0: nowych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
0: Laureaci podzielą się porówną nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Poniedziałek był pierwszym dniem Tygodnia Noblowskiego. Dziś poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień szykuje się słoneczny, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 22 na południu kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Patrycja Maciejewicz, startuje poranny magazyn EKG, a gospodarczy tydzień w TOK FM zaczynamy od rozmowy o przepisach dotyczących rynku pracy. Ze mną w studiu jest pan Jacek Cieplak, wiceprezes pracodawców RP. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
3: 3 miesiące obowiązują już przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy, które umożliwiają zamienianie umów w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że jest to zasadne, konieczne. Jak pracodawcy oceniają doświadczenia związane z tą legislacją? Jak się wam żyje z nowymi przepisami?
4: Po pierwsze, chciałem zacząć od tego, że droga do postaci transpozycji w obecnej wersji była bardzo żmudna i trudna. Wiele miesięcy dyskutowaliśmy na temat tego, jak powinna wyglądać ta nowelizacja. I osiągnęliśmy, można powiedzieć, pewnego rodzaju taki zgniły kompromis.
3: To, co teraz obowiązuje.
4: Tak. Pierwsza postać ustawy, no można powiedzieć, była nie do przyjęcia, była tragiczna, nadawała uprawnienia, które mogłyby spowodować zaburzenie całego rynku, mówiąc wprost. Natomiast obecna wersja jest już do przyjęcia, ta, która jest. I wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie na taką rzetelną analizę i ocenę tego, jak ona się przyjęła. Natomiast na pewno nie skupiałbym się na tym, żeby liczyć sukces na przykład poprzez etaty pokontrolne, czyli innymi słowy tego, ile zamieniliśmy etatów, prawda?
3: Bo takie liczby już się pojawiły. Około 500 jest pierwszych postępowań i ponad 300 efektywnych zamian na etaty.
4: Tak, natomiast uważam, że największym sukcesem inspektorów będzie to, kiedy będą odróżniali w sposób należyty pozorne B2B od rzeczywiście samodzielnej działalności oraz to, czy sądy to potwierdzą, bo proszę pamiętać, że najważniejsze jest to, że decyzja w dyrektywie o Państwowej Inspekcji Pracy nie jest arbitralną decyzją i od razu wykonalną po wydaniu jej przez inspektora pracy, tylko staje się wykonalna w momencie wyroku sądu. Czyli mamy prawo do odwołania i dopiero sąd stwierdzi, czy dana ilość pracowników powinna pracować na etacie, czy może pracować w elastycznej formie wykonywania zatrudnienia.
3: No, ale też z doniesień wynika, że już samo wszczęcie postępowania często prowadzi do tego, że pracodawca podejmuje decyzję o tym, żeby podpisać umowę o pracę.
4: Wydaje mi się, że bardziej polega to na tym, że zaczęło się porządkowanie umów w firmach i tam, gdzie przesłanki jasno wskazują na to, że mamy spełnione przesłanki z artykułu 22 kodeksu pracy, czyli że jest nawiązanie stosunku pracy, tam zaczęło się właśnie porządki, które prowadzą do tego, że firmy zmieniają te etaty. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to jakaś nadmierna ilość. Chyba, o ile się nie mylę, na stronach PIP-u to jest paruset pracodawców, ale chyba nie więcej nawet niż 200, którzy w ten sposób zaczęli porządkować swoje etaty w firmach.
3: Mamy 3 miesiące, będziemy to jeszcze sprawdzać, zobaczymy, jak będzie działać.
4: I miliony pracodawców.
3: Kontynuacją niejako tej ustawy jest kolejna legislacja, nad którą pracuje Ministerstwo Pracy. Ustawa o pracy platformowej, która z kolei wprowadza mechanizm domniemania etatu. Co państwo na to?
4: Po pierwsze, dyrektywa, o której teraz rozmawiamy, właśnie dotycząca...
3: Bo to jest wdrożenie dyrektywy, ta
4: tak,
3: ustawa?
4: Tak, to jest drugi raz jakby to samo po inspekcji pracy, czyli wdrożenie dyrektywy transpozycją do porządku prawnego w Polsce. I jak zawsze, po pierwsze, obydwie dyrektywy są potrzebne.

0: wymagane na przykład w implementacji dyrektywy unijnej? Czyli jesteśmy lepsi niż wymyśliła to Unia?
1: Organizacje pracodawców, w tym nasza, od zawsze, od samego początku wejścia Polski do Unii Europejskiej, apelują o zasadę Unia Europejska plus zero, czyli wdrażajmy dyrektywy europejskie w sposób najmniej zaostrzający prawo w naszym kraju. Innymi słowy, w taki sposób, w jaki można to zrobić bez dodatkowych obostrzeń. Natomiast no, tutaj po raz kolejny w Ministerstwie Rodziny i Pracy mamy taki przykład, który no, niestety wprowadza wiele dodatkowych zapisów, które nie są wymagane w dyrektywie.
0: A nie jest tak, że myśmy troszeczkę zapracowali sobie na to? To znaczy, to w Polsce mamy patent na podpisywanie umów na wynajem roweru, a nie nawet umowę zlecenie, czy już nie mówiąc o zatrudnieniu na etat. To znaczy, ta swoboda w aplikowaniu form zatrudnienia była, można powiedzieć, porażająca.
1: To w Polsce rozwijamy się najszybciej w Unii Europejskiej obecnie. To właśnie przez to, że jesteśmy otwarci na elastyczność i na deregulowanie rynku. I od tego bym wyszedł. I raczej bym wolał tego nie zaburzać i nie zatrzymywać polskiej gospodarki różnymi właśnie niestety poglądami, które no nie mają nic wspólnego z wolnością gospodarczą. Natomiast zgadzam się z panią redaktor oczywiście, że Polska na tle Unii Europejskiej wyróżnia się powszechnością umów cywilnoprawnych i działalnością na kontraktach B2B. Natomiast jest to unikalny model, w którym jesteśmy w stanie działać elastycznie. Natomiast nie można całości rynku traktować w sposób patologiczny i nagle z dnia na dzień wprowadzać dyrektywę, która zmieni około 700 tysięcy miejsc pracy na etaty związane z działaniem kodeksu pracy.
0: Czyli to domniemanie etatu jest tym przepisem, który wam najbardziej przeszkadza?
1: Jest jednym z tych, który nam przeszkadza, oczywiście, natomiast no, jest ich dużo więcej. Domniemanie etatu polega tylko i wyłącznie na tym, że jeżeli występuje definicja kierownictwa i kontroli, powinniśmy zamieniać sobie tą formę współpracy na umowę o pracę. Natomiast to jest znowu wyłom, ponieważ mamy w Polsce obowiązujący kodeks pracy i ja nie rozumiem, dlaczego robimy właśnie takie protezy, że wprowadzamy sobie kolejną dyrektywę, która będzie miała zupełnie inne zapisy ustalania stosunku pracy niż wszystkie pozostałe działalności działające na terenie naszego kraju. Mamy artykuł 22 kodeksu pracy, który jasno definiuje, jakie są przesłanki etatu, tak? Praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, przez niego wyznaczonym miejscu, w wyznaczonym czasie oraz za wynagrodzeniem. W tej dyrektywie mamy tylko i wyłącznie powiedziane, że jeżeli jest sprawowanie kierownictwa nad pracobiorcą oraz kontroli, to możemy sobie już definiować to jako etat na umowie o pracę. No a gdzie pozostałe przesłanki? Uważam, że to jest znaczące wyjście i mówiąc wprost, znaczy to nie jest tylko nasze zdanie, bo to eksperci wskazują wprost, że jest to po prostu podatek od innowacyjności i traktowanie wszystkich dosłownie jednakowo po prostu zaburza elastyczność rynku, a wyszliśmy od zdania, które mówi wprost, że no nasza gospodarka po prostu teraz pędzi, rozwija się i uważam, że rządzący powinni pomagać, jeśli w ogóle chcą brać udział w tym rozwoju. I oczywiście większość ministerstw działa w taki sposób, że wprowadza sobie te dyrektywy właśnie ku zasadzie Unia Europejska plus zero, natomiast no nie wszystkie działają w ten sposób.
0: Powiedział pan, że nagle wszyscy są obejmowani nowym przepisem. To nie jest do końca tak, bo to jest kwestia tego, że definiujemy tutaj platformę. Czym jest platforma? I to oczywiście nie jest tak, że wszyscy są platformami, ale pewnie o tą definicję też państwo jakiś rodzaj sporu toczycie, że za platformę można uznać dzisiaj sporo różnych miejsc, które świadczą usługi.
1: Znaczy, to jest jeden z głównych problemów tej dyrektywy, czyli niejasna definicja pracy platformowej i tak naprawdę brak sprecyzowanej definicji, co powoduje, że inspekcja po wejściu w życiu tak sformułowanych przepisów będzie mogła właśnie podchodzić do zmiany współpracy przedsiębiorcy z pracownikiem w sposób dowolny. To będzie mogło dotyczyć programistów, tłumaczy, grafików, branży.

0: czy logistyczno-spedycyjnej, czy operatorów pocztowych, a tak po prostu nie powinno być. W Polsce mamy przyjęty system taki, że jeżeli przedsiębiorca pracuje dla więcej niż jednego zleceniodawcy w tym wypadku, to znaczy, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i ma do tego prawo. Nie jest zobowiązany do etatu i nie jest podległy stricte jednemu pracodawcy, co oznacza, że w tych przypadkach naprawdę inspektorzy będą musieli się wykazać dokładnością w sprawdzaniu i w kontroli.
1: No dobrze, mówi pan o tej elastyczności, o tym, że ta elastyczność jest potrzebna, żeby generować wzrost gospodarczy, żeby nie ograniczać przedsiębiorców, ale związkowcy na przykład mówią o tym, że ta elastyczność jest pewnym kosztem, jest przerzuceniem jej na tych pracowników, którzy płacą za to niewielką elastycznością dotyczącą urlopu, zwolnienia chorobowego, płacenia składek.
0: No tak mówią, to prawda. Natomiast rozumiem, że mam się odnieść do tych słów, więc mogę się odnieść tylko w taki sposób, że możemy przerzucić również te koszty na panią redaktor, na mnie, czyli na konsumentów, ponieważ wzrost pozapłacowych kosztów pracy doprowadzi do redukcji liczby wykonawców, co przerzuci się na podwyżki cen. Dlatego powtarzam jeszcze raz, ta dyrektywa jest potrzebna, natomiast potrzebna jest też dokładność wprowadzenia zapisów, prostota wprowadzania tych zapisów i odpowiednia kontrola prowadzona w sposób taki, aby faktycznie tam, gdzie powinny być etaty, one powinny zostać wprowadzone, ale tam, gdzie przedsiębiorcy działają sobie na przykład dla kilku zleceniodawców, nie domniemywać stosunku pracy.
1: Czyli tu jest to miejsce, gdzie przebiega ta granica pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem.
0: Jedna z granic, oczywiście.
1: Mówimy też często o tym, że to jeszcze jest pomysł na wczesnym etapie i że długo należałoby jeszcze o nim dyskutować. Czy mamy na to czas?
0: No, ja mam czas, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajdujemy, to do 2 grudnia bieżącego roku mamy czas na transpozycję tej dyrektywy unijnej. Natomiast moim zdaniem nie wyrobimy się, ponieważ do dzisiaj nie widzieliśmy projektu po naszych poprawkach. Nie wiemy, które zostały uznane, a które nie zostały uznane, więc my nadal czekamy. My jesteśmy otwarci na dyskusję i na rozmowy. Chcemy wprowadzenia tej dyrektywy, natomiast w sposób taki, który nie zaburzy elastyczności rynku pracy.
1: 2 grudnia to jest data, w którym to momencie ustawa powinna być już przegłosowana, przejść przez cały proces legislacyjny i mieć podpis prezydenta, żeby móc obowiązywać. Czyli mamy 2 miesiące na cały ten proces, a jeszcze jesteśmy na etapie pisania projektu.
0: Jesteśmy na etapie po konsultacjach społecznych i przed pokazaniem projektu w wersji ostatecznej, który dopiero trafi na proces legislacyjny sejmowy, a później na podpis pana prezydenta.
1: A jak pan ocenia atmosferę wokół tego projektu w innych partiach koalicyjnych niż Lewica?
0: Uważam, że na pewno będzie poddany pod znaczącą dyskusję i uważam, że nie obroni się w wersji obecnej, a na pewno mam takie nadzieje i będziemy o to walczyć, ponieważ tak jak już powiedziałem, rażąca skala goldplatingu powinna spowodować tak naprawdę pisanie tego projektu od nowa, ponieważ to są tysiące uwag. To nie są tylko nasze uwagi. To są uwagi całej rzeszy organizacji i fundacji i stowarzyszeń.
1: To nie jest dziwne, w sensie to jest projekt, który dotyczył wielu stron i także związkowcy, także ci, którzy byli gośćmi w naszym studio, też mówili o swoich zastrzeżeniach, między innymi takich, że kary, które przewiduje ta ustawa, są za niskie. 60 tysięcy kary dla pracodawcy, który nie przestrzega przepisów, pana zdaniem to dużo?
0: No łatwo mówić o tym, że kara jest za niska, kiedy nie będziemy musieli jej nigdy zapłacić, tak? Więc uważam, że to są kary na odpowiednim poziomie. Po drugie, tak jak już powiedziałem, wierzę w to, że nie będzie trzeba tych kar stosować, ponieważ jeżeli uda nam się wprowadzić rozwiązania, które spowodują, że będziemy się mogli do tego odpowiednio przygotować, to znaczy, że będziemy mieli na to czas. I tutaj ostatnia rzecz, czyli vacatio legis. 1 miesiąc Szanowni Państwo, jeden miesiąc na zmiany systemowe, zmiany własnych aplikacji niemożliwe.
1: O pracy platformowej będziemy jeszcze dyskutować. Dziękuję serdecznie. Pan Jacek Cieplak, wiceprezes pracodawców RP, był ze mną w studio.
2: Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, w którym porozmawiamy o ostatnich danych pokazujących, ile pieniędzy mamy w kieszeni na swoje utrzymanie. To są co roku bardzo ciekawe dane wynikające z badania budżetów gospodarstw domowych. No i tych liczb i danych mnóstwo. Postaramy się więc wyciągnąć te najciekawsze, a pomoże nam w tym profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym kolejny rok z rzędu wzrósł. Za chwilę powiemy o ile, ale czym właściwie ten przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny jest?
3: No, to przybliżamy taki dochód zwykły, jak to popularnie się, potocznie się rozumie, czy ilość pieniędzy, która miesięcznie zostaje w gospodarstwie domowym po tym, gdy odejmiemy oszczędności, gdy możemy te środki wydawać na dowolne potrzeby, które nam się podobają.
2: A w przypadku niektórych gospodarstw również podatki, na przykład kiedy odejmiemy, no to co nam zostaje.
3: Tak, tak.
2: No i ten wzrost w ubiegłym roku nominalnie, czyli w kwotach o ponad 10% w skali roku sięgnął 3,5 tysiąca złotych, czyli co, poprawia się sytuacja materialna gospodarstw domowych?
3: No tak, bezwzględnie się poprawia, właściwie z roku na rok się poprawia. Mamy nieprzerwany wzrost gospodarczy i on się przekłada na wzrost dochodów gospodarstw domowych praktycznie co roku. Więc pod tym względem takiego materialnego dobrobytu, ile my możemy nabyć towarów, tutaj możemy też powiedzieć, że nominalnie, czyli w ilości pieniądza ten wzrost wyniósł ponad 10%, a realnie po uwzględnieniu też wzrostu cen prawie 7%, więc o 7% więcej towarów i usług możemy nabywać, to jest dużym wzrostem jednorocznym. On corocznie się odbywa, pozytywny wzrost tego realnego dochodu, więc bogacimy się cały czas, przeciętnie przynajmniej. Oczywiście nie wszystkie gospodarstwa domowe się bogacą. Niektórzy nawet w tym 25 roku stracili. Jedni zyskują też więcej. Ten raport GUS pokazuje też, że nierówności wzrosły w tym okresie. Ubóstwo absolutne, skrajne, zagrażające życiu się praktycznie nie zmieniło, więc jest nierównomierny wzrost, ale przeciętnie, średnio rzecz biorąc, i większość ludzi zyskuje.
2: O tych nierównościach jeszcze za chwilę porozmawiamy. Powiedzieliśmy o przychodach i o tym dochodzie, który mamy. Rosną nam też wydatki. Przeciętnie na osobę to nieco ponad 2000 złotych. Też rosną, ale jakby wolniej i coraz wolniej.
3: Wolniej, to jest jakieś plus 3,5% realnie, co oznacza, że rosną też oszczędności. Dochód minus wydatki są oszczędności gospodarstw domowych i w ostatnim okresie rzeczywiście te oszczędności gospodarstw domowych rosną, co generalnie jest dobrym procesem, bo potrzebujemy tych oszczędności, one generalnie są wykorzystywane do inwestycji w gospodarce, a inwestycje są motorem wzrostu, także jest to dobre, zrozumiałe i jak najbardziej do zaakceptowania.
2: No i na co wydajemy przede wszystkim w tych naszych wydatkach? Żywność?
3: Tu chyba wciąż żywność jest największym składnikiem w wydatków, natomiast jej udział w dochodzie, tak jak to jest we wszystkich krajach, które się rozwijają, stopniowo spada i w Polsce też on spada i proporcjonalnie coraz więcej będziemy wydawali na bardziej luksusowe rzeczy niż tylko żywność, usługi na przykład różnego rodzaju. Także ten proces się odbywa powoli.
2: 1/4 wydatków to żywność, 20% to utrzymanie mieszkania. No i te liczby, o których mówimy, to oczywiście przeciętne, ale kiedy rozbijemy to na poszczególne grupy, no to tu już zupełnie inaczej to wygląda. W których gospodarstwach domowych ta sytuacja materialna, jak patrzymy, jest najlepsza?
3: To, tak jak zwykle w Polsce, jak w większości krajów, najwyższe dochody średnie są w grupie przedsiębiorców pracujących na własny rachunek. Co ciekawe jest tak, że od pewnego czasu i ten raport za 25 rok też to dobrze pokazuje, średnie dochody są na drugim miejscu w grupie rolników. co jest ciekawym bardzo zdarzeniem. Ten raport też pokazuje, że dochód z gospodarstw rolnych w 2025 roku nominalnie wzrósł prawie o połowę, 50%, co jest czymś zadziwiającym i nie wiadomo, czy jest to prawda, czy to wynika z pewnych problemów metodologicznych tego badania. Ono jest przeprowadzane tylko raz w miesiącu, a dochody rolników są takie bardzo chybotliwe, bardzo zmienne. Tutaj GUS tego też w raporcie no, tak porządnie nie wyjaśnia. Niemniej jednak średni dochód w grupie rolników jest ponad 4 tysiące, niewiele niższy niż przedsiębiorców, wyższy niż pracowników na przykład, ale z drugiej strony ten dochód wśród rolników jest bardzo nierówno rozłożony. Jest dużo bardziej nierówno rozłożony niż w grupie przedsiębiorców czy pracowników. Mediana tego dochodu, a więc dochód, który zarabia co najwyżej połowa rolników, jest dużo niższy, lewie 2200, średnia 400. To jest ogromna różnica, która nam pokazuje, że mamy z jednej strony bardzo wielu rolników osiągających wysokie dochody. No wiemy skądinąd, że niektóre gospodarstwa są potężne i tam są ogromne nadwyżki. I to są milionerzy de facto, notabene nie płacący podatku PIT, co jest raczej niesprawiedliwością. A z drugiej strony mam bardzo wiele niewielkich gospodarstw domowych, które łączą ten dochód rolny z dochodem z pracy i one są relatywnie, czy absolutnie nawet bardzo biedne. Więc to jest bardzo ciekawa grupa, w której się dzieją dynamiczne zmiany i to widać w tych danych.
2: Co ciekawe, całkiem nieźle też w tych danych wypadają chyba całkiem nieźle gospodarstwa domowe emerytów, bo ich dochód rozporządzalny to jest, tak patrzę, prawie 3300 zł, no to jest niewiele mniej niż pracowników, u których to jest 200 kilkadziesiąt złotych więcej.
3: No właśnie, i też jest dosyć równo rozłożony, no bo emerytury są jakby tak bardziej skompresowane niż inne dochody. Tak, emeryci generalnie, chociaż potocznie czasami myśli się, że jest to ta grupa, która jest jakby w najgorszej sytuacji, to stopy i odsetek osób ubogich wśród emerytów jest niski i przeciętnie rzecz biorąc, no jest to grupa dosyć dobrze zaopatrzona. Emerytury są indeksowane co roku, wskaźnik inflacji zeszłego roku plus 20% realnego wzrostu płac, więc w większości przypadków, poza jakimiś szokami, które powodują, że w danym bieżącym roku indeksacja emerytur nie jest wystarczająca, to jest grupa, której interesy są dobrze zabezpieczone, no i zapewne będą coraz lepiej zabezpieczane, mają różne dodatki, 13, 14 emeryturę i w związku z tym, że populacja ich rośnie, społeczeństwo się starzeje, to można się spodziewać, że no to jest grupa, która będzie relatywnie zyskiwała. Ten średni dochód emerytów w porównaniu do dochodu pracowników na przykład będzie jeszcze pewnie rósł, może wyrówna się z średnim dochodem pracowników, a może nawet wzrośnie, co może niekoniecznie jest dobrym procesem.
2: No właśnie, pracownicy, bo to jest ta największa grupa tych osób, które normalnie chodzą do pracy, zarabiają. Jak to u nich z tym dochodem rozporządzalnym wygląda? Rośnie?
3: Tak, rośnie jak najbardziej.
2: W rytm za tymi rosnącymi pensjami?
3: Tak, absolutnie rośnie bardzo szybko i to właśnie wzrost płac, wzrost dochodów z pracy był tutaj głównym motorem tego prawie 7-procentowego wzrostu średniego dochodu rozporządzalnego w całej populacji. Mamy systematyczny wzrost płacy minimalnej, zwłaszcza w przeszłości, w bieżącym i przyszłym roku on będzie stosunkowo niewielki, może nawet nie będzie nadążał za inflacją i to jest pewien problem. Ale przeciętnie rzecz biorąc, w dłuższym okresie płaca minimalna rośnie szybko i poprawia sytuację tych pracowników, którzy mają niskie płace. No mamy też dosyć napiętą, bardzo napiętą sytuację na rynku pracy. Mamy depopulację, mamy starzenie się, jest presja na wzrost płac, nie tylko na dole rozkładu, ale w środku rozkładu. Wysokie płace zwykle rosną dosyć szybko, więc jest tutaj, mamy też odrabianie wzrostu płac realnych po okresie wysokiej inflacji, kiedy płace nie nadążały za szybkim wzrostem inflacji. Także tu sytuacja pracowników, znowuż przeciętnie rzecz biorąc, wydaje się dobra, poprawiająca się i wygląda to z ich perspektywy dobrze.
2: Gorzej to wygląda w przypadku tej ostatniej grupy uwzględnionej w tym badaniu. Najmniej korzystnie w przypadku rencistów, bo ich ten dochód rozporządzalny jest najniższy. No i to jest taka sytuacja, która co roku się powtarza.
3: To prawda. I dochód rozporządzalny rencistów zdaje się nawet specjalnie realnie nie wzrósł w 2025 roku. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to wynika, bo większość rent też jest indeksowana w podobny sposób jak dochody emerytów, no ale pewnie nie wszystkie renty i musiały tu zajść też jakieś inne procesy, które spowodowały, że ich sytuacja realnie się nie poprawiła. Szkoda, że GUS w tym raporcie takich zagadek jakby nie wyjaśnia. Mógłby to robić, tutaj mechanicznie są dosyć przytoczone liczby. Trzeba byłoby sprawdzić, jakie regulacje zaszły w tej części systemu i z jakiego powodu tutaj sytuacja rencistów rzeczywiście jest najgorsza.
2: Wspominaliśmy na początku o tym, że te dane pokazują, że powiększają się też nierówności w dochodach niektórych gospodarstw domowych. Gdzie to widać najbardziej?
3: Tutaj ten raport też nam tego specjalnie nie wskazuje, niestety. Nie robi jakichś takich analiz czy dekompozycji, które by pokazywały, z czego ten wzrost może wynikać. Przy czym też trzeba dodać, że właśnie ten raport i wszystkie dane GUS-u niestety są oparte na danych ankietowych, które nie pokazują dochodów najlepiej zarabiających Polaków, zwłaszcza przedsiębiorców, więc tutaj te nierówności są zaniżone. One rosną dosyć wyraźnie w tym raporcie opartym na danych ankietowych. No tak jak powiedziałem wcześniej, zanotował ten raport bardzo wysoki wzrost dochodów rolników i że w grupie rolników te nierówności są oszałamiająco wysokie, że dwukrotnie większe niż w pozostałych wielu grupach, powiedziałbym wręcz, więc może to drgnięcie w danych tutaj wynika z tego, że właśnie w tej grupie najlepiej zarabiających rolników, dla których na przykład ceny produktów rolnych też w tym okresie rosły bardzo wysoko, ta sytuacja ich się poprawiła i ci najbogatsi rolnicy wzbogacili się w tym roku jeszcze bardziej niż w poprzednich latach i to spowodowało wzrost nierówności. Taka jest moja hipoteza.
2: Tam jeszcze jedne ciekawe dane, na które zwróciłem uwagę. 99% domów w Polsce ma łazienkę i toaletę. W 99% jest telefon komórkowy. 91% ma dostęp do internetu. 74% ma samochód. A już 2/3 gospodarstw domowych ma zmywarkę. Czyli też mieszkamy w coraz lepszych warunkach.
3: No to jest niesamowity postęp. Gigantyczny postęp. Najszybszy w Unii Europejskiej pod względem tego materialnego dobrobytu i redukcji tak zwanej deprywacji materialnej, wyposażenia w te dobra trwałego użytku, które są potrzebne. Dochody rosną, ludzie kupują te dobra trwałego użytku. Jest to fantastyczny, znakomity proces. Też możemy dodać, że ogromna większość Polaków ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą albo przeciętną. Tylko kilka procent ledwie i to odpowiada tej stopie skrajnego ubóstwa. Ocenia jako złą. 4 czy 5% to jest wspaniały postęp. No i znakomita sytuacja. Chcielibyśmy, żeby to spadło do zera, ten odsetek źle oceniających swoją sytuację. No ale niektórzy, mogą jakby być malkontentami i generalnie postęp tu jest wspaniały.
2: W kwotach ten dochód rozporządzalny w ostatnich 15 latach w zasadzie się potroił. No i w 2010 roku wydatki zjadały go w 80%, teraz niespełna w 60%. No to jak podsumowalibyśmy te dane, o których mówimy? Coraz łatwiej nam się utrzymać tak na co dzień, co miesiąc?
3: Przeciętnie tak. Przeciętnemu Polakowi, większości Polaków tak. Jest zdecydowanie łatwiej. Stajemy się bogatsi, mam większy majątek, większe oszczędności. Oczywiście nie dotyczy to pewnych grup, o których wspomnieliśmy, tych absolutnie skrajnie bogatych, czy osób, które się utrzymują ze świadczeń społecznych, z których tylko część jest indeksowana i tutaj na pewno mamy pewien problem. Niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia na dzieci nie są indeksowane. Sytuacja niektórych grup, ale nie licznych, mogła się pogorszyć, natomiast przeciętnie większość konwerguje do tych poziomów dochodów i zamożności na Zachodzie i to jest znakomity proces, co do którego jednak musimy sobie zdawać sprawę, że będzie postępował coraz wolniej. Jako że takie łatwe mechanizmy wzrostu się wyczerpują i trudno sobie wyobrazić, że w dłuższym okresie będziemy rośli tak jak w przeszłości, powiedzmy nam średnio 4% rocznie, to spadnie do 2%, jeszcze mniej. No i z jednej strony zaakceptujemy to jakoś, bo już będziemy bogaci, ale będziemy pamiętali, że kiedyś ten postęp był szybszy i tutaj pewne napięcia zapewne się pojawią.
2: Profesor Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj na zielono. WIG w górę o 0,5%, WIG 20 o 0,9%. No i przy okazji bez większych problemów dzisiaj wystartował nowy system transakcyjny na warszawskiej giełdzie. Trochę o tym porozmawiamy w EKG o 14.40. No i jeszcze rynek walutowy. Euro po 4.38, frank szwajcarski po 4.71, dolar już po 3.91, czyli złoty dziś dość wyraźnie słabszy. No i brytyjski funt 5.17. Chodzi 14.44, Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, a w naszym studiu Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
4: Dobry państwu. Piękne studio. Ja, wszyscy goście to mówią, też to muszę powiedzieć.
2: Bardzo piękne. Dziękujemy, bardzo nam miło studio. I miło nam pana w tym naszym ładnym studiu gościć. Warszawska giełda przechodzi dziś rewolucję, wdraża nowy system transakcyjny. Ale wszystko chyba poszło gładko.
4: Tak, no przynajmniej ja nie widziałem żadnych zawahań na tych głównych stronach, którym obserwuję indeksy giełdowe. Widać było parę minut opóźnienia, ale to pewno nie jest kwestia nowego systemu, pewno zasysania danych, tak myślę. Ten system jest o wiele szybszy, no kilkanaście razy szybszy, jeżeli chodzi o inne czynniki, nawet kilkadziesiąt razy szybszy, także że no po prostu jest lepszy. No i tyle. Wydaje się, że wszyscy powinni być z niego zadowoleni. Myślę, że tyle testów przeszedł, że nie ma możliwości, żeby coś się nagle wywróciło. Każdy system czasem się zawiesza. Widzieliśmy to na NYSE, na NASDAQ-u. Nieraz coś się tam zawiesiło i trzeba było czekać. Trzymajmy kciuki, żeby u nas tego jak najmniej było.
2: Spora operacja, taki nowy system transakcyjny na giełdzie?
4: Myślę, że tak. Myślę, że spora. Bardzo dużo pracy dla tych, którzy założenia przygotowywali, bo to jest istotne. Dla realizatorów, dla tych, którzy go testowali, no to jest cała olbrzymie przedsięwzięcie, tak się mówi, nowy system już. No to nie jest to nie jest proste. No i trzeba go naprawdę bardzo dokładnie przetestować, żeby nie było tego efektu generalskiego w pierwszy dzień, kiedy to generał przyjeżdża, a tu nic nie działa, prawda?
2: Przez najbliższych kilka dni giełda będzie ten system testować. W razie czego w odwodzie będzie jeszcze ten stary system,
4: no tak,
2: gdyby
4: tak.
2: Coś się miało wydarzyć. No a jeśli nic się nie wydarzy, to pod koniec tego tygodnia już na stałe przejdziemy na ten, giełda przejdzie na ten nowy. No i jednocześnie dzisiaj na giełdzie widzimy wzrosty. WIG w górę o ponad 1%, WIG 20 prawie 1,5%. Nie zatrzymuje się ta nasza warszawska giełda w biciu rekordów?
4: Znaczy ostatnio tydzień był słabiutki, bo tam były takie dwie kiepskie sesje, czwartek i piątek był słaby. Dzisiaj jest rzeczywiście zadziwiająco dobrze, biorąc pod uwagę to, że naokoło no nie widać, że było znakomicie, o tak mogę powiedzieć delikatnie, ale u nas jest bardzo dobrze, tylko ja bym chciał zobaczyć jeszcze, jaki to będzie obrót na tym wzroście, bo obawiam się, że może być niewielki. Mówi się, że właśnie nowy system spowoduje, że będzie przytłumienie nieco obrotu i to by było kiepskie przy wzroście. No ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Na razie jest odbicie po, no przecież indeks sięgał już WIG 24-200 prawie, prawda? A wczoraj było 4070 chyba, gdzieś mniej więcej tak macnął. Także no jest parę punktów procentowych do odrobienia.
2: 443 w tej chwili WIG 20. No, jak pan widzi tę najbliższą przyszłość warszawskiej giełdy?
4: To znaczy ja podejrzewam, że ten październik będzie nerwowy. Tak zakładam, że będzie duża zmienność. Ona jest, zazwyczaj jest we wrześniu i w październiku duża zmienność. We wrześniu ona była umiarkowana. Wcześniej był zaskakująco dobry, a u nas to wręcz znakomity, bo taka była prawda. Ale ten październik może przynieść różne rzeczy, które nie oczekujemy i dlatego trudno mi w tej chwili o tym mówić, bo na przykład jak pan wie, jak państwo pewnie też wiedzą, w Stanach Zjednoczonych istnieje takie powiedzenie, że w październiku jest możliwa October Surprise, październikowa niespodzianka. Ona często gości w Stanach wtedy, kiedy są wybory. W tym przypadku 3 listopada są tak zwane połówkowe wybory. Wymienia się cała Izba Reprezentantów, 1/3 Senatu. Bardzo ważne wybory. No i ponieważ w tej chwili notowania prezydenta Trumpa są naprawdę na bardzo niskim poziomie, najniższym w jego historii chyba, to po pierwsze, no w związku z tym to ciągnie w dół również republikanów, no bo on jest przecież przedstawicielem i bardzo wielu republikanów go popiera. I to może powodować, że Donald Trump coś wymyśli w październiku, no może raczej jego otoczenie niż on sam, co będzie chciało odwrócić losy tychże wyborów, a przynajmniej poprawić sytuację republikanów. Co? Nie wiem, nie wymyślę tego. Wiem, że istnieje pojęcie October Surprise, październikowa niespodzianka i na nią czekam.
2: I to może w jakiś mniejszy albo większy sposób
4: tak
2: wpłynąć
4: jest, tak
2: na rynki.
4: Tak jest.
2: Jednocześnie wyraźnie osłabia się nam złoty. Dolar teraz to prawie 3,91. Co to się dzieje naszej walucie, że tak w ostatnich dniach traci?
4: Akurat na naszej walucie to się nic nie dzieje. To znaczy źle, to jeżeli ktoś słyszy i widzi kursy, to mówi, że oszalałem. No ale dlatego się nic nie dzieje, że ona po prostu reaguje na zewnętrzne impulsy. To nie jest choroba polskiej waluty, to nie jest choroba złotego. To przyszło z zewnątrz. Mamy sytuację, w której po decyzji Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych, kiedy podnieśli stopy procentowe, kiedy ten wykres kropkowy pokazujący poglądy ludzi z Fed pokazał, że jeszcze jedna podwyżka przynajmniej w tym roku. No już w tej chwili wiadomo, że 28 października to prawie na pewno nie będzie tej podwyżki z powodu danych z rynku pracy, które opublikowano w piątek, ale grudniowa, bo 28 października musieliby podnieść, tydzień przed wyborami, no to się chyba, nie, to jest z góry ja zakładam, że to jest mało prawdopodobne.
2: Myślę, że nowy prezes Fedu nie narażałby się prezydentowi, prawda? Trumpowi aż tak
4: tuż
2: mocno.
4: Tuż przed wyborami, tak jest. Więc jeżeli już, to 9 grudnia. Następne posiedzenie Fed, bo w listopadzie go nie ma. W związku z tym to dało impuls dla umocnienia dolara. A od kilku dni ja się śmieję, dlatego że to jest przezabawne. Rynki nagle powiedziały, o Boże, ojej, istnieje Francja i ona ma problemy z finansami i w przyszłym roku mają wybory i może wygrać Marine Le Pen. Nagle, naprawdę, niech pan mi uwierzy, redaktorze, że 3 dni temu nagle przeleciało, że co to się dzieje, bo Francja. No przecież wiadomo było od wielu, wielu miesięcy, jeżeli nie lat, że jest taki problem, a na pewno co najmniej od 2 lat, że jest taki problem, ale nagle rynki się obudziły, bo zobaczyły, że różnica między rentownością obligacji niemieckich, bardziej wiarygodnych oczywiście niż francuskie, i francuskich, to jest 150 punktów bazowych, to jest bardzo dużo, i że ojej, co to się dzieje w tej Francji, co? Pierwszy ruch, ten Fed, to umocnił dolara, drugi ruch, Francja osłabiło euro, a dziś jeszcze doszedł trzeci ruch, to znaczy Pedro Sanchez i wybory w listopadzie, wcześniejsze wybory w Hiszpanii, co też przypomniało Hiszpanii, przypomniało o Włoszech, we Włoszech ten za to zadłużenie jest jeszcze większe niż we Francji. I do siły dolara wzbudzonej Fedem doszła słabość euro wzbudzona tymi czynnikami, o którym powiedziałem. Wynik: gwałtowny spadek euro-dolara, a to zawsze osłabia złotego i naprawdę nie ma to nic wspólnego z naszymi finansami.
2: No bo złoty zachowuje się, tak mawiają analitycy, jak euro, tylko bardziej.
4: Tak.
2: Więc jeżeli euro się osłabia, tak, to złoty osłabia się jeszcze mocniej.
4: Tak, dokładnie tak to wygląda. Można powiedzieć, że klaszczą w dłonie eksporterzy, no bo to dla nich jest super informacja, zysk im znacznie przyrasta. No importerzy raczej płaczą.
2: W tym importerzy ropy naftowej na przykład.
4: W tym importerzy ropy naftowej, tak
2: więcej.
4: Jest, tak.
2: Czy ten psychologiczny poziom 4 zł za dolara to jest coś, co my możemy pana zdaniem zobaczyć w najbliższym czasie?
4: No, to jest liczba jak każda inna, jak zawsze mówię. To tak jak pan powiedział, psychologiczny poziom. Oczywiście, że możemy, bo 3,91,4 no to jest 9 groszy różnicy. To naprawdę nie jest dużo. Na rynku, co prawda na rynku walutowym te 2% z małym groszem, no to jest sporo. Takie ruchy to są spore ruchy, ale oczywiście, że jest to możliwe, przy czym ja uważam, że umocnienie dolara do euro jest przesadne. I wiem, że na rynkach ci, którzy grają na rynku walutowym, bardzo mocno obstawiają dalsze spadki euro-dolara, czyli umocnienie dolara. Jest ich tak wielu, że wystarczy impulsik, żeby zaczęli zamykać pozycje, czyli zaczęli kupować dolara, zamykając swoje zyskowne pozycje. I to spowodowałoby wzrost euro-dolara i pomogłoby złotemu. Według mnie jest blisko już takiej sytuacji.
2: No i co dalej ze złotym, pana zdaniem? Czy on dalej będzie raczej słabszy niż silniejszy?
4: To znaczy, wie pan, no, wszystko zależy, jak powiedziałem, od dolara. To nastawienie antydolarowe, ta tak zwana dedolaryzacja, była bardzo obecna od początku kadencji Trumpa. To było widoczne na kursie euro-dolara i w ogóle. Potem to się uspokoiło z powodu między innymi tej niemądrej wojny, którą Trump rozpętał z Iranem i wtedy tak na zasadzie tego odruchu kolanowego, jak to Amerykanie mówią, nastąpiło okupowanie tak zwanego bezpiecznej przystani, czyli bezpieczna przystań to znaczy dolar. On guzik tam jest bezpieczny, no bo owszem, no Amerykanie są emitentem tego wehikułu światowego, wehikułu finansowego, to prawda, ale Amerykanie mają zadłużenie 123% do ich PKB, ponad 40 bilionów dolarów, 40 lat PKB Polski, 40 lat. No więc naprawdę ja uważam, że to nie jest bezpieczna waluta, ale ja patrzę na to w dłuższym okresie, nie miesiąc czy dwa, a powiedzmy lata. Według mnie dolar jest skazany i tego chce i Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu, i sam Trump tego chce, żeby dolar był słabszy. No bo to A, zwiększa konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, B, oddłuża Stany Zjednoczone, które, jak powiedzieliśmy, są bardzo zadłużone. W związku z tym oni do tego doprowadzą, tylko nam, jak widać, nie natychmiast. Przyjdzie moment, w którym do tego doprowadzą i wtedy złoty odzyska część swojej siły.
2: Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Przez cały miesiąc niemal cała Polska będzie objęta stanem zagrożenia hydrogeologicznego. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w Krakowie będzie musiała sprostować swoją wypowiedź dotyczącą swojego kontrkandydata. Za chwilę szczegóły. Będzie też o wyborach, ale w Brazylii. Światowe media komentują wyniki pierwszej tury brazylijskich wyborów prezydenckich. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrogeologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
6: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
7: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich, a na części obserwujemy w ogóle absolutne minima.
6: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach od miesięcy, jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika. Ten był konieczny, bo rzeka San, która wypływa z jeziora, miejscami wyschła do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niej wody przemysłowej. Marcin Starzec, TOK FM.
5: Monika Piątkowska będzie musiała sprostować swoją wypowiedź dotyczącą Łukasza Gibały. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Krakowa oświadczyła podczas telewizyjnej debaty, że jej konkurent podczas sprawowania mandatu radnego w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Według krakowskiego sądu nie ma podstaw do takiego stwierdzenia. Jednocześnie Piątkowska i Gibała w najbliższą niedzielę w drugiej turze powalczą o urząd prezydenta Krakowa. Monika Piątkowską może niepokoić fakt, że nie ma ona poparcia wśród wszystkich partii koalicji rządzącej, mówił w TOK FM politolog profesor Andrzej Wiosecki.
8: Tutaj nawet jeżeli chodzi o lewicę, ma chyba większe szanse niż Monika Piątkowska i to jest paradoks polskiej polityki.
5: Dlaczego jest to paradoks polskiej polityki?
8: No bo wiemy, nowa lewica jest w koalicji z Koalicją Obywatelską, rządzi i głosuje tak samo. Natomiast tutaj i kandydaci lewicowi, już mówię nawet o pani Owcy, kandydaty Razem i oficjalnie nowa lewica jako partia w Krakowie wypowiedzieli się przeciwko poparciu Moniki Piątkowskiej.
5: W pierwszej turze wyborów najlepszy wynik, ponad 36%, miał Łukasz Gibała. To ponad 6 punktów procentowych więcej niż jego kontrkandydatka. Oprócz przedstawicieli partii lewicowych poparcie dla Moniki Piątkowskiej wykluczył także Michał Drewnicki z PiS-u, który w pierwszej turze zajął trzecie miejsce. Ponad 5800 pociągów ewakuowano we wrześniu na Ukrainie, podaje AFP. To z powodu zagrożenia rosyjskimi atakami na sieć kolejową. Najwięcej ewakuacji przeprowadzono w rejonach położonych blisko frontu na południu i wschodzie kraju, w tym w obwodach odeskim, dniepropetrowskim i zaporowskim. Ukraiński przewoźnik przekazał, że w przypadku wykrycia zagrożenia atakiem pociąg się zatrzymuje, pasażerowie muszą opuścić wagony i czekać w bezpiecznej odległości, aż minie zagrożenie. We wrześniu najdłuższy postój trwał 6,5 godziny, co spowodowało opóźnienia sięgające nawet 18 godzin. To zwycięstwo obozu byłego prezydenta i wyzwanie dla obecnego. Tak wyniki pierwszej tury brazylijskich wyborów prezydenckich komentują światowe media. Prawicowy senator i syn Jaira Bolsonaro, czyli byłego prezydenta Brazylii, Flavio Bolsonaro, otrzymał ponad 47% głosów. Lewicowy Luiz Inácio Lula da Silva ponad 45%. Komentatorzy spekulują już o burzliwych 3 tygodniach kampanii przed drugą turą. Wynik pierwszej tury to dla wielu zaskoczenie, bo ostatnie sondaże wskazywały na niewielką przewagę urzędującego prezydenta. O szczegółach opowie Cezary Jaszczyk.
9: Według dziennika Estado de São Paulo Brazylię czeka teraz tsunami bolsonarystów, a dziennik Folha de São Paulo zwraca uwagę, że od powrotu demokracji w 1985 żadnemu politykowi nie udało się przebić lidera z pierwszej tury. Luli chodzi o władzę, a mnie o przyszłość Brazylii. Walczę o Brazylię i tak właśnie zamierzam postępować przez najbliższe 3 tygodnie, prowadząc uczciwą kampanię, jak człowiek, któremu nie zależy na kurczowym trzymaniu się władzy. Mówił Flavio Bolsonaro, kontrowersyjnymi poglądami nie odbiegający swojemu ojcu. Jair Bolsonaro odbywa obecnie wyrok 27 lat pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po przegranych przez siebie wyborach z 2022 roku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dzisiaj w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
10: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
5: Kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje, przedszkola czy szkoły w całej Polsce, mówi prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Marta Skierkowska.
11: Przemoc wobec dzieci nie zaczyna się w chwili krzywdy. Zaczyna się dużo wcześniej. W braku świadomości, w braku wsparcia, w obojętności, w lekceważeniu sygnałów. Ta przemoc jest też w przekonaniu, że to nie moja sprawa. Dlatego ochrona dzieci to nie tylko reagowanie, kiedy dzieje się coś złego. To przede wszystkim zapobieganie.
5: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Kolejne informacje w TOK FM o 4, a teraz jeszcze prognoza pogody. Dzień szykuje się słoneczny, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 22 stopni na południu kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. O tym, że istnieje sztuczna inteligencja i cała masa narzędzi, chyba nikomu już nie trzeba mówić, to zdaje się jest częścią naszego świata. I są tacy, którzy są całkowicie przeciwni sztucznej inteligencji. Niektórzy mówią, że w tym przypominają ludytów sprzed wielu set lat, a inni mówią, sztuczna inteligencja tak, ale jako pomoc, a jeszcze inni mówią, no ale skoro można szybciej i łatwiej, to czemu nie? Przecież ja tak dobrze nie powiem, przecież ja tak dobrze nie napiszę, jak zrobi to sztuczna inteligencja. I zdaje się, że spora część polityków na całym świecie także na ten pomysł wpadła. Tygodnik The Economist w najnowszym wydaniu pokazuje, właściwie nie w najnowszym, sprzed tygodnia, pokazuje, jak wygląda korzystanie ze sztucznej inteligencji do wspomagania albo do pisania przemów różnego rodzaju. I okazuje się, że na czele, to są dane za lata 2025-2026, więc za ostatni rok, na czele Australia, ponad 20% przemów jest pisanych przez sztuczną inteligencję albo wspomaganych. Na drugim miejscu Kanada, potem Stany Zjednoczone, Irlandia, Wielka Brytania i Nowa Zelandia, tam poniżej 5%. Natomiast nie mamy danych polskich. Wypadałoby, żeby ktoś to zbadał, ale co zyskujemy, a co tracimy? Gościem jest pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
12: No właśnie, ktoś powie, przecież myśl jest w głowie, jest nieuczesana, wrzucam ją do algorytmu, który to pięknie czesze i wypluwa tak, żeby było zrozumiałe dla wszystkich.
13: Tak, można by było pewnie tak to ująć, natomiast korzystanie ze sztucznej inteligencji, tak jak wiemy, ma też pewne minusy, może takie wcale nie powszechnie znane, o których możemy tutaj też właśnie dzisiaj porozmawiać.
12: Rozmawiajmy, pani doktor.
13: Tak więc, jak ze swojej strony, ze strony badań naukowych, którymi zajmuję się ja, a także którymi zajmują się inni naukowcy, o których bardzo dużo czytam, ostatnio właśnie dowiedziałam się, że sztuczna inteligencja zniekształca nasz język pisany. To są takie wyniki badań, które przeprowadzono na próbkach esejów. I proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że zastosowanie sztucznej inteligencji nawet do poprawienia strony gramatycznej wpływa na treść. A co dopiero, kiedy powiemy, żeby sztuczna inteligencja napisała na dany temat? Wtedy te powiedzmy zdanie przedstawione w oryginalnych esejach zmienia się. Zmienia się w stronę bardziej neutralną. Czyli na przykład oryginalne eseje napisane przez powiedzmy 100 użytkowników, 100 osób. Mhm. Na to 100 esejów można powiedzieć, że 2 na 5 napisane przez ludzi, miały stanowisko neutralne. Tematem akurat w tym badaniu było, czy pieniądze dają szczęście. I teraz 2 na 5 takich esejów było neutralnych, a kiedy AI pisało, to aż 2/3 spośród tych esejów było neutralne. Czyli tak jakby tracimy ostrość zdania. Ten język staje się

0: właśnie AI odbiera nam to autorstwo. Mhm. Czyli tutaj to zależy, co chcieliśmy powiedzieć. Czy chcieliśmy właśnie w swojej wypowiedzi, w przemówieniu być tacy bardziej neutralni, stonowani, czy może jednak mieliśmy coś swojego, coś naszego, coś dużego do przekazania dla ludzi. Także to jest ta kwestia naszego zdania, które może zanikać, jeżeli pozwalamy sztucznej inteligencji ingerować lub jeżeli...
1: Już nigdy nie dowiemy się. Podejrzewam, że to jest spisek sztucznej inteligencji, która nasłuchuje uważnie wszelkich rzeczy, które dotyczą jej. No dobrze, zakładam, że to jest, że sztuczna inteligencja jest kobietą. I być może jesteśmy właśnie, że już żyjemy w czasie, kiedy sztuczna inteligencja, jeżeli usłyszy coś, co jej się nie podoba, to przerywa połączenie i ingeruje tym samym w program. Jest taka opcja, chociaż też jest możliwe, że po prostu się pani doktor rozłączyła. W każdym razie odsyłam państwa do zeszłotygodniowego wydania tygodnika The Economist. Tam aż trzy różne teksty poświęcone sztucznej inteligencji, czy też wsparciu, albo wręcz zastąpieniu mózgu ludzkiego przez sztuczną inteligencję, jeśli tak można powiedzieć, przy pisaniu. Czyli po pierwsze, jak bardzo tracimy na jakości tekstu, to tu poza polityką, czyli literatura. Mamy fantastyczną literaturę, której zdaje się już nikt nam nie odbierze i tam dopiero mamy perły i perełki. Natomiast sztuczna inteligencja, pomimo tego, że może to być ubrane w jakieś fantastyczne słowa, to jednak tę... powiedziałbym, głębie myśli odbiera. I udało się odbudować most połączenia z panią doktor Karoliną Rudnicką.
0: Tak, jestem ponownie.
1: Sztuczna inteligencja by tak nigdy nie powiedziała. Most połączenia. Trochę to durne, ale
0: tak.
1: Dobra.
0: Nie wiem, co się tutaj stało, przerwało mi połączenie, także...
1: Ja podejrzewam, dobrze, że właśnie sztuczna inteligencja nie była zadowolona. Dobrze, ale wspominałem o tym, pani doktor, że w tygodniku The Economist aż trzy teksty zostały poświęcone temu. Pierwszy z nich mówi o tym, że tracimy jak gdyby na jakości, tak? To znaczy, że te myśli, które tworzy sztuczna inteligencja, bo możemy sobie wygenerować powieść, jeżeli się uprzemy, dosłownie pewnie w kilka minut. Natomiast to nie będzie dobra literatura. Mówiąc krótko.
0: Tak, tutaj to zdania się różnią i ja myślę, że to tutaj zależy, co definiujemy, jak definiujemy dobrą literaturę. Tak, z tego, co właśnie w tych artykułach było i z tego też, co moi koledzy, koleżanki badają, co ja czytam, okazuje się, że ludzie mają trudności z rozróżnieniem. Co zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co nie. Są z tym trudności, jeżeli chodzi o treść. Jeżeli chodzi o język, to te wskazówki jakieś się pojawiają i one się bardzo często powtarzają. Natomiast jeśli chodzi o wiersze, to takie badania bardziej na ślepej próbie osób pokazywały, że ludzie nawet czasami preferują poezję generowaną przez AI. To też było właśnie w jednym z tych artykułów, czyli może wygenerować powieść. Zależy od tego, kto ją czyta, jak ją definiujemy, czy ona będzie uznana za dobrą, czy nie. I też zależy, czy czytelnicy są świadomi, że to jest powieść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Bo to też, przeczuwamy, zmienia percepcję.
1: Czyli to może być też ten klucz, tak? No bo znając, w jaki sposób działają politycy, jeżeli coś można zrobić szybciej, łatwiej, i to będzie nie do odróżnienia dla wyborców, no to czemu nie? A jeżeli nawet preferują czasami treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, no to być może mamy jeden z tropów. Ale ciekawa także informacja dotycząca wyborców. Okazuje się, że wyborcy nie cenią sobie treści wygenerowanych. Krótko mówiąc, jeżeli nie wiedzą, że to jest sztuczna inteligencja, to być może dadzą się ponieść w przemowie czy też jakimś myślom. Ale jeżeli wiedzą, że sztuczna inteligencja została użyta albo całkowicie, albo nawet przy tworzeniu jakichś

0: notatek, no to to może wpłynąć negatywnie na postrzeganie polityka.
1: Tak, właśnie chyba to jest takie największe ryzyko. Utrata zaufania społecznego. Tak, to, to o czym pan redaktor mówi, to jest tutaj w zasadzie to, to, to faktycznie. Kiedy ludzie dowiadują się, że dana treść została wygenerowana przez AI, no odczuwają takie jakby czują się trochę zdradzeni, czują brak zaufania do tej osoby. Więc to jest chyba faktycznie największe ryzyko i to jest właśnie to, co zdecyduje o tym, czy AI stanie się tak naprawdę powszechnym narzędziem do generowania przemów, czy też innych materiałów, to będzie to, jak zareagują wyborcy, bo to oni mają ostatecznie to prawo wyboru.
0: Czyli można powiedzieć, że tak jak ze wszystkimi rzeczami, które robią politycy, jeżeli robisz coś podejrzanego, to nie daj się złapać.
1: No chyba w jakimś sensie coś w tym jest, to pan redaktor mówi. Wiadomo, że tutaj to nie jest wbrew prawu, prawda, korzystanie ze sztucznej inteligencji. Jasne. No ale wiadomo, że tutaj prawda, zaufanie społeczne
0: zaufanie, tym, tak.
1: to można utracić.
0: Zaufanie społeczne, a dodatkowo też jest coraz większy nacisk na to, żeby oznaczać treści, zarówno tekst, jak i obrazki wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja w polityce. Tygodnik The Economist pisze o tym, że spora część polityków brytyjskich, australijskich, właściwie powinienem zacząć od australijskich, bo Australia na pierwszym miejscu, australijskich, kanadyjskich, amerykańskich, irlandzkich, brytyjskich i nowozelandzkich używa, a być może nawet można by rzec nadużywa sztucznej inteligencji do tworzenia swoich przemówień, notatek, wystąpień. Gościem jest pani dr Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. To jest nie tylko porządkowanie myśli, no bo czym jest pisanie, czym też jest pisanie przemówienia? Jaka jest relacja pomiędzy tym, co jest w naszej głowie, a tym, co ostatecznie znajdzie się, no użyję już takiego oldschoolowego terminu, na kartce papieru?
1: Tak, to tutaj właśnie bardzo dużo razy ostatnio, wiele razy widzę, jest na to zwracane uwagę, że pisanie to nie tylko jest efekt, ale także jest to proces. Prawda? Właśnie chyba o to pan redaktor pyta tutaj, prawda? Że właśnie pisząc nie tylko chodzi o szybkość, skuteczność i dostarczenie produktu, bo jak wiemy, to sztuczna inteligencja robi faktycznie szybciej niż my, ale właśnie w tym pisaniu ostatnio widzę artykuły zwracają na to uwagę, chodzi o tą interakcję z człowiekiem, żeby to były jednak myśli, które ktoś konkretny, bazując na konkretnych, prawdziwych doświadczeniach wymyślił i stworzył. Także to chyba jest właśnie podkreślane w tych różnych artykułach.
0: No tak, bo pisanie to jest porządkowanie myśli, to też jest precyzowanie. To jest także zmaganie się i to jest ostatecznie próba wyciągnięcia z samego siebie, co sądzę na dany temat, jakie mam zdanie, szczególnie w polityce, także to oznacza, jakie są moje cele i jak planuję tam dotrzeć na przykład.
1: Zgadza się i właśnie w tym jednym z tych artykułów było też podkreślone, że pisanie przez człowieka, to chyba każdy wie, kto kiedykolwiek jakąś pracę, cokolwiek napisał, wiąże się też z pewnym rodzajem bólu, tego bólu twórczego, takie, że właśnie te nasze myśli, które tak jak na początku tej rozmowy pan redaktor powiedział, mogą być trochę nieuczesane, trochę chaotyczne, staramy się nadać im jakiś kształt, który będzie można przedstawić innej osobie, a może nawet szerszej publiczności. I kiedy porównamy sobie ten proces, właśnie czasami nawet bolesny, do tego, jak szybko sztuczna inteligencja jest w stanie generować treść. W 2 sekundy mamy już po prostu napisane to, co normalnie pisalibyśmy w kilka godzin. To pojawia się pytanie, co tu tak naprawdę jest ważne, co tu tak naprawdę się liczy. Natomiast niektórzy twierdzą, że cała ta rozmowa, tak jak jest w Ekonomiście pokazane ten artykuł właśnie na temat pisania jako procesu, To jest trochę tak jakby syndrom oblężonej twierdzy, że teraz staramy się zwracać uwagę na to, bo widzimy, jaka jest sytuacja i z jaką łatwością wszyscy mogą teraz generować teksty.
0: No właśnie, ja teraz zrobię taki eksperyment mały, no bo pewnie wszyscy znamy, a przynajmniej słyszeliśmy o słynnym przemówieniu Martina Luthera Kinga.
1: Halo, chyba pana.
0: Tak, halo,
1: chyba
0: halo.
1: Pana straciłam na sekundkę. Pana eksperyment mógłby pan redaktor powtórzyć?
0: Tak, już mówię. Wszyscy znamy takie słynne przemówienie, wystąpienie Martina Luthera Kinga. I have a dream, tak? Czyli tak. Mam marzenie. Więc poprosiłem tutaj, żeby...
1: Zgadza się, znamy to przemówienie.
0: Żeby sztuczna inteligencja napisała krótkie wystąpienie właśnie. I proszę zobaczyć, jak to brzmi. Mam marzenie o polityku, który mówi własnym głosem, że kiedy słyszę obietnicę, wiem, że ktoś ją przemyślał, a nie wygenerował w kilka sekund. To właśnie zrobiłem. Wyborcy dają mandat człowiekowi, nie modelowi językowemu. Jeśli przemówienie jest dziełem algorytmu, powinniśmy zapytać, czyje to przekonania, a czyje tylko statystycznie prawdopodobne zdania. Marzę o przejrzystości. Niech politycy mówią wprost, w czym pomagała im maszyna. No jest to takie trochę... Nie porwało mnie to przemówienie, więc gdyby Martin Luther King zwrócił się do AI o pomoc, to być może no nie mielibyśmy tego, co później nastąpiło. Chociaż teza, tutaj jedna z tez jest interesująca, tak? Czyli czyje to przekonania, tak? Czyje to hasła, czyje to slogany, czyje to w końcu rzeczy, które nas zapalają do jakichś dalszych działań, czy też do protestów przeciwko czemuś, albo do wsparcia czegoś. Czy za tym stoi człowiek, emocje, przemyślenia, jakaś wspólnota? No, rozumiem, że dlatego pewne rzeczy nas porywają. Mówię zarówno o agitacji w neutralnym znaczeniu politycznej, tak, jak i literaturze czy poezji, bo jest to pewna, tak, wspólnota, prawda? To znaczy czujemy, że ktoś podobnie cierpi, podobnie płacze, ale też podobnie się cieszy albo znosi podobne katusze. A tymczasem trochę nagle łapiemy się na to, że mamy słowa, które są wygenerowane przez coś lub kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia, z czym się zmagamy.
1: Zgadza się, jest to na pewno ważny czynnik, który trzeba tutaj brać pod uwagę. Właśnie ten wymiar emocjonalny jest taką sprawą, która takim właśnie wymiarem, który odróżnia, tak jak pan redaktor mówi, przemówienie napisane przez człowieka, który z czymś się zmaga, a przez narzędzie, któremu powiedzieliśmy może, co ma napisać. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę chciałam dodać, że serwisy streamingowe muzyczne są wręcz zalewane muzyką, która trochę podobnie jak przemówienia ma wymiar emocjonalny. Czyli w zasadzie kojarzy nam się, że sztuka, artyści, tworzenie muzyki, to wszystko łączy się z tym, co przeżywamy. Natomiast te serwisy są w tym momencie całkowicie zalewane muzyką generowaną przez AI, z której rozpoznaniem też użytkownicy mają ogromny problem, bo te dane, które widziałam, przeprowadzone na 9000 użytkowników takich serwisów, pokazują, że 97% osób przetestowanych nie potrafiło odróżnić utworu wygenerowanego całkowicie przez sztuczną inteligencję od muzyki stworzonej przez człowieka. Z tej grupy właśnie dla 71% było to zaskoczeniem, a 52% przyznało, że czuje dyskomfort, kiedy słyszy te dane. Także to troszeczkę z innej strony, ale w podobnym kontekście o tym, co czujemy, co jest wyrazem naszej ekspresji i jak sztuczna inteligencja może nam to po części odebrać, po części skierować nasze myśli na inne tory, tak mi się wydaje.
0: Swoją drogą, ciekawe jest, z czego ten dyskomfort wynika. No bo ten dyskomfort także pojawia się w tym artykule The Economist dotyczącym pomocy w pisaniu przemówień i wystąpień przez polityków. W niektórych przypadkach to jest jak gdyby całkowite pisanie. I jeżeli wyborcy taką informację mają, to też czują dyskomfort, są niezadowoleni, nie pochwalają. Pytanie, z czego ten dyskomfort wynika. No bo umówmy się, polityków raczej nie kojarzymy z prawdomównością. Polityków nie kojarzymy z dotrzymanymi obietnicami. Raczej z osobami, które no, jakby dość ostrożnie podchodzą do słowa w kontekście tego, co za nim stoi. Czasami znaczenia słów im zupełnie nie przeszkadzają. Tak? No więc trochę podchodząc cynicznie do tej sprawy, można zapytać, no właściwie jaka to różnica? Czy to obieca jest... i nie dotrzyma, tak. A czy obieca algorytm, a i tak nie dotrzyma? No przynajmniej będzie gramatycznie może i stylistycznie lepiej.
1: Tak, tak, tak. To jest chyba tutaj właśnie chyba o to chodzi, żeby było gramatycznie, stylistycznie, skutecznie i w miarę szybko. To jest to. Natomiast tutaj jeszcze powiem, że to zaskoczenie, ten dyskomfort, o który pan redaktor pytał, który też tutaj był pokazany, jest też ciekawą sprawą, bo generalnie ludzie nie czują tego dyskomfortu, kiedy sami generują, ale czują go, kiedy otrzymują generowane treści. To jest taka tutaj duża różnica, jakby trochę hipokryzja, trochę inne traktowanie samego siebie, a innego człowieka.
0: Czyli jak ja korzystam z AI, to jest okej, ale jak polityk, który mnie reprezentuje, to samo robi co ja, to już nam się nie podoba.
1: Tak, to jest nieco gorzej, tak.
0: W każdym razie, szanowni państwo, myślę sobie, że należy pamiętać o tym, dlatego że o sztucznej inteligencji będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać w programie Owczarek, bo okazuje się, że też jest obecna w muzeach, w instytucjach kultury i pewnie jak ktoś słyszy, że sztuczna inteligencja jest obecna, to od razu się nakręca, ale trzeba podchodzić ostrożnie. Sztuczna inteligencja czy te algorytmy są narzędziem i można z narzędzi korzystać czasem, nie wiem, do analizy rzeczy na przykład. A można też korzystać do tego, żeby nas zupełnie zastąpiła. No więc chyba pytanie brzmi, w jaki sposób korzystamy?
1: Dokładnie tak, w jaki sposób, do czego i co tak naprawdę chcemy przekazać. Jaką rolę ona ma dla nas pełnić.
0: Bardzo dziękuję pani doktor. Nasz słuchacz, pan Marek, także zwraca uwagę na to, że to jest narzędzie tak samo jak młotek. No więc jeżeli wiem, jak się z tym obchodzić, to uzyskamy konkretne rezultaty, a jeżeli nie, no to pewnie się uderzymy w palec i znowu będzie... No może nie pot, ale krew i łzy. Bardzo dziękuję pani doktor Karolina Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. To jest program Owczarek, a w studio pan profesor Rafał Wiśniewski, socjolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Narodowy Instytut Muzeów. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Ukazał się bardzo interesujący raport ICOM, czyli Międzynarodowej Rady Muzeów, która działa przy wsparciu UNESCO i dba między innymi o ochronę dziedzictwa kulturowego. I ten raport pyta o użycie sztucznej inteligencji w muzeum, krótko mówiąc. I to jest pytanie, które zostało wysłane do muzeów w całej masie państw. Z 90 państw przyszły odpowiedzi i na podstawie prawie 500 odpowiedzi z 90 państw, co się okazuje? Okazuje się, że 57% muzeów w 2026 roku używało sztucznej inteligencji, co samo w sobie niewiele znaczy, bo to trzeba potem przyjrzeć się temu, co to oznacza używać sztucznej inteligencji. Ale ponad połowa nie ma żadnej wewnętrznej polityki, strategii ani przepisów dotyczących używania sztucznej inteligencji. Co też ciekawe, no nie wszystkie państwa, w których te muzea są, mają jakieś ogólne wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji. Dlaczego to jest ważne? Pośród tych obszarów, które sprawiają, że należy się zastanowić i przyjrzeć. Są prawa autorskie, czyli potencjalne naruszenie praw autorskich czy własności intelektualnej, ochrona danych, ale też no, rzetelność czy dokładność informacji. To tyle na poziomie bardzo ogólnym i warto się przyjrzeć także temu, cóż to znaczy, że korzysta ktoś ze sztucznej inteligencji i na ile ta sztuczna inteligencja w muzeum oznacza, że muzeum, czyli że jest jakaś odgórna polityka dotycząca tego, na ile to jest po prostu indywidualne korzystanie przez pracowników.
2: Tak, ja zacząłbym od tego, że to nie jest badanie o charakterze reprezentatywnym, tak jak pan redaktor powiedział, to jest dobrowolność poszczególnych państw i instytucji, które raportowały w tym zakresie. Ale to jest pewna mapa, po której już warto zacząć się poruszać, co się dzieje. Ten raport trochę, bym powiedział, koresponduje z tym, co ja razem z zespołem w Narodowym Instytucie Muzeów przeprowadziłem na próbie 197 polskich muzeów, które są wpisane do RIK-u, czyli do tych instytucji, które należą do instytucji kultury. I to koresponduje ze sobą. No, idea jest taka, o czym pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że nie wiadomo, co to znaczy, w jaki sposób korzystam z tej technologii. To znaczy, ja bym powiedział tak, że ta technologia jest taka visible and invisible, to znaczy widzialna i niewidzialna. To znaczy z jednej strony to, co jest o charakterze zamierzonym, czyli wprowadzanie pewnych rozwiązań o charakterze technologicznym w różnych aspektach, o których będziemy mówili. I druga rzecz to jest to, co my, jako wszyscy, jako odbiorcy, bo jako twórcy jesteśmy również odbiorcą treści kultury, wprowadzamy. To znaczy w jaki sposób mamy kompetencje, umiejętności, nasze doświadczenia, które pozwalają nam wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji. To znaczy muzeum może z jednej strony prowadzić taką politykę, czy taki zakres, że mówi, ja na przykład, my na razie tego nie wprowadzamy, ale ktoś po prostu z poszczególnych pracowników ma pewnego rodzaju rozwiązania, które są. I to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą to jest dotyczące kwestii asymetrii, która się pojawia. To znaczy tu z tego raportu nie wynika, gdzie są te centra i kto w jaki sposób tego wykorzystuje, bo te podziały pomiędzy bogatymi i biednymi, to nie jest jakby taka oś, która jest bardzo prosta i jasna. Ona jest bardzo silnie zróżnicowana, która jest może pomiędzy miastami, miejscami, bo miasta są teraz takie megapolis, w których funkcjonują, pomiędzy tymi, którzy posiadają umiejętności i kompetencje, pamiętając to, że można mieć na przykład technologię, ale na przykład nie mieć kompetencji. To niezależnie od kwestii naszego dochodu i wykształcenia, które posiadamy, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy. Następną rzeczą, którą automatycznie wprowadzamy, to jest większość z nas ma telefon komórkowy, który jest oparty na sztucznej inteligencji. To są zegarki, to są różnego rodzaju urządzenia, które my po prostu wprowadzamy. I te przedmioty, które są w takim obiegu, one funkcjonują automatycznie w muzeum, bo możemy po prostu pewnego rodzaju rzeczy sprawdzić. I ostatnia rzecz, która wydaje mi się kluczowa, to znaczy w kwestie pokolenia. I to widać też w badaniach i w rozkładzie, który się pojawia. To znaczy, że dla mnie pokolenie alfa to jest pokolenie, które w jakiś sposób jego osobowość jest przedłużeniem sztucznej inteligencji. To znaczy, to nie jest jakby jeden do jednego, ale kwestie technologiczne, które oni posiadają, ta technologia bez nich nie funkcjonuje i oni sobie nie wyobrażają po prostu tego się świata. Natomiast pytać osoby w tych starszych kohortach, ten odsetek się relatywnie się zmniejsza. I to jest jakby, to jest takim punktem wyjścia.
0: I teraz warto się przyjrzeć temu, co to oznacza, że korzysta się ze sztucznej inteligencji w muzeach. Tutaj mówimy o tych, które korzystały i odpowiedziały na pytanie, w jaki sposób. I znowu, to też jest pytanie bardziej do pojedynczych osób, a rzadko to jest jakaś polityka, którą muzeum stosuje. No więc na pierwszym miejscu ponad 78% oznajmiło, że korzysta ze sztucznej inteligencji, aby rozumieć i analizować teksty.
2: No z tym zrozumieniem i poznaniem to jest jakby oddzielna rzecz, która się pojawia. Ale mamy tą sytuację, żebym powiedział, to jest w kategoriach takich stricte usługowych, jasne, które jest.
0: Druga też jest ciekawa, bo ona wkracza na ten obszar, o którym mówiliśmy, czyli potencjalnie kwestia rzetelności informacji i naruszenia praw, czyli tworzenie treści i wspieranie, czy też przygotowywanie wystaw.
2: I teraz tak, trochę jakby od drugiej strony bym to pokazał, jakie tutaj są problemy, bo system na przykład katalogów i zbiorów, które posiada muzeów, na przykład, kiedy pojawiają się pewne treści, AI może wykorzystywać potencjał tych zbiorów i fałszować po prostu pewnego rodzaju informacje, które są. Czyli przez iluzję wprowadza w dyskurs publiczny treści, które są po prostu są nieprawdziwe. I z punktu muzealników, te muzealia po prostu stanowią później punkt różnego rodzaju sporów, które jest. Ja już nie mówię o kwestii jakby podpisania tych zbiorów, ale do kogo to po prostu należy. Więc to pomiędzy instytucjami stanowi naprawdę bardzo duży problem. I polscy muzealnicy zdają sobie sprawę, zresztą to Muzeum w Łazienkach, jeśli dobrze pamiętam, i profesor Folga Januszewska jakby powtarzała, że na stronie Wilanowa jest taka informacja, że po prostu w AI nie ma dostępu do tych zbiorów.
0: No właśnie, to też jest kolejna rzecz, że jeżeli ktoś przygotowuje wystawę i wrzuca takie dane, a ma to być jakaś świetna, przełomowa, nietypowa wystawa i wrzuca dane mówiąc, o fajnie, drogi algorytmie, to przyjrzyj się temu i zaproponuj, co jeszcze tutaj mógłbym zrobić i poprawić. No, tym samym te treści, o które pytamy, stają się częścią jakiejś wielkiej bazy danych, która za chwilę może pojawić się komuś, kto mówi, nie mam pomysłu na wystawę, cóż mógłbym zrobić? No, mamy świetny pomysł.
2: No, kwestie wielu obiektów, które mają charakter sporny, które się pojawiają. No, ten podpis, który jest, on może po prostu robić bardzo duże zamieszanie. Zresztą pojawiają się te też problemy dotyczące kwestii badania jeśli chodzi o autentyczność tych obiektów, które są. Bo sztuczna inteligencja przez iluzję te też może po prostu pokazywać nieprawdziwe informacje i znowu stanowić następny problem, który jest. Ale są rozwiązania, które bym powiedział z drugiej strony coś pozytywnego, że kiedy sztuczna inteligencja śledzi tego odbiorcę, w jaki sposób on podróżuje po wystawie, bo to jest dla mnie swoista podróż, i w jaki sposób później dla osób, które przygotowały tą wystawę, modyfikuje się ją tak, żeby ona była jak najbardziej efektywna pod względem treści i pod względem poznawczych, które się pojawiają.
0: Profesor Rafał Wiśniewski, socjolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także Narodowy Instytut Muzeów, bo o muzeach rozmawiamy, o raporcie ICOM, który pokazuje, to jest informacja z ponad 90 państw, że tak, sztuczna inteligencja jest używana przez muzea. Do czego jest używana? Wspominałem, przede wszystkim do tego, żeby zrozumieć i przeanalizować tekst. Po drugie, żeby też tworzyć treści, ale też, że w researchu, w zdobywaniu informacji, w analizie obrazów, obrazków i wideo, rozumienie mowy, tak, czyli być może ktoś opracowuje jakiś fragment audio w języku, którego nie zna. Proszę bardzo, na pomoc AI. To, co jest ciekawe i na czym warto się zastanowić w kontekście polskim, to czy są w Polsce instrukcje, informacje, zalecenia dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji w muzeach. Krótko mówiąc, czy ci, którzy korzystają trochę na własną rękę i sami oceniają, co jest dozwolone, co jest niedozwolone, co jest etyczne, co jest nieetyczne, czy też mamy jakieś zalecenia, jakieś szkolenia wprowadzone, oczywiście centralnie, systemowo, tak żeby ci, którzy korzystają, wiedzieli, że robią coś lege artis, zgodnie, lub zupełnie szara strefa, wolna amerykanka,
2: ja bym chyba odpowiedział tak, że to jak de Tocqueville pisał o demokracji w Ameryce, że przyjeżdżają Europejczycy do tego nowego świata i zaczynają tutaj urządzać się jakoś regulować ten świat. No, w Polsce wytycznych i regulacji takich krajowych bezpośrednio nie ma. Mamy regulacje europejskie w tym zakresie. Mamy wytyczne NEMO, czyli sieci muzeów. Mamy tą informację z ICOM-u, ale w polskich wytycznych bezpośrednio nie ma. Ja takie mam wrażenie, że te pierwsze badania, które przeprowadził Narodowy Instytut Muzeów, były chyba takim pierwszym kierunkiem wskazującym, że coś jest na rzeczy, że coś warto się zająć. Natomiast wydaje mi się, że od tego są instytucje państwowe, które powinny wskazać te wytyczne, żeby muzealnicy wiedzieli po prostu, jak się poruszać po tym gąszczu różnych przepisów.
0: Czyli kto powinien takie przepisy i takie wytyczne stworzyć i wdrożyć?
2: I ja nie jestem chyba tutaj osobą odpowiedzialną, która powinna wskazać palcem, kto jest za to odpowiedzialny, ale uważam, że takie przepisy powinny być, przynajmniej wytyczne, które pozwalają muzealnikom funkcjonować, pamiętając, że...
0: Ministerstwo Kultury?
2: No, przede wszystkim od tego idzie. No, Ministerstwo Kultury daje...
0: Narodowy Instytut Muzeów?
2: Myślę, że departament w Ministerstwie Kultury, który no, powinien dać wskazówkę, bo chyba od tego wychodzi. No ale mówię, każdy, kto stara się przygotować te wytyczne, myślę, że to jest taka powinna być wspólna praca, może zacząć. W przyszłym roku jest kongres muzealników w Kielcach. Myślę, że może to jest przestrzeń do tego, żeby o tym po prostu powiedzieć i żeby tam wypracować, bo kongres to jest drugi kongres, który odbywa. Właśnie myślę, że to jest dobrym przyczynkiem, żeby coś zrobić, chociaż uważam, że już jesteśmy w tym zakresie spóźnieni.
0: No tak, bo to jest ciekawe, że z jednej strony rozumiemy, że już nie ma świata bez sztucznej inteligencji i że to nas otacza i to też budzi nasze reakcje różne, tak? Po dziewiątej rozmawiałem o tym, że o ile, jeżeli sami używamy sztucznej inteligencji do wspomagania na przykład naszych wypowiedzi czy tekstów, to jesteśmy z tego zadowoleni, ale kiedy dowiemy się, że na przykład polityk czy autor korzysta ze sztucznej inteligencji, to wywołuje to oburzenie. No, muzea są szczególnymi instytucjami, także z tego względu, że oczekujemy, że informacje, które tam są, będą rzetelne, sprawdzone.
2: Tak? Chyba od wszystkich oczekujemy rzetelności.
0: A środowisko mówi, dobra, no to ktoś to powinien zrobić, kto, no nie wiemy, może ministerstwo, to może jak się za rok zbierzemy, to o tym pogadamy.
2: Ja nie wiem, czy w ogóle jest taki namysł. To znaczy, dobrze, że wyszło to właśnie z Narodowego Instytutu Muzeów, że przeprowadził badania i mamy podstawę empiryczną do tego, do jakiegoś wywnioskowania w tym zakresie. I to jest chyba pierwszy punkt referencyjny. Myślę, że żeby dobrze zapoznać się z tymi informacjami, które my w postaci artykułu przygotowaliśmy, tam są też takie wskazówki. I to jest przyczynek do rozmowy. Natomiast o rzetelności. Chyba każdy powinien być rzetelny. Bym powiedział, że politycy, którzy dzisiaj korzystają z AI, oni wcześniej przecież korzystali ze sztabu ludzi, którzy przygotowali im tę treść. Bym powiedział, że to też jest jakaś forma, trochę bym powiedział, no nieautentyczności tego, bo ktoś przygotowuje tekst, ktoś to po prostu powiela i czy to są tylko usta, czy to jest faktycznie ta osobowość i rozum, które to przygotowuje. Natomiast dla muzealników to nie tylko kwestia przygotowania wystaw, to jest cały segment w zakresie analizy. To jest analiza, w szczególności problem dotyczący zbierania danych, kto przychodzi do muzeów, jaki jest ten ruch, który też ma charakter, no, mają swoją specyfikę. Ja nie mówię o nocy muzeów, które w ogóle jest jakby trochę abstrakcją w stosunku do tego, co się dzieje w muzeach, ale żeby na przykład badać zakres tego uczestnictwa, jak również w kategoriach takich stricte nie tylko analitycznych, ale to jest księgowość, to są działy prawne, to jest zarządzanie, czyli takie zbiory informacji, które są potrzebne dyrekcji, kierownikom w zakresie zarządzania, a bym powiedział dla samego odbiorcy, który się pojawia, żeby ta wystawa była atrakcyjna, żeby to, co przychodzi, żeby mógł czegoś doświadczyć. I często właśnie jest to połączone na przykład z imersją, czyli doznań takich trochę organoleptycznych, które się pojawiają, czyli mamy na przykład wioskę rybacką nad morzem i czujemy sól, czujemy powiew bryzy morskiej, która się pojawia, czy w inne informacje, które wskazują, w jaki sposób modyfikować tę wystawę, żeby była atrakcyjna dla odbiorcy. Pamiętając również o takich rzeczach o charakterze prozaicznym. Kto z nas lubi kolejki? No chyba nikt. No, chcemy przyjść od razu skorzystać z tej oferty kulturalnej, więc na przykład sztuczna inteligencja w niektórych muzeach też spełnia taką funkcję, że odciąża tych, którzy sprzedają w kasach bilety, którzy jeszcze dodatkowo dostarczają informacji, żeby po prostu skorzystać z AI, które jest dostępne i które wszelakie te takie podstawowe informacje dotyczące wystaw może wskazać.
0: Ale takie wytyczne byłyby cenne, rozumiem, jako po prostu w ramach szkolenia dla pracowników, żeby widzieli, że to są pewne obszary, w których korzystanie z pewnych narzędzi jest wskazane. W jaki sposób z tych narzędzi można korzystać tak, żeby to było bezpieczne, bo jednym z obszarów troski był wyciek danych, prawda? Czyli jak korzystać bezpiecznie, do czego korzystać, co weryfikować, a czego nie weryfikować. Rozumiem, że jeżeli korzystamy z systemów, no właśnie, do tego, żeby, że tak powiem, planować ruch w muzeum, czy też tworzyć takie pomysły, żeby jak najkrócej czekać, no to jest to pożądane narzędzie, tak? A jeżeli tworzymy do generowania treści i potem ich nie sprawdzamy, to ci, którzy się tym zajmują, powinni wiedzieć, jakie są wady i zalety, jakie są zagrożenia. Czyli na razie odgórnie nic nie ma, nie zanosi się, żeby było.
2: Ja przynajmniej nie wiem w tym
0: przypadku. Przynajmniej nikt nie wie. A oddolnie, czyli mamy jakieś dobre przykłady, o których pan wie, że są muzea, które mówią, to my już żeśmy to dawno zrobili, mamy własne zalecenia i szkolimy wszystkich?
2: Nie posiadam takiej wiedzy. Wiem, że to są właśnie rozwiązania, które wprowadza Anemo, czy ICOM, UNESCO w tym zakresie, czy Unia Europejska dotyczące etycznych i z zakresu wykorzystania AI w praktykach takich codziennych w muzeach. Pamiętając przy tym, że proces, który jest w samym wdrażaniu AI, to nie jest proces o charakterze zamknięty, że to jest zbiór zamknięty, bo on po prostu nieustannie się zmienia. Więc te wytyczne, one powinny być na tyle, bym powiedział, ogólne na początku i elastyczne, dotyczące jakby szybkich update'ów w tym zakresie. No, trzeba to szybko aktualizować, no bo w każdej minucie ta sztuczna inteligencja się zmienia i nie jesteśmy jakby wszystko przewidzieć, jak to będzie zakresowo, ale na pewno trzeba to zrobić. Po drugie, to jest, mamy w około 25% muzeów w Polsce, które były objęte badaniem, które wskazywały, że ten proces jest realizowany lub jest był w jakimś zakresie zamknięty, czy jest odtwarzany. Natomiast mamy 3/4 muzealników, którzy po prostu dalej deklarują, że tego nie ma. Tu bym powiedział, tu jest trochę asekuracja, to znaczy, że ci, którzy nie stosują, no mówią tak, nie ma wytycznych, nie stosujemy, możemy to działać. Ale to, o czym pan redaktor powiedział, ja bym powiedział, nie szkolenia, tylko cały czas edukacja. Edukacja, edukacja, edukacja i to jest nieustający proces taki, który jest, że trzeba ludziom pokazywać, jakie są wartości, jakie są wyzwania, gdzie są po prostu te przestrzenie, w których są wielkie zagrożenia. I jeśli chodzi o samego muzealnika, to może być osoba, która posiada na przykład świetne kompetencje muzealne, to jest osoba z dużym doświadczeniem, umiejętnościami, ale kiedy nie wie, jak to wykorzystać, tę technologię, no to nic z tego nie będzie. To znaczy trzeba po prostu też nieustannie zachęcać do różnych form, tutaj akurat szkoleniowych, czyli o charakterze praktycznym, pokazując dobre praktyki w tym zakresie i pokazując muzealnikom, gdzie mogą być te rafy, żeby na nich po prostu nie wpłynąć.
0: Tak, no to oczywiście ciekawe jest to, czy na ile to są uniwersalne szkolenia tam, gdzie one są, czy osoba, która uczy się czegoś, czy przechodzi szkolenie w instytucji A, potem trafia do instytucji B i tam jest trochę inaczej. Także właśnie myślę, że takie odgórne, uniwersalne zalecenia byłyby cenne dla wszystkich, więc być może, jeżeli ktoś nas słucha w Ministerstwie Kultury na przykład, to to to jest dobry sygnał, żeby się tym zająć, bo to jest już używane na własną rękę właściwie, więc potrzeba...
2: Tak, tylko nie robić tego po prostu tak na hura, to znaczy, że nagle po prostu ktoś mówi, usłyszał naszą dzisiaj dyskusję i mówi, no to robimy. To znaczy, to musi być przemyślane. Zobaczyć te dobre praktyki, myślę, że też skonfrontować, w szczególności z tymi, którzy te trochę idą na, bym powiedział, negują po prostu tą ideę i zbiór po prostu, mówię, w ludzi, którzy mają też doświadczenie o charakterze wdrożeniowym w tym zakresie.
0: Mówi pan profesor Rafał Wiśniewski, socjolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Narodowy Instytut Muzeów. Dziękuję serdecznie.
2: Kłaniam się nisko.
3: To jest powtórka.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Polska i Litwa będą mówić jednym głosem w przypadku zagrożenia, zapewniają ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. W informacjach również o bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych na przykładzie Inowrocławia. Monika Piątkowska będzie musiała sprostować swoją wypowiedź dotyczącą Łukasza Gibały. Za chwilę też o sytuacji przed drugą turą wyborów w Krakowie. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Wyzwania migracyjne i budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe to główne tematy spotkania ministrów spraw wewnętrznych Polski i Litwy, do którego doszło na przejściu granicznym w Budzisku. Marcin Kierwiński i Martyna Skatalina zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem. Paweł Radzewicz.
5: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
6: Drony, erbelony, sabotaże.
5: Wyliczał litewski minister Martyna Skatalina. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
7: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji.
5: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
7: Na dziś uznaliśmy, że jeszcze przynajmniej na pół roku te kontrole zostaną utrzymane.
5: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
8: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
4: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. W Kujawsko-Pomorskiem m.in. wielospecjalistyczny szpital imienia Ludwika Błaszka w Inowrocławiu. W ubiegłym roku wygenerował 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wylicza Joanna Brzęk, zastępca dyrektora do spraw finansowych.
9: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
4: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe, mówi marszałek Piotr Sobecki.
10: Musimy uzgodnić z organizatorem, samym szpitalem, a i sami musimy przeprowadzić odpowiednie jeszcze szczegółowe analizy.
4: W przeszłości władze województwa rozważały przejęcie szpitala powiatowego w Grudziądzu, którego zadłużenie sięga już niemal pół miliarda złotych, ale ostatecznie do tego nie doszło. 29 listopada odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne w Hiszpanii, zapowiedział premier Pedro Sanchez. Szef rządu chce w ten sposób zyskać poparcie obywateli po porażce w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad zwiększeniem ochrony najemców. Takiego rozwiązania oczekiwały setki tysięcy demonstrantów, którzy protestują w całym kraju. Jednak opozycja odrzuciła tę propozycję. Przeciwnicy hiszpańskiego rządu chcieli w ten sposób wykorzystać straty wizerunkowe władz, mówiła w TOK FM politolożka profesor Małgorzata Myśliwiec.
11: Przelanie czarnej goryczy ze względu na afery korupcyjne, z ze względu na Ceutę, być może skłoniły do kalkulacji politycznych prawicowych polityków, że utopmy Pedro Sancheza na flagowym projekcie, który w tej chwili miał przynieść mu niejako ocieplenie wizerunku, poprawę tego skandalicznego wizerunku, z którym Pedro Sanchez się boryka.
4: Protesty w Hiszpanii trwają od prawie 2 tygodni i są reakcją na eksmisję 87-letniej obywatelki Madrytu, która zajmowała swoje mieszkanie od 70 lat. Właściciel lokum potroił kobiecie czynsz, wykorzystując lukę prawną. Sądowy remis przed drugą turą wyborów w Krakowie. W piątek przegrał Łukasz Gibała, a wczoraj Monika Piątkowska. Sąd okręgowy uznał za nieprawdziwe jej słowa o tym, że Gibała podczas 2 kadencji w Radzie Miasta w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
12: Sąd zakazał Monice Piątkowskiej rozpowszechniania tej informacji, nakazał usunięcie publikacji z Facebooka i Instagrama i opublikowanie na tych portalach sprostowania. Częściowo jesteśmy usatysfakcjonowani, mówi mecenas Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały.
13: Ja jestem zadowolony z przesądzenia zasady, dlatego że zasadą było tutaj w tym postępowaniu, żeby przesądzić, czy ktoś mówił prawdę, czy mówił nieprawdę. Ja tego głównie żądałem.
12: To drugi sądowy odcinek tej kampanii. W piątek sąd nakazał z kolei Gibale sprostować jego wypowiedź, że zgłosiło się do niego 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, otwartych na rozmowy i współpracę po jego ewentualnym zwycięstwie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dzień szykuje się słoneczny, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 22 na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: W każdym z nas są dwie lalki. Ta Hasa i ta Bera. W zasadzie mogłyby się do tego jeszcze dopisać dwie, ale to się chyba nie udało. Serial Netflixa to jakaś iteracja Anieli. Średnio udanego serialu sprzed kilkunastu miesięcy, obficie watowana historycznymi emocjami, które mają uwiarygodnić wątpliwy tragizm opowiadanej historii. Zresztą zupełnie nie kostiumowej. I to jest to pytanie. Po co robić serial kostiumowy, w którym kostium zawadza? W którym kostiumem nikt się nie przejmuje? A nie przejmuje się. Cała heca ze ślubem wyraźnie pokazuje, że to lalka, która ma w nosie świat powieści Prusa. Tymczasem, jeśli bierzemy się za lalkę, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to robimy? I czy tamten świat ma jeszcze z nami cokolwiek wspólnego? Kino kostiumowe zawsze karmi się pytaniem o sprawy uniwersalne. Ale z drugiej strony były tu pewne gesty, które przynajmniej w pierwszym odcinku dawały nadzieję. Gburowaty, gruby Wokulski, który nazywa się Dorobkiewicz, hiperaktywna Łęcka, kombinująca na lewo i prawo, jak tu rozegrać z sensem te aktywa, które jeszcze w ręku ma, a nie ma ich wiele, wydawało się, że to może jakoś gryźć, ale nie gryzło, rozlazło się, straciło sens, bo twórcy musieli sobie zadać arcytrudne pytanie. Czemu ten ślub ma takie znaczenie? Czemu nie można z niego zrobić żartu? I co jest jego odpowiednikiem dzisiaj, z czego żaden Wokulski z najlepszymi ideami w głowie nie byłby w stanie zrezygnować? Z kolei pech z lalką kinową jest taki, że ona ma z pozoru wszystkie odpowiedzi i odrobione lekcje, jak przed maturą, ale żadnych pytań własnych. Świetne plenery, czysty, przystojny Wokulski, śmieszna pani Melitonowa, doskonała praca kamery i Krystyna Janda. Same zalety, powieść pokazana po bożemu, czyli tak jak w TVN-ie, a nawiązania do współczesności takie, że proszę siadać, na przykład Gosia Balczyńska z 10-sekundową rolą Krawcowej. I to właściwie byłoby na tyle. O ile lalka Netflixowa składała się głównie z odrzucenia świata Prusa, o tyle lalka kinowa po prostu zdaje maturę. Nie interpretuje, nie kombinuje, nie szuka sensów, nie zadaje sobie pytań, po co to komu, jest, bo jest, robimy, bo możemy. Ale kiedy bierzemy się za czytanie narodowych mitów, a tym jest właśnie lalka Prusa, wchodzimy w przestrzeń pewnego rytuału. I on ma swoje wymagania i swoje potrzeby, narzuca swój rytm. Filmowcy, biorąc lalkę na warsztat, są w podobnej sytuacji. Muszą sprostać sekwencji ruchów. Jeśli ją zmienią i odrzucą, pokazują, że nie umieją się odnaleźć w rytuale. Ale jeśli odtworzą go tak, jakby byli Mazowszem na gościnnych występach, to go umartwią i przekształcają w cepelię. I jedno i drugie pokazuje śmierć samego rytuału. Burza po obu wersjach lalki pokazuje, że nie jesteśmy na tę diagnozę gotowi. Chcemy, żeby ta powieść dalej o nas mówiła. Chcemy się jej trzymać, ale chyba już nie wiemy jak. I może się nie dowiemy. Jeśli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ten awans społeczny w formie poślubienia Łęckiej dzisiaj, to trzeba też sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie byłyby alternatywy. Wokulski Prusa wierzył w naukę i postęp. Czy dzisiaj uwierzyłby w AI? Inwestowałby w AI? A jeśli by inwestował, to po co? Dalej zakładając, że rozjaśni ludziom życie? Chcemy lalki, ale nie wiemy, czy nie zmieniła się w jakąś Annabel. Albo w lalkę Chucky, która szarpie nas za włosy watowanymi ramionkami. Może nasze przywiązanie do niej też jest chore i lalka musi skończyć w piecu. Nie całkiem, będzie sobie cieszyła oczy historyków i badaczy pozytywizmu stojąc na półce. Ale niczego ciekawego z nami nie zrobi. Kto wie, może właśnie tak jest.
15: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest, i tu cię wyjątkowo przedstawię z tytułu naukowego, doktor Karolina Felberg-Pawłowska. Doktor nauk o literaturze z Polskiej Akademii Nauk. Mówię o tym wszystkim nie po to, żeby się tu wyzłośliwiać i wyzywać cię od twoich tytułów naukowych, ale po to, żeby przywołać twój autorytet w kwestiach literatury. Będziemy rozmawiali o lalkach, o dwóch wersjach lalki, o tej netflixowej i tej kinowej. A ty przyniosłaś ze sobą te dwa tomy, jeszcze wydane przez Bibliotekę Narodową, dwa tomy Prusa. I ja chcę właśnie od tego zacząć. Bardzo się cieszę, że tak jest, się przyłożyłaś, odrobiłaś lekcję, przeczytałaś jeszcze raz. Czy twoim zdaniem lalka jest dalej od dzisiejszej rzeczywistości?
16: Tak. I teraz ci to udowadniam, czytając pierwsze zdanie powieści. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. I teraz wracam do początku tego zdania, które jest najbardziej zasadnicze, ale też pewnie jest trochę, bym powiedziała, abrakadabra. No bo co to jest pokój sanstefański? To jest pokój, który zawarto po kilkumiesięcznej wojnie, która się odbyła między Rosją a Turcją. W efekcie tej wojny, to znaczy to jest tak, że wojna wybuchła w kwietniu 1877 roku. W czerwcu znajduje się już na niej Wokulski. Wraca na przełomie, to znaczy w początkach 78 roku do Warszawy, już po tym pokoju. A to jest pokój, który nam

0: zostaje wybrane na papierze, bardzo szybko w 1991 roku pisze encyklikę słynną Rerum Novum. Ona jest do dzisiaj ważna. Tam po raz pierwszy podmiotowość zdobywają robotnicy. Nie bez przyczyny Leon XIV, czyli nasz obecny papież, wziął sobie właśnie imię Leon.
1: Czyli ty chcesz powiedzieć, że ten świat, który się wtedy tworzył, to są zręby naszego dzisiejszego świata i jest dużo, użyję takiego słowa, koniunkcji między jednym a drugim.
0: To jest mało powiedziane. To jest tak, że nowoczesność nie zmieniła swojego oblicza, niestety, pomimo rozwoju kolejnych technologii, bo wiadomo, jesteśmy już w epoce przemysłowej, a potem będzie epoka jeszcze informatyczna, trochę inna i cyfrowa, i nic się nie zmieniło.
1: Poczekaj, czy na pewno nic się nie zmieniło? Jeśli chcielibyśmy Wokulskiego, który ma ten wybór, który Prus mu podsuwa, czyli albo możesz w pewnym sensie zapomnieć o tej drabinie społecznej i pójść w działalność, która jest fascynująca, ale nie daje takiego prestiżu, czyli nauka, albo możesz rzeczywiście próbować dalej się piąć i tam w którymś momencie zarobisz gonga, uderzysz o ten szklany sufit. Co się de facto dzieje w tej powieści? To czy dzisiaj taki wybór istnieje? Bo dzisiaj nauka to co to jest? AI? Ale AI nie prowadzi ku szczęśliwości ludzkości, a w powieści Prusa tak było, że tam była pewna nadzieja i pewne, można powiedzieć, światło.
0: Tak, jeżeli cokolwiek się zmieniło, to nasz stosunek do nauki. To znaczy nauka w XIX wieku była naszą nadzieją. Rzeczywiście wtedy jeszcze uważano, że postęp się musi wydarzać, a nauka jest jego naturalnym narzędziem. Prus w ogóle był publicystą, popularyzatorem nauki. To znaczy, to był taki tryb publicystyki, gdzie on się zajmował nie tylko tym, kto z kim, gdzie na krakowskim przemieściu coś tam, jakieś interesy załatwia, czy to jest fajne, czy mniej fajne, jak się udała premiera w takim czy innym teatrze. Też, ale był przede wszystkim popularyzatorem nauki. Jego interesowały na przykład takie rzeczy jak meteorologia, astrologia, darwinizm, antropologia, antropogeografia, chemia nieorganiczna, inna niż organiczna, magnetyzm, hipnotyzm, takie rzeczy jak ekonomia, ta podstawowa ekonomia. Mimo tego, że się interesował tyloma dziedzinami wiedzy i mimo tego, że ewidentnie wiemy, że serce Prusa jest w trzech postaciach w lalce. W Ochockim, w Wokulskim i oczywiście w profesorze Geiście, tak? I wiemy, że to jest tam. Że tam, że mało tego, wiemy, że Prus wierzył tylko i wyłącznie w to, że można pewne problemy społeczne, nasze zacofanie też wobec reszty Europy, ale też w ogóle pułapkę, w którą wpada świat jako taki, rozwiązywać tylko i wyłącznie poprzez naukę. To jego naukowcy są dla mnie nie do przyjęcia. To są mizogini. To są osoby, które mówią o tym, że mają na to badania naukowe, rzekomo, aha, bo jeszcze Schumann oczywiście, jeszcze doktor Schumann. To są osoby, które mówią o tym, że nawet kobieca anatomia powoduje to, że one mają małe muszczki, ściśnięte gorsetami ciała, ściśnięte nóżki. To powoduje, że one są po prostu odmóżdżone, te kobiety, i że one nie powinny wychowywać dzieci, się do tego nie nadają. Więc oni mają tak daleko posuniętą mizoginię w sobie, te męskie postaci, i w tym sensie pomimo tego, że zachwyca mnie przenikliwość Prusa wobec własnej epoki, to jednak w tych postaciach naukowców, których szukam najbardziej Prusa, jest to momentami rozłożona na upadkę.
1: No tak, ale to jest z drugiej strony, można powiedzieć, ta kontra wobec tego, na czym się zawiesza Wokulski. To znaczy, dlaczego gonisz za miłością do kobiety, która nie jest ciebie warta, tak de facto. To jest, jak rozumiem, ten obraz, który nam tutaj Prus podsuwa. Ale właśnie, poczekaj, żeby skomplikować, bo ty mówisz, no to tylko nauka się zmieniła. Dobrze. Nie tylko nauka się zmieniła. Zobacz, czym dzisiaj jest małżeństwo? Czym dzisiaj jest struktura społeczna? Czy to dalej działa tak, jak działało w powieści Prusa?
0: Otóż tak. Otóż Wokulski rozmawia o miłości, no bo wiadomo, z Rzeckim to tam sobie rozmawiają o plotkach i o takiej miłości. Rzecki mu narzuca pewnego rodzaju wizję miłości, którą ma w sobie, tą taką romantyczną, i Rzecki nie jest partnerem do rozmowy o miłości. O miłości Wokulski rozmawia z dwoma panami. Z Ochockim i z Schumannem. I teraz Schumann mówi mu coś, co jest niesamowite, że Prus już to wiedział, a my to dzisiaj odkrywamy. To znaczy Szuman mu mówi, że miłość romantyczna, czyli ta, która urodziła się w epoce trubadurów, to była kiedyś nazywana ją miłością dworską, czyli miłość rozumiana jako pewnego rodzaju szał, opętanie zmysłów, pociąg do konkretnej osoby, czyli miłość romantyczna, która ma kilkaset lat dopiero i dotyczyła dotąd tylko

0: super wyższych, ponieważ trzeba było mieć czas, a właściwie trzeba było mieć bezczas, czyli nudę, żeby sobie komplikować życie poprzez zakochiwanie się. Nikt tego inny nie robił. Małżeństwa się nie brały z miłości. Nawet w tej sferze wyższej brały się oczywiście z interesów, ale oczywiście te sfery wyższe zdradzały tychże małżonków swoich i tam sobie snuły na boku jakieś romanse, to było dobrze przyjęte, nawet oczywiste.
1: Co miało być przyszłością Wokulskiego?
0: Dokładnie. A Wokulski tę miłość dworską, którą poznał nie przez trubadurów, bo nie czytał po francusku, tylko poznał ją przez Mickiewicza, czyli przez miłość dworską, przefiltrowaną przez pierwszy w historii Polski idiom inteligenta. Człowieka, który nie posiada, nie ma nic, ma tylko kapitał społeczny, kulturowy, bo już tam nie ma nic, prawda, w tym Nowogródku, w tym Zaosiu, tam już nie ma nic. Mało tego, Mickiewicz jest na emigracji. I jeżeli jakaś książka wraca do Wokulskiego często, to są oczywiście poezje Mickiewicza, o których on rozmyśla, którymi on myśli.
1: Czyli jaką figurą jest Mickiewicz?
0: Mickiewicz...
1: Gołego inteligenta, który żyje ideami?
0: Tak, czyli tym, czym jest Wokulski w pewnym sensie, bo on jest inteligentem.
1: Tak.
0: Który chce żyć ideami i się orientuje, bo tą ideą jest ta właśnie niebiańska, wysoka miłość do czystej, wspaniałej Łęckiej, która mu się co chwilę dekonstruuje. I w pewnym momencie on w Paryżu będąc, czyli po wielkim zawodzie, który mu sprawiła Izabela, bo Paryż to jest początek drugiego tomu, w Paryżu będąc kupuje tomik poezji zebranych Mickiewicza, wraca do tych strof, którymi się karmił jako młody człowiek i potem powstaje. Prawda, i tak dalej, któremu tam ratowało życie na tym Sybirze i tak dalej, i ciska tą książką w ścianę. Mówi tak, jest wściekły na Adama Mickiewicza, że mu zatruł serce, że go nauczył...
1: Książka zbójecka.
0: Że go nauczył miłości rozumianej jako święta tajemnica. Mhm. Czyli jakoś wzniosłość, do której trzeba cały się doskokiwać, a do niej się nie doskoczy. Mhm. I w tym sensie to jest bardzo współczesne, ponieważ myśmy na moment zamknęli oczy, gdzieś tak właśnie w XIX wieku, i uznaliśmy, że to jest jedyny sposób na związki. Mhm. A to wynikało oczywiście z tego, że się odcięliśmy od korzeni, poszliśmy do miast. Przede wszystkim robotnicy poszli i zaczęli, przestali być swatani w swoich wsiach, przez swoich rodziców, czy dziadków, czy swatki, a zaczęli wybierać sobie z konieczności tego, co mieli pod ręką, prawda? No i szli na ulicę do baru i poznawali tam kobiety, zakochiwali się w nich, zakładali rodziny. To samo robiła inteligencja. Znaczy wszyscy uwierzyliśmy w emancypowaną miłość mężczyzn do kobiety.
1: Ale też ja słyszę tutaj pewną twoją obsesję. Myślę, że słuchacze, którzy cię znają i uważnie słuchają, też to usłyszą, czyli to, że ty masz naprawdę dużą nieufność oraz pretensje od literatury, że nam zatruwa życie i wkłada do głów ideały, które są szkodliwe.
0: Tak, ja ją podzielam dokładnie z Prusem. To jest dokładnie stąd ta obsesja. Znaczy, Prusa, akurat Lalkę przeczytałam jako młody człowiek bardzo dużo razy. Teraz do niej wracając, mam poczucie, że nic się nie zmieniło. To znaczy, książka zbójecka to jest termin, który naprawdę powstał w końcówce XVIII wieku. A już na przełomie XVIII i XIX wieku to już był szeroko znany w całym zachodnim świecie. I jakby to nie ja to wymyśliłam, tylko my mamy jakąś taką zdolność, pewnie dlatego, że tutaj były zabory i nie mieliśmy państwa, mieliśmy tylko książki zbójeckie. Mm-hmm. Mamy taką zdolność do udawania, że tego nie ma.
1: Fetyszyzowania
0: książki. Udawania, że w książce nie ma ideologii, która nas karmi...
1: Że jest nasze przetrwanie.
0: Tak, my udajemy, że jest tylko tożsamość, która nas karmi w taki pozytywny sposób, żebyśmy się, nie wiem, nie zgermanizowali i tak dalej. Udajemy, że nie ma ideologii, która nas zrobi tych ludzi, którymi jesteśmy. Ludzi, którzy gonią w piętkę za niczym, za pieniędzmi, za właśnie chorą miłością, nie radzą sobie, nie wiem, z chorobami cywilizacyjnymi, tak? Literatura też je napędza, te choroby cywilizacyjne. Świetnie, znaczy jest świetnym narzędziem do rozpleniania się tego, tak? Bo jakby podając nam pewne modele życia, które są znowu atrakcyjne, ale na przykład nie są kompletnie dostosowane do naszej fizjologii, anatomii,
1: czyli ty chcesz mi powiedzieć,
0: warunków finansowych, ekonomicznych.
1: I naszym słuchaczom, że to jest książka o zatruciu ideami, które są kompletnie odklejone od rzeczywistości, w jakiejś mierze.
0: To ja ci powiem...
1: Że klęska Wokulskiego wynika z tego.
0: To ja ci powiem, co czytano w Warszawie w 1986 roku, czyli w momencie, kiedy Prus już pisał Lalkę, on ją potem publikował w odcinkach, zaczął 27 września 1987 roku, skończył rok później w październiku, z tego co pamiętam. W tym samym czasie Orzeszkowa drukowała, bo Prus drukował odcinki Lalki w Kurierze Codziennym, ale w tym samym czasie w Tygodniku Ilustrowanym Orzeszkowa drukowała Nad Niemnem. I teraz Polska późno się zupełnie podzieliła na te...
2: Kto
0: kto czytał lalkę, nie czytał Nad niem, nami na odwrót, bo to były tak różne dyskursy. Ale
1: na czym polega ich rozbieżność? Powiem, bo tu jest mieszczaństwo, a tam jest ziemiaństwo?
0: To po pierwsze, a po drugie Prus rzeczywiście był naukowcem, takim domorosłym, takim domowym, szperał, grzebał, szukał i na pewno znał książkę Nasz wiek nerwowy, nasze zdrowie i chore nerwy. Książka wydana w Polsce, przekład książki Richarda Krafta Ebinga z 1886 roku, czyli on był na świeżo i był na pewno tym zajarany kompletnie. I to jest książka, która stawia taką tezę. Nasilanie się chorób nerwowych, z którym mamy współcześnie do czynienia, to jest konsekwencja destabilizacji dawnych hierarchii. Fajnie, że one się rozpadają, ale nie ma róży bez kolców, jest cena. Demokratyzacja stosunków społecznych, przede wszystkim to, że jesteśmy karmieni obietnicami powszechnego szczęścia, które wcale nie nadchodzi. Albo jest dostępny tylko dla nielicznych.
1: O, proszę.
0: Powierzchownością treści i recepcji kultury masowej, która się wtedy rozwija, między innymi Pruzem rozwija, oraz przyspieszonym, męcząco prędkim tempem życia. W miastach już jest tempo życia, które dla wielu się okazuje nie do zniesienia.
1: Czyli tak? Już jesteśmy przytłoczeni.
0: Tak, i Prus w ten sposób, czytając to i pisząc książki właśnie ewidentnie pod tezy przeczytane w naszym wieku nerwowym i jakby robiąc z nerwowca z Wokulskiego, bo Wokulski jest ewidentnie schorowany, to on ma chore nerwy, Prus nie krytykuje postępu. On po prostu mówi, że postęp ma swoją cenę. Mhm. I teraz właśnie nam pokazuje pierwszego bohatera, który w tę cenę w całości płaci. Ale taką samą cenę płaci Łęcka. I w ten sposób to nie jest jakaś podrzędna laleczka, która nic nie przeżywa i w ogóle jest pusta i tak dalej. Widzimy, jaką cenę płaci inteligencja pracująca, czyli patrz Wokulski, ci przedsiębiorcy i tak dalej, którzy... burżuazja, czyli ci, z którymi się próbuje robić interes Wokulski, oraz także arystokracja, bo ich ta zmiana, czyli przejście z epoki feudalnej w epokę nowoczesną, kapitalistyczną już także w Polsce, tak, jakby już... to już jest taki pełny kapitalizm. Kapitalizm się rozwija znacznie wcześniej, ale w Polsce wtedy już jest pełną gębą kapitalizm.
1: No i za chwilę będzie wielki rozwój gospodarczy Warszawy. To jeszcze nie są lata 70. XIX wieku.
0: Absolutnie, więc to wszystko to są rzeczy, za które społeczeństwo, pomimo tego, że dzięki temu ma pewne szanse, płaci ogromną cenę. I w tym sensie nic się nie zmieniło, ponieważ my cały czas w literaturze dzisiaj staramy się rozmawiać o szansach, które przed nami stają, myśleć o tym, jak je tracimy, w jaki sposób je wyzyskujemy i tak dalej, ale też cały czas staramy się myśleć o kosztach tego. Że te wszystkie autofikcje, które dzisiaj powstają, one są właśnie tym. One są literaturą tak. O kosztach rozwoju społecznego. Tego, że obiecano nam awans, nie spełnia się ta obietnica powszechnego szczęścia. Ono nadal nie nadchodzi. Mhm. I ten proces trwa 200 lat już. No tam 150, no już nie będę teraz udawała, że umiem liczyć. Ale i to są bardzo, jakby bym powiedziała, atrakcyjnie, myślowo rzeczy. To znaczy czytać książkę Prusa także po to, żeby zrozumieć swoją współczesność dzisiaj, to znaczy jakby jej korzenie.
1: Czyli uważasz, że jest, tam jest to coś, co warto dalej eksplorować i zadawać sobie pytania. Jest przestrzeń na to, żeby uniwersalizować pewne kwestie i to nie jest trudne. Z tego twojego wywodu teraz to płynie.
0: Tak.
1: Co się wydarzyło w tych dwóch interpretacjach, ekranizacjach lalki, chyba ekranizacjach, może lepiej tak. Co się wydarzyło?
0: Dużo dobrego.
1: Tak?
0: Pewnie też dużo złego, ale wspomniałam przed chwilą o tym, że te książki szły równolegle. Mhm. Lalka i Nad Niemnem. Z moim zdaniem Maślona nie od rzeczy wprowadził do swojej lalki Orzeszkową. To znaczy ten dialog, którego my nie widzimy, bo on nie jest fabułą lalki, ale ewidentnie toczył się w tamtym czasie, w Warszawie, on się teraz toczy na ekranie Netflixowej lalki. I dobrze, to może dla kogoś nie być wystarczający.
1: Musiałby
0: powód.
1: Wprowadzić również Prusa, żebyśmy zobaczyli ten
0: tego z kolei wprowadził,
1: duopol. Tak, a to się stało z kolei w kinie.
0: W filmie Macieja Kawalskiego. Więc, no widzisz, troszkę jest tak, że z każdej tej lalki można być w pewien sposób niezadowolonym, ale jak się pomyśli o nich, o jednej i o drugiej, to nagle się okazuje, że to, czego nie ma w jednej, to jakoś występuje w drugiej i na odwrót. Słuchaj, dwie rzeczy, na które chciałam zwrócić uwagę. Nie rozumiem, czemu obaj reżyserzy zupełnie nie zrozumieli najważniejszej, bo wiesz, u Prusa wszystko jest lustrzane, tak?
1: Tak.
0: Jest dwóch romantyków, Rzecki i Wokulski, jeden romantyk szaleniec, furiat romantyzmu Rzecki, tak. Drugi romantyk rozczarowany Wokulski. Wszystko jest podwójne, bo tak musi być. To znaczy w powieściach realistycznych tak po prostu jest. No i oczywiście są dwie kobiety. Jest Łęcka i Stawska. I to jest najważniejsze. Tak. To jest najważniejsze.
1: Już jest wielkie napięcie.
0: Już nie wspomnę o tej lalce, tym przedmiocie, obiekcie, o którego się toczy spór sądowy, który dał tytuł temu dziełu. Nie ma Stawskiej w żadnej z tych ekranizacji, jak to powiedziałeś, tak? Czy wariacji na temat. Nie ma.
1: Co to znaczy?
0: Ja nie wiem, czemu ona nie zainteresowała ani Pawła Maślone, ani Macieja Kawalskiego, ale to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego kobiecość, dlaczego męskość jest dyskursywizowana na wiele różnych sposobów, a kobiecość, która się ewidentnie realizuje jako postać Łęckiej, fatalna dla Wokulskiego, i Stawskiej, która mogłaby być idealną żoną, no ale Wokulski czytał Mickiewicza. I on nie szuka dobrej żony do życia codziennego, on szuka ideału. On się o to denerwuje w tym Paryżu, on się wkurza, bo on wie, że on ze Stawską byłby szczęśliwy. Byłby spokojny i szczęśliwy. Miałby wszystko. Piękną żonę, cudowną córeczkę, wspaniały dom, świetną teściową. Byłoby wszystko. Ale nie będzie miał nic, ponieważ miłość, zwykła miłość, nieromantyczna, w ogóle nie jest dla niego stawką. W jego życiu stawki zawieszał Mickiewicz.
1: No ale właśnie, ja uważam, że obie te interpretacje i obie te ekranizacje nie dały rady. To znaczy, jedna próbuje bardzo po bożemu, tak klęcznikowo, choć też nie do końca, jak ty powiedziałaś teraz, wytykając tą stawską, czyli mówię o tej kinowej, próbuje w pewnym sensie taką cepelię zrobić z lalki, a ta z kolei ta Pawła Maślony i Pawła Demirskiego, no ona po prostu porzuca lalkę. Czyli tak na dobrą sprawę nie jest w stanie sprostać temu odczytaniu, tylko wymyśla coś zupełnie niedorzecznego w ramach tego świata, którego reguł niby próbuje jakoś tam przestrzegać, co się nie dzieje w gruncie rzeczy. Więc ja uważam, że one obie zawodzą, to znaczy nie dochodzi do tego, co ty tutaj przedstawiłaś, totalnie zajarana dalej lalką Prusa. Nie ma tego zajarania lalką Prusa. Jest albo no, takie trochę zdawanie matury w kinie, albo wywalenie książki do pieca w Netflixie.
0: Jasne. I oczywiście, że można też tak o tym myśleć i no tak, no jakby powiedziałeś o tych zasadniczych różnicach między tymi dwoma dziełami, ale ja uważam, że zasadnicza wiadomo było, że lalki będą nie o Wokulskim, Wokulski będzie narzędziem, żeby opowiedzieć o losie kobiet. To było wiadomo. Bo dzisiaj się tak opowiada po prostu, no tak próbuję sobie powiedzieć wcześniej.
1: To prawda, ale równocześnie wydawało mi się bardzo śmiało przez chwilę, kiedy oglądałem tą lalkę kinową, to myślałem sobie, jakie to jest interesujące, że ktoś próbuje pokazać zakochanego mężczyznę dzisiaj i opowiadać nim historię, ale bardzo szybko się okazało, że to nic nie znaczy.
0: Tak, ale tak naprawdę on jest po to, żeby powiedzieć herstorię, tak? I teraz no, mamy dwie zupełnie różne herstorie. W filmie to, na co postawili scenarzyści i to wypunktowali w swojej adaptacji, dlatego to słychać, bo to wraca jak mantra kilka razy, że kobieta jest towarem, ale nawet nie chodzi o to, że ona jest towarem. Chodzi o to, że ona nie ma własności. To znaczy, świat męski wtedy, feudalny, to jest jeszcze feudalny świat, ta arystokracja, w której oni żyją, to jest świat, gdzie mężczyzna może nic nie robić całe życie, ale żyć na swoich warunkach, ponieważ coś posiada.
1: Ale zobacz, to jest bardzo ciekawe przemieszanie, to w kinie dobrze widać, że Wokulski właśnie z tym empatyzuje. On mówi, ja sam byłem jakby sprzedany w małżeństwo, prawda?
0: Tak.
1: On właśnie, on to nazywa.
0: On jest żeńską figurą,
1: tak,
0: w tym
1: dokładnie.
0: Świecie. Dokładnie.
1: On nosi tą kobiecą
0: I dlatego on jest nie do przyjęcia dla tych facetów, jest dla nich odrażający, ponieważ on uosabia dla tych książąt i hrabiów dokładnie to, czym są kobiety w świecie książąt i hrabiów. Czyli to coś, co
1: próbuje mieć głos.
0: To coś, co się bierze wraz z jego kapitałem, a potem się z tym kapitałem robi, co chce. Natomiast się nie słucha jego potrzeb i jego głosu.
1: No, coś, co próbuje być podmiotowe.
0: Wielokrotnie tam wraca fraza, najpierw należysz do ojca, a potem należysz do męża.
1: Tak.
0: Gdzieś tam po drodze masz ten kapitał, ten posag, który powoduje, że tego męża będziesz miała lepszego lub gorszego, ale nie zmienia to faktu, że nie masz żadnej podmiotowości. Nie możesz pójść na uniwersytet, pomimo tego, że twoi kuzyni idą, prawda? Kuzyn Łęckiej jest wynalazcą, jest bardzo dobrze wykształcony i tak dalej. Nie możesz pójść do pracy, no bo ona akurat arystokratki z jakiegoś powodu hańbi. Ich służąca nie, ale je tak. I tak dalej. No nie możesz nic, po prostu nic. Nawet właściwie do wychowywania dzieci się nie nadajesz, bo masz po prostu mózżek zamiast mózgu. Więc nie nadajesz się jako kobieta absolutnie do niczego. Nadajesz się jako kobieta, wyłącznie w świecie męskim jesteś tym czymś, przez co mężczyzna, biorąc ciebie za żonę, w pewnym momencie pomnaża swój kapitał, bo bierze ciebie razem z twoim kapitałem, a potem, wiadomo, jak już masz pierwszy milion, no to zrobisz drugi, trzeci. W ten sposób, tak? Więc i w tej lalce Kawalskiego zdecydowanie jesteśmy w świecie, który chce nam przypomnieć i napisać to złotymi zgłoskami, wyboldować nam w mózgach, że jeszcze 150 lat temu kobiety w tym kraju nie miały żadnych praw. Żadnych. Nie chodzi o wyborcze, nie chodzi o prawo do aborcji. Nie miały prawa dysponować samymi sobą. A jeżeli chciały dysponować, to to się kończyło smutno, więc sobie nawet dawał spokój dla świętego spokoju właśnie. Oczywiście tutaj prezesowa Zasławska jest jako ta matrona rodu, grana przez Maję Komorowską, ta, która jako pierwsza ma odwagę powiedzieć, nie, za miłość trzeba umierać.
1: Tak.
0: Za miłość trzeba umierać, nie wolno się poddawać temu, co tam, w co nas pakuje społeczeństwo, nasza kasta, wręcz w to nas pakuje, w ten targ. Nie wolno. I próbuje wyedukować te młode panienki, ale bardzo szybko widzi, że one tak naprawdę, jak mają za tę miłość umierać, czyli rzeczywiście iść za osoby, przy których nie będą miały pewnego statusu, prestiżu i tak dalej, to one same nie wiedzą, czy chcą. I to jest rzeczywiście o tym rozpadzie. I to jest na dwie strony. To jest sprawiedliwe. Bo to jest opowiedziane po pierwsze bardzo realistycznie, a po drugie bardzo sprawiedliwie. Wcale nie widzimy biednych ofiar, które coś tam. Widzimy też dziewczyny, które wybierają to. Tak jak dzisiaj część kobiet wybiera znowu bycie, zwłaszcza w Ameryce, prawda, po prostu panią domu.
1: Tak. Żoną na przedmieściu.
0: Kompletnie zależną od swojego męża w ten bytowy, egzystencjalny sposób. Znowu to wybierają. I to
1: znaczy,
0: jest
1: może
0: ciekawe.
1: Nawet nie przestały tego wybierać, to nawet nie jest znowu, to jest to, że cały czas to wybierają.
0: Dokładnie. Więc,
1: na ciągłość.
0: Dokładnie, więc ta lalka jest o tym. O tej historii kobiety, która nie może.
1: Ale widzisz,
0: a ta druga lalka...
1: Ja nie wiem, czy ona jest o tym. Ten wątek tam jest niewątpliwie, ale tam jest bardzo dużo różnych rzeczy i akcent nie jest dla mnie czytelnie rozłożony, tak żebym ja wiedział, co dokładnie próbuje nam tutaj Kawalski powiedzieć. Mm-hmm. I co nam ta lalka próbuje powiedzieć, że co? Bo tam też jest próba nawiązania do sytuacji w Europie. Jest trochę mm-hmm. tego. To znaczy tam pada w którymś momencie sformułowanie, że wojny w Europie nie będzie, przynajmniej nie teraz.
0: Mm-hmm. Tak.
1: Czyli to, co ty przeczytałaś na samym starcie naszej rozmowy, tam gdzieś jest przywołane. Ta lalka bardziej rzeczywiście próbuje ten świat Prusa wydobyć jakby pewne punkty styczne. Ale nie robi tego dość przekonująco. To znaczy, ja nie mam takiego poczucia po obejrzeniu jej, że ja wiem dokładnie, co oni chcieli mi powiedzieć.
0: Też nie mam. To znaczy, rozumiem, z czego to wynikało. Ona miała być blisko książki, miała być współczesną po prostu realizacją.
1: Ale tak czy owak, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu tą książkę robisz dziś.
0: Dokładnie. I tam są takie momenty, zwłaszcza, że to jest dzieło ze świetnym w wielu aspektach castingiem, w miarę porządną grą aktorską, ale też jest pełne takich rzeczy, jak na przykład, no nie wiem, ta pierwsza scena, kiedy Wokulski siedzi w tej rzece, tak? Coś tam stamtąd wyławia.
1: Niezrozumiała jest dla mnie zupełnie ta
0: No
1: scena.
0: To ja ci mogę powiedzieć, ta rzeka, ta wojna rosyjsko-turecka zaczęła się od wybuchu na Dnieprze.
1: O.
0: I w ogóle Wokulski wkracza do tej wojny, bo przechodzi Dniepr. Przepraszam, co ja mówię? Dunaj. Dunaj. Że jakby to jest wokół tego Dunaju. Ale ja nie wiem, czy to ma znaczenie w tej lalce. I czy to my musimy takie rzeczy wiedzieć o
1: tym. Znaczy nie, w kontekście tej lalki to nie ma żadnego znaczenia. Tej sceny mogłoby nie być.
0: Mogłoby jej nie być, absolutnie. Bo ona nic nie opowiada. Oprócz tego, że wojna jest straszna i...
1: Znaczy chyba oni chcieli pokazać, no się chłop naprzeżywał, to teraz szuka miłości. Ale to jest z kolei taka TVN-owska melodrama. Tam jest bardzo dużo melodramy. Co ja szanuję, no bo w gruncie rzeczy romans, to jest romans, lalka. No to jest ten wehikuł, ten to napięcie romantyczne, ta miłość romantyczna. Tego się nie da usunąć. Nie można tego wycofać z lalki, bo rozpadnie się ta powieść. Tak uważam.
0: Ale wiesz, w związku z tym, że... To znaczy mi się wydaje, że ta lalka Kawalskiego może artystycznie nie jest tak super spełnionym dziełem, jak byśmy oczekiwali, ale wiesz, ona jest lepsza od lalki Hasa. Obejrzałam tydzień temu, dzieło nie do oglądania, bardzo dobrze, że mamy nową wersję. Słuchaj, tam nie wiadomo, kim jest Łęcka, bo na pewno nie jest Łęcką Prusa, bo jednak Prus jednak w Łęckiej widział człowieka, widział osobę, która się pogubiona w swoich czasach, jak przeczytałam, prawda? Przeczytałam przed chwilą, że całe społeczeństwo było rozwichrowane od destabilizacji dawnych hierarchii, demokratyzacji stosunków społecznych. I właśnie Łęcka też, ona nie jest tego wyjęta w lalce. Słuchaj, ona w lalce, to jest dla mnie niezwykłe. Ja to odkryłam teraz, czytając sobie lalkę, bo przedtem mnie to jakoś nie interesowało. Wyobraź sobie, że ona w lalce w kwietniu 78 roku czyta Un page d'amour. To się nazywa po polsku Kartka Miłości. To jest powieść Emila Zoli. Oczywiście nie mogła jej czytać, bo tak naprawdę w kwietniu to ona dopiero wyszła w Paryżu, ale Wokulski, ale Proust w ten sposób powiedzieć, że ona jest taka na bieżąco.
1: Tak, jest akurą.
0: Pomyśl sobie, kto czyta Zolę na bieżąco. No przecież nie arystokraci.
1: No właśnie.
0: Którzy szargają, no właśnie. Którzy uważają, że Zola im szarga rzeczywistość i świat. Dokładnie.
1: Lewicowiec.
0: A Łęcka, nawet zacytuję, bo czemu nie, bez uwagi, ale czyta. Ona wie, że to trzeba przeczytać.
1: Mhm. Czyli jest bardzo...
0: Mimo wszystko się stara. Jakoś jest...
1: Czy próbuje być przytomna.
0: Tak, w książce i w tych dwóch dziełach, które mamy teraz do czynienia, ona się gdzieś tam stara. Beata Tyszkiewicz nie ma takich momentów.
1: Jest kompletnie pusta.
0: Nie, no jest po prostu forma. To jest pusta lalka, tak. Ona gra tam drewno. Tak, no czego mi najbardziej żal w obu lalkach? To tego, że odpuszczono sobie właśnie to, co Łęcka wie o świecie fabryk. Bo ona oprócz tego, że czyta Zolę, to jeszcze zwiedza fabryki. Oczywiście zagraniczne. Polskie są nieciekawe, ale zagraniczne są ciekawe, to jest zwiedza. Przeżywa tam wręcz mistyczne uniesienia, które potem jej się odciskają jakąś traumą i ona po prostu śni o tym wszystkim i tak dalej. Troszkę tego jest umaślane, ale umaślane to jest bardziej przerażenie Wokulskim. A tam przerażenie Wokulskim wynika z tego, że Wokulski należy do sfer, które, i teraz właśnie, ona je widziała na żywo, tych robotników przy tych piecach hutniczych i tak dalej. I co jest ciekawe, to, że Łęcka Prusa, tak jak on Prus wymyślił, to jest kuzynka Zygmunta Krasińskiego, który w 1835 roku opublikował Nieboską komedię. I rzeczywiście Łęcka ma fantazję, że ona siedzi w tych okopach Świętej Trójcy, czyli w tym ostatnim bastionie arystokratyzmu, arystokracji, a demokraci, czyli lud, straszny lud, jakby naciera, tak? Ona ma te lęki, i to nie jest głupie, te lęki mają już w kulturze, wtedy 40 lat. Ona to wszystko wie, ona to wszystko czyta, ona to wszystko rozumie. Ona nie jest pustą osobą, która się tylko i wyłącznie boi, że nie będzie miała, wiesz, nową sukienkę, tylko ona to wszystko wie. I troszkę mi tego zabrakło, że jest to demonizowanie Wokulskiego jako człowieka spoza jej kasty, ale nie jest trochę wyjaśnione, dlaczego ona się boi. Tak, jakby ona trochę ma prawo, będąc wychowana w tym straszliwym świecie, tych arystokratów straszliwych, ona ma naprawdę prawo się panicznie bać. I oczywiście w tym sensie ta z kolei druga urzędowska ma prawo być taką przestraszoną momentami właśnie figurą, a z drugiej strony tym bardziej imponująca jest ta Drzymalska, która po prostu w pewnym momencie jak widzi, że tata już wszystko przepił i przegrał w karty, no bierze los w swoje ręce, bo
1: tak, coś
0: nie
1: próbuje,
0: ma na to czekać.
1: Próbuje coś jeszcze robić. Tak, to jest bardzo, to jest interesujące, ja się z tobą zgadzam absolutnie, ale ja mam jednak takie poczucie, że bez odpowiedzenia sobie na pytanie, bo tak, jeżeli popatrzymy na, wiadomo, no, ta lalka ma bardzo wiele znaczeń. Trochę trudno, jeżeli potraktujemy ją jako metaforę, czy taki naprowadzacz, kto jest lalką i w jakim sensie, to można powiedzieć, że wszyscy są lalkami, prawda? Że jakby Wokulski też nie jest w stanie stać się podmiotem tej swojej historii, prawda? Tylko, żeby to teraz niosło i żeby to gryzło, żebyśmy czuli się tym dotknięci, musimy sobie odpowiedzieć, co dzisiaj jest. Kto jest lalkarzem? Musimy zidentyfikować tę postać, ten mechanizm, który nami rządzi, prawda? Jeżeli to jest dalej teatrzyk lalkowy, to kto pociąga za sznurki? Czym, jak te sznurki działają? Ja mam wrażenie, że tego nie ma w tych interpretacjach dwóch. To znaczy, ja nie rozumiem, bo czym było małżeństwo wtedy, to już mamy opowiedziane, historycy nam to opowiedzieli. Tak. Ale jak to zrobić, żeby dzisiaj to do nas przemawiało i żebyśmy zrozumieli, że to jest i więzienie, i jakaś drabina?
0: A wiesz co, a ja właśnie miałam takie poczucie i wielkie poczucie ulgi, że właśnie mi się to z prusowską lalką zgrywa, ale też mi się zgrywa z rzeczywistością. Otóż właśnie to jest to, że do nowoczesności takiej dojrzałej, powiedzmy do właściwie jeszcze końca XIX wieku, właśnie literatura była o tych lalkarzach, dlatego była czystą ideologią. No bo ci lalkarze nie istnieją tak naprawdę. To
1: nie
0: są konstrukcje.
1: Tak,
0: to są konstrukcje.
1: Tak.
0: Zideologizowane konstrukty, tak jak Bóg, coś tam, tak? I właśnie Prus bardzo dobrze tego unika. Słuchaj, tam jedyna pobożna osoba to jest wariatka Krzyszowska, która jest negatywną postacią, najbardziej negatywną postacią w tej, to jest jedyna dewotka. Nawet Rzecki mówi, Panie Boże, zbaw moją duszę, jeżeli ją w ogóle mam. Mhm. Jeżeli ty w ogóle istniejesz.
1: Tak.
0: Więc to nie jest świat, w którym jest lalkarz. Oczywiście, że Prus doskonale wie, czym...
1: Ale my wierzymy w to, że on jest. I dlatego on się pojawia.
0: My po prostu my sobie go cały czas konstruujemy. Cały XIX wiek jeszcze próbujemy go sobie konstruować. A Prus trochę mówi, na przykład mówiąc postęp, na przykład mówiąc rozwój tego czy śmego, na przykład, nie wiem, mówiąc naród. Tak, to jest tak, nagle się lalkarzem staje naród i wybuchają z tego powodu totalitaryzm, totalne wojny. Na przykład lud, no i wybuchają inne totalne wojny, tu i tu komunizm i totalitaryzm, to jest przecież to samo. To jest to szukanie tego lalkarza na siłę i ustawianie go naprawdę w pozycji lalkarza, który ma teraz ten teatr marionetek porozkładać.
1: No tak, ale właśnie widzisz, że upieram się. Mhm. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co dzisiaj jest tym miejscem, które sprawia, że my jesteśmy gotowi się za to wziąć za łby. Co to jest?
0: W świecie lalki Prusa to są dwie rzeczy. Dla ludzi z awansu to są pieniądze, bo nigdy przedtem ich nie mieli i to jest dla nich szansa.
1: I tu się z tobą zgadzam i uważam, że tego w tych inscenizacjach nie ma.
0: Dokładnie.
1: Znaczy tych ekranizacjach. To nie jest o naszej miłości do pieniądza. A powinno być.
0: A powinno być. Powinno być.
1: Obsesyjnej miłości.
0: Troszkę tego jest umaślone, ale też...
1: Za mało.
0: Za mało, tak. Tak.
1: Tam jest o mocy bardziej.
0: O mocy,
1: oczywiście
0: tak.
1: Pieniądze dają moc, ale to jest... Tu jest jakby ekonomia prestiżu przede wszystkim.
0: Tak, tak. To jest ekonomia prestiżu, która jest ubrana w szatę miłości romantycznej. Tak. No tak. Przecież tutaj najlepszym dowodem na to, że nawet te pieniądze nie dają spełnienia, to jest hrabina Wąsocka, która ma pieniądze jako jedyna z tych dziewczyn. Ponieważ po pierwsze już ma i ma za sobą najgorsze, ma za sobą małżeństwo.
1: Ma za sobą
0: On już na szczęście umarł. Tak. Ona jest młodą
1: Nawet
0: wdówką.
1: To mówi.
0: Ma bardzo dużo pieniędzy, więc jako młoda wdówka ma załatwione wszystkie sprawy bytowe i teraz się okazuje, że ona jest bardzo nieszczęśliwa. I Cielecka, która gra u Maślony i Dębska, która gra u Kawalskiego, mówią wiecznie, znaczy zwłaszcza Dębska, o swoim niespełnieniu, ponieważ się okazuje, że jak już masz te pieniądze, to musisz tę nudę istnienia zaleczyć miłością romantyczną, bo każda inna...
1: Ale to jest bardzo ciekawe i to by mogła być postać, która by w pewnym sensie pokazywała nasze kłopoty, to znaczy to, że kiedy już się wyzwolimy, nie trzeba zrobić ze ślubu hecy, tak jak to robi Maślona, żeby zrozumieć, że w pewnym sensie jesteśmy jego więźniami. Właśnie ona to uosabia. Mhm. Ale to nie jest wydobyte.
0: No właśnie, bo tak jak powiedziałam, mnie się obie lalki podobają z powodu tego, że Łęcka jest rozwiązana w sensowny sposób, czego nie zrobił Has. Mhm. Has nie rozwiązał Łęcki w sensowny sposób. Dał naprawdę drewno, figurę. Po prostu tam jest figurantka.
1: No rozumiem ją tak, jak to, co przeczytałaś, przeczytałaś czy przywołałaś, jak ci panowie uzasadniają miejsce kobiet.
0: No dokładnie. Pokazał ją tak, jakbym widział Szumski, ale nie pokazał
1: tak
0: dziewczyny, która może bez zrozumienia, bo nie wszystko rozumie, ale jednak stara się przeczytać Zolę. No. Ludzie.
1: Tak.
0: To jest tak, jakbym ja dzisiaj na przykład miała, nie wiem, córkę, która naprawdę stara się czytać bardzo trudne rzeczy, ale bym o niej mówiła, że jedyne, co ją interesuje, to chodzenie do sklepów, tak? I kupowanie sobie, i robienie sobie operacji plastycznych. No nieprawda, no czyta, tak? Może nie wszystko rozumie, może coś do niej nie przemawia, może nie ma aparatu, no nie była w szkołach, nie skończyła uniwersytetu, bo nie mogła. No to może nie wszystko, ale ona siedzi i czyta Zolę. Więc jakby to, że oni postawili na Łęcki i Łęcki jakoś rozwiązali, jeden i drugi, a nie umieli postawić na te pozostałe kobiety. To znaczy przede wszystkim na Stawską, którą wymazali, nie ma. No i właśnie te hrabiny otaczające Łęcką troszkę podbijają samą Łęcką, pozwalają być Łęcką na 200%, tak. Ale właśnie nie są kontrapunktem, ponieważ tak. Kontrapunktem byłaby Stawska.
1: Są różne formy
0: rozczarowań. Stawska nie jest arystokratką, która ma pretensje do życia z renty. Ona daje lekcje, korepetycje, tak utrzymuje siebie i córkę, i matkę, i teściową. Jej mąż zwiał za granicę, bo był oskarżony i bał się konsekwencji. I przypominam, Stawska w pewnym momencie, kiedy tam się wydarza katastrofa nad jej życiem, idzie normalnie pracować do sklepu, jest ekspedientką. Jest równa Wokulskiemu. Miałby z nią idealnie. I jakby dlatego ona jest w tej książce. Ja nie rozumiem, czemu jej nie ma w tych filmach.
1: No i może to jest jakaś odpowiedź na to, czego nie możemy sobie opowiedzieć, prawda?
0: A poczekaj, to teraz ja cię zapytam. Dobra, jeżeli tak, jeżeli mamy lekkie niedosyty po tych lalkach, ponieważ nam na przykład zabrakło tej równorzędności dla Wokulskiego, bo on w jednej i drugiej opcji musi okazać się bankrutem, ponieważ tam nie działa równorzędnie. W książce jeszcze miał szansę, bo miał Stawską. Tam była równorzędna, partnerska sytuacja. Oni chcieli się kochać, znaczy była szansa na to, że się pokochają i będzie normalnie. To będzie tak nie idealistycznie, nie wzniośle, ale normalnie, tak po Bożemu. To powiedz mi, czy w takim razie, gdyby dzisiaj zrobić lalkę, stawiając bardziej na Stawską i pokazując, że miłość to nie jest ta temperatura, tylko to jest taki mieszczański poziom wykonalności, to czy my bylibyśmy bardziej zadowoleni?
1: Właśnie ja nie wiem, bo ja myślę, że to wtedy mielibyśmy znowu jakąś wersję rozczarowania, prawda? No bo tu chodziło trochę o to, jak rozumiem, to się przynajmniej w tej kinowej lalce dzieje, żeby spłonąć na końcu. Jakby Wokulski w tej lalce kinowej rzeczywiście płonie. To, że Maślona z Demirskim go ocalili, to jest ich błąd, tak uważam. Znaczy, to jest błąd w ogóle całej tej wersji lalki. To znaczy, ona właśnie tutaj nie daje rady. Tutaj właśnie panowie pokazali, że nie są w stanie tego rytuału opowieści narodowej utrzymać. Muszą z niego wypaść.
0: Nowoczesność musi spłonąć.
1: Tak, ona nie daje happy endu.
0: Ona się zaczyna od wielkich, płonących piecy i ona się rozmaitymi piecami kończy.
1: Tak.
0: A potem jakąś katastrofą klimatyczną czy czymś tam. Więc jakby to jest jasne, że nowoczesność musi spłonąć.
1: W tym sensie musimy zginąć razem z Wokulskim, nie ma szans.
0: No, świat musi zginąć, tak, więc jakby tak. Świat Wokulskiego, świat Łęcki, no to wszystko musi zginąć. To jest niesamowicie trudne, że ten cały postęp jest po to, żeby było higieniczniej, chociaż konsekwencją tego postępu jest absolutna katastrofa.
1: I tu się musimy zatrzymać i zostawiamy państwa z lalką, ale już Prusa chyba, do ponownego odczytania. Karolina Felberg-Pawłowska była ze mną w studiu, dziękuję ci bardzo.
2: To jest powtórka.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of

0: rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać.
1: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
0: Większość

0: stali tam na miejscu w ogóle.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wschodnia flanka NATO musi mówić jednym głosem, mówił szef MSWiA podczas spotkania ze swoim litewskim odpowiednikiem. Co najmniej 40 placówek jest zagrożonych upadłością, w informacjach również o krytycznej sytuacji szpitali powiatowych. To wielkie zwycięstwo, tak prezydent USA komentuje wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Brazylii. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wschodnia flanka NATO mówi jednym głosem, zapewniali na przejściu granicznym w Budzisku ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Agenda obu krajów na najbliższe miesiące jest w zasadzie identyczna, przekonywał Marcin Kierwiński.
3: W wielu tematach mówimy jednym głosem i to bardzo cieszy, bo ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
2: A szef litewskiego MSW Martynas Katalinas dodawał, że musimy mierzyć się nie tylko z zagrożeniem ze strony dronów czy problemem przekraczających granice balonów, ale też z innymi wyzwaniami wojny hybrydowej.
4: Pojawiają się tunele, przekopy, pojawiają się akty sabotażu i to, proszę Państwa, nie tylko w samej Litwie czy Polsce czy na naszej wspólnej granicy. Musimy im stawić czoła.
2: Obaj ministrowie uznali, że potrzebne są zmiany w pakcie migracyjnym, bo obecnie funkcjonujące rozwiązania nie są wystarczające. Szef polskiego MSWiA poinformował, że kontrole na polsko-litewskiej granicy będą utrzymane jeszcze przynajmniej przez pół roku. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Radiu Z zapowiadał gigantyczne kary, nawet do kilkudziesięciu milionów euro. Chodzi o firmy, które nie stosują odpowiednich zabezpieczeń przeciw wyciekom danych ich klientów. O szczegółach opowie Grzegorz Koziem.
5: Jak tłumaczył minister, resort identyfikował problem już w marcu i wysyłał informacje do firm. Teraz ministerstwo mówi: sprawdzam. Albo inwestujesz w ochronę swojej firmy, albo płacisz wielkie kary, mówi Krzysztof Gawkowski.
6: Rozpoczęły się postępowania kontrolne Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To mogą być kary do 20 milionów euro. I tu nie będzie żadnej miękkiej gry. Bezwzględność do kwadratu.
5: Minister cyfryzacji zapowiada też zmiany w prawie dotyczące konkretnie firm medycznych.
6: Firmy medyczne nie będą mogły przetwarzać więcej niż 100 tysięcy rekordów, jeżeli się nie będą odpowiednio wysokich środków finansowych ułożyły na cyberbezpieczeństwo, robiły audytu, stosowały krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
5: Zdaniem Gawkowskiego, jeśli ktoś uważa, że ma firmę i więcej musi zainwestować w reklamę czy marketing niż w cyberbezpieczeństwo, to znaczy, że wszystkich swoich klientów wystawia na niebezpieczeństwo. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: Szpitale powiatowe w Polsce są w krytycznej sytuacji. Co najmniej 40 placówek jest zagrożonych upadłością, a ich zadłużenie przekracza miliard złotych. W Kujawsko-Pomorskiem w bardzo trudnej sytuacji jest m.in. wielospecjalistyczny szpital imienia Ludwika Błaszka w Inowrocławiu. Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być jej przejęcie przez samorząd województwa, który ma większe możliwości finansowe. Agnieszka Wynarska.
7: W ubiegłym roku szpital wygenerował 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, mówi Anna Brzęk, zastępca dyrektora do spraw finansowych w Inowrocławskim szpitalu.
8: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
7: Szpital miałby przejąć samorząd województwa, potwierdza marszałek Piotr Całbecki.
9: Musimy uzgodnić z organizatorem, samym szpitalem, a i sami musimy przeprowadzić odpowiednie jeszcze szczegółowe analizy.
7: W przeszłości władze województwa rozważały przejęcie szpitala powiatowego w Grudziądzu, którego zadłużenie sięga już niemal pół miliarda złotych, ale ostatecznie do tego nie doszło. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
2: Prezydent USA Donald Trump wyraził zadowolenie z wyniku Flavia Bolsonaro, który wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Ocenił, że to wielkie zwycięstwo. Bolsonaro w drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa Luizem Inácio Lula da Silva. Trump powiedział, że rezultat wyborów był wyrównany, ale było to bardzo, bardzo duże zwycięstwo. W ubiegłym tygodniu agencja Reutera podała, że brazylijska agencja wywiadowcza ABIN poinformowała urzędników z Francji i Niemiec o domniemanych ingerencjach USA i Rosji przed wyborami prezydenckimi w Brazylii. Spór o zarzuty Atlanty dotyczące ingerencji Waszyngtonu w sprawy Brazylii trwa od miesięcy. Jak podkreślił New York Times, dzięki wygranej Bolsonaro Trump zyskałby nowego silnego sojusznika w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa. Teraz w informacjach czas na sport. Zasłużyliśmy na lepszy wynik, powiedział trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-1 wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. O wyniku zdecydował rzut karny, który w 84 minucie wykorzystał Iwan Basić. Urban zapewnił, że będzie spać spokojnie, ale uchylił się od podsumowania czterech rozegranych w krótkim czasie meczów Ligi Narodów. Polacy zdobyli w nich 4 punkty za zwycięstwo nad Rumunią 6-0 i remis z Bośnią i Hercegowiną 0-0 w Warszawie. Ponieśli też 2 wyjazdowe porażki ze Szwecją 1-3 oraz w rewanżu z Bośnią 0-1. Rowerem z Sosnowca do Katowic, tak, ale dopiero za kilka lat. Górnośląsko-Zagłębowska Metropolia odebrała koncepcję Velostrady łączącej oba miasta. Budowa rowerowej autostrady została podzielona na 2 etapy z powodu problemów dotyczących przebiegu trasy, mówi Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: Mamy niewyjaśnioną sytuację sporej ilości działek, bo to jest prawie 70 działek, gdzie albo właściciel w ogóle nie został ustalony, albo właściciel nie wyraził zgody na przejęcie. W tym drugim etapie, czyli od ulicy Halera do granicy z Sosnowcem, konieczne będzie wytyczenie przebiegu alternatywnego.
2: Jeśli chodzi o pierwszy etap, to odcinek rowerowej autostrady ma mieć blisko 3 km i poprowadzi od ulicy Bogucickiej do ulicy Halera. Jego budowa ma rozpocząć się za 2 lata. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień szykuje się słoneczny, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 22 stopni na południu kraju.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 października 1954 roku urodził się David Hidalgo. To wokalista i gitarzysta zespołu Los Lobos. David Hidalgo to jest ten artysta, którego teraz chcielibyśmy Państwu przedstawić, przypomnieć. To w zależności od tego, kiedy się Państwo urodzili. La Bamba. Ten utwór na dzień dobry od nas dla Państwa. Livia Prądzyńska, Piotr Gawroński, Wojciech Muzal. Witamy Państwa i zapraszamy.

mamy wtorek, to jest 6 października, 279 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 6.42, a zajdzie o 18.05. Imieniny obchodzą dzisiaj Alberta, Artur, Bronisław, Bruno, Fryderyka, Monika i Roman. Najlepsze życzenia dla Państwa. 236 lat temu w Warszawie rozpoczęły się obrady Sejmu, który uchwalił Konstytucję 3 maja. W 1876 roku urodził się Jan Bułhak. To artysta, fotograf, teoretyk, krytyk i publicysta, określany mianem ojca polskiej fotografii. 120 lat temu powstała Politechnika Gdańska, a 44 lata później działalność rozpoczęła Politechnika Krakowska. Jeszcze rok 2000, kiedy to w Warszawie otwarto Most Świętokrzyski, i 2011, gdy to było przed 13 laty, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka odbyła się rozprawa w sprawie skarg katyńskich. Rząd Rosji dowodził, że Trybunał nie ma jurysdykcji czasowej, by rozpatrywać skargi dotyczące faktów sprzed 70 lat. Polska natomiast odpowiadała, że zbrodnia katyńska jako zbrodnia wojenna nie ulega przedawnieniu. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się m.in. przygotowanym przez MSWiA projektem uchwały w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. W ramach programu planowana jest m.in. budowa i adaptacja istniejących schronów i obiektów zbiorowej ochrony. Chodzi także o tworzenie miejsc doraźnego schronienia, a także budowę odpornej infrastruktury medycznej. Wczoraj natomiast przedstawiciele Polski i Litwy spotkali się na przejściu granicznym w Budzisku. Ministrowie spraw wewnętrznych obu krajów Marcin Kierwiński i Martynas Katylinas mówili o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Paweł Radzewicz.

0: powstrzymywał się od głosu. Katarzyna Młynarczyk.
1: Sztab Gibały przyjmuje decyzję z satysfakcją, choć nie wyklucza odwołania. Pełnomocnicy chcieli, żeby sprostowanie pojawiło się także w telewizji, w której padła zakwestionowana wypowiedź, mówi mecenas Rafał Zątek.
2: W naszej ocenie te żądania, które zgłosiliśmy, nie były z żądaniami nieadekwatnymi, tak jak tutaj sąd wyrzekł, ponieważ nadal ten materiał, pomimo że archiwalny, ale nadal jest dostępny na stronie Polsat News i on nie zostanie zdjęty.
1: Zdjęty ma zostać z Facebooka i Instagrama Moniki Piątkowskiej. Tam też pojawić ma się sprostowanie. Zażalenie na tą decyzję sądu też nie jest wykluczone, mówi pełnomocniczka Moniki Piątkowskiej, mecenas Paulina Cieślak.
3: Proszę nam oczywiście pozwolić przeanalizować całość pisemnego uzasadnienia.
1: Z punktu widzenia interesu publicznego to bardzo ważny sposób weryfikacji prawdomówności kandydatów, mówi rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
4: Istotne jest to, że on jest taki szybki. Przypomnę, że sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku. Potem strony mają 24 godziny na ewentualne zażalenie. W związku z tym to wszystko odbywa się naprawdę bardzo szybko, żebyśmy my wszyscy jako obywatele mieli możliwość możliwie szybkiego zweryfikowania słów kandydatów.
1: Zażalenie na piątkową decyzję sądu zapowiedział Łukasz Gibała, który twierdził, że 6 radnych z koalicji prowadziło z nim rozmowy dotyczące współpracy.
0: O tym informowała Katarzyna Młynarczyk. Wyznaczenie specjalnych miejsc, gdzie trzeba będzie odstawiać hulajnogi elektryczne i wyeliminowanie z ruchu tych, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Także zmiany w przepisach dotyczących korzystania z dróg przez dzieci na rowerach. To wszystko zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. A cel to oczywiście poprawa bezpieczeństwa na chodnikach, ścieżkach rowerowych i na drogach publicznych. Jak dokładnie resorty zamierza to osiągnąć? O tym już teraz Tomasz Fęskę.
5: Ministerstwo chce zamknąć temat porzucanych byle gdzie hulajnóg elektrycznych. Trzeba je będzie odstawiać w konkretnych miejscach, inaczej będą groziły kary. Odpowiedzialność za porządek spocznie na operatorach hulajnóg na wynajem. Wyeliminowane z polskich dróg mają zostać również te, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Policja i Straż Miejska zostaną z czasem wyposażone w hamownie, sprawdzające z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
6: Ale drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy.
5: Zakaz wypożyczania elektrycznych hulajnóg jak w Paryżu, Madrycie czy w Brukseli na razie nie jest rozważany, ale Bukowiec nie wyklucza, że będzie to następny krok.
6: Jeżeli oczywiście będzie nadal niebezpiecznie na polskich chodnikach, być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie w rękach samorządowców.
5: Jeśli chodzi o najmłodszych rowerzystów, to rządzący chcą uporządkować przepisy. Dziś jest tak, że dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod opieką, ale jest traktowany jako pieszy, więc wolno mu poruszać się tylko chodnikiem. Zmiana będzie polegała na tym, że limit wiekowy zostanie zniesiony, a dziecko pod opieką będzie mogło poruszać się także ścieżkami rowerowymi i drogami publicznymi. Te zmiany są potrzebne dziś i będą pomocne w przyszłości, mówi wiceszef warszawskiego WORD-u Tomasz Matuszewski.
7: Ponieważ nowa instytucja, która będzie odpowiedzialna za budowanie programów szkoleń rowerzystów, hulajnogistów, będzie tworzyła też nowe, bardziej urealnione do obecnych czasów zasady egzaminowania.
5: Resort chce, by zmiany w przepisach zostały przyjęte do końca roku. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fali protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały albo częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. Protestujący na dzisiaj zapowiadają kulminację demonstracji. A najnowsze doniesienia z nadsekwany zebrał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
8: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Dopiero co Francję obiegły nagrania brutalnego ataku kilkunastu demonstrantów na policjantkę. Francuskie władze apelują o powstrzymanie emocji i fali przemocy. Sami uczniowie przygotowują się do zapowiadanej na jutro kulminacji protestów. Boją się nas, dlatego zamykają szkoły średnie. Myślą, że to nas powstrzyma, ale tak się nie stanie. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek, a do blokad w tych samych miejscach dołącza nas coraz więcej. Uczniowie z zamkniętych szkół przychodzą, by wesprzeć blokady w placówkach, które wciąż funkcjonują. Tak czy inaczej, nic nas nie zatrzyma. Myślę, że jutro w

0: całym mieście sytuacja naprawdę nabierze tempa. W blokadach bierze udział niemal każda szkoła średnia w Paryżu. Ludzie są wściekli i czują, że to moment, by głośno wyrazić swoje zdanie. Osobiście uważam, że jutro będzie mniej spokojnie. Do protestujących zamierza dołączyć część oświatowych związków zawodowych. Od kilku dni solidaryzują się z nimi studenci. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Dzisiaj rozpoczyna dwudniowe posiedzenie Rada Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów nie zmieni ona stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Teraz nie będzie zmiany, nie będzie tutaj podniesienia stóp procentowych, chociaż eksperci przewidują, że w jakiejś perspektywie to może nastąpić w związku z trochę podnoszącą się inflacją. Polska para prezydencka Karol i Marta Nawrocki natomiast dzisiaj rozpoczynają trzydniową oficjalną wizytę na Filipinach. I to jest pierwsza wizyta polskiego przywódcy w ogóle w tym kraju. Tutaj podczas tej zagranicznej wizyty prezydent Polski będzie uczestniczył m.in. w otwarciu 5. polsko-filipińskiego szczytu biznesowego IT. Parlament Europejski natomiast zagłosuje nad uruchomieniem programu, który ma przyspieszyć wprowadzanie innowacyjnych technologii na potrzeby wojska. Zajmie się także niedemokratycznymi, jak to określono, wyborami do Rosyjskiej Dumy Państwowej i ich konsekwencjami dla społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. 20 minut po godzinie 5. Teraz w TOK FM i pora na to, aby padło pytanie, które mamy dzisiaj do Państwa. Czy zauważasz zmiany na kolei? 22 44 044. Można do nas dzwonić, można także pisać na adres pierwszy@tok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 3. Kusz, zapraszam na Kulturę w Toku. NASA, dokument wyróżniony nagrodą specjalną jury w Wenecji, otworzy 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. W programie wydarzenia odbywającego się w Łodzi w dniach 14-18 października znalazło się 70 filmów dokumentalnych i reportaży. NASA to dokument o wojnie widzianej nie z pola bitwy, lecz z miejsc, w których zapadają decyzje. O technologii, odpowiedzialności i granicach posłuszeństwa, o tym, co dzieje się, kiedy przemoc zostaje zamieniona w procedurę, a decyzje o ludzkim życiu stają się częścią systemu. Film zrealizowali Yuval Abraham i Rachel Shore. Oboje należą do czworga twórców Nie chcemy innej ziemi, jednego z najgłośniejszych dokumentów ostatnich lat nagrodzonego Oscarem. Najlepsze fotografie prasowe wyłonione w 69. edycji konkursu World Press Photo można oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Organizatorzy zaznaczają, że ekspozycja nie jest łatwa, pokazuje trudne tematy, wymaga skupienia. Będzie czynna do 25 października. Od dziś muzeum poświęcone pisarce Zofii Kossak będzie czynne w swojej siedzibie, w tak zwanym Domku Ogrodnika w Górkach Wielkich. Na wystawie można zobaczyć m.in. osobiste pamiątki po pisarce, w tym maszynę do pisania, rękopisy, fotografie, pierwsze wydania książek oraz medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, który otrzymał od Instytutu Yad Vashem. Shakespeare znów zagościł w Toruniu, a to za sprawą spektaklu Titus Andronicus. W produkcji wykorzystano ponad 100 oryginalnych masek luchadorów z Meksyku.
4: Maski autentycznych wojowników Titan El Immortal. Mamy też maski Solara, Ultimo Guerrero, Dr. Wagner. Po prostu w takiej ilości, jak nigdy na żywo nie widziałem.
3: Mówi wrestler Johnny Blade. Spektakl wystawiany jest na dużej scenie Teatru Chorzyzy.
1: Na południu Polski mogą dzisiaj pojawić się, podobnie jak wczoraj, mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów. Po południu w Polsce północnej lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, Suwałki, Białystok przez około 20 stopni w centrum, Warszawa i Łódź do 22 maksymalnie stopni na południu. W Krakowie na przykład właśnie tyle na termometrach.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 23 minuty po godzinie 5. Czy zauważasz zmiany na kolei? O to dzisiaj Państwa pytamy. Prosimy o Państwa głosy, wypowiedzi pod numerem 22 44 044. A pytamy o to dlatego, że w nowym rozkładzie jazdy od grudnia tego roku w rozkładzie pociągów PKP Intercity będzie uruchomionych około 600 połączeń dziennie. Jeśli ta liczba niewiele Państwu mówi, czy to dużo, czy to mało, to tutaj liczba 530 połączeń to jest ta aktualna liczba połączeń, czyli wzrost będzie całkiem zauważalny. Odbieramy pierwszy telefon od pana Marka z Warszawy. Dzień dobry panu, panie Marku, i słuchamy pana. Co pan myśli na ten temat?
5: Witam serdecznie. No, ja jestem takim typowym samochodziarzem. Może dlatego mój głos będzie tutaj w miarę obiektywny. Ja powiem szczerze, ja rzadko jeżdżę tymi pociągami. Jak powiedziałem, samochód i samolot to jest coś, czego częściej można dopatrzyć w moim harmonogramie dnia, ale przyznam uczciwie, że jak zdarza mi się pojechać pociągiem, to jestem lekko skonsternowany, bo ja pamiętam te czasy, kiedy pociągi wyglądały zupełnie inaczej. Pamiętam te wielogodzinne opóźnienia, pamiętam te standardy, które towarzyszyły każdemu wejściu do pociągu. Dzisiaj mam takie wrażenie, może ktoś mnie poprawi, ale polska kolej stoi na bardzo wysokim poziomie versus to, co jest na zachodzie. Ja już nie mówię o wschodnich krajach. Co by nie powiedzieć, ten standard jest bardzo wysoki. Kultura, jeśli chodzi o obsługę, jest zupełnie nieporównywalna. Uczciwie też przyznam, że tak fascynuje mnie to, bo żyjemy w kraju, w którym bardzo lubi się wszystko krytykować, ale tutaj chyba nie będzie tak łatwo skrytykować. No, ja nie wiem, być może brakuje tych połączeń lokalnych, bo o tym nieraz sam słyszę bardziej niż tego doświadczam, ale mam takie poczucie, że polska kolej stoi na bardzo wysokim poziomie, pociągi są zadbane, incydenty właściwie tylko kreują inną rzeczywistość, którą przedstawiają ci, którzy chcą dużo tego negatywnego tej kolei powiedzieć, ale patrząc na to jak z boku, jako rzadki tak uczestnik ruchu kolejowego, mogę przyznać, że ja jestem bardzo miło zaskoczony, jeżeli zdarza mi się tym pociągiem z powodów takich czysto praktycznych, bo chcę popracować po drodze, przed jakimiś spotkaniami mam dobre połączenia. Po prostu doświadczam samych pozytywnych wrażeń. Ale mówię, to być może jest to tylko pobieżna ocena kogoś, kto za często z tej kolei nie korzysta, jednak jeśli korzystam, mam takie wrażenie, jak powiedziałem.
1: Dziękuję, to był pan Marek z Warszawy. Teraz zabierze głos pan Zdzisław, który także ze stolicy Polski do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Zdzisławie, słuchamy pana.
6: No wielka rzecz się stała, bo się całkowicie zgadzam z moim przedmówcą, co mi się zdarza, no niezmiernie rzadko. Ale mam takie samo zdanie. No jest dobrze z tą polską koleją, bo też ją pamiętam z czasów odległych, jeszcze z poprzedniego ustroju.
1: Ale nawet panie Zdzisławie, sprzed 25 lat to było takie wrażenie, że my nigdy tego nie wyremontujemy.
6: Powiem więcej, nawet sprzed 15 lat jest duży postęp, jest. No zawsze było czysto, zawsze było schludnie, zawsze było dobrze. Czego brakuje chyba w tych pociągach? Ja też rzadko nimi jeżdżę, ale chyba brakuje tego, żeby w większości połączeń był internet. Bo nie wszędzie on chyba jest, a to jest chyba sporadyczna w ogóle sprawa, z tego co wiem. I gdyby jeszcze co dodać, to już by było super. No druga sprawa, tak zwane wagony restauracyjne. No w stosunku do tego, co jest na zachodzie i wschodzie, to jednak tutaj jest dużo do zrobienia, bo no ta oferta, która jest w PKP, czy w PKP jest dość kiepska. Jechałem ostatnio pociągiem czeskim do Krakowa i bardzo mi się podobał ten wagon restauracyjny tego czeskiego przewoźnika, który już chyba z Polski akurat uciekł, z tego co wiem. Ale tam było super. Więc jakbyśmy dorównali do tego standardu czeskiego, to by było naprawdę dobrze.
1: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Ten przewoźnik z Czech to raz jest w Polsce, raz go nie ma. Natomiast tutaj rzeczywiście można było też sprawdzić, jak wygląda to u zagranicznej konkurencji. 22 44 044 to jest nasz numer telefonu. Dla państwa pan Mariusz telefonuje do nas z Pragi, ale nie z warszawskiej Pragi, tylko ze stolicy Czech. Słuchamy pana. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, albo po czesku dobre rano, bo jest wcześnie rano. Temat bliski memu sercu, ponieważ ja jestem po technikum kolejowym jeszcze z dawnych czasów. Jeżeli chodzi o progres na kolei, to powiem tak, nie mamy się czego wstydzić. Nie mamy się czego wstydzić przed Zachodem.
8: Czego mi brakuje na naszych kolejach i mam nadzieję, że to będzie, będzie się działo i zadzieje się to prędkości. Tego nam jeszcze brakuje. A nawiązując do poprzednika, ja ostatnio jechałem pendolinem. Przylecieliśmy do Warszawy i jechaliśmy pendolinem do Krakowa. Oferta Warsu jest dla mnie na tą chwilę świetna. No, schabowy za 40 parę złotych. Super sprawa. Co przyznaję poprzednikowi, czeskie wagony restauracyjne mają ten duży plus, że można się napić piwa z kija. To na pewno, ale jeżeli chodzi o nasz standard, nasz rozwój, rozwój kolei lokalnych, rozwój połączeń autobusowo-kolejowych, myślę, że zrobiliśmy bardzo wielki krok do przodu. Nie mamy się czego wstydzić. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To był pan. A panie Mariuszu, jeszcze jedno pytanie. Czy pan pamięta, bo pan mówił, że tutaj tematyka kolejowa jest panu bliska, EN57. Mówi to panu coś?
8: Oczywiście.
1: A kiedy pan widział ostatnio ten kultowy, słynny pociąg? On był jakoś też brzydko nazywany, już nawet nie pamiętam tego.
8: EN57 to jest elektryczny niskoperonowy 57. Ostatni raz, przyznam się panu, trochę mi było wstyd, bo byłem z Czechami na spotkaniu filmowym w Gdańsku i wsiedliśmy do trójmiejskiej SKM-ki i akurat mieliśmy to szczęście, że EN57 był jeszcze w tym składzie.
1: O, a co zaskakujące. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz telefonował z Pragi. Pytam o ten taki, proszę państwa, najpopularniejszy pociąg na polskich torach. Jeszcze w latach 90. narzekaliśmy na niego, a teraz ja bym chętnie przejechał się takim pociągiem, jako już w tej chwili eksponatem w ramach takiej podróży w czasie. A propos ostatniego telefonu naszego słuchacza, bardzo proszę, aby nie padały nazwy marek handlowych i oczywiście pamiętajmy o wychowaniu w trzeźwości, jak piwo to tylko bezalkoholowe, jeśli chodzi o dyskusję na antenie. 22 44 044. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej jest po drugiej stronie, słuchamy pana.
9: Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. No, ambasador Ziemi Lubuskiej musi chwalić swoje, chociaż nie do końca mogę, niestety. My tutaj mamy z Zielonej Góry do Warszawy tak zwane tanie linie, TLK chyba to się nazywa, jakieś tanie linie. No i standard tych kolei jest niestety nieciekawy. Natomiast odrobinę do góry, do Zbąszynka, można po prostu wsiąść w Eurocity. No to jest już bajka. To jest pociąg, który jedzie między Berlinem i Warszawą i dalej niż Berlinem. I to jest po prostu inny standard. To jeżeli można się cieszyć, że Intercity, można wymieniać Intercity nazwę?
1: Tak, no to jest przewoźnik dominujący w Polsce. Więc.
9: Dominujący przewoźnik, tak. No to jest po prostu skok cywilizacyjny. Ja nie będę się postarzał, ale jeszcze pamiętam na Śląsku, który jest w moim miejscu urodzenia, takie parowozy, wie pan, takie, które jechały między Rybnikiem a Katowicami, które po prostu były takie jeszcze parowe, które jak się dmuchały. No, będę kończyć pomalutku, bo całą noc nie spałem, panie redaktorze. Normalnie jestem niewyspany. Muszę iść zaraz spać.
1: Od razu prowokuje mnie pan do pytania, dlaczego? Czekał,
9: no,
1: pan,
9: dziękuję,
1: czekał pan na pierwszy program TOK FM.
9: O, oczywiście, to też, ale dostałem SMS-a wczoraj, że Ruscy atakują Ukrainę i zaraz będzie ostrzeżenie. No niestety jakiś dureń pomylił Lubuskie z Lublinem, no ale no, zdarza się. No, wie pan co, aż strach się bać. Ale było sympatycznie w mojej piwnicy pałacowej. Paliliśmy cygarka, piliśmy bezalkoholowe wino zielonogórskie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Nasz numer to 22 44 044. Pan Andrzej pewnie mówi o tym, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alerty RCB otrzymali niektórzy mieszkańcy województwa lubuskiego. To ciekawa sytuacja. Tutaj różnych rzeczy możemy się od Państwa dowiedzieć o poranku. Nasz numer to 22 44 044. Czy zauważasz zmiany na kolei? Pytamy o to teraz panią Annę z okolic Radomia. Słuchamy pani.
10: Dzień dobry. Ja zaczęłam jeździć koleją w 62 roku, więc pamiętam wagony te takie zwykłe, jak jeszcze się czasem widzi na filmach, z drewnianymi długimi ławkami. Różnie to było z ogrzewaniem. No takie były czasy. Więc w porównaniu do tego, co jest teraz, gdzie wagony są czyste, są zmodernizowane, czyste, ciepłe, z klimatyzacją, aż przyjemniej jest wejść do tego pociągu. Więc nie ma żadnego porównania. To, że są jakieś opóźnienia, to dla nas czasem osobowych no, zdarzają się, bo są ciągłe remonty, szczególnie Warszawa. No i Intercity, przybywa Intercity, no ale niestety kosztem punktualności tych osobowych, no robi się bardzo ciasno na torach. I ja bym nie narzekała, jeżeli coś mogę powiedzieć, to na temat samego dworca w Radomiu. Tu się nie inwestuje i jest no obskurnie, fatalnie, jakieś krzesełeczka plastikowe, które są, no chwieją się albo ich nie ma wcale. I to jedyne, co mogę powiedzieć. No obsługa i nie ma do czego się naprawdę przyczepić. I nie narzekałabym, że pociągi jeżdżą nie w pełni wykorzystane rano. No to wiadomo, młodzież jedzie do pracy, do szkoły. Ale tak to jest blisko, no widzę, że coraz częściej nawet na tych małych przystankach, koło małych przystanków stoją samochody, że ludzie dojeżdżają i przesiadają się, szczególnie ci, co pracują w Warszawie, czy nawet w Radomiu, że przesiadają się dalej na pociąg i jadą pociągiem. I chyba to jest takie dosyć pozytywne zjawisko.
1: Bardzo dziękuję. To była pani Anna z okolic Radomia. Przypominam, że na każdą z państwa wypowiedzi rezerwujemy 2 minuty. Państwo dzisiaj się, za co dziękujemy, mieszczą w tym czasie, albo nawet go nie wykorzystują w całości. Dołącza do nas teraz pan Piotr z Pruszkowa. W Pruszkowie swoją drogą, tak myślę, całkiem przyzwoity dworzec. Miałem okazję w ostatnich latach skorzystać. Panie Piotrze, słuchamy.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja też, jak jeden z moich przedmówców, skończyłem technikum kolejowe w Warszawie. No i mogę tylko powiedzieć, że no to, co zrobiła kolej, to jest skok na przestrzeń. No ludzie z zachodu przyjeżdżają, fotografują te czyste toalety, to kiedyś nie było takie oczywiste. Rozklekotane wagony były, dzisiaj to jest po prostu odlot. Też jechałem pendolino, no to faktycznie tak jakby się samolotem leciał. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No i ten miód na moje serce, jak na Sycylii będąc teraz, widziałem polski skład kolejowy, który jeździ tam. To prawda spalinowy, ale no...
1: Znaczy mówi pan tak, o pojeździe polskiej produkcji.
11: Tak. Pesa Bydgoszcza i się to tam zapatrzyła ich, a tak szczerze mówiąc, no i dobrze, że nasze firmy rozwijają się kolejowe, bo z tego co wiem, to zakupiły jakąś firmę w Niemczech, która padała i nie bardzo miała możliwości rozwojowe, a Polacy tam weszli w Lipsku i jakoś działają, no więc no nie wiem, no my się jakoś kurczę rozkręcamy. Ja tu często słyszę jakichś malkontentów, ale ja tego nie widzę, no. Zarówno drogi, jak i kolej, no idzie w nas przestrzeń, a że się buduje, no my cały czas jesteśmy w tej naszej transformacji. No nie korzystamy, nie konsumujemy tych dóbr, bo mówimy, że na zachodzie ludzie to mają. No oni te dobra konsumowali, w pewnym sensie je skonsumowali, a my niestety jeszcze cały czas tylko inwestujemy.
1: Na dorobku i... dalej jesteśmy tak. Pan wspomniał o drogach. Łączą się te dwie kwestie, bo zarówno drogi, jak i inwestycje na kolei łączyło to, że było powszechne przekonanie, że my tego nie damy rady osiągnąć.
11: Nie, no w ogóle, wie pan, no ja jeżdżę całe dnie, bo w tej chwili akurat tak się złożyło, ja prowadziłem działalność gospodarczą przez 35 lat. W tej chwili już odszedłem i po prostu jeżdżę sobie dla fanów jako kierowca zawodowy, ale muszę powiedzieć, że to jest po prostu, no tego się nie da poruszać, no.
12: Mhm. Ja często wyjeżdżam nawet na zachód do Niemiec i powiem szczerze, że tamte drogi, które były, ja byłem zakochany w tych autobanach, to jest ruina w tej chwili.
1: Tak, no. Dziękuję bardzo, to był pan Piotr z Pruszkowa. Ja mam podobne wrażenie, proszę państwa, z Włoch. I to już lata temu, długie lata temu, to było, kiedy to było? No, dajmy na to z 10 lat temu. Te drogi włoskie w porównaniu z naszymi jakoś tak kiepsko wyglądały. Teraz pewnie ta różnica na naszą korzyść jest jeszcze większa. 22 44 044. Żeby nie było, proszę państwa, tak cukierkowo w tej naszej dyskusji, to jestem bardzo ciekaw, czy państwo się zetknęli w ostatnim czasie z jakimiś opóźnieniami na kolei. Te słynne komunikaty, że pociąg jest opóźniony o 250 minut, czy ileś. Czekamy na również oczywiście na krytyczne głosy. Czy też te krytyczne mogą być tutaj szczególnie ciekawe. Pan Bernard z okolic Norymberki dzwoni, słuchamy.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Miałem okazję, będąc w Polsce teraz w ostatnich latach, niejednokrotnie korzystać z usług Polskiej Kolei i też jestem pod wrażeniem. Szczególnie tego, jak dworce wyglądają, jak tabor wygląda. Duży postęp widać. Ja kiedyś, będąc jeszcze mieszkając w Polsce, często korzystałem z kolei, często jeździłem koleją. Także widzę ten postęp, widzę, jak to się wszystko rozwija. Szkoda, że tych niektórych lokalnych połączeń już nie ma, że są polikwidowane, ale widzę, że też kolej inwestuje i rozwija właśnie sieć tych lokalnych połączeń. Także ogólnie nawet za granicy pozytywna opinia na temat polskiej kolei. Dziękuję, to wszystko.
1: Dziękuję, to był pan Bernard z okolic Norymberki. Prosimy o kolejne państwa głosy do dyskusji. Wracamy już za chwilę.
14: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
15: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
14: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na południu Polski jeszcze w ciągu tego poranka zanikające mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów. Po południu na północy lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj od 16 stopni na północnym wschodzie przez około 20 stopni w centrum do 22 stopni w Polsce południowej. Niewiele chmur na niebie, wiatr będzie słaby i umiarkowany, a zatem kolejny piękny jesienny dzień przed nami.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Za 18 minut szósta. Czy zauważasz zmiany na kolei? O to dzisiaj państwa pytamy. Pani Ewa dzwoni z województwa. Teraz się skupiłem na chwilę trochę bardziej, bo żeby lubuskie się z lubelskim nie pojawiło, tak jak już jeden z naszych słuchaczy dzisiaj wspominał. Z lubelskiego, czyli z okolic Lublina. Pani Ewo, słuchamy.
16: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest pani na antenie.
16: Dzwonię do państwa po raz pierwszy, a właściwie posprowokował mnie pan właśnie z województwa lubuskiego. Przepraszam, wiem, że mówił pan, żeby mówić tylko i wyłącznie na temat, ale po prostu czuję się zmuszona do powiedzenia panu, że to jest bardzo zabawne o tych cygarach w piwnicy, jak się mieszka tutaj przy granicy i te alarmy otrzymuje się w zasadzie cały czas, kilka razy w nocy, więc te cygara i wino jest bardzo nie na miejscu. A wracając do tematu, chciałam powiedzieć, że koleje bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły ze znajomymi. Mam taką grupę znajomych. Jeździmy po Polsce, właśnie kolejami. Fantastyczne. Jestem bardzo zadowolona. Dzięki temu miałam okazję zobaczyć miasta, których nigdy nie byłam. Pozdrawiam serdecznie. Mhm.
1: Pani Ewo, a pani pozwoli, że jeszcze panią dopytam. Z opóźnieniami miała pani do czynienia w ostatnim czasie? Znaczy wtedy, kiedy pani korzystała?
16: W zasadzie nie. To były bardzo krótkie opóźnienia, minutowe, więc uważam, że nie biorę jej w ogóle pod uwagę. Mhm. A koleje fantastyczne. Pozdrawiam obsługę pociągów, konduktorzy. Super.
1: Dziękujemy za ten głos. To była pani Ewa z województwa lubelskiego. Pani Ewa powiedziała o czymś bardzo ważnym. Kwestia alarmów i kwestia zagrożenia w tych trudnych czasach i wtedy, kiedy pojawiają się groźby ze wschodu, to jest coś, co w pozostałych regionach Polski nie wiemy tak dobrze, jak to wygląda na co dzień, jak właśnie mieszkańcy wschodnich regionów. I dziękuję za zwrócenie uwagi na te kwestie. 22 44 044 to jest nasz numer telefonu. Teraz pan Wojtek z Bydgoszczy, słuchamy pana.
17: Halo, dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jako młody chłopaszek wyjechałem do Anglii tym pierwszym rzutem. Tam nas nie było stać na samochód na początku, może inaczej, nie tyle na samochód, co na ubezpieczenie tego samochodu, więc korzystaliśmy tam z kolei, która działała świetnie. Po jakimś czasie, tam jak odwiedzaliśmy Polskę, no to korzystaliśmy z lotniska w Poznaniu i do Bydgoszczy dojeżdżaliśmy taką słynną osobówką, która jeździła na tej trasie i to była za każdym razem gehenna. Generalnie cały skład śmierdział moczem i papierosami i zastanawialiśmy się, czy kiedyś to się ruszy z żoną, obecnie już teraz z żoną, wtedy z dziewczyną. No i się ruszyło. I muszę powiedzieć, że naprawdę się ruszyło i korzystamy z kolei coraz częściej. Ja jako kierowca zawodowy bardzo chętnie odkładam kółko na bok i bardzo chętnie cieszę się, że ktoś mnie gdzieś zawozi. Także naprawdę muszę pochwalić tutaj kolej. No i jednocześnie jako rodowity typus muszę pochwalić PESę naszą, z której jesteśmy dumni i której zakład się rozwija po prostu świetnie, bo przejeżdżam koło nich czasami i pięknieje z każdym rokiem. Coś dokładają, coś modernizują. Stoi mnóstwo samochodów pracowniczych, więc myślę, że jest wszystko na dobrej drodze, żeby te pociągi, które oni produkują, były jeszcze lepsze, jeszcze wygodniejsze i dobre dla ludzi.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Wojtek z Bydgoszczy. Dodajmy tutaj, że w pierwszym kwartale tego bieżącego roku opóźniona była ponad 1/3 pociągów PKP Intercity. A tutaj państwo raczej dostrzegają zalety i dostrzegają raczej te dobre strony oferty naszych przewoźników. W tej dzisiejszej dyskusji nie zwracają państwo uwagi na te braki, z którymi wciąż się borykamy. Pan Sławek telefonuje z Lgoty Małej. Słuchamy pana. Dzień dobry.
18: Dzień dobry państwu serdecznie. Witam państwa, witam pana redakcję, witam pana redaktora. Ej, Boże, to chcę sobie to powiedzieć. Akurat temat kolei jest mi bliski i dobrze znany, ze względu na to, że pracowałem tam bardzo długo, od czasów słynnych PRL-owskich, to w zasadzie 15 lat już jak nie pracuję na kolei, miałem styczność z podróżnymi. Ale do czego zmierzam? Przede wszystkim, jeśli chodzi o... Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo chodzi o to, że rok, dwa lata temu jechałem pociągiem Intercity, wsiadałem do pociągu, konduktor dawał sygnał stój, kierownik nie zareagował, pociąg ruszył. Zaraz mi się skojarzyło słynna sytuacja z Wrocławia z aktorem Zdzisławem Cybulskim, Zbigniewem Cybulskim. brak za reakcji kierownika pociągu, co było dla mnie wręcz szokujące i niedopuszczalne. Sygnał stój to jest taki okrąg, ręką się zakręca. To jest stary sygnał jeszcze przedwojenny, który ma każdy pracownik kolejowy, jeżeli taki sygnał daje w kierunku pociągu, pociąg ma obowiązek się zatrzymać i nie ma na to reguły. Za to była dyscyplinarka i konsekwencje straszne. Dzisiaj nie zareagował nikt, po prostu kierownik pojechał dalej. Na moje uwagi był bezczelny i chamski.
1: Chyba straciliśmy połączenie z panem Sławkiem. No niestety czasami tak się zdarza. Kwestia bezpieczeństwa na kolei to jest absolutnie, proszę państwa, podstawowa sprawa. To właśnie ten pracownik... Pan Sławek jest ponownie z nami. Słuchamy, bo przerwało na chwilę.
18: Tak, jestem. To słyszałem pana dokładnie. No chodziło mi, chciałem zwrócić uwagę na tę jedną rzecz właśnie, reakcji, tak samo jak i podróżny, czy to nawet po cywilu dałoby sygnał stój, drużyna pociągowa ma obowiązek pociąg zatrzymać. To jest jedna kwestia. Następna sprawa jest taka, sytuacja na kolei się zmieniła, to nie ulega wątpliwości, wszyscy to mówią, odczuwają i tak dalej, ale jeśli chodzi o opóźnienia pociągu biorą się z przyczyn od nas niezależnych, od nas mówię jako kolejarzy niezależnych, czyli wypadki różne na przejściach, na przejazdach i tak dalej. Dalej, z przyczyn technicznych taboru lub sieci czy torów, no i z przyczyn ludzkich, których na przykład ktoś awantury na pociągu, wezwanie policji i tak dalej, różne rzeczy. No i jeśli chodzi o, na każdy z tych czynników mają pracownicy wpływ, mają też i nie mają. Aha. Różnie to bywa. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Powiedział pan o słynnym EN57, znam tą nazwę, też nie użyję, dlatego, że ona jest, no może mnie wszyscy tutaj zrugają, ale to była nazwa tak zwane stare kible. Ale chciałem jeszcze wrócić do jednej kwestii. Te nowe składy są bardzo piękne, ładne, ale ja wolę pullmany. Stare klimaty. W Dzień Świra w filmie było to pięknie pokazane.
1: No tak, wie pan, dziękuję bardzo. Pan Sławek dzwonił z Legoty Małej. Proszę państwa, jest taki nieśpieszny pociąg, który przypomina nam lata przełom 80-tych, 90-tych, czasem kursuje. Pan Andrzej z Łodzi, słuchamy.
19: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tak troszeczkę krytycznie, to przewozy pasażerskie to jest sprawa drugorzędna. Ja miałem kiedyś 30 lat temu bodajże takie wielkie marzenie, żeby tiry skoczyły na tory.
1: Takie hasło nawet było kiedyś.
19: Proszę?
1: Takie hasło nawet było kiedyś. Ze 20 lat temu była taki postulat, żeby właśnie, jak jeszcze nie mieliśmy takich dróg lepszych.
19: Tak, a rządzącym Polską udało się o mały włos, udałoby im się położyć cargo. No ale jakoś tam, no nie wiem dlaczego nie położyli, ale nie położyli, nie udało im się. Zrobią to następnym razem. Ale to nie ten problem. Czy państwo widzą te sunące tiry, trzy pasy autostrady i prawym pasem ciągną tiry? A jedno zwycięstwo takie małe, udało się otworzyć... To znaczy przeładunek w Zabrzu, pierwszą stację intermodalną. Wjeżdża tir, ładuje się na pociąg i odjeżdża. 30 lat. No cóż, same zwycięstwa. Idziemy od zwycięstwa do zwycięstwa. To
1: był pan Andrzej z Łodzi. Dziękuję za ten głos. Pan Andrzej zwraca uwagę na coś, co jeszcze nie pojawiło się w naszej dyskusji, czyli na transport kolejowy, na transport towarów i to równie istotne zadanie, jakim jest właśnie przewożenie różnych dóbr. Pan Robert telefonuje z Poznania. Słuchamy pana, panie Robercie.
20: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. No myślę, że przykład rozwoju dróg, czy to kołowych, czy kolejowych, rozwoju infrastruktury miast, to takie przykłady Polski w ruinie. I wydaje mi się, że te dobre przykłady, które można pokazywać, że ocena polityczna bardzo często bywa całkiem inna niż ta rzeczywistość i głosy dzisiejszych słuchaczy. Oczywiście delikatnie, sarkastycznie rozpocząłem, natomiast wydaje mi się, że to są świetne przykłady dobrych rozwiązań, wykorzystania świetnie środków europejskich, dobrego pomysłu na to, jak pomóc Polakom dobrze się przemieszczać. I oczywiście nie będę odosobniony i w samych superlatywach wyrażę się o kolei. Za często nie jeżdżę, aczkolwiek obserwuję, widzę. Zmienia się to oczywiście na lepsze. Wydaje mi się, że w tych bardzo lokalnych przypadkach bywa jeszcze może delikatnie coś do poprawy, bo tak jak słuchacz ze śląskiej części województwa lubuskiego słusznie zauważył, że bywają takie miejsca, gdzie warto coś poprawić, czy to dworzec, już bardzo takiej mikrolokalnej rzeczywistości. No zapewne to się z czasem zadzieje. Natomiast generalnie patrząc, jest duży pozytyw, duży postęp, tak jak w innych dziedzinach życia w kraju. Dużo też jest rzeczy do poprawy. Natomiast wydaje mi się, że tak jak mówimy o punktualności, wspomniałem, że za często nie korzystam, ale bywam odprowadzającym na dworzec i przyznam się szczerze, często widzę sprawdzający, jak wygląda ta punktualność. Nie wygląda ona najgorzej, więc wydaje mi się, że jest to duży plus. Tak jak nowe połączenia, bo zwracam też uwagę na to, że w tej Polsce powiatowej pojawiają się nowe połączenia, udogodnienia, także panie redaktorze, co by nie powiedzieć, wydaje mi się, że jest to sytuacja bardzo pozytywna. Mm-hmm. Tylko kibicować. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, to był pan Robert z Poznania. I rozmawiamy o tym, mówimy o tym, że jest tak dobrze, a przecież jesteśmy u progu rewolucji na kolei, która ma jeszcze to zmienić na korzyść. Dzień dobry, pisze pan Krzysztof z Łodzi. Przemierzam rocznie 50-70 tysięcy samochodem, jako kilometrów, jako kierowca zawodowy. Dlatego też bardzo chętnie podróżuję wraz z rodziną koleją. Niestety w tym roku mamy mieszane uczucia. Powrót w wakacje z Władysławowa. Już na stacji początkowej opóźnienie 45 minut, wskutek czego nie zdążyliśmy na przesiadkę w Gdyni i konieczność oczekiwania prawie 2 godzin na kolejny pociąg do Łodzi z przesiadką w Warszawie. W Warszawie natomiast pociąg ze stacji początkowej ruszył z 1,5-godzinnym kolejnym opóźnieniem. No to rzeczywiście mieli państwo pecha. Podróż zaczęła się o 11, skończyła o 2 w nocy dnia następnego. Ale z drugiej strony, podczas podróży do Wrocławia córka wysiadając nie zabrała swojego tabletu. Kierownik pociągu i zabezpieczył i udało się odebrać. Być może tu jakiegoś słowa zabrakło w tym zdaniu, ale jak rozumiem, to jest dobre doświadczenie. Żywię nadzieję, iż będzie tylko lepiej. Teraz pan Józef z Grudziądza, słuchamy.
0: Dzień dobry, witam. Po pierwsze chciałem podziękować prowadzącym i słuchaczom za najlepszy program, jaki można w ogóle uzyskać, taki, w którym możemy my, słuchacze, uczestniczyć. To jest wielka sprawa, że codziennie, systematycznie i tak fajnie możemy podzielić się swoimi spostrzeżeniami. A teraz do meritum. Transport szynowy strategiczny dla państwa. Nie rozumiem, dlaczego państwo w pewnej chwili historycznie padło na pomysł dewastacji i niszczenia połączeń kolejowych. I to było po prostu powszechne rozmontowywanie. Natomiast w tej chwili widać, jak ta kolej dużo znaczy. Szczególnie transport szynowy w miastach się polepszył. Metra i te wszystkie nowe rozwiązania szynowe bardzo polepszają. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że kwestia bezpieczeństwa na kolei w wielu państwach są to bramki jak na
1: lotnisku.
0: Jak na lotnisku. U nas na szczęście cały czas mamy jeszcze taką swobodę i to jest piękne, że możemy z tego korzystać. Kolejny temat, CPK, który ma być połączony szybką koleją. Zupełny bezsens. Lotnisko powinno być w zasięgu połączenia szynowego aglomeracji miejskiej, wewnętrznej, tak zwanego żółciaka, a nie budowanie połączenia super szybkiej kolei międzymiastowej do tego, żeby połączyć się z lotniskiem. Lotnisko wymyślone przez Rosjan w 1970 roku w tamtym miejscu miało służyć tylko do natarcia na zachód. To nie jest dobre miejsce, ale to jest temat też bardzo ważny kolejowo, dlatego że tam jest bardzo duża przeróbka. I jeszcze jeden bardzo ważny temat, nie mówiony u nikogo, mianowicie rozbudowa elektrowni atomowych spowoduje, że wszystkie połączenia kolejowe związane z elektrowniami atomowymi będą wymagały gruntownej przebudowy po to, żeby sprostać o wiele większym, cięższym składom wożącym uran w ołowianych wagonach.
1: Bardzo dziękuję. Pan Józef z Grudziądza był z nami i tutaj to wyraził ostatnie spojrzenie na kwestię kolei w Polsce. Swoją drogą dziękujemy za te dobre słowa. tutaj pod adresem naszej ekipy. Dziękuję za całą dzisiejszą dyskusję Państwu. Najwyższa pora, abyśmy zajrzeli do porannych gazet. Bo to pierwszy przegląd prasy, w którym na początek Gazeta Wyborcza i artykuł z pierwszej strony o tym, że czy to jest kres państwa w państwie? Takie pytanie w tytule. UOKiK bierze pod lupę negocjacje Google'a z mediami. Po wejściu w życie tutaj przepisów dotyczących właśnie Big Techów, obejmujących Big Techy, wydawcy rozpoczęli negocjacje z platformami cyfrowymi. Jednak jak ustalił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak ustalił sposób tych negocjacji, pozostawiał wiele do życzenia. Google, proponując wynagrodzenie wydawcom, nie przedstawiło im wymaganych prawem danych pozwalających ocenić zaoferowane stawki. Nie wskazano również, w jaki sposób się korzysta z publikacji prasowych i osiąganych z tego tytułu przychodów. Nie wyjaśniono parametrów przyjętych w kalkulacji, ani nie przekazano dokumentów umożliwiających zweryfikowanie jej założeń, wyjaśnia regulator. Innymi słowy, firma podeszła do negocjacji z pozycji dominującej i miała dla wydawców ofertę, którą albo można przyjąć, albo odrzucić. Nie można jednak zweryfikować, czy platforma właściwie wycenia treści wydawców, ani zaproponować alternatywnej oferty. Prezes UOKiK-u tutaj stawia więc zarzuty czterem spółkom z grupy kapitałowej Google'a. W innej części tekstu czytamy o tym, że Big Techy długo korzystały z kosztownej pracy wydawców po prostu za darmo. O tym wszystkim dzisiaj w Wyborczej. Także o grzechach telewizji Republika. Ta telewizja przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jest traktowana pobłażliwie. W gruncie rzeczy codziennie można by sformułować jakieś skargi czy zarzuty co do treści, które tam się ukazują. Mówi profesor Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który jest jednocześnie medioznawcą. Struktura własności TV Republika wskazuje na bardzo silne powiązania z Prawem i Sprawiedliwością, więc nazywanie tej stacji partyjną telewizją nie jest bezzasadne. Teraz Rzeczpospolita. Firmy płacą coraz wyższe podatki. Rząd twierdzi, że chce ulżyć przedsiębiorcom, ale liczby pokazują zupełnie inny obraz. Efektywna stawka podatkowa giełdowych grup od lat rośnie i sięga już 38%. Jeszcze rzut oka na dzisiejszy Super Express. Tutaj o tym, że wierni uwięzili biskupa w obronie ukochanego proboszcza. Wczoraj o godzinie 1 w nocy policji udało się uwolnić biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindela, który był przetrzymywany przez około 5 godzin w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Gwałtowny protest wiernych wybuchł po tym, jak kuria odwołała ich wieloletniego proboszcza księdza Józefa Zborka. Tekst na ten temat i zdjęcia, które pokazują to ruszenie w tej miejscowości, to pospolite ruszenie, dzisiaj Państwo znajdą w Super Ekspresie. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o restrykcjach w Rosji po śmierci z powodu dżumy.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dowódca sił NATO w Europie przygotowuje nową strategię na wypadek ataku Rosji. Donald Trump zadeklarował pomoc Rosji po śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą. Od początku protestów w liceach we Francji służby zatrzymały już ponad 5 tysięcy osób. Mamy wtorek, 6 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W najbliższy poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksiusz Grinkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnymi działaniami. W strategii będzie ujęta również Polska. Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak Kamysz mówi wprost, tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
22: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024, czyli już po wybuchu pełnoskalowej wojny. Rok 2026 i pierwsze półrocze 2026 roku to był czas, kiedy zwielokrotniły się. Teraz jest jeszcze tego więcej, jak obserwujemy po kilku miesiącach drugiego półrocza roku 2026.
21: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe. Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tu stacjonować prawdopodobnie kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Mniej za benzynę i olej płacimy na stacjach paliw dzięki przywróceniu rządowego pakietu obniżek CPN. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzanie cen maksymalnych. Rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zybert.
5: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji i ponownych ataków, czy to na tankowce, czy na infrastrukturę naftową. Do porozumienia USA-Iran wydaje się, że w tej chwili daleko. Mamy po raz kolejny trwający impas w negocjacjach. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że USA mogą zdecydować się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na 3 listopada wznowić ataki, jeśli do tego momentu nie zostanie osiągnięte porozumienie.
3: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,79 zł. Za benzynę 98 7,66 zł, a za olej napędowy 7,82 zł. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że jest gotowy pomóc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Wcześniej przedstawiciele amerykańskich władz podkreślali, że monitorują doniesienia o możliwym wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka. Władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Rosyjskie władze w poniedziałek ponownie zapewniły, że sytuacja jest pod kontrolą. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła na podstawie dostępnych nieoficjalnych informacji, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji wydaje się niskie. Od początku protestów w liceach we Francji służby zatrzymały już ponad 5 tysięcy osób. 87% to osoby niepełnoletnie, przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort podkreśla, że przy okazji protestów uczniów dochodzi do zamieszek. Pojawiają się tu, cytat, niedopuszczalne akty przemocy wobec policji i nauczycieli, a szkody materialne szacuje się na kilka milionów euro. W Lens na północy Francji nastolatek stracił rękę, gdy podniósł granat policyjny. Uczniowie jednak nie odpuszczają, domagają się dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt liczne klasy i przeciążenie nauczycieli.
6: Boją się nas, dlatego zamykają szkoły średnie. Myślą, że to nas powstrzyma, ale tak się nie stanie. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Myślę, że jutro w całym mieście sytuacja naprawdę nabierze tempa. Ludzie są wściekli i czują, że to moment, by głośno wyrazić swoje zdanie. Osobiście uważam, że jutro będzie mniej spokojnie.
3: Dotąd około 190 uczniów zostało rannych podczas protestów. Gorąco wokół protestów również w Hiszpanii. W Barcelonie doszło do zamieszek pod koniec wielotysięcznego protestu w sprawie kryzysu mieszkaniowego. Policja zatrzymała kilka agresywnych osób. Protest odbył się w dniu ogłoszenia przez premiera Hiszpanii Pedro Sancheza przed terminowych wyborów parlamentarnych na 29 listopada. Decyzja ta zapadła po tym, jak w zeszłym tygodniu Kongres Deputowanych nie poparł dwóch rządowych propozycji przepisów zwiększających ochronę najemców i ograniczających możliwość obrotu mieszkaniami przez fundusze inwestycyjne. Kwestia mieszkalnictwa stała się centralnym punktem debaty w Hiszpanii 23 września. W dniu oglądanej przez wielu Hiszpanów eksmisji 87-letniej kobiety z jej mieszkania w Madrycie, które zajmowała od 70 lat. Organizator protestów Konfederacja Związków Lokatorów nawołuje do strajku generalnego. Pionierzy optogenetyki ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z Medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegmana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
23: To odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
3: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Poniedziałek był pierwszym dniem tygodnia noblowskiego. Dziś poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Teraz jeszcze prognoza pogody. Wtorek szykuje się słoneczny, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 22 na południu kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Prezydent USA deklaruje, że Stany Zjednoczone mogą pomóc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego, która się zajmowała leczeniem dżumy. Otóż doszło do takiego przypadku śmiertelnego, kiedy to wirus wydostał się chyba z fiolki i pracownica Instytutu zmarła. Co z pańskiego punktu widzenia tam się wydarzyło?
7: Cóż, zasadniczo dysponujemy tylko takimi informacjami, jakie przekazują nam Rosjanie. Przede wszystkim należy podkreślić, że dżuma to nie wirus, tylko bakteria. Poza tym zakażenia dżumą, mimo że mało popularne w regionach endemicznych, występują co roku i co roku stwierdza się co najmniej kilkadziesiąt przypadków zachorowań, z których część kończy się zgonem.
1: A dlaczego to budzi takie zainteresowanie i może budzić niepokój, skoro sytuacja jest w jakiś sposób monitorowana, chociażby w Rosji.
7: Znaczy,
1: w Rosji wiemy, że nie wszystko może nam być przekazywane, prawda? Doświadczenie historyczne.
7: Tutaj akurat generalnie myślę, że część działań, zwłaszcza prezydenta USA, to są działania typowo pod publiczkę, jako nazwijmy to osoby, która stara się kontrolować i mówić, albo raczej mówić, że kontroluje wszystko na całym świecie. Natomiast zainteresowanie może budzić fakt, że po pierwsze jest to patogen potencjalnie niebezpieczny, który do tej pory w historii spowodował 3 ogromne pandemie na terenie całego świata. Oczywiście to było w epoce przedantybiotykowej. No i kolejna kwestia to jest również taka, że potencjalnie pałeczka dżumy jest bakterią, która może służyć jako czynnik broni biologicznej.
1: Mm-hmm. I myśli pan, że chociaż tutaj nie spodziewam się rozstrzygającej odpowiedzi, że w związku z, w tym kontekście to się znajdowało w laboratorium?
7: Nie, tak naprawdę jedno właśnie z regionów endemicznych, gdzie dżuma występuje, to jest północna Mongolia, południowa Syberia. W związku z tym tam takie przypadki, właśnie kilkanaście przypadków w skali roku występuje rokrocznie, więc to jest nadzór epidemiologiczny, który Rosjanie prowadzili. Z drugiej strony oczywiście nie wiemy, co konkretna osoba robiła z tymi pałeczkami dżumy, że doprowadziła do uwolnienia się ich w warunkach laboratoryjnych.
1: Czy te pałeczki dżumy w rosyjskim laboratorium to jest coś, o czym i tak wiedzieliśmy, co jest rutynowe, normalne, że oni to posiadają?
7: Jak najbardziej.
1: Mhm. Dlaczego? Tutaj w związku z czym?
7: W związku z nadzorem epidemiologicznym. Tutaj kolejną rzeczą taką, o której mało kto mówi, a już najśmieszniejsze jest to, że nie mówi o tym rząd Stanów Zjednoczonych, jest to, że drugim takim regionem endemicznego występowania pałeczek dżumy i zakażeń pałeczkami dżumy wśród ludzi, to jest południe Stanów Zjednoczonych, z tym, że tam akurat, no powiedzmy sobie, jest taka różnica, że rezerwuarem nie są świstaki, czy akurat susły, jak w Mongolii, czy akurat na Syberii, tylko pieski preriowe. Amerykanie co roku mają kilkanaście przypadków dżumy u siebie i nikt nie robi z tego tytułu jakiegoś wielkiego rabanu.
1: Mhm. A gdzie w warunkach laboratoryjnych pałeczki dżumy są w ogóle przetrzymywane? Czy my wiemy to?
7: To znaczy, nie mamy. Nie mamy, przynajmniej akurat do tego trzeba laboratorium tak zwanej trzeciej klasy bezpieczeństwa biologicznego, właśnie po to, żeby akurat rzeczone pałeczki nie wydostały się do środowiska. W Europie dżuma jako taka, zresztą też należy bardzo wyraźnie podkreślić, nie występuje w naturalnych warunkach. Regiony endemicznego występowania dżumy, oprócz właśnie Mongolii, Syberii, południa Stanów Zjednoczonych, to chociażby Kongo, to chociażby akurat Madagaskar, w niewielkim stopniu Indie.
1: A dlaczego akurat tam? Jakie warunki muszą być spełnione?
7: Po prostu w środowisku musi utrzymywać się bakteria. Muszą być akurat zakażone zwierzęta. W warunkach europejskich od ponad 100 lat, a właściwie 150, nawet więcej, szczury zakażone dżumą zwyczajnie nie występują.
1: Mhm. Czy informacja o tym, że doszło do takiego śmiertelnego wypadku osoby pracującej w laboratorium pana w jakiś sposób zdziwiła? Czy to jest coś, co jest wliczone, pewne ryzyko, które istnieje przy takich badaniach?
7: Niestety zawsze istnieje akurat takie ryzyko w posługiwaniu się to właśnie patogenami potencjalnie niebezpiecznymi, potencjalnie śmiertelnymi. Zawsze może zaistnieć tutaj tak zwany błąd ludzki. Tu najprawdopodobniej zaistniał. Były prowadzone jakieś badania. Jakie badania, to trudno akurat w tym momencie jednoznacznie stwierdzić. Natomiast no właśnie ktoś, a raczej ta pracownica nie poświęciła wystarczającej uwagi. No i niestety zapłaciła za to największą cenę.
1: Kwestia broni biologicznej, a tych pałeczek dżumy, gdyby pan mógł więcej na ten temat powiedzieć, czy to jest zagrożenie, które wciąż istnieje, czy historycznie o tym rozmawiamy?
7: To znaczy, znowu, jeżeli chodzi o

0: produkcji akurat broni biologicznej się na świecie nie prowadzi. Jak wygląda rzeczywistość? Oczywiście nie jesteśmy w stanie tutaj dokładnie powiedzieć.
1: Portal Axios podaje, że w Rosji po śmierci kobiety wprowadzono kwarantannę w kilku placówkach medycznych. Obserwacją medyczną objęto około 200 osób. Rozumiem, że to jest zgodne z tym, jak powinna wyglądać reakcja na taki przypadek, tak?
0: Oczywiście, zresztą akurat weźmy pod uwagę, że właśnie z pandemii czarnej śmierci, czyli średniowiecznych pandemii dżumy, przede wszystkim na terenie południowej Europy, Włoch, bierze się słowo kwarantanna. Osoby podejrzewane o zakażenie były izolowane i obserwowane po to właśnie, żeby bakteria nie mogła rozprzestrzeniać się w środowisku.
1: No, my oczywiście, każdy z nas tutaj i słuchających po drugiej stronie także wie, na czym polegają te zasady, przez to, że mieliśmy pandemię nie tak dawno. I teraz w serwisach społecznościowych pojawiają się nawiązania do tego, że czeka nas kolejny COVID, czy też coś jeszcze gorszego, bo tutaj, jak rozumiem, ta pałeczki dżumy są bardzo groźne, gdyby się rozprzestrzeniły. Co by pan odpowiedział ludziom, którzy właśnie tutaj, kolokwialnie mówiąc, nakręcają się w związku z tą sytuacją?
0: Żeby się opanowali i podeszli akurat podobnie jak zresztą i do pandemii COVID-19 na spokojnie. Pamiętajmy o tym, że dżuma nie jest niczym nowym, w związku z tym, bo do tej pory, tak jak powiedziałem, mieliśmy 3 gigantyczne pandemie w pisanej historii ludzkości. Oczywiście obarczone wysokim odsetkiem zgonów, ale to, tak jak powiedziałem, wynikało z ich dziania się w erze przedantybiotykowej. Natomiast również bardzo bym tutaj podkreślał, że pomimo wysokiej zaraźliwości i również potencjalnej wysokiej śmiertelności, zwłaszcza w postaci płucnej, dżuma jest patogenem, który doskonale daje się kontrolować za pomocą antybiotyków. I to akurat takich, można powiedzieć, już lekko prehistorycznych, w rodzaju streptomycyny czy chloramfenikolu. Doskonale one akurat na dżumę działają, pod warunkiem, że zostaną włączone odpowiednio szybko.
1: Pan uspokaja, specjaliści uspokajają, natomiast no, Kazachstan, sąsiedzi Rosji wprowadzają wzmożone kontrole. To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, czy ma pan pełne zaufanie, równie duże jak do, nie wiem, naszych partnerów w krajach zachodnich, do Rosjan, do naukowców rosyjskich, że wszelkie standardy postępowania w tej sytuacji są zachowane?
0: O ile do naukowców rosyjskich, to akurat mógłbym mieć zaufanie, natomiast zdecydowanie mniejsze zaufanie mógłbym mieć do władz rosyjskich, które, no, jesteśmy niestety przyzwyczajeni do tego, że część wypadków, niekoniecznie tutaj mówię z poletka biologicznego, starają się zamieść pod dywan. Niestety to jest akurat typowa praktyka dla społeczeństwa rosyjskiego, jeszcze nazwijmy to postradzieckiego. Natomiast mam nadzieję, że w tej chwili, w tym konkretnym przypadku, Rosjanie będą mieli na tyle oleju w głowie, że nie będą próbowali tego typu ruchów, no bo niestety akurat za to bardzo wiele osób mogłoby znowu zapłacić bardzo wysoką cenę.
1: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o nowe mundury dla polskiego wojska. Ryś chyba się nazywa ten model munduru, o którym więcej państwu już niebawem powiemy.

0: Autopromocja.
1: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie w

0: Kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szerze d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał przeprosin od kontrowersyjnego publicysty Tuckera Carlsona za uzasadnianie napaści III Rzeszy na Polskę. Podczas rozmowy z byłym brytyjskim ministrem i posłem znanym z poparcia dla Brexitu, Tucker uzasadniał inwazję III Rzeszy w 1939 roku, twierdząc, że Niemcy zostały okrojone z należących do nich niemieckich terytoriów z Niemcami, nie odnosząc się do riposty rozmówcy, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. Klich ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. Za pomyłkę w wysyłanym alercie do odbiorców z Lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywający na terenie tego zachodniego województwa dostali po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Alert miał trafić jedynie na Lubelszczyznę. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu i pomylenia województw. Dziś maksymalne ceny paliw wyższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 7,66 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. Czas na sport w TOK FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
10: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach zaledwie 4 punkty. Remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją. Przemysław Pozowski, TOK FM.
9: W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała w Bukareszcie ze Szwecją 0-1. Po 4 kolejkach Szwecja ma 10 punktów, Bośnia 8, Polska 4, a Rumunia nie zdobyła nawet jednego. Grała wczoraj również Dywizja A. W pierwszej grupie Francja, choć przegrywała do przerwy z Belgią, to efektownie wygrała 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Zawiodła nasza pierwsza reprezentacja, rozczarowała także młodzieżówka po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21. Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę. To, czy wywalczymy bezpośredni awans, czy będziemy musieli grać w barażach, rozstrzygnie się dziś wieczorem. Huberty Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. Kapitan wrocławskiej Sparty był blisko awansu z Grand Prix Challenge oraz z Mistrzostw Europy, w których był ostatecznie drugi, więc organizatorzy zaprosili go do cyklu. To powrót Janowskiego po 3 latach. Będzie 4. Polakiem w stawce. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrze świata Bartoszy Zmarzlik, a także Patryk Dudek i Kacper Woryna. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
7: Wtorek będzie na ogół słoneczny, tylko na północy więcej chmur, a wieczorem słabe opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. O poranku jeszcze możliwe mgły, zwłaszcza na południu Polski.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Dwadzieścia pięć minut po szóstej, to jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami w tej chwili dr Michał Bejm, ekspert do spraw transportu Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu.
11: 600 połączeń ma od grudnia tutaj oferować dominujący przewoźnik na polskich torach, czyli PKP Intercity. Do tej pory było ich nieco ponad 500. Tutaj w tej chwili gdzieś uciekła liczba dokładna. 530. Czy to jest duży wzrost? Czy zmiana będzie jakaś taka rewolucyjna? Jak pan ocenia?
12: Obserwujemy wzrost podaży, bo o ile sama liczba połączeń niekoniecznie musi odzwierciedlać realny wzrost podaży, bo to może być tak, że pociąg, nie wiem, Świnoujście, Przemyśl przez Wrocław zostanie rozdzielony na dwa, czyli Świnoujście, Wrocław, Wrocław, Przemyśl. Wtedy mamy dwa pociągi de jure, a w rzeczywistości podaż nadal jest taka sama, ale realnie wzrost podaży na polskiej kolei jest. Ono wynika z prostego faktu, że Polacy coraz chętniej korzystają z usług kolei. I to nie tylko dotyczy kolei dalekobieżnej, gdzie tym przewoźnikiem wyznaczonym w służbie publicznej jest spółka PKP Intercity, ale również kolei regionalnych, gdzie spółki zarówno marszałkowskie, nie wiem, typu Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, ale również wybrane w przetargu, jak chociażby Arriva, świadczą usługi. Ten powrót do kolei jest dużo silniejszy niż wskazywały wcześniejsze prognozy. Jak po okresie pandemii czyniono prognozy, to zakładano poziom przewozów koleją, taki, jaki mieliśmy w zeszłym roku, dopiero w roku 30, czyli te wzrosty prognozowano, ale te wzrosty następują szybciej. Stąd też, patrząc na politykę taborową polskich przewoźników, coraz częściej pojawia się import używanego sprzętu z zachodu. Czy to są, nie wiem, jak w przypadku różnych przewoźników regionalnych?
11: Przepraszam, tutaj wejdę panu w słowo, bo tutaj mówimy o takim takiej coraz bardziej palącej potrzebie uzupełnienia taboru, gdy nowy tabor dopiero w perspektywie iluś lat może się pojawić, prawda?
12: Tak. Tak, i tutaj ściąga się zarówno używany polski tabor, chociażby, nie wiem, w przypadku przewoźników regionalnych, produkty bydgoskiej PESY, które do Włoch i tam parę lat jeździły, one są odsprzedawane z powrotem do Polski, czy też wagony dalekobieżne, to akurat PKP Intercity z tego słynie. Więc my mamy rzeczywiście duży problem, żeby obsłużyć popyt na przewozy. Niestety nie udała się liberalizacja rynku z różnych przyczyn. Regiojetowi nie poszło na polskim rynku. I dzisiaj jest taka rzecz, że właściwie jeśli sami polscy przewoźnicy, którzy są na torach, nie uskutecznią zdobycie jakiegoś taboru, to szansy na nagłą zmianę nie ma. Czas produkcji taboru to ze względu na to, że ten trend wzrostu liczby pasażerów dotyczy nie tylko Polski, ale dotyczy również wielu innych państw Europy, powoduje, że w momencie rozpisania przetargu, zwycięstwa tego przetargu, przez jakiegoś producenta, to ten czas określany jest zazwyczaj na 4-5 lat. To jest taka średnia europejska dzisiaj. Kiedyś ten czas dostawy był poniżej 3 lat, między 2 a 3 lata. Dzisiaj mówimy sporo powyżej 4 lat. Więc ratowanie tej oferty może następować poprzez bardziej optymalne wykorzystanie istniejącego taboru. To tutaj na rękę przewoźnikom idzie fakt, że bardzo wiele modernizacji zakończyło się i znacząco podniosło prędkość, to znaczy ten pociąg może, nie wiem, w ciągu doby 200, wykonać więcej
11: już kilometrów. 200 km na godzinę już jeżdżą po naszych torach pociągi, prawda? A 250 to jest ta perspektywa lada chwila.
12: Tak, tak. I to też pozwoli bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne pendolino, które są w Polsce, czyli ten czas przejazdu będzie krótszy i w skali doby może być tak, że to pendolino jeszcze wykona jeden dodatkowy kurs. Bo...
11: Mhm. Trochę poczekaliśmy na to, aż pendolino się rozpędzi, bo to zostały kupione, żeby tak szybko jeździć. Mam nadzieję, że się w dalszym ciągu słyszymy, panie doktorze. Doktor Michał Bejm, ekspert do spraw transportu Instytutu Sobieskiego z nami w pierwszym programie TOK FM. Panie doktorze, mam nadzieję, że zaraz odzyskamy to połączenie jeszcze na chwilę. Tutaj zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego w tym roku będzie przewiezionych między 96 a 98 milionów pasażerów, więc te liczby już naprawdę robią coraz większe wrażenie i pojawiają się nowe pociągi, pojawiają się nowe połączenia. Jednocześnie takie doświadczenie pasażerów, nas wszystkich, którzy częściej albo rzadziej korzystają z usług Polskich Kolei Państwowych, jest takie, że chcemy kupić jakiś bilet, dajmy na to na jutro albo nawet na dzisiaj i okazuje się, że nie ma miejscówki. Panie doktorze, już tutaj tytułem puenty w tej naszej rozmowie chciałem zapytać, bo tak, to są złote czasy dla kolei, chyba taki wniosek wypływa z naszej rozmowy i bardzo popularne są w tej chwili pociągi, a PKP Intercity dalej się reklamują, że Polacy wróćcie do podróżowania pociągami. Czy to nie jest tak, że my nie mamy po prostu czym wozić tych ludzi?
12: Znaczy, niestety rzeczywiście my mamy problem z podażą miejsc. Nie możemy zrobić wzorem chociażby Słowacji specjalnych promocji, specjalnych obniżek zachęcających kierowców dotkniętych wysokimi cenami paliw ze względu na geopolityczną sytuację. Powiedzieć tak jak Słowacy, obniżamy wam ceny o połowę, przesiądźcie się na pociąg, nie będziemy dopłacać wam do paliwa, tylko przesiądźcie się na pociąg. Tego my nie jesteśmy w stanie w Polsce zrealizować, bo rzeczywiście na bardzo wielu trasach nie ma
11: przeciążenie. To dlaczego, tak, dlaczego się PKP w ogóle reklamuje w takim razie?
12: Znaczy, pewna reklama to jest jakby wynika zawsze z trendów biznesowych, tak jakby każda sieć to jakiś sieć dyskontów, mimo że jest popularna, jest blisko, reklamują się, nie wiem, wodociągi, które są monopolem naturalnym, jak zobaczymy w miastach, to często widać ich reklamy. Ta polityka reklamowa, moim zdaniem, na polskiej kolei nie jest ona specjalnie mądrze robiona. Ona jest po prostu tak standardowo robiona, że czasem rzeczywiście mamy taki paradoks, że nie mamy oferty, a reklamujemy, przysiądźcie się
11: na
12: kolej.
11: O to właśnie pytam, tak. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Bejm, ekspert do spraw transportu Instytutu Sobieskiego, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Teraz czas na pierwszy program gospodarczy.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
14: K-
11: Kredyty nie zdrożeją dzięki CPN, dzięki temu programowi tańszych paliw. Powrót rządowego programu odsunął widmo podwyżek stóp procentowych. Według ekonomistów działania osłonowe dały Radzie Polityki Pieniężnej cenny oddech, gasząc presję na zaostrzenie polityki pieniężnej jeszcze w tym roku. Na rozpoczynającym się właśnie dzisiaj posiedzeniu Rady o zmianie stóp procentowych nie powinno być mowy. Wszyscy ekonomiści i zespoły analityczne ankietowani przez Rzeczpospolitą oczekują, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma je na aktualnym poziomie. To jest 3,75% dla stopy referencyjnej. Decyzja zapadnie już jutro po południu. Polacy pracują coraz mniej. O tym przeczytamy z kolei w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Średnia liczba godzin, które każdego tygodnia spędzamy w pracy, spadła poniżej 40. Powód? Stać nas, by czasem sobie odpuścić, pisze Maria Korczy. Choć odsetek osób aktywnych zawodowo jest dziś w Polsce rekordowo niski, wciąż pozostajemy w tyle za europejską średnią. Jak to możliwe? Pracujemy intensywnie, ale krótko, zauważają autorzy raportu 4 dekady sukcesu Polska droga do zamożności z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Po wysokim bezrobociu, efekcie ubocznym okresu transformacji gospodarczej, w danych z polskiego rynku pracy nie ma dziś śladu. Jesteśmy najbardziej aktywni zawodowo w historii. Jeszcze w 1998 roku stopa zatrudnienia dotyczy osób w wieku produkcyjnym, a więc od 20 do 65 roku życia wynosiła 65. Dzisiaj sięga 79% nawet. O tym w Gazecie Wyborczej dzisiaj. A w dzienniku Gazecie Prawnej o tym, kto zapłaci za walkę z mikrozanieczyszczeniami. Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że prace nad transpozycją dyrektywy ściekowej przyspieszają. Jednak zapis dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie mikrozanieczyszczeń będzie musiał poczekać do wyroku TSUE. Kraje członkowskie powinny wdrożyć przepisy dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych do 31 lipca przyszłego roku. Zaostrza ona wymagania dotyczące zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych. Rozszerza zakres stosowania ponownego wykorzystania wody, czy też ustanawia krajowy cel neutralności energetycznej dla większych oczyszczalni ścieków do roku 2045. Jak dowiedział się dziennik, w najbliższych dniach Ministerstwo Infrastruktury, pracujące nad tą właśnie transpozycją dyrektywy, planuje przekazać wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych. Nie znajdą się w niej jednak wszystkie przepisy. 10 marca ubiegłego roku Polska wniosła bowiem skargę do TSUE przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Żądała stwierdzenia nieważności przepisu, który zobowiązuje państwa do tego, by do końca 2028 roku wprowadziły rozwiązania rozszerzonej odpowiedzialności producenta właśnie w zakresie mikrozanieczyszczeń, donosi dziennik Gazeta Prawna.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
14: Autopromocja.
15: Węgiel w waszych komórkach, tlen, którym oddychacie, czy wapnie w waszych kościach powstały dzięki procesom zachodzącym w dawnych gwiazdach. Kiedy gwiazdy żyją i umierają, produkują i rozsiewają po kosmosie pierwiastki, z których później mogą powstać kolejne gwiazdy, planety, a ostatecznie także my. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. Więcej w audycji z nauką po imieniu. W środę po 10:40. Adam Mira. Zapraszam.
16: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Cześć, siostrzyczko.
17: Gratulacje.
18: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
17: Ania.
18: Po mamie byłaby z siebie dumna.
17: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
19: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max.
0: Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
23: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
22: O, wielka sprawa.
23: Największa!
24: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
25: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
26: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy Bania z basenami i spa z masażami.
25: Brzmi dobrze.
26: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
27: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
28: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
27: Pewne zwycięstwo.
28: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
29: Magda, wszystko w porządku?
30: Przepraszam, migrena.
31: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
30: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
32: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
33: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Polskie władze już wiedzą, kto zastąpi holenderskich żołnierzy na lotnisku w Jasionce. Kontyngent z Holandii wraz z systemem obrony powietrznej Patriot ma stacjonować w Rzeszowie do końca roku. Kto przyjedzie zamiast Holendrów? Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na razie trzyma to w tajemnicy.
35: Najpierw ogłosi to państwo, które będzie nas wspierać. Tak się umówiliśmy w kwaterze głównej NATO, że prawo sojusznika jest tego, który wysyła swoje wojsko i swoje system Patriot, ale możecie Państwo być spokojni. W grudniu kończy się obecność holenderskich żołnierzy, ich systemów Patriot. Przyjdą nasi sojusznicy, tak więc my spokojnie nasze możemy używać tutaj w Lublinie.
7: Chodzi o system obrony przeciwrakietowej, który stacjonuje na lotnisku w podlubelskim Świdniku. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mount Pleureux, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Za wzrost cen paliw w Stanach Zjednoczonych odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach rządzonych przez demokratów, a nie sytuacja w cieśninie Ormus, przekonuje Donald Trump. To kolejna wypowiedź prezydenta USA, w której wskazuje ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie jako źródło wysokich cen. Trump domagał się także wcześniej od Ukrainy zaprzestania ataków. Ukraina wyraziła gotowość, jeśli ataków na jej infrastrukturę energetyczną zaprzestanie Rosja. Amerykański przywódca podpisał rozporządzenie, na podstawie którego wszyscy kierowcy będą mogli kupować barwiony olej napędowy zwolniony z podatku. Według Trumpa dzięki temu rozwiązaniu przeciętny kierowca ciężarówki zaoszczędzi ponad $100 przy każdym tankowaniu. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną, ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni, aż 6 od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia. Z prywatnego Muzeum Sztuki Współczesnej w mieście Issoire w centralnej części Francji skradzione wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał z brązu Salvador Dali. Ważąca 150 kg warstwa wierzchnia księgi została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. Całe dzieło waży 210 kg. Wtorek będzie na ogół słoneczny, tylko na północy więcej chmur, a wieczorem słabe opady deszczu możliwe na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju. O poranku jeszcze możliwe mgły, zwłaszcza na południu Polski.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 17 minut 7. To jest pierwszy program Tok FM. Mundury taktyczne nowego wzoru dla żołnierzy Wojska Polskiego były wczoraj zaprezentowane w dowództwie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. I teraz przyjrzymy się tym nowym mundurom. Razem z panem generałem Romanem Polko, doktorem nauk wojskowych, byłym zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To powiedzmy, co się zmienia dla żołnierzy zarówno w zakresie, bo tutaj pewnie jest kilka aspektów, wygląd, funkcjonalność, no i wreszcie bezpieczeństwo.
2: No tak naprawdę, patrząc na mundury, to niewiele się zmienia. Zmienia się kamuflaż mundurów. Ja wczoraj, widząc ministra obrony narodowej, wiceministrów, generałów, oczekiwałem raczej przedstawienia założeń nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, powiedzenia coś więcej o tym, jak zmieni się system kierowania siłami zbrojnymi, w jaki sposób takie pojęcia jak wojna hybrydowa czy stan przedwojenny będą wyglądały w naszej legislacji prawnej, bo to jest główne zadanie ministra obrony narodowej. Natomiast kwestie mundurowe pozostawmy służbom mundurowym. Tak naprawdę dzisiaj w dobie robotyzacji pola walki, kiedy Ukraińcy przedstawiają drony pola walki, no mówienie o mundurach na najwyższym szczeblu i traktowanie tego jako specjalny prezent też dla tych wyróżnionych jednostek, które w pierwszej kolejności będą te mundury utrzymywały, jest dla mnie co najmniej dziwne, bo standardem, normą, właściwie czymś zupełnie normalnym powinno być to, że wprowadzane są nowe tkaniny, mocniejszej jakości, bardziej wytrzymałe i bardziej użyteczne, jeżeli chodzi o działanie żołnierzy, tym bardziej, że w sytuacjach bojowych żołnierze tak naprawdę też powinni mieć większe prawo indywidualizacji własnego mundurowania. Często zamiast mundurów, chociażby na działania nocne, używane są kombinezony. Za tym powinny pójść oczywiście odpowiednie kamizelki taktyczne i szereg innego uzbrojenia, w które powinni być wyposażeni wszyscy żołnierze, włącznie z rezerwistami, bo też to obiecał premier Kosiniak-Kamysz, że właściwie każdy żołnierz taki mundur, czy kamizelkę, jak sądzę, również taktyczną, czy hełm kompozytowy, no będzie miał po prostu w domu. No to nie jest coś niebezpiecznego i sądzę, że byłby to dobry kierunek.
1: No tak, pan mówi o pewnych priorytetach, że powinniśmy przede wszystkim słyszeć od rządzących, jak dbają nasze bezpieczeństwo, ale pomijając te kwestie, to jak wygląda żołnierz, czy mu jest wygodnie, czy się, nie wiem, nie poci w tym, czy jest bezpieczny, czy jak zostanie, będzie w jakiejś niebezpiecznej sytuacji, jakiś ogień, jakieś zagrożenie, to wszystko też jest ważne, prawda, panie generale? Znaczy,
2: ale ja nie mówię, że to nie jest ważne, tylko niech każdy się zajmie
1: swoją robotą, tym. Oczywiście.
2: To odpowiada swoją robotą, bo jeżeli wszyscy odpowiadają za wszystko, to nic nie odpowiada za nic. No to rzeczywiście wyobrażałbym sobie szefa Inspektoratu Wsparcia, który przychodzi, opowiada o tych mundurach, pokazuje je i mówi,
1: czyli
2: kiedy trafią do poszczególnych
1: żołnierzy. Czyli politycy tutaj stają w szeregu i się chwalą mundurami. To mamy załatwione. Ale dobre te mundury nowe są z pańskiego punktu widzenia?
2: One muszą być przetestowane przez poszczególnych żołnierzy. Wtedy, kiedy jednostka GROM działała, czy to w Iraku, czy kiedy żołnierze 18 Batalionu działali w pierwszej natowskiej misji, no to naprawdę kwestia mundurów była często też podnoszona, no ale oczywiście nie była to kwestia pierwszorzędna. Zwracaliśmy uwagę też właśnie na kamuflaż, na to, żeby pagony się nie świeciły, na to, żeby kieszenie były funkcjonalne. I to się po prostu zmienia, no tak jak zmienia się zwykłe nasze ubranie, no to też w wojsku oczekujemy, że tak jak wystarczy chodzić trochę do sklepów outdoorowych i patrzeć, jak to funkcjonuje. Mnie naprawdę marzy się nie tylko to, że ma być inny mundur, tylko żeby mieć coś takiego, jak naprawdę 30 lat temu widziałem w Stanach Zjednoczonych salony mundurowe, gdzie żołnierz wchodzi, jest klientem, dobiera sobie bluzy odpowiednio do rozmiaru, jak mu pasują, spodnie również. Buty już w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej pozwoliło korzystać i żołnierzom samym kupować takie buty, które będą spełniały odpowiednie wymogi, bo dlaczego mieliby dostawać od jakiegoś mundurowca, skoro są w stanie indywidualnie sobie dobrać. No i oczywiście takie inne elementy, o których może mniej mówimy, ale nawet chociażby kluczowe są skarpety. Kiedy się dużo chodzi, maszeruje, odpowiednia ilość tego sprzętu. Dość powiedzieć, że kiedy brałem udział w kursie Ranger w Stanach Zjednoczonych, ja na 2 miesiące szkolenia dostałem 6 kompletów mundurów, 4 pary butów. To wszystko zindywidualizowane. Jeszcze $2000 na to, żebym dokupił sobie w salonie mundurowym takie elementy doposażenia typu, nie wiem, nóż, zegarek, kompas, które będą mi indywidualnie pasowały.
1: To gdzie my jesteśmy, bo rozumiem, że jakaś poprawa następuje, skoro są te nowe mundury, czy nie? To zaraz pan skomentuje, ale gdzie my jesteśmy w tym, w tej, bo pan nakreślił, jak to wygląda w USA, gdzie my jesteśmy w tej drodze, jak rozumiem, do tego, żeby osiągnąć tamten poziom wyposażenia?
2: No po pierwsze, to co jest kluczowe, na co zwracam uwagę, to żołnierz powinien być jednak takim klientem, jak w zwykłym sklepie outdoorowym, gdzie kupuje sobie, nie wiem, ubranie takie przetrwania i gdzie płaci...
1: U nas to działa tak, że po prostu resort zamawia mundury, rzuca je, w kolokwialnie mówiąc, żołnierzom, macie, bierzcie, przychodzi przesyłka i cześć.
2: No i ktoś tam, jakiś mundurowiec, żołnierzom te mundury wydaje, ten taki przysłowiowy, czasem w wojsku gaciowy mówimy. I otóż chodzi gaciowy, o to, żeby to tak nie funkcjonowało, tylko żeby żołnierz był klientem, czyli idzie do salonu, ma taką kartę z wypisanymi elementami, które mu się należą za darmo i w sklepie po prostu tym płaci, czyli odhacza. To, co sobie kupi dodatkowo, to sobie kupi dodatkowo. Przy takim salonie jest oczywiście warsztat szewski, warsztat krawiecki, gdzie dokonują mu takich przeróbek, które by odpowiadały na jego zapotrzebowanie. No i w taki sposób dobrze byłoby ten system tak naprawdę zbudować, żeby to funkcjonowało. Ja naprawdę całkiem niedawno, ja sobie szyłem mundury w Miwo, Lubliniec jeszcze, kupowałem w salonie mundurowym takim dla generałów, jest chociażby w Warszawie, i to naprawdę to manufaktura. No, to jak popatrzyłem, jak to funkcjonuje, no to w jakiś sposób to się poprawia, ale to wciąż nie jest taki standard, który ułatwiałby obsługę tej blisko już 300-tysięcznej armii, bo w tym kierunku tak naprawdę zmierzamy, w taki sposób, żeby ci ludzie chodzili i naprawdę dobierali sobie takie drobne elementy, które później decydują o tym, że czują się komfortowo w takich zwykłych działaniach.
1: Ja po raz kolejny pana zapytam, przepraszam tutaj za to wracanie do wątku, ale to wciąż nie wiem, czy pan, jak patrzy na ten nowy mundur i nie wiem, czy pan mówi, że to trzeba dopiero wypróbować w praktyce, rozumiem, że to dopiero przed nami, ale raczej to wygląda na jakiś dobry krok. Dobry mundur, to wygląda na dobry mundur?
2: To znaczy, wygląda ładnie. No, ja tutaj nie będę się krygował, ale tak się czuję trochę jak na wybiegu, na pokazie mody. Dla mnie, jak sam go nie ubiorę, nie przeczołgam się, nie będę go użytkował przez rok czasu, to nie odkryję wszystkich jego pozytywnych cech i mankamentów. Kluczowe jest też to, żeby oczywiście do tego munduru w takim kamuflażu, żeby znów nie doszło do tego, że żołnierz jest taki trochę łaciaty, czyli kamizelkę ma starego typu, mundur nowego typu, a kurtkę, o której niedawno też jeden z portali pisał, ma taką, która jest nieprzewiewna i która przymaka na deszczu, podobnie jak i buty, które mogą być kiepskiej jakości. No, trzeba popatrzeć po prostu na wszystkie elementy tego umundurowania i mniej tego show wokół tego wszystkiego robić, a więcej słuchać głosu żołnierzy. No, oczywiście dyskusje są, czy inny kamuflaż typu mapa, czy jeszcze inna tkanina. One będą się toczyły, ale dobrze by było, żeby właśnie w takich sytuacjach na spotkanie z dziennikarzami wyszedł właśnie człowiek, który w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych zajmuje się tymi kwestiami, jest fachowcem, jest oczywiście ekspertem,
1: tak, no
2: i rzeczywiście rozmawia z żołnierzami. Mniej polityków, więcej takich, którzy bezpośrednio tą robotą się zajmują.
1: Pełna zgoda. Proszę wyjaśnić termin kamuflaż naszym słuchaczom.
2: No to znaczy, to jest kwestia, w jaki sposób ten mundur, jak ma wyglądać, żeby odpowiadać na wyzwania związane z polskim
1: krajobrazem. Chodzi o te wielokolorowe, takie, nie wiem, plamki, jak
2: tak, tak, żeby był mniej... Żeby był po prostu mniej widoczny żołnierz, który ubierze ten mundur, no żeby był trudniejszy do wychwycenia przez operatorów chociażby dronów. Tylko oczywiście też znów
1: taka
2: uwaga.
1: Żeby się zlewał z otoczeniem żołnierz.
2: Zlewał z otoczeniem, ale nie ma uniwersalnego kamuflażu, bo zależnie nawet od, w Polsce od różnych regionów to, to wygląda
1: kolor
2: trochę inaczej.
1: Kolor roślinności, prawda? Tak.
2: Pory dnia, tak. Także taki mundur powinien być w miarę uniwersalny. On wygląda rzeczywiście dobrze. Mam nadzieję, że te właściwości, o których się mówi, które no, utrudniają wykrycie tego człowieka w takim mundurze, no to, to rzeczywiście są. Aczkolwiek dzisiaj pracuje się nad tym, aby właśnie sztuczna inteligencja czy systemy takie atakujące no, były wręcz w stanie namierzać cele same na bazie tego, jakie mundury wykorzystują po to, aby rozpoznawać mundur własnych wojsk od mundurów armii obcych. No, ten wyścig trwa i w tym wyścigu, jeżeli chodzi o takie działanie na polu walki, o tą taktykę, no, mundur oczywiście odgrywa pewne znaczenie, bo dobrze czuć się komfortowo, ale tak jak właściciel firmy budowlanej, no nie chwali się tym, że kupił żołnierzom nowe kombinezony z taką fajną kieszenią na młotek, który teraz się wygodnie trzyma, tylko raczej mówi o tym, jak będzie wyglądała nowa konstrukcja budynków, jakie technologie będą zastosowane, jaka strategia budowy. No tak również w tym wypadku ten projektant tego kombinezonu roboczego no nie wysuwa się na front przed czymś, co tak naprawdę najbardziej nas powinno interesować, czyli tą strategią, jak ten nasz budynek związany z budową bezpieczeństwa będzie wyglądał.
1: Panie generale, chciałem jeszcze zapytać o to, co tutaj nam przekazują aktualnie rządzący, że zanim oni przyszli do resortu, to żołnierze nie mieli w czym chodzić, że w ogóle ktoś zapomniał o we wcześniejszych latach o tym, żeby kupić mundury. Prawda to?
2: To znaczy, rzeczywiście był duży problem w tym zakresie. Ja powiem, że kiedy obejmowałem dowodzenie jednostką grom, to żołnierze nie mieli w czym chodzić, bo 1/3 miała mundury, reszta miała jakieś takie kombinezony różne. I tak to wyglądało, co nie zmieniało faktu, że ci żołnierze byli w stanie normalnie działać i na najwyższym poziomie funkcjonować, bo byli świetnie wyszkoleni i chyba to był jednak priorytet, co nie oznacza, że takich mundurów wygodnych nie powinni mieć i nie powinni mieć w czym działać. Rzeczywiście trzeba to uzdrowić, trzeba też dopuścić firmy polskie, prywatne, żeby uczestniczyły w tym procesie takiego doposażania żołnierzy w to, co sprawdza się nawet w takich serwiwalów, czy w takich wyprawach górskich, chociażby te firmy produkujące buty, tak aby to było najwyższej jakości, aby żołnierz, który jest przygotowywany do trudnych, ekstremalnych działań, posiadał wszystko, co pozwoli mu skupić się głównie na zadaniu, a nie na tym, że jest mu niewygodnie.
1: Bardzo dziękuję, generał Roman Polko, dziękuję. Doktor nauk wojskowych, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Już tylko kilka minut dzieli nas od poranka TOK FM tego wtorkowego, a skoro wtorkowego, to Maciej Kluczka już teraz jest
3: najczęściej tak
1: zwany i gotowy do tego,
3: dzień dobry.
1: Żeby państwa zaprosić na tę audycję, co w niej?
3: A w czasie programu spróbujemy przewidzieć, kto wygra niedzielne wybory prezydenckie w Krakowie. Opcji jest już mniej niż przy pierwszej turze. Dwie opcje, Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Zapytam Łukasza Kmitę, na kogo zagłosuje, to poseł PiSu, były poseł PiSu, teraz poseł Rozwoju Plus. No właśnie, czy ma w ogóle kogo wybrać w tej drugiej turze? Ale porozmawiamy też o wielu tematach parlamentarnych. Rozpoczyna się dziś czterodniowe posiedzenie Sejmu. Wiele ważnych tematów, chociażby zmiany, jeśli chodzi o prawo drogowe dotyczące przejazdów kolejowych. Może akurat dzisiaj o tym w poranku rozmawiać nie będziemy, ale na pewno ten temat pojawi się u nas na antenie, no bo właśnie ze względu na posiedzenie Sejmu, które się tymi zmianami zajmie. Ale też chociażby ustawy zdrowotne, oczekiwane już od wielu tygodni, limity wynagrodzeń dla medyków w tych przepisach, w tym pakiecie potężnym się znajdują, ale porozmawiamy oczywiście też o kwestiach bezpieczeństwa, kwestiach dyplomacji, bo wiele pytań jest wokół spotkania marcowego wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Donaldem Trumpem.
1: No właśnie, czy tam była mowa, bo to wczoraj to nikt tego na głos nie mówił, ale no słyszymy, że w kuluarach słyszymy o tym, że ludzie Trumpa mieli tutaj, nie wiem, czy sugerować, jakąś zmianę polityczną, żeby się Kosiniak dogadał z PiS-em, coś takiego.
3: Było o tym sporo. Od Dominiki Bielowiejskiej w podcaście politycznym Dzieje się, który premier zawsze ma w piątek. Polecam odsłuchać, bo na początku tego
1: Dominika
3: podcastu.
1: Mówiła o tym.
3: Wczoraj też enigmatycznie w rozmowie takim spacerze z Mają Wójcikowską Stefan 24 Maja złapała, można powiedzieć, premiera przy Alejach Ujazdowskich i dopytała. No i premier potwierdził, że to nie była rozmowa o bazach
1: wewnętrznych.
3: No właśnie, że historia się kiedyś tego dowie. Ja spróbuję przyspieszyć bieg historii i zapytać o to szefa klubu PSL-u, czy właśnie prezes PSL-u pytanie o zmianę rządu w Polsce dostał, więc może dowiemy się dzisiaj, a nie będziemy czekać na historię. Zapraszam na poranek.
1: Więcej od Macieja Kluczki. My już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Piotr Gawroński, Liwia Prądzyńska, Wojciech Muzal. Dobrego dnia Państwu życzymy.
4: Reklama.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z Lubuskiego przeprasza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jeszcze w październiku może dojść do trójstronnych rozmów pokojowych, twierdzi prezydent Ukrainy. W informacjach także CPN po amerykańsku. Wszyscy będą mogli kupować olej napędowy zwolniony z podatku. Wtorek, 6 października, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza w Ukrainie i o postawionym stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
11: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
35: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
11: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
12: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
11: Teraz pojawił się kolejny błąd, ale alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd, a mieszkańcy Zielonej Góry i okolic doświadczyli tego, czego my na Lubelszczyźnie doświadczamy od wielu miesięcy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Wschodnia flanka NATO mówi jednym głosem, zapewniali na przejściu granicznym w Budzisku ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy Marcin Kierwiński i Martyna Skatelenas. Rozmawiali o wyzwaniach związanych z migracją i odpornością na hybrydowe ataki Rosji. Paweł Radzewicz.
0: Zadania Polski i Litwy na najbliższe miesiące są w zasadzie identyczne, przekonywał Marcin Kierwiński.
13: Ta część Europy musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski.
0: Martyna Skatelinas dodawał, że wyzwania wojny hybrydowej to nie tylko drony czy przemytnicze balony.
14: Te kraje to jest hybrydyna zgryzmy.
15: Pojawiają się tunele, przekopy, pojawiają się aktu sabotażu. Musimy im stawić czoła.
0: Obaj ministrowie uznali, że potrzebne są zmiany w pakcie migracyjnym, bo obecnie funkcjonujące rozwiązania nie są wystarczające. Szef polskiego MSWiA poinformował też, że kontrole na polsko-litewskiej granicy będą utrzymane jeszcze przynajmniej pół roku. Paweł Radzewicz, TOK FM.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kolejny raz zapowiada, że jeszcze w październiku może dojść do trójstronnych rozmów pokojowych. Spotkanie delegatów z Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych miało poprzedzić ostateczną turę negocjacji. Z inicjatywą spotkania wyszła strona amerykańska. Zełenski potwierdził gotowość Kijowa do tych rozmów.
16: Spodziewam się, że w październiku strona amerykańska będzie w stanie zorganizować spotkanie trójstronne. Nasz zespół jest gotowy do spotkania. Potrzebna jest jednak gotowość ze strony Rosji. Dyplomacja również musi stać się jednym z priorytetów Moskwy. Do tej pory skupia się ona wyłącznie na atakach na Ukrainę i działaniach destabilizujących w Europie.
7: Agenda rozmów trójstronnych jak na razie nie została jeszcze ustalona. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 7,66 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. I w najbliższych dniach te ceny powinny być w miarę stabilne, mówi TOK FM analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
17: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
7: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 groszy mniej. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Rekordowe ceny diesla próbują obniżyć Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, dzięki któremu wszyscy kierowcy będą mogli kupować tańszy olej napędowy, przeznaczony głównie dla rolników. Administracja amerykańska szuka sposobów na obniżki przed zbliżającymi się wyborami do kongresu, a te już 3 listopada. Błażej Kulesza.
16: Na wiecu w Nebrasce amerykański prezydent ogłosił, że nowe rozwiązanie pozwoli wszystkim kierowcom kupować barwiony na czerwono olej napędowy, dotąd przeznaczony dla rolnictwa i aut terenowych. Och, ci ludzie doskonale wiedzą, o czym mówię. Wieczorem podpiszę historyczne rozporządzenie wykonawcze zezwalające każdemu na zakup czerwonego oleju napędowego. Barwiony olej napędowy jest zwolniony z podatków akcyzowych, a cena diesla za galon wzrosła w Stanach od początku konfliktu w cieśninie Ormus o blisko 3 dolary. To trochę za wysoka cena, ale to niewielka cena za bezpieczeństwo świata i za bezpieczeństwo naszego kraju. Trump winą za taki stan rzeczy obarcza Ukraińców, za ataki na rafinerie w Rosji oraz amerykańskich demokratów, bo ci mają zamykać rodzime rafinerie. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: 10 osób zostało poszkodowanych po nocnym pożarze na jednym z oddziałów szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. 38 pacjentów przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień już został ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Przed nami kolejny słoneczny dzień, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam możliwy przelotny deszcz. Na termometrach gdzieś od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 22 na południu kraju.
34: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wtorek, 6 dzień października. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. I mam dla Państwa na początek i dobrą, i złą wiadomość. Najpierw ta zła, choć to też nic nowego pod słońcem. W debacie publicznej coraz więcej jest takich, którym fakty nie przeszkadzają, którzy bez mrugnięcia okiem kłamią, manipulują. Najpierw przykład z krajowego podwórka. Telewizja Republika ogłasza wczoraj news, a więc nową informację. Coś, o czym nikt wcześniej nie mówił. I Republika ogłosiła to 3 dni po tym, gdy już ten news był znany w mediach, a oznajmiła wczoraj, tutaj cytuję, że Amerykanie są zainteresowani zmianą rządu w Polsce. No i właśnie kulisy, a dotyczy ten news w cudzysłowie, kulisów spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, do którego doszło w marcu. No i te kulisy zostały opisane w piątkowym podcaście Dzieje się, współtworzony przez dziennikarzy TOG FM, gdzie rola Adama Bielana, europosła PiSu, też w zorganizowaniu tego spotkania była opisana. I właśnie ewentualny temat tej rozmowy, właśnie dotyczący próby przeciągnięcia Władysława Kosiniaka-Kamysza na stronę prawicy. Co więcej, w weekend ten temat też opisywał Kanał Zero, no ale widocznie Telewizja Republika nie przepada za researchem dziennikarskim i nie sprawdza, czy na dany temat coś już zostało powiedziane, albo im to po prostu nie przeszkadza. Ale jest też przykład z zagranicy, kiedy fakty przegrywają z rzeczywistością, z polityczną narracją, bo tak bywa coraz częściej niestety u Donalda Trumpa. Prezydent Stanów, co zapewne państwo zauważyli, co jakiś czas dzieli się z nami opinią, że to jego wskazanie na Karola Nawrockiego w kampanii sprawiło, że właśnie Nawrocki wygrał. I okej, ma taką opinię, pewnie w jakiejś mierze do tej wygranej się mu przyczynił, to jeszcze nie jest problem. Problem pojawia się, i to już regularnie, gdy prezydent Trump mówi o faktach z tej kampanii, które w ogóle nie miały miejsca. Kilka tygodni temu mówił, że Nawrocki był na, uwaga, 12. miejscu i właśnie dzięki niemu przeskoczył z 12. na 1. Nie wiem, skąd prezydent Trump wziął owe 12. miejsce, bo sondaże Karola Nawrockiego aż tak złe nie były. A wczoraj na pytanie Michała Schneidera z TVN24 między innymi o bazy amerykańskie znowu wspomniał o polskim prezydencie i stwierdził, że Karol Nawrocki, uwaga, wygrał miażdżącą przewagą. Przypomnijmy, różnica głosów, i to można sprawdzić, sztuczna inteligencja pomaga, a prezydent Trump mówi, że sztuczna to jest super inteligencja, że różnica głosów oddanych na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze była najmniejszą różnicą głosów w historii wyborów prezydenckich w Polsce. To było niecałe 370 tysięcy głosów, co stanowiło zaledwie 1,7 punktu procentowego. Bardzo mała różnica była też między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim 5 lat wcześniej, ale jednak ta różnica była najmniejsza, więc to na pewno nie jest przewaga miażdżąca. Można powiedzieć niewinna pomyłka, ale z drugiej strony, szanowni państwo, można też powiedzieć, prezydent Stanów, największego mocarstwa na świecie, mówi to, co mu przyjdzie do głowy, a to może już być jednak ryzykowne. Na szczęście, teraz to jest ta dobra wiadomość, żyjemy też w czasach, w których są też ci, którym zależy na prawdzie.
18: To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura.
3: To Szczepan Twardoch podczas niedzielnej gali Nagrody Literackiej Nike. Nagrody i gali szczególnej, bo jubileuszowej, 30. Szczególnej, bo Twardoch za książkę Nul, bo to o niej przed chwilą mówił, otrzymał i nagrodę główną, i publiczności. Ja miałem okazję być tam dla państwa, słuchaczy TOG FM, relacjonowałem to rozstrzygnięcie konkursu. Już po werdykcie zapytałem Szczepana Twardocha, jakie znaczenie ma ta nagroda dla niego. No i nie mówił o sobie, tylko właśnie o tej prawdzie i o tym, że to dla niego umocnienie, ta nagroda, w tym, że idzie właściwą drogą. No i tak sobie pomyślałem, właśnie walczyć o prawdę i iść właściwą drogą. Dobrze, że są artyści, pisarze, ich książki, bo przypominają o tym, co w życiu najważniejsze. Mam nadzieję, że tę prawdę znajdziemy też dziś, usłyszymy od gości poranka TOG FM. A skoro Szczepan Twardoch i skoro czas na przegląd pracy, to też krótki cytat z rozmowy bardzo ciekawej, długiej, interesującej w Newsweeku. Szczepan Twardoch mówi, że pytany o tragedię w Jarosławiu, od tego zaczyna się wywiad, i o to, że chociażby w internecie wrze od nienawiści i czy to jest atmosfera przedpogromowa, odpowiada tak. Zgadzam się z tym, że atmosfera jest przedpogromowa, ale nie musi się zmienić w autentyczne pogromy. Póki państwo działa i zarządza aparatem przemocy, póki możesz z dużą pewnością stwierdzić, że jak skopiesz jakiegoś Ukraińca, to za 24 godziny będziesz na dołku, póty nie będzie pogromów. One mogą się pojawić, kiedy struktury państwowe ulegną załamaniu, na przykład w przypadku pełnoskalowego ataku na Polskę. To początek wywiadu, który bardzo państwu polecam. A z kolei w Gazecie Wyborczej rozmowa z Tadeuszem Kowalskim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i medioznawcą. No i tutaj prześwietlona jest już wspomniana przeze mnie na początku Telewizja Republika. I wiele pytań o to, dlaczego KRIT w ogóle w sprawie Republiki nie podejmuje działań albo bardzo, bardzo je opóźni. Szereg faktów przytacza Agnieszka Kublik. Jeden z nich dotyczy tego, że Republika w programach informacyjnych, ale też publicystycznych reklamuje, uwaga, zegarki. I Krajowa Rada już o tym wie, ma skargę w tej sprawie. Złożył ją Krzysztof Luft i chodziło o specjalne wydanie programu, między innymi po tym, jak spadła rosyjska rakieta 30 lipca na terytorium Polski. No i właśnie w trakcie tego programu, o kuriozum chciałoby się powiedzieć, prezenter Michał Rachoń pokazywał zegarek, a obecni w studiu goście przymierzali, informowali, jak można kupić, był QR kod na ekranie. No i Tadeusz Kowalski przypomina, że już Krzysztof Luft mówił, że otrzymał informację z Rady, iż na swoją skargę dostanie odpowiedź po 2 miesiącach od odpowiedzi nadawcy. Dlaczego Rada tak zwleka? Była już o tym mowa na posiedzeniu? Nie, my nie rozmawiamy o skargach na posiedzeniach Rady, ale zwracam uwagę, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego nie można uzależniać wydania decyzji od tego, kiedy nadawca udzieli odpowiedzi. No właśnie,

0: odpowiada, że Krajowa Rada zawodzi, zostały przekroczone wszelkie terminy administracyjne, ale panuje tam nastawienie, żeby o pewnych sprawach najdłużej, jak najdłużej nie pamiętać. I to jest, proszę państwa, konstytucyjny organ naszego państwa, który po prostu bierze niektóre sprawy na przeczekanie. A na koniec jeszcze zajrzę do Rzeczpospolitej, bo tam ważna deklaracja jednego z profesorów, doktora habilitowanego Mariusza Andrzejewskiego, autora podatkowego planu Prawa i Sprawiedliwości. Plan został przedstawiony w weekend na kongresie. Plan został już skrytykowany przez byłych kolegów z partii Prawo i Sprawiedliwość, a więc teraz z ugrupowania Mateusza Morawieckiego. A propos Morawieckiego, to doktor Andrzejewski mówi, że nie jest nowym Morawieckim. Pytany o to, czy on, czy Obajtek będzie twarzą gospodarczą Prawa i Sprawiedliwości, stwierdza, że nie to mu rozstrzygać. Jeżeli prezes PiS poprosił mnie o pomoc i PiS przyjmuje moje propozycje, które przyniosłem, to bardzo mnie to cieszy. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy tak się dzieje, ale dziś już bez Mateusza Morawieckiego. W ostatnim czasie brałem udział w wielogodzinnych dyskusjach z udziałem prezesa Kaczyńskiego, ale też profesora Glińskiego, profesora Rała czy doktora Zbigniewa Kuźmiuka. To były naprawdę długie dyskusje, podczas których przedstawiłem moje, czy też nasze pomysły. I na pytanie, czy też podczas tych wielu godzin rozmów z Jarosławem Kaczyńskim prezes partii pytał, czy zostanie doktor Andrzejewski po wyborach ministrem finansów, rozmówca Rzeczpospolitej odpowiada: w życiu nie ma takiego tematu i to jest podstawą mojej niezależności. Dzisiaj propozycje Andrzejewskiego są w programie Prawa i Sprawiedliwości. I tu zauważam, to już mój komentarz, że to kolejna osoba z kręgu prawicy, która lubi o sobie mówić w trzeciej osobie. Tak już ma prezydent, chociaż ostatnio rzadziej to słychać, a tu widzę, że doktor Andrzejewski przejmuje ten styl. No a propozycje chociażby wywołały dyskusję, i tu już mój komentarz też na koniec przeglądu prasy, bo tam jest próba odwrócenia niektórych rozwiązań wprowadzonych przez Mateusza Morawieckiego w tak zwanym Polskim Ładzie, który wywołał wiele problemów i dla księgowych, i dla przedsiębiorców. No i Przemysław Czarny, który był ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, mówi: tak, to były błędy, musimy teraz je naprawić, przynajmniej na razie na etapie proponowanych zmian programowych. Co na to człowiek Mateusza Morawieckiego, polityk rozwoju plus Łukasz Kmita, dowiemy się o 7.40, a wcześniej o 7.20, po 7.20 od Tomasza Treli z Lewicy dowiemy się, czym zajmie się dzisiaj Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. A za chwilę informacje.
1: Autopromocja.
2: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy

0: minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM w najbliższy poniedziałek, 12 października. Główno dowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Glinkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnymi działaniami. W strategii będzie ujęta również Polska. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Pionierzy optogenetyki ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki ich odkryciom możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. Dziś poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Nie wiadomo, kiedy narciarze będą mogli skorzystać z jedynych w Warszawie wyciągów narciarskich na Górce Szczęśliwickiej. Pierwotny termin zakończenia ich przebudowy zaplanowanej do końca czerwca tego roku jest już nierealny. Miasto rozwiązało umowę z dotychczasowym wykonawcą i nie wybrało jeszcze następnego. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Co to dużo mówić, było słabo. Polska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów, a zdaniem Przemysława Frankowskiego nie powinna.
6: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką. Jeżeli nie wykorzystuje swojej sytuacji, a zazwyczaj one się mszczą, no więc czujemy duży niedosyt.
5: Szanse na awans do dywizji A i drugi koszyk w eliminacjach do Euro właściwie przepadły. Polska ma 4 punkty, Bośnia 8, a Szwecja 10. A do końca fazy grupowej już tylko 2 kolejki, mówi kapitan naszej kadry Piotr Zieliński.
7: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tą drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko. I trzeba złapać tą kontynuację w grze, w wynikach i wtedy będzie dobrze. No, tak jak wygraliśmy jeden mecz, teraz znowu przegraliśmy. No, pojawiają się pewne wątpliwości, tak, ale ja w dalszym ciągu wierzę w to i myślę, że będzie dobrze.
5: Polacy w listopadzie zagrają na wyjeździe z Rumunią i u siebie ze Szwecją. Spektakularnie pękł za to balon oczekiwań wobec naszej kadry do lat 21. Po 9 z rzędu zwycięstwach zespół Jerzego Brzęczka przegrał na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wywalczyli awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Polacy mogą jeszcze awansować bezpośrednio z drugiego miejsca, a wszystko rozstrzygnie się wieczorem. Są dwa scenariusze, które dają biało-czerwonym awans. Pierwszy, albo Grecja, albo Niemcy stracą dziś punkty. Drugi, obie drużyny zwyciężą, ale Grecja pokona Irlandię Północną wynikiem 1-0 lub 2-1. To będzie jego ostatni sezon. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii hokejowej ligi NHL, zapowiedział, że przed nim ostatnie miesiące w barwach Washington Capitals. Smutne, ale tak już jest, powiedział swoim kolegom w szatni Owieczkin, zanim klub opublikował jego oświadczenie. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w sezonie zasadniczym, w tym 32 z poprzedniej edycji rozgrywek. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na dziś sztafecie mieszanej elity kolarskich mistrzostw Europy w Lublanie. Zabraknie jej także w jeździe indywidualnej na czas. Trzykrotną medalistkę mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Czas na prognozę pogody.
4: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Wtorek będzie na ogół słoneczny, tylko na północy więcej chmura, wieczorem słabe opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, przez 20 w centrum do 23 na południu. O poranku jeszcze możliwe mgły, zwłaszcza na południu Polski.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Pierwszym gościem wtorkowego poranka Tok FM jest Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Dziś rano zbiera się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku, w ogóle procedury o postawienie Adama Glapińskiego, prezesa NBP, przed Trybunałem Stanu. Dziś będzie przyjęty projekt końcowego sprawozdania z tego procesu?
9: Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będzie odbywało się to formalne przyjęcie, natomiast myśmy procedurę słuchania świadków wyczerpali.
8: A zawsze było ich ponad 50.
9: Tak, a zawsze jest tak, że jak świadkowie, ta lista się zakończyła i nie ma już kolejnych wniosków co do kolejnych osób, no to jest takie podsumowanie. No i później ustalany jest plan gry, bo jak Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjmie raport i przyjmie wniosek o postawienie pana Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Idzie tam posiedzenie Sejmu i Sejm o tym decyduje, więc myślę, że dzisiaj będzie taka bardzo pogłębiona dyskusja na ten temat, tym bardziej, że świadkowie zachowywali się arcyciekawie niektórzy, a jak świadek zawsze przychodzi w otoczeniu pełnomocników i mówi, ja nic nie powiem, to znaczy, że ma dużo do powiedzenia i boi się swojej odpowiedzialności. No więc myślę, że ten czas Adama Glapińskiego też już się pomału kończy, tym bardziej, że wie pan, jak ja słyszę, że pan Glapiński znowu sobie dał podwyżkę rok do roku, 200 tysięcy złotych więcej i dzisiaj, dobrze, żeby nasi słuchacze to wiedzieli, pan Adam Glapiński, szef NBP-u, każdego dnia zarabia 5 tysięcy złotych.
8: To jest
9: każdego
8: niemal dnia. 2 miliony rocznie.
9: Tak, niemal 2 miliony złotych rocznie. To jest naprawdę skandaliczna sytuacja.
8: A który był taki arcyciekawy świadek? Ja wiem, że pan nie może mówić o treści, ale no... O tym, że ktoś był ciekawy, to no, chyba tak.
9: Była ostatnio na przykład szefowa, znaczy dyrektor generalna chyba Narodowego Banku Polskiego, która urzekła nas wszystkich, ponieważ weszła w otoczeniu trzech pełnomocników i tak naprawdę nie chciała nic powiedzieć, nie za dużo powiedziała, odczytała oświadczenie i to też pokazuje, że no jeżeli urzędnik, pracownik administracyjny przychodzi i boi się, bo przychodzi w gronie pełnomocników, to albo Adam Glapiński tak kazał, albo tam już jest po prostu taka panika, bo jak nikt nie ma nic do ukrycia, to przychodzi, odpowiada na pytania, tym bardziej, że wie pan, ta komisja jest wyjątkową komisją, bo ona działa za zamkniętymi drzwiami.
8: No tak.
9: Tam nie ma spektaklu, tam nie ma show, tam są pytania, odpowiedzi i dalej, bo pamiętam, pracowaliśmy z panem Świrskim, on akurat się stawiał osobiście na te posiedzenia
8: i
9: komisji.
8: I akurat wniosek w jego sprawie
9: przeszedł.
8: A w sprawie Glapińskiego przejdzie, bo to potrzeba no nie takiej codziennej większości sejmowej, jak przy przegłosowywaniu ustaw, no raczej szanse widzę małe na to.
9: Zobaczymy, natomiast my, skoro dostaliśmy ten wniosek do pracy przez grupę posłów, on spełniał wszystkie walory formalne, musimy się tym wnioskiem zająć, no ale teraz będziemy przekonywać argumentami do tego, żeby zagłosować. No wie pan, każdego dnia linia Morawiecki-PiS jest coraz bardziej ostra i coraz bardziej twarda, więc no, zobaczymy, co zrobią parlamentarzyści Konfederacji, parlamentarzyści Rozboju Plus, czy Rozwoju Plus, jak to niektórzy
8: zapytam,
9: mówią.
8: Bo dzisiaj będę mieć okazję z Łukaszem Kmitą rozmawiać. Czyli sprawozdanie niedługo przyjęte, potem wniosek do Sejmu. To kończąc ten temat, rozumiem, że ten najpoważniejszy zarzut dotyczy tego, że poprzez skup obligacji pośrednio NBP mógł finansować deficyt budżetowy państwa w czasach rządów PiS, a to jest złamanie konstytucji.
9: Tak, i to jest ten fundament tego, bo...
8: upolitycznienie to może, znaczy, może nie przejść, tak? Bo to jest takie dosyć miękkie.
9: To znaczy upolitycznienie to, że Adam Glapiński za pieniądze NBP-u robił kampanię PiS-owi, czy to się zbiegało z kampanią PiS-ową, to opinia publiczna wie. Natomiast pytanie, czy to Trybunał Stanu przyjmie jako wniosek. Natomiast to, o czym pan powiedział, z punktu widzenia formalnego, złamanie konstytucji, dogadanie się rządu z NBP-em, to słuchaj, nie mamy pieniędzy, zrobimy działanie, bo ty te obligacje dasz, gwarancje i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj jest w moim przekonaniu bardzo poważny problem i Trybunał Stanu jak tylko będzie działał, to moim zdaniem będzie miał co robić.
8: Osobna kwestia. To jedna komisja, a w przyszłym tygodniu, 12 października, zbierze się komisja do spraw Pegasusa, której pan jest członkiem i przyjmie projekt raportu końcowego.
9: Tak, 12 października o godzinie 12 jest posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Kończymy pracę formalną, czyli raportem. Będzie projekt raportu zaprezentowany. Parlamentarzyści będą mieli kilka dni na złożenie swoich ewentualnych uwag, odniesień do tego. Później będzie przyjęty przez komisję, przekazany do marszałka Sejmu. Będziemy prosić Sejm o wysłuchanie w trybie jawnym, w trybie tajnym. Jeszcze będzie trzecia część w trybie ściśle tajnym, bo to członkowie komisji mają ten dostęp i zostanie przekazana do właściwych służb. I myślę, że będzie interesujący poniedziałek, dlatego że pojawią się i nowe wątki, pojawią się nowe osoby, jeżeli chodzi o aspekt Pegasusa. I
8: jeśli chodzi o decyzję o zakupie, czy wykorzystywaniu
9: bardziej,
8: przez służby?
9: Bardziej już etap wykorzystywania tego Pegasusa. Myślę, że będą kolejne wnioski do prokuratury w tej sprawie. No i będzie taki materiał przekrojowy, myślę, że zdecydowanie ułatwi sprawę śledczym, bo to jest wszystko usystematyzowane, podparte dokumentami. Zawsze jak jest taki raport, to on ma być oczywiście przyjęty przez parlament i tak dalej, ale później ma trafić do prokuratury, żeby prokuratura sobie to otworzyła, zweryfikowała i podejmowała odpowiednie działania.
8: I to może być materiał na kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry? Dla prokuratury to może być taki materiał?
9: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, bo nie tylko Zbigniew Ziobro będzie odgrywał tam główną rolę.
8: Na złość liberałom odda władzę faszystom. Tak lider lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił wczoraj o Adrianie Zandbergu, liderze innej lewicowej partii, partii Razem, w rozmowie z TVP Info. Faktycznie na złość liberało może aż oddać władzę faszystom?
9: No jak popatrzymy na możliwość, kto może z koalicją 15 października, w tym oczywiście lewicą, wygrać wybory, to na pewno ich nie wygra samodzielnie partia Razem, a partia Razem może przyczynić się do tego, że wygra je Braun, Mentzen, Bosak, Morawiecki i Kaczyński. Oczywiście to jest scenariusz bardzo czarny, natomiast no, Adrian Zandberg dzisiaj się troszeczkę tak niestety jego partia zachowuje. Nic im się nie podoba, tylko krytykują, bardzo głośno krzyczą w ostatnich ławach, a tak naprawdę gdybyśmy podsumowali, jaka jest ich aktywność, odpowiedzialność za te 3 lata, co wprowadzili, co zrealizowali, nawet w najmniejszym stopniu, to powiem szczerze, nic.
8: Ale opozycja nie ma za bardzo narzędzi, nie ma większości.
9: Tak, ale Adrian Zandberg był wielokrotnie i jego koleżanki, koledzy zapraszani do współpracy i parlamentarnej, zresztą na początku współpracował, i rządowej, więc to nie jest tak, że to jest taka opozycja, która nie miała szansy się wykazać, tylko to jest opozycja na własne życzenie. Adrian Zandberg wybrał taką drogę, zresztą ja powiem dalej. Ja myślę, że w ogóle idea i sposób funkcjonowania partii Razem polega na tym, że będziemy krzyczeć, że nam się nie podoba, ale nigdy nie będziemy brać odpowiedzialności za władzę. Bo zawsze będzie niewłaściwie, zawsze będzie niedobrze, zawsze będzie za mało, zawsze nie będzie wystarczająco.
8: Partia Razem mówi, że będzie wystarczająco wtedy, kiedy od ich głosów będzie zależeć większość sejmowa, bo wtedy będą mieli wpływ na decyzję rządu, a gdyby teraz weszli do tego rządu, to tak naprawdę byliby w sumie niepotrzebni, bo i tak już większość została zbudowana.
9: A Adrian Zandberg tak mówi też w przypadku partii prawicowych. Jak będzie brakowało 5 parlamentarzystów, to pójdzie z Braunem, Mentzenem.
8: Nie, raczej o takiej koalicji nie mówi.
9: No ale to panie redaktorze, jak już tak rozmawiamy, to żeby nasi słuchacze wiedzieli. Czyli tak, jak będzie od 5 posłów Zandberga coś zależało, to on z tymi wstrętnymi liberałami i z tą wstrętną lewicą pójdzie w koalicję.
8: No chyba tak, wtedy
9: no,
8: tak.
9: No to widzi pan, no to tutaj nie ma konsekwencji. Ja się dziwię, Adrian, masz jeszcze czas, wróć na właściwą drogę.
8: A no właśnie, jak ta właściwa droga mogłaby wyglądać? Bo tu jest też różnica zdań w samej lewicy, bo tutaj na pana miejscu piątkowe popołudnie w wywiadzie politycznym do GFM siedział Robert Biedroń i mówił, marzę o szerokiej koalicji lewicowej, także z Razem. W sumie niewiele nas różni, a tylko Lewica Zjednoczona wygrywa. A miałem okazję w niedzielę nagrywać Karolinę Ziołło-Pużuk z Lewicy i ona mówi, nie, to jest w ogóle niemożliwe. No właśnie tak jak trochę jak pan, ciągle krytykują, to jest niemożliwe, tu nie ma miłości. No więc rozumiem, że Robert Biedroń chyba swoje marzenia musi schować do kieszeni.
9: Znaczy, wie pan, w polityce zawsze kreślimy te scenariusze optymalne. Ja nie ukrywam, że optymalnie byłoby, gdyby partie demokratyczne poszły 2 blokami. Lewica, 1 blok,
10: Razem, Unia Pracy, Nowa Lewica, PPS, Związki Zawodowe, Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Unia drugim. Centrum, drugi blok. I to by było optymalne. Oni mówią do centrum i do takiej delikatnej prawicy, a my mówimy do elektoratu lewicowego. I to są jak gdyby marzenia, które przybliżają nas do tego, żeby po pierwsze wygrać wybory, a nawet przy dobrej kampanii, przy dobrej aktywności jeszcze przez rok, dobrym zarządzaniu, powalczyć o większość, która może odrzucać weto prezydenckie.
8: Czyli mimo tych animozji Lewica podejmie próbę przekonania Razem do wspólnej listy?
10: Ale nie zawsze i nie za wszelką cenę, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na mnie każdego dnia pluł, a ja będę mówił deszcz pada, tak naprawdę nic się nie dzieje.
8: I mówi pan, Adrian, przestańcie pluć.
10: Nie, ja mówię, przestańcie marudzić, przestańcie siedzieć w oślej ławce i uważać, że wszystko jest źle, a wy macie jedyny monopol na wiedzę i na sposób zarządzania.
8: A co Włodzimierz Czarzasty powiedział wam, ludziom Lewicy, na Radzie Krajowej w weekend po wyborach krakowskich? Bo to było tydzień po i tydzień przed drugą turą.
10: Powiem panu, że Kraków był podsumowany bardzo tak sprawnie i szczerze. Słaby wynik. Liczyliśmy na więcej. To samo zresztą powiedziała Daria Gosek-Popiołek, która wzięła winę i odpowiedzialność na siebie i też przeprosiła koleżanki i kolegów, ale wiemy wszyscy, że Daria naprawdę zrobiła wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy. Ja uważam, że trzeba z tego wyciągać wnioski i iść do przodu. A pierwszym podstawowym wnioskiem powinno być to, jeżeli jesteś przedstawicielem Lewicy, to Lewicę masz na sztandarach. A nie brand gdzieś tam się trochę chowa, trochę się nie pokazuje.
8: Zbyt neutralna kampania.
10: To jest moje zdanie. To jest moje zdanie. Ja w wyborach samorządowych startowałem i do Rady Miejskiej, i na prezydenta miasta Łodzi i nigdy, absolutnie nigdy nie chowałem swojej identyfikacji politycznej, bo uważam, że jak się jest politykiem, zostało się wybranym z list politycznych, to trzeba mieć na sztandarach partię, którą się reprezentuje, bo to są wyborcy. Miejscu.
8: Na koniec, ważny też temat, pan jest członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, budżet będzie tematem prac Sejmu, no i zapisano w nim dane dotyczące też zmian podatkowych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, podniesienie progu, ale też inne obciążenie, jeśli chodzi o CIT, ryczałt dla przedsiębiorców, no ale nie wiadomo, czy prezydent tego podpisze. A budżet już jest i tak napięty, no i teraz pytanie, czy to jest budżet realny, odpowiadający temu, co się stanie?
10: Powiem panu tak, że jak prezydent zostanie przyparty do muru, tak jak w przypadku nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, to podpisze. Dlatego, że prezydent pokazał, że twardo, ostro, konsekwentnie trzeba z nim grać i wtedy są efekty.
8: Czyli tak jak mówiliście do prezydenta, pomóż w obniżeniu cen paliw, tak teraz powiecie prezydencie, pomóż w obniżeniu podatków. Ale on powie, ale przedsiębiorcom podwyższacie. No i klops.
10: Ale na drugą stronę jest 4 miliony Polek i Polaków, których ta zmiana dotknie. I pytanie, czy prezydent, tak jak Mentzen, chce mówić, że obniżka cen paliw uderzy w akcjonariuszy Orlenu, czy chce mówić, tak, obniżam, pomagam, bo wszyscy zapłacą mniej. Prezydencie, dobra zmiana, a co bardzo ważne, to jest pierwsza zmiana od lat, gdzie jest progresja podatkowa, przynajmniej element progresji podatkowej, bo jest dołożony trzeci próg podatkowy. Ja nie ukrywam, że to dzięki inicjatywie Lewicy w tej sprawie.
8: Tomasz Trela z Lewicy. Dziękuję za rozmowę.
10: Bardzo.
8: Za chwilę informacje po nich Łukasz Kmita, Rozwój Plus.
11: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
12: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
11: Bestia, jak się patrzy.
12: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
11: Dane techniczne.
12: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
11: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku po 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
15: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
15: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
16: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
17: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
18: Pan mi kibicował i dobiegłam.
19: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
26: No ja. Właśnie otwieram firmę.
25: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
26: To tak się da?
25: No ba.
27: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
28: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
29: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
28: A no to w Media Expert.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
31: Reklama.
32: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Czas Adama Glapińskiego powoli się kończy. Mówił przed chwilą w poranku Tok FM Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu Lewicy. Na zamkniętym posiedzeniu Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej oceni materiał dowodowy zebrany w sprawie postawienia prezesa NBP przed Trybunał Stanu.
10: Dzisiaj będzie taka bardzo pogłębiona dyskusja na ten temat. Czas Adama Glapińskiego też już się pomału kończy, tym bardziej, że wie pan, jak ja słyszę, że pan Glapiński znowu sobie dał podwyżkę rok do roku, 200 tysięcy złotych więcej. I dzisiaj, dobrze, żeby nasi słuchacze to wiedzieli, pan Adam Glapiński, szef NBP-u, każdego dnia zarabia 5 tysięcy złotych.
2: Komisja będzie dziś dyskutować na temat sprawozdania z prac. Jego przyjęcie planowane jest na piątek. Dotychczas w sprawie tej przesłuchano ponad 50 świadków. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Co najmniej jedna osoba zginęła, 6 odniosło obrażenia na skutek ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski w Rosji, podały lokalne władze. Według nieoficjalnych doniesień zaatakowany został też największy magazyn paliw w regionie. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. Przed nami kolejny słoneczny dzień. Jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 23 na południu kraju.
32: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem poranka TOK FM jest teraz Łukasz Kmita, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Na kogo zagłosował pan w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie?
1: Muszę powiedzieć, że ja teraz mieszkam poza Krakowem, ale moja żona głosowała, nie pytałem. Wiem, że była na wyborach.
0: Nie wierzę, że pan
1: około pytał 20. Kogo. A nawet jak pytałem, to nie mogę powiedzieć.
0: No dobrze, a pan nie zagłosował?
1: Ja, tak jak mówię, jestem zameldowany poza Krakowem.
0: Aha,
1: więc...
0: czyli pan w ogóle nie może zagłosować?
1: Więc chwilowo nie mogę zagłosować.
0: O tak. Kurczę, to kilka moich pytań tutaj teraz muszę
1: ale oczywiście, skreślić. Ale oczywiście zapytać. Mocno przyglądam się, uczestniczę w tym życiu i też widzę, że no chyba niektórzy z kandydatów łapią lekką zadyszkę. Myślę tutaj o Monicy Piątkowskiej.
0: No wie pan, sondaże, chociażby wynik pierwszej tury był lepszy niż sondaże.
1: Ale no tak, ale jest dokładnie odwrotna sytuacja niż prawie dwa lata temu, niecałe dwa lata temu.
0: Wtedy, no, ale wtedy to był Aleksander Miszalski, a nie
1: wtedy był Miszalski. Powiedzmy sobie też, że bardzo słaby kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że teraz mieszkańcy, których zachęcam, żeby szli, także szczególnie ci, którzy mają serce po prawej stronie, zachęcam, żeby szli na wybory.
0: I na kogo zagłosowali?
1: Ja uważam, żeby oddali głos zgodnie ze swoimi przekonaniami, choć rzeczywiście Monika Piątkowska na samym początku powiedziała, że ma serce po lewej stronie, trochę wykluczając jakiś ukłon w kierunku do tych wszystkich, którzy mają serce po prawej stronie, no dobrze, to serce polityczne.
0: Jednak myślę, że dla polityków Prawa i Sprawiedliwości wybór jest kompletnie trudny i w ogóle zastanawiam się, czy to jest sytuacja, w której polityk PiSu może z czystym sumieniem zagłosować na któregokolwiek z kandydatów.
1: Bo z jednej strony... tego nie wiem, bo nie jestem już politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, wyborcy PiSu, wyborcy Rozwoju Plus Szerokiej Prawicy, tak to teraz nazwijmy. Wie pan, bo tak, Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, więc trudny wybór dla wyborców pana partii czy PiSu. Z drugiej strony Łukasz Gibała, kiedyś w ruchu Palikota, no Małgorzata Wasserman w 24 roku, polityczka PiSu z Krakowa, powiedziała, no w życiu nie zagłosowałabym na Łukasza Gibałę. Pamiętam, co mówił o katastrofie smoleńskiej, gdy był w ruchu Palikota.
1: To prawda, więc to nie jest taki oczywisty wybór dla wyborców, którzy mają serce po prawej stronie, no, ale jednak wydaje się, że programowo, jeszcze raz programowo, to Gibała po pierwsze jest lepiej przygotowany do samorządu, po drugie ma ciekawszy program, po trzecie no widać, że chce słuchać wszystkich mieszkańców Krakowa i robi pewien ukłon także w kierunku tej prawej strony, to dobrze.
0: Czyli pan zagłosowałby za niego, tak czuję.
1: Ja gdybym miał zdecydować, to pewnie bliżej byłoby mi do Łukasza Gibała.
0: Rozumie pan obiekcję Małgorzaty Wasserman?
1: Rozumiem, jakby też te słowa Łukasza Gibały dotyczące otoczenia kordonem sanitarnym były po prostu głupie, niemądre. PiSu, on je tak? przeprosił, on za nie przeprosił.
0: A było tak, że Małgorzata Wasserman została poproszona, żeby, przepraszam za takie określenie wprost, ale takie były cytaty w mediach, siedzieć cicho w czasie tych wyborów i nie mówić, nie przypominać tego, o tej historii Łukasza Gibały?
1: Nie, ja o tym nie słyszałem. Ja bardzo cenię Małgosię Wasserman, uważam, że jest świetnym politykiem, bardzo wpływowym w Krakowie. Natomiast prawda też jest taka, że ówczesne kierownictwo wtedy zarządu okręgowego, czyli obecny także pan minister Adamczyk i jego środowisko, no raczej skłaniali się ku Łukaszowi Gibale. To znaczy, że w samorządzie ważniejsze są sprawy samorządowe niż partyjne i dobrze, bo samorząd nie jest od tego, żeby decydować i samorząd także nie jest od tego, żeby być sterowalnym z Warszawy. Mhm. Ja trochę się dziwię, że Monika Piątkowska przywozi Niesiołowskiego, Sikorskiego i także Donalda Tuska.
0: Oni przyjeżdżają, wie pan, to nie bierze ich za
1: no, podobno przywozi, bo jedno z mediów wskazało, że mieszka pod Warszawą na luksusowym osiedlu.
0: No właśnie, a panu podobało się to, że telewizja w Polsce 24 stoi przed domem i mówi, oj, gdzie tu mieszka pani Monika Piątkowska, luksusowe osiedle, no wie pan, no, osiedle jak każde inne, luksusowe, no można mieszkać, jeżeli na nie stać, no to jest pokazanie, gdzie mieszka. Jeszcze stanie pod domem syna nastoletniego, takie
1: wie pan, ja
0: praktyki.
1: Panu powiedziałem, że obecnie nie mieszkam w Krakowie i do tego się przyznaję. No, wygląda pan... na to, że pani Monika Piątkowska też nie mieszka w Krakowie, no ale mówi, że mieszka i że chce kandydować zapytać na prezydenta Krakowa. Trochę jest dużo niespójnych informacji. Ja też wczoraj przeczytałem na jednym z X-ie, że pani Monika Piątkowska i jej zaplecze korzysta także z samochodu, który jest użyczony przez agencję także, która świadczy usługi lobbingowe dla jednej z firm tytoniackich. Znaczy, trzeba prosić Monikę Piątkowską, żeby wyjaśniła tą sprawę.
0: Nie kontynuujmy tego tematu, bo nie mogę go teraz szybko zweryfikować.
1: To są moje pytania, pytania także mieszkańców Krakowa, które trzeba postawić.
0: Panie pośle, tak czasami troszeczkę jeszcze jakby mylę, że pan jest w Prawie i Sprawiedliwości.
1: To nie dobrze.
0: Mogę się przyzwyczaić do Rozwoju Plus, ale może nie muszę się przyzwyczaić. Niech pan posłucha przez chwilę. Jarosława Selina, z którym rozmawiałem w niedzielę. Krótkie nagranie dla pana.
3: Odczytuję ten termin przesunięcia budowy nowej partii politycznej optymistycznie. To znaczy być może jest tam jakaś refleksja, że może to niedobrze się wszystko potoczyło, że nie warto zbyt twardo budować tego środowiska, bo może warto wrócić do rozmów o ponownym zjednoczeniu prawicy. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji dojdzie przed wyborami jeszcze parlamentarnymi, być może wiosną.
0: Ja pytałem Jarosława Selina o to, że na kongresie programowym Rozwoju Plus, który zacznie się 15 października, nie dojdzie też do ogłoszenia powstania nowej partii. Takie były plany. Mateusz Morawiecki mówi, że raczej za kilka miesięcy. No i zostało to odczytane jako może taką próbę stworzenia separacji, a nie kompletnego rozwoju z PiS-em. I właśnie Jarosław Selin liczy na to, że dojdzie do ponownego zjednoczenia. Wiosną będzie ładna pogoda, ptaszki zaćwierkają, no i Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim podadzą sobie rękę. Możliwy plan?
1: Wie pan, nie. Po pierwsze wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu kilku tygodni zakładamy partię, więc to jest kwestia, to jest aktualna informacja, która także była omawiana wczoraj na naszym klubie parlamentarnym. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby przedstawić pewną nową ofertę dla wyborców, ofertę programową. Trochę się dziwimy także naszym przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że zawracają z dobrej drogi, to znaczy z drogi, która została obrana wspólnie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.
0: Mówi pan o Polskim Ładzie, tak?
1: Gdy był...
0: To zaraz do tego przejdziemy. A w ogóle dlaczego to przesunięcie terminu powstania nowej partii? Kwestie administracyjne?
1: Czy... Nie, my dzisiaj się skupiamy na kwestiach, nie wiem, rozmów z samorządowcami, którzy podkreślają, że będą chętnie uczestniczyli w stowarzyszeniu, ale dla nich partia to jest czymś, co jakby będzie ich bardzo mocno wiązało. A oni
0: za kilka tygodni ma powstać, więc no wtedy
1: ich... Tak, i dlatego są dwie oferty. Pierwsza do pracy w stowarzyszeniu, do działania w stowarzyszeniu bardzo szeroka, natomiast druga oferta dotycząca powstania partii, która jest także konieczna dlatego, i o czym mówił Mateusz Morawiecki, żeby wystartować w wyborach parlamentarnych z osobną listą. Do tego się przygotowujemy. Chcemy to zrobić.
0: Czyli politykom PiS-u, też Jarosławowi Selinowi przed chwilą słyszanemu odpowiada pan, no niestety partia powstanie.
1: Znaczy dla mnie niestety, bo jest to wielka nadzieja, myślę, że dla milionów Polaków, którzy chcą pewnego otwarcia na nowe. Oczywiście nie odcinamy się od dobrych rządów Mateusza Morawieckiego. Trochę żałujemy, że tą sterowność w Prawie i Sprawiedliwości przejęli liderzy suwerennej Polski, no i którzy dzisiaj trochę prowadzą Prawo i Sprawiedliwość na taki kurs kolizyjny z rozsądkiem.
0: Czyli Przemysław Czarnek jest na pasku ziobrystów?
1: Ja tego nie powiedziałem, natomiast widzę, że bardzo, bardzo mocno pan Kurski, pan Jaki i ta grupa bardzo mocno zaczęła dominować także w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.
0: Przejdziemy do tej krytyki programu i tych sporów, no właśnie personalno-programowych, ale jeszcze kończąc temat Rozwoju Plus. Jeśli powstanie ta partia, to mimo wszystko jakaś koalicja przedwyborcza jest możliwa? Czy to na pewno będzie koalicja z PiS-em przedwyborcza, czy na pewno wystartujecie samodzielnie w wyborach parlamentarnych?
1: Panie redaktorze, wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział, że startujemy samodzielnie, ale przypominam także moim przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że wróg, może nie wróg, ale przeciwnik nie jest po stronie Morawieckiego i Rozwoju Plus, tylko przeciwnikiem jest Donald Tusk. I między innymi dlatego powstał Rozwój Plus, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji i także, żeby skrajnie, wydaje mi się, niebezpieczne siły polityczne, takie jak chociażby ruch związany z Braunem, były na marginesie polskiej polityki.
0: Dla pana Braun jest bardzo skrajnie i niebezpieczny. To rozumiem, że pakt senacki, a w ogóle będziecie w pakcie senackim, czy nie?
1: Wydaje mi się, że pakt senacki VAT jest jak Francja mszy.
0: a tam w tej mszy brałby udział Grzegorz Braun, czy skoro pan tak mówi o nim, to nie?
1: Myślę, że sam Grzegorz Braun nie będzie startował, jest europosłem.
0: No, ale jego ludzie.
1: Wie pan, no, jeśli okazałoby się, ja tego nie wykluczam, że będą tam osoby, które raczej znane są i kojarzone z działalności, nie wiem, charytatywnej, z działalności społecznej.
0: To słyszę usprawiedliwienie.
1: Nie, to uważam, że trzeba patrzeć na człowieka, a nie logo, ale sam Grzegorz Braun, jego poglądy i z pewnością część jego środowiska jest absolutnie, powinna być wykluczona z pewnych dyskusji i rozmów o pakcie senackim.
0: Czyli chyba poznaliśmy taktykę może i PiSu, i Rozwoju Plus, czyli oficjalnie...
1: Ja tylko mogę odpowiadać za Rozwój Plus.
0: Okej, to waszą taktykę, panie pośle, że oficjalnie nie z Braunem, ale już z jego ludźmi to tak.
1: Nie. Ja tylko mówię, wie pan, że człowiek nie partia, jeśli się okaże,
0: no, ale reprezentuje daną partię.
1: Wie pan, ale no...
0: dane poglądy szefa.
1: Prawda jest taka, że dzisiaj też rząd Donalda Tuska tworzy szeroka koalicja. Ja słyszę, że oni tam ciągle wewnętrznie są niespójni, ba, nawet nie potrafią zarządzać państwem. Nie wiem, czy pan słyszał, że pomylili województwo lubelskie z lubuskim. Ale ECB,
0: tak.
1: No, ale ECB, czyli kwestia postawienia na nogi mieszkańców całego województwa, zamiast do lubelskiego, ja przypominam ministrowi Kierwińskiemu, że lubuskie to jest Zielona Góra i to jest Gorzów Wielkopolski. No, ktoś taki jak Kierwiński powinien odejść, dlatego Rozwój Plus między
0: albo
1: innymi składał...
0: ECB, to też jest kwestia odpowiedzialności konkretnego człowieka. No, minister tych alertów nie wysłał.
1: No, ale musi dobierać sobie takich ludzi, którzy będą kompetentni.
0: No właśnie,
1: dlatego Rozwój Plus stawiał wniosek o odwołanie Kierwińskiego.
0: Jak pan odbiera to, że właśnie czy Przemysław Czarnek, czy niektórzy inni politycy PiSu, no biją, walą w Mateusza Morawieckiego, mówią, należy powrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej. To był błąd Mateusza Morawieckiego, tego planu Polskiego Nowego Ładu. No i inne pomysły również Mateusza Morawieckiego są krytykowane. To próba obalenia dorobku rządu Mateusza Morawieckiego? Uda im się to?
1: Jestem w tej kwestii zakłopotany, bo mam przed sobą cytat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego bardzo szanuję. Zacytuję. Tak rzeczywiście ta grupa najlepiej zarabiających menadżerów, a także najbogatszych ludzi spośród przedsiębiorców będzie musiała sprawiedliwie płacić składkę na służbę zdrowia. Jakie jest bowiem rozsądne uzasadnienie tego, że człowiek, który zarabia 4000 zł miesięcznie, płaci całą składkę, a ten, kto ma 40 lub 140 tysięcy, płaci albo tyle samo, albo mniej od tego biednego. No muszę powiedzieć,
0: czyli
1: że...
0: prezes teraz połyka w swój własny język,
1: nie wiem,
0: tak?
1: Nie wiem.
0: Powinien skasować wpis?
1: Myślę, że nie. Pan prezes ma rację w tym względzie. Nie, to jest wspólny dorobek Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.
0: No to co gra Czarnek?
1: I muszę i powiedzieć, że ja jestem zakłopotany tymi wypowiedziami. Oczywiście one trafiają do części przedsiębiorców, ale panie redaktorze, jeśli pani, przykładowo ta słynna pani z Biedronki, ma płacić większą składkę zdrowotną od przedsiębiorcy, który będzie mógł sobie ją odliczyć od podatku, no to myślę, że PiS znalazł się nie na najlepszej drodze.
0: Będziecie jakoś odpowiadać Prawo i Sprawiedliwości? Nie, kto podejmował decyzję też?
1: Panie redaktorze, praca pokora umiar i życzę tego, żeby wszyscy nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości wiedzieli, że szliśmy wspólnie dobrą drogą i teraz zawrócenie z kursu i pokazywanie, że to jest zła droga, wydaje mi się nie do końca zrozumiałe
0: na
1: dla wyborców.
0: Krótkie pytanie. Czy według pana Bogdan Święczkowski dobrze kieruje Trybunałem Konstytucyjnym? Sprawnie?
1: Wie pan, szczerze powiedziawszy, kompletnie nie zajmuje się kwestiami Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wiem, że
1: Donald Tusk mówi, że...
0: A nie o Święczkowskim, a pan o Tusku.
1: No bo Tusk cały czas krytykuje Święczkowskiego.
0: No chyba ma za co, bo wie pan co? Sławomir Patyra, nowy sędzia Trybunału, powiedział ostatnio w rozmowie z TVN24, że obecnie rozpatruje skargi konstytucyjne. On konkretnie, uwaga, z 2016 roku.
1: To mogę panu powiedzieć.
0: 10 lat. Skargi składają obywatele. 10 lat leżą skargi, bo Trybunał Zarządów PiSu, którego pan był posłem, nie działa. Leży.
1: Wie pan, proszę zwrócić uwagę, że wymiar sprawiedliwości to była domena jednej partii, to była domena suwerennej Polski.
0: No nie mogę.
1: I w ramach
0: chwila.
1: I w ramach pewnego podziału koalicyjnego, tak jak dzisiaj resort rolnictwa ma PSL, nie, tak wtedy resort sprawiedliwości miał...
0: Jak tak się źle działo, to trzeba było zrobić rząd mniejszościowy, przyspieszone wybory, a nie zgadza się na dewastowanie
1: Trybunału. Panie redaktorze, nikt nie mówi o dewastowaniu
0: no nie, no, jest
1: Trybunału. Mnie nie podoba się to, że skargi obywateli leżą 10 lat.
0: No właśnie, uważam, pan powiedział obywatelowi, który czeka 10 lat. No to przez Ziobrę, no nie mogliśmy nic z nim zrobić.
1: Uważam, że warto, aby pokazywać, że państwo jest sprawne. Morawiecki, jak odpowiadał za gospodarkę, za administrację,
0: odpowiadał za rząd,
1: jak
0: za Ziobrę też.
1: Rola premiera jest jasno określona.
0: No nie no.
1: Poszczególni ministrowie...
0: No może zdymisjonować ministra, jak działa źle.
1: Wie pan, jaka była sytuacja? Ja bardzo często słyszałem, widziałem, jak pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą były pewne spory i to bardzo ostre spory.
0: I nic z tego nie wynikało.
1: Panie redaktorze, dojechaliśmy do końca w tej koalicji.
0: A dzisiaj
1: powiedzieliśmy, idziemy własną drogą, szanujemy dorobek Prawa i Sprawiedliwości, ale nie podoba nam się to, że suwerenna Polska przejęła Prawo i Sprawiedliwość.
0: Łukasz Kmita, Rozwój Plus. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, życzę dobrego dnia.
0: Za chwilę informacje po nich Krzysztof Paszyk.
4: Reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minuta po ósmej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. W wyborach wystartujemy samodzielnie, ale przypominam naszym przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że naszym wspólnym przeciwnikiem jest Donald Tusk. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Pytany o pakt senacki odpowiadał, że z dyskusji o pakcie powinien zostać wykluczony Grzegorz Braun. Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z Lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywający na terenie tego zachodniego województwa dostali po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Alert miał trafić jedynie na Lubelszczyznę. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu pomylenia województw. Wspomniany Łukasz Kmita w poranku kpił z pomyłki centrum i zapowiadał w imieniu Rozwoju Plus wniosek o odwołania szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wojska rosyjskie zaatakowały nad ranem most na rzece Dniepr w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Od początku protestów w liceach we Francji służby zatrzymały już ponad 5 tysięcy osób. 87% to osoby niepełnoletnie, przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. Uczniowie jednak nie odpuszczają, domagają się dofinansowania placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt liczne klasy i przeciążenie nauczycieli. Dotąd podczas protestów rannych zostało około 190 uczniów i kilkuset funkcjonariuszy. teraz jeszcze możliwe mgły, zwłaszcza na południu Polski. Wtorek będzie na ogół słoneczny, tylko na północy więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, przez 20 w centrum, do 23 na południu kraju.
32: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Gościem wtorkowego poranka TOG FM jest teraz szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł Krzysztof Paszyk. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Naszą rozmowę też można śledzić w transmisji na YouTubie czy na Facebooku TOG FM. Donald Trump znowu przemówił o bazach amerykańskich. Zapytany przez Michała Schneidera z TVN24 właśnie o bazy, powiedział tak. I mimo, że to jest kolejny cytat na ten sam temat, to wydaje mi się wart zauważenia. Uwaga, to może się wydarzyć. Oni tego chcą i ja lubię prezydenta. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak, tak myślę. No więc tak, czy utworzenie bazy amerykańskiej w Polsce wisi na tym, że to my chcemy i że to prezydent Nawrocki jest prezydentem? No i jeszcze ten tryb warunkowy, to może się wydarzyć. Tak troszeczkę zatrwożyłem się, słysząc Trumpa.
13: Ja nie podzielam tej trwogi. Ton wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, on mniej więcej od jakiegoś czasu jest podobny i to dobrze, bo nie wieszczy tu nic, co miałoby się zmienić. Myślę, że jest wielka praca tutaj w tej chwili wykonywana i została wykonana przez minione tygodnia i po stronie rządowej, i po stronie Pałacu Prezydenckiego. I tak trzymać, życzę i trzymam kciuki, żeby w tej sprawie płynnie ta współpraca postępowała.
0: Czyli nie przywiązywać wagi do każdego słówka Donalda Trumpa.
13: Tak, no poznaliśmy już przez te dwa lata język pana prezydenta Trumpa i on mniej więcej taki jest.
0: Ale rozmawiając z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem, wie pan, że nie tylko oni tego chcą, czyli my, ale też właśnie oni, czyli Stany Zjednoczone?
13: Stany Zjednoczone, gdyby nie chciały i ten pomysł nie mieściłby się w tej nowej koncepcji obecności wojsk amerykańskich w Europie, to myślę, że te wypowiedzi prezydenta Trumpa byłyby inne. Pracujemy nad tym. Ja osobiście jestem dobrej myśli, że gdzieś na koniec roku ta decyzja będzie podjęta.
0: Czyli już po tym przeglądzie obecności wojsk w Europie, po połówkowych wyborach.
13: Tak, tak
0: i
13: należy się spodziewać.
0: Jest możliwe to spotkanie z Heksetem wicepremiera Kosiniaka, o czym
13: jak najbardziej.
0: Wicepremier,
13: minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie listopada chce się spotkać z sekretarzem wojny Pitem Heksetem i po tym spotkaniu liczymy, że będą na stole konkrety dotyczące stałej obecności bazy wojsk amerykańskich w Polsce. No, to jest racja stanu, to jest coś, o co warto czynić wszelkie zabiegi. Tu determinacja po stronie rządu, w szczególności ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest niezwykle istotna.
0: Czy gdy w marcu po wizycie w Stanach Zjednoczonych do Polski wrócił prezes PSL-u, szef pana partii, mówił panu, o czym rozmawiał z Donaldem Trumpem przez te kilkadziesiąt minut?
13: Nie mówił, ponieważ jak znam od 20 kilku lat Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeśli rozmowa jest w duchu dyskrecjonalnym, to tej dyskrecji potrafi dotrzymać. Jak widać, nie wszyscy takiej dyskrecji, jeśli chodzi o polityków w Polsce, potrafią to uczynić, ale to już pozostawiam ocenie.
0: Pije pan do ocenie Bielana, tak?
13: Pozostawiam to ocenie naszych słuchaczy i w ogóle.
0: Ale jednak rąbka tajemnicy uchylił też Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Powiedział, że bazy nie były tematem tej rozmowy, że kiedyś historia się dowie o tej rozmowie i dotyczyła sytuacji wewnętrznej w Polsce. Tak bym najdelikatniej powiedział premier. A z kolei Radosław Sikorski w internecie pyta, czy w takim razie była też mowa o zmianie większości sejmowej, rządowej? Czy Amerykanie chcieli zmienić rząd w Polsce? A z kolei Republika dodaje swoje, że Amerykanie są zainteresowani zmianą rządu w Polsce. Tylko powiem, że pierwszy szczegółowy opis tej historii był w Dzieje się w podcaście politycznym premiera, była w piątek, polecamy w naszej aplikacji.
13: Myślę, że mamy tu i teraz, panie redaktorze, tyle wyzwań, które też powinny być przedmiotem analiz i też absorbować klasę polityczną, że trochę, myślę, nie ma co się zajmować tym, co wiele, wiele miesięcy temu. Dzisiaj mamy nową rzeczywistość.
0: Ale gdyby nawet wicepremier usłyszał taką propozycję, pytanie, że mógłby odwrócić sojusz, przejść na stronę prawicową, bo taki rząd byłby milej widziany przez Donalda Trumpa, to ja rozumiem, pan nas zapewnia, to jest niemożliwe.
13: Ja nie zwykłem poświęcać nazbyt dużo uwagi spekulacjom, dywagacjom. Dzisiaj mamy, tak jak zresztą nasza rozmowa, panie redaktorze, wielką szansę podniesienia na najwyższy z możliwych poziomów bezpieczeństwa naszego kraju poprzez stałą bazę wojsk amerykańskich w naszym kraju. I to, myślę, powinno koncentrować naszą uwagę. Życie jakimiś wspomnieniami naprawdę nie ma większego sensu.
0: A co do przyszłości, i to już też niedaleki, bo za rok o tej porze to już będziemy przygotowywać się do głosowania w wyborach parlamentarnych. Według Andrzeja Stankiewicza w felietonie dla Newsweeka doszło już, uwaga, uwaga, do zaręczyn PSL-u z Koalicją Obywatelską. Pokazują to wybory krakowskie, gdzie jest wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Monika Piątkowska. I według redaktora to też daje prognozę, takie przeświadczenie, że wspólnie wystartujecie w listach, w wyborach parlamentarnych.
13: Dobra współpraca, i to nie tylko jeśli chodzi o wybory krakowskie, ale też w ramach rządu, w ramach wielu koalicji regionalnych między Polskim Stronnictwem Ludowym a Koalicją Obywatelską, nie wieści żadnych zaręczyn. My po prostu potrafimy dobrze współpracować.
0: I to taki związek partnerski na razie.
13: Z korzyścią dla mieszkańców chociażby mojej rodzinnej Wielkopolski, gdzie od 2006 roku, panie redaktorze, ta współpraca ma miejsce, bardzo owocna.
0: W sejmiku, tak?
13: Więc to nie wieści w żaden sposób jakichś zaręczyn czy związków partnerskich tym bardziej.
0: Ale możliwy jest scenariusz, bo tu był Tomasz Trela, pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK-FM, i on mówi, dobrą by była koalicja przedwyborcza Koalicji Obywatelskiej PSL, może Polski 2050, taka centroprawicowa, a lewica osobna.
13: Przed kilkoma miesiącami Polskie Stronnictwo Ludowe przyjęło scenariusz, który jest w tej chwili realizowany, przygotowań do samodzielnego startu. Wykonujemy pracę niezbędną w związku z tym.
0: Ale może koncepcja, być i scenariusz B.
13: Koncepcja tego startu, program, strategia, i tego trzymamy się dzisiaj. To pociąga za sobą również szereg na poziomach regionalnych przygotowań, także klubu, więc to jest dzisiaj plan, który przyświeca polskiemu.
0: Ale on może się zmienić?
13: Panie redaktorze, przyszłość jest tak nieobliczalna, żyjemy w takich czasach,
0: że
13: w każdym aspekcie życia zawsze można przyjąć, że coś wydarzy się takiego, co może powodować, że nawet nasze życiowe, te prywatne plany będą ulegały weryfikacji. Ale dzisiaj mamy jasno określony kierunek, o tym mówili liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski, tego się trzymamy. Tu nie ma też co, a z całym szacunkiem dla pana redaktora Stankiewicza, którego podziwiam, szanuję, no po fakcie współpracy jeszcze to trochę za mało, żeby już kreślić jakieś scenariusze wspólnych list.
0: A to kończąc ten wątek, rozumiem, że taka wielka koalicja, ona też jest poddawana takiej weryfikacji ekspertów, czy ona przyniesie skutek wyborczy pozytywny dla koalicji 15 października, czy nie, ale że wszystkie partie na jednej liście, to rozumiem, że dla PSL-u jest nie do przełknięcia, żeby być z lewicą, pomni doświadczeń i ataków, że to tęczowa koalicja z takiej innej koalicyjnego scenariusza z przeszłości, z lewicą na jednych listach nie wystartujecie, tak?
13: Spokojna, merytoryczna analiza to jest zawsze rzecz cenna. Natomiast dla mnie takim warsztatem i studium doświadczeń jest przypadek wyborów z jesieni 2023 roku, gdzie jednak szeroka oferta zagwarantowała zwycięstwo partiom demokratycznym. Gdyby była jedna lista, śmiem twierdzić, tego zwycięstwa nie byłoby. Warto to też zderzyć i analizować w zestawieniu jakby dwóch koncepcji.
0: Czy do Krakowa pojedzie prezes PSL-u wesprzeć na ostatniej prostej przed ciszą wyborczą Monikę Piątkowską?
13: Polskie Stronnictwo Ludowe, jego przedstawiciele są od samego początku kampanii pani senator Piątkowskiej, i Miłosz Motyka, i Władysław Kosiniak-Kamysz, i wojewoda Krzysztof Klęczar, cały Jakub Stefaniak również, cały czas jesteśmy w tej kampanii i wspieramy.
0: Czy jeszcze taka jedna wizyta będzie dodatkowa?
13: Wszystko przed nami. Nie...
0: No bo w sumie Kosiniak-Kamysz to Krakus.
13: Wszystko przed nami, też myślę, że nie będziemy wszystkich rąbków tajemnicy uchylać.
0: Myśli pan, że ma szansę Piątkowska wygrać z Gibałą?
13: Wyniki, które ostatecznie uzyskała pani Monika Piątkowska, moim zdaniem jak najbardziej uprawniają do starania, czy upatrywania tutaj zwycięstwa, ale to jest kampania, to jest walka do ostatnich minut, godzin kampanii. To myślę, że jest wielka przestrzeń. Widać, że te wybory są wyjątkowo ciekawe z punktu widzenia analiz. One wymykają się tym wszystkim takim stereotypowym podziałom, bo i beznadziejny wynik prawicowych kandydatów widać tutaj. Pan Gibała zupełnie też nie z takim wynikiem, jakiego się spodziewał, bo też wszyscy wieścili, że może w pierwszej turze się to...
0: Czyli wszystko możliwe według
13: więc
0: pana.
13: Więc moim zdaniem wszelkie tutaj scenariusze są możliwe.
0: Czy na tym posiedzeniu Sejmu dojdzie do głosowania ustawy zakazującej nocnej sprzedaży alkoholu? Ta ustawa na wniosek PSL na ostatnim posiedzeniu wypadła z harmonogramu głosowań, a Robert Biedroń w piątek tutaj w TOG FM zapewniał: tak, doszliśmy do porozumienia, było spotkanie Czarzasty, Lewica, Zgorzelski, PSL, będzie głosowanie w czwartek.
13: Tak, zresztą obyczaj związany z przeniesieniem projektów, jeśli chodzi o ich głosowania, to przewiduje. To nie jest jakieś przekładanie na nie wiadomo kiedy, więc ja też nie widzę jakichś
0: przeszkód. Ale to po co było w sumie wyrzucać ten punkt obrad z poprzedniego?

0: winiarskiej, wspaniałych winnic prowadzonych przez polskich przedsiębiorców, które się pięknie rozwijają, wymaga analizy skrupulatnej. Zresztą było takie hasło przez Lewicę, bo w innych aspektach prezentowane: wybór, nie przymus. Uważamy, że tu też w tej ustawie właśnie wybór, a nie przymus, jeśli chodzi o funkcjonowanie winnic, sprzedaży produktów, które produkują, powinny też być zachowane.
1: Czyli zdaniem PSL-u te poprawki, bo ja słyszałem z kolei od Lewicy, że to będzie osobna ustawa, a teraz ta zostanie przegłosowana, żeby ten zakaz nocnej sprzedaży był, bo rozumiem, że też PSL jest za tym zakazem nocnej sprzedaży.
0: Tak, to chciałem, panie rektorze, jako pierwsze właściwie wskazać, że naprawdę PSL nie jest przeciwnikiem tego, abyśmy ograniczali dostęp do alkoholu, zwłaszcza właśnie w godzinach wieczornych, nocnych.
1: Bo to zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo miasta, tak, wiele samorządów to wprowadziło.
0: Wskazujemy na istotny brak i tu ja powiem szczerze, że dziwię się, że o tym Lewica nie pamięta. Kwestia małpek. To jest coś, co ewidentnie brakuje.
1: Unijna i to jest przedłużyło wejście przepisów w życie, więc dlatego to jest osobno. No ale ja rozumiem, że jeżeli te poprawki dojdą w Senacie, pytanie, czy zostaną przegłosowane. A jeżeli nie wrócą do Sejmu,
0: mamy kilka dni,
1: to nie zagłosujecie za tą ustawą?
0: Mamy kilka dni, na pewno wykorzystamy je, jeśli chodzi o konsultacje dotyczące ostatecznych szczegółów technicznych, tak żeby realizując zasadniczy cel, co do którego się zgadzamy, nie krzywdzić przedsiębiorców,
1: nie skazywać polskiego winiarstwa
0: na zagładę, bo rozwija się, pokazuje na tle nawet takich renomowanych krajów jak Francja, jak Włochy, że mamy przepotężny potencjał.
1: No dobrze, ale jeżeli one nie zostaną dołączone do tej ustawy, to finalnie zagłosuje PSL za tą ustawę, a kwestie winiarskie określi w innym projekcie?
0: Liczymy, panie redaktorze, na to, że
1: mówić
0: w toku,
1: o planach B.
0: Liczymy na to, że w toku procesu legislacyjnego, tu kwestią techniczną jest etap tego procesu technicznego, legislacyjnego, znajdą się poprawki, które będą gwarantowały funkcjonowanie i rozwój polskiemu winiarstwu.
1: I ostatnie pytanie króciutkie. Czy w sprawie budżetu będą, podatkowych zmian, będą poprawki PSL-u? Unia Centrum też zgłasza swoje zastrzeżenia, jeśli chodzi o zmiany o CIT i ryczałtu dla przedsiębiorców. Czy PSL też tu będzie chciał poprawić plan ministra Domańskiego?
0: Analizujemy zapisy projektu ministra Domańskiego. Dzisiaj mamy posiedzenie klubu. Zdecydujemy, jak ostatecznie będzie nasze stanowisko wyglądało w tej kwestii i czy będą stosowne poprawki. My oczywiście poza kwestiami progów, również podkreślamy kwestię wyższej kwoty wolnej, no ale tu proszę dać nam chwilę, żebyśmy to przeanalizowali.
1: Czyli kwestie podatków mogą przynieść ciekawy czas też dyskusji w samej koalicji, jak słyszymy. Krzysztof Paszyk, poseł i szef klubu PSL-u. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Za chwilę informacje, po nich komentarze.
2: Autopromocja.
3: Węgiel w waszych komórkach, tlen, którym oddychacie, czy wapnie w waszych kościach powstały dzięki procesom zachodzącym w dawnych gwiazdach. Kiedy gwiazdy żyją i umierają, produkują i rozsiewają po kosmosie pierwiastki, z których później mogą powstać kolejne gwiazdy, planety, a ostatecznie także my. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. Więcej w audycji Z nauką po imieniu, w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przeżyć.
4: przestać śpiew!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny.

0: klimatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W połowie listopada ma dojść do spotkania szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim ministrem wojny Pete'em Hegsethem i liczymy, że po tym spotkaniu na stole pojawią się konkrety dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Krzysztof Paszyk z PSL-u. Wojska rosyjskie zaatakowały nad ranem most na rzece Dniepr w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański kolejny raz zapowiada, że jeszcze w październiku może dojść do trójstronnych rozmów pokojowych. Spotkanie delegatów z Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych miałoby poprzedzić ostateczną turę negocjacji. Z inicjatywą spotkania wyszła strona amerykańska, a Zełański potwierdził gotowość Kijowa do tych rozmów. Do zamieszek doszło późnym wieczorem w Barcelonie pod koniec wielotysięcznego protestu w sprawie kryzysu mieszkaniowego. Policja zatrzymała kilka agresywnych osób. Protest odbył się w dniu ogłoszenia przez premiera Hiszpanii Pedra Sancheza przedterminowych wyborów parlamentarnych na 29 listopada. Teraz w TOK FM czas na sport.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. 4 mecze, 4 punkty i kiepskie nastroje. Tak wygląda sytuacja Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj nasz zespół przegrał w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i stracił szansę na bezpośredni awans do Dywizji A. To był mecz do wygrania, mówi bramkarz Marcin Bułka.
8: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzi, że dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
7: Porażka z Bośnią oznacza powrót do dyskusji na tematy przyszłości narodowej drużyny pod wodzą Jana Urbana. W misję selekcjonera wciąż wierzy Piotr Zieliński.
9: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
7: W listopadzie Polacy zagrają jeszcze 2 mecze wyjazdowe z Rumunią i domowy ze Szwecją. Wczoraj w Dywizji A Francja wygrała z Belgią 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Dziś ostatnie mecze podczas tego okienka. Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Czechami. Hubert Hurkacz znów przegrał z kontuzją w półfinale turnieju w Pekinie. Poddał się przy stanie 6-4-3-2 dla Australijczyka Alexa de Minora. Polak poinformował, że to kłopoty z przywodzicielem, ale nie powinny go wykluczyć z udziału w turnieju w Szanghaju, który rozpocznie się jutro. W turnieju kobiet w Pekinie dziś rusza 4. runda. Iga Świątek o ćwierćfinał zagra jutro z Amerykanką Iwą Jowicz. Rosyjskie siatkarki zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja FIVB oficjalnie potwierdziła, że Rosjanki znalazły się w gronie 32 zespołów, które zagrają w USA i Kanadzie. To oczywiście następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji oraz światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od 2022 roku. Mimo tego męska kadra na Mistrzostwach Świata nie zagra, ale tylko dlatego, że nie zamierza występować w Polsce. Czas na prognozę pogody.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Przed nami kolejny słoneczny dzień, jedynie na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 22 na południu kraju.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Czas na komentarze i analizy. Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Dzień dobry, witaj.
12: Dzień dobry.
11: I profesor Wojciech Rafałowski, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
13: Dzień dobry.
11: Czy faktycznie czuć słabszy oddech prezydenta? Oczywiście zdrowia życzymy wszystkim i prezydentowi, ale piję do tego, że wielu komentatorów po podpisie prezydenta do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych stwierdziło, że prezydent złapał zadyszkę, a do tego ma kilka innych problemów. Chociażby Anna P. z Kancelarii Prezydenta usłyszała zarzuty w sprawie Fundacji Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej i innych szereg problemów. Ale faktycznie, czy czujecie zadyszkę prezydenta? Marzena Tabor-Olszewska.
12: No to trochę zależy od tego, czy ktoś słuchał orędzia, czy nie słuchał, bo ci, którzy słuchali, to mówią, no wybronił się prezydent, podpisał, ale tak przywalił w rząd, że po prostu pewnie Donaldowi Tuskowi poszło w pięty. A ci, którzy nie oglądali i nie słuchali tego orędzia, nie wiedzą, co tam było, to mówią, no dał się zakiwać Nawrocki, dał się zaszantażować. No tak też mówi chociażby Sławomir Mentzen, a myślę, że to jest ważny głos właśnie w kontekście.
11: Czyli nie dość, że zadyszka to prezydenta. Chłód między Konfederacją a Nawrockim.
12: Dokładnie tak. Natomiast musimy pamiętać, że ten taktyczny podpis nie zmienia całej strategii prezydenta Karola Nawrockiego, którego dążeniem głównym jest obalenie rządu Donalda Tuska. I myślę, że rzeczywiście trochę prezydent został ograny przez rząd i zaszantażowany z całą pewnością, ale czy to jest jakaś na pewno przełomowa chwila, ale czy decydująca o całej rozgrywce?
11: Myślę, że nie. Czy przyniesie skutki? To nie. No właśnie, ja słuchałem, oglądałem to orędzie i no właśnie było opakowane taką litanią zarzutów wobec Donalda Tuska i rządu, żeby tam gdzieś tą decyzję o podpisie tak przemycić i tak dalej, ale mimo wszystko nawet myślę, że nawet ci, którzy oglądali, i tak na koniec będą pamiętać tylko to, że był ten podpis. Więc pewnie jednak 1-0 dla rządu, panie
13: profesorze? Ja panie redaktorze, jeżeli tak mówimy, to ja się przyznam, że ja nie oglądałem orędzia prezydenta, ale głównie dlatego, że ja nie lubię, jak się na mnie krzyczy. To znaczy ja mogę przeczytać orędzie prezydenta, żeby dowiedzieć się, co powiedział, ale nie chcę, żeby na mnie krzyczał, bo to nie jest mój styl. Jeżeli chodzi o zadyszkę, to ja myślę, że objawy są trochę wcześniejsze niż kwestia samego podpisu. Przede wszystkim delikatny spadek poziomu zaufania wynikający z badań sondażowych. Z rankingu zaufania prezydent jest w tej chwili nieznacznie tylko, albo wręcz nieistotnie statystycznie wyżej niż Sikorski czy Kosiniak-Kamysz. To nie są niewielkie różnice. Dalej lepiej niż premier, ale to premier jest jakby w innej kategorii i ma inne obciążenia. Więc tutaj widać, że tu się coś dzieje. Co więcej, ja mam wrażenie, że prezydent, który kiedyś reagował bardzo szybko na rozmaite sprawy, teraz przestał. Po pierwsze tak, nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ostatnim czasie, a było mnóstwo okazji, żeby to zrobić, prawda? Te wszystkie wratujące drony i tak dalej. Tu było, jakby jest przestrzeń na to, żeby coś takiego zrobić. Jeżeli prezydent atakuje rząd, krytykuje rząd, no to powinien zwołać Radę Gabinetową.
11: O właśnie.
13: Nie mamy Rady Gabinetowej.
11: Była raz, przypomnijmy, tuż po wygranych wyborach, ale chyba było na tyle takie spięcie między premierem Tuskiem a prezydentem, że chyba ministrowie prezydenccy stwierdzili, nie organizujemy nowych. Ja nawet raz kiedyś pytałem rzecznika prezydenta, czy jest jakiś nowy termin, nowy temat na Radę Gabinetową, no to
13: ale
11: nie było.
13: To jeszcze powiedziałem, to są tematy, które wymagają kompetencji i rozumiem, że prezydent nie czuje się w tym. Ale jest jedna kwestia w ostatnich dniach, która aż się prosiła, żeby prezydent zareagował, i to jest wypowiedź Jeremy'ego Carsona w wywiadzie z brytyjskim politykiem Rees-Moggiem, ten Carson, nie Rees-Mogg, Rees-Mogg go tonował, że Niemcy miały uzasadnione prawo do zaatakowania Polski w 1939 roku. No i dzisiaj mamy wystąpienie, znaczy list Bogdana Klicha, który pełni obowiązki polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, protestujący przeciwko temu, a prezydent nie zareagował. Znaczy,
11: historyk.
13: Tak, historyk. Znaczy sprawie tak absolutnie ewidentnej, więc wydaje mi się, co więcej, były prezes Muzeum II Wojny Światowej. Po prostu to jest tak oczywisty i łatwy temat do pojawienia się w takim stylu, jak to prezydent robił wielokrotnie. Więc
11: mocne wejście mogło
13: mocne
11: być.
13: Wejście.
11: A czy to dlatego, że to jest tak, już chyba możemy powiedzieć były dziennikarz, tak? Raczej aktywista, zwolennik Trumpa.
13: Już nie do końca nawet zwolennik Trumpa.
11: A no właśnie, nawet Carson za bardzo poszedł. Tak.
13: Ostatnio
11: to może mieć znaczenie, że to jest człowiek z tego ruchu, nazwijmy to szeroko MAGA i dlatego prezydent nie chce wychodzić i mówić?
13: To jest bardzo makiaweliczny diagnoza. Być może, ale tutaj trudno mi powiedzieć, być może po prostu nie jest wystarczająco, być może bardziej jest zajęty kwestią koni, które zostały świeżo kupione i albo się przejmuje tym, że ma zaliczył wpadkę, albo spędza po prostu czas jeżdżąc na tych koniach.
11: Czyli mniejsza aktywność prezydenta, słabsza, rzadsza reakcja na bieżące, ważne kwestie, które dotyczą też kompetencji prezydenta. Zgodzisz się, Marzeno?
12: No, na pewno tak. Myślę, że prezydent miał taką energię jeszcze kampanijną przez ten przez tą pierwszą część pierwszego roku prezydentury i powoli zaczyna to wytracać. No i też ma świadomość, że jeszcze te 4 lata będzie pełnił co najmniej urząd, więc no nie może być na takim wysokim C cały czas. Myślę, że to jest jedna przyczyna. Druga kwestia jest taka, że myślę, że to obalenie rządu Donalda Tuska, które jest, jak mówiłam, nadrzędnym celem, nie idzie tak sprawnie. To nie jest tak, że prezydent podejmuje jakieś decyzje, działa w jakiś określony sposób, mówi jakieś rzeczy i nagle ten Tusk jest w tarapatach. No nadal mocno się trzyma i co tu dużo mówić? Ta walka kosztuje dużo energii pana prezydenta. A jednocześnie pojawiają się głosy coraz częściej w wielu sondażach opinii publicznej, że ludzie mają dość tej wojny, że nie chcą tej wojny, że chcą na przykład, żeby było porozumienie w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach zdrowia Polek i Polaków, w sprawach podatków, obciążeń. Więc myślę, że to wszystko sprawia, no ale przede wszystkim jakieś takie wytracenie energii kampanijnej. To wszystko sprawia, że Karol Nawrocki ma mniejszą aktywność. Taki moment tej prezydentury po
11: Czyli
12: prostu.
11: Czyli polityka to sport dla długodystansowców, a nie ring bokserski, gdzie szybko wygrywa się walkę.
13: No akurat z tym ringiem bokserskim to chyba nie jest najlepsza metafora, bo tam wymagana jest duża kondycja. To znaczy pięściarze mają dużą kondycję i na przykład ćwiczą na skakankach też. No więc to nie pasuje.
11: Okay.
12: Ale prezydent zaczął sprintem w tym maratonie trochę i to z tego może wynikać. Lepsza metafora, pani profesor?
11: A to wracając jeszcze do tej relacji podatków, bo to zaraz znowu wróci, bo tutaj Konfederacja zirytowana złamaniem deklaracji toruńskiej, niepodnoszenia podatków, no tu chodzi o nałożenie podatków na koncerny paliwowe, też kwestie konstytucyjności tego przepisu, no ale zaraz przed prezydentem zmiany w progach podatkowych, a tam jest ewentualne obciążenie, pogorszenie sytuacji podatkowej przedsiębiorców, nie osób prywatnych. No i co? I teraz prezydent chyba sobie przypomni deklarację toruńską, czy nie, panie profesorze?
13: Czy przypomni sobie chyba to, że w samym orędziu powiedział, że już po raz ostatni zgadza się na tego rodzaju manewry i już wprost zapowiada weto przed takimi zmianami. Pani redaktor powiedziała, że Polacy chcą zgody w kwestii podatków. Znaczy pamiętajmy, podatki i udział państwa w gospodarce to jest jeden z klasycznych podziałów społecznych. To znaczy mamy lewicę, która chce większych obciążeń, większych świadczeń i klasyczną prawicę, która chce mniejszych obciążeń podatkowych i mniejszych świadczeń. Więc tutaj prezydent jest jawnie po stronie prawej i popiera niższe podatki, tak jak bardzo miał duże opory przed tymi opodatkowaniem koncernów paliwowych, prawda, sprzyja wielkim korporacjom, tak będzie sprzyjał tuż, myślę, przedsiębiorcom, więc ja absolutnie nie spodziewam się żadnej korzystnej dla rządu decyzji w tym zakresie. Nie wiadomo, czy Prawo i Sprawiedliwość zechce obalić to weto, raczej też bym nie wierzył w kalkulację polityczną, mimo tego, że z punktu widzenia PiSu, sfinansowanie wyższych świadczeń byłoby korzystne, zgodne z ich stanowiskiem, ale byłoby to pomaganie rządowi Donalda Tuska, więc sądzę, że nie pomogą.
11: Bo prezydent jakby chciał stworzyć taką idealną sytuację, że możemy zwiększać dochody państwa, ale bez obciążania też podatkowego niektórych grup żyjących w tym państwie.
12: Tu jest problem z matematyką. Ja się trochę wytłumaczę, mi chodziło o to po prostu, że każdy chciałby płacić mniejsze podatki w tym kraju i to niezaprzeczalnie nie ma takiego, co by się wyrwał i powiedział, ja chcę więcej płacić. Natomiast tutaj kwestia takiej dojrzałości też opinii publicznej dotyczącej obciążeń fiskalnych całego państwa i ludzie coraz lepiej rozumieją, co to jest deficyt budżetowy, że mamy spore wydatki, obciążenia, że nie można tego budżetu naciągać po prostu w nieskończoność.
11: Że zbliżamy się do progów ustawowych,
12: które po prostu będą o wiele bardziej drastyczne niż obecna sytuacja. I myślę, że to nie jest tak, że każdy z nas, nie wiem, chciałby to państwo jeszcze bardziej obciążyć. Nie, już jest taka świadomość, że ten budżet jest taki trochę jak nasz domowy budżet, to znaczy musimy zarobić, żeby wydać, tak, a i tak wydajemy jako państwo więcej niż zarabiamy, tak? Więc jest tutaj taka sytuacja, że ta odpowiedzialność obywateli też już zaczyna dotyczyć tych dużych wydatków i na przykład ja słuchałam wystąpień podczas ogłaszania przez PiS kolejnych propozycji właśnie ekonomicznych i jakichś deklaracji, no to też się zastanawiam, skąd brać pieniądze na te wszystkie pomysły, w jaki sposób miałoby to się utrzymać, nie paść.
11: I to jest też w ogóle polityczna ciekawa sytuacja, bo ten Polski Ład tak reklamowany, zachwalany przez rząd PiS okazuje się teraz w wielu kwestiach błędny, o czym mówi teraz Przemysław Czarnek, i teraz odwrót miałby nastąpić od niektórych rozwiązań. Wrócimy do tej dyskusji, bo zapytam też o to, czy właśnie zmiany podatkowe, ale też zmiany w systemie ochrony zdrowia, którymi teraz zaczynać zajmować Sejm, będą takimi ostatnimi wielkimi projektami, które rząd spróbuje przeprowadzić przed już taką ścisłą kampanią wyborczą, ale to po informacjach.
14: Autopromocja.
15: Kochamy sport.
16: Tak mocno, że chcemy więcej.
15: Żyjemy sportem.
16: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
15: Rozmawiamy o sporcie.
16: Tak, że i wy go pokochacie.
15: Jeszcze więcej sportu.
16: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
25: doradczyni klienta.
24: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
26: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Let's go!
27: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Za to, co wydarzyło się z alertami, powinien odpowiedzieć dymisją szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mówił o tym w poranku TOK FM Łukasz Kmita, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Podczas ataku rosyjskiego na Ukrainę alerty omyłkowe dostali mieszkańcy województwa lubuskiego.
29: Pomylili województwo lubelskie z lubuskim. Ja przypominam ministrowi Kierwińskiemu, że lubuskie to jest Zielona Góra i to jest Gorzów Wielkopolski. Ktoś taki jak Kierwiński powinien odejść, dlatego Rozwój Plus między
11: albo
29: innymi składał...
11: konkretnego człowieka. No, minister tych alertów nie wysłał.
29: No, ale musi dobierać sobie takich ludzi, którzy będą kompetentni. No
5: Rozwój Plus już wcześniej zapowiadało wniosek o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Kontrolę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa dziś od rana rozpoczęli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która poprawić ma bezpieczeństwo i porządek na ulicach. Z rynku i zużycia mają zostać wyeliminowane hulajnogi, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w hamownie, czyli urządzenia, które pozwolą zmierzyć faktyczną prędkość, jaką może rozwinąć zatrzymany pojazd, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
30: Hamownia, ładna nazwa, to jest takie urządzenie, które właśnie jest jeszcze mało stosowane w ogóle w Europie, ale niektóre kraje zaczynają wprowadzać tego typu urządzenia. My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
5: Nowe przepisy w sprawie elektrycznych pojazdów mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Do tematu wrócimy w informacjach o 9:00. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. Kapitan Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. W sobotę w Lublinie rozpocznie się 18. edycja Open City Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Jak mówi jego kurator Cezary Hunkiewicz, będzie to próba spojrzenia na miasto z innej perspektywy.
31: Po pierwsze wyjść poza ramy centrum, po drugie zbudować pewną narrację, która może mówić ciekawie o współczesnym mieście oraz nawiązać do lubelskich spotkań plastycznych do ich 50-lecia. Poprosiłem artystów, żeby wywrócili nasze dotychczasowe myślenie o zastanych przestrzeniach. Czasem najprostszą rzeczą jest odsłonięcie tego, co często przykrywamy. Wartości, które zostały w Lublinie chociażby przykryte reklamami, czasem warto je odsłonić i taki element też się pojawi.
5: Festiwal Open City w Lublinie potrwa do 7 listopada. Wtorek będzie słoneczny i pogodny, jedynie na północy zachmurzy się i tam może pojawić się przelotny deszcz. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 23 na południu kraju.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: I czas na ostatnią część wtorkowego poranka TOK FM. Z nami nadal profesor Wojciech Rafałowski i Marzena Tabor-Olszewska. Teraz chciałbym jeszcze kontynuować temat tych No, zdaje się, i to jest fakt, dużych zmian przepisów, bo i kwestie podatkowe, i kwestie zmian w systemie ochrony zdrowia. To są wielowątkowe przepisy, które też, jak wynika z rozmów dzisiejszego poranka, wywołują różne emocje w samej koalicji. Unia Centrum, PSL zapowiada poprawki do zmian podatkowych dotyczących głównie przedsiębiorców, więc tutaj dyskusje na komisjach sejmowych w czasie obrad Sejmu będą gorące zapewne. Ale te kwestie finansów publicznych w tych tematach budżetowo-podatkowych i zdrowotnych są trudne także z punktu widzenia naszych gości, chociażby panie profesorze.
6: Tak, ja przyznam, ja nie jestem wyłącznie, jako wyjdę z roli komentatora i wyjdę na chwilę w rolę prodziekana do spraw naukowych, ponieważ na moim wydziale na przykład jest grant, który się ma rozpocząć, no i ten grant, dostaliśmy wiadomość z Narodowego Centrum Nauki, że umowa grantowa musi zostać opóźniona, jej zawarcie, ponieważ NCN no de facto nie ma pieniędzy na to, żeby tą
11: Narodowe
6: Centrum Nauki nie ma pieniędzy, żeby w tej chwili to zrealizować. No w domyśle, no bo to nie pada wprost, no ale to jest prośba, której właściwie nie możemy, tylko że to jest prośba, której nie bardzo możemy ją odrzucić, nie możemy zrealizować tej prośby. W związku z czym stoimy też teraz przed taką sytuacją, że już rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają w tym projekcie badawczym pracować i w tej chwili nagle zostajemy bez finansowania. Znaczy mamy te pieniądze dać po nowym roku, no ale to oznacza konieczność zakładania, dogadywania się, cała masa różnych problemów.
11: To znaczy, nie wprost z budżetu, tylko z obligacji skarbowych, tak? Chyba. Tak to premier obiecywał już pod tak koniec 2024
6: roku. Z punktu widzenia płynności finansowej uniwersytetu to wszystko jedno. To znaczy NCN dotychczas rzetelnie płacił, przesyłał kolejne transze. Znaczy, tutaj i też mówię, ja się nie skarżę w tej chwili na jednostkową sytuację, bo tego rodzaju wiadomości to w całej Polsce słyszymy, że tego rodzaju sytuacje występują. To pokazuje, no, że jednak ta informacja o kryzysie, opozycja mówi o katastrofie finansów publicznych, że tutaj coś jest na rzeczy. No, skoro ważne instytucje nie mają, nie mają pieniędzy na bieżące zobowiązania.
11: Dzisiaj Gazeta Wyborcza opisuje też tę kwestię. Tutaj szybko doczytałem. Ministerstwo Finansów mówi, że właśnie z tymi są obietnicą premiera w sprawie obligacji skarbowych może być problem. Uwaga, dlaczego? I też to tłumaczy Ministerstwo Nauki. Wszystkiemu winna jest stabilizująca reguła wydatkowa, czyli mechanizm prawny zakresu finansów publicznych określa limit wydatków dla jednostek sektora publicznego, co ma zapewnić stabilność finansową państwa, a to jest właśnie pokłosie tego, że zbliżamy się do tych progów, które będą wymagać no już właśnie teraz wdrożenia z stabilnej reguły wydatkowej. No więc sytuacja jest napięta.
10: Sytuacja jest napięta budżetowa, a polityczna jeszcze bardziej jest napięta, bo mamy rok kampanijny. No i nikt się teraz nie zdecyduje na jakieś... No widzimy zresztą te propozycje dotyczące chociażby służby zdrowia czy podatków. To są plasterki tak naprawdę na głębokie, sączące się, przepraszam za obrazowość, rany polskiego systemu. I takimi plasterkami no możemy, no nie wiem, no na chwilę gdzieś uspokoić sytuację.
11: Czyli
10: ale...
11: wprowadzenie limitów wydatków, wynagrodzeń za godzinę pracy medyków, oczywiście ważne, żeby nie dochodziło do tych horrendalnie wysokich wynagrodzeń.
10: Czy to jest marginalna sprawa w ogóle?
11: 1,5 miliona złotych, ale to jest właśnie, to jest skandaliczne czasami, ale marginalne mimo wszystko.
10: Absolutnie systemu tak. Ja wielokrotnie mówiłam, że absolutnie jestem za tym, żeby medycy zarabiali duże pieniądze, to jest ciężka, odpowiedzialna praca. Mamy transplantologów, chociażby no, wiele specjalizacji ratujących życie. To jest kwestia absolutnie bezcenna i myślę, że tutaj po prostu te pieniądze mogliby zarabiać bardzo duże. To nie jest problem. Problemem są kolejki, problemem są limity świadczeń, problemem jest to, że nie można się dostać na badania i profilaktyka leży w związku z tym w naszym kraju, taka NFZ-owa. No i tu jest problem główny. I to, że od wielu tygodni już opisujemy kwestię budżetu NFZ-u, który już jakby ma w założeniu dziurę. A jego jeszcze dochody zależą od tego, czy prezydent podpisze jakieś ustawy, czy nie podpisze. No więc to jest po prostu seria...
11: Pasmo RAF, przez które przejść, żeby... Nie wpaść
10: zdecydowanie
11: na
10: tak. Natomiast no, czego potrzebujemy, to głębokiego zremodelowania całego systemu ochrony zdrowia. Dopiero wtedy, no ale to wymagałoby porozumienia politycznego, którego nie ma, a zwłaszcza w roku wyborczym być nie może.
11: Zapytam już o kwestie typowo polityczne, bo coraz częściej pojawiają się, to trochę wybory krakowskie, pierwsza tura wywołała ten temat, słaby wynik Darii Gosek-Popiołek z Lewicy. Oczywiście no, nie można przekładać 1:1 wyborów lokalnych na poziom ogólnokrajowym, ale mimo wszystko no, nie dodało to wiatru w żagle Lewicy. I są pytania, czy Lewica jest w stanie porozumieć się z partią Razem, żeby obie partie przeszły próg wyborczy. Sondaże pokazują, że mają szansę, ale jest też ryzyko, że spadną pod próg. Z kolei chociażby Tomasz Trela z Lewicy mówi, dobrą koalicją, tutaj w poranku mówił, byłaby koalicja taka centrowo-prawicowa, koalicja obywatelskiej PSL-u. Lewica pójdzie albo w szerokiej koalicji, albo samodzielnie. No i wszyscy mówią, najwcześniej w lutym albo wiosną będziemy o tym rozmawiać. Wierzycie w to, że będą dopiero wtedy rozmawiać, czy to już teraz musi się toczyć?
6: Czy pewne wstępne sygnały pewnie już są w tej chwili, natomiast trzeba pamiętać, że przy tego rodzaju rozmowach konieczna jest dobra wstępna kalkulacja poparcia.
11: Mhm. W tej chwili widzimy, czyli porządne badania.
6: Tak, muszą być porządne badania. Znaczy, porządne badania są, ale to muszą być badania, które mają przełożenie na to, co będzie w okresie wyborów. No i trzeba, znaczy im bliżej wyborów, tym lepiej. To znaczy ostateczne decyzje trzeba zostawiać trochę na ostatnią chwilę, no bo wtedy mamy najbardziej aktualne informacje. A biorąc pod uwagę, że w tej chwili jednak koalicja rządowa ma jakieś szanse minimalne w tej chwili na utrzymanie władzy, to znaczy pojawiły się sondaże i tam jest jakaś minimalna przewaga, to myślę, że koalicja w tej chwili liczy na to, że jeszcze kilka miesięcy takiej dobrej pasy sondażowej i wtedy będziemy wiedzieli, jakby będziemy z pewną nadzieją na konkretny, dobry wynik budować tego rodzaju koalicję. Więc w tej chwili jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. Ja się z tym zgodzę, chociaż na pewno gdzieś tam na zapleczu rozmowy się toczą. Natomiast w koalicję pomiędzy Razem a tą Lewicą rządową ja nie wierzę już w tej chwili. To znaczy widać ogromne napięcie pomiędzy obydwoma środowiskami. Lewica Razem uważa Lewicę rządową za zdrajców ideałów lewicowych. Uważa ich za skrajnie nieefektywny, że nie potrafią w tym rządzie przeprowadzać projektów lewicowych. Prawda? Lewica rządowa z kolei mówi, przeprowadziliśmy to, to i to, prawda? Bo jest pewien katalog.
11: A wy siedzicie, nic nie robicie,
6: krytykujecie. Tak, tutaj było, wczoraj było takie, takie wystąpienie pani minister Ziołopurza, tak, która bardzo ostro krytykowała partię Razem, mówiąc, że oni tylko biorą pieniądze za mandaty parlamentarne.
11: To są prawdziwi koryciarze.
6: Tak, znaczy ja się tu absolutnie...
11: Ale opozycja no, w sumie jest do tego, żeby no, być, siedzieć, także tak skolokwializować i recenzować, krytykować.
6: Ale co więcej, proszę zauważyć, partia Razem akurat składa projekty, proponuje, a potem marszałek Czarzasty mówi im, że, nie, chociaż nie pamiętam, czy był Czarzasty, czy inny polityk lewicy, który mówi, on nie jest od tego, żeby wspierać projekty Razem, nawet jeżeli one są dobre. Mm-hmm. Bo taka wypowiedź była, tylko nie pamiętam w tej chwili, czy Czarzastego, czy
11: kogoś innego. Wydaje mi się, że tak, mogę
6: więc to jest, znaczy widać, że Razem próbuje proponować coś więcej niż taką destrukcyjną opozycyjność, którą mamy z różnych innych stron, natomiast jednocześnie nie pozwala im się tego realizować, no bo nie są w rządzie, więc nie mają siły przebicia. Więc ja bym tutaj, znaczy widać ewidentnie, że pomiędzy dwoma lewicami konflikt jest bardzo silny. To nie jest wyłącznie konflikt personalny, to jest konflikt strategiczny.
11: I emocjonalny.
6: Emocjonalny na pewno.
11: Marzena Tabor-Olszewska, dwa pytania do ciebie. Czy zgadzasz się z tym, że tutaj po prostu no nie ma szans, jednak za dużo właśnie rowów wykopanych między Lewicą a Razem? I drugie pytanie, chyba niemożliwy jest scenariusz, żeby każda partia, która tworzy teraz koalicję wyborczą, szła samodzielnie. Mówię szczególnie o tych mniejszych.
10: Tak, myślę, że to rzeczywiście niemożliwe. A jeżeli pytasz mnie, czy coś jest przesądzone, no to też muszę z rzetelności dziennikarskiej zastrzec, że nie, że jednak spodziewałabym się tego, że jeżeli będą te sondaże, tak jak pan profesor mówi, tam w ostatniej chwili, czy chociaż parę miesięcy przed wyborami na ostrzu noża i na żyletki, jak już to weszło do polskiej retoryki o polityce, kiedy rozmawiamy, to być może no, jest jakaś szansa, chociaż uważam, że byłoby to porozumienie z wielką niechęcią i bardzo, bardzo taktyczne, bardzo na chwilę ze szkodą pewnie dla Razem, które no, ma taką wśród swoich zwolenników taką opinię tej niezłomnej, prawdziwej, jedynej lewicy, która właśnie się nie sprzeniewierzyła, więc bardzo karkołomne, ale myślę, że rzeczywiście sondaże będą tutaj kluczowe, bardzo ważne i trochę zabezpieczeń musi porobić tutaj blok centrowo-lewicowy, żeby pokonać tę prawicę, no bo tak to się układa trochę nieciekawie.
11: No właśnie, a czy koalicja obywatelskiej PSL-u jest realnym scenariuszem? Bo PSL tak tylko w takim duecie przedwyborczym z koalicją jeszcze nie wystąpił. Była ta szeroka koalicja, która była wtedy przyczynkiem do oskarżeń o tęczową koalicję, tęczowy PSL ze strony opozycji, no bo to była koalicja z Lewicą. Były jakieś inne mniejsze sojusze, na przykład z Kukizem, ale z tak dużą partią jak Koalicja Obywatelska do wyborów PSL jeszcze nie szedł. Ale ma z drugiej strony ryzyko nie wejścia do Sejmu pierwszy raz w swojej długoletniej, co podkreślają ludowcy, historii.
12: Panie profesorze. Tak, sięgającej dwudziestolecia międzywojennego, więc to jest partia o najdłuższej chyba historii spośród obecnie funkcjonujących. Znaczy, koalicja z PSL-em była na poziomie wyboru do Parlamentu Europejskiego. To, co pan wspomniał, rzeczywiście to była koalicja europejska. I tam się odnaleźli, znaczy funkcjonują razem w takiej, w relacji już od chyba ponad 10 lat, prawda? Od 2007 roku te partie mają bliską relację.
11: Więc czyli to nie byłby szok dla elektoratu.
12: Nie widzę większego problemu. Nie widzę problemu. Poza tym była koalicja do Senatu w ostatnich wyborach, prawda? Wyborcy, nawet lewicy szli i głosowali na PSL, jeżeli w ich okręgu był kandydat z PSL-u, więc ja tutaj nie widzę, to była bardzo wyraźna sytuacja. Myślę, że ta koalicja senacka się może powtórzyć w tym samym wariancie. W przypadku PSL-u Polski 2050 Unii Centrum może być tak, że to będzie wybieranie pojedynczych polityków. No to może być tak, że pewne osoby... Znaczy ja nie bardzo sobie wyobrażam Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na tych listach. Ona pewnie ta ugrupowanie wystąpi samo w jakiejś takiej wersji, no i nie miało większych sukcesów. Natomiast bardziej prominentni politycy, którzy będą mieli pewną wartość, indywidualny kapitał, wejdą na listy Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście to będzie kolejne wielkie tąpnięcie w polskim
11: A potem,
12: systemie.
11: No właśnie, za rok po wyborach to pewnie też będzie bardzo ciekawa układanka, bo rozdrobnienie też po stronie prawej sprawia, że nawet jeżeli by prawica szeroko pojęta wygrała te wybory, to ze stworzeniem rządu też może być problem. Oczywiście na stan dzisiaj, 6 dnia października. Za poranek TOK FM dziękuję. Wydawali ten program Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Naszymi gośćmi w ostatniej części byli profesor Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Dziękuję raz jeszcze.
10: Dziękujemy.
11: A za chwilę informacje o 9:00, po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Co u ciebie dzisiaj w programie?
13: Dzień dobry państwu. Dzisiaj będzie o porażkach i o sukcesach. A także o relikwiach. To tak w skrócie, ale zaczniemy oczywiście od nowych mundurów dla Wojska Polskiego. Przyjrzymy im się z każdej strony, zajrzymy pod podszewkę.
11: I do kieszeni.
13: Do kieszeni i pod suwak.
11: Okej. Jest też damska wersja tego munduru.
13: Oczywiście, ma takie, tak, już wszyscy o tym wiedzą.
11: Więc szczegóły w programie Owczarek, między innymi na temat mundurów żołnierzy Wojska Polskiego. Maciej Kluszka, dziękuję za uwagę, dobrego wtorku, życzę i do usłyszenia.
14: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Co z amerykańskimi bazami w Polsce? Decyzja powinna zostać podjęta na koniec roku, mówił w TOK FM Krzysztof Paszyk z PSL-u. Sprawą postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu na zamkniętym posiedzeniu zajmie się dziś Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Dobre informacje dla kierowców, jest taniej i będzie stabilnie taniej. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Decyzja w sprawie stałych amerykańskich baz w Polsce powinna zostać podjęta na koniec roku. Mówił w poranku TOK FM Krzysztof Paszyk, poseł i przewodniczący klubu PSL. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, pytany o stałą bazę w Polsce, odpowiedział, że chce tego strona polska, ale w rozmowach z dziennikarzami stwierdził, że rozważa możliwość utworzenia jej na Litwie.
14: Stany Zjednoczone, gdyby nie chciały i ten pomysł nie mieściłby się w tej nowej koncepcji, obecności wojsk amerykańskich w Europie, to myślę, że te wypowiedzi prezydenta Trumpa byłyby inne. Pracujemy nad tym. Ja osobiście jestem dobrej myśli, że gdzieś na koniec roku ta decyzja będzie podjęta.
13: W połowie listopada ma dojść do spotkania szefa polskiego MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim ministrem wojny Pitem Hegsethem. Czas Adama Glapińskiego powoli się kończy, mówił w poranku TOK FM Tomasz Trela, poseł i wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu Lewicy. Na zamkniętym posiedzeniu Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej oceni materiał dowodowy zebrany w sprawie postawienia prezesa NBP przed Trybunał Stanu.
15: Dzisiaj będzie taka bardzo pogłębiona dyskusja na ten temat. Czas Adama Glapińskiego też już się pomału kończy, tym bardziej, że wie pan, jak ja słyszę, że pan Glapiński znowu sobie dał podwyżkę rok do roku 200 tysięcy złotych więcej i dzisiaj, dobrze, żeby nasi słuchacze to wiedzieli, pan Adam Glapiński, szef NBP-u, każdego dnia zarabia 5 tysięcy złotych.
13: Komisja będzie dziś dyskutować na temat sprawozdania z prac. Jego przyjęcie planowane jest na piątek. Dotychczas w tej sprawie przesłuchano ponad 50 świadków. W najbliższy poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnymi działaniami. W strategii będzie ujęta również Polska i to będzie główny temat rozmów z szefem resortu obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. pierwsze.
0: Będziemy mieli dyskusję na temat właśnie strategicznych poczynań i wojsk amerykańskich, bo przypomnę, że pan generał Rutkiewicz nosi dwa kapelusze. Jeden to jest głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, a drugi to jest głównodowodzący wojsk sojuszniczych. Ma wpływ swój na opiniowanie lokalizacji stałej bazy, więc to będzie temat pewnie oprócz obrony.
13: Polska wersja planu ukaże się w listopadzie na bazie natowskiej. Opracowuje ją szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Władze Moskwy i okolicznych miejscowości informują o nocnym zmasowanym ataku ukraińskich dronów według rosyjskich mediów, największym od 2 lat. Jak wynika z komunikatów rosyjskiej obrony powietrznej, Ukraina miała wystrzelić około 650 bezzałogowców. Informacje na ten temat zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Jak przekazał mer Moskwy Siergiej Sobianin, ukraiński atak trwał praktycznie całą noc. Rosyjskie media społecznościowe obiegły nagrania nadlatujących dronów, wybuchów i gigantycznych słupów ognia. Jak donosi portal Kyiv Independent, wskutek ataku w płomieniach stanął największy obiekt naftowy w obwodzie moskiewskim. Z kolei rosyjska agencja państwowa TASS donosi, że w ataku na cały region zginęła 1 osoba, a 6 zostało rannych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Jest taniej i będzie stabilnie, mówią o cenach paliwa w Polsce eksperci. Po tym jak rząd po raz trzeci wprowadził pakiet CPN, czyli odgórnie ustala maksymalne ceny na stacjach za benzynę i olej, płacimy o złoty 40 mniej. I w najbliższym czasie niewiele się zmieni. Bartosz Kądziołka.
11: Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert, ceny maksymalne mają być stabilne.
16: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
11: Chociaż końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
16: Do porozumienia USA-Iran wydaje się, że w tej chwili daleko. Mamy po raz kolejny trwający impas w negocjacjach. Dodatkowo pojawiły się spekulacje, że USA mogą zdecydować się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na 3 listopada wznowić, a tak jeśli do tego momentu nie zostanie osiągnięte porozumienie.
11: Dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za olej 7,82, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
13: Kontrolę parametrów hulajnóg elektrycznych już na etapie sprzedaży i wymóg odstawiania ich tylko w wyznaczonych miejscach pod groźbą kary. Takie zmiany w prawie proponuje Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o to, by poprawić bezpieczeństwo i porządek na ulicach. Tomasz Węska.
17: Z rynku i z użycia mają zostać wyeliminowane hulajnogi, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Te na ulicach będą sprawdzane na specjalnych hamowniach, choć najpierw trzeba takie urządzenia, na przykład dla straży miejskich, pozyskać, przyznaje wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
18: W tej chwili tych urządzeń nie ma na polskim rynku. To jest jeden element, ale drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy.
17: Miejsca do odstawiania hulajnóg elektrycznych mają wyznaczyć zarządcy dróg, ale to firmy udostępniające urządzenia mają wyciągać konsekwencje od użytkowników. Kolejnym krokiem może być prawo do zakazania ich wypożyczania, jak w Paryżu, Madrycie czy w Brukseli.
18: Być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie w rękach samorządowców.
17: Resort chce, by proponowane zmiany weszły w życie przed końcem roku. Tomasz Węskę, TOK FM.
13: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze pogoda.
19: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: 18 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Gdańsku, 21 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie, 22 w Katowicach, 23 w Krakowie i Wrocławiu. Wtorek będzie na ogół słoneczny, tylko na północy więcej chmur, a wieczorem słabe opady deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach.
19: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Trzeba było aż 91 lat, aby słowa generała Edwarda Rydza Śmigłego stały się ciałem. Albowiem to 6 sierpnia 1935 roku powiedział on: nie oddamy nawet guzika od munduru, I wreszcie, albowiem w nowych mundurach guzików nie ma, są za to zamki błyskawiczne. A to nie jedyna innowacja. Dzisiaj przyglądamy się nowym polskim mundurom taktycznym, czy nowym mundurom dla wojska. I goście, pani Wiola Śpiechowicz, projektantka mody, artystka sztuk wizualnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
21: I pan Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry i tak po wojskowemu. Czołem, panie redaktorze.
21: Czołem obywatelu.
4: Już na obywateli są już normalnie żołnierze.
21: Czołem żołnierzu. Oprócz braku guzików, czy też zamków błyskawicznych, co jeszcze się zmienia w mundurze? Na czym...
4: A to pana zaskoczę tutaj, bo no. Te guziki też są.
21: O nie!
4: Ma tego guzika w tym głównym przedziale, czyli jeżeli mamy połączenie na klatce piersiowej, to tam jest suwak, ale te guziki są też w kieszeniach, a więc jednak ten guzik, którego nie oddamy, jest z nami nadal.
21: No dobra.
1: Żeby było co oddać prawdopodobnie.
21: Tak jest, mówi pani Wiola Śpiechowicz.
4: My nie oddamy, bo to już troszeczkę inna filozofia żołnierzy. My nie walczymy do ostatniej kropli krwi, tylko walczymy, żeby zwyciężyć. Ale odpowiem na pana pytanie. Odpowiem na pana pytanie, co jest taką nowością. To taki żołnierz jak ja z krwi i kości, który często jest na jakichś targach zbrojeniowych, gdzie przechodzi przez firmy, które na potrzeb rynku też chcą zachęcić i żołnierzy i wojsko, szyją różnego rodzaju nowinki technologiczne w postaci wypasionych, że tak kolokwialnie powiem, mundurów i przechodzisz i patrzysz, kurczę, to byśmy chcieli, to jest fajne, super, to by się u nas przydziało, a nasze mundury tego nie mamy. To ten mundur, który jest dzisiaj, to jest doświadczenie nas, żołnierzy, takich jak ja z 30-letnim doświadczeniem i kolejnych innych pokoleń, które miały możliwość wspólnie z Wojskowym Ośrodkiem Badawczo-Wdrożeniowym Służby Mundurowej usiąść z ich wzorzystami, z ich szpaczkami i popracować nad tym mundurem, żeby on był taki, że gdyby trafił na takie stoisko, to ja przechodząc, będąc wybrednym żołnierzem, powiem tak, właśnie coś takiego chciałbym mieć w służbie.
21: No a przeglądając się wczoraj tej konferencji prasowej, tak właśnie zakrzyknąłem. Tak, coś takiego chciałbym mieć na sobie. Z tych wszystkich fantastycznych cech, o których dzisiaj będziemy mówili, bardzo ujęła mnie ta, podkreślana kilkakrotnie, że jest zaprojektowany tak, żeby skutecznie rozmywać sylwetkę.
4: Ale to mówimy tutaj o dwóch rzeczach, bo projekt, który zrobiliśmy, to on się składa tak naprawdę z takich trzech płaszczyzn. To jest wdrożenie nowego wzoru maskującego, a więc to, co widzimy na zewnątrz, ten cały kamuflaż, nowy krój munduru.
21: Czyli K03 ryś to jest ten kamuflaż.
4: Dokładnie, K03 to jest kamuflaż, ale kamuflaż jest nałożony na nowy krój munduru. I trzecia rzecz, nowy materiał dla mundurów taktycznych. A więc składowo mamy jeden końcowy, finalny produkt składający się z trzech nowinek.
21: A w ten nowy materiał w ilu stopniach się pierze?
4: A, to pan tutaj musi już podpytać...
21: Czy to tajemnica wojskowa?
4: To jest tajemnica wojskowa, ale powiem tak. Coś, co widzimy i co nie chcę powiedzieć, że nam doskwiera, ale starszego żołnierza widać już po tym, że ten mundur jest bardziej wyblakły, bardziej sprany.
21: No właśnie o to chodzi.
4: To tak jak nasze ubrania są. A więc ten mundur ma dużo lepsze właściwości. Te farby nałożone na tą tkaninę mają dużo lepsze właściwości i dużo dłużej pozostają nienaruszone w tym pierwotnym wzorze.
21: Czyli żeby mieć dobrą stylówkę i wyglądać na starego żołnierza, to trzeba albo 100 prań, albo z 25 lat służyć.
4: Dobrze pan drąży, bo to jest wyjazdy na te wszystkie wojny, na których byłem, to było widać tych, w cudzysłowie mówiąc, świeżaków, którzy przyjeżdżają.
21: Okay,
4: W nowych super mundurach, a ja pamiętam moich kumpli z Navy Seal, którzy wręcz
21: w t-shirtach.
4: Do takiego ścierania całkowitego chodzili w brudnych, upieprzonych, żeby było widać, tak, ja jestem tym frontowcem, już tyle potu weszło w ten mundur, że aż żal go spierać.
21: Navy Seal to tam... Oni piorą, że tak powiem, płynąc na akcję, więc nie muszą. Pani Wiola Śpiechowicz skutecznie rozmywa sylwetkę. Myślę sobie, że żeby wyglądać dobrze także na randce, bo przecież żołnierze nie tylko na froncie spędzają czas, no to rozmywanie sylwetki chyba nie jest pożądane.
1: No to takie żarciki. Rzeczywiście kamuflaż jest niezwykle ważny i ta fala i długość koloru jest dokładnie badana podczas produkcji. Akurat miałam przyjemność oglądać produkcję w Opteksie. To jest taka fabryka polska, jedyna w Polsce i być może nawet jedyna w Europie, która produkuje mundury i również przygotowuje tkaninę do tej produkcji, czyli zajmuje się od włókna i od jakby przygotowania tej przędzy poprzez wykończenie, laminowanie i powlekanie. I między innymi w tym procesie oczywiście jest barwienie, farbowanie, nakładanie druku, który po prostu jest w przypadku kamuflażu niezwykle ważny, czyli jest to badanie fali i badanie fali również w podczerwieni i w podczerwieni w dali i w bliży. Więc ten proces tworzenia kamuflażu, oprócz tego, że musimy pamiętać, że on musi się wtopić w rzeczywistość i to środowisko, w które się wtapia, też jest ważne, czyli ważna jest szerokość geograficzna, więc wspaniale, że mamy własny kamuflaż, bo na pewno bierze pod uwagę to, jak wygląda polski krajobraz. Tak. I po raz pierwszy w ogóle mamy polski kamuflaż, z tego co wiem. Także to jest wspaniała sprawa. Ten proces produkcyjny jest niezwykle ważny. I jeszcze do tego mamy w Polsce wspaniałą fabrykę, która może to idealnie przygotować od momentu powstania z włókna tkaniny do momentu gotowego wyrobu. Jestem też ciekawa, jaki jest skład...
3: Tajemnica wojskowa.
1: Jaki jest skład tkaniny?
4: Ale nie powiem. Nawet mam przed sobą napisany, ale to niech pozostanie.
3: Poliester 40%. Żart. Aha. Nie wiem, wymyśliłem to przez
4: pana redaktora taki kawalarz troszeczkę tutaj.
1: No i bardzo dobrze, tak to chyba...
3: No dobrze, ale z punktu widzenia projektantki mody, bo tam ma być 5 kolorów, czy to jest coś, gdyby ktoś się pojawił, no nie wiem, na balu, no może bez przesady, ale to znaczy, na kolacji, to jest dobra stylówka?
1: Przepraszam, że przerwę, ale nie można mówić o mundurze z punktu widzenia projektantki mody. Ja zrobiłam własny kamuflaż i to był kamuflaż modowy, tak żeby to ładnie wyglądało. I wyglądało rzeczywiście bardzo ładnie, również świetnie się kamuflowało w lesie, ale to był po prostu kapitalny kamuflaż modowy. A w przypadku żołnierza to...
3: Wygląd
1: nie można mieć takiego podejścia. I w przypadku jakby myślenia o tym, jaki ma być ten mundur,

0: słabe.
1: Jasne.
0: Muszę myśleć funkcją i tym, do czego to służy. Tak samo jak ubranie na balu też do czegoś służy oczywiście i wtedy też w jakimś sensie myśli się funkcją, nawet w takich okolicznościach.
1: To porozmawiajmy o funkcji i o kamuflażu. Pan Paweł Mateńczuk jako były żołnierz jednostki specjalnej GROM doskonale wie, co robić, żeby wtopić się w otoczenie. No i rozumiem, że ten ryś świetnie do tego się nadaje. Jesteśmy niewidzialni dla snajpera, oprócz jednego małego detalu. Łatwa do odróżnienia biała i czerwona flaga na ramieniu. Jakby był snajperem, to tylko bym tego szukał.
2: Dobrze, ale musi pan wiedzieć, że wszystko to, co ma żołnierz ubrany na siebie, wynika z regulaminów i rozporządzeń.
1: Okay.
2: Pracujemy też nad tym, że jeżeli pan zobaczy sobie jakieś moje stare zdjęcia albo części żołnierzy, którzy są na operacjach bojowych, to mamy flagę, który kolor jej jest taki szarawo-ciemny z szarawo-zielonym, a więc jest flaga Polski, tylko że jest przykryta i najlepiej, żeby tego nie było jeszcze widać, albo jeżeli chcemy, żeby było widać w świetle niewidzialnym, czyli w noktowizji. Ale ja wrócę do tego, co tutaj pani projektantka mówiła, bo bardzo dobrą rzecz, zresztą czuć eksperta, bo
1: wiadomo,
2: rzecz, którą zrobiliśmy...
1: Nie zapraszamy byle kogo.
2: Czuć eksperta, bo mówimy o funkcjonalnych rzeczach, a więc to jest pierwsza rzecz. Ten mundur jest tak dopracowany, że każda kieszonka, każdy zamek, na przykład taki szczegół, który jak pani sobie zerknie na mundur, jak są kieszonki na ramionach, to jest taki kawałeczek tasiemki na zamek, prawda? Żeby łatwiej się odkroczyło. Ale ta tasiemka na zamek jest przewleczona przez takie dwa przejścia w materiale. Już wam mówię dlaczego. No. Dlatego, że w tych mundurach żołnierze też będą skakać ze spadochronem, a więc po wyskoczeniu, żeby ta tasiemka nie powodowała tego, że dostanie strumień powietrza i otworzy tą kieszeń. A więc do takich stopni...
1: Czyli nawet można głowę z samochodu wystawić.
2: A więc dokładnie tak. A więc daję wam, do jakiego stopnia doszliśmy, korzystając z naszych doświadczeń. Kąt kieszeni, pod jakim się wkłada rękę. Kieszenie na zamek, na klatce piersiowej z boku, ponieważ mamy...
1: Tak, które mogą jako temblak funkcjonować.
2: No tak, ale mamy kamizelkę taktyczną i żeby coś włożyć do tej kieszeni, jakby są kieszenie od góry, to nie włożę, a jak są z boku, to jestem w stanie rozpocząć. No i drugie zastosowanie, temblak.
1: Ale to tego wrócimy, zatrzymajmy się na chwilę, bo tutaj atak informacji, więc nie bronimy się, poddajemy się informacjom, ale powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Pani Wiola Śpiechowicz, Paweł Mateńczuk, to goście, rozmawiamy o nowych mundurach.
3: Autopromocja. Kryzys może oznaczać konieczność szybkiej ewakuacji, dlatego warto wcześniej wiedzieć, co zabrać i na kogo można liczyć. Na warszawskiej Ochocie mieszkańcy sami tworzą sąsiedzką obronę cywilną. To szkolenia, wspólne zapasy, przede wszystkim sieć sąsiedzkiej pomocy. O tym, jak przygotować dom, zasób bezpieczeństwa i lokalną społeczność na sytuację kryzysową, mówimy w planie działania już dziś, 13:40. Szymon Kępka, serdecznie zapraszam.
4: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższy

0: cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wojska rosyjskie zaatakowały nad ranem most na rzece Dniepr w Zaporożu na południowym wschodzie Ukrainy. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. W ostatnich dniach celem intensywnych ataków Rosjan była ukraińska stolica Kijów. Wojska okupacyjne uderzały w miasto głównie ciężkimi odrzutowymi dronami uderzeniowymi. Atakowane były obiekty infrastruktury oraz mosty na Dnieprze, które łączą dwie części miasta. Litwa jest gotowa pokryć koszty utrzymania stałej bazy wojskowej USA w kraju, oświadczył premier Mindaugas Sienkiewiczus w reakcji na poniedziałkową deklarację prezydenta USA Donalda Trumpa. Donald Trump, pytany o stałą bazę w Polsce, odpowiedział, że chce tego strona polska, ale w rozmowach z dziennikarzami stwierdził, że rozważa możliwości utworzenia jej na Litwie. Z portów w Korei Południowej do Rosji transportowane jest paliwo, w tym na tankowcach objętych zachodnimi sankcjami, informuje Guardian. Zdaniem cytowanego przez gazetę eksperta, handel ten osłabia międzynarodowy reżim sankcyjny oraz podważa deklarowane przez Seul wsparcie dla Ukrainy. Z przeprowadzonej przez Guardiana analizy danych portowych i systemów śledzenia statków wynika, że w lipcu i w sierpniu z południowo-koreańskich portów wypłynęło 14 transportów do rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Łącznie 7 tankowców przewiozło ponad 176 tysięcy ton paliwa, głównie oleju napędowego. Licealiści we Francji rozpoczęli blokowanie szkół w Paryżu. Planowana jest demonstracja, w której według szacunków policji weźmie udział od 20 do 40 tysięcy osób. Protesty odbędą się także w innych częściach kraju, a do protestujących uczniów mogą przyłączyć się studenci. Podczas demonstracji licealiści będą żądać dofinansowania szkół. Premier Francji Sébastien Lecornu zaapelował, by dzisiejsze akcje licealistów były pokojowe, a protesty wróciły na legalną i demokratyczną drogę. Osiemnaście stopni pokażą dziś termometry w Gdańsku, 21 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie, 22 w Katowicach, 23 w Krakowie i Wrocławiu. Wtorek będzie na ogół słoneczny, tylko na północy więcej chmur, a wieczorem słabe opady deszczu na Pomorzu, Warmii i na Mazurach. Teraz w TOK FM czas na raport smogowy.
2: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
3: Kiepska jakość powietrza we Wrocławiu i w Katowicach. Lepiej mogłoby być także w Łódzkiem i w Poznaniu. Najlepiej gdzieś nad samym morzem.
2: Sponsorem audycji była firma Alnor. Polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Rozmawiamy o nowym mundurze dla Wojska Polskiego. Pan Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej, i pani Wiola Śpiechowicz, projektantka mody, artystka sztuk wizualnych. Także przyglądamy się z różnych stron. Przed informacjami pan Paweł Mateńczuk zwracał uwagę na to, że każdy najmniejszy detal został zaprojektowany tak, żeby miał sens i funkcję, między innymi na przykład dla tych żołnierzy, którzy skaczą ze spadochronem, też są specjalne rozwiązania, które sprawiają, że to jest bezpieczniejsze, na przykład, tak zrozumiałem. Ale przyglądając się jeszcze tej wczorajszej konferencji, i to też jest pytanie naszego słuchacza, pana Jarosława, który chciałby się dowiedzieć, dlaczego wczoraj podczas pokazu żołnierze mieli kabury pistoletowe na biodrze, a nie na udzie. Ja rozumiem, że ten sposób na biodrze, tylko trochę niżej, to jest w momencie, kiedy się nosi dość, nie wiem, na przykład ciężkie kamizelki. Ale wczoraj nie mieli ciężkich kamizelek, tylko mieli, tylko mieli mundury.
6: Świetnie, świetnie panu odpowiem na to pytanie, wie pan, bo kamura, którą ma się na nodze, tutaj na udzie, ona jest bardzo fajna na krótkim działaniu. Jedziemy na strzelnicę, robimy takie operacje, w których nie musimy się przemieszczać. W momencie, a mówię to z praktyki, jak masz do przejścia 4, 5, 6 kilometrów, musisz podejść do przeciwnika. To się działo, gdy byliśmy w Iraku czy w Afganistanie, to momentalnie ta kabura cały czas się przesuwa, cały czas pracuje i nawet już nie używaliśmy kabur tych biodrowych, tylko wręcz wkładałem sobie pistolet, a więc drugą jednostkę broni do kabury, która była na kamizelce taktycznym. To mu mówię już z punktu widzenia takiego taktycznego, dlaczego tak. A gdzie i jak umiejscowiona jest broń, wie najlepiej ten, który jej używa, a nie ktoś, kto patrzy tylko i wizualnie, że ładniej by wyglądało, żeby była w tym miejscu albo w innym.
5: Wczoraj też mieliśmy żołnierzy prezentujących najpierw tę wersję klasyczną, mężczyznę i kobietę. Mężczyzna miał brodę i zresztą o tej brodzie mówił, wypowiadał się na ten temat pan minister obrony narodowej. Ale, co ciekawe, zupełnie odmienne zdanie ma sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, który mówi, że z wojska chcą wyeliminować brodaczy i innych dziwaków. No więc zastanawiam się, jak to jest, to myślenie sojuszniczych armii. Dla jednych facet z brodą jest dziwakiem i trzeba go wywalić jak najszybciej, a dla drugich jest to oznaka wolności, niepodległości.
6: Niech pan Hegseth stanie przed żołnierzami jednostki Delta Force i niech im to powie, a ich znam bardzo dobrze, a to są jak najbardziej cenieni żołnierze jednostek specjalnych na świecie. Nie wszystko to, co jest mówione w Ameryce i nie wszystko to, co się sprawdza w Szwajcarii i musi się sprawdzać tutaj u nas nad Wisłą. Ja panu powiem z takiego praktycznego punktu widzenia. Cały czas będę na narrację miał, że musimy przestrzegać prawa, regulaminów, prawda? Jest tak? Jest tak. Oto mamy przepisy, mamy regulaminy. I żeby ktoś mógł nosić brodę przed zmianą przepisów, musiał pójść do lekarza. Trądzik na twarzy, różnego rodzaju dermatologiczne rzeczy, które są, albo sam wygląd, bo się lepiej czuje, musiał pójść do lekarza, więc stanąć w kolejce. Wie pan, że się zmniejszyły kolejki u lekarzy wojskowych? A proszę mi powiedzieć, czy dzisiejsze
5: kosmetyki... Z tego powodu głównie chodzili?
6: Nie, to nie z tego powodu. To się wydarzyło bezwiednie, nie wiedząc.
5: Rozumiem. A, to ciekawe, wiedząc. To ciekawe rozwiązanie.
6: Nie wiedząc, ale to dostałem taką informację. A proszę powiedzieć, chce pan mieć inaczej, idąc do boju, walczyć za ojczyznę, poświęcać swoje życie, ta broda ma jakieś znaczenie?
5: No lepiej być ogolonym, świeżo.
6: No to, ale już tak jak pan tak sobie wydaje, zginie, tak do trumny, to żeby pan dobrze wyglądał, ale proszę mi wierzyć, jak się idzie walczyć, to jest ostatnia rzecz, na którą się zwraca uwagę.
5: Ogolony i na pusty żołądek, to zapamiętałem. Mój dziadek tak opowiadał.
6: Na pusty żołądek, to nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to wymyślił Napoleon, bo bitwy w tamtych czasach były o poranku i jeżeli zakładałeś sobie, że zginie 3-4 tysiące żołnierzy, no to kurczę, no tak. To karmienie to była strata w mieniu, więc lepiej zjeść już po bitwie.
5: Wracamy do mundurów. Ten wzór, ta panterka została zastrzeżona w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Czy to znaczy, że żołnierz rosyjski może sobie bezkarnie ją nosić?
6: Nie, to nie znaczy, że żołnierz rosyjski może ją sobie bezkarnie nosić. Jeżeli pan wyjdzie na ulicę, pojedzie do jakiegoś środowiska, gdzie są pasjonaci militariów, to dosyć ciężko rozróżnić, kto jest żołnierzem, kto jest karcerzem, kto jest pasjonatem militarnym. Pantera nie była nigdy zastrzeżona. W ogóle nigdy wzór maskujący nie był w Polsce zastrzeżony. Zrobiliśmy to, że jeżeli na terenie Rzeczpospolitej będzie ktoś szedł w mundurze K01 Ryś, to będzie wiadomo, że jest to żołnierz. Ja powiem panu jeszcze jedną rzecz taką. No K03, ja co powiedziałem? Pomyliłem się. Nie, K03, bo to były wersje, więc to już nawet jeżeli by ktoś dopytywał, dlaczego K03, bo nasze prace ewoluowały.
5: I to jest wzór zastrzeżony? Czy musimy płacić jakąś licencję komuś za to?
6: Nie, właśnie to jest nasze. To jest nasze. I jeżeli będę miał jakichś krytyków...
5: Pani Wiola Śmiechowicz.
7: Kto chciałby, jakaś inna armia, która chciałaby kupić ten kamuflaż, czy jeśli zapłaci licencję za produkcję każdego metra, to może przenieść jakby na swój grunt ten kamuflaż?
6: Nie wierzę, że któraś z armii chciałaby zakupić z prostego powodu, że my jako żołnierze bardzo utożsamiamy się z wzorem, z mundurem. To jest część naszego wojskowego życia i każda armia, chociaż o jakiś piksel chce mnie, ale amerykański multicam był wyprodukowany przez firmę prywatną. Był używany. Okay, niektóre armie, takie jak armie gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, wykupiły sobie, żeby po prostu ten amerykański nadruk mieć, ale mają własną konstrukcję munduru. Mówiąc jeszcze o tym kamuflażu, o tym, co zrobiliśmy, to ten K03 to jest pochodną, bo rozwijaliśmy ten projekt i lato, jesień, zima, no znaczy bez zimy, lato, wiosna, jesień, sprawdzaliśmy, jak na poszyciu wysokich traw, średniej wielkości krzaków i z tyłu zadrzewienia ten mundur będzie widoczny, z jakiej odległości, a więc tu jest bardzo duża praca, a kilkudziesięciu żołnierzy, którzy się i ubierali i sprawdzali na każdym dystansie pod różnymi kątami, co widać i jak to wybarwić i ułożyć tak, żeby było jak najmniej widoczne.
5: I co widać?
7: A czy mają lokalizatory? Czy mundury mają lokalizatory?
6: Nie, to już całkowicie mówimy o czymś innym. Jeżeli pani mówi o lokalizatorach, czy nawet posiadaniu dzisiaj zegarka takiego, który pokazuje, jak biegam, jak mi bije serduszko, to chcę być niewidzialnym dla przeciwnika, a daję mu lokalizator, który może przejąć jego sygnał. Nie gra to, a więc nie ma czegoś takiego jak lokalizator.
7: Znaczy, no w ogóle, że się wymądrzam, bo pan na pewno wie lepiej, ale myślałam, że właśnie istnieje coś takiego jak lokalizator żołnierza, żeby można było go namierzyć w momencie, kiedy potrzebuje pomocy.
6: To, o czym pani mówi, to jest duża dyskusja wśród nas tutaj, ale zawsze są dwie strony. Ta druga wygrywa, żeby lepiej nie był widoczny, bo jeżeli będzie widoczny elektronicznie dla nas, to i przeciwnik może ten sygnał zabrać i już cały kamuflaż i nasze chowanie się przed nim nie ma żadnego sensu.
5: Czyli elektronicznie go nie widać, w mundurze też go nie widać, czyli znika.
6: No, nie tak do końca znika, bo wie pan, z innego punktu widzenia często patrzymy i na przykład jak ktoś mówi, czy mundur jest odporny, żeby go nie było widać w termowizji. Termowizja to jest temperatura, a więc jakbym nie miał zamaskowanego termowizyjnie całego ciała, to jednak oddycham, a więc para z ust wychodzi z pewną temperaturą. Oczy nasze będą już świeciły też, będą ciepłe, a więc to
5: zamykamy
6: nie
5: oczy.
6: Tylko mundur, ale no...
5: Pani Wiola Śpiechowicz, jakie jeszcze ma pani przemyślenia, obserwacje, patrząc na ten nowy wzór, nowy mundur? Co się pani podoba,
7: to znaczy,
5: co się pani nie podoba?
7: Gdybym miała się naprawdę tak dokładnie wypowiedzieć na temat tego munduru, to musiałabym, szczerze mówiąc, go zobaczyć na żywo.
5: No ja też liczę na to, że mi to przyszło
7: i
5: zaraz.
7: I najlepiej tak, to poproszę. I najlepiej się
6: A to ja się tutaj wtrącę tylko, ja się tutaj wtrącę tylko bardzo szybko. Tak? Zapraszam was do Wojsk Obrony Terytorialnej. I dostaniecie taki mundur na stan i poza posiadaniem, bo będziecie mogli służyć do ojczyzny.
5: Służymy w innych tych inne obowiązki.
6: Pana marzenie chciałem spełnić tak od razu.
7: Wracając do pytania, rzeczywiście trzeba go przetestować, przymierzyć, zobaczyć, jak się w nim czuję, zobaczyć, jak szybko mogę wyciągnąć broń, zobaczyć, czy rzeczywiście ścieralność tkaniny jest idealna, ponieważ to tak naprawdę jakość tego munduru jest, poznajemy ją dopiero w akcji i poznajemy po jakimś czasie, więc dopiero wtedy mogłabym się wypowiedzieć na 100%. Ale jest jedna bardzo ciekawa rzecz, że technologie z wojskowych strojów są przenoszone na ubrania dla cywilów. I w tej chwili właśnie z Optexem opracowałam tkaninę, która jest tkaniną żakardową. Żakard to jest taka tkanina, która powstaje podczas tkania, czyli wzór powstaje podczas tkania. I jest to bardzo elegancka tkanina albo tkanina dekoracyjna, a my przerobiliśmy ją na tkaninę, która jest totalnie pancerna, tak jak ubranie wojskowe, czyli jest podklejona membraną, jest całkowicie wodoodporna, wiatroszczelna, chroni przed chłodem, a jednocześnie pozwala oddychać ciału. W związku z tym ciekawe jest to, że tę technologię wojskową można przenosić na inne grunty i tak się też odbywa, bo rzeczywiście w technologii wojskowej są największe wymagania i czerpanie z niej jest bardzo ciekawe.
5: Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Pani Wiola Śpiechowicz, projektantka mody, artystka sztuk wizualnych i pan Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. Nowe mundury pewnie nieraz jeszcze państwo usłyszą. Przyglądaliśmy się dzisiaj z różnych kątów, z różnych punktów. z każdej strony, można by rzec. Dziękuję Państwu.
6: Dziękuję bardzo. Spokojnego, dobrego dnia.
5: Dobrego dnia. Ku chwale ojczyzny. O 9.40 informacje. Po informacjach program EKG. Wojciech Kowalik.
8: Dzień też dobry.
5: Jakąś panterkę ma na sobie.
8: Nie panterkę. To koszula w jakiś taki wzorek.
5: To właśnie, ledwo cię widzę.
8: Ale nie panterkowy.
5: Gdyby nie identyfikator.
8: To kwiatki są. Kwiatuszki. My dzisiaj porozmawiamy o najnowszym opracowaniu dotyczącym wpływu ukraińskich uchodźców na polską gospodarkę. Blisko 100 miliardów złotych. Tyle gospodarka tylko w ubiegłym roku straciłaby, gdyby nie ukraińscy uchodźcy, którzy u nas pracują, którzy zakładają u nas firmy, którzy w naszych sklepach kupują i którzy też mocno pomagają naszemu systemowi ochrony zdrowia. Mamy nowe opracowanie na ten temat. Współautor tego opracowania, dr Aleksander Łaszek, po 9.40. będzie naszym gościem.
5: Zamieniam się w słuch. EKG i Wojciech Kowalik po informacjach, a te o 9.40.
1: Reklama.
9: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com. Zgaduj zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
19: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
20: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Au! Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
24: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
23: O.
24: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
25: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Nie ma dotychczas informacji na temat ewentualnych ofiar lub skali uszkodzeń obu zaatakowanych jednostek. Nie sprecyzowano także pochodzenia dronów użytych do ataku. W poniedziałek dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym, na pokładzie którego wybuchł pożar. Według rumuńskich mediów jednostka została trafiona dronem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. Jako skandaliczną określił rzecznik rządu Adam Szłapka wypowiedź amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona, który uzasadniał napaść Hitlera na Polskę w 1939 roku. Głos w tej sprawie ma zabrać szef MSZ-u Radosław Sikorski. Podczas rozmowy z byłym brytyjskim ministrem i posłem znanym z poparcia dla Brexitu, Tucker uzasadniał inwazję III Rzeszy, twierdząc, że Niemcy zostały okrojone z należących do niego niemieckich terytoriów z Niemcami, nie odnosząc się do riposty rozmówcy, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. Chargé d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu i zażądał przeprosin. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Cztery mecze i tylko cztery punkty. To nie były dobre dwa tygodnie dla piłkarskiej reprezentacji Polski, która już straciła szansę na bezpośredni awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Na zakończenie zgrupowania biało-czerwoni przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
7: Efektowne 6-0 z Rumunią nie może przesłonić tego, że jest źle. Porażka ze Szwecją i tylko punkt w dwóch meczach z Bośnią i Hercegowiną to dorobek mizerny. Do tego gramy słabo, choć kadrowicze patrzą na tę rzeczywistość chyba przez różowe okulary.
23: Przegraliśmy z drużyną słabszą od nas. Wiadomo, jak to jest z piłką, no więc czujemy duży niedosyt.
7: Mówił Przemysław Frankowski po przegranym wczoraj meczu z Bośnią. Z kolei Piotr Zieliński podkreślał, że tę drużynę stać na dużo więcej.
26: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tę drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko.
7: Jest potencjał, tylko go nie widać, przynajmniej gołym okiem. Widać za to tabelę Ligi Narodów po czterech kolejkach, a w niej bliżej nam do spadku z dywizji B niż powrotu do A. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
4: Tylko na północy zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać i tam mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie i słonecznie. Na termometrach dziś od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 23 na południu kraju. Reklama.
27: W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych z Mateuszem Maruszczakiem, dyrektorem Departamentu Klientów MŚP Banku BNP Paribas, rozmawiamy o rozwoju firmy, który wymaga dobrych decyzji i przemyślanych rozwiązań. Zamówień przybywa, ale jak zwiększyć produkcję?
28: Jeśli modernizacja parku maszynowego zwiększy wydajność, leasing może sfinansować nowe urządzenia bez angażowania znacznej części własnego kapitału. W ofercie specjalnej banku BNP Paribas jest dostępny bez opłaty za udzielenie. Firma może zwiększyć moce produkcyjne i odpowiedzieć na rosnący portfel zamówień.
27: A jeśli zakup jest częścią większego planu rozwoju?
28: Wtedy warto dopasować rozwiązanie do harmonogramu i skali inwestycji. Pomaga w tym rozmowa z doradcą, który patrzy na potrzeby firmy szerzej, nie tylko przez pryzmat jednego produktu.
27: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce Przedsiębiorstwa.
2: Reklama.
29: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
30: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
8: Dziewiąta 45, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Aleksander Łaszek, ekspert w zespole do spraw analiz ekonomicznych Deloitte. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: A porozmawiamy o wpływie niebagatelnym, jak się okazuje, ukraińskich uchodźców na polską gospodarkę. Jako Deloitte zbadaliście to razem z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce. No i liczba, która robi tam chyba największe wrażenie, to 94 miliardy złotych. W ubiegłym roku tyle gospodarka by nie zarobiła, gdyby nie ukraińscy uchodźcy.
1: Zgadza się. O tyle nasza gospodarka w zeszłym roku byłaby mniejsza, gdyby nie obecność uchodźców z Ukrainy w Polsce. Tutaj mówimy o ich wpływie jako pracowników, ale też jako przedsiębiorców, konsumentów i podatników.
8: I ten ich wpływ na polską gospodarkę widać, że rośnie z roku na rok?
1: Tak, chociaż tutaj też mamy pewne rewizje, ponieważ cały czas zmieniają się liczby dotyczące samych uchodźców i naszej gospodarki. Na przykład na ostatniej analizie, to już jest trzecia edycja raportu, zaktualizowaliśmy liczbę Polaków, bo okazało się, że samych Polaków w kraju jest ponad, znaczy samych osób mieszkających w Polsce bez uchodźców jest ponad około 38, a nie około 36 milionów, jak przedtem zakładaliśmy. Tutaj są nowe dane GUS. Jednocześnie też liczba uchodźców podlega wahaniom, więc mamy pewne rewizje w stosunku do poprzednich lat, ale jak widzimy, że na porównywalnych danych z roku na rok ten wpływ gospodarczy uchodźców rośnie, ponieważ rośnie ich zatrudnienie i jednocześnie też rosną pensje. W tym roku akurat przede wszystkim widzieliśmy wzrost pensji. Przepraszam, wzrost zatrudnienia.
8: Zatrudnienia. O tym wzroście zatrudnienia jeszcze za chwilkę porozmawiamy. No, 2,4% PKB dołożyli Ukraińcy do polskiej gospodarki. To duża liczba?
1: To duża liczba. To duża liczba, też mniej więcej proporcjonalna do ich udziału w populacji. Jak mówimy o dołączeniu do G20, no to właśnie to od Szwajcarii nas dzieli mniej niż 1%. Jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, to myślę, że jest fajne porównanie pokazujące o skali tego wpływu.
8: Czyli właśnie ten 1% mogą uzupełniać ukraińscy uchodźcy. No i co się na ten wzrost składa? Podatki, składki, konsumpcja?
1: Wszystkie te kanały, ale przede wszystkim to, że są to osoby pracujące. Już w tej chwili aktywność zawodowa wśród uchodźców w wieku produkcyjnym jest minimalnie wyższa niż aktywność, no, przepraszam, nie aktywność, stopa zatrudnienia, bo pracuje 76% uchodźców w wieku produkcyjnym wobec 75% Polaków w porównywalnej grupie wiekowej. Natomiast aktywność zawodowa, czyli nie tylko osoby pracujące, ale także osoby szukające pracy, wśród uchodźców jest jeszcze większa. Bo jeżeli spojrzymy na to osoby, które nie pracują, no to w Polsce to są przede wszystkim osoby bierne, które nie pracują i nie szukają pracy. Wśród uchodźców natomiast, wśród osób, które nie pracują, jest znacznie więcej osób, które wciąż szukają pracy, co znaczy, że potencjał do wzrostu stopy zatrudnienia jest jeszcze większym. Ale to, na co zwracamy też uwagę, to na przykład rosnąca przedsiębiorczość. Coraz więcej uchodźców zakłada firmy i jak wynika z ankiety zrobionej przez UNHCR, to już nawet co piąty przedsiębiorca ukraiński zatrudnia pracowników, więc musimy o nich myśleć nie tylko jako o pracownikach, ale też także jako o pracodawcach.
8: Ukraińscy to też, ukraińscy uchodźcy to też pracodawcy, także dla Polaków.
1: Zgadza się.
8: A ta integracja uchodźców z polskim rynkiem pracy, my widzimy, że ona cały czas rośnie?
1: Tak, znaczy widzimy to w trzech obszarach. Po pierwsze, stopa zatrudnienia, coraz wyższy odsetek rośnie. Jak mówiłem tutaj już, przekroczyliśmy stopę zatrudnienia Polaków i cały czas mamy pewien potencjał do wzrostu. Widzimy to w rosnących płacach, chociaż te płace są cały czas niższe niż płace Polaków. I akurat jeżeli chodzi o płace, to między 24 a 25 ten wzrost nie był tak duży. Znaczy płace rosły, ale rosły w podobnym tempie jak płace Polaków, więc tutaj nie widzieliśmy domykania tej luki. No i trzeci obszar powiązany z wysokością płac to zawody, w których pracują uchodźcy. Na początku to były najprostsze prace fizyczne, no ale teraz rośnie odsetek osób pracujących na wyższych stanowiskach wymagających większych kwalifikacji. To jest szczególnie istotne, bo przeciętnie uchodźcy są lepiej wykształceni niż mieszkańcy Ukrainy czy mieszkańcy Polski, więc oczywiście nie wszystkie umiejętności są tak wprost przenoszalne między krajami. Dobry prawnik ukraiński nie będzie znał prawa polskiego, ale już na przykład informatyk odnajdzie się dobrze, więc mamy tą korektę na branżę, ale cały czas widzimy w danych, że te osoby pracują mimo wszystko trochę poniżej swoich kwalifikacji. Chociaż postęp jest.
8: Ukraińcy są też, jak czytam w tym opracowaniu, wyraźną pomocą dla polskiego systemu ochrony zdrowia?
1: Zgadza się. W tym roku skoncentrowaliśmy się właśnie na samym sektorze zdrowotnym. I czego brakuje w polskiej służbie zdrowia?
8: Pieniędzy
1: i ludzi. I tutaj uchodźcy w obu wymiarach są wsparciem. Zaczynając od składek, uchodźcy, a szerzej Ukraińcy, wpłacają do systemu dużo więcej niż z niego wyjmują. Tutaj wchodzimy w szczegóły techniczne, ponieważ w momencie, kiedy osoba... Jak jest finansowane leczenie dla uchodźców? Dla osób niepracujących, to teraz się zmieniło, ale my w raporcie piszemy o 2025 roku. Dla osób niepracujących leczenie było finansowane z Funduszu Pomocy. Natomiast dla osób, które pracowały, leczenie było finansowane ze składek, tak jak dla każdego innego ubezpieczonego. I o ile w 2022 roku połowa finansowania leczenia uchodźców pochodziła właśnie z Funduszu Pomocy, to, przepraszam, nie uchodźców, a Ukraińców w Polsce szerzej, to do 2025 roku to spadło już do 1/4. Bo właśnie ta integracja na rynku pracy sprawiła, że coraz więcej osób było finansowanych ze składek. Jednocześnie składki płacone przez Ukraińców rosły gwałtownie. W tej chwili Ukraińcy wpłacają już prawie o 2 miliardy więcej złotych niż wynosi wartość świadczeń, które otrzymują. Tutaj celowo mówię o Ukraińcach, a nie o samych uchodźcach, ponieważ osoby lepiej zarabiające, które dłużej są w Polsce, lepiej zintegrowane z rynkiem pracy, często już przechodzą na inne statusy pobytowe. Więc nawet jeżeli to była osoba, która uciekała przed wojną, to po kilku latach w Polsce ma już lepszą pozycję rynku pracy i często ma na przykład kartę pobytu tymczasowego. I wtedy byśmy nie widzimy jej w tych statystykach czysto uchodźczych, no chociaż nadal uważamy ją za osobę, która uciekała przed wojną i gdyby nie to, że otworzyliśmy się na uchodźców, to pewnie tutaj w Polsce by się nie znalazła. Więc mamy dużą nadwyżkę finansową, a jednocześnie rośnie znaczenie pracowników z Ukrainy w samej służbie zdrowia. Według danych ankietowych szacujemy, że jest to ponad 20 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o lekarzy, no to tutaj widzimy wzrost w ciągu tych 3 lat z 2 do 4 tysięcy. Ale uchodźcy, czy szerzej Ukraińcy, są nadreprezentowani w różnych zawodach pomocniczych. Na przykład ponad 10% salowych, ponad 10% pomocy dentystycznych. Co też trochę wskazuje, że pewnie cały czas pracują trochę poniżej kwalifikacji. Że to są osoby, które miały kwalifikacje medyczne, ale w Polsce jeszcze pracują na trochę niższym stanowisku, nie w pełni wykorzystując swój potencjał.
8: Rozmawialiśmy o tych składkach i kosztach leczenia. No, liczby pokazują tutaj wprost, no, średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy to niecałe 700 zł, a średni koszt leczenia obywatela Polski to o 4000 zł więcej, bo to prawie 4700 zł. No, to jest potężna różnica. Z czego ona może wynikać?
1: To nie było przedmiotem naszej analizy. Patrzyliśmy na bilanse. Niemniej można postawić hipotezy. Przede wszystkim wśród uchodźców jest mniej osób starszych. No, koszty leczenia są skoncentrowane w ostatnich latach życia. Więc struktura wieku na pewno sprawia, że te koszty są mniejsze. Po drugie, jak popatrzymy na świadczenia, z których korzystają uchodźcy, to są przede wszystkim takie rzeczy doraźne, pomoc natychmiastowa. Podstawowa pomoc medyczna i szpitale. Czyli albo jakiś wypadek, albo internista. Natomiast bardziej kosztowne są terapie specjalistyczne, które często wymagają a długotrwałych zapisów, ale też b same leczenie dłużej trwa. Więc myślę, że to też jest ten poziom wykorzystania opieki zdrowotnej, że jeszcze nie weszli tak głęboko w system, jeszcze nie są są niedoreprezentowani w tych specjalistycznych terapiach.
8: No to próbując jakoś podsumowywać tę naszą rozmowę i ten państwa raport, co by się stało, gdyby ukraińscy uchodźcy nagle z polskiej gospodarki zniknęli?
1: Bylibyśmy biedniejsi. Nasza gospodarka by się skurczyła i oczywiście ten efekt nie byłby równy. To dobrze widać pewnie na przykład w takiej służbie zdrowia, że na pewno są szpitale, w których ci pracownicy z Ukrainy to jest kilka procent i pewnie nic dużego by się nie stało, ale są szpitale, w których stanowią oni już kilkanaście procent, jak nie więcej. I w takich miejscach zniknięcie pracowników z Ukrainy mogłoby prowadzić do paraliżu. Oczywiście gospodarka z czasem się dostosuje, no ale wymagałoby to wyższych podatków od Polaków. No i istotnych dostosowań po stronie pracodawców, szpitali i całej gospodarki.
8: No to też widać w danych chociażby o naszej konsumpcji, o sprzedaży detalicznej, że uchodźcy z Ukrainy od kiedy po wybuchu wojny w Polsce się pojawili, no to dość wyraźnie te konsumpcje nam napędzają, a to jeden z silników właśnie naszego PKB. To wszystko obala twierdzenia niektórych środowisk, że Ukraińcy korzystają z naszego systemu, a nic w zamian mu nie dają?
1: No te 2,4% PKB, no to jest istotny wkład w tworzenie polskiej gospodarki. No i to, o czym trzeba pamiętać, to pokazywaliśmy w poprzedniej edycji raportu, że dzieje się to także z korzyścią dla polskich pracowników, że bardziej dynamiczny rynek pracy pozwala Polakom na większą specjalizację i też wyższe płace. Tam, gdzie przybyło więcej uchodźców, tam płace Polaków rosły szybciej, a bezrobocie wśród Polaków spadało słabiej. Brzmi to może paradoksalnie, że więcej osób na rynku pracy, a mamy nie więcej konkurencji, a więcej korzyści, ale to wniosek jest spójny z literaturą i badaniami ze świata, że uchodźcy, czy szerzej migranci, nie konkurują bezpośrednio z pracownikami miejscowymi, a idą do tych zawodów, gdzie często lokalni pracownicy nie chcą pracować, jednocześnie pozwalając krajowym pracownikom na większą specjalizację i awanse.
8: Doktor Aleksander Łaszek, ekspert w zespole do spraw analiz ekonomicznych Deloitte, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
8: Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca Owczarek, który będzie rozmawiał o popycie, podaży i potrzebie posiadania relikwii. A kolejne EKG na naszej antenie o 12.40. No i wtedy zastanowimy się, jaką decyzję na październikowym posiedzeniu może podjąć Rada Polityki Pieniężnej. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
29: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
30: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
2: Reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Prawo i Sprawiedliwość sprawdza, co dzieje się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Alerty dotarły wczoraj do mieszkańców złego województwa.
2: Krakowie trwa walka o fotel prezydenta miasta. Walka również sądowa. Protesty i zamieszki we Francji nie hamują. Uczniowie domagają się lepszych warunków w szkołach. Minęła 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Posłowie PiS weszli dziś rano z kontrolą poselską do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po tym, jak wczoraj omyłkowo alert dotyczący zagrożenia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dostali mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodnie Polski, a nie mieszkańcy Lubelszczyzny.
12: To, co się wczoraj wydarzyło, to kompletna kompromitacja instytucji niezwykle ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, instytucji, która powinna być instytucją wiarygodną.
13: Podczas kontroli będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a, jak wygląda procedura, w jaki sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
2: Mówili przed wejściem na kontrolę posłowie PiS, Paweł Hreniak oraz Jan Kantak. Za to, co wydarzyło się z alertami, powinien odpowiedzieć dymisją szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, mówił w poranku TOK FM Łukasz Kmita, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
14: Pomylili województwo lubelskie z lubuskim. Ja przypominam ministrowi Kierwińskiemu, że lubuskie to jest Zielona Góra i to jest Gorzów Wielkopolski. No, ktoś taki jak Kierwiński powinien odejść, dlatego Rozwój Plus między
15: albo
14: innymi składał...
15: Odpowiedzialność konkretnego człowieka. No, minister tych alertów nie wysłał.
14: No, ale musi dobierać sobie takich ludzi, którzy będą kompetentni. No
2: Rozwój Plus już wcześniej zapowiedziało wniosek o dymisję Marcina Kierwińskiego. Pozwy w trybie wyborczym, odwołania od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Katarzyna Młynarczyk.
16: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe, mówi rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
17: Różne sformułowania w toku kampanii padają. Natomiast ten tryb wyborczy pozwala osobie zainteresowanej powiedzieć: sprawdzam, czy rzeczywiście to sformułowanie jest prawdziwe, czy nie.
16: Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
2: To trudny wybór. Tak o niedzielnych wyborach na prezydenta Krakowa mówił w poranku TOK FM poseł z tego miasta Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. W Krakowie w drugiej turze wyborów mierzą się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, oraz Łukasz Gibała. O szczegółach tej politycznej batalii Maciej Kluczka.
18: Wybór jest trudny, przyznał w poranku TOK FM poseł Łukasz Kmita.
14: To nie jest taki oczywisty wybór dla wyborców, którzy mają serce po prawej stronie, no ale jednak wydaje się, że programowo to Gibała po pierwsze jest lepiej przygotowany do samorządu. Robi pewien ukłon także w kierunku tej prawej strony. Ja gdybym miał zdecydować, bliżej byłoby mi do Łukasza Gibał.
18: Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, co oczywiste, ma małe szanse na głosy wyborców PiSu i innych partii prawicowych, ale również Łukasz Gibała ma na prawicy przeciwników. Małgorzata Wasserman, posłanka PiSu z Krakowa, przypomina historię Gibały w ruchu Palikota, kiedy kordonem sanitarnym chciał otaczać PiS.
14: Te słowa były po prostu głupie, on za nie przeprosił.
18: Odpowiada Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Wybory prezydenckie w Krakowie są wynikiem referendum, w ramach którego odwołano dotychczasowego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po tym, jak na razie niezidentyfikowane drony uderzyły w dwa statki. Do ataku doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Jeden ze statków pływający pod banderą Togo został poważnie uszkodzony i zatonął. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Na pokładzie drugiej jednostki wybuchł pożar, ale jego załoga zdążyła się ewakuować. Francuscy uczniowie na dziś zapowiadają największą jak do tej pory falę protestów. Media szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczniowie protestują od ponad tygodnia, paraliżując działanie szkół średnich. W niektórych miejscach doszło do zamieszek. Rannych zostało już przeszło 600 policjantów oraz żandarmów.
0: Boją się nas, dlatego zamykają szkoły średnie. Myślą, że to nas powstrzyma, ale tak się nie stanie. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek, a do blokad w tych samych miejscach dołącza nas coraz więcej. Uczniowie z zamkniętych szkół przychodzą, by wesprzeć blokady w placówkach, które wciąż funkcjonują. Tak czy inaczej, nic nas nie zatrzyma.
2: Zapowiada jedna z protestujących. Uczniowie domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę. Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: W większości kraju utrzyma się dziś niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur i przelotne opady mogą pojawiać się jedynie na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w południowych regionach.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest program Owczarek, a w studio pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk, mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
19: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Parafrazując wielkiego Cezara, można by rzec, że alea vendita est, czyli kości zostały sprzedane.
19: Nie tylko kości, nie tylko kości.
8: No właśnie, czyli dzisiaj porozmawiamy o relikwiach, ale w takim bardzo interesującym przypadku, no, ogólnie trochę o popycie, o podaży i o potrzebie posiadania relikwii, na przykładzie Rudolfa Glabera, interesującego człowieka, myślę o życiorysie, ale także interesującego autora.
19: To jest fascynujący autor. On napisał kronikę, którą się powszechnie nazywa Kroniką Roku Tysięcznego. I ona opisuje, jak wygląda świat na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. I autor wyjaśnia wszystkim, że nie zbliża się koniec świata, że jeszcze się nie musimy tego bać, że koniec świata będzie. Tu, panie redaktorze, proszę uwagę, w 2033
8: roku. Trzecim, czyli już niedługo.
19: Tak. I on jest takim fotografem. On robi takie obrazki, filmiki, bardzo plastycznie pisząc, bo ma wielki talent, opisując to, co się wówczas dzieje w Europie. I opisuje przeróżne fascynujące, podaje informacje fascynujące, jak to wieloryb w Zatoce Biskajskiej się pokazał, opisuje zjawiska atmosferyczne, także relacjonuje jedną z najczarniejszych kart historii Europy, czyli Wielki Głód początku XI wieku, gdzie urządzano polowania na dzieci i potem ich mięso sprzedawano na straganach, no bo było miękkie i rozwijał się kanibalizm. I opisując wszystko, co tam się dzieje, wielokrotnie pisze także o relikwiach.
8: I skąd te relikwie czerpano? No bo rozumiem, że mamy popyt i mamy podaż. I w którymś momencie mamy też ograniczoną liczbę świętych. Poza tym to nie jest tak, że ci święci w kawałeczkach są dostępni dla tych, którzy chcą nimi obracać. Więc jak rozumiem, jeżeli nie ma świętych kosteczek, to należy świętego wykreować, stworzyć, wymyślić.
19: Tu pan redaktor poruszył wiele ważnych kwestii, ale może zacznijmy od najważniejszej, nieporuszonej. Dlaczego ludzie potrzebowali relikwii? Otóż przez pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa zarówno Chrystus był niedostępnym, groźnym sędzią zasiadającym na majestacie, jak i Maria Panna była niedostępną matroną, królową nieba, królową aniołów.
8: I Polski? Jeszcze nie.
19: Jeszcze Polski nie. Nawet w XII wieku, kiedy są pierwsze próby wykreowania kultu Najświętszej Marii Panny w Polsce, to niestety ta próba się nie powiodła. A więc jeżeli Bóg jest tak niedostępny, to człowiek potrzebuje jakichś pośredników. I tutaj mamy sytuację bardzo podobną jak w starożytności greckiej, gdy dochodziło do kultu Herosów. Otóż Heros po pierwsze musiał być człowiekiem, nie mógł być jakimś półbogiem czy jakąś istotą nie wiadomo jaką. Poza tym na jego grobie, na jego szczątkach budowano kaplicę, świątynkę i tam się modlono. Czyli istniało już przekonanie, które zostało potem przejęte przez chrześcijan, że z niebiosami można wyprosić coś w niebiosach za pośrednictwem herosów, czyli ważnych ludzi, czyli tacy, którzy albo pokazali heroiczność cnót, albo postradali życie za Chrystusa. Więc ci święci byli potrzebni niemal do wszystkiego. Jak jechałem do studia i pan redaktor opowiadał o nowym kroju munduru, no to warto powiedzieć, że armie średniowieczne i bizantyjskie i zachodnie nosiły na czele jakieś relikwie bardzo ważne. Przeważnie były to relikwie chrystologiczne. Natomiast na przykład cesarz niemiecki i prawdopodobnie władcy polscy nosili tę samą włócznię świętego Maurycego, która była relikwią Chrystusa, bo to była ta włócznia, która przebiła jego bok, a jeszcze wewnątrz było opiłki gwoździa, którym Chrystus był przybity. Chrystus jako ktoś, kto pokonał śmierć, a więc odniósł największe z możliwych zwycięstw, przynosił zwycięstwa militarne. I teraz słowo. Właśnie dlaczego mi się to z tymi mundurami skojarzyło? No bo parę dni temu, czy paręnaście, w Moskwie dokonano fascynującego odkrycia jednego z ruskich książąt, chyba chodzi tutaj o Dymitra Dońskiego, i natychmiast jego relikwie posłano na front. Okazało się, że Dymitr Doński nie ma posłuchu w niebiosach, ponieważ jego relikwie zaginęły w czasie ucieczki z frontu.
1: No właśnie, to jest też ciekawe, panie profesorze, co by się stało, jeżeli po jednej stronie mamy szeregi, które na przykład mają włócznie, która przebija bok Chrystusa i opiłki z gwoździa, a z drugiej strony dwa gwoździe i fragment Krzyża Świętego.
19: Z drugiej strony, panie redaktorze, może być dokładnie to samo. Czyli też włócznia świętego Maurycego.
1: Taka walka wewnętrzna.
19: Tak, dlatego że nie możemy mówić, że w Polsce znajdowała się i do dzisiaj znajduje kopia włóczni świętego Maurycego. Jeżeli wykona się nowy przedmiot i do niego da się opiłki z włóczni i opiłki z gwoździa, to powstaje druga identycznej mocy relikwia. I teraz, jeśli armia prowadzona przez świętego Maurycego z jednej i z drugiej strony, te armie walczą i jedna strona wygrywa, no Polska wygrywała z Henrykiem II przeważnie, to znaczy, że Bóg bardziej sprzyja Polsce, ponieważ władca Polski jest bardziej chrześcijański niż Henryk II. Czyli to był ten pierwszy obszar, że relikwie, zwłaszcza te związane z Chrystusem, czy świętymi takimi wojennymi, wojskowymi, jak święty Jerzy, czy jeszcze Archanioł Michał, prawda, to rzeczywiście one przynosiły zwycięstwo. Inne miały taki wymiar apotropeiczny. Jeszcze inne służyły do tego, żeby przy tych relikwiach, gdzie najpełniej ucieleśniała się siła i moc świętego, prosić o pośrednictwo. Jeszcze ostatnia rzecz, nie ma w kościoła, w chrześcijaństwie zachodnim, w którym nie ma relikwii. I jeżeli mamy kościół świętego Floriana, to mamy tam setki relikwii, ale musimy mieć też relikwie świętego Floriana. Więc jeżeli na przełomie pierwszego, drugiego tysiąclecia Glaber to ładnie napisał, że Europa pokryła się białą szatą kościołów. Zaczęło powstawać coraz więcej kościołów. Polska weszła, Szwecja, do grona państw chrześcijańskich. Powstawały nowe świątynie, nowe ołtarze. Potrzeba było bardzo dużo relikwii. Relikwiami dysponowała stolica apostolska i przeważnie od niej dostawało się relikwie, albo można było relikwie już posiadane przez jakiś kościół dzielić w nieskończoność. Więc jeżeli mamy relikwie głowy świętego Jana w 50 miejscach, nie powinno nas to dziwić, ponieważ jeśli w relikwiarzu znajdzie się choćby cząsteczka czaszki świętego Jana, to mamy relikwie głowy świętego Jana.
1: No dobrze, a co na przykład z kościołem pod wezwaniem świętego Justa?
19: Tak, to są święci wymyśleni i to, że Rudolf Glaber o tym pisze, to jest fascynujące, bo mogłoby się pozornie wydawać, a zresztą tu pana doktora, redaktora miałem okazję już chyba parokrotnie podkreślać, że z naszej perspektywy to średniowiecze jest fałszywie widziano, że ono wcale nie było ani ciemne, ani niedouczone, ani naiwne. Otóż Rudolf Glaber dostrzegał, że jest niebywała potrzeba posiadania relikwii, także indywidualnie przez ludzi. Mogli oni sobie zdobyć relikwie, jeśli byli bogaci, na przykład pojechali do Ziemi Świętej, tak jak i dzisiaj, jeśli pan redaktor by się dokładnie przyjrzał w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Pańskiego, bardzo dużo ludzi, przeważnie z kościołów ortodoksyjnych, pociera płytę grobu różnego rodzaju szmatkami. Właśnie w ten sposób tworzą tak zwane relikwie kontaktowe. No ale jednak było takich mało świętych, którzy oferowali najfajniejsze swoje relikwie, czyli całe ciało. No i w związku z tym Rudolf Glaber opisuje, jak w różnych miastach na północ i na południe Alp zaczął działać Piotr, Jan, Paweł, w różnych miejscach się różnie przedstawiał i w cudowny sposób znajdował relikwie i zaczął na tym zarabiać, na ich sprzedaży. Ja go też czasami na takie prywatne potrzeby nazywam Sanderusem,

0: siada naprzeciwko. Poranek Tok FM. Od 7. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przestrzega przed dokonywaniem dużych cięć w unijnym budżecie. Jak oceniła Ursula von der Leyen, mogłyby one uderzyć w kluczowe priorytety Unii Europejskiej, które wcześniej wspólnie uzgodniono. Szefowa Komisji podkreśliła, że chociaż państwa członkowskie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, nie powinno to prowadzić do dużych redukcji wydatków. Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o PKB Polski. Według najnowszego szacunku polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 3,8%. Wcześniej GUS szacował, że produkt krajowy brutto wzrósł w 2025 o 3,6%. 55 cudzoziemców zatrzymanych we wrześniu przez funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej musiało wyjechać z Polski. Zostali oni uznani za osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na liście zarzutów wobec nich znalazły się m.in. kradzieże, paserstwo, posiadanie narkotyków czy przestępstwa skarbowe.
4: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ukraina, 11. Festiwal Filmowy, rozpocznie się 2 listopada. Film otwarcia to Demony Natalki Worożby, opisujące lata po upadku Związku Radzieckiego. W programie także Ślady, ukraiński kandydat do Oscara oraz nagradzane w Toronto i Odessie za zwycięstwo Walentyna Wasjanowicza. Podczas gali zamknięcia 8 listopada polsko-ukraiński zespół Dagadana zagra do niemego filmu Aleksandra Dowrzenki, Teczka Kuria.

0: Dyplomatycznego. Jak wyrwać się ze spirali przemocy i osiągnąć pokój? To pytanie, jakie stawia spektakl Tytus Andronikus w reżyserii Marcina Libera. Tekst Szekspira wystawiany jest z udziałem wrestlerów w Teatrze imienia Wilama Chorzycy w Toruniu.
1: Maski autentycznych wojowników, Titan El Immortal. Mamy też maski Solara, Ultimo Guerrero, Dr. Wagner. Po prostu w takiej ilości, jak nigdy na żywo nie widziałem.
0: Najbliższy pokaz dziś wieczorem. Ongoing, wystawa aktorki Tildy Swinton, do zobaczenia w Warszawie w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych, to kolejna odsłona współpracy szkockiej artystki z Malta Festival. W zeszłym roku na Malcie zaprezentowany został spektakl Embodying Pasolini. Ongoing to wystawa o twórczych relacjach, współpracy i wzajemnych inspiracjach Swinton i otaczających ją osób. Punktem wyjścia wystawy jest przekonanie, że sztuka nigdy nie powstaje w izolacji, lecz rodzi się ze spotkania, dialogu, zaufania i wspólnego działania. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wraca po blisko dwóch latach przerwy w budynku, który 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali równolegle do Westerplatte, otwarta jest nowa wystawa stała. Pomysł na nią zrodził się 8 lat temu. Wdrożenie go w życie utrudniały różne względy proceduralne, ale wreszcie się udało, mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Osowski.
2: Ci, co byli w Muzeum Poczty Polskiej wcześniej, zauważą, że przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę. No i tam opowiadamy właśnie o 1 września i opowiadamy o tej najtragiczniejszej części historii pocztowców. Natomiast górne te części, które do tej pory były udostępniane, które zostały zmodernizowane, staramy się w większym stopniu opowiadać o w ogóle społeczności Polaków z Wolnego Miasta Gdańska.
0: Obrona budynku Poczty Polskiej w Gdańsku trwała od 4.45 do 19.00. Kilka tygodni po kapitulacji pocztowcy zostali rozstrzelani przez Niemców.
3: Sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie w większości kraju. Na północy mogą pojawiać się jednak przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na południu.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Powracamy do relikwii, skąd chęć posiadania objaśnia pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk i mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Popyt, podaż, o tym pan mówił, ale pytałem o świętego Justa. Cóż to za święty?
6: Ale pojawiali się w średniowieczu także święci, o których nikt wcześniej nie słyszał, ale były ich szczątki odnajdywane, były różnego rodzaju wizje i byli to święci uznani przez Kościół. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o świętego Justa i wielu innych świętych, został on wymyślony przez naszego Sanderusa, o którym wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy. On po prostu rozgrzebywał cmentarze i wyciągał czaszki albo inne kości, a następnie spisywał żywoty tych świętych. No i znalazł w pewnej wsi świętego Justa, który miał być ponoć męczennikiem i być bardzo dobrym pośrednikiem przy wszelkiego rodzaju dolegliwościach i chorobach. No i okazało się, że wszyscy mieszkańcy wsi zostali uzdrowieni. Żeby pokazać moc świętego Justa, nawet zaczęto sprowadzać ludzi z dalszych okolic, żałując, że w pobliżu nie ma jakichś spektakularnych chorób. Wieść się bardzo szybko o świętym Juście rozeszła i pewien hrabia zapragnął mieć te relikwie, ponieważ on kolekcjonował, gromadził relikwie w kaplicy, którą wybudował. To tak na marginesie jest bardzo powszechne zjawisko, to kolekcjonowanie relikwii w takich sanktuariach narodowych, jak na przykład Monza we Włoszech, czy w Gnieźnie Kraków, Gniezno Bolesława Chrobrego, gdzie gromadzono relikwie, przez to, że w centrum, symbolicznym, duchowym centrum kraju zgromadzono relikwie różnych świętych, różnych kategorii, to miało to stanowić ochronę dla całego kraju. No więc ten hrabia chciał zgromadzić różnych świętych u siebie w sanktuarium, żeby jego władztwu dobrze się wiodło. Tutaj Rudolf Glaber oraz jego przyjaciel, a właściwie mistrz Wilhelm Zwolpiano zgłosili wątpliwości, że to nie są prawdziwe relikwie, no ale święty Just tłumaczył, że one są prawdziwe, bo mu się najpierw...
5: Sanderus,
6: ale że Just też potrafił się objawiać temu handlarzowi i mówi, gdzie leży, a potem przychodził anioł i we śnie dyktował żywot danego świętego, więc w ciągu 2 dni ten Jan Piotr Sanderus miał już komplet i relikwie, i żywot świętego. Hrabia zapragnął tych relikwii, bo rozeszła się wieść, że rzeczywiście wszyscy zdrowieją, wieśniacy nie chcieli oddać, w związku z tym najechał na tę wioskę i je zrabował. To jest Furtum Sacrum, czyli święta kradzież, w Polsce najbardziej znana z obrazu Marii Panny Skodnia. Otóż święty decyduje, gdzie ma się znajdować. Jeżeli ktoś chce ukraść relikwie, nie jest w stanie ich dotknąć. A jeśli jest w stanie je dotknąć i zabrać, to znaczy, że święty chce sam się przenieść. Święta kradzież, a więc błogosławiona wina. No i hrabia zgromadził tego Justa, różnych innych, wybudował kaplicę. No i wtedy zebrało się zgromadzenie biskupów, czy to jest prawdziwy święty, czy nie. Oni przedłużali obrady, przedłużali, jak Rudolf Glaber pisze z przekąsem, ponieważ dostawali diety za obrady. I w końcu stwierdzili, że to są prawdziwi święci. I wtedy już odjeżdżając z tamtego zamku Susa, tego hrabiego Manfreda, Wilhelm z Wolpiano i Rudolf Glaber modlili się w kościele i zobaczyli, jak z relikwiarzy zaczynają wychodzić Etiopowie. Etiop, czyli czarny człowiek w średniowieczu, już od świętego Antoniego Pustelnika, jest wyobrażeniem diabła i szatana. I teraz można się zastanowić, czy cuda, które były czynione przez świętego Justa, który nie istniał, mogły się dziać.
5: Pewnie, że tak.
6: Tak, dlatego, że cudów nie czyni święty. Cuda są czynione przez Boga za pośrednictwem czy za wstawiennictwem świętych. Uwaga, teologia średniowieczna uważała, że Bóg może czynić cuda także za pośrednictwem duchów upadłych, na przykład, żeby wypróbować ludzi. Rudolf Glaber, może kolejna też ważna kwestia, porusza też sprawę, że prawdziwe relikwie mogą być dla człowieka niebezpieczne. No bo w tym czasie, gdy Europa wychodziła z kanibalizmu, z tego rozpasania takiego politycznego końca X wieku i zaczęto odbudowywać kościoły, to zaczęto też znajdować masowo relikwie. To jest w hagiograficznej literaturze, to się nazywa inwencjo, czyli to, co Just dotyczyło Justa, on został właśnie znaleziony. I w miejscowości Sens znaleziono laskę Mojżesza między innymi, którą notabene niedawno oglądałem w Top Kapi w Istambule, ale tak jak mówiłem, lasek Mojżesza może być dużo. I wtedy do Sens zaczęli przybywać masowo pielgrzymi. Tu mamy odpowiedź na pytanie, skąd też popyt na relikwie. Otóż jeżeli miało się bardzo ważne relikwie świętego, który masowo czyni cuda, wtedy rozwijał się ruch pielgrzymkowy i miejscowość się bogaciła. No i właśnie dzięki tym relikwiom świętego Szczepana i laski Mojżesza do Sens przyjeżdżali ludzie, zostawiali pieniądze, mieszkańcy się wzbogacili i Rudolf Glaber ze smutkiem mówi, że te pieniądze ich do tego stopnia zepsuły, że zaczęli się gorzej prowadzić niż przed odnalezieniem relikwii. No więc jeśli chodzi o ich zbawienie, to te relikwie im zaszkodziły, a nie pomogły.
5: A przyglądając się relikwiom na przestrzeni wieków, gdyby pan miał stworzyć ranking 3 lub może 5 najdziwniejszych, może takich, które właściwie powinny sprawić, że lampki się w mózgu zapalą ostrzegawcze.
6: No to wszelkiego rodzaju relikwie, jak u Sienkiewicza, czyli pióro archanioła któregoś. Natomiast jest kilka i dziwnych relikwii, które już nie są relikwiami, ale doskonale one pokazują, jak bardzo podejście człowieka średniowiecznego i kościoła do relikwii się zmieniało. No najważniejsza, myślę taka, która pierwsza przychodzi mi do głowy, to jest napletek Chrystusa. Jak wiadomo...
5: Byłby chyba nad jeziorem Braciano na północy.
6: Nie tylko.
5: Stamtąd go zrabowano.
6: Tak, to znaczy być może ten proboszcz go sprzedał potajemnie, ale w każdym razie w 3 czy 4 kościołach przechowywano napletek Chrystusa. Oczywiście już w naszych czasach i w późnym średniowieczu nie uznawano go za autentyczny, raczej jako relikwiarz, jako traktowano jako zabytek czy pamiątkę z przeszłości. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego przez 1000 lat ludzie czcili napletek Chrystusa, a potem uznali, że jednak nie. Kwestia związana jest z bardzo głębokimi przemyśleniami teologicznymi w XI-XII wieku, kiedy to w pełni teologia uznała, że Chrystus musiał być takim 100-procentowym człowiekiem, który odczuwał wszystko tak jak prawdziwi ludzie. I on przyszedł, żeby wypełnić stare prawo, czyli spełnić wszystkie wymagania Starego Testamentu i dać nowe prawo, czyli Nowy Testament, a więc musiał wypełnić prawo żydowskie i być obrzezany. No ale teraz, po zmartwychwstaniu i przeistoczeniu całe ciało Chrystusa, który był człowiekiem, przeistoczyło się, ubóstwiło i Chrystus w niebo wstąpił. Więc pojawiła się kwestia, no jakżeż mógł zostawić kawałek świętego ciała? Musiał wstąpić do nieba już z napletkiem. I to jest doskonale widoczny. Obrazem tej dyskusji teologicznej jest sztuka już XVI-wieczna i wspaniałe dwie rzeźby Chrystusa przeistoczonego, dłuta Michała Anioła. Jeden Chrystus ocalał w całości, jest nagi i oczywiście ma napletek. Drugi Chrystus, ten, który znajduje się w Rzymie w Santa Maria Sopra Minerva, ma męskość obtłuczoną młotkiem przez szalonego jezuitę w XVII wieku. I tutaj można pomyśleć, no halo, halo, skoro całe ciało Chrystusa się przeistoczyło i ten napletek nie jest relikwią, to dlaczego czczona jest krew Chrystusa na chuście Weroniki i pot na przykład Chrystusa na chuście Weroniki na całunie turyńskim, czy krew, która została zebrana z piaskiem z Golgoty i umieszczona w różnych miejscach w Europie, przede wszystkim w Mantui jest to ośrodek. Otóż wykorzystano tutaj medycynę i starożytną i średniowieczną, która twierdziła, że człowiek ma dwa rodzaje krwi. No, sami to widzimy, że mamy krew żylną i krew tętniczą. I uważano, że tylko tętnicza jest tak zwaną krwią serdeczną, czyli z nią Chrystus przyszedł na świat jako człowiek i ta krew się przeistoczyła i w niebo wstąpiła. Natomiast ta krew, która powstała w wyniku jego ludzkiego życia w trakcie jedzenia i tak dalej, ona mogła pozostać na ziemi. Bardzo interesującą relikwią, występującą, jak sprawdzałem, w 2500 relikwiarzy, jest mleko Najświętszej Marii Panny. Teraz też ono nie jest oficjalnie czczone, ale na przykład w Polsce w czasach Bolesława Krzywoustego mieliśmy relikwiarz z mlekiem Najświętszej Marii Panny. Otóż uważano, że skoro Maria karmiła Jezusa, to pokarm, który jadł Zbawiciel, nie mógł gnić, nie mógł iść na zatracenie, jak krople mleka gdzieś upadły. I rzeczywiście...
5: Czyli co, stały jako krople?
6: Tak, ja dotykałem nawet czegoś takiego. O. To jest wapienna glinka, którą jak się ściśnie, nawet po wielu latach, to taki mleczny płyn wapienny wypływa. Już pod koniec średniowiecza, że tak powiem, połapano się, co to jest i przestano tę relikwię czcić, ale tak jak mówię, aż w 2500 wypadków jest. I ostatnia interesująca relikwia, którą można obejrzeć w Warszawie, w kościele przy Ratuszowej koło warszawskiego zoo, mianowicie domek loretański, czyli domek, w którym zasnąć miała przed wniebowzięciem Najświętszej Maria Panna. Ona z Ziemi Świętej
5: do Warszawy?
6: Do Loreto, to jest ta Matka Boska loretańska, ale potem jeśli się wzięło kawałeczek tego domku i zbudowało coś na kształt budynku, to wtedy mamy domek loretański, prawdziwą relikwię, bo jest kawałeczek tego domku.
5: Który przenosi tę świętość na...
6: Tak jest. Można świętość przenieść. Można zrobić Jerozolimę w jakimś miejscu. Nie symbolicznie. Można przenieść Jerozolimę, przenosząc na przykład wezwania kościołów.
5: Santa Maria Sopra Minerva to koło kotów tam jest?
6: Tak jest przy Torre Argentina. Tak jest i przy samym Panteonie. Tak, to jest święte miejsce. To jest ta świątynia z kotami, to tam został zabity Juliusz Cezar, od którego pan redaktor zaczął rozmowę.
5: Wszystko nam się...
6: Bo państwo nie słyszeli, w trakcie przerwy rozmawialiśmy o tym, że dla średniowieczników, mediewistów nie ma przypadków, są tylko znaki. I tutaj jest kolejny taki znak.
5: Znaki, które wskazują, że rozmów na ten temat będziemy mieć jeszcze dużo więcej w przyszłości. Pan profesor Krzysztof Skwierczyński, historyk mediewista z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem. Dziękuję.
6: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
5: Informacje o 10.40, po nich wywiadówka i Krzysztof Horwat. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Co dzisiaj u ciebie w programie?
7: No, mogła państwu umknąć taka informacja, że kilka dni temu ministra edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. I teraz zapytasz pewnie, Czarku, czym będzie się zajmował?
5: Czym będzie się zajmował?
7: No, to właśnie zapytam nowego pełnomocnika, którym został Mikołaj Wolanin. Po informacjach będzie gościem wywiadówki. Powiem tylko, że będzie dzisiaj trochę o prawach ucznia. Zapraszam.
5: Niezwykle jest to ciekawe. Wywiadówka i Krzysztof Chorwat po informacjach, a informacje o 10.40.
8: Autopromocja.
9: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
8: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie. Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Cena przed obniżką 12,99.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 10.41, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, August Hanning, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, poinformowała agencja DPA. Oprócz Hanninga zatrzymano również jego byłego bliskiego współpracownika. Hanning na czele niemieckiego wywiadu stał w latach 1998-2005. Do tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. Ceny gazu w Europie znów rosną. Jak informują maklerzy, to w związku z obawami o niskie zapasy tego paliwa w regionie przed zbliżającą się zimą. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie wzrosły do prawie 75 euro za megawattogodzinę. Zapasy gazu ziemnego w magazynach unijnych wynoszą obecnie 72%. Przez cały październik aż 15 województw pozostanie w stanie zagrożenia hydrogeologicznego. Płytkie wody podziemne spadły w wielu miejscach poniżej najniższych poziomów notowanych od dziesięcioleci, a rzeki biją rekordy niskich stanów. Na Podkarpaciu widać to też po wyschniętych zatoczkach, cofniętej linii brzegowej i statku na płyciźnie nad jeziorem Solińskim w Bieszczadach. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody. Był konieczny, bo rzeka San wypływająca z Soliny miejscami wyschła do tego stopnia, że w Stalowej Woli zakłady nie mogły pobierać wody przemysłowej, mówi dr Krzysztof Jurczak ze stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie.
16: Na południu Podkarpacia mamy 3 zbiorniki retencyjne. Te zbiorniki są mocno opróżnione, nie chcę powiedzieć kolokwialnie puste. Posiadają jeszcze niewielki zapas wody, ale gdyby ich nie było, sytuacja byłaby dużo gorsza.
15: A na długotrwałe opady deszczu trzeba będzie jeszcze poczekać. Na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu, nurkowie neutralizują niewybuchy z czasów II wojny światowej. Jak przekazał oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, planowane jest usunięcie kolejnych dwóch ładunków. W okolicy Świnoujścia podczas przygotowania do budowy nowego falochronu znaleziono w sumie 5 lotniczych min morskich. Wczoraj wojskowi nurkowie zneutralizowali dwie z nich, które łącznie zawierały w sobie ponad tonę materiału wybuchowego. A teraz w TOK FM prognoza pogody. Najcieplej dziś na południu kraju do 22 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 16 na plusie. W większości kraju sporo słońca, ale na północy więcej chmur i przelotne opady deszczu.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat. Czas na wywiadówkę. Dzisiaj w audycji będzie o prawach i obowiązkach ucznia i o nowym stanowisku w resorcie edukacji. Jakie plany ma pełnomocnik do spraw uczniów i polityki młodzieżowej? O tym za chwilę w rozmowie z nowym pełnomocnikiem. Najpierw wieści ze szkół. A zacznę nie od wieści z Polski, a z Francji, gdzie protesty licealistów wstrząsnęły całym krajem. I choć forma sprzeciwu może się wydać w naszych realiach niezrozumiała i zaryzykuje twierdzeniem, że niemożliwa do przeprowadzenia, to powinna dać do myślenia również naszym politykom. Licealiści we Francji domagają się bowiem lepszego finansowania szkół. Skarżą się na złe warunki nauki, przeładowane plany i zbyt liczne klasy oraz braki nauczycieli. Brzmi znajomo. Dyrektor szkoły podstawowej w Jeleniej Górze może stracić pracę i dostać 3-letni zakaz pracy w szkolnictwie, informuje o tym TVN24. A chodzi o placówkę, do której uczęszczały zamordowana 11-letnia Danusia oraz zatrzymana w tej sprawie 12-latka. O karę dla dyrektora wniósł rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie dolnośląskim. Ministra edukacji powołała Mikołaja Wolanina na stanowisko pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. To odpowiedź na weto prezydenta do ustawy powołującej rzecznika praw uczniowskich, mówi Barbara Nowacka.
2: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, z samorządami, z uczniami, będzie wspierał tworzenie statutów. Tak, to jest odpowiedź na weto. To nie jest tak, że prezydent jest królem, to nie jest tak, że prezydent ma wszelkie narzędzia, by blokować dobre rozwiązania. Dobre rozwiązania będą realizowane. Robimy, nie gadamy.
0: A robić, nie gadać, będzie Mikołaj Wolanin, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ministra mówi, nie będzie to funkcja polityczna, ale na wszelki wypadek mówi wprost, że stanowisko jest odpowiedzią na weto prezydenta do ustawy, której zresztą był pan współautorem.
12: Tak zgadza się. Natomiast to się nie kłóci, bo w zawetowanej ustawie krajowy rzecznik również miał być funkcją w Korpusie Służby Cywilnej. Koncept zatem stanowiska pozostał taki sam. I tu mamy osobę w Korpusie Służby Cywilnej, w formacji neutralnej politycznie, więc oczywiście jest to odpowiedź na weto. Jest to swoisty plan B do weta wobec ustawy o prawach i obowiązkach uczniowskich, ale samo stanowisko musi być neutralne politycznie, bo wynika to z ustawy o służby cywilnej.
0: I takie będzie.
12: Takie będzie, takie musi być, bo jeśli by nie było, to przeciwko mnie będzie postępowanie dyscyplinarne.
0: Co do powołania są też wątpliwości akcji uczniowskiej. Działacze zauważają, że nie było konkursu rzekomo, ani konsultacji ze środowiskiem, a pan był pracownikiem MEN-u, więc pytają o niezależność od ministra oczywiście.
12: Już sobie to wyjaśniliśmy z akcją uczniowską. Jesteśmy też umówieni na spotkanie za mniej więcej półtora tygodnia. Konkurs musiał być i konkurs był, bo zgodnie właśnie z ustawą służby cywilnej każde stanowisko jest obsadzane w drodze otwartego konkurencyjnego konkursu. Z tego co wiem, zgłosiło się 13 osób. Konkurs się odbył na przełomie sierpnia i września, także to już sobie wyjaśniliśmy z akcją uczniowską. To, że wcześniej współpracowałem na zasadzie w ramach zespołu do spraw praw i obowiązków ucznia i zajmowałem się, czy to tą ustawą, czy ustawą o telefonach w szkole, no nie zmienia tego, że konkurs trzeba było wygrać, prawda? I to już niezależna komisja konkursowa z osobami, z którymi wcześniej nie współpracowałem, decydowała o tym, kto ten konkurs wygra ani minister Nawacka, ani nikt inny z kierownictwa politycznego nie ma na to żadnego wpływu.
0: A skoro o telefonach mowa, zakaz obowiązuje, choć szkoły mają czas do końca roku kalendarzowego na wprowadzenie zmian w statutach swoich. Można to jakoś już ocenić? Czy szkoły sobie radzą i przede wszystkim, czy uczniowie jakoś na tym nie cierpią oraz rodzice, którzy tam podnosili, że nie będą mieli kontaktu na przykład ze swoimi dziećmi?
12: Do ministerstwa wpływają już pierwsze reakcje, pierwsze sygnały. Oczywiście jest jeszcze czas, no bo rzeczywiście szkoły mają czas do końca roku kalendarzowego, żeby swoje statuty dostosować. Natomiast już teraz z pierwszych rozmów z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami, uczniami, z pierwszych przekazów medialnych widzimy, że była to dobra decyzja, że rzeczywiście dzieci zaczynają ze sobą bardziej rozmawiać. Spędzają aktywnie przerwy we własnym gronie, a nie w telefonach. I taka swoista higiena cyfrowa przez czas pobytu w szkole, myślę, że ma pozytywne skutki wobec dzieci, wobec ich zdrowia psychicznego, relacji społecznych oraz, mam nadzieję, w przyszłości też wyników edukacyjnych.
0: To czym będzie zajmował się pełnomocnik do spraw uczniów?
12: Pełnomocnik ma w swoich zadaniach dwie ważne sprawy. Po pierwsze sprawy uczniowskie, a po drugie sprawy szerzej rozumianej polityki młodzieżowej. Polityki młodzieżowej, czyli polityki wobec osób mniej więcej do 29 roku życia, bo tak definiujemy młodzież i tak też młodzież będzie definiowana w strategicznym projekcie, który teraz procedujemy, czyli w Krajowej Strategii Młodzieżowej. To ona jeszcze tej jesieni ma być przeprocedowana przez Radę Ministrów i to w niej mają być wyznaczone wszelkie działania administracji rządowej na rzecz młodzieży, czy na rzecz osób do 29 roku życia, aż do 2035 roku. Więc rzeczywiście to, co planujemy, to szeroko zakrojone działania i strategiczne, i takie konkretne, i takie od teraz, prawda? Czego przykładem jest już skierowanie w drugi dzień mojej pracy do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie tego, by również w szkołach i placówkach specjalnych uczniowie mogli zrzeszać się w samorządy uczniowskie, bo do tej pory ci uczniowie nie mieli takiej możliwości i od lat i RPD, i RPO, i różne NGO-sy działające na rzecz tych uczniów apelowały do ministerstwa, żeby dać tę możliwość. Więc my dajemy tę możliwość, robimy to możliwie jak najszybciej.
0: No właśnie, są takie instytucje jak RPD, RPO, rzecznicy w niektórych szkołach, w niektórych miastach. Niektórzy powiedzą, po co dublować w ogóle takie stanowisko i nakładać taką odgórną czapę, skoro to być może oddolnie powinny takie rzeczy się dziać.
12: Myślę, że funkcje to są zupełnie inne. RPO i RPD zajmują się między innymi rozpatrywaniem skargi wniosków od obywateli, prawda? Ja takich kompetencji nie mam. Oczywiście, jeżeli coś wpłynie, to rozpatrzymy, ale nie mam dedykowanych kompetencji z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków, prawda? To, co natomiast mam, to możliwości działania systemowego i możliwości apelowania czy inicjowania również zmian systemowych. Dlatego właśnie tak dobrze jest, tak dobrze się stało, że ta funkcja jest wewnątrz ministerstwa. Oczywiście ze wszystkimi apolitycznymi gwarancjami, bo dzięki temu w zasadzie w samym środku wydarzeń, prawda, można i inicjować, i opiniować, i odnosić się do wszelkich propozycji zmian, które będą wpływały czy to na uczniów, czy na młodzież.
0: No szybsza decyzyjność pewnie też, no bo wtedy rozporządzenie można podpowiedzieć zapewne i...
12: A nawet napisać, więc zdecydowanie jest to dobre rozwiązanie pod tym kątem, że właśnie w sposób szybki i w sposób prosty można różne zmiany inicjować.
0: No dobrze, jestem uczniem, mam problem, chcę, żeby zajął się tym pełnomocnik. Co robię? Dzwonię, piszę, szukam na platformach społecznościowych, gdzieś w sieci. Jak się zgłosić?
12: W piątek pani minister Nawacka podpisała pismo do wszystkich kuratorów oświaty, które ma na celu jedną rzecz. To, żeby mniej więcej w ciągu miesiąca, mam nadzieję, że zdążymy w ciągu miesiąca, w każdym województwie istniał już wojewódzki rzecznik praw ucznia. Oczywiście,
0: jeszcze więcej stanowisk.
12: To nie jest jeszcze więcej stanowisk, bo to będą osoby, które już są zatrudnione w kuratoriach oświaty, ale które będą wyspecjalizowane w zakresie właśnie praw i obowiązków uczniowskich. Bo teraz one mogą się zwrócić do kuratorium oświaty, ale tam nie ma takiej jednej osoby, do której mogliby się zwrócić, prawda? Więc to, co chcemy zrobić, to, żeby w każdym kuratorium oświaty była osoba, która się specjalizuje w tym wymiarze, która będzie pomagała uczniom, gdy będą zwracali się o pomoc. No, z zakresu ministerialnego bardziej będziemy działać systemowo, bardziej będziemy koordynować pracę wojewódzkich rzeczników, ale również jesteśmy do dyspozycji w zasadzie na każdej platformie społecznościowej i też również mailowo pełnomocnik@upm.mengov.pl. To jest adres mailowy, na który każdy może napisać i poprosić o pomoc.
0: czyli raczej w pierwszej kolejności do tych wojewódzkich?
12: W pierwszej kolejności to zawsze rekomendujemy rozwiązanie problemu wewnątrz szkoły. Rozmowa z dyrektorem.
0: No tak, bo zachęcacie też do powoływania rzeczników praw uczniowskich w szkołach.
12: Oczywiście. Widzimy dobre skutki tego rozwiązania i widzimy dobre skutki tego, by rozmawiać i załatwiać problemy na jak najniższym poziomie. To wtedy nie eskaluje, to wtedy nie powoduje niepotrzebnych napięć, ale jeśli danej sprawy nie da się rozwiązać na tak niskim poziomie, to w każdym województwie będzie wojewódzki rzecznik, do którego uczniowie, rodzice, ale też w zasadzie nauczyciele w niektórych sprawach będą mogli się zwracać.
0: To jaki jest pana pomysł jeszcze na to stanowisko? Słyszałem o planowanych spotkaniach na przykład z organizacjami młodzieżowymi. Po co?
12: Mniej więcej 60 organizacji, instytucji, ekspertów otrzymało już zaproszenia na spotkania, no, w prostym celu. Ja oczywiście mam swoje pomysły, mam listę swoich pomysłów, będę je prezentował pani minister Nowackiej w najbliższych dniach, ale tutaj w tym stanowisku nie chodzi o mnie. W tym stanowisku chodzi o to, żeby pomagać uczniom, działać na rzecz uczniów i młodzieży i rozwiązywać problemy, z którymi oni się teraz mierzą. Ja o wszystkich problemach nie wiem, prawda? Dlatego właśnie chcę spotkać się z jak największą liczbą osób i regularnie się z nimi widywać, nie tylko raz zapoznawczo, ale naprawdę regularnie przez cały czas pełnienia tego mandatu, po to, by słuchać o problemach, które mają różne grupy i je rozwiązywać. Tylko chociażby jutro razem z panią minister Ziętką wybieramy się do Sejmu, żeby posłuchać o problemach uczniów z FASD, a także ich rodziców, bo to również no, są pewne problemy, które znajdują się, czy które są w systemie oświaty, o których nie mówi się na co dzień. Dlatego chcę rozmawiać z jak najszerszymi środowiskami, z jak najszerszą grupą środowisk i rozmawiać z nimi o ich problemach, o tych problemach, które ich trapią, po to, by starać się je rozwiązać.
0: A taki najpilniejszy problem do rozwiązania? Też wynikający z doświadczenia, bo był pan przecież szefem Fundacji na Rzecz Praw Ucznia. To łamanie praw ucznia w szkole, no wtedy alarmował pan, że jest to duży problem.
12: Tak, i mamy kilka problemów, które nie ustały. Na nie starała się odpowiadać zdebatowana ustawa o prawach i obowiązkach ucznia, więc być może, ale to jeszcze trzeba będzie przeanalizować, być może możliwe będzie zwrócenie się do Rady Ministrów o przyjęcie, nie wiem, jakiegoś małego projektu ustawy. Być może część zmian wprowadzimy na drodze rozporządzeń czy innych aktów podustawowych. To będziemy rozważać, jest cała lista pomysłów, będziemy je realizować, ale najpierw proszę pozwolić, bym przedstawił je pani minister.
0: A takie przykłady najczęstszego łamania praw ucznia w szkole od lat, które się pojawiają, albo teraz jakoś się mocno wybijają akurat?
12: To się od lat nie zmienia, prawda? Najczęstsze problemy dotyczą tego, czy treść statutu, czy na przykład treść obowiązków w statucie jest zgodna z prawem, bo katalog uczniowskich obowiązków w ustawie jest bardzo wąski i szkoły często go rozszerzają, no, wbrew artykułowi 7 Konstytucji RP, czyli wbrew zasadzie legalizmu. To był najczęstszy problem i można było go zauważyć na przykład w zakresie stroju wyglądu, prawda? Tam zawsze był ten spór, czy można też wyglądać, czy nie można tego wyglądu, więc te problemy raczej się nie zmieniają i na pewno jest to kwestia, którą należy rozwiązać, czyli kwestia tego, jakie klauzule statutowe są dozwolone, a jakie na przykład wykraczają poza ustawę.
0: A co można powiedzieć nauczycielom, którzy no, z dużą rezerwą patrzą zazwyczaj na taki urzędowy fokus na prawach ucznia? Czy nie jest tak, że to może być wykorzystywane przy każdej okazji przeciwko nauczycielom jednak?
12: Nie, myślę, że nie. Mam nadzieję, że nauczyciele nie będą tak widzieli mojej roli. Szczególnie, że jednym z praw uczeń jest przecież prawo dostępu do kształcenia. A tego prawa nie zrealizujemy bez jednoczesnego działania na rzecz nauczycieli, na rzecz ich warunków pracy. Więc zdecydowanie nie. Dlatego też między innymi zwróciłem się do związków zawodowych, o to, żebyśmy również się spotkali i przeanalizowali, jak z perspektywy nauczycielskiej można różne problemy rozwiązać i być może jakie oni widzą problemy. Również w tym obszarze uczniów i polityki młodzieżowej, bo w tym stanowisku nie chodzi tylko o ściśle prawa i obowiązki ucznia, ale chodzi o wszystkie sprawy, które albo wpływają na uczniów, albo na szerzej jeszcze rozumianą politykę młodzieżową państwa.
0: To jaki jest plan pełnomocnika na najbliższy tydzień?
12: Najbliższy tydzień, no cóż, dzisiaj rozmawiamy za około godzinę rozmawiamy o Krajowej Strategii Młodzieżowej, o tym, jakie są dalsze kroki w tym zakresie. Jutro widzimy się już z pierwszą z organizacji, która otrzymała zaproszenia, potem Sejm i wysłuchanie publiczne rodziców w zakresie FAST. Dalsze dni też już są intensywne. i w zakresie aktywności medialnych, i w zakresie właśnie spotkań z różnymi organizacjami, a w niedzielę prawdopodobnie jedziemy do Krakowa na posiedzenie Parlamentarnej Rady Młodzieżowej, więc tydzień jest bardzo intensywny i mam nadzieję, że każdy tydzień będzie podobnie intensywny, bo...
0: A kiedy przełoży się na konkretne akty prawne?
12: Już się przełożył, bo w piątek pierwszy projekt rozporządzenia trafi do konsultacji publicznych. Szykujemy też pozostałe. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, no bo terminy przedstawiania różnych aktów prawnych też zależą od ciał poza ministerstwem, ale pierwszy projekt rozporządzenia już jest w konsultacjach publicznych i kolejne będą już naprawdę, naprawdę niedługo.
0: Mikołaj Wolanin, świeżo upieczony pełnomocnik do spraw uczniów i polityki młodzieżowej, był gościem wywiadówki. Bardzo dziękuję za wizytę.
12: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Za chwilę po informacjach TOK FM o 11:00 wraca do Państwa Cezary Łasiczka i Ow Czarek. Ja się nazywam Krzysztof Chorwat i mówię do usłyszenia. Kolejna wywiadówka we wtorek o 10:40.
13: Reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
20: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
19: O, wielka sprawa!
20: Największa!
21: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
22: Wygenerowano z AI.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jeden statek zatonął, drugi płonie. Trwa akcja ratunkowa na Morzu Czarnym. Czy dżuma wróci do Europy? Rosja boi się wybuchu epidemii i o tym za chwilę. Będzie też ostatnie argentyńskie tango w wykonaniu Messiego. 11:02. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. Informacje w tej sprawie zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
12: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Obydwa statki to jednostki handlowe. Jedna płynęła pod banderą Togo, druga Palau. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb. A zaledwie wczoraj dwa rosyjskie drony uderzyły w statek transportujący zboże u wybrzeży Rumunii. Dwóch członków załogi zginęło. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump już zapowiedział pomoc Rosji, ale Moskwa nadal nie potwierdza informacji o przypadku tej choroby. A w tej sprawie, jak mówił w TOK FM wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Tomasz Dzieciątkowski, jesteśmy zdani tylko na komunikaty ze strony Moskwy.
13: Część działań, zwłaszcza prezydenta USA, to są działania typowo pod publiczkę. Stara się mówić, że kontroluje wszystko na całym świecie. Przede wszystkim należy podkreślić, że zakażenia dżumą, mimo że mało popularne w regionach endemicznych, występują co roku i co roku stwierdza się co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków zachorowań, z których część kończy się zgonem.
11: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne media podały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast te służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Śledczy zarzucają mu szpiegostwo. Według ustaleń miał przekazywać tajne informacje zagranicznym służbom. August Hanning stał na czele Federalnej Służby Wywiadowczej w latach 1998-2005. Razem z nim został zatrzymany jego były bliski współpracownik. Prezydent postanowił mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do nominacji dojdzie 10 października. W tych wyborach pójdziemy sami, mówił w poranku TOK FM poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Kmita. Partia, jak i jej nazwa, mają być jednak zaprezentowane dopiero za kilka tygodni.
14: Po pierwsze, wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu kilku tygodni zakładamy partię, więc to jest aktualna informacja, która także była omawiana wczoraj na naszym klubie. Startujemy samodzielnie, ale przypominam także moim przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że wróg, może nie wróg, ale przeciwnik nie jest po stronie Morawieckiego i Rozwoju Plus, tylko przeciwnikiem jest Donald Tusk.
11: Wcześniej lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki zapowiadał, że do oficjalnego powołania partii politycznej dojdzie 15 października. Rozwój Plus to klub utworzony przez dawnych parlamentarzystów PiS-u, którzy, tak jak były premier, nie zgadzają się z polityką Prawa i Sprawiedliwości. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś ostatni mecz w reprezentacji, w towarzyskim pojedynku z Beninem. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
15: Messi do Argentyny dotarł już w piątek w towarzystwie żony, dzieci i matki. Najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, dwa triumfy w Copa America i dwa finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy. Cały stadion, a właściwie to cała Argentyna, będzie się dziś zachwycać każdym dotknięciem piłki futbolowego boga. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: Informacje TOK FM ponownie o 11.20.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
11: Nawet 22 stopnie pokażą dziś termometry na południu kraju. W centrum około 20, najchłodniej na północy, bo maksymalnie 18, tam też sporo chmur.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: To jest program Owczarek. Gościem jest pani doktor Justyna Gałuszka, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Jutro rocznica, ale tym razem tak. Klęski. Chociaż bez sensu powiedziałem tym razem, bo właściwie u nas głównie świętujemy klęski. Także, szanowni państwo, kolejna szansa, żeby świętować kolejną klęskę. Albowiem 7 października roku 1620 hetman Stanisław Żółkiewski mówi, no dobra, to żebyście mieli kolejną rocznicę, to proponuję ponieść klęskę pod Cecorą.
18: Prawie się zgadza, to znaczy z 6 na 7 października to już miał miejsce odwrót spod wspomnianej przez pana redaktora Cecory, bo przyzwyczailiśmy się mówić, że w kontekście wojen polsko-tureckich, no to właśnie to jest jedna z naszych przegranych bitew, ale tak naprawdę ona miała miejsce we wrześniu, a to co nastąpiło kilka tygodni później, czyli właśnie te nieszczęśliwe wypadki w okolicach takiej miejscowości niewielkiej w Mołdawii, która nazywa się Berezowka nad Prutem, no to tam właśnie nastąpił kryzys, jeśli chodzi o żołnierzy pod komendą Stanisława Żółkiewskiego. Żołnierze wpadli w popłoch, no i niestety zaatakowani przez Tatarów. No, zostali rozproszeni do tego stopnia, że sam hetman został opuszczony przez swoich żołnierzy. Zostało ich kilku wokół króla, wokół wodza. No i ci z otoczenia hetmana prosili go, żeby wsiadł na koń i uciekał. Natomiast ten stwierdził, że jest mu dobrze wśród jego towarzyszy. Nie wsiądę, miło mi przy was umierać, tak miał powiedzieć hetman. No i faktycznie tam zginął. Następnego dnia Turcy odnaleźli ciało z odciętą prawą ręką.
17: To się wiąże z kultem relikwii, tak? Rozumiem, że od razu...
18: Myślę, że to raczej się wiąże z tym, że Turcy bardzo się obawiali hetmana Żółkiewskiego i faktycznie uważali go za wytrawnego wodza, a takie zwycięstwo dla nich, no i przywiezienie do Stambułu jego głowy, która została zetknięta na piki i obnoszona po całym mieście, no musiał wywoływać dużą radość, że udało się pokonać wrogów Allaha, tak?
17: No dobrze. Warto chyba też przypomnieć koleje losu Stanisława Żółkiewskiego, hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
18: Tak, bo zaczęliśmy od tego smutnego momentu, czyli ostatnich właściwie godzin życia hetmana. Natomiast my musimy pamiętać, myśląc o tych wydarzeniach z 1620 roku, że to już był leciwy pan, jak na czasy XVII wieku.
17: Przepraszam, bo dopytam, tak? Bo tak, w XVII wieku na początku to raczej oni by chyba z tą ręką zasuwali do Konstantynopola, nie do Stambułu.
18: Ma pan rację. Zdecydowanie tak. Przepraszam za tutaj za dużo za dużo do przodu.
17: Za dużo rączek w barszcz. Dobrze, wracamy.
18: Tak. Tak, tak. Musimy pamiętać, że Żółkiewski był już naprawdę leciwym człowiekiem. Miał 73 lata, więc zdecydowanie już raczej nie nadawał się jako taki energiczny wódz, który mógłby poprowadzić armię przeciwko Turkom. Więc no, musimy sobie zdawać sprawę, że no, już ten wiek na pewno wpływał też na jego zachowawczość, na jego decyzje wojskowe i tym podobne. Natomiast też, żeby jakby wprowadzić taki element ludzki do tej opowieści, no to sam hetman zdawał sobie sprawę, że może to być już jego ostatnia wyprawa, choćby z racji metryki. I w ostatnim liście do swojej żony, którą bardzo kochał i bardzo był z nią blisko związany do rodziny z Herburtów Żółkiewskiej, pisał o minionych latach, ich wspólnych latach jako o czasie miłości i dobrego życia, ale też nadmieniał, że prawdopodobnie z tej wyprawy już nie wróci, zostawiał jej jeszcze ostatnie dyspozycje co do wychowania ich trójki dzieci. Natomiast no, stało się, można powiedzieć, tutaj stał się tutaj z prorokiem, faktycznie z tej ostatniej wyprawy nie wrócił, a akurat ten obszar działań wojenny, właśnie południowy wschód, starcia z Tatarami, z Turkami, to był obszar, w którym się czuł bardzo dobrze i miał duże, duże doświadczenie, które zdobywał u boku innego wybitnego wodza i polityka tamtych czasów, czyli Jana Zamoyskiego, z którym zresztą był powiązany rodzinnie. U jego boku zdobywał sznyty polityczne, militarne. Od niego czerpał też takie inspiracje, jeśli chodzi o wychowanie potomstwa, tworzenie pewnej takiej kultury wokół swoich majątków, swojego dworu. No wystarczy na przykład przywołać takie proste porównanie, że wzorem Jana Zamoyskiego, który jakby założył Zamość i stworzył w tym mieście swoje centrum polityczno-kulturalne na przełomie XVI-XVII wieku, podobnie postąpił Stanisław Żółkiewski, który w 1597 roku założył Żółkiew, czyli też miejsce, które jakby przeznaczył na swoją siedzibę rodową, która też stała się później jego miejscem spoczynku.
17: A co go pod tą cecorę ciągnęło, pani doktor?
18: Co go ciągnęło? No, ciągnęło go na pewno to, że było pewne, że ta wojna z Portą jest nieunikniona, więc nie możemy mówić, że tutaj doszło do jakiegoś niespodziewanego ataku wroga na Rzeczpospolitą, bo właściwie przez ostatnie ćwierćwiecze te napięcia były podsycane z obu stron, bo to i strona polska się przyczyniła do tego, że te napięcia i stosunki między Konstantynopolem i Warszawą nie były dobre. No i najazdy tatarskie, o których jakby mnóstwo ich było na w całej naszej historii, no to były te takie może nie bezpośrednie, ale istotne i trwałe zapalniki, które jakby podsycały ten niepokój między Polską a Turcją. Wtedy też w 1619 roku, tuż przed bitwą pod Cecorą, jeden z posłów króla Zygmunta III Wazy miał usłyszeć właśnie w Stambule, że no w tym roku dużej wojny nie będzie, ale już w następnym roku sułtan planuje wyprawić się na Rzeczpospolitą. Także to nie było wcale tak, że się nie spodziewaliśmy, czy nie powinniśmy się spodziewać tego ataku i wypowiedzenia wojny. Natomiast no, to nie znaczy też, że byliśmy do niej przygotowani, bo no, nie byliśmy przygotowani. I z jednej strony też to były kwestie takie, powiedzielibyśmy, trochę ambicjonalne. To znaczy Żółkiewski miał inną koncepcję prowadzenia działań wojennych. On był raczej skłonny do rozmów, dyplomacji. Natomiast król raczej chciał przejść do zwarcia, tak byśmy to mogli powiedzieć, ale no nie patrzył na, no na słabość naszej armii. Nie mieliśmy no, odpowiedniej liczby wojsk, które mogłyby stanowić

0: Autopromocja.
1: Węgiel w waszych komórkach, tlen, którym oddychacie, czy wapnie w waszych kościach powstały dzięki procesom zachodzącym w dawnych gwiazdach. Kiedy gwiazdy żyją i umierają, produkują i rozsiewają po kosmosie pierwiastki, z których później mogą powstać kolejne gwiazdy, planety, a ostatecznie także my. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. Więcej w audycji z nauką po imieniu. W środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Izraelski minister obrony nakazał armii zwiększenie poziomu gotowości i przygotowanie się na każdy możliwy scenariusz w strefie Gazy. To reakcja na informacje o możliwych atakach Hamasu, przekazał resort obrony Izraela. Decyzję podjęto w przeddzień rocznicy ataku Hamasu na Izrael z 2023 roku. Ministerstwo nie podało szczegółów na temat uzyskanych informacji wywiadowczych, ani charakteru potencjalnych ataków. Brytyjski rząd zagroził Izraelowi, że odpowie wydaleniami jego dyplomatów, jeśli strona izraelska zamknie konsulat Wielkiej Brytanii we wschodniej Jerozolimie. Według dziennika The Guardian, za każdego dyplomatę, który będzie musiał wrócić do Wielkiej Brytanii, Londyn miałby wyrzucić jednego przedstawiciela Izraela. Izrael zapowiedział, że w czwartek zamknie brytyjski konsulat. To reakcja na wrześniową decyzję brytyjskiego rządu o zakazie handlu towarami pochodzącymi z nielegalnych izraelskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. We wpisie na X szef BBN podał, że ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się w najbliższą niedzielę podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Generał Wiesław Kukuła objął funkcję szefa Sztabu Generalnego w 2023 roku. Ministerstwo Infrastruktury chce zmian w prawie dotyczącym hulajnóg elektrycznych. Z rynku mają zniknąć te, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Służby mają mieć do dyspozycji specjalne hamownie, które pozwolą na odpowiednie kontrole na ulicach. Zmiany miałyby dotyczyć również wypożyczanych hulajnóg. Za odstawienie ich poza wyznaczonymi miejscami miałyby obowiązywać kary. Miejsca do odstawiania hulajnóg mają wyznaczyć zarządcy dróg, ale to firmy udostępniające urządzenia mają wyciągać konsekwencje od użytkowników. Kolejnym krokiem może być prawo do zakazania ich wypożyczenia, jak w Paryżu, Madrycie czy Brukseli.
13: Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to zafunkcjonuje w rzeczywistości. Jeżeli oczywiście ten system się nie poprawi, będzie nadal niebezpieczny na polskich chodnikach, być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie w rękach samorządowców.
12: Resort chce, by proponowane zmiany weszły w życie przed końcem roku. W informacjach to wszystko.

0: wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju pojawi się dziś tylko niewielkie zachmurzenie. Na północy jednak może delikatnie popadać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na południu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Gościem jest pani dr Justyna Gałuszka, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński. Cofamy się do 1620 roku, do klęski pod Cecorą, do śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W jaki sposób Rzeczpospolita tę klęskę przyjęła? Co to znaczyło?
3: To znaczyło, że na Rzeczpospolitą padł blady strach, tak moglibyśmy to określić. Jak to często bywa w życiu, taka strata, ponieważ jeden hetman zginął i jego szczątki trzeba było odzyskać z rąk Turków, to drugi trafił do niewoli, więc właściwie można byłoby powiedzieć, że państwo zostało bez armii polowej, obu hetmanów naraz, ponieważ właśnie Wielki, czyli Stanisław Żółkiewski, zginął, Polny trafił do tureckiej niewoli. Stąd niewątpliwie ten szok zadziałał, był bardzo silny, ale też zadziałał tak mobilizująco i przyspieszył zdecydowanie dużo bardziej przygotowania do kolejnej wojny. Było wiadomo, że ten spór, czy ten epizod z września, października 1620 roku to na pewno nie koniec i że w kolejnym roku nadciągnie następny atak turecko-tatarski. Więc niewątpliwie tutaj mieliśmy do czynienia z takim ogromnym szokiem, zarówno w takim wymiarze polityczno-wojskowym, jak i ludzkim, tak? No bo zginął człowiek, który w polskiej polityce, w wojsku funkcjonował przez lata. Mógł być dla Zygmunta III Wazy takim wsparciem, bo Stanisław Żółkiewski odznaczał się bardzo dużym legalizmem, jeśli mielibyśmy takiego sformułowania użyć. Bardzo szanował prawo i władcę. No i też w wymiarze prywatnym, rodzinnym, no to na przykład dla małżonki Reginy Żółkiewskiej była to ogromna strata, ponieważ jednocześnie dowiedziała się, że zginął jej mąż, a jej jedyny syn, czyli Jan Żółkiewski, został pojmany w niewolę turecką. Więc te aspekty bym tutaj poruszyła jako pierwsze, które by można było wskazać. Właśnie ten niepokój, szok, ale też mobilizację i to, że w jakiś sposób ta klęska i śmierć Żółkiewskiego wywołały i w królu, i w szlachcie świadomość konieczności mobilizacji. Stąd na przykład w czasie Sejmu, który się w listopadzie 1620 roku w Rzeczpospolitej w Warszawie zebrał, to ewidentnie ten duch Cecory i samego Żółkiewskiego był tam obecny. Stąd pewnie też te obrady były zdominowane i przez sprawy związane z tym zagrożeniem tureckim, i przez konieczność zgromadzenia jak największej liczby środków finansowych na sfinansowanie armii, która mogłaby przeciwstawić się nawale turecko-tatarskiej.
2: Czy już wtedy doszło do budowania takiej legendy Żółkiewskiego jako męczennika?
3: Na pewno tak, na pewno temu sprzyjała żona Regina z Herburtów Żółkiewska, ponieważ ona wokół swojego męża niewątpliwie roztaczała taki nimb bohaterstwa, męczeństwa, No niewątpliwie sam Żółkiewski, choć był dużo bardziej skromny i wycofany, jeśli chodzi o tego typu wielkie słowa czy sformułowania, no to jednak też miał nadzieję, że no jakby zostaną upamiętnione jego dzieła. Stąd chociażby to, że napisał Początek i progres wojny moskiewskiej, czyli dzieło, w którym opowiadał o swoim podejściu do wypraw tak zwanych dymitriad na początku drugiej dekady XVII wieku przeciwko Moskwie. Po prostu chciał, żeby jego dzieła zostały zapamiętane. Chciał przedstawić, w jaki sposób on podchodził do tych spraw. No ale niewątpliwie ten taki kult Żółkiewskiego to w dużej mierze zabiegi jego żony Reginy, stworzenie właściwie w Żółkwi takiego, no powiedzielibyśmy, mauzoleum, w którym spoczywały spoczął najpierw hetman, jego syn, który niestety zmarł w 1623 roku. No a rok później spoczęła tam sama Regina, więc mieliśmy właściwie no, taki smutny koniec tej jakby męskiej części rodu Żółkiewskich, no bo rok po roku właściwie mieliśmy tam pogrzeby w Żółkwi. No ale zostały dwie córki, z czego jedna, to warto też przypomnieć naszym słuchaczom, została babką przyszłego króla Jana III Sobieskiego, więc fakt, że na grobie czy w kolegiacie w Żółkwi pojawił się napis, że z moich kości powstanie mściciel, no okazały się przez niektórych, niektórzy tak to widzieli, prorocze, no bo faktycznie z kości hetmana Stanisława Żółkiewskiego później powstał jego potomek, czyli również hetman Jan III i król Jan III Sobieski.
2: No, jakie były tego wszystkiego reperkusje, czyli tej klęski pod Cecorą i śmierci Stanisława Żółkiewskiego?
3: Na pewno powiedziałabym, że ta klęska zmobilizowała społeczeństwo do tego, żeby społeczeństwo szlacheckie, żeby ten wysiłek i ta klęska jakby nie poszły na marne. To znaczy, żeby zmobilizować się i wystawić armię, która będzie mogła przeciwstawić się w kolejnym roku tej nawale turecko-tatarskiej. No tutaj akurat warto przypomnieć też postać wybitnego hetmana, tylko tym razem pochodzącego z Litwy, Jana Karola Chodkiewicza. No i ten wysiłek faktycznie udał się, tak? Społeczeństwo się zmobilizowało, wyprawa ruszyła. Te walki trwały już od sierpnia 1621 roku, tym razem pod Chocimiem. No i możemy powiedzieć, że tak jak Cecora nam się kojarzy z klęską i śmiercią, tak, z dużym kryzysem, no to Chocim zawsze nam się w tej naszej kulturze Polski kojarzy z wybitnym zwycięstwem i pokonaniem przez wojska polsko-litewsko-kozackie armii Osmana II. Więc tutaj ten wysiłek nie poszedł na marne. Też nie możemy powiedzieć, żeby sama polityka Stanisława Żółkiewskiego poszła na marne, no bo jednak okazało się rok później, że jest państwo polsko-litewskie zdolne wystawić armię, która przeciwstawi się Turkom osmańskim. Więc no, te wydarzenia spod Chocimia z września, z października 1621 roku no, spowodowały, że przez prawie pół wieku ze strony Turcji mieliśmy spokój, więc to też jest nie bez znaczenia i uwalniało dużą część tych myśli, które trzeba było kierować na południowo-wschodnie granice Rzeczypospolitej. Także ta kampania właśnie z lat 1620-21 jakby ma taki gorzko-słodki finał, tak? No, bolejemy nad stratą hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, no ale jednak Chocim też jest w naszej tradycji symbolem zwycięstwa.
2: A skąd się wzięło powiedzenie plecie jak piekarski na mękach?
3: To bardzo ciekawa historia związana z wydarzeniami z listopada 1620 roku. Wspominałam już, że wówczas odbył się Sejm zwyczajny, podczas którego właśnie miano zająć się tym kryzysem politycznym, jaki nastąpił po klęsce pod Cecorą. No i w niedzielę 15 listopada Zygmunt III udawał się w takiej procesji na sejmowe nabożeństwo i nie spodziewał się, że za drzwiami kolegiaty czeka z czekanem, takim rodzajem siekiery, Michał Piekarski. To był taki szlachcic spod Sandomierza, który był już od lat ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej, ale na ten sejm został z nieznanych powodów przywieziony przez własnego szwagra. No i niestety on, ten Michał Piekarski, zranił króla, uderzył go w szyję i głowę. Natomiast te rany nie były tak duże, ponieważ otoczenie władcy natychmiast się zorientowało, że coś się dzieje i jakby tutaj nastąpiła też taka seria obronnych ruchów, chociażby ze strony marszałka, który zaatakował tego zamachowca laską marszałkowską, królewicz Władysław wyciągnął szablę i tak dalej, i tak dalej. No, a to powiedzenie piekarski, plecie jak piekarski na mękach, no wzięło się z tego, że w trakcie przesłuchań, kiedy poddawano go licznym torturom, no to on wygadywał różne niestosowne rzeczy. Mówił, że ten zamach podpowiedział mu anioł, cytował Pismo Święte w jakiejś tam swojej własnej interpretacji, więc no właśnie stąd to powiedzenie weszło do polskiej kultury. Od owego Michała Piekarskiego, który zaatakował Zygmunta III Wazę.
2: Bardzo dziękuję. Pani doktor Justyna Gałuszka z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przypomniała rocznicę klęskę pod Cecorą i śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Dziękuję serdecznie. Informacje TOK FM o 11.40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i Kultura Osobista.
1: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Tato, patrz jaki kolos. Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
9: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
8: O, wielka sprawa.
9: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: Belka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.40, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych i aktualnie pracujących w nim wysokich menadżerów. Chodzi o prokuratorskie śledztwo, w którym badane są okoliczności opróżnienia magazynów z zapasami strategicznymi paliw w 2023 roku. Do serii zatrzymań doszło wczoraj rano. Prokuratura Krajowa informuje, że wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia 2023 roku do listopada tego samego roku. Kampania przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa jest już na ostatniej prostej. O poparcie mieszkańców mierzą się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL oraz Łukasz Gibała. I niezależnie od strony politycznej, za którą opowiadają się mieszkańcy, to nie jest to prosty wybór, mówił w poranku TOK FM Łukasz Kmita z Rozwoju Plus.
7: To nie jest taki oczywisty wybór dla wyborców, którzy mają serce po prawej stronie, no ale jednak wydaje się, że programowo to Gibała po pierwsze jest lepiej przygotowany do samorządu, po drugie ma ciekawszy program, po trzecie chce słuchać wszystkich mieszkańców Krakowa.
6: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Sejm rozpoczął kolejne obrady. Posłowie zajmą się na obecnym posiedzeniu m.in. projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Rząd zakłada w nim dochody budżetu państwa na poziomie ponad 696 miliardów złotych. Deficyt z kolei ma nie przekroczyć 281 miliardów. Jeśli chodzi o wydatki, to najwięcej ma trafić na ochronę zdrowia, ponad 274 miliardy i na obronność, ponad 198 miliardów. Projekt zakłada też realny wzrost PKB o 3% i średnioroczną inflację na poziomie 2,8%. Władze saudyjskiego lotnictwa cywilnego poinformowały, że 3 osoby zostały ranne w wyniku ostrzelania lotnisk w Nadżranie i Dżizanie na południowym zachodzie kraju. Strona saudyjska poinformowała, że władze w Riyadzie nadal oceniają skalę zniszczeń. Do ataku przypisywanego jemeńskim rebeliantom Huti doszło wczoraj wieczorem. Tymczasem proirańscy rebelianci zaprzeczyli, jakoby utracili zdobyte we wrześniu pozycje wzdłuż wybrzeży Morza Czerwonego. A teraz w TOK FM pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur i przelotne opady mogą pojawiać się jedynie na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w południowych regionach.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. W Muzeum Historii Polski do 6 grudnia wystawa opowiadająca o 4 dekadach polskiej muzyki, od powojennej odbudowy życia kulturalnego przez jazz, big beat, festiwale w Opolu i Sopocie, aż po rock, punk i jarocin. Moimi Państwa gościem jest kurator wystawy, muzealnik i historyk Krzysztof Banach. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Co jest najtrudniejsze w opowiadaniu o PRL-u dziś?
9: Tak, przede wszystkim wspomniała Pani o tym, że wystawa opowiada o 4 dekadach polskiej muzyki. Tak naprawdę opowiada o ponad 4 dekadach właśnie historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I to jest trudny temat rzeczywiście do opowiedzenia, dlatego że w kontekście historii społecznej, różnych zjawisk, które jeszcze nie są tak odległe do współczesności i wciąż budzą żywe emocje, oceny różnych zjawisk. Często to jest taka narracja dosyć spolaryzowana. My, poruszając temat historii PRL-u, opowiadając go za pośrednictwem muzyki, tak naprawdę wspominamy takie elementy PRL-owskiej rzeczywistości, które wiele osób pamięta z nieskrywanym sentymentem. No, pamiętamy te piękne wykonania z Sopotu czy z Opola, przebojów PRL-owskiej piosenki, ale jednocześnie gdzieś tam w tle u wielu osób jest pamięć o tym, że no jest to jednak system totalitarny. I właśnie to spolaryzowanie pamięci o PRL-u jest no, takim zagadnieniem bardzo delikatnym. Musimy rzeczywiście z szacunkiem podchodzić do historii osób, na które ten system bardzo negatywnie wpływał, no też do ofiar systemu, bo też no, tutaj nie możemy o tym zapominać, że też ofiary zarówno po stronie opozycji antykomunistycznej, jak też no, choćby powojennego podziemia, które bardzo mocno było pacyfikowane od pierwszych lat po wojnie, aż te ofiary były. I tutaj taka pamięć o PRL-owskiej estradzie może wręcz no, niejako kłuć w oczy osoby słusznie, które po prostu pamiętają o tej drugiej warstwie narracji historycznej, o tej epoce.
8: No właśnie, tutaj pytanie się rodzi, czy to rzeczywiście wystawa o muzyce, czy jednak bardziej o historii? O historii społecznej, tak, politycznej.
9: O historii właśnie bardziej społecznej, to znaczy my nie staramy się ilustrować tych ogromnych mechanizmów politycznych tak, w sposób bezpośredni, to znaczy nie, wystawa nie jest taką prowadzoną w sposób encyklopedyczny wręcz narracją o polityce, o uwarunkowaniach politycznych tej epoki, ale pokazuje tak naprawdę te uwarunkowania z perspektywy poprzez pryzmat życia codziennego. No, ważnym elementem tego życia codziennego była muzyka, była scena muzyczna i cały ten muzyczny świat, który wokół wykonawców i fanów tak powstał, który wciąż no, gdzieś tam żyje, tak, w tych wykonaniach przebojów z epoki. No i właśnie to podkreśliłem na początku tej mojej odpowiedzi na pierwsze pytanie, że do końca nie o muzyce, tak? My nawet tak prowokacyjnie czasem potrafimy jako kuratorzy zaznaczać w różnych rozmowach, że ta wystawa nie jest wcale o muzyce PRL-u, bo ona jest o PRL-u, przez muzykę opowiedzianym. Oczywiście też to, co o muzyce Państwu opowiadamy i chcemy pokazać, to też jest tak naprawdę no, drobny wycinek. Tak? Nie znajdzie tutaj nasz zwiedzający wszystkich wykonawców, który na pewno należne miejsce w historii polskiej muzyki się należy, ale staramy się przez jakiś fragment właśnie tej opowieści o muzyce PRL-owskiej pokazać szerszą rzeczywistość i pokazać też tak naprawdę reakcje ludzkie na uwarunkowania polityczne, społeczne, geopolityczne i tak dalej. Więc stąd podtytuł wystawy, tak? PRL w muzycznym zwierciadle, bo właśnie w tym zwierciadle muzyki my odbijamy właśnie tą historię tak zwaną wielką.
8: Wybór utworów i artystów to, jak przypuszczam, było wyzwanie. No, przed chwilą pan o tym powiedział. No, sporo zostało pominiętych, a jeśli tak, to najczęściej dlaczego?
9: Absolutnie tak. No, nasza przestrzeń wystaw czasowych ma 1200 metrów, ale to i tak by było za mało, żeby pokazać tą bardzo różnorodną scenę muzyczną. Szczególnie, że my tak naprawdę staraliśmy się trochę zachować taką rozwagę w operowaniu wielkimi nazwiskami, to znaczy nie pokazywaliśmy tylko największych wykonawców, zespołów i tych najbardziej znanych faktów. No, pewnych rzeczy się pominąć po prostu nie da, tak? No, bo czymże byłaby narracja o tym właśnie, o tych wydarzeniach muzycznych bez na przykład narracji o opowieści o wielkich festiwalach w Sopocie czy Opolu, które przytoczyłem, ale chcieliśmy też pokazać często zapomnianych wykonawców, czy też którzy po prostu rozgłosu z tego czy innego powodu nie zyskali. No, ten system bardzo mocno też eliminował twórców niepożądanych i też chcieliśmy temu w pewien sposób przeciwdziałać. Docieraliśmy też do takich historii, które z jakiegoś powodu no, po prostu się nie przebiły. Tak, to znaczy na przykład do pionierskich eksperymentów z estetyką muzyczną, czy też do zespołów, które po prostu no, w jakiś sposób przez ten cały system kontroli muzyków, tak, bo tutaj bardzo wiele organizacji takich wewnątrz systemu bezpieczników takich, tak, działało, które po prostu jak takie gęste sito działały i eliminowały różne niepożądane, czy też nieprzystające do polityki perelowskiej eksperymenty. Więc no, chcieliśmy trochę temu, tak jak powiedziałem, przeciwdziałać i też te zapomniane historie prezentować. Więc wszystkiego się nie dało, na pewno nie jest to encyklopedia, nie jest to taki gruntowny przegląd. My opowiadamy o pewnych problemach tak naprawdę. Też wystawa jest podzielona na 8 rozdziałów tematycznych. Każdy z nich to jest pewnego rodzaju zagadnienie. Tak? Mówimy o cenzurze, mówimy o trudnościach ekonomicznych, mówimy właśnie o scenie festiwalowej, ale też pod takim trochę kątem właśnie związków z polityką państwa, czy mówimy na przykład o alternatywie młodzieżowej. Tak? To jest właśnie wspomniany festiwal kontrkulturowy. Więc raczej problemowo, a nie na zasadzie pełnego przeglądu.
8: Ale rozumiem, że udało się pokazać zarówno bunt i opór, jak i współpracę i postawy konformistyczne.
9: Jak najbardziej. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać właśnie ludzkie reakcje na system, bo tak naprawdę no, każdy taki sztywny system społeczny, on wprowadza pewne ograniczenia. No, w PRL-u jak najbardziej wspomniana cenzura, wspomniany mechanizm kontroli twórczości artystycznej, realizowany przez różnego rodzaju państwowe agendy. To wymaga reakcji ludzkich, tak? Jeśli ktoś w takim systemie chce mimo wszystko tworzyć, chce i w jakiś sposób realizować się, poszukuje jakiejś przestrzeni wolności, to musi jakoś reagować, jakąś strategię działania przyjąć. No trochę się nie da być obojętnym, tak? Mimo wszystko ta obojętność to też pewnego rodzaju strategia przystosowawcza wtedy. Więc chcemy pokazać tak naprawdę szerokie spektrum relacji i trochę uciec od takich skrajnych sądów, tak? Że na przykład piosenka PRL-u to tylko i wyłącznie konformizm, no bo przecież w ramach systemu tworzona, lub piosenka PRL-u to oczywiście zawsze bunt. No i jedno i drugie zdanie do końca prawdziwe nie będzie. Pomiędzy tymi postawami jest bardzo wiele różnych zachowań, faktów, zdarzeń ludzkich, historii. No i właśnie chcieliśmy tę różnorodność działania i różnorodność reakcji ludzkich pokazać.
8: Gdyby nie PRL, wiele lub nawet większość muzycznych karier potoczyłaby się inaczej, czy powstałoby, no właśnie, o wiele, wiele lepszej czy gorszej muzyki, jak pan myśli?
9: No różnie tutaj można też odpowiadać. Po pierwsze, na pewno twórczość w takich sztywnych ramach, które system narzucał, wymagała pewnego rodzaju, po pierwsze, no dyscypliny, jakiejś przebojowości, jakiejś nieustępliwości, bo tu począwszy od tego, że no, grano na kiepskich instrumentach, grano przy kiepskim nagłośnieniu, tak, w jakichś siermiężnych często warunkach z naszej perspektywy, koszmarnie niskie stawki często, tak, bo tutaj te uwarunkowania rozliczeń, tak, z artystami to były zupełnie inne. To nie były mechanizmy rynkowe po prostu, tak? Czyli niezależnie, czy się grało dla 10 tysięcy osób, czy dla 500, to te honorary nie były uzależnione na przykład od frekwencji czy sprzedaży płyt. Więc to wymagało naprawdę takich bardzo, bardzo często działań bardzo zdeterminowanych, więc przebijali się ci pomysłowi najlepsi, ale często też tych najlepszych system potrafił niszczyć. Więc wbrew pozorom te ograniczenia często aktywizowały do twórczych działań, na przykład w sferze tekstów. Tak? No, na przykład kabareciarze musieli tak kombinować, żeby im cenzura tekst przepuściła, mimo że żeby publiczność odebrała zawartą w tekście aluzję, a żeby cenzor tego nie zatrzymał. Mhm. Więc w pewien sposób to też animowało do takiego twórczego działania. Nawet tutaj wspaniałą rozmowę z panią Magdą Unger, z którą jeszcze udało nam się porozmawiać przed jej śmiercią, wspominam, kiedy ona mówiła, że jak przyszły lata 90. już było można wszystko, to trochę tak się zaczęto zastanawiać, jak tu sobie teraz poradzić, bo jak już wszystko można, to trudniej jest tekst napisać. Mhm. Nagle się okazuje. Z drugiej strony ograniczenia były, bo system po prostu walczył. No, walczył na przykład z Big Beatem w pewnym zakresie. Niechciany był jazz, więc i trudniej, i łatwiej. No, tak naprawdę to PRL nie jest jednorodny. Różne okresy mają swoje uwarunkowania, bo naprawdę zupełnie inną opowieść będziemy muzyczną toczyć w czasach takich stalinowskich, tuż powojennych, do odwilży 56 roku. A zupełnie inne uwarunkowania to są na przykład lata 80. czy późne 70., więc tak naprawdę trzeba by było tutaj trochę rozbić to pytanie na jakieś mniejsze cząstki i dlatego trudno mi tak udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
8: A czy było czasem trudno ze zdobyciem eksponatów? Może były takie, które prawie że cudem znalazły się na wystawie, gdyby pan mógł polecić słuchaczom TOK FM, co warto zobaczyć na wystawie? To co by to
9: tak,
8: było?
9: Tak, absolutnie, absolutnie mamy perełki tutaj eksponatowe. Bardzo ciekawa była współpraca z samymi muzykami i osobami, które w środowisku muzycznym tworzyły, więc mamy na przykład gitarę 12-strunową pani Maryli Rodowicz, jej sukienkę z premiery utworu Małgośka, słynną też zarejestrowaną na Taral Dysku z 1973 roku. Mamy też cudem ocalałe wyposażenie kawiarni Café Fog Mieczysława Foga, mamy gitarę Przemysława Gintrowskiego, czy wyposażenie studia Złota Skała Roberta Brylewskiego. To są takie rzeczy, które no, trudno jest znaleźć, bądź nawet jeśli wiemy, że one są, to do tych artystów często, no, też często zapracowanych, też już nie wszystkich aktywnych, no część tych osób to już kontakty z rodzinami, bo odeszły i tutaj trzeba gdzieś było szukać tych kontaktów, więc te eksponaty takie właśnie z prywatnych kolekcji to jest coś, co udało nam się taką mrówczą pracą zdobyć i zaprezentować. No i też bardzo, bardzo cenne wypożyczenia międzymuzealne, które też udało się zorganizować dzięki takim szerokim kwerendom. Długo szukaliśmy, ale naprawdę jest co zobaczyć. Część tych eksponatów, no na przykład obecna wystawie Samochód Syrena, to też takie niestandardowe przedmioty, które mają pewne techniczne uwarunkowania, jeśli chodzi o ich prezentację. Mamy też bardzo dużo takich materiałów archiwalnych, tak, papierowych, które też zawsze sprawiają pewną trudność w prezentacji, jeśli chodzi o takie warunki techniczne przez dłuższy czas, jeśli się pokazuje. Eksponatów jest ponad 300 i naprawdę jest to bardzo duża kolekcja. No, większość też pochodzi z naszej kolekcji Muzeum Historii Polski, więc bardzo się cieszymy, że tym razem właśnie jest to już nasza piąta wystawa czasowa i cieszymy się, że tym razem w tak dużym stopniu tą naszą kolekcję mogliśmy zaangażować. Akurat o PRL-u mamy naprawdę sporo zbiorów i część tych zbiorów też, które tutaj na wystawie prezentujemy czasowej, będzie można też zobaczyć na naszej wystawie stałej.
8: Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle w Muzeum Historii Polski do 6 grudnia. Wystawa, o której rozmawiałam dzisiaj w Kulturze Osobistej z Krzysztofem Banachem, muzealnikiem i historykiem, kuratorem tej wystawy. Bardzo dziękuję.
9: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Państwa.
8: Dziękuję Jakubowi Paziowi i Mietowi Strzeleckiemu za pomoc w przygotowaniu programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
4: To była Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista, a to oznacza, że program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Wojciech Kowalik, Olga Tanajewska, Krzysztof Chorwat, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paś. Nad jakością dźwięku czuwali Liwia Prądzyńska i Krzysztof Olesiewicz. W samo południe już za chwilę TOK 360 i Filip Kekusz, a ja zapraszam na program Owczarek jutro o godzinie 9.
10: Reklama.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
15: Odbiera dziecku moc.
14: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
16: Daje dziecku moc.
14: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
15: Odbiera dziecku moc.
14: Potrafi ranić. Wsparcie.
16: Daje moc.
14: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
15: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Wtorek, 6 października, minęło południe. Zdrowie i podatki znajdą się w centrum zainteresowania posłów. Rozpoczyna się posiedzenie, na którym zapaść mają decyzje w sprawie progów podatkowych i wynagrodzeń medyków.
27: Rząd z kolei zamierza przeznaczyć ponad 100 miliardów złotych na obronę cywilną i ochronę ludności.
26: Jednocześnie resort obrony zapowiada utworzenie nowych jednostek wojskowych na wschodzie kraju.
27: A we Francji mobilizują się uczniowie. W Paryżu może ich wyjść na ulicę nawet kilkadziesiąt tysięcy, a dołączają do nich również związkowcy.
26: Jest TOK 360 w południe, Filip Kekusz
27: i Tamara Pawlik-Lipska, zapraszamy. Sejm rozpoczął właśnie czterodniowe posiedzenie, w trakcie którego rozpocznie pracę nad dwoma potężnymi pakietami ustaw zdrowotnych i podatkowych.
26: Propozycje wzbudzają sporo zastrzeżeń, także w samej koalicji rządzącej. Zanosi się więc na długie i momentami burzliwe obrady.
27: W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
28: Dzień dobry.
27: Macieju, co dokładnie może być powodem sporu?
28: Chociażby zmiany w progach podatkowych. Rząd chce podnieść ten pierwszy ze 120 do 130 tysięcy złotych, tak by mniej ludzi wpadało w pewnym momencie roku w próg, który, no, co tu dużo mówić, uszczupla ich wynagrodzenia. PiS uważa, że ten próg powinien być podniesiony jeszcze wyżej.
29: Czy to jest rozwiązanie, na które Polacy czekali? Myślę, że nie. Ona jest kosmetyką, ale też pamiętajmy, że Platforma zupełnie co innego obiecywała. My cały czas czekamy na kwotę 60 tysięcy wolnej od podatku. Na konsolidację finansów publicznych. To jest to, do czego się zobowiązała Platforma.
28: Mówił Andrzej Kosztowniak, poseł PiSu. Opozycja krytykuje, to nie dziwi, ale krytyka wobec planów Ministerstwa Finansów płynie też z koalicji. Ryszard Petru mówi, że zmiany podatkowe dotkną część przedsiębiorców.
30: Jestem przekonany, że będę głosował przeciwko, dlatego że nie można w ramach hasła obniżki podatków de facto je podwyższać. Uderza to duże polskie firmy, 4 tysiące polskich firm, które z kolei zatrudniają pracowników. Co mam powiedzieć wyborcom? Proszę mi powiedzieć, co mam powiedzieć wyborcom?
28: Sejm rozpoczyna też pracę nad zmianami w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o wprowadzenie górnej stawki godzinowej za pracę medyków.
26: Macieju, Sejm rozpatruje też wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.
28: Tak, dokładnie dzisiaj rano Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła zbieranie dowodów, przesłuchiwanie świadków. W piątek ma przyjąć sprawozdanie, a chodzi o długą listę zarzutów wobec prezesa NBP, m.in. w sprawie zakazu finansowania przez bank długu publicznego. Mówił w poranku TOK FM Tomasz Trela z Lewicy.
31: Z punktu widzenia formalnego, złamanie konstytucji, dogadanie się rządu z NBP-em. Słuchaj, nie mamy pieniędzy, zrobimy działanie, bo ty te obligacje dasz, gwarancje i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj jest bardzo poważny problem.
28: Pytanie jednak, czy ten wniosek o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem znajdzie większość w Sejmie, ale ta odpowiedź przyjdzie w Sejmie dopiero za kilka tygodni.
27: A to był Maciej Kluczka.
26: Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
27: Politycy opozycji nie zostawiają suchej nitki po tym, jak RCB przyznało się do pomyłki przy wysyłaniu alertów dotyczących zagrożenia z powietrza.
26: Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim.
27: Rządowe Centrum za błąd przeprosiło, trwa też postępowanie wyjaśniające. Błażej
32: Lubin Kulesza. To nie Lubin, a lubelskie to nie lubuskie, ale w jednostce mającej stać na Straży Bezpieczeństwa. Ktoś jednak popełnił ten błąd.
33: W momencie, gdy zorientowaliśmy się, że popełniliśmy błąd, ta kampania została natychmiastowo przerwana.
32: Mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
33: Alert RCB oprócz województwa lubelskiego został wysłany także do odbiorców na terenie województwa lubuskiego. Trwa postępowanie wyjaśniające. Co było powodem tej pomyłki?
32: Słów krytyki pod adresem rządowej instytucji nie szczędzą politycy PiS.
34: To, co się wczoraj wydarzyło, to kompletna kompromitacja.
32: Którzy rozpoczęli właśnie w niej poselską kontrolę, mówi poseł PiS Jan Kanthak.
0: Będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a, jak wygląda procedura, w jaki sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
32: Politycy opozycji chcą jednak iść o krok dalej. Chcą m.in. dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wniosek w tej sprawie i tak planowali złożyć posłowie Rozwoju Plus, a wydarzenia minionych godzin, jak sugeruje Łukasz Kmita, tylko ten wniosek potwierdziły.
1: Ja przypominam ministrowi Kierwińskiemu, że Lubuskie to jest Zielona Góra i to jest Gorzów Wielkopolski. Ktoś taki jak Kierwiński powinien odejść.
32: To kolejny wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Ostatni raz rządząca koalicja obroniła Marcina Kierwińskiego w czerwcu. Błażej Kulesza, TOK FM.
26: Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki.
2: Decyzję ogłosiła przed chwilą Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences.
4: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów IceCube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
3: Of astrophysical origin.
26: Obserwatorium neutrinów IceCube to gigantyczny detektor znajdujący się głęboko w lodzie pod stacją polarną Amundsen-Scott na Antarktydzie. Za pomocą IceCube naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali kosmiczne, wysokoenergetyczne neutrina oraz stworzyli pierwszą mapę drogi mlecznej opartą na emisji tych cząstek.
2: Francis Halsen jest profesorem na Uniwersytecie Wisconsin. Od lat był wymieniany jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla.
26: Więcej o laureacie powiemy po 13 w TOK 360. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób może wziąć udział w manifestacji uczniów w Paryżu.
2: To kolejny dzień demonstracji i blokad szkół w całej Francji. Do protestujących zamierzają dołączyć dzisiaj związkowcy i część urzędników państwowych.
26: Więcej o sytuacji nad Sekwaną teraz Cezary Jaszczyk.
4: Przed nami czarny wtorek. Tak o dzisiejszych demonstracjach mówią protestujące od tygodnia francuscy uczniowie. Do największej manifestacji, w której może wziąć udział nawet 40 tysięcy osób, ma dojść w stolicy. Wielu komentatorów ma obawy, czy demonstracja, podobnie jak te organizowane w poprzednich dniach, nie przerodzi się w brutalne zamieszki z policją. Część Francuzów twierdzi, że za drastyczne sceny na ulicach odpowiadają sami funkcjonariusze. Widzimy, że policja bardzo szybko decyduje się na użycie siły. Takie represje występują niemalże natychmiast i często bez wyraźnej konieczności. To oczywiście prowadzi do dalszej eskalacji. Ujmę to w ten sposób. Płonący kosz na śmieci nie uzasadnia automatycznie szarży ze strony policji. Do tej pory nie wydano żadnych wytycznych przypominających funkcjonariuszom o obowiązujących zasadach, mimo że obserwujemy falę przemocy w sytuacjach z udziałem dzieci. Dzieci doznają poważnych obrażeń w wyniku użycia broni o charakterze wojskowym. Wczoraj jeden z protestujących uczniów stracił rękę po tym, jak policjant rzucił w jego stronę granat hukowy. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazuje, że od początku protestów rannych zostało 715 funkcjonariuszy. Służby zatrzymały co najmniej 5 tysięcy osób. Uczniowie szkół średnich domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Na początku przyszłego tygodnia Komisja do Spraw Pegasusa przedstawi wstępny raport z prac, mówił w poranku TOK FM przedstawiciel tej komisji, Tomasz Trela.
26: Jak zapewniał poseł i wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu Lewicy, opinia publiczna pozna nowe fakty, a prokuratura na ich podstawie powinna skierować kolejne wnioski o areszt. Sama prezentacja projektu to dopiero początek.
31: Kończymy pracę formalną, czyli raportem. Będzie projekt raportu zaprezentowany. Parlamentarzyści będą mieli kilka dni na złożenie swoich ewentualnych uwag, odniesień do tego. Później będzie przyjęty przez komisję, przekazany do marszałka Sejmu. Będziemy prosić Sejm o wysłuchanie w trybie jawnym, w trybie tajnym. Jeszcze będzie trzecia część w trybie ściśle tajnym, bo to członkowie komisji mają ten dostęp i zostanie przekazana do właściwych służb. I myślę, że będzie interesujący poniedziałek, dlatego że pojawią się i nowe wątki, pojawią się nowe osoby, jeżeli chodzi o aspekt Pegasusa. I
28: jeśli chodzi o decyzję o zakupie, czy wykorzystywaniu
31: bardziej już etap wykorzystywania tego Pegasusa. Myślę, że będą kolejne wnioski do prokuratury w tej sprawie. No i będzie taki materiał przekrojowy, myślę, że zdecydowanie ułatwi sprawę śledczym, bo to jest wszystko usystematyzowane, podparte dokumentami. Zawsze jak jest taki raport, to on ma być oczywiście przyjęty przez parlament i tak dalej, ale później ma trafić do prokuratury, żeby prokuratura sobie to otworzyła, zweryfikowała i podejmowała
28: odpowiednie
31: działania.
28: I to może być materiał na kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry?
31: Nie potwierdzam. Nie zaprzeczam, bo nie tylko Zbigniew Ziobro będzie odgrywał tam główną rolę.
2: Do prokuratury wpłynęło kilka zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Oprócz Ziobry dotyczą byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości Michała Wosia, czy także szefa CBA Ernesta Bejdy.
26: Ponad 105 miliardów złotych ma trafić w ciągu 5 lat na ochronę ludności i obronę cywilną. Rząd zajmuje się dziś projektem przepisów o rozbudowie systemu obrony cywilnej.
2: Ma on finansować m.in. budowę i modernizację miejsc schronienia, ale też zabezpieczenie infrastruktury krytycznej.
26: Jedną z takich inwestycji ma być przystosowanie podziemi szpitala przy Lindleya w centrum Warszawy do funkcji ochronnych. Szymon Kępka.
5: Prawie 2 pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Taką powierzchnię mają podziemia szpitala przy ulicy Lindleya w Warszawie, które zostaną sprawdzone pod kątem wykorzystania ich jako miejsce schronienia. To około 14 tysięcy metrów kwadratowych w ścisłym centrum Warszawy, gdzie każdego dnia mieszkają, pracują, leczą się i przemieszczają dziesiątki tysięcy ludzi. Lokalizacja jest ważna także dlatego, że sam szpital musi działać także w sytuacji kryzysowej. Eksperci ocenią więc stan podziemi i wskażą przestrzenie, które można przystosować do funkcji ochronnych w razie wojny, katastrofy albo innego poważnego zagrożenia. Mają one chronić przede wszystkim pacjentów, personel i osoby przebywające na terenie kompleksu, a w drugiej kolejności mogą posłużyć mieszkańcom, na przykład Śródmieścia. Na przygotowanie dokumentacji i ekspertyz przeznaczono w tym roku 5 milionów złotych. Prace budowlane mają rozpocząć się w przyszłym roku. Szymon Kępka, TOK FM.
26: Blisko 100 miliardów złotych. Tyle do polskiej gospodarki dołożyli w zeszłym roku uchodźcy z Ukrainy. To niespełna 2,5% polskiej gospodarki, wynika z badania Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce oraz Deloitte.
2: Ukraińcy płacą podatki, składki i zostawiają pieniądze w naszych sklepach, napędzając konsumpcję. Wskaźnik ich zatrudnienia cały czas rośnie i jest już wyższy niż wśród Polaków.
26: Na obecności ukraińskich uchodźców z roku na rok korzystamy coraz bardziej, mówił w TOK FM współautor opracowania dr Aleksander Łaszek, ekspert w zespole do spraw analiz ekonomicznych Deloitte, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
6: Tutaj mówimy o ich wpływie jako pracowników, ale też jako przedsiębiorców, konsumentów i podatników.
7: Co by się stało, gdyby ukraińscy uchodźcy nagle z polskiej gospodarki zniknęli?
6: Bylibyśmy biedniejsi. Nasza gospodarka by się skurczyła. Te 2,4% PKB, no to jest istotny wkład w tworzenie polskiej gospodarki. Dzieje się to także z korzyścią dla polskich pracowników, że bardziej dynamiczny rynek pracy pozwala Polakom na większą specjalizację i też wyższe płace. Tam, gdzie przybyło więcej uchodźców, tam płace Polaków rosły szybciej, a bezrobocie wśród Polaków spadało słabiej. Brzmi to może paradoksalnie, że więcej osób na rynku pracy, a mamy nie więcej konkurencji, a więcej korzyści, ale to wniosek jest spójny z literaturą i badaniami ze świata, że uchodźcy, czy szerzej migranci, nie konkurują bezpośrednio z pracownikami miejscowymi, a idą do tych zawodów, gdzie często lokalni pracownicy nie chcą pracować, jednocześnie pozwalając krajowym pracownikom na większą specjalizację i awanse.
2: Ukraińcy dokładają się też do ratowania służby zdrowia, płacą normalne składki, a według danych NFZ-u średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy sięga 700 zł, podczas gdy na obywatela Polski przeznaczono prawie 4700 zł.
26: Nowe miejsca dla żołnierzy powstaną m.in. w Łukowie, Poniatowej czy Biłgoraju, ogłosiło Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Ta decyzja cieszy samorządowców z Lubelszczyzny. Ci z powiatów położonych tuż przy granicy zabiegali o nowe jednostki wojskowe.
26: Tym tematem zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Burmistrz Łukowa Piotr Pułdowski nie ma wątpliwości, że umieszczenie jednostki wojskowej, tutaj akurat mają być to wojska dronowe, zwiększy bezpieczeństwo.
9: Nasze miasto Łuków jest niezwykle ważnym węzłem kolejowym. To jest miejsce, gdzie spotykają się 5 linii kolejowych z różnych kierunków, więc z tego względu względu również to miejsce powinno być pod takim szczególnym nadzorem.
8: Tym bardziej, że Rosjanie atakują między innymi właśnie pociągi. Nowa jednostka wojskowa ma być także w Biłgoraju, mówi burmistrz tego małego miasteczka blisko granicy z Ukrainą, Wojciech Gleń.
10: Przede wszystkim bezpieczeństwo na Lubelszczyźnie, no i konkretnie Biłgoraj, ziemia biłgorajska, powiat biłgorajski. Widzimy, co się dzieje za wschodnią granicą, jak Putin intensyfikuje działania, więc te działania obronne naszej armii są bardzo konieczne wręcz i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
8: Nowe inwestycje wojska na Lubelszczyźnie to także w końcu finalizacja kwestii powstania bazy dla śmigłowców w porcie lotniczym Lublin. Od ponad 2,5 roku o tym mówimy, ale jak dotąd baza nie powstała. Do końca roku ma być sfinalizowana umowa na zakup gruntów, więc jest szansa, że rzeczywiście coś się ruszy. Jak mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk, miasto chce wspierać wojsko we wszystkim.
11: To, co też jest istotne i ważne, Lublin jest również przyjazny i przychylny dla rodzin żołnierzy. Warto podkreślać, że lokalizacja wojska będzie oznaczało przejęcie na siebie również tych wszystkich funkcji od budowy aktywizacji zawodowej po funkcje opiekuńcze dla rodzin. Jesteśmy gotowi wykonać to w taki sposób, by te rodziny czuły się zaopiekowane.
8: Na Lubelszczyźnie od kilku tygodni są także baterie Patriot. Mają dać mieszkańcom tego regionu poczucie bezpieczeństwa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
27: Watykan potwierdził moją decyzję, zapewnia biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, broniąc swojej decyzji o odwołaniu proboszcza parafii w Grójcu, niedaleko Oświęcimia.
26: To właśnie w obronie tego proboszcza, księdza Józefa Zborka, wierni przedwczoraj w nocy zorganizowali manifestację przed kościołem świętego Wawrzyńca. Doszło do przepychanek pomiędzy tłumem a biskupem i jego pomocnikami.
27: Sam usunięty z parafii ksiądz miał prosić o uspokojenie nastrojów, ale o tym dowiadujemy się już tylko z relacji biskupa. Więcej na ten temat wie Tomasz Węska.
12: Według biskupa Pindela, który spotkał się z odwołanym proboszczem, ksiądz Zborek zgodził się podporządkować i opuścić parafię. Usunięty ksiądz miał też przyznać, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne. Biskup Pindel relacjonuje, że były proboszcz parafii w Grójcu poprosił o odpoczynek dla siebie, tu cytat, od tego czasu, który był dla niego trudny.
13: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
12: Biskup apeluje o spokój po tym, jak około 3000 wiernych w niedzielny wieczór najpierw nie pozwoliło mu opuścić parafii w Grójcu bez wyjaśnień w sprawie odwołania księdza, a następnie tak naprawdę przepędziło go z jej terenu.
14: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
12: Według miejscowych ksiądz Zborek uchodzi za otwartego i pomocnego. Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Biskup bielsko-żywiecki zapewnia, że ksiądz został usunięty po 2-letnim postępowaniu i rozpatrzeniu 3 odwołań, w tym przez Stolicę Apostolską. Tomasz Węskę, TOK FM.
26: W tej części TOK 360 to wszystko. 12.20 informacje. Po nich wrócimy do planów rządu na wzmocnienie obrony cywilnej przez najbliższe lata.

0: 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Laureatem Nagrody Nobla z fizyki został Francis Hansen. Komitet Noblowski docenił go za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego. Belgijski fizyk otrzyma nagrodę w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 4,5 miliona złotych. Do sądu wpłynął kolejny pozew w trybie wyborczym złożony przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta miasta tym razem domaga się od swej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania wypowiedzi na temat zwolnień w Urzędzie Miasta. Piątkowska miała zasugerować, że po ewentualnej wygranej przez Gibałę dokona on zwolnień grupowych w ratuszu. W pierwszych 5 dniach października potwierdzone straty rosyjskiej piechoty wzrosły o prawie 40% w porównaniu z analogicznym okresem we wrześniu. Wynika z danych opublikowanych przez dowódcę ukraińskich sił operacji specjalnych. Potwierdzono w tym czasie prawie 2700 zabitych i rannych wśród rosyjskich żołnierzy.
12: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, były zastępca szefa obrony cywilnej kraju. Dzień dobry, panie generale.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Rząd pracuje w tym momencie, dokładnie w tym momencie, nad programem ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. To jest przedłużenie programu, który trwał w tym i w zeszłym roku. 105 miliardów złotych na przestrzeni najbliższych kilku lat rząd zamierza na ochronę ludności i obronę cywilną przeznaczyć. Na co dokładnie pójdą te pieniądze?
13: No cóż, to są pieniądze niemałe, bo to są pieniądze rzędu 20 czy ponad 20 miliardów rocznie, ale pamiętajmy, że musimy zlikwidować potworne zaległości, które powstały na przestrzeni ostatnich, no powiedzmy 10 albo więcej lat. Był nawet okres do roku 23, kiedy obrony cywilnej nie było wcale. Została po prostu zniesiona w momencie uchwalenia ustawy o obronie ojczyzny. I stąd ten cały system ochrony ludności i obrony cywilnej trzeba budować od zera w oczywiście tej działce dotyczącej obrony cywilnej. Jest on budowany w oparciu o istniejący krajowy system ratowniczo-gaśniczy, rozszerzony do wymiaru systemu ochrony ludności. Natomiast priorytetowe zadania, które w tej chwili istnieją, to są obiekty ochronne, a więc schrony, obiekty doraźnego schronienia, dostosowania obiektów istniejących i przystosowanie obiektów, które mogłyby pełnić taką rolę, do jej prawidłowego wypełniania. Jest to budowa skutecznej.

0: i sensownego systemu alarmowania o możliwie jak najbardziej precyzyjnym działaniu, bo im większe uogólnienie, tym mniejsza skuteczność działania takiego systemu, prawda? Jeśli będziemy alarmować całe województwo, podczas kiedy rzeczywiście potencjalne zagrożenie występuje na obszarze jednego powiatu, to może się okazać, że takie alarmy będą napływać nieomal codziennie. Tak
1: i będą ignorowane.
0: Tak, i w pewnym momencie zaczniemy je ignorować, no bo no, na Boga, no nie można żyć bez przerwy w stanie alarmu.
1: Panie generale, 102 miliardy 400 milionów złotych to jest dokładna kwota, którą przed chwilą przedstawił premier Donald Tusk właśnie na program ochrony ludności na kilka kolejnych lat i zwrócił uwagę na to, że 1/3 tej kwoty trafi dla regionów i samorządów, co oznacza, że rzeczywiście bardziej precyzyjne mogą być te inwestycje. Natomiast powiedział jeszcze coś, o czym i pan generał wspomniał, że do tej pory w tym programie ochrony cywilnej były to awaryjne zakupy i reagowanie na to, co trzeba uzupełnić, a teraz ma już nastąpić myślenie do przodu. Czyli jeśli rząd w tym momencie zaczyna myśleć do przodu, to kiedy będziemy mogli powiedzieć, że ten program ochrony ludności jest gotowy, pełny, kompletny, jesteśmy przygotowani na rozmaite zagrożenia?
0: No, moim zdaniem nigdy nie będziemy mogli tak powiedzieć, ponieważ jest to program, który musi żyć, który musi reagować na pojawianie się nowych zagrożeń, na pojawianie się nowych obszarów, w których te zagrożenia mogą istnieć, a takich obszarów będzie coraz więcej. Natomiast no, myślę, że jesteśmy w stanie jakieś takie minimum rozumiane jako średnia europejska osiągnąć no, na przestrzeni najbliższych powiedzmy 5-6 lat.
1: Co w tym momencie będzie najbardziej potrzebne, biorąc pod uwagę też geopolityczny krajobraz? Pierwsze inwestycje powinny pójść w stronę?
0: Moim zdaniem systemu alarmowania i schronów. To są te pierwsze dwa priorytetowe kierunki. Oczywiście równolegle, co jest strasznie ważne, ale niskobudżetowe, wbrew pozorom, trzeba bardzo mocno podkreślić system edukacji dla bezpieczeństwa. I to edukacji, która powinna się zaczynać w przedszkolu, a kończyć, no, tak powiem, już ostatnim etapem życia.
1: Wśród priorytetów, które wymienił premier Donald Tusk, są budowle ochronne, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia wody i energii, zapasy i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Wydaje się, że o bezpieczeństwie teleinformatycznym do tej pory mówiliśmy mniej, podobnie jak do zdolności zapewnienia wody i energii. Zastanawiam się, czy te inwestycje kompleksowe nie pochłoną bardzo wielu miliardów złotych.
0: Na pewno pochłoną, natomiast proszę zauważyć, że to jest komplementarne potraktowanie problemu, bo budowle ochronne bez zaopatrzenia w żywność i wodę no, mają mocno ograniczony sens, prawda? Co z tego, że ludzi zamkniemy gdzieś tam, skutecznie ich separując od zewnętrznych zagrożeń, jeżeli ich zagłodzimy i umrą z pragnienia. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo teleinformatyczne i system alarmowania to też jest jedność, bo są to problemy nierozerwalnie ze sobą związane.
1: Bardzo dziękuję. Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i były zastępca szefa obrony cywilnej kraju, był z nami. Barcelona teraz w TOK 360. Jest z nami Adrian Białkowski, dziennikarz sportowy mieszkający w Barcelonie od 2015 roku, także blog No Camp Nou. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Do zamieszek doszło wczoraj późnym wieczorem właśnie w Barcelonie podczas protestu w sprawie kryzysu mieszkaniowego. Kilka osób zostało zatrzymanych, no a ten protest wpisuje się w takie liczne demonstracje, do których dochodzi w ostatnich dniach i tygodniach w Hiszpanii. No właśnie, czy ten protest w tym miejscu był ewenementem?
2: Absolutnie nie. To znaczy, to miejsce Polsce słynie z tego, że jeżeli są jakiekolwiek protesty w Barcelonie, to zazwyczaj właśnie odbywają się w samym centrum miasta. Głównie jest to Plac Kataloński, czyli Plaza Catalunya i ulice przyległe, a jak Passeig de Gràcia na przykład, najbardziej elegancki, ekskluzywny deptak w Barcelonie, taka ulica zakupowa. Więc to jest miejsce, które już przeżywało podobne sytuacje. Głównie one były związane z sytuacjami niepodległościowymi w Katalonii kilka lat temu. Natomiast ten temat obecnie troszeczkę ucichł i mamy trochę inny teraz typ zamieszek i inny powód do tego, ale mniej więcej wyglądają one dosyć podobnie.
1: No właśnie, protest odbył się wczoraj. Właśnie wczoraj premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne na 29 listopada, a w centrum tego kryzysu jest właśnie kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Pan już wiemy, to kilka lat w Barcelonie mieszka. Czy ten problem rynku mieszkaniowego, o którym teraz mówią politycy, o którym teraz protestują ludzie właściwie w całej Hiszpanii, to jest rzecz, która nabrzmiała w ostatnich tygodniach, czy to jest może większy problem, który nabrzmiewał już od jakiegoś czasu?
2: Nie, to zdecydowanie jest problem, który już nabrzmiewa od przynajmniej 10 lat. Ja tutaj mieszkam od 2015 roku w Barcelonie i jak sprawdziłem sobie liczby, no to mniej więcej od 2015 roku średni czynsz się podwoił w Hiszpanii za wynajem. Także dla porównania, średnia pensja nie podwoiła się w Hiszpanii nikomu, może niektórym jakimś grupom zawodowym, natomiast przeciętnie myślę, że tak wzrosły może jakieś 20%, tak żebyśmy mieli jakieś porównanie. Także wynająć mieszkanie w tym momencie jest dużo, dużo trudniej niż było na przykład w 2015 roku, kiedy ja się do Barcelony przeprowadzałem, a już wtedy wcale nie było to takie łatwe.
1: A też jest tak, że Barcelona jest miejscem, które szczególnie jest narażone chociażby na wynajem krótkoterminowy i na turystów, których właściciele mieszkań wybierają jako tymczasowych lokatorów.
2: Tak, to prawda. I już w przeciągu kilku lat nie będzie żadnych licencji na wynajem krótkoterminowy. Myślę tutaj przede wszystkim o największym portalu na świecie, który się tym zajmuje, czyli Airbnb. Więc nie dość, że już się nie wydaje nowych licencji właśnie na wynajem na tym portalu, na wynajem krótkoterminowy chociażby, to także będą wygaszane licencje już istniejące. I to faktycznie może wprowadzić duże zmiany na rynku nieruchomości. Natomiast to z tego co pamiętam, to do 2028 roku wszystkie te licencje mają być wycofane. Więc dopiero w następnych latach właściwie będzie można odczuć tego jakiekolwiek skutki. Także trzeba poczekać powiedzmy 3-4 lata jeszcze minimum, żeby jakoś to ocenić.
1: No, mieszkańcy tyle nie czekali. Ta kwestia mieszkalnictwa stała się centralnym punktem debaty w Hiszpanii w ostatnich dniach. Co się wydarzyło i czy to rzeczywiście sprawa mieszkalnictwa pogrąży, pana zdaniem, rząd Pedro Sancheza?
2: Czy pogrąży, to okaże się w wyborach, które już ogłosił Pedro Sanchez, że odbędą się przedterminowo za parę tygodni, więc wtedy dopiero będziemy to wiedzieć. Natomiast na pewno problem jest bardzo, bardzo głęboki i dotyka właściwie wszystkich mieszkańców tego kraju, bo z jednej strony mamy właśnie te pensje, które praktycznie nie rosną, a z drugiej strony mamy właśnie też niestety bardzo masową turystykę, która podbija siłą rzeczy te czynsze, żeby tak wytłumaczyć to łatwiej na przykładzie, dajmy na to, że pan ma swoje mieszkanie w Barcelonie, wynajmuje komuś na długi termin za powiedzmy 2000 euro, załóżmy, i nagle się okazuje, że na Airbnb można zarobić 2000 euro, ale tygodniowo, a nie miesięcznie. To oczywiście powoduje naturalny mechanizm rynkowy, czyli wyrzucenia takiego lokatora długoterminowego, zazwyczaj osoby, która tutaj mieszka i pracuje lokalnie, i przerzucenie mieszkania na wynajem krótkoterminowy. Więc teraz mamy ten proces odwrotny, czyli właśnie wszyscy politycy mówią, że mieszkanie ma być prawem, nie towarem, że nie jest to że nie jest to coś, czym powinno się spekulować. Mają być też ograniczone możliwości inwestycji funduszy zagranicznych typu venture capital w Hiszpanii całej. No a jak będzie, no to oczywiście się okaże. Mnie osobiście wydaje się, że problem jest troszeczkę inny. To znaczy możemy się skupiać cały czas na tym, kto komu powinien za ile wynajmować i wprowadzać różne regulacje. Natomiast ostatecznie tych mieszkań jest po prostu za mało. Hiszpania ma bardzo dużą imigrację z różnych części świata, z Ameryki Południowej, z Afryki, także z Europy. Właściwie bardzo dużo ekspatów przyjeżdża przecież z zimniejszych krajów Unii Europejskiej chociażby, żeby w Hiszpanii mieszkać. I no, ten rynek mieszkaniowy po prostu nie zgumy. Tych mieszkań jest za mało, więc one zawsze będą drżały. I tutaj jest największy problem, że tych mieszkań się po prostu buduje bardzo mało. Hiszpania ma bardzo mały procent mieszkań, który należy do miasta albo do rządu, ogólnie rzecz biorąc, nazwijmy to, w porównaniu do innych krajów. I tutaj jest duży problem.
3: A biorąc pod uwagę to, co pan mówi, to wczorajsze ogłoszenie przez Pedro Sancheza wyborów przedterminowych rozładowało atmosferę, czy raczej nie? Czy raczej będą kolejne akcje protestu?
2: Ciężko powiedzieć w tym momencie. Właściwie dobre pytanie. Nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało. Nie jestem aż tak wielkim ekspertem od lokalnej polityki hiszpańskiej i tutaj właściwie nie ma miesiąca, żeby coś się nie działo i nie było jakiejś afery. Więc tak w tym momencie no to ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że przynajmniej do tych wyborów no to będziemy mieć jeszcze ten termin, ten temat cały czas grzany. No i ci protestujący ludzie, którzy protestują właśnie z tak zwaną sprawą Marii Carmen, od której się właściwie wszystko zaczęło w Madrycie, no oni jeszcze broni nie składają, więc to nie jest tak, że jedna sprawa jest załatwiona i teraz jakieś dekrety będą wprowadzane, bo może będą, może nie, też nie wiadomo, przez rząd Sancheza jeszcze przed wyborami i że ten temat sam jakoś umrze śmiercią naturalną, więc nie spodziewałbym się, że to się skończy za powiedzmy dwa dni na przykład.
3: Bardzo dziękuję. Adrian Białkowski, dziennikarz sportowy mieszkający w Barcelonie od 2015 roku, blog No Camp Nou był z nami.
1: 12.35, za 4 minuty, za 5 minut informacje w TOK FM, a po nich na EKG zaproszę Państwa Wojciech Kowalik i będzie o stopach procentowych przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, a także o tym, jak program ceny paliw niżej może przełożyć się na inflację.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. USA wycofały 12 bombowców B-1 z bazy RAF w Fairford w południowej Anglii. To reakcja na informacje dotyczące potencjalnego ataku dronowego zleconego przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Ewentualny atak miał być elementem planu Iranu, którego cel stanowiło uderzenie w samoloty oraz zabicie części amerykańskich żołnierzy i pracowników stacjonujących w tej bazie. W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie szefów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego, Polski, Francji i Niemiec. W drugiej części spotkania udział weźmie również przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zaznaczył, że będzie to bardzo ważne spotkanie podkreślające rolę Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego. W Kenii potwierdzono pierwszy przypadek eboli u obywatela tego kraju. Przybył on w sobotę do Nairobi z Demokratycznej Republiki Konga, poinformował kenijski minister zdrowia. Zakażony zmarł, a służby sanitarne zidentyfikowały 28 osób, które miały z nim kontakt.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
5: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
6: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Leszek Kąsek, starszy ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zaczęło się dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jutro decyzja. Rada ma na stole odczyt inflacyjny za wrzesień, który pokazał, że ceny przyspieszyły ten wzrost do 4% w skali roku. Do jakiej decyzji dotyczącej stóp procentowych możemy się jutro spodziewać?
7: Stopy bez zmian. Większość analityków, właściwie wszyscy ankietowani przed tą decyzją spodziewają się, że stopy pozostaną bez zmian i my również.
6: Mimo tej dość wyraźnie rosnącej inflacji?
7: Inflacja 4 z przodu oczywiście to nie jest czynnik, który się podoba Radzie, ale no wiemy, że już za miesiąc inflacja spadnie w okolice 3,5, więc przy górnym paśmie odchylenia od celu inflacyjnego w kolejnych miesiącach powinna się utrzymywać, przy miesiącach, może nawet kilku kwartałach powinna się utrzymywać na tym poziomie. Sądzimy, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby Rada reagowała na to, co się dzieje z inflacją, to, co się dzieje w koniunkturze. Spodziewamy się ruchu ze strony Rady dopiero za kilka miesięcy.
6: O to za chwilę zapytam. Mówi pan, że inflacja spadnie w okolice 3,5%. To efekt programu CPN, tego wdrożonego kilka dni temu?
7: Tak, główna zasługa spodziewanego spadku to wynika z CPN 3, który obniża tą roczną inflację o około 0,6-0,7. Więc no, z 4 schodzimy w okolice 3,5. Tam oczywiście inne komponenty też się zmieniają, więc prognozę na październik mamy 3,5. Wiemy, że też w innych komponentach, w komponentach inflacyjnych, w inflacji zasadniczej pojawiły się ostatnio zmiany. Między innymi w tym komponencie żywnościowym. Przypomnę, żywność stanowi około 1/4 koszyka inflacyjnego, więc jeśli tam już przechodzimy ze stanu, powoli będziemy przechodzić ze stanu deflacji w ujęciu rok do roku, do stanu takiej niskiej inflacji, może kilkuprocentowej, więc to jest pewna zmiana, będzie się pojawiać, będzie miała wkład do odczytu tego indeksu zasadniczego.
6: No właśnie, bo ostatnich kilka miesięcy dość zaskakująca deflacja, czyli spadki cen żywności z miesiąca na miesiąc, i we wrześniu to już się skończyło?
7: We wrześniu mieliśmy pierwszy miesiąc, kiedy pojawiła się inflacja. Jeśli chodzi o żywność, wzrosły ceny miesiąc do miesiąca. Tak jak wspomniałem, w ujęciu rocznym był jeszcze spadek. To było wyjątkowe. Bardziej chyba zaskoczyły te miesiące wiosenne, bo to, że sezonowo żywność tanieje latem, to było normalne. W tym roku trochę mieliśmy tańszą wiosnę, więc to wpłynęło na jakby sytuację, kiedy przez 4 miesiące z rzędu mieliśmy spadek cen żywności i to mocno istotnie ciągnęło indeks CPI w dół.
6: CPI, czyli ten indeks inflacji konsumenckiej. No właśnie, ja powiedziałem, że trochę zaskakująca ta deflacja cen żywności, no bo wiosną mieliśmy prognozy, że z powodów po pierwsze pogodowych, a po drugie wojny na Bliskim Wschodzie, drogiego gazu i drogich nawozów, ta żywność może dość istotnie rosnąć, a tutaj do tego nie doszło.
7: No nie rozmawiał pan ze mną wtedy, więc jakoś nie chce się odnosić do tej sytuacji wiosennej, więc owszem, no wiemy, że wyższe, w szczególności wyższe ceny gazu, to przekłada się z pewnym opóźnieniem na droższe nawozy, wyższe koszty produkcji rolnej. To oczywiście wpływa na można było zakładać, że doświadczymy wzrostu ceny żywności, ale pamiętamy, w Polsce mamy bardzo konkurencyjny rynek dyskontowy i ta wojna między głównymi dyskontami nam jako konsumentom bardzo służy. To jeden z czynników, które ciągnęły ten wzrost czy zmiany cen żywności w dół. Więc no cieszmy się, ten okres był jednak kilkumiesięczny. Wracamy może do takiej sytuacji bardziej normalnej, że jednak żywność też, patrząc na ten kontekst geopolityczny trochę szerzej, wiemy, że ciągle trwa, czy nawet eskaluje konflikt, wojna na Ukrainie, to też przekłada się na podaż towarów rolnych na rynkach europejskich czy globalnych, więc no, żywność jednak takim chyba najbardziej rozsądnym scenariuszem jest zakładanie, że żywność będzie powoli drożeć.
6: No i właśnie ta ścieżka inflacyjna dla żywności w państwa prognozach jak wygląda?
7: Nakręca się powoli. Widzimy nawet wzrost około w ujęciu rocznym 5% pod koniec przyszłego roku, więc jakby nie chciałbym straszyć, że będzie to jakiś zdecydowany wzrost, ale no stopniowy marsz w górę, ale ze względu na duży udział tego komponentu w koszyku towarów i usług konsumpcyjnych będzie ważyć na całym indeksie.
6: Rozmawiamy o tych ryzykach dla inflacji nie bez powodu, bo na ich podstawie postaramy się później nakreślić możliwą ścieżkę dla stóp procentowych. Mówiliśmy o paliwach, mówiliśmy o żywności. No do tego dojdą pewnie noworoczne podwyżki taryf za energię dla gospodarstw domowych. To już państwo też w swoich prognozach uwzględniają?
7: Tak, przyznam, że tutaj przyjmujemy założenie. To nie jest jakaś bardzo głęboka analiza, ale zakładamy, że od nowego roku ceny energii elektrycznej, tego komponentu energetycznego w rachunku wzrosną o 5%, a ceny gazu ziemnego, też mówię o cenie paliwa, bo wiemy, że rachunek to trochę szersza kategoria, że wzrosną o 15%. No w przypadku gazu proszę zwrócić uwagę, że obecnie no, kontrakty TTF, ten najbardziej płynny instrument gazu na rynku europejskim, ceny wahają się w okolicach 75 euro. No to proszę przeliczyć to na złote, wychodzi prawie 300, a nie 200, tak jak mamy w rachunkach dla klienta detalicznego, więc no, miejsce na tą podwyżkę jest. Też zmieniły się oczekiwania wyceny przyszłych cen gazu, gazu ziemnego, ile jeszcze na początku tego roku one się wahały w okolicach 30-40 euro za megawattogodzinę, no to teraz mamy średnią cenę na przyszły rok, wyceny około 60 euro. To jest, no, w zależności jak porównamy, ale wzrost prawie dwukrotny.
6: No i tak jak mówiliśmy przed chwilą, dzięki programowi CPN do końca roku prognozują państwo, że ta inflacja mniej więcej 3,5%, tak się powinna utrzymać?
7: Tak, najbliższe miesiące to jest około 3,5%, można powiedzieć, najbliższe kwartały, trzy kwartały będzie pozostawać w tym w tych okolicach.
6: Tam... No, a po nowym roku, kiedy to wszystko, o czym mówimy, czyli ta żywność, wygaśnięcie programu CPN, te podwyżki w taryfach za energię weszłyby w życie, to co się wtedy może stać z inflacją?
7: Gdyby program CPN został wycofany z końcem roku, czyli tak jak jest zapisane obecnie w regulacjach, to mielibyśmy górkę znowu w styczniu, lutym, bo odnosimy się, ten styczeń, luty to jeszcze okres przedwojenny, przed wojną Stanów i Izraela z Iranem.
6: W zeszłym roku przed wojną.
7: Tak, więc... Zakładamy, zrobiliśmy taką symulację alternatywną. Gdyby program CPN został utrzymany do końca lutego, wówczas pozbywamy się tej górki na początku roku. I no, taki scenariusz, nie wykluczamy tego scenariusza. Nie jest to, że program obowiązuje do końca roku, nie wyklucza, że może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Później już będzie bardziej działał, od marca już będzie działał ten efekt bazy statystycznej. W marcu, jak wiemy, w tym roku już doświadczyliśmy wysokich cen paliw, więc w odniesieniu rok do roku już będzie tą inflację spłaszczać.
6: No właśnie, to jest ten czar statystyki tak naprawdę, że ta inflacja będzie niższa, no bo już porównujemy się do wyższych odczytów z tego roku. No dobra, to co w takim razie? Powiedzieliśmy już sobie, że jutro Rada Polityki Pieniężnej tych stóp procentowych najprawdopodobniej nie zmieni. A może je zmienić i może je podnieść w kolejnych miesiącach, kwartałach?
7: Rada ma pełny wybór.
6: A jak państwo prognozują, spodziewamy się tego, co wiemy?
7: Że tak jak już rozmawialiśmy, jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Z tego poziomu 3,75 do 4,25. Wiem, że większość chyba analityków zakłada mniej więcej stabilne ceny, więc może się tłumaczy, skąd ten scenariusz. Proszę, sądzimy, że to jest takie zbalansowane, to są zbalansowane oczekiwania, bo jeśli chodzi o wyceny rynkowe, to mamy obecnie wyceny czterech podwyżek w ciągu najbliższego roku. Więc no, my zakładamy podwyżki o połowę. Jeszcze tydzień temu nawet mieliśmy wyceny rynkowe pięciu podwyżek, więc to jest znacznie mniej niż rynek. Proszę też zwrócić uwagę, że bardzo istotnie instrumenty, to nie tylko instrumenty takie pieniężne wyceniają podwyżki. Widzimy to też w notowaniach długich obligacji. No, polskie dziesięciolatki są notowane powyżej 6%. No też śladem wielu rynków bazowych, jednak mamy rekordowo czy bardzo wysokie poziomy rentowności obligacji skarbowych na rynku amerykańskich treżerów.
6: Nie my sami, tak.
7: Nie my sami, no trochę tak jakby pocieszamy się, że nie jesteśmy sami w tym kłopocie, ale no jednak wyceny rynkowe sugerują, że te stopy będą niestety wyżej. Proszę też zwrócić uwagę, że nie jakby fundamentalnie od strony strukturalnej nie zmienia się istotnie sytuacja, ta niepokojąca sytuacja na Bliskim Wschodzie. O ile jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy mieć nadzieję, że to się wszystko jakoś ułoży, że wrócą strony do stołu negocjacyjnego, że będzie porozumienie, ropa zacznie tanieć. Teraz tych nadziei w tych wydarzeniach, jeśli się przyglądamy, nie widać. Jednak takim coraz bardziej zaczyna dominować scenariusz takiego przedłużonego konfliktu. No a im dłużej ten konflikt trwa, im dłużej ceny ropy tam oscylują, pozostają w okolicach 100 dolarów za baryłkę, no też ta presja pozostaje w instrumentach rynkowych, w kosztach. Nie wszystko da się jakoś wygładzić przy pomocy instrumentów fiskalnych czy programów CPN. To wszystko jest w dużej mierze odłożone na potem, więc no, ujawnia się, widzimy przestrzeń do tego, żeby w takich warunkach Rada, można powiedzieć, tak trochę prewencyjnie zadziałała, podniosła stopy, żeby pokazać, że jakby śledzi sytuację, trzyma rękę na pulsie i nie dopuści do utrwalenia się inflacji w okolicach, nie wiem, górnego pasma celu inflacyjnego, czy powyżej tego pasma 3,5%. Pamiętajmy też, że jednak cel inflacyjny w Polsce to jest 2,5%. Mamy to ten przedział wahań.
6: I tam rada do tego właśnie, co je dąży.
7: Tak, i że jest to przejściowa sytuacja, że to nie jest sytuacja, kiedy inflacja pozostaje w okolicach 3,5%, czy nawet powyżej przez okres prawie roku, czy ponad roku, a takie ryzyko mogłoby wystąpić.
6: Państwo prognozują początek przyszłego roku na ten możliwy termin podwyżki stóp procentowych, choć są prognozy mówiące, że już w listopadzie Rada mogłaby się na to zdecydować, kiedy zobaczy nową projekcję inflacyjną, czyli prognozy inflacyjne ekspertów NBP.
7: Pod większą widzimy rolę takiego pozostawania inflacji na podwyższonym poziomie, czyli coś, co jest związane z upływem czasu i sytuacja się nie zmienia, niż jakby takiego oczekiwania, że coś takiego zaskakującego zobaczymy w tej projekcji inflacyjnej w listopadzie, bo jednak widzimy, jak tak trochę rozbierając inflację na te trzy czynniki, żywność, energia i inflacja bazowa, no to...
6: Czyli to, co nie jest żywnością i energią.
7: Największy kłopot jest w tych kategoriach niebazowych, czyli właśnie w żywności. Wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii, nie tylko paliwa, ale właśnie te komponenty, nośniki, o których pan wspomniał wcześniej. Więc w tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju. Jednak tam ta kategoria, inflacja bazowa w dużym stopniu zależy od kształtowania się płac. I no, widzimy to już w ostatnich kilku miesiącach, że dynamika płac słabnie. Teraz widziałem konsensus ekonomistów na najbliższy odczyt, to jest 6%. Widzieliśmy, ta dynamika schodzi. My widzimy, że płace jednak też przy tej sytuacji w gospodarce, tych niepokojach, niepewności, też trochę już większych trudności ze znalezieniem pracy, więc nie widzimy dużej presji na inflację bazową, a to byłby w naszej ocenie taki czynnik, który mógłby skłonić Radę do szybkiego działania.
6: Leszek Kąsek, starszy ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.
6: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a w EKG o 14.40 spotka się z państwem Rafał Hirsch. A ja już dziękuję za uwagę. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
1: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
8: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
1: Jak rozpalano uczucie?
8: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
1: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
8: Tylko seks, seks, seks.
1: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej. W Owczarku od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal.
9: Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Będą dodatkowe pieniądze na program ochrony ludności i obrony cywilnej i o tym za chwilę. Francis Hansen, laureatem Nobla z fizyki, Akademia doceniła jego pracę nad neutrinami. 4 minuty. Tyle zajęło Polakom zgarnięcie czeków turystycznych na wyjazd na Podkarpacie. Minuta po 13:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy jednak od informacji w sprawie wczorajszych zatrzymań. Są już zarzuty dla 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024. Chodzi o śledztwo dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, podała Prokuratura Krajowa we wpisie na platformie X. Śledczy zapowiadają, że więcej szczegółów poznamy po zakończeniu czynności procesowych z zatrzymanymi. 102 miliardy złotych w ciągu 5 lat. Tyle rząd zamierza przeznaczyć na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Uchwałą w tej sprawie zajmują się właśnie ministrowie na posiedzeniu rządu. Program przewiduje budowę nowych i adaptację już istniejących schronów, mówi premier Donald Tusk.
21: Jestem przekonany, że już w trakcie realizowania tych projektów wszyscy Polacy będą mieli poczucie, że stajemy się z miesiąca na miesiąc miejscem bezpieczniejszym, nawet w sytuacjach krytycznych.
20: Rząd ma dziś także dyskutować na temat redukcji nadmiernego deficytu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przestrzegła dziś w Parlamencie Europejskim przed dokonywaniem dużych cięć w unijnym budżecie na lata 2028-34. Wśród priorytetów wymieniła m.in. obronność i bezpieczeństwo. Polska liczy na duże pieniądze w tym obszarze, nie ukrywa wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
22: Oczywiście jest to wśród naszych priorytetów, żeby było jak najwięcej środków na zbrojenia właśnie w nowym budżecie unijnym. W czwartek będę właśnie w Brukseli rozmawiała na ten temat. W przyszłym tygodniu w Warszawie będzie też unijny komisarz do spraw obronności, komisarz Kubilius. Będziemy na ten temat rozmawiać. Te środki o tyle będą lepsze, że to będą granty, nie pożyczki.
20: Część państw Unii, w tym Niemcy, opowiada się za znaczącymi cięciami w budżecie Unii Europejskiej na lata 28-34 zaproponowanym przez Komisję Europejską. Przeciwko cięciom są głównie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Francis Hansen zbudował aparaturę i dokonał obserwacji jednej z najbardziej nieuchwytnych cząstek we wszechświecie, powiedział profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Hansen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla właśnie z fizyki dzięki pracom, które pozwoliły zaobserwować pierwsze wysokoenergetyczne neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych i dały podwaliny pod astronomię cząstek. Ich detektor, zbudowany według jego pomysłu, został zlokalizowany na Antarktydzie i ma objętość 1 km². O czym więcej? Tomasz Węska.
23: Belgijski fizyk swoją wizję po raz pierwszy przedstawił 38 lat temu, a detektor jego pomysłu ukończono w 2011 roku. Na odkrycie neutrina z nieznanych źródeł spoza galaktyki trzeba było poczekać 2 lata. To nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański.
24: Żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu, którą na Antarktydzie mamy, na szczęście. Detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina, które pochodzą z innych galaktyk.
23: Kolega profesora z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Grzegorz Łach, wyjaśnia, że detektor wykorzystuje promieniowanie czerenkowa.
25: Jak się zajrzy do takiego chłodzonego wodą reaktora jądrowego, to tam widać taką niebieskawą poświatę.
23: Akademia Noblowska doceniła wizję Halsena i jego pionierstwo w nowej dziedzinie astronomii. Tomasz Węskę, TOK FM.
20: Trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym i ochrona praw lokatorów będą głównymi tematami rozpoczynającej się kampanii wyborczej w Hiszpanii. Po tym jak rządowi nie udało się przeforsować reformy przepisów w tej sprawie, premier Pedro Sanchez ogłosił przyspieszone wybory. Na ulicach temat jest cały czas żywy. W nocy doszło do masowych protestów lokatorskich w Barcelonie. Cezary Jaszczyk.
0: Protest w Barcelonie, podobnie jak te organizowane już od dłuższego czasu w wielu hiszpańskich miastach, zakończył się zamieszkami z policją. Ludzie są rozgoryczeni sytuacją na rynku nieruchomości. Nie wierzą też, że przyspieszone wybory rozwiążą problem. Premier ogłosił wybory, ale średni czynsz w Barcelonie nadal wynosi 1200 euro. Fundusze inwestycyjne wciąż mogą wykupywać budynki i wyrzucać z nich mieszkańców. A portale ogłoszeniowe są pełne ofert najmu krótkoterminowego. Wybory nic tu nie zmienią. Co innego twierdzi premier, który w głosowaniu chce poprawić wynik obozu socjalistów. To jego zdaniem ma pozwolić na przegłosowanie reformy. Ale zakusy na lepszy wynik ma też skrajna prawica. Wizytę w Hiszpanii zapowiedział już kontrowersyjny prezydent Argentyny Javier Milei, który chce poprzeć skrajnie prawicową partię Vox. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
20: W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Nabór rozpoczął się w południe. Zniżkę 300 zł mógł dostać każdy dorosły Polak. To już druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niespełna godzinę. Jak mówi dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Anna Brzechowska, największym hitem były oczywiście Bieszczady.
3: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, w którym wykorzystano najwięcej czeków, bo 70 kilka, to obiekt na Roztoczu Południowym. Także cieszy nas to, że czek turystyczny zadziałał tak naprawdę dla dobra całego Podkarpacia.
20: Podobne czeki działają w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie w większości drugie tury już zostały wyprzedane. Informacje wracają o 13.20.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
20: Od 16 stopni w Suwałkach do nawet 22 w Krakowie i Wrocławiu to dzisiejsze maksymalne wartości na termometrach. Sporo słońca, choć na północy może momentami padać.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: TOK 360. Filip Kekusz. Jest z nami profesor Tomasz Bulik, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Francis Halsen został laureatem Nagrody Nobla z fizyki za 2026 rok. Belgijski fizyk został doceniony za kluczowy wkład w powstanie obserwatorium IceCube oraz odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. Zanim zaczniemy sobie rozpakowywać, panie profesorze, co to właściwie znaczy, jakie to ma przełożenie na to, jak patrzymy w tym momencie w przestrzeń kosmiczną, no to chciałbym się zapytać o przewidywania, bo wczorajsi laureaci Nobla z medycyny i fizjologii, panowie Dyserot, Hegemann i Nagel, nie byli wśród faworytów. Natomiast wydaje się, że Francis Halsen już nie pierwszy raz był wymieniany wśród kandydatów do Nagrody Nobla z fizyki.
19: No, na pewno nie był, znaczy wymieniany już był wcześniej. On był moim faworytem. Ja sądziłem, że on powinien dostać tę nagrodę już od pewnego czasu, dlatego że te rzeczy, te odkrycia i w ogóle budowa IceCube to jest naprawdę wielkie osiągnięcie.
7: No właśnie, obserwatorium IceCube na Antarktydzie. Dlaczego obserwatorium IceCube na Antarktydzie przydaje się do spojrzenia na astronomię w inny sposób?
19: No przede wszystkim obserwatorium IceCube jest skonstruowane po to, żeby obserwować wysokoenergetyczne neutrina. I dlatego jest na biegunie południowym, że po pierwsze tam wokół niewiele jest. Poza tym biegun południowy to jest płaskowyż na takiej czapie lodowej, która jest kilkukilometrowa. A do wykrycia neutrin potrzebujemy bardzo dużo wody, no więc mamy tę wodę w stanie stałym, która jest tam w naturalny sposób nam dostarczona, a nie ma źródeł zanieczyszczeń dużo związanych z działalnością ludzi dookoła, jakąkolwiek. I te neutrina, tenże detektor Ice Cube wykrywa dla takie, które przechodzą przez całą Ziemię. Także mamy naturalny filtr, który odfiltrowuje nam wszelkie inne cząstki, które są absorbowane przy przejściu przez Ziemię, natomiast neutrina przechodzą w miarę swobodnie.
7: A po co nam wiedzieć, że te neutrina do nas przybywają?
19: A po co w ogóle patrzeć w niebo? Jest przecież... Co to za pytanie? Nie, no wydaje mi się, że przede wszystkim to, że widzimy te neutrina, to jest i to, że rozpoczęliśmy działalność czegoś takiego jak astronomia wysokoenergetycznych neutrin, to jest takie otwarcie kolejnego sposobu poznania wszechświata. Wszechświat poznajemy za pomocą obserwacji elektromagnetycznych, czyli światła, promieniowanie radiowe, promieniowanie gamma. To wszystko są fale elektromagnetyczne. Poznajemy za pomocą od niedawna fal grawitacyjnych, ale takim kolejnym oknem to są promienie kosmiczne i właśnie neutrina. I dzięki neutrinom, które mają tak małe przekroje czynne, także na przykład przez Ziemię przechodzą praktycznie jej nie zauważywszy, a nawet przez Słońce przechodzą praktycznie go nie zauważywszy, to takie neutrina, które my widzimy, mogą pochodzić z rejonów we wszechświecie, do których nie jest, gdzie nie możemy w inny sposób zajrzeć. Mhm. To są dlatego, że one uciekają nam z tych wyjątkowych takich miejsc, gdzie mamy bardzo wysokoenergetyczne cząstki, które właśnie tworzą te neutrina, a te cząstki czy promieniowanie elektromagnetyczne, które tam powstaje, jest absorbowane przez materię, która jest dookoła. Tutaj tego problemu nie mamy. Tutaj te neutrina dochodzą do nas zupełnie nie zauważywszy nic, natomiast ceną za to jest to, że żeby je wykryć, my musimy mieć ogromne detektory, tak jak właśnie ten kilometr sześcienny lodu.
7: Wychwytujemy te neutrina, które do nas docierają z miejsc, do których nigdy byśmy inaczej nie dotarli, nie zbadalibyśmy ich z Ziemi za pomocą innych znanych nam metod i za pomocą tego, co widzimy, co możemy z tych neutrin wyczytać na temat tych miejsc, do których nie możemy dotrzeć.
19: No, na razie to jest tak, że wiemy, że tych neutrin jest takie tło, które jest izotropowe na całym niebie, plus kilka pojedynczych kandydatów na źródła. Ci kandydaci na te źródła to są obiekty, gdzie mamy tak zwane aktywne jądra galaktyk, czyli masywne czarne dziury wewnątrz galaktyk, na które spada materia, z których wypływają relatywistyczne, takie bardzo szybkie są wypływy materii i prawdopodobnie w tych wypływach lub też w tym, co się dzieje wokół tej czarnej dziury, powstają neutrina, które udaje nam się zaobserwować. I to jest pierwszy, więc to jest taki pierwszy kandydat, pierwsze miejsce, gdzie możemy coś myśleć, że coś się tam takiego dzieje. Druga grupa obiektów, które podejrzewamy, że mogą być źródłami neutrin, to są obiekty, które już od pewnego czasu są też na celowniku astronomii wysokoenergetycznej, czyli połączenia dwóch gwiazd neutronowych, które są źródłami fal grawitacyjnych i one mogą również być źródłami tych wysokoenergetycznych neutrin. Więc to są bardzo takie egzotyczne obiekty, wokół których dzieje się wiele ciekawych rzeczy, gdzie są warunki fizyczne, których nigdy nie będziemy w stanie stworzyć na Ziemi, a dzięki takim właśnie obiektom jak te neutrina i ich obserwacjom możemy zrozumieć, co się tam dzieje i zrozumieć, jak działa fizyka w takim rejonie, parametrów czy w takich warunkach, które są nam, których na Ziemi nigdy nie stworzymy.
7: Panie profesorze, też jak czytam pierwsze depesze i pierwsze informacje związane z tym, czego dokonywał Francis Hansen, spotykam się z takim zdaniem, że prace jego pozwoliły zaobserwować pierwsze wysokoenergetyczne neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych. I zastanawiam się też, jeśli ktoś usłyszy o nieznanych źródłach pozagalaktycznych, to czy nie będzie przypuszczał, że gdzieś tam te neutrina pochodzą od nas z obcych cywilizacji?
19: No nie sądzę, tak. No już tutaj wydaje mi się, że dołączanie do tego obcej cywilizacji jest no tak naprawdę...
7: Działa to na wyobraźnię bardzo.
19: No dla mnie bardziej działają na wyobraźnię masywne czarne dziury albo inne obiekty, gdzie rozpędzane są w cząstki do bardzo wysokich energii. Także to chyba jest kwestia indywidualnego podejścia do tego, co się dzieje we wszechświecie.
7: Mm-hmm. Panie profesorze, powiedział pan, że Francis Halsen już wiele lat temu zaproponował swój sposób na badanie kosmosu. On w 1988 roku przedstawił swój pomysł tego detektora Ice Cube. Czy to jest tak, że na samym początku ten projekt, który przedstawił Halsen, spotkał się z takim pozytywnym odzewem świata naukowego, czy on jednak musiał wokół tego projektu trochę pochodzić?
19: Ja myślę, że to jest tak, że takie nowatorskie projekty wymagają wizji, wymagają cierpliwości i wymagają tego, żeby istniały agencje takie finansujące naukę, które potrafią finansować przedsięwzięcia, które trwają bardzo długo. Tutaj budowa tego obserwatorium no, musiała trwać bardzo długo, dlatego że wiercenie tych w lodzie miejsca na te czujniki, no to jest bardzo droga rzecz, która, no, bo musimy zawieźć na Antarktydę paliwo i rozgrzać wodę i pompować wodę w te otwory. I to jest, no, także to trwało bardzo długo i to... Ale to było finansowane, bo była wizja, i którą ta wizja, takich wizji naukowców jest trochę, ale to, że ta wizja została również sfinansowana i została zrealizowana, to jest coś, co jest godne podziwu.
7: Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Bulik, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. 13:16, o godzinie 13:20 informacja, a po nich wrócimy jeszcze do programu ochrony ludności i obrony cywilnej, który dziś przedstawił rząd. Mówiliśmy już w TOK 360 dzisiaj o ogólnych założeniach, a teraz sprawdzimy, jak wygląda stan i liczba schronów w Polsce i zastanowimy się, czy nowe pomysły Warszawy na to, żeby budować nowe schrony, są pomysłami słusznymi.
1: Autopromocja.
4: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
10: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna.
12: Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
26: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
27: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w

0: i kaszlu.
1: Herbatect na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbatect. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Eksport ropy naftowej przez cieśninę Ormus wzrósł do około 75% przedwojennego poziomu. Jednak dostawy produktów rafinowanych są nadal mocno ograniczone, poinformował dziennik Wall Street Journal. O ile w ubiegłym tygodniu przez Ormus wysyłano średnio około 10 milionów baryłek ropy dziennie, o tyle dostawy takich produktów jak benzyna i olej napędowy wyniosły 1 300 000 baryłek. Przed wojną produkty rafinowane stanowiły ponad 20% przewożonego przez Ormus ładunku ropy naftowej. Tymczasem minister energii ocenił jutrzejsze maksymalne ceny na stacjach paliw w całej Polsce. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86. Cena benzyny 98 nie może przekraczać 7,74, a oleju napędowego 7,80. Miała być baza dla wojskowych śmigłowców w Świdniku pod Lublinem, ale ciągle jej nie ma. Są za to problemy związane z odkupieniem gruntów przez MON od portu lotniczego Lublin. Sprawa ciągnie się już 3 lata, ale wiceprezes portu Lublin Marcin Kowalski ma nadzieję, że do końca roku uda się jednak osiągnąć porozumienie w tej sprawie.
7: Z naszej strony chcemy transakcję sfinalizować do końca roku i mam taką nadzieję, że uda się dokończyć sprzedaż tych gruntów do końca bieżącego roku. No, wynika to z rozbieżności cenowej, ceny, którą chcieliśmy uzyskać za te grunty. Nasza propozycja od początku nie była ukierunkowana na zarobek, jedynie na współpracę z wojskiem. Dlatego proponowaliśmy cenę, która odpowiadała wartości księgowej.
8: Problemy, które osadzone były w ustawie o rachunkowości, też jesteśmy w stanie już dzisiaj przełamać i do końca roku, tak jak pan prezes deklarował, będziemy mogli tę transakcję zrealizować.
9: Na pewno decyzja do końca roku o 19 hektarach będących we władaniu portu lotniczego i to się ślamazarzy, to muszę przyznać, że tak.
6: Dodawali prezydent Lublina Krzysztof Żuk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. List intencyjny w sprawie bazy m.in. dla śmigłowców Apache podpisany był w marcu 2024 roku. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie w większości kraju. Na północy mogą pojawiać się jednak przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na południu.
10: 13.22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Aleksander Fiedorek, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: W TOK 360 dziś po 12.20 rozmawialiśmy już o programie ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031, nad którym dzisiaj pracuje rząd. To ma być zastrzyk gotówki ponad 102 miliardy złotych na, no właśnie, na ochronę ludności i obronę cywilną, głównie oczywiście na infrastrukturę. Jednym z priorytetów, jak mówił premier Donald Tusk, ma być dalsze budowanie miejsc schronienia i schronów. Rozumiem, że mówimy o braku tych miejsc od wielu miesięcy. A czy to mówienie przekładało się do tej pory na działanie? Czy obserwuje pan, pana stowarzyszenie, pracę w kierunku stworzenia jak największej liczby takich miejsc?
11: Oczywiście obserwujemy to, że rzeczywistość się zmienia, bo samo wprowadzenie przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz rozporządzeń wykonawczych dla budownictwa ochronnego, jak również finansowania tego typu budownictwa, czy na razie w większości prac projektowych, prac związanych z oceną stanu technicznego istniejącej infrastruktury ochronnej, ale również z budową pierwszych obiektów, bo pierwsze obiekty w postaci schronów są już budowane w naszym kraju z tych pieniędzy, to są wszystko zmiany pozytywne i to są zmiany, które można gołym okiem zaobserwować.
10: To weźmy sobie taki przykład, o którym mowa jest od kilkunastu godzin tak naprawdę, bo w jednym z efektów projektów Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ma być inwestycja w schron w podziemiach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym Dziesiątka Jezus na ulicy Lindleya. To jest samo centrum miasta.

0: Tam jest 14 tysięcy metrów kwadratowych podziemnych przestrzeni, które mają być zaadaptowane między innymi właśnie na miejsce schronienia. Dobry pomysł zrobić coś takiego w centrum Warszawy pod szpitalem?
1: Każde wykonanie, czy każda ocena techniczna stanu kondygnacji podziemnych, które miałyby służyć celom ochronnym dla obiektów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, tym bardziej znajdujących się w centrum dużego miasta, jest działaniem jak najbardziej pozytywnym.
0: I co trzeba zrobić, żeby zostało ono przekute w taki schron, który rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia?
1: Panie redaktorze, może używajmy terminu szerszego, czyli obiekt zbiorowej ochrony, bo to nie wiemy dokładnie, czy w trakcie tych działań związanych przede wszystkim z oceną stanu technicznego tych pomieszczeń, z ewentualnymi ekspertyzami, później projektami ich dostosowania do pełnienia funkcji obiektu zbiorowej ochrony, no nie zawsze wiemy i nie zawsze jest możliwe uzyskanie parametrów technicznych takich, żeby ta budowla była schronem. Natomiast no, najczęściej można uzyskać parametry takie, żeby dana budowla była albo ukryciem, albo ewentualnie miejscem doraźnego schronienia. Natomiast to już wyjdzie w trakcie pracy, w trakcie specjalistycznej ekspertyzy, gdzie między innymi powinny być oceniane kwestie związane z wytrzymałością konstrukcyjną, ze stanem konstrukcji tego obiektu i tak dalej, i tak dalej. To są ze wszechmiar działania jak najbardziej pozytywne. Czy uda się zrealizować te obiekty? Tego tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wie nikt, bo pierwszym krokiem w tego typu ocenie jest wykonanie ekspertyzy, która nam określi, czy te pomieszczenia spełniają wymagania związane z wymagania techniczne nawet po dostosowaniu, czy po ewentualnych przeróbkach dla obiektów zbiorowej ochrony, czy też nie. I stąd też może się okazać, że taka ekspertyza, ja nie mówię oczywiście, że tak będzie w tym przypadku, bo to nikt nie potrafi na dzień dzisiejszy tego ocenić, ale może się okazać, że taka ekspertyza może zakończyć się albo sukcesem, czyli okaże się, że rzeczywiście można te kondygnacje podziemne dostosować, wyremontować, wzmocnić i tak dalej, ale może się też okazać, że z różnych względów najczęściej technicznych, no nie ma takiej możliwości. Natomiast bezwzględnie ten pierwszy krok w postaci takiej ekspertyzy należy wykonać.
0: A po tej ekspertyzie trzeba, jeśli rzeczywiście rozpoczną się jakieś remonty, rozumiem, że to nie jest też tak, że te 14 tysięcy metrów kwadratowych jest zupełnie puste, tak? To są pomieszczenia, które służą szpitalowi prawdopodobnie jako magazyn, no i w tym momencie trzeba też, jak rozumiem, zachować te ich pierwotne właściwości.
1: To już wszystko, szanowni państwo, zależy od tego, jakie przeznaczenie w okresie pokoju dla tych pomieszczeń wymyślił sobie, czy wymyśli ich użytkownik, ich właściciel. Nie do końca zgadzałbym się z tym, że użytkowanie przestrzeni magazynowych, czy przerabianie ich na przestrzenie związane z ochroną czy personelu szpitalnego, czy pacjentów, czy ludności cywilnej jest słuszne, z uwagi na to, no, że po prostu ta przestrzeń magazynowa, jak pan redaktor wspomniał, no, ona może być używana, ona może być zagracona, ona może być zapełniona, tak? Tutaj trzeba podchodzić tutaj z dużą dozą takiego zdrowego rozsądku do planowania tej funkcji pokojowej dla tego typu obiektów.
0: No, też myślę, że jeśli chodzi już o funkcję w sytuacji zagrożenia, to pojawia się myślenie wśród osób śledzących doniesienia z Ukrainy, czy rzeczywiście budowanie takiej dużej przestrzeni schronienia dla masy ludzi, jak rozumiem, pod szpitalem, to nie jest przypadkiem też coś, co biorąc pod uwagę, jak Rosja działała przez ostatnie lata, czy to, że to się znajduje pod szpitalem, to nie uchroni osób, które tam są przed potencjalną katastrofą?
1: To powiem tak, nie bardzo rozumiem te wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście przykład z Ukrainy pokazuje, że Rosjanie atakują szpitale i w wypadku ewentualnego konfliktu z Polską będą atakowali nasze szpitale. Nawet niekoniecznie w celu ich zniszczenia, ale tak naprawdę w celu steroryzowania naszego społeczeństwa. Więc tutaj próba uzyskania tak naprawdę wydobycia w pewien sposób przystosowania tych znajdujących się kondygnacji podziemnych w szpitalu jest z punktu widzenia takiego celu tego działania jest jak najbardziej słuszna. Zwróciłbym też uwagę, że z tych publikacji prasowych, które pojawiły się i są dostępne, wynika, że to nie jest jedna przestrzeń o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych, tylko jeśli dobrze zrozumiałem treść publikacji prasowych, to jest to kilka albo wręcz kilkanaście obiektów podpiwniczonych, więc siłą rzeczy to nie wygląda tak, że ci ludzie będą zgromadzeni na jednej dużej powierzchni. Oczywiście pojawia się tutaj pytanie, jakiego typu uzyska się i jeśli uda się uzyskać obiekty zbiorowej ochrony, jaką one będą miały odporność.
0: Patrzy pan na program ochrony ludności i obrony cywilnej na te najbliższe lata. Wiadomo, są dopiero założenia. Ta rzecz wychodzi z rządu. 102 miliardy złotych na najbliższe 4 lata. Nie tylko na budowanie schronów, ale też na zabezpieczenie podstawowej infrastruktury, bezpieczeństwa energetycznego, dostępu do wody. Wydaje się panu, że kiedy te pieniądze zostaną w dobry sposób spożytkowane, będziemy bezpieczniejsi, będziemy gotowi na zagrożenia, które czyhają, biorąc pod uwagę naszą sytuację geopolityczną?
1: Na pewno, panie redaktorze, przepraszam, jeśli będzie to wydane w sposób prawidłowy, będziemy bezpieczniejsi. Czy będziemy gotowi na te zagrożenia, które nas mogą czekać, związane na przykład z ewentualnym konfliktem zbrojnym? No niestety, biorąc pod uwagę dziesiątki lat zaniedbań w naszym państwie, obawiam się, że nie może się okazać, że nie będziemy gotowi w 100% na tego typu zagrożenia. Natomiast na pewno będziemy bardziej gotowi, niż gdybyśmy tych pieniędzy nie wydali i nie zainwestowali.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Aleksander Fiedorek, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego, był z nami. A teraz łączymy się z Sylwią Czubkowską, dziennikarką technologiczną, współtwórczynią podcastu Techstorie na tok.fm.pl. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił koncernowi Google zarzuty dotyczące korzystania z tak zwanej pozycji dominującej w negocjowaniu umów licencyjnych z mediami. W jaki sposób ten koncern wykorzystuje według UOKiK-u tę pozycję, no, karmiąc się jednocześnie treściami z serwisów informacyjnych?
2: No, idzie tutaj o bardzo ważną sprawę, która się oczywiście wydaje sprawą taką branżową, bo dotyczącą mediów, ale ma znacznie szersze przełożenie. Ta dominująca pozycja, to ładnie podaje w komunikacie UOKiK, no to de facto jest pozycja po prostu monopolisty, w tym wypadku na rynku reklamy internetowej i w tym wypadku w negocjacjach z wydawcami, zgodnie z nowelizacją prawa autorskiego, która realizuje też dyrektywę unijną i która nakazuje firmom, które czerpią zyski z tej reklamy internetowej wokół treści prasowych, czyli wykorzystują linki, wykorzystują treści prasowe do tego, żeby sprzedawać po prostu reklamę, żeby częścią z tych zysków podzieliły się z twórcami tych treści, czyli w tym wypadku z mediami. I ta dominująca pozycja, na którą wskazuje UOKiK, to jest sytuacja, w której negocjacje między wydawcami a Googlem trwają już 1,5 roku. Nic z tych negocjacji nie wychodzi mimo mediacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. My oczywiście nie znamy szczegółów tych negocjacji, bo one są w ogóle objęte klauzulami jakiejś takiej tajności, wszyscy tam podpisują NDA-je, ale to, co wiemy, to wiemy, że Google nie chce tak naprawdę podać dokładnych przychodów z tych reklam wokół treści prasowych. Więc no, po pierwsze mamy straszne opóźnienia w tym wszystkim, na których naprawdę cierpi rynek prasowy, rynek medialny, ale tak jak powiedziałam, to ma szersze przełożenie, bo pokazuje też monopolistyczną pozycję Google w ogóle, tak, na rynku reklamy internetowej. I do tego jeszcze nie ma dokładnych podstaw do w ogóle wdrożenia tego prawa, no bo zainteresowane podmioty nie zachowują się, no, powiedzmy obywatelsko, tak, no przynajmniej propaństwowo.
0: Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami tych negocjacji między przedstawicielami Google'a a wydawcami serwisów internetowych, to jest jedno, no ale Google musiał na tę wypowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i ten pozew odpowiedzieć. I czy z tego pozwu, czy z tej odpowiedzi Google'a cokolwiek wynika?
2: No wynika oczywiście to, że wszyscy się starają, a nadal będzie tak, jak jest. Tak? Nic sensownego nie wynika. To znaczy Google przede wszystkim nie podał danych. Dopóki nie poda dokładnych danych, no to my nie wiemy. Znaczy oczywiście możemy wnioskować na podstawie danych, które są dostępne przez Google, chociażby raportów rocznych czy kwartalnych, tych globalnych, tak? O jakich skalach przychodów tutaj mówimy. Mamy wyliczenia też zamawiane przez wydawców, no ale zawsze takie wyliczenia, które są zamawiane przez jedną ze stron, mogą być przez drugą podważane, prawda? Ja to rozumiem, nawet podważanie takich danych, ale no to pokażcie swoje.
0: Big Tech przekonuje w odpowiedzi Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że stosuje obiektywne kryteria, takie same jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej. No to prowadzi do pytania, czy tylko polscy wydawcy mają problem z tym pozycją monopolistyczną Google'a, czy może jednak w innych krajach Unii Europejskiej również narasta niezadowolenie, biorąc pod uwagę, że tam pojawiają się podobne problemy wydawców prasy i negocjacje toczą się równie ospale.
2: Tak, tak, to jest problem tak naprawdę wszystkich rynków. Na niektórych, na większości tych rynków oczywiście dyrektywa, do której się odnosi ta cała sprawa, czyli dyrektywa TSM została wdrożona dużo szybciej, to jest, przypomnijmy, prawo z 2019 roku. W Polsce bardzo opóźnione przez rząd Morawieckiego, który je wręcz zaskarżał do TSUE, twierdzenia wolności i słowa. Trybunał odrzucił te argumenty i nakazał Polsce robić wdrożenie. Więc wszystkie państwa Unii Europejskiej przechodziły te ścieżki trudne negocjacji z Googlem i wcześniej z Facebookiem, potem już z Metą. I prawdę mówiąc, nigdzie nie doszło do jakichś super satysfakcjonujących tą stronę medialną, stronę prasową rozwiązań, ale do jakichś rozwiązań doszło. Chociaż miejscami było tak, że na przykład Google w Hiszpanii po prostu zdecydował się wyłączyć Google News, tak? Czyli tę swoją usługę, która faktycznie czerpie treści z treści prasowych. Naprawdę wszędzie te negocjacje były bardzo utrudnione. Wszędzie były też poddawane tym właśnie procesom takiej nietransparentności. Czasami wydawcy mają silniejszą pozycję, tak jak w Niemczech, tak? Więc im było trochę łatwiej. Czy we Francji też dosyć silną pozycję miał wydawcy. I to też bardzo ważne, musieli mieć wsparcie własnych rządów. Bo tu się okazuje, że nawet całe konglomeraty mediowe, nawet takie międzynarodowe, które funkcjonują w Europie, o których lobbyści Google lubią mówić, że są midtechami, w stosunku do zderzenia z Big Techem są za słabe, bez wsparcia tego politycznego.
0: Bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna, współtwórczyni podcastu Tech Storie w tok.fm.pl była z nami. Plan działania po godzinie 13.40. Szymon Kępka już z nami.
3: Dzień dobry. Po informacjach zapraszam Państwa do jednej z warszawskich dzielnic, gdzie można postawić znak równości między przygotowaniem, treningiem, obroną cywilną i sąsiedzką wspólnotą. Czyli mamy społeczność, kilku bloków, kilkuset mieszkańców. Mają oni zasoby i zapasy i w razie kryzysu są już dzisiaj przygotowani na to, by samodzielnie funkcjonować. Obrona cywilna w skali mikro, od której być może cały kraj może nauczyć się, jak myśleć o swoim bezpieczeństwie. Serdecznie Państwa zapraszam do rozmowy o sąsiedzkiej obronie cywilnej. Szymon Kępka, zapraszam już za moment.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
8: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
21: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Reklama.
23: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja zagroziła, że zniesienie przez Litwę zakazu rozmieszczania broni masowego rażenia może doprowadzić do kolejnej eskalacji w regionie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Rosja będzie zmuszona podjąć działania w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Pieskow odniósł się w ten sposób zarówno do przyjętej zmiany litewskiej konstytucji, jak i przedstawionej w tym miesiącu przez prezydenta USA Donalda Trumpa propozycji utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej na Litwie. W wyniku ataku rosyjskiego drona na cywilny statek pływający pod banderą Wysp Marszala zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Do zdarzenia doszło w pobliżu Odessy, poinformowały lokalne władze. Wcześniej dwie cywilne jednostki zostały trafione przez drony w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Jedna z nich zatonęła. Grecka policja zatrzymała Amerykankę, która fotografowała samoloty na terenie bazy wojskowej w Zatoce Suda na Krecie, przekazał dziennik Katy Merini. Służby skonfiskowały aparat fotograficzny oraz statyw należące do kobiety. Zabezpieczono również posiadaną przez nią walizkę. Wszystkie te przedmioty są poddawane oględzinom w toku postępowania. W Zatoce Suda znajduje się jedna z najważniejszych baz morskich we wschodniej części Morza Śródziemnego. Wykorzystuje ją zarówno grecka marynarka wojenna, jak i siły NATO, w tym wojska amerykańskie. Ponad 100 przedsiębiorców z Bydgoszczy i okolic bierze udział w regionalnym forum polskiego przemysłu obronnego. Miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu obronnego w Polsce. To tu znajdują się zakłady takie jak produkujący materiały wybuchowe Nitrochem, czy Belma, specjalizująca się w produkcji min wojskowych i zapalników. Mówi podsekretarz stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych Konrad Gołota.
25: Polska zbrojeniówka chyba nigdy w historii nie miała takiej szansy rozwojowej. Chcemy, żeby rozwijały się z tym prywatne podmioty, żeby przy przemyśle zbrojeniowym ci, którzy dzisiaj być może mają mniej zamówień, czy w automoto, czy w jakichś innych sektorach, odnaleźli, jak wykorzystać swoje kompetencje unikalne, bo chcemy, żeby Polska była tym krajem, który jest stabilizatorem regionalnym.
24: To 10. forum organizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na południu kraju, do 22 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą 16 na plusie. W większości kraju sporo słońca, ale na północy więcej chmur i przelotne opady deszczu.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Warszawska Ochota, duża dzielnica i to jest miejsce, w którym w planie działania się dzisiaj znajdujemy. To jest jedna z inicjatyw sąsiedzkich, inicjatyw społecznych, w których organizowana jest obrona cywilna, ale na takim nie do końca administracyjnym, państwowym punkcie, tylko no, nieco niżej, a więc między sąsiadami, między mieszkańcami, między osobami, które o tejże właśnie obronie cywilnej i jej sile stanowić będą. Z nami Dawid Komuda, sąsiedzka obrona cywilna. Dzień dobry. Opowiedzmy o tym, jak ta inicjatywa działa i skąd się wzięła.
0: Obrona cywilna to jest tak naprawdę sprawa wspólna, nie tylko systemowa. Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich najbliższych. To my powinniśmy odciążać państwo w takiej sytuacji, w której państwo musi zadbać o rzeczy kluczowe. Czyli infrastrukturę, rzeczy związane z bezpieczeństwem ogólnym wszelakim. Przez ten jakiś moment krótki, obowiązkiem każdego z nas jest odciążenie państwa w tym obszarze i poradzenie sobie samemu. Powiem brutalnie, jeżeli mamy duże zdarzenie, nie mówimy tutaj o działaniach tylko związanych z sytuacją militarną, mamy duże zdarzenie, klęskę żywiołową, czasami służby do nas nie przyjadą do, przepraszam, brutalnie powiem, zawału czy udaru, bo nie będzie takiej możliwości. Organizowanie się razem we wspólnocie, żeby sobie pomagać, znać się, wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić, jest jakby kluczem w budowaniu odporności państwa i na tym powinniśmy się też skupić, nie zapominać o tym aspekcie.
26: To teraz praktycznie, jak ta tutaj zorganizowana inicjatywa funkcjonuje? Co w jej ramach, zasobach się znajduje?
0: Ta inicjatywa to jest proces, który trwa od 11 miesięcy. Przez 11 miesięcy oddolnie, bezpłatnie przeszkoliłem na ochocie ponad już 300 osób z różnych obszarów. Zaangażowałem też osoby z ochoty do szkolenia. Mamy tutaj niedaleko stąd Pawła Brzezińskiego, prezesa Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Radiowej, czyli to jest stowarzyszenie zajmującego się krótkofalarstwem. Prowadził szkolenia z łączności. Były szkolenia z agregatów prądotwórczych z jednym panem z ochoty, który 30 lat sprzedaje takie agregaty, ale społecznie w ogóle chciał przekazać tę wiedzę. Mam kolegę instruktora samoobrony, który też bezpłatnie robiliśmy zajęcia dla pań z samoobrony na ochocie. Tych takich spotkań jest dużo, dużo więcej. Jakie są zasoby? To jest jakby proces i tak troszeczkę eksperyment społeczny. Jak zbudować relacje w mieście tak dużym jak Warszawa, w mieście, w którym nikt się nie zna.
26: No właśnie, bo niby jesteśmy w okolicy wysokich bloków, ale jednak to jest prawie centrum miasta, mnóstwo ludzi, nie znamy się, nie zawsze sąsiad to jest ktoś, kogo znamy od 20 lat, no a przecież w wielu przypadkach to sąsiad, gdy nie przyjadą służby, może być tym, kto nam pomoże.
0: Dokładnie tak. Też jest, Ochota jest bardzo specyficznym rejonem, specyficzną dzielnicą, bo większość, mamy 80 tysięcy osób na Ochocie, większość to seniorzy i osoby rotujące, więc budowa takiej sąsiedzkiej społeczności też jest dość dużym wyzwaniem. Więc tak, trzeba mozolnie, powoli, krok po kroku budować relacje, żeby właśnie ten sąsiad za ścianą w tej sytuacji kryzysowej mógł przyjść nam z pomocą. I to, czy to jest pożar, czy to jest wydarzenie związane ze zdrowiem, czy ten sąsiad jest z Pakistanu, z Teheranu, z Izraela, z jakiegokolwiek kraju, nie ma to znaczenia. Na ulicy Radomskiej mamy akademik, na którym mieszkają ludzie z wielu krajów. Na przykład mamy tu jeszcze taki tygiel międzynarodowy. To są też ludzie, którzy być może będą nam pomagać, ale też będziemy my być może musieli im pomóc. Więc nawiązywanie relacji w takiej sytuacji kryzysowej jest kluczowe.
26: Okej, mamy relacje, a co z infrastrukturą? To znaczy, gdzie ludzie na Ochocie, te 80 tysięcy osób, miałoby się schować przed na przykład atakiem powietrznym?
0: Ludzie nie zdają sobie jednej sprawy z takich prostych rzeczy. Czas. Tutaj w takich sytuacjach ważna jest arytmetyka. Czy ja zdążę pójść do najbliższego miejsca schronienia? To po pierwsze. Po drugie, czy one są? Tak? Czasami mamy na ukrycie się kilka minut, więc tutaj liczy się tak naprawdę czas i kalkulacja. Nie zdążymy do miejsca schronienia, ale na przykład zdążymy zejść do piwnicy. Piwnica może nie jest najlepszym pomysłem, bo może się jakby zawalić, możemy zostać zasypani, uwięzieni, ale jest jakby kalkulacją, czyli wybraniem bezpieczniejszego miejsca.
26: Ta piwnica jest otwarta, jeżeli mieszka tutaj wielu ludzi, to ze względów bezpieczeństwa zwykle takie piwnice się zamyka po prostu.
0: Piwnica jeszcze własna jest w miarę dostępna, ale tutaj właśnie stoimy obok miejsca, które na mapie jest miejscem schronienia. Ono po pracy tej instytucji jest zamknięte, więc ja zrobiłem parę dni temu taki filmik instruktażowy, którym się dzielę w zamkniętej grupie szkoleniowej Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej. 5:30 rano, drobna symulacja właśnie alertu powietrznego. Szybko się ubieram, wychodzę, podchodzę tutaj przekornie do tej furtki, furtka zamknięta. Tak? Czyli gdyby była faktycznie sytuacja alarmu.
26: No faktycznie, to jest ulica Radomska, wysoki budynek, na pewno podpiwniczony, widać, że można zejść na poziom poniżej poziomu zero, ale wysoka brama, no i mówi pan 5:30, bo zamykane.
0: Dokładnie tak. Myślę, że jakby któryś taki alert spowoduje, że te miejsca będą dostępne. Tylko jest pytanie, czy my musimy czekać na te pierwsze alerty, czy nie możemy jakby uruchomić tych tematów wcześniej. Ale jeszcze jedna ważna sprawa. Osoby, czy wszyscy powinni sobie takie ćwiczenie zrobić. Wyjdź z domu w ciągu 2 minut, odpal sobie tę swoją mapkę i zobacz, jaka będzie panika, jakie będzie zamieszanie, ile czasu i ile energii poświęcisz na to, żeby w końcu się z tą bramą zmierzyć, a kolejne miejsce schronienia stąd jest jakieś tam niecałe 200 metrów i domofon, wszystko zamknięte. Więc trening, zobaczenie tego wszystkiego wcześniej, jeżeli mówimy o tym temat, jest jakby sprawą kluczową. Rzeczy nieprzetrenowane nie funkcjonują, nie działają.
26: No dobrze, a ludzie, których pan i panu podobni szkolą, co oni mówią przed szkoleniem, po szkoleniu, jakie mają obawy, czym przychodzą?
0: Ludzie przychodzą z dużym poziomem lęku i to też jest jakby bardzo istotna sprawa, żeby rozmawiać na ten temat spokojnie.
26: No ale co im mówicie, że musisz zrobić zapasy, musisz sobie spakować plecak, musisz pomyśleć, gdzie masz pójść, masz przetrenować takie rzeczy. Jak to działa?
0: Najpierw zaczynamy od spokojnego wejścia w temat. Można od razu zrobić tsunami, trzęsienie ziemi, ale rozmowa w tym obszarze wymaga konsekwencji i też metody. To też jest duży problem, że powinniśmy stworzyć centrum szkoleniowe dla szkoleniowców w tym obszarze, bo tutaj jest, proszę mi wierzyć, duża luka kompetencyjna, mówiąc wprost. Ja mam własną szkołę przetrwania i społecznie postanowiłem na własny koszt szkolić ludzi. Niektóre zagadnienia są mi bliskie jakby z praktyki. No i widzę, jak te szkolenia wyglądają. Więc jedną z najważniejszych rzeczy jest jakby zachowanie spokoju i wprowadzenie w temat ludzi krok po kroku, tak żeby im zapewnić poczucie bezpieczeństwa, takie kotwice, w który łatwy sposób mogą się zahaczyć. Proszę mi wierzyć, że przez paręnaście szkoleń nie stworzymy ludzi sprawnie funkcjonującej społeczności, która zna się, jak gromadzić zasoby, umie obsługiwać jakiś sprzęt, ale relacja tutaj, budowanie tej relacji ma większe znaczenie, czyli jak ja to powtarzam, większe znaczenie ma 40 spotkań z szydełkowaniem wśród tych sąsiadów, że oni się poznają i będą mogli na siebie liczyć, niż rzeczy, których oni nie trenują i je zapomną. Więc wprowadzenie w temat to jest przede wszystkim budowanie relacji, uspokojenie, no i tak naprawdę pokazanie, że ta sytuacja jest zależna od nas. Nie eksportujmy tego na kogoś innego. To jest właśnie ten problem, że my płacąc, mamy takie poczucie, że płacąc podatki, no to wszyscy zaraz tutaj przyjedzie po nas, ktoś za nas coś zrobi, nam tam schowa, zniesie nas, zaniesie i jest eksport odpowiedzialności. Przy masowych zdarzeniach, dużych wydarzeniach, takie wydarzenie się, takiej sytuacji nie będzie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Ludzie też są bardzo wygodni. Oczekują czasami na szkoleniach gotowych rozwiązań, czyli proszę mi wierzyć, jestem w stanie...
26: Ile mam mieć puszek, ile mam mieć wody, co mam sobie wziąć?
0: To jest akurat rozsądne podejście. Raczej oczekują, że dostarczę im przykładowo 50 linków do aukcji i oni sobie mogą kupić wszystkie przedmioty i to jest taka, tego z premedytacją nie robię, to jest taka proteza bezpieczeństwa, oni kupią to wszystko, gdzieś tam schowają w szafie i jakby zapomną o temacie, a tutaj to jest żmudny proces, i wymaga jakiejś determinacji. Ja tam też determinacji tej w takich szkoleniach wymagam od osób, które w nich uczestniczą. Proszę mi wiedzieć, uczestnicy są w stanie kupić wszystko i to jest, myślę, też błąd w myśleniu podczas prowadzenia szkoły.
26: Tutaj się zatrzymajmy, skorzystajmy z tej okazji i dzisiaj, gdybym za moment odebrał alert o zagrożeniu z powietrza, jestem w gęsto zabudowanym mieście, co w pierwszej sytuacji robię, jaki jest mój pierwszy ruch i dalej co mnie czeka?
0: Oczywiście to wszystko zależy, w jakim jesteśmy miejscu. Zakładamy, że w tej chwili jest alert. Czy jest pan w obcym miejscu w tej chwili, czyli nie wie pan, gdzie się ukryć? Wie pan, czy ma pan zainstalowaną jakąkolwiek aplikację, albo wie pan, gdzie tych miejsc ukrycia szukać?
26: Tak, jestem w tej uprzywilejowanej pozycji, w której te aplikacje mogłyby mi to podpowiedzieć.
0: Tak, jeżeli tej aplikacji pan nie ma, to dochodzi jeszcze jeden rozpraszacz, tak? Ale tak skracając, szukamy, jeżeli nie mamy dostępu do aplikacji, nie mamy rozpoznanych w okolicy miejsc ukrycia, po prostu ja sugeruję jednak kalkulować czas i schować się w najbliższym budynku, najbliższej piwnicy, jakby licząc się z tym, że nie jest to do końca bezpieczne miejsce, bezpieczne rozwiązanie. Czyli schodzimy z miejsc otwartych, oddalamy się od budynków z dużymi szybami, oszkleniami, bo odłamki to jest dość duże zagrożenie. Więc jeżeli nie mamy dostępu do miejsc ukrycia, nie wiemy, gdzie one są, najrozsądniejszym rozwiązaniem według mnie jest ukrycie się w najbliższym budynku, najlepiej w jego piwnicy, kalkulując, że nie jest to bezpieczne miejsce.
26: No dobrze, ta sytuacja zastaje nas w domu. Gdzie chowamy się w domu w takim razie? I jeżeli mamy w domu zostać więcej niż dobę, dwie, co na pewno nam się tam przyda?
0: Jeżeli sytuacja zostaje nas w domu, no tutaj zasada dwóch ścian jest najrozsądniejszym wyjściem. Dużym zagrożeniem są latające właśnie odłamki szkła. Przy fali uderzeniowej szyby rozbijają się, no i po prostu są pociskami latającymi po pomieszczeniu, robiące duże spustoszenie, więc oddalamy się od okien do miejsca, do pomieszczenia, które w takich okien nie posiada. Szukanie schronienia jest wyzwaniem, więc to jest wybór mniejszego zła. Jeżeli chodzi o przygotowanie domu, no to już jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Mówimy o zasobach, mówimy o też przygotowaniu się do szybkiego wyjścia. Zasoby to jest minimum 3 litry wody pitnej na osobę na dobę. Nie licząc wody do gotowania na przykład ryżu czy makaronu, to jest dodatkowa woda. Woda do higieny, woda do techniczna, tak? Robią się z tego całkiem spore zapasy i też jakby pożywienie. Trzeba też tymi zapasami nauczyć się operować. To są procesy żmudne. Jeżeli chcesz zorganizować swój plecak, to pomyśl o tym, jakbyś jechał pod namiot na weekend. Czyli co musisz mieć pod namiotem na weekend? No śpiwór, namiot, kuchenkę, talerze. I całe takie wyposażenie kempingowe, to jest taki skrót myślowy, ale też można ćwiczyć ten swój sprzęt. Idź do parku z rodziną i ugotuj na kuchence sobie, zróbcie sobie piknik. Prostymi sposobami trenujemy, wyposażamy się w rzeczy, które podnoszą nasz komfort i też ogólne bezpieczeństwo.
26: Dawid Komuda, Sąsiedzka Obrona Cywilna, bardzo dziękuję.
0: I ja również dziękuję.
26: W planie działania to już wszystko. Za moment informacje, Szymon Kępka, do usłyszenia.
1: Tym samym TOK 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim, Różą Rumińską i Tamarą Pawlik-Lipską. Ja nazywam się Filip Kakusz, bardzo Państwu dziękujemy. Po 14 po informacjach na Zapytam Inaczej zaprasza Państwa Anna Piekutowska.
2: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało w
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kabosz serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Ponad 105 miliardów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną to rządowe plany, o których na początek. Czy będzie dymisja szefa MSWiA? Chce tego opozycja, a chodzi o pomyłkę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oszuści znaleźli kolejny sposób. Bydgoski MOPS ostrzega seniorów przed rzekomym sprzątaniem. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje do GFM. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy to wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną. Projekt przeszedł przez Radę Ministrów, teraz zajmie się nim parlament, mówi premier Donald Tusk.
17: W ciągu tych 5 lat zainwestujemy, bo będą to głównie procedury inwestycyjne. Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody, samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, lepiej, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
16: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe oraz awarii infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. Ważne jest, aby poświęcić dużą część tych pieniędzy na szkolenia dla obywateli. Tak z kolei mówi w TOK FM były zastępca szefa obrony cywilnej kraju, generał Ryszard Grosset.
18: Trzeba bardzo mocno podkreślić system edukacji dla bezpieczeństwa. I to edukacji, która powinna się zaczynać w przedszkolu, a kończyć już ostatnim etapem życia.
16: Dodatkowo program ma sfinansować zakup nowoczesnych pojazdów i sprzętu ratowniczego. Rządowa propozycja zakłada też tworzenie i rozwój systemu, który pozwoli na bezpieczne ostrzeganie i alarmowanie obywateli. Tymczasem opozycja chce dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, a chodzi o błąd w systemie ostrzegania RCB. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła też do odbiorców w województwie lubuskim, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
19: Potwierdzam, że doszło do błędu po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i alert RCB oprócz województwa lubelskiego został wysłany także do odbiorców na terenie województwa lubuskiego.
16: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za bunt. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
14: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen. Też proszę pamiętać, że to jest olbrzymia operacja, wypompowywanie z kawern, czy z tych zbiorników podziemnych paliwa, bo to się robi to specjalnymi substancjami solankowymi. To jest trudna, skomplikowana operacja, którą państwo powinno robić jak najrzadziej.
16: Według prokuratury Orlen miał utrzymywać się ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z cen ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Po wyborach ceny na stacjach zaczęły wyraźnie rosnąć. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracowniczki ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób, oferując sprzątanie. Marta Frankowska z MOPS-u ostrzega, by seniorzy nie wpuszczali nikogo obcego do domu.
20: Mogą oni paść ofiarami oszustwa, zaginięcia drogocennych pamiątek, pieniędzy, czy choćby kradzieży danych, wzięciu kredytu, etc., tak?
16: Prawdziwi pracownicy MOPS-u zawsze legitymują się służbową legitymacją ze zdjęciem, a wizyty środowiskowe są wcześniej zapowiadane. 4 minuty. Tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
21: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę, a teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie większość drugich tur również została już wyprzedana. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, do których przyjeżdżali głównie turyści z południa Polski, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
22: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
21: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski. A jeśli komuś nie udało się dostać czeku, będzie miał jeszcze jedną szansę, bo w listopadzie ma odbyć się ostatni już nabór. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
16: Informacje w TOK FM ponownie o 14.20. Zapraszam na nie w imieniu Kacpra Sikorskiego. Warto jeszcze dziś korzystać ze słońca. Od jutra więcej chmur w całej Polsce. Dziś jeszcze 22 stopnie na południu kraju. To najcieplejsze miejsca.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej, którą zaczynamy od pierwszego czytania pakietu ustaw dotyczących m.in. limitu wynagrodzeń. Jutro w Sejmie właśnie to pierwsze czytanie. Rząd mówi, że chce uporządkować system, chce ograniczyć przypadki bardzo wysokich zarobków finansowanych z publicznych pieniędzy i o tej strategii, którą przyjął rząd, porozmawiam z dr Marią Liburą. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oczywiście to jest cały pakiet ustaw i ta najbardziej medialna kwestia jest związana z zarobkami lekarzy, ale to nie od nich zaczniemy, tylko od uprawnień prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który według procedowanych zmian ma znacząco zwiększyć swoje uprawnienia. Wręcz można powiedzieć, że powstaje taka NFZ-owa policja, bo będzie mógł kontrolować dokumentację, także prywatnych placówek, zaglądać do dokumentacji pacjentów, decydować o wyjątkach od limitów czasu pracy i będzie miał również kontrolę nad dyrektorami wojewódzkich oddziałów. Pani doktor, co się stanie, jak tak wiele kompetencji skupimy w rękach prezesa NFZ-u?
24: To jest bardzo dobre pytanie. Był taki czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia, przez to, że miał zbyt szeroko i dosyć kolizyjnie z Ministerstwem Zdrowia zdefiniowane uprawnienia, prowadził jakby nieustanną wojnę podjazdową z organem centralnym, czyli z Ministerstwem Zdrowia. I to tego, ta lekcja, jak widać, nie za bardzo nas nauczyła, że nie należy wytwarzać sytuacji, w której mamy dwa różne silne ośrodki. Niektórzy, patrząc się na projekt tej reformy, twierdzą, że Ministerstwo Zdrowia w ogóle stanie się zbędne. To jest być może przesadzoną konkluzją, ale nie tak odległą od prawdy. Dlaczego? Dlatego, że te propozycje, które są tam zawarte, są bardzo niebezpieczne dla przejrzystości systemu. I to jest mega ciekawe, bo wydawałoby się, że cel tej reformy jest dokładnie odwrotny. To znaczy, że celem powinno być zwiększenie transparentności, doprowadzenie do tego, że władza publiczna ma większą kontrolę nad tym, co dzieje się w placówkach, prawda? Mm-hmm. To jest chyba tak, jeżeli byśmy tak ujęli cel, to mało kto by się z tym nie zgodził. Ale jak popatrzymy się na sposób, w jaki to jest rozwiązane, czyli przez udzielenie ogromnej władzy samej centrali funduszu, to możemy bardzo wątpić, czy przy takim ogromnym rozproszeniu i też rozdrobnieniu udzielania świadczeń w Polsce te kontrole, których się tak wszyscy boją, w ogóle będą skuteczne. Czyli nawet jak zwiększymy ten korpus kontrolerów nie do 400, ale do 1400 osób, to prawdopodobieństwo wejścia tej kontroli do każdej placówki w Polsce, prawda, do jakiej, gdyby to odbywało się drogą losowania, wcale nie będzie takie wysokie, w szczególności, że te kontrole mają być bardzo już w tej chwili szerokie i będą wymagały ludzi o ogromnych kompetencjach, nie tylko czysto administracyjnych, taki audyt administracyjny, ale też zrozumienie, czy właściwie były ordynowane leki, jak słyszymy, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, może być tak, że dostanie Narodowy Fundusz Zdrowia, jego centrala, ogromną władzę, ale w sytuacji, w której nie będzie w stanie jej sprawiedliwie używać wobec wszystkich podmiotów, to zamiast zwiększyć przejrzystość tego systemu, to ona się zmniejszy, bo będzie pytanie, dlaczego ten podmiot jest kontrolowany, a nie inny, prawda? Mhm. I też przy udzielaniu tak ogromnej władzy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia nie zadano chyba sobie pytania, jaki jest udział obecnego systemu, w tym właśnie sposobu realizowania funkcji nadzorczych w wszystkich nieprawidłowościach, które mamy wykrywane. Bo tu widzimy taką ideę nadzorować i karać, prawda? Czyli wprowadzimy korpusy kontrolerskie, będziemy sprawdzać i jak coś wyłapiemy, to będziemy karać.
0: Za fałszywe oświadczenie grozi do 8 lat więzienia.
24: Tak, będzie placówki kary finansowe, prawda? Ale tak naprawdę okazuje się, że dyrektor szpitala czy lekarz to będzie taka funkcja obarczona ogromnym ryzykiem karnym. I potem myślimy sobie, halo, ale co na to mówi nowoczesne zarządzanie w systemach ochrony zdrowia? Przecież jest dobrze znaną zasadą, że tego typu system nie będzie skłaniał nikogo do raportowania nieprawidłowości. Tak? Znaczy to jest, jeżeli chcemy doprowadzić do takiego systemu, jak mamy w Skandynawii, w którym każdy jest zobowiązany raportować własne błędy, to musimy stworzyć zupełnie inną kulturę. Kulturę, która przede wszystkim zakłada sprawiedliwe i równe traktowanie. I tego się nie da zrobić przy pomocy centralnego urzędu, który robi wyrywkowe kontrole i do tego ma w sobie taką arbitralną władzę, że reguły są jednolite, ale możemy niektórym dawać wyjątki, prawda? Co dotyczące czy to norm zatrudnienia, czy innych kwestii.
0: Znaczy trudno jest uwierzyć, żeby w ogóle te przepisy przeszły przez Sejm, dlatego że pojawiają się naprawdę poważne pytania, już nawet nie o zgodność z prawem pracy, ale w ogóle o konstytucyjność i proporcjonalność takich rozwiązań.
24: Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości zgłasza bardzo poważne zastrzeżenia, w tym z tego samego rządu, prawda, do tego projektu, to powinniśmy się bardzo mocno zastanowić nad tym, czy taka forma przywracania porządku nie będzie tak naprawdę pogłębiarką chaosu. I jest taka pokusa, żeby silną ręką wprowadzić porządek. Potrzebujemy szeryfa. Tak? Widzimy, że skala nieprawidłowości w ochronie zdrowia, która się ukazała poprzez ostatnie afery, czy w zasadzie już festiwal afer, no jest bardzo, bardzo poważna. Ale niestety tutaj potrzebna jest ciężka, pozytywistyczna praca, w której się nie da wykonać z pozycji Centralnego Urzędu ulokowanego w Warszawie. Tu potrzebna jest zmiana całej filozofii tego systemu. Ona jest oczywiście trudna, bo paradoksalnie jest trudniejsza w przeprowadzeniu politycznie niż tego rodzaju ustawa. Tu mamy silną emocję społeczną, jest to jakby robione pod takim hasłem, że ograniczymy zarobki lekarzom, weźmiemy się za te szpitale, będziemy je sprawdzać.
0: I to już teraz, bo też polityczny przekaz jest taki, że uchwalimy to po prostu na jednym posiedzeniu Sejmu, skrócimy czas wdrażania z roku do pół roku i no, pośpiech to jest chyba niezbyt wskazany przy tego typu zmianach.
24: Nie przy tak złożonym systemie i tak rozdrobnionym, sfragmentowanym w szczególności, jaki jest nasz system, ale też cele kontroli w systemach ochrony zdrowia powinny mieć jakby inny kierunek. Ich jakby główną przesłanką powinna być jakość i bezpieczeństwo pacjenta, a nie to, żeby kogoś przyłapać post factum, że zrobił coś źle. Na ile sprawdzanie prawidłowości oświadczeń co do grafików pracy, prawda, przekłoży się na jakość i bezpieczeństwo pacjenta, to tego nie mamy w uzasadnieniu podane. Wydaje się, że poszliśmy taką drogą, która odpowiada na emocje społeczną, ale nie za bardzo koresponduje z naszą wiedzą o funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia, w których potrzebna jest właśnie sprawiedliwość, też sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczestników tego systemu. Przecież jeden odgórny limit wynagrodzenia, który teraz jest wprowadzany, też nie jest oparty na przesłance takiego sprawiedliwego traktowania. My mamy w tej chwili ogromne różnice w zarobkach samych lekarzy. Powinniśmy, wprowadzając myśląc o ograniczaniu płac, wprowadzić od razu jakąś ścieżkę kariery, w której zarobki personelu medycznego zależą od odpowiedzialności, od lat pracy w systemie, a nie od tego, komu się co uda wynegocjować z dyrektorem.
0: Jutro w Sejmie pierwsze czytanie pakietu ustaw. Będziemy się przyglądać, jak to będzie wyglądało, jak będzie pracował nad tym Sejm. Tymczasem bardzo dziękuję dr Marii Liburze, kierowniczce Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1: Autopromocja.
2: Kochamy sport.
3: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
3: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
3: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
25: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
26: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
27: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
28: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
29: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
30: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Tobias Rau, z prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec, został wybrany na nowego przewodniczącego Landtagu Saksonii-Anhaltu. To pierwszy przypadek w historii Niemiec, gdy na czele parlamentu kraju związkowego stanął polityk tego ugrupowania. Do wyboru Rausza doszło podczas posiedzenia parlamentu Saksonii-Anhaltu po wyborach landowych z początku września. AfD zdecydowała nie w nich wygrała, uzyskując prawie 44% głosów. W Zagórzu w powiecie chrzanowskim znaleziono zwłoki 73-letniej kobiety. Rany na ciele wskazują na udział osób trzecich. Trwa obława za 49-letnim synem seniorki, który może mieć związek ze sprawą. W terenie są już psy tropiące. Policja używa również dronów i śmigłowca. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że prowadzi konsultacje z rosyjskimi władzami po śmierci pracownicy Instytutu Przeciwdziałania Dżumie na Syberii. Według organizacji ryzyko związane z tym zdarzeniem jest niskie dla Rosji i bardzo niskie dla Europy. Organizacja zadeklarowała również gotowość do udzielenia Moskwie wsparcia w tej sprawie.
2: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Od najbliższego piątku w Warszawie lalka też człowiek. Podczas jubileuszowej 20. edycji festiwalu znowu będzie można przyjrzeć się z bliska, co lalka potrafi zobaczyć w człowieku. W sumie pokażemy 11 spektakli z całej Europy, mówi Marek Żurawski, dyrektor organizacyjny festiwalu.
3: Bardzo, bardzo ciekawą pozycją jest spektakl To mały krok dla człowieka, ale dla lalki w wykonaniu Liliany Kłos, studentki trzeciego roku Akademii Teatralnej w Białymstoku. Spektakl dotyczy tego, czy jak się jest bardzo, bardzo ważną osobą, na przykład królem, to czy w pełnieniu tych obowiązków nie jest przeszkodą to, że jest się ułomnym na ciele.
2: Festiwal Lalka też człowiek potrwa do 21 października. 7 wystaw oraz setki zdjęć czekają na odwiedzających Nowochódzkie Centrum Kultury. To w ramach cyklu Siła Fotografii. Po raz 9 w przestrzeniach centrum zagościła ekspozycja World Press Photo. Swoje zdjęcia prezentują też Tomasz Tomaszewski, Iza Łysoń oraz Ewa Bilan-Stoch, mówi Zbigniew Grzyby, dyrektor NCK.
4: Tą moc, tą siłę fotografii pod dachem Nowochódzkiego Centrum Kultury widać. To jest około, policzyliśmy 500 zdjęć, które można oglądać, i te dodatkowe świetne wystawy, do których absolutnie zachęcam do tego, żeby zagubić się w tych korytarzach.
2: Siła fotografii potrwa do końca października. Wystawa Karola Radziszewskiego Brudne strony w Teatr Galerii Studio w Warszawie rozwija temat queerowych archiwów Europy Środkowo-Wschodniej. Koncentruje się na magazynie Dick Magazine, który od ponad 2 dekad łączy sztukę, queer, archiwa i kulturę niezależną.
5: Magazyn powstał w 2005 roku, najpierw bardziej jako zin opowiadający o queerowej, gejowskiej rzeczywistości w Polsce, ale szybko przerodził się w pismo artystyczne, które próbowało i dalej próbuje opowiedzieć całą historię queerową centralnej wschodniej Europy. Od pierwszej podróży do Kijowa w 2006 roku po kolejne wyjazdy do różnych krajów sąsiednich. Byłej Jugosławii, Białorusi, Czech, Słowacji, byłej i tak dalej.
2: Brudne strony Karola Radziszewskiego w Teatr Galerii Studio do 27 listopada.
1: W większości kraju pojawi się dziś tylko niewielkie zachmurzenie. Na północy jednak może delikatnie popadać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na południu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest audycja Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska, jeszcze raz dzień dobry. A teraz połączyliśmy się z Pom Sołtyk, licealistką z Paryża. Witaj, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać. Czy mogłabyś powiedzieć słuchaczom, do jakiej szkoły chodzisz i do której klasy?
7: Chodzę do liceum Condorcet, który mieści się w 8 w Paryżu. I jestem w klasie 3 LO, jeśli chodzi o polski system szkolny. A we francuskim systemie jestem w 2 LO.
6: W całej Francji dzisiaj jest dzień strajku generalnego uczniów, taki punkt kulminacyjny. Jak wygląda twój dzisiejszy dzień? Byłaś już na protestach, co zamierzasz dzisiaj robić?
7: Tak, więc dzisiejszy dzień raczej był właśnie taki, że dostaliśmy informację dosyć wcześnie.

0: właśnie rano, że będą od szkoły, że pewnie będą dzisiaj protesty, więc żeby wejść do szkoły, zamknęli główne wejście i otwarli tylne dla nauczycieli i dla klas preparatoire, które są, mają, nie mogą robić protestów z powodu tego, że mają teraz konkursy. A poza tym dostaliśmy też informację, że dzisiejsze lekcje będą się działy, ale jeśli będziemy nieobecni, to to nie będzie jakby liczone. Czyli możemy nie przyjść na lekcje i właśnie iść na protest, gdyż szkoła nas jakby popiera w tym, jak to się mówi?
1: W tym proteście.
0: Właśnie. Tak, tak. I więc protest zaczął się o 8:00. Dużo uczniów wstało dosyć wcześnie, by przygotować. Pewnie około 7:00. Oni po prostu biorą koszy na śmieci i dają przed liceum, żeby móc na nie wejść. Przygotowali dużo takich plakatów z tektury, gdzie mają różne slogany, teksty. I bardzo często ludzie też kupują jedzenie, picie dla wszystkich. I no po prostu około 8:00 ludzie zaczynają przychodzić i po prostu krzyczeć i robić taki protest. Właśnie taki dosyć jednak pacyficzny to jest. W moim liceum nie ma tak za bardzo zamieszek ani nic. Jest bardzo dużo właśnie ludzi, którzy przychodzi dosyć później, jednak około bardziej 10:00, o 8:00 to tak trochę mniej jest zwykle. I wtedy też przychodzą uczniowie z innych licea.
1: A czy to są tylko uczniowie, czy ktoś jeszcze niezwiązany ze szkołą, a może studenci, nauczyciele? Kto to się pojawia na takich protestach?
0: No, 80% to jednak są uczniowie, ale przychodzą też ludzie, którzy już nie są w liceum lub którzy po prostu skończyli liceum dosyć niedawno, żeby też nas wspierać. Jest też bardzo dużo takich osób z ulicy, którzy po prostu zatrzymują się i tak obserwują, ale nie partycypują w sensie. Więc tak, powiedzmy, ale nie ma za bardzo nauczycieli akurat u nas.
1: W mediach widzimy przede wszystkim ogień, dym, policję, starcia. A jak wygląda ta spokojniejsza część protestu, której no, często nie pokazuje się w telewizji? O czym ze sobą rozmawiacie? O czym są transparenty?
0: Bardzo dobrze się te pacyficzne, powiedzmy, pacyfistyczne, bez ognia ani nic, protesty dzieją. Po prostu ludzie przychodzą, krzyczą bardzo często slogany mówiące, że chcą lepsze kondycje w szkołach, szczególnie też dla licea, które są mniej dofinansowane niż na przykład te bardziej w Paryżu, że chcieliby na przykład usunięcie takiego programu Parcoursup, który jest tylko we Francji. To jest taki program w liceum, który po prostu pomaga ci później znaleźć studia, ale bardzo często ono jest bardzo źle zrobione, bo to jest taki komputer, który to robi, a nie prawdziwi ludzie. I bardzo dużo osób później nie ma studia, bo to jest dosyć takie, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale naprawdę no, mało szans ci daje. Wystarczy, że masz małą obserwację typu, że raz na przykład wygadałeś na lekcji, możesz po prostu nie mieć później żadnych szans, żeby się dostać na studia. Też po prostu mówią, że chcą też lepszy, jak to się mówi, rząd, taki, który będzie bardziej patrzył, opiekował się licealistami i jednak wspierał ich, a niektóry no, powiedzmy, trochę ma nas gdzieś. Chcą też oczywiście, żeby po prostu dać, żeby po prostu ludzie ich posłuchali, bo tylko w ten sposób jakby ludzie dopiero zaczęli zwracać na to uwagę.
1: A jakie postulaty są dla ciebie najważniejsze? Czego tobie na przykład brakuje w szkole?
0: No według mnie w szkole brakuje nauczycieli. Czasami jeśli twój nauczyciel, na przykład pani, zajdzie w ciążę lub jest chora, no to po prostu nie mamy zastępców, bo nie brakuje im ludzi. Na przykład moja pani od angielskiego w tym roku jej nie ma, więc znaleźć jakiegoś zastępcę, który nie mówi po angielsku, więc lekcja od angielskiego to jednak, no nie są lekcjami od angielskiego, to po prostu przychodzimy i nic robimy przez godzinę. Pan, który zastępuje naszą panią, jak mówiłam, nie mówi po angielsku, ale też za bardzo chyba on jest nowy, więc trochę nie wie jak uczy, wszystko robi na ChatGPT, wszystkie nasze klasówki, więc tak.
1: Nie wygląda to dobrze?
0: Nie, oraz na przykład czasami internet, sprzęt informatyczny jest bardzo zły w naszych szkołach, w połowie salach nie działa, nie mamy komputerów, nauczyciele tylko marudzą, że nic z tym nie da się zrobić, że nie chcą tego zmienić. A w tym roku zamiast odnowić komputery, system informatyczny i to wszystko, to nasz dyrektor zainstalował w niektórych salach zamiast tablic kredowych takie tablice elektryczne, których nauczyciele w ogóle nie umieją używać, więc które działają co drugi raz. A czasami w zeszłym roku nie mieliśmy światła i musieliśmy po ciemku pracować w klasach. Pamiętam, że raz mieliśmy klasówkę i nagle światło się zgasło, a to było w zimie, więc ranem, nie ma wtedy jeszcze słońca jeszcze. Więc no i robiliśmy klasówkę, pani powiedziała, że no cóż, nawet jeśli jest ciemno, to musimy robić klasówkę, że nie może jej dać na kiedy indziej. Czasami też na stołówce nie ma światła, jemy po ciemku, włączamy latarki u naszych telefonów wtedy.
1: No bardzo, bardzo ciekawe, ale też niepokojące rzeczy opowiadasz, ale władze mają taką opowieść o tym, że te protesty są uzasadnione, rzeczywiście macie rację, edukacja francuska jest w kryzysie, ale że teraz one zostały przejęte przez ludzi spoza szkół i dlatego część tych demonstracji zmieniła się w przemoc. Na pewno też widziałaś te przemocowe wydarzenia, które dzieją się we Francji, nie tylko w Paryżu. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy rzeczywiście są takie osoby, które przychodzą tam po to, żeby się pobić z policją, a nie protestować?
0: No, akurat nie wiem, czy ludzie przychodzą, żeby pobić się z policją, ale to prawda, że nawet na protestach w mojej szkole są ludzie, którzy przychodzą tylko po to, żeby właśnie narobić głupot. Są bardzo często nie licealiści, tylko osoby, które według mnie się nudzą i nie mają nic lepszego do roboty. Ale my od razu wtedy, jak widzimy taką osobę, to idziemy do policji, bo zawsze policja jest, żeby pilnować tych protestów i mówimy im, że żeby zrobili coś z tą osobą, bo jej nie chcemy tutaj, bo my chcemy właśnie, żeby to dobrze się poszło i nie chcemy w ogóle, żeby to było coś, co się skończy źle. Oraz też mi się wydaje, że to jest trochę, bo to się dzieje, ale nie aż tak często, że trochę media, jakby to powiedzieć, trochę generalizują, że to się dzieje wszędzie, a to jest naprawdę taki mały przypadek, bo bardzo często właśnie zauważyłam, że policja sama jest bardzo taka agresywna z tymi studentami. Znam niektórych z moich kolegów, którzy byli aresztowani, choć na przykład nic nie zrobili lub z jakiegoś powodu naprawdę głupiego. I na przykład uważam, że to jest trochę nie fair, że policja jest taka brutalna z tymi studentami, którzy przecież mają 16 lat, nie są przecież jakimiś kryminalistami, którzy kogoś zabili czy coś w tym stylu. I to jest według mnie prawdziwy problem, że jednak ta policja jest zbyt brutalna według mnie. Po prostu nie powinna tak reagować, szczególnie wiedząc, że oni tak reagują z licealistami, którzy tylko chcą lepszych kondycji, no ale na przykład z prawdziwymi osobami, które naprawdę zrobiły złe rzeczy, typu, no nie wiem, wiem, że w zeszłym roku w szkole mojego brata był jakiś pedofil i w ogóle to zostało, nic nie zrobiono, niby został aresztowany, ale później go uniewinniono, więc to na przykład uważam potrzebowałoby takiej policyjnej brutalności.
1: Ten ruch, ten protest jest bardzo nowy, a jednocześnie odbywa się na kilka miesięcy przed tym, jak we Francji będą wybory. Czy w ogóle młodzi ludzie myślą o tym, że ten protest staje się częścią kampanii politycznej? Zresztą politycy też próbują go trochę wykorzystać dla własnych celów.
0: Politycy bardzo chcą wykorzystać ten ruch na ich korzyść. Na przykład niektórzy politycy, szczególnie tacy z prawicy, próbują pokazać, że to są niby jakieś dzieci, no powiedzmy między słowami imigraci, choć oni wcale nie są imigrantami, bo są Francuzami, ich dziadkowie byli Francuzami. I mówią, że próbują to pokazać w taki sposób, żeby właśnie pokazać, że trzeba prawdziwych tych władz, żeby się pozbyć tych dzieci. Tak próbują to pokazać, ale też niektórzy właśnie pokazują to, żeby jednak, no nie wiem jak to wytłumaczyć, że po prostu każdy polityk próbuje to dać na swoją korzyść, żeby albo żeby pokazać, że to jest coś złego i że oni muszą to naprawić, albo żeby pokazać, że właśnie to się dzieje i że trzeba głosować na nich, bo oni dadzą lepsze kondycje do szkoły, że oni słuchają uczniów. Ale oni tak mówią, że nas słuchają, ale czy to prawda?
1: A to jest tak, że tych uczniów, którzy protestują, łączą jakieś poglądy polityczne? Bo też mówi się o tym, że to lewica się mocno zaangażowała w te protesty?
0: Tak. Raczej bardzo dużo są jednak z lewicy, którzy się angażują w te protesty, choć wiesz, oni są z lewicy, ale większość z nas nie może nawet głosować, więc tylko mały procent naprawdę tacy, którzy są, urodzili się na początku roku i będą mieli już 18, ale bardzo mały procent będzie w ogóle mógł głosować, więc to tak naprawdę my pod tym względem mamy mało sposób jakby influencować, co się stanie z powodu wyborów.
1: A kiedy ten protest się skończy, jak myślisz? Co musi się wydarzyć, żeby uczniowie zeszli z ulicy?
0: Mi się wydaje, że żeby uczniowie zeszli z ulicy, to rząd musi właśnie powiedzieć, że mają zamiar zrobić zmiany w szkołach i dopiero wtedy to się uspokoi, bo z tego, co ja wiem, te strajki nie mają zamiar się skończyć niedługo. Ja mam informację, że są osoby, które mają ochotę to robić aż do końca października, więc tak, zobaczymy, ale no, to nie jest coś, co według mnie szybko zgaśnie.
1: Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Pom Sołtyk, licealistka z Paryża, była moją gościnią.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
13: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
12: Brzmi dobrze.
13: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Do Polski trafią nowe systemy obrony powietrznej Patriot. Na wschodnią granicę naszego kraju wyśle je Szwecja w ramach misji NATO. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Instytucja, która odpowiada za koordynację działań w sytuacji kryzysowej, jest pozbawiona zasobów do poprawnego działania. Tak sytuację w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ocenił poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński po dzisiejszej kontroli poselskiej. Powodem interwencji była wczorajsza pomyłka RCB, w wyniku której alert wysłano do mieszkańców niewłaściwego województwa, lubuskiego zamiast lubelskiego. Pomyłka nastąpiła po ponad 9 godzinach pracy, więc nie jest wykluczone, że pracownicy byli po prostu przemęczeni, napisał Cieszyński. 24-godzinne dyżury w RCB pełnią 3 osoby. Przy każdym alercie obowiązuje zasada dwóch par oczu, więc każda osoba pracuje średnio 16 godzin. Syreny alarmowe zawyją na Mazowszu. W nadchodzący poniedziałek, 12 października, na terenie całego województwa ruszają ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. W związku z tym każdego dnia uruchomiony zostanie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczeń emitowany będzie ciągły dźwięk trwający 1 minutę. Służby apelują o zachowanie spokoju w tym czasie. Ćwiczenia potrwają do piątku, 16 października. Druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego już za nami. Przy pierwszej turze wszystkie czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Teraz zajęło to zaledwie 4 minuty. Każdy chętny mógł zdobyć zniżkę na nocleg w wysokości 300 zł. Turyści najchętniej wybierali Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
21: Na drugim miejscu mamy mieszkańców Lubelskiego, dalej Małopolska, Mazowsze i Śląsk. Tak więc po linii autostrady i trasy szybkiego ruchu w stronę Warszawy. Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności, więc ta bliskość geograficzna miała znaczenie.
20: Podkarpacki czek turystyczny będzie można jeszcze zdobyć w listopadzie. Kolejne informacje o 15, a teraz pogoda. W większości kraju utrzyma się dziś niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur i przelotne opady mogą pojawiać się jedynie na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w południowych regionach.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
23: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
22: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
24: 14.43 w Radiu TOK FM, czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG, Rafał Hirsch. Witam, zapraszam, krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych w tej chwili. Mamy bardzo dobrą sesję na warszawskiej giełdzie, WIG20 idzie w górę o 1,6% i tak właściwie jest o krok od kolejnego w tym roku pobicia rekordów wszechczasów. To jeszcze nie nastąpiło, ale jest naprawdę blisko. Dolary dzisiaj tanieją. W ostatnich dniach złoty dość wyraźnie tracił na wartości. Dzisiaj trochę odzyskuje siły. Dolar jest po 3,88 zł. Euro 4 zł i niecałe 37 groszy. I ropa naftowa tanieje dzisiaj o 2,5 dolara. $97.80 za baryłkę. ropy Brent, więc na rynkach wygląda całkiem nieźle. A jak popatrzeć sobie szerzej na polską gospodarkę, zwłaszcza w dłuższym okresie, to ona też wygląda w sposób bardzo okazały. Powstał nawet na ten temat raport, który się nazywa Polska droga do zamożności. W studiu pan Marcin Klucznik, starszy doradca w Zespole Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym i współautor tego raportu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
24: Według, znaczy ten raport jest oczywiście szeroki, natomiast tam między innymi można przeczytać, że realny PKB na mieszkańca od 1990 roku nam wzrósł o 266%, czyli ponad trzykrotnie, 3,5 raza mniej więcej, realnie oczywiście. Co myśmy zrobili dobrze, że to tak ładnie wyszło?
0: Wydaje mi się, że i tak w zasadzie nam się też wydaje, kiedy pisaliśmy ten raport i próbowaliśmy trochę podsumować na nowo polską drogę gospodarczą od lat 90. do teraz, że to raczej nie jest tak, że to jest jakaś jedna kwestia, tylko dosyć szeroko otwarte okno możliwości w latach 90., które niektóre z gospodarek naszego regionu, w tym Polska, wykorzystały i przekotwiczyły się instytucjonalnie na zachód, co było pewną wyrazem pewnego trudu, ambicji, ciężkiej pracy naszych społeczeństw. Ale do tego na to nałożył się jeszcze szereg kolejnych przemian, mniejszych i większych, które w zasadzie wynikały z tego instytucjonalnego przekotwiczenia. Czyli na przykład otworzyliśmy się na handel międzynarodowy, na zagraniczne inwestycje. Tam, gdzie edukacja miała znaczenie, tam mieliśmy już często dosyć mocną bazę. Dodaliśmy do tego bardzo mocne wyedukowanie społeczeństwa w zakresie edukacji wyższej. Mocną bazę mieliśmy chociażby w edukacji średniej, co cały czas widać w wynikach PISA naszego regionu, które są ponadprzeciętne na tle krajów OECD. Dodaliśmy do tego awans technologiczny, który dział się systematycznie, po części dlatego, że zagraniczne firmy tutaj przyjeżdżały, po części dlatego, że kiedy już przyjeżdżały, to te kompetencje dosyć naturalnie rozlewają się po gospodarce. Inne rzeczy, które też się wydarzyły w naszym kraju, to jest na przykład to, że obok tych bizów zagranicznych, o których bardzo
24: czyli
0: lubiliśmy...
24: Czyli bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
0: Tak, konkretnie. Tych zagranicznych firm, które przyjeżdżają tutaj i lokują fabryki. Druga rzecz, która się działa w naszej gospodarce, to jest do tej pory mało powiedziane. To są polskie firmy, które systematycznie się skalują i prowadzą ekspansję międzynarodową. One oczywiście zaczynały od zera i pomijając kilku narodowych czempionów, cały czas są relatywnie małymi przedsiębiorstwami na skalę światową, ale liczba firm, które posiadają jednostki zagraniczne, praktycznie się podwoiła w ciągu ostatnich 15 lat. Czyli ta ekspansja jest dynamiczna, ale dzieje się z bardzo niskiego poziomu.
24: To bardzo ciekawe, bo tak właściwie jest tutaj szereg takich kwestii, o których pan powiedział, które stoją właściwie w sprzeczności z tym, co na co dzień można usłyszeć o polskiej gospodarce, bo na co dzień, jak mówimy o polskich firmach, to często o tym, że one nie chcą inwestować na przykład, albo w ogóle nie inwestują, bo się boją, za mało kredytów biorą i tak dalej. Związek Banków Polskich nawet na to ostatnio narzekał. Jak mówimy o polskiej edukacji, to jest narzekanie, że brakuje nauczycieli. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to właściwie od lat ciągle mowa o jakimś tam kryzysie, a tutaj się okazuje, że wcale wcale nie, tak? Więc tak naprawdę jak się popatrzy w dłuższym terminie, to się okazuje, że te takie codzienne narracje często kreowane przez polityków na potrzeby polityczne są zupełnie nieprawdziwe?
0: Znaczy, w zasadzie pomijając może kwestię bezpośrednio już samych polityków, bo to w ogóle ta zmora jest też trochę zmorą naszego społeczeństwa.
24: Tak.
0: Ja też jestem jej udziałem, tak więc siłą rzeczy dotyczy też czasami także mnie. Jakby tutaj są chyba dwie kwestie. Na takim bardzo wysokim poziomie to duża część naszych tych problemów z naszą gospodarką, naszym społeczeństwem wynika z faktu, że my się nie porównujemy po czasie. Znaczy no, nikt rozsądny nie patrzy na to, gdzie był on albo jego rodzina 20 lat temu i że polskie PKB od tego czasu wzrosło dwukrotnie i że żyje nam się na przykład dwukrotnie lepiej, tylko porównujemy się raczej w tym przekroju świata. Znaczy patrzymy, jak dzisiaj żyje Francuz, Niemiec, Amerykanin i to jest dla nas punkt odniesienia. I to w praktyce oznacza, że tak samo jak w latach 90. nasza gospodarka była uboższa, tak samo uboższa jest cały czas teraz. Jest
24: tylko na wyższym poziomie.
0: Trochę mniej uboższa, tak, to prawda. Ale jakby to z jednej strony, to nawet nie jest tak, że to jest per se jakoś skrajnie negatywne zjawisko w tym sensie, że ono też może prowadzić do takiego nienasycenia ambicji, a na pewno cechą taką fundamentalną, psychologiczną może nawet, socjologiczną, ale jednak obserwowalną w tym polskim wzroście, no była ta wysoka ambicja przez ostatnich 30-40 lat i ona też na pewno nam pomagała. To na takim bardzo wysokim poziomie, natomiast już na takim bardzo konkretnym Oczywiście jest tak, że na poziomie instytucji, edukacji zawsze jest mnóstwo rzeczy, które nie grają. Znaczy jakby też na marginesie koszula bliższa ciału. Znaczy my dużo lepiej widzimy te niedoskonałości, które są w Polsce, bo po prostu doświadczamy ich na co dzień. Te zagraniczne są nam trochę dalsze, ale one też tam są oczywiście. Natomiast z perspektywy wzrostu gospodarczego koniec końców znaczenie ma ta zmiana po czasie. Ta zmiana po czasie, której po prostu nie obserwujemy tak dobrze, no bo zawsze porównujemy się w tym momencie czasu. Natomiast jeżeli patrzymy chociażby na kwestię tej edukacji czy inwestycji, no to siłą rzeczy, czy to polskie firmy, które się skalowały przez ostatnich 15 lat, czy edukacja, są raczej historiami ogromnego sukcesu. Mhm. Na marginesie, jeżeli mówimy tutaj już konkretnie o stopie inwestycji, my tam też mamy taki wątek, że duża część tej niskiej stopy inwestycji do PKB to jest w dużej mierze zjawisko cenowe, które jest związane z faktem, że ceny dóbr inwestycyjnych spadają. A to relatywnie do pozostałych cen w gospodarce.
24: Innymi słowy, a wartość inwestycji się wymierza w pieniądzu, czyli jak coś taniej robimy,
0: tak,
24: co jest na naszą korzyść, to potem w statystykach gorzej wychodzi.
0: Mówiąc prostym językiem, prostszym troszeczkę, to w praktyce oznacza, że jeżeli wzięlibyśmy ceny sprzed 15-20 lat, i w tych cenach sprzed 15-20 lat policzyli stopę inwestycji, to spora część spadku stopy inwestycji nam znika, bo to jest taki czysty efekt cen.
24: Jeśli chodzi o te liczby z tego raportu, 73% niemieckiego PKB na mieszkańca mamy w tej chwili w Polsce, ale tylko 58% niemieckiego w wyniku, jeśli chodzi o godzinę pracy, tak? Czyli żeby zarabiać podobnie do Niemiec, musimy dłużej pracować. Jak to zmienić? Czy w ogóle da się to zmienić?
0: To znaczy, tutaj też musimy pamiętać o tym, że te liczby też zależą. Znaczy, obydwie są prawdziwe, natomiast one też wynikają po części z faktu, że mamy trochę inną powszechność edukacji pracy w niepełnym etacie. I jakby one nie są idealnie porównywalne w tym sensie per godzina pracy albo per osoba. Obydwie z tych miar mają pewne niedoskonałości, ale tak naprawdę chyba to w dużej mierze pokazuje raczej troszeczkę inne zjawisko. To znaczy, że w wielu zachodnich gospodarkach przez ostatnie 20-30 lat nastąpił pewien trend, który w naszym regionie, w szczególności w Polsce, też miał miejsce, ale w mniejszym stopniu. To znaczy, z jednej strony upowszechniała się bardzo mocno stopa zatrudnienia, to działo się zarówno u nas, jak i u Niemiec. Natomiast w krajach takich jak Niemcy na zachodzie Europy też dosyć istotnie spadały godziny pracy na zatrudnionego ze względu na fakt, że rosła po prostu stopa zatrudnienia. U nas Polacy mają to do siebie, że pracują intensywnie, ale relatywnie krótko i dosyć rzadko na ten niepełny etat. Krótko w całym swoim cyklu życia, bo wchodzą na rynek pracy relatywnie późno, chociażby ze względu na fakt, że rzadziej pracujemy będąc na studiach. Potem pracują bardzo intensywnie, w znaczeniu dużą liczbę godzin pracy. To po części jest oczywiście kwestia też sektorów gospodarczych, bo mamy relatywnie dużo przemysłu w naszym zatrudnieniu, a w przemyśle praca na pół etatu zdarza się dużo rzadziej niż chociażby w sektorach usługowych. Mhm. A po trzecie, potem oczywiście następuje moment emerytury, no i na emeryturę przechodzimy relatywnie szybko. Natomiast to są rzeczy, które raczej poprawiają się dosyć naturalnie ze względu na też te przemiany sektorowe, które są w naszej gospodarce. Tutaj taka prosta liczba. Od 95 roku zatrudnienie w całości polskiej gospodarki wzrosło o 3,3 miliona osób. Prawie połowa z tego, bo 1,5 miliona to są zaawansowane usługi, czyli to są na przykład usługi finansowe, usługi profesjonalne, biznesowe, czy chociażby usługi informatyczne. No i to są takie branże, w których z jednej strony wartość dodana, czyli też siłą rzeczy PKB na godzinę pracy jest większe, no ale z drugiej strony ich znaczenie w naszej gospodarce też powoli rośnie, tylko no właśnie, to jest powolny proces, który wydarza się tylko i to jest ten problem, który zawsze mamy w tych porównaniach, te procesy wzrostu gospodarczego i konwergencji, siłą rzeczy mierzymy je w pokoleniach. A to w praktyce oznacza, że czekamy na nie, ale potem, jeżeli po 3-4 dekadach możemy je podsumować, no to one właśnie sumują nam się do tych dużych, znaczących skoków w relatywnej pozycji Polski na tle świata.
24: Ciekawi mnie też to, że rządy niczego nie zepsuły po drodze. Tyle było narzekań różnych, tyle było okazji, żeby coś zepsuć, i tak właściwie udało się, tak? Czyli ten wkład instytucji publicznych też jest pozytywny, tak?
0: Netto wydaje się, że tak, ale tutaj też musimy
24: pamiętać. Często słychać, że wypracowujemy wzrost gospodarczy dzięki przedsiębiorcom, konsumentom, ale tak właściwie to rząd częściej przeszkadza niż pomaga. A tu się okazuje, że
0: Polska na pewno miała bardzo dynamiczne rynki prywatne i jakby to totalnie jest część tej historii, ale po drugiej stronie mamy też oczywiście, i tutaj musimy pamiętać, pamiętać, że na poziomie państwa ta fundamentalna tendencja, którą mieliśmy przez ostatnie, no właśnie, 4 dekady, czy też 3,5 dekady, to jest jednak przekotwiczanie się instytucjonalne na zachód, czyli poprawa naszego ładu instytucjonalnego, bo przechodzimy od instytucji, które z grubsza możemy nazwać jako wschodnie, postradzieckie, do zachodnich. To jest stopniowy proces, ale on netto oznacza raczej lepszy ład instytucjonalny, więc w tym sensie to nie było zepsucie, tylko raczej poprawa.
24: Pan Marcin Klucznik, starszy doradca w Zespole Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
24: Adam Ozga teraz jest z nami, który opowie, co po 16.
1: Po 16 w TOK 360 dalej będziemy mierzyć się z tygodniem noblowskim. Dziś dla mnie kolejne wyzwanie, czyli fizyka. Orłem nigdy z fizyki nie byłem, ale ciekaw jestem.
24: A wiesz, jak działa radio?
1: Troszkę.
24: Od strony fizyki?
1: Troszkę.
24: To ja też troszkę. Po 16.
1: Tak, zgadza się. Będzie też o Krakowie, ale z taką perspektywą ogólnopolską, bo z różnej strony staramy się patrzeć na niedzielne wybory prezydenta, prezydentki Krakowa. Zresztą pojutrze i po pojutrze, w czwartek, w piątek, TOK 360 z Krakowa. No i zajrzymy do Niemiec. Tam były szef wywiadu został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Także całkiem wysokie stanowisko jak na współpracę z obcym wywiadem.
24: Po 16 Adam Ozga zaprasza. Jeśli chodzi o popołudniowe EKG, to ono właśnie dobiegło końca. Za chwilę informacje TOK FM, a po nim wróci Anna Piechutowska i program Zapytam Inaczej.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
23: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
25: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
26: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
25: O, wielka sprawa!
26: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
27: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
28: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
27: A gdzie tak jest?
28: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
29: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
30: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
29: A, no to w Media Expert.
31: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Ręczne sterowanie cenami paliw i łamanie prawa w celach politycznych, zatrzymania byłych i aktualnych pracowników Orlenu, od tego zaczniemy. W Sejmie dziś na tapet trafią zmiany w progach podatkowych. Nad Sekwaną trwa czarny wtorek, młodzi ludzie już od wielu dni domagają się od władz poprawy kiepskiej sytuacji we francuskiej szkole. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Pracownicy Orlenu zostali zatrzymani przez prokuraturę. To 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. O sprawie poinformował prokurator generalny minister Waldemar Żurek. Śledczy przedstawili im wprowadzonym od 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw, zarzuty ręcznego sterowania ich cenami i łamanie prawa w celach politycznych. Funkcjonariusze CBA wkroczyli do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Potwierdził to rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. O sprawie poinformowała też Wirtualna Polska. Na razie zabezpieczane są dokumenty. Pod koniec września do prokuratury krajowej wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, m.in. przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Sejm zajmuje się dziś rządową propozycją zmian w progach podatkowych. Pierwszy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy. Ma być też nowa stawka PIT, 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. Koalicyjny PSL nie wyklucza zgłoszenia poprawek, mówi szef Klubu Ludowców Krzysztof Paszyk.
4: Jesteśmy w tej chwili na finiszu konsultacji z ekspertami. Od tego uzależnimy, czy będziemy składać swoje poprawki.
3: Krytyczne do rządowego projektu jest Prawo i Sprawiedliwość. To kosmetyka, mówi poseł Andrzej Kosztowniak.
5: Z jednej strony wprowadza niewielką zmianę, ale z drugiej strony wprowadza też zamieszanie, bo wprowadzamy de facto kolejny próg podatkowy. Czy to jest rozwiązanie, na które Polacy czekali? Myślę, że nie.
3: Sejmowa debata nad rządową propozycją odbędzie się wieczorem. Do drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa coraz bliżej, a głosowanie w niedzielę. Nadal nie wiadomo jednak, czy Łukasz Gibała i Monika Piątkowska spotkają się w debacie. Kandydaci nie mogą porozumieć się co do jej formuły.
6: Ja jestem gotowa do takich rozmów. Powinniśmy zderzyć się na programy, powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje.
7: Pani senator Piątkowska, jeśli ja dobrze rozumiem, chciałaby, żeby każda redakcja mogła zadać po jednym pytaniu. Ja natomiast proponuję, żeby to była debata polegająca na pytaniach wzajemnych kandydatów.
3: Czasu jest niewiele, do ciszy wyborczej pozostały już tylko 4 dni. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. W Lyonie i Strasburgu doszło do zamieszek i stać z policją. Nad Sekwaną trwa tak zwany czarny wtorek. Według organizatorów to najliczniejszy dzień protestów, które ogarnęły kraj przed tygodniem. Szacuje się, że w głównej manifestacji w Paryżu weźmie udział nawet 40 tysięcy osób. Cezary Jaszczyk.
8: Udział w paryskim proteście. Oprócz samych uczniów zapowiedzieli przedstawiciele związków zawodowych oświaty i część rodziców. Z wyliczeń francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że w demonstracjach zorganizowanych w pozostałych miastach bierze udział prawie 90 tysięcy ludzi. Szczególnie gorąco jest na ulicach Strasburga i Lyonu. Protestujący podpalili śmietniki, policja użyła granatów hukowych i gumowych kul. Młodzi ludzie, którzy domagają się poprawy warunków edukacji i większych pieniędzy na oświatę, blokują też gmachy szkół ze względów bezpieczeństwa. Odwołano dziś zajęcia w prawie 900 placówkach. Protesty w niektórych miejscach przybierają dość brutalny charakter. Organizacje broniące praw człowieka zaapelowały do służb o nienadużywanie przemocy wobec demonstrantów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Mieszkańcy Śródmieścia Gdyni stają w obronie kościelnych dzwonów. Do Urzędu Miasta trafiła skarga na to, że są one zbyt głośne. W odpowiedzi na to parafianie rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem o to, by nic nie zmieniać, bo dzwony odzywają się tylko 2 razy dziennie. W samo południe oraz po 16:00 i ich zdaniem uciążliwe nie są.
9: Jestem przeciwny temu, żeby zabronić dzwonienia dzwonem.
1: jestem oburzona, wie pan, że nas katolików załatwiają na Perłową, bo mnie to nie przeszkadza.
10: Mieszkam na czwartej piętrze na dzwonnicę, no i to jest chwila.
11: Bardzo krótko w południe, wieczorem też bardzo krótko. Nikomu do tej pory nie przeszkadzało.
12: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musiał się z tym liczyć, tak?
13: Nie, no to nie przeszkadza tak bardzo, szczerze mówiąc. To trzeba już się umieć przyczepić po prostu, uważam. No nie zburzą kościoła, no bo kilku osobom przeszkadzają dzwony, prawda?
3: Urząd Miasta prowadzi postępowanie sprawdzające zasadność skargi, ale na razie żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Z mieszkańcami Śródmieścia Gdyni rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Powrót do najwyższej dywizji? Mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro? Jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
14: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
15: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
14: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane. Na północy kraju będzie wzrastać do dużego. Maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 22 na południu kraju. Jutro również będzie się chmurzyć umiarkowanie i będzie dość ciepło do 23 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Anna Piekutowska. Tę część audycji zapytam inaczej. Zaczynamy od Oleszek, miasta na lewym brzegu Dniepru, miasta okupowanego przez Rosję. Od miesięcy mieszkańcy mają dramatyczny problem z dostępem właściwie do wszystkiego, do żywności, do leków, do pomocy medycznej. Bezpieczna ewakuacja też nie jest możliwa. Dzisiaj pod ambasadą amerykańską w Warszawie będzie pikieta, która jest organizowana przez Euromajdan Warszawa. Organizacja też uruchomiła petycję do premiera i do ministra spraw zagranicznych, domagając się polskiej inicjatywy dyplomatycznej w sprawie Oleszek, a ze mną współorganizator tej dzisiejszej pikiety, Mikołaj Petryka z Euromajdan Warszawa. Dzień dobry.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Co chcecie osiągnąć tym protestem? Czego oczekujecie też od władz Polski?
17: W tym momencie interwencja międzynarodowa jest jedynym na dobrą sprawę, dobrym rozwiązaniem, jak można pomóc sytuacji ludzi w okupowanych Oleszkach. Tam wciąż znajduje się 6 tysięcy osób, w tym prawie 200 dzieci, 180-200 dzieci, które czekają na ewakuację, czekają na dostęp do jedzenia. I w tym momencie wymagamy od tego, żeby przywódcy demokratycznego świata, tutaj przede wszystkim Stany Zjednoczone grają pierwsze skrzypce, wymusiły swoimi kontaktami na Rosji, na okupantach, żeby dopuściły do Oleszków dostęp do pomocy humanitarnej, żeby uruchomiły korytarz ewakuacji, żeby ci ludzie nie umierali tam po prostu z głodu, to co spowodowała Rosja.
16: No, a myśli pan, że ten nacisk społeczności międzynarodowej może pomóc? Przecież Putin nie przejmuje się zdaniem żadnej międzynarodowej organizacji.
17: My możemy tutaj jak najbardziej naciskać na osoby, które są w tej sytuacji sprawcze, są decyzyjne. Jeżeli przemówimy do przywódców tego demokratycznego świata, przemówimy do Amerykanów, przemówimy do Polaków, którzy przecież mają głos w Unii Europejskiej, głos w ONZ-cie, to oni właśnie są w stanie przekonać Putina do tego. No to oczywiście my tutaj nie kontrujemy całego procesu dochodzenia do pokoju. Oleszki to jest jedna miejscowość, to jest 6 tysięcy osób, dlatego uważamy, że taka akcja będzie jak najbardziej skuteczna, o ile oczywiście świat nas posłucha.
16: A dlaczego ewakuacja jest niemożliwa? Jak wygląda kontrola nad Oleszkami?
17: To jest tak naprawdę najlepszy dowód tego, jak wygląda rosyjska brutalność. No, Rosjanie, rosyjscy okupanci ominowali cały obręb miasta. Tak jak pani wcześniej powiedziała, sytuacja jest niezwykle trudna. No i przez to, że oni właśnie ominowali ten obręb, to mieszkańcy nie mogą w ogóle poza niego wyjść, żeby zdobyć jedzenie. Ukraińskiej armii udało się dwa razy w ciągu ostatniego czasu dostarczyć dronami 4 tony jedzenia, dwa razy 4 tony, ale za każdym razem, jak to jedzenie tam spada tymi dronami, to okupanci grożą miejscowym ludziom, którzy po prostu tego jedzenia nie mogą dostawać. Więc było, jeszcze mogę powiedzieć, że były plany ze strony ukraińskiej i rosyjskiej swoją drogą też, żeby stworzyć korytarz ewakuacyjny, żeby dopuścić Czerwony Krzyż do tej miejscowości, ale rosyjska strona przyblokowała te rozmowy i ludzie tam w Oleszkach właśnie głodują.
16: W ten weekend ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Lubiniec udostępnił nagranie, które tak się bardzo poniosło przez internet. Widać na nim mieszkańców, którzy próbują opuścić Oleszki pieszo, na rowerach, na jakichś motorowerach, mimo tego ryzyka. Wyglądało to naprawdę dramatycznie. No, czy mieszkańcy w ogóle mają możliwość przejścia? Czy ktoś jest w stanie ich ostrzec albo przeprowadzić przez te ulice?
17: To, co pani powiedziała, jest naprawdę drastyczne. Ja się z tym zgadzam, dlatego że oni w tym momencie są praktycznie postawieni przed wyborem albo ryzykować śmierć z głodu, albo jakby no, cały czas są w tym procesie właśnie utraty zdrowia, umierania z głodu, albo przejść przez pole minowe i ryzykować nagłą śmierć. Tak, jak najbardziej to przejście jest możliwe, tylko wymagana jest tutaj właśnie ponowna zgoda ze strony rosyjskiej i właśnie o to będziemy naciskać dzisiaj o 18 pod ambasadą Stanów Zjednoczonych.
16: Oleszki też są przedmiotem wojny informacyjnej. Rosja twierdzi, że mieszkańcy nie mogą się wydostać, bo to wojska ukraińskie zaminowały drogi. Widziałam, że też taka narracja się po różnych zakątkach internetu rozprzestrzenia również po polsku. Jak na to odpowiadać?
17: Wystarczy posłuchać relacji samych ludzi, którzy tam mieszkają. Niektórzy obywatele cały czas mają dostęp do tego, żeby przekazywać te wiadomości dalej i te wiadomości jednoznacznie świadczą o tym, że to armia rosyjska powoduje tę kolejną zbrodnię właśnie w Oleszkach. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. No jest to 6 tysięcy osób, przede wszystkim osoby starsze. Również są tam dzieci, które nie są dopuszczane do tej ewakuacji, a Ukraina, no tak jak widać właśnie ze strony ministra spraw zagranicznych, robi wszystko, co jest w stanie zrobić, żeby dopuścić tę pomoc międzynarodową do Oleszków.
16: Ale ta sytuacja się teraz, jak rozumiem, w ciągu ostatnich kilku miesięcy pogorszyła, bo okupacja Oleszek trwa od początku wojny, tej pełnoskalowej w sensie.
17: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo ciężko na nie odpowiedzieć, dlatego też, że ciężko przewidzieć zachcianki rosyjskiej władzy i zamierzenia rosyjskiej okupacji. Być może właśnie chodzi o nacisk na arenę międzynarodową. To, co wiemy, to, że mniej więcej na przełomie stycznia i lutego sklepy zaczęły się zamykać w Oleszkach, dostawy zaczęły się zmniejszać i od 26 maja tego roku już po prostu ten obszar został kompletnie zamknięty i od tego momentu ludzie głodują, umierają z głodu.
16: A jakim miastem były Oleszki przed wojną?
17: Byłym miastem 24-tysięcznym. Żyło tam dużo ludzi. W okolicy znajdowała się też Kachowska elektrownia wodna. Także jak najbardziej było to żywe, normalnie żyjące miasto. Sytuacja zmieniła się w pierwszym dniu tak naprawdę pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie, bo wtedy to Rosjanie zajęli to miasto, a też myślę, że ważną rzeczą, której trzeba wspomnieć, jest to, że Rosjanie również wysadzili tę elektrownię wodną, o której przed chwilą mówiłem, przez co Oleszki nie tylko teraz głodują, ale jeszcze wcześniej doświadczyły tej tragedii, jaką było zalanie wodą z tej elektrowni.
16: A dlaczego ci ludzie, którzy zostali w Oleszkach, nie wyjechali wcześniej? Kim są w ogóle ci ludzie, którzy zdecydowali się tam zostać?
17: Sytuacja, która jest związana z tym, żeby podjąć decyzję, czy wyjechać, czy zostać, jest zawsze bardzo trudną, personalną decyzją. Ciężko jest osobie, która całe życie przeżyła w danym momencie, z dnia na dzień rzucić wszystko i wyjechać. Niektórzy chcieli to zrobić, ale po prostu nie zdążyli. No, większości osób po prostu spotkała wojna. pierwszego dnia, okupacja rosyjska. Więc to jest za każdym razem bardzo trudna decyzja i w tym momencie po prostu ludzie starają się opuszczać, ci, którzy mogą, ale też myślę, że ważne jest to, żeby zaznaczyć, że są tam ludzie chorzy, są ludzie, którzy bardzo potrzebują hospitalizacji, więc sami też w niepełnosprawności ruchowej nie są w stanie się z tego miasta wydostać w tej sytuacji.
16: To jeszcze raz przypomnijmy, dzisiaj pod ambasadą Stanów Zjednoczonych protest?
17: Dokładnie tak. O godzinie 18:00 Euromajdan, diaspora ukraińska i przyjaciele Ukrainy. Będziemy wzywać do Polski, Stanów Zjednoczonych i areny międzynarodowej o głos w sprawie Oleszków.
16: To był Mikołaj Petryga z Euromajdan Warszawa. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
17: Serdecznie dziękuję.
16: A ja państwa zapraszam na informacje, które po 15:20, informacje TOK FM, a po nich moją gościnią będzie dr Weronika Rokicka i porozmawiamy o Indiach, dlatego że tam znów wybuchły protesty. Znów dotyczą one przemocy seksualnej wobec kobiet. 14 lat po takiej bardzo głośnej sprawie, która miała być momentem przełomowym, wtedy zmieniło się prawo w Indiach dotyczące praw kobiet i dotyczące gwałtu. A my porozmawiamy o tym, dlaczego mimo tego, mimo tych różnych deklaracji o tym, że Indie zmieniają swoje podejście, kobiety wciąż muszą walczyć o prawo do bezpiecznego korzystania z przestrzeni publicznej i też dlaczego odpowiedzialność za bezpieczeństwo kobiet wciąż bywa przerzucana na nie same. O tym wszystkim Weronika Rokicka opowie państwu i mi po informacjach TOK FM.
18: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
19: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
20: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
21: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić taką podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
23: Reklama.
2: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17:55 w TOK FM.
24: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
4: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
5: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
6: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
7: Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
9: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
10: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Zdaniem szwedzkiego wojska ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainie będzie się odbywać przy pomocy około 100 szwedzkich żołnierzy. Ponad 132 tysiące mieszkań oddano w Polsce do użytku od stycznia do sierpnia tego roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najwięcej tych mieszkań oddano w Mazowieckim, bo ponad 26 tysięcy. Drugie miejsce zajmują województwo małopolskie i wielkopolskie z wynikiem ponad 13 tysięcy mieszkań. Oznacza to, że ponad 40% krajowego wyniku przypada na zaledwie 3 województwa. Na drugim końcu zestawienia znajduje się województwo opolskie. W ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku oddano tam do użytku około 2 tysięcy lokali. Na przełomie października, listopada zostanie ogłoszony wybór na wykonawcę, który stworzy ponad 180 hektarów nowego lądu dla przylądka Pomerania. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Na powstałym terenie zostanie zbudowany głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu. Przylądek Pomerania będzie nowym portem zewnętrznym w tym mieście i jednocześnie jedną z największych inwestycji na Bałtyku. Ze zdolnością przeładunkową 2 milionów ton rocznie ma on obsługiwać zarówno międzynarodowe relacje międzykontynentalne, jak i zaplecze Europy Środkowej. Polski, Niemiec, Czech, Słowacja, nawet Austrii i Węgier. Terminal będzie przygotowany do podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania. W Polsce powstał pierwszy polski fundusz wspierający firmy z branży kosmicznej. Ogłosił to w Krakowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wartość funduszu opartego o środki Banku Gospodarstwa Krajowego to 500 milionów złotych. Pieniądze mają pomóc wzmocnić strategiczną niezależność gospodarczą Polski, pozwolić mają na krok po kroku budować naszą suwerenność gospodarczą, budować bezpieczeństwo i odporność. Zgodnie z zamierzeniami nowy fundusz kosmiczny ma za zadanie pomóc polskim spółkom rozwijać technologię i skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju okresami będzie wzrastać do dużego, a na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. Rano miejscami mgły będą ograniczać widzialność do około 200 metrów. Maksymalnie 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Zapytam inaczej, mówiliśmy już o protestach we Francji, a teraz ostatnie protesty w Indiach, do których doszło po serii brutalnych przestępstw seksualnych wobec kobiet, ale również wobec dziewczynek. Według ustaleń policji 17-latka, której przypadek był takim bezpośrednim sygnałem do ruszania na ulicę, miała zostać zgwałcona przez mężczyzn, którzy podszywali się pod policjantów. O tym, co się dzieje w Indiach, porozmawiam z dr Weroniką Rokicką, indolożką, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Problem z przemocą seksualną w Indiach istnieje i już bardzo długo o nim też mówimy. Był taki przypadek 12 lat temu? 14 lat temu.
4: W grudniu 2012 roku, więc 14 lat minie w tym roku.
3: Tak, to jest ten przypadek Nirbhayi, która została bardzo brutalnie zgwałcona i w wyniku tych obrażeń, których odniosła, zmarła. Wtedy to również wybuchły protesty, kobiety wyszły na ulicę i prawo się zmieniło. Do jakich zmian wtedy doszło i czy no, te zmiany okazały się sukcesem, skoro znowu mamy do czynienia z podobnymi przypadkami?
4: One do pewnego stopnia okazały się oczywiście sukcesem. Ja jestem jak gdyby ostatnią osobą, która by chciała mówić, że przez ostatnie 14 lat nic się nie zmieniło, bo to nie jest prawda. Myślę, że osoby, które to mówią, że nic się nie zmieniło, nie pamiętają tych czasów, kiedy w Indiach o przemocy wobec kobiet nie mówiło się w ogóle, bo była to strefa tabu i wstydu. I to były dopiero trudne czasy, kiedy, prawda, kobiety, szczególnie młode kobiety, nawet wstydziły się komuś powiedzieć, że były molestowane seksualnie w pracy, na uczelni, w przestrzeni publicznej, w autobusie. Więc pod tym względem jak gdyby dużo się zmieniło. No i zmieniło się prawo. Indie mają jedne z najbardziej najbardziej, jeden z najbardziej takich nowoczesnych kodeksów karnych, jeśli chodzi o przestępstwa przemocy wobec kobiet. Również bardzo wysokie kary. Podczas tej zmiany w 2000

0: 2013 roku wprowadzono nie tylko katalog przestępstw, które wcześniej zupełnie nie były w tym kodeksie karnym obecne, takie jak stalking, podglądactwo, nagrywanie kogoś bez jego wiedzy, ale również wprowadzono nową definicję przestępstwa zgwałcenia, bardzo nowoczesną, do pewnego stopnia dużo nowocześniejszą niż którakolwiek w Europie, która to definicja jest tak szeroka i tak bardzo nastawiona na to, że gwałtem jest każdy akt seksualny podejmowany bez zgody kobiety. Już lub w przypadku, w którym ta zgoda nie mogła zostać wyrażona, bo na przykład kobieta miała niepełnosprawność intelektualną, która uniemożliwiała jej wyrażenie tej zgody, albo była pod wpływem środków odurzających. Więc ta definicja jest bardzo nowoczesna i to była epokowa zmiana, też taka, muszę powiedzieć, cywilizacyjna zmiana, kiedy to się zadziało na początku 2013 roku. Do tego bardzo ostre kary za, głównie za przestępstwo zgwałcenia oczywiście, w tym nowym kodeksie karnym, już nowym starym, można za zgwałcenie zostać skazanym na karę śmierci. To wprawdzie są tylko dwa przypadki, czyli albo jeżeli ofiarą była osoba niepełnoletnia, więc gwałt na dziecku, albo w przypadku, w którym ten gwałt był tak drastyczny, że następnie kobieta jest niezdolna do samodzielnego życia, fizycznie albo psychicznie. Więc można powiedzieć, że Indie teraz mają bardzo nowoczesny kodeks karny, mają bardzo ostre kary, a do tych przypadków cały czas dochodzi.
1: Dlaczego?
0: Są dwa wytłumaczenia. Jedno wytłumaczenie jest takie, że Indie owszem zmieniły ten kodeks karny, natomiast Indie mają ogromny problem systemowy i nie dotyczy tylko przestępstw seksualnych, czyli problem z niewydolnością systemu sprawiedliwości i to, że to... Jak mówię, dotyczy wszystkich przestępstw. Postępowania są bardzo przewlekłe, bardzo wiele lat się czeka też na werdykt, na wyrok sądu i w związku z tym z punktu widzenia ofiar to nie jest właściwe dochodzenie sprawiedliwości, bo w momencie, kiedy nawet zgłosimy przypadek zgwałcenia i wiemy, że ten gwałciciel zostanie skazany ostatecznie, ale zostanie skazany za 8-10 lat, to wielu prawników w Indiach mówi, to nie jest system sprawiedliwości, to jest oszukiwanie ludzi, tak naprawdę oszukiwanie ofiar, że sprawcy przestępstw zostaną skazani. Więc to jest problem i to jest problem niedofinansowania usług publicznych po prostu.
1: Czy powiedziałaby pani szerzej, że w Indiach panuje kultura gwałtu? Kultura gwałtu to jest taki pomysł na opisanie społeczeństwa, w którym panuje takie nieme przyzwolenie na żarty, na przemoc, że przemoc seksualna jest normalizowana i po prostu bagatelizowana.
0: I to jest ta druga właśnie kwestia, w której znowu bardzo dużo się zmieniło przez ostatnie te 13 lat od wprowadzenia tego prawa, ale wciąż zdecydowanie niedostatecznie dużo. Czyli zmieniło się naprawdę dużo pod tym względem, że zaczęto mówić, właśnie ten temat przestał być tematem tabu, on wszedł do debaty publicznej. Wiedza, szczególnie kobiet, i to jest charakterystyczne nie tylko w Indiach, ale wszędzie na świecie, że wiedza kobiet o tym, jakie są mechanizmy przemocy, co to jest przemoc, znacznie wzrosła. I jest ogromny kontrast między wiedzą kobiet i mężczyzn, czyli prawda, no, potencjalnych sprawców, powiedzmy, tej przemocy. I tutaj to jest identyfikowane jako największy problem, czyli dokonała się zmiana prawna, do pewnego stopnia zmiana kulturowa, ale wciąż hasło obecnych protestów i protestów 13 lat temu, to jest powiedzcie swoim synom, żeby nie gwałcili.
1: Właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że studentki, które protestują, bo to głównie są młode kobiety, nie tylko chodzi o samą przemoc, ale też przeciwko reakcji władz, bo co zrobiły władze, żeby kobiety były bezpieczniejsze, ale na przykład zakazały wchodzenia do parków po zmroku kobietom, albo przeniosły im zajęcia do internetu, czyli to one mają ponosić konsekwencje tego, że jakiś predator może je napaść.
0: Tak, i jest to o tyle ciekawe też ta reakcja. No znowu wydaje się, że polityków, którzy już po tych 13 latach tej debaty powinni być jakoś przygotowani na reakcję, przygotowani dużo lepiej. I wydaje mi się, że oni wciąż są przygotowani dużo lepiej. Ale wracając jeszcze do tego kontekstu z 2013 roku, to jest ta sprawa wtedy i te protesty, to były jedne z protestów, które doprowadziły do upadku wcześniej koalicji rządzącej i władzy i dojścia do władzy obecnie rządzącej partii BJP i Narendry Modiego. I bardzo jest to do pewnego stopnia ciekawe, że 13 lat później ta wtedy władza, która doszła, ci ludzie, którzy doszli do władzy po tych protestach, trochę na fali tych protestów, dzisiaj sami są jakoś stawiani, prawda? Sami muszą reagować i okazuje się, że też się nie sprawdzają. Nie jest to taki poziom jak wtedy, to 13 lat temu. Wtedy politycy mężczyźni byli zupełnie do tego nieprzygotowani. Najsłynniejszy przypadek to był premier ówczesny, Manmohan Singh, który któremu powiedziano, że po tam wielu dniach milczenia musi wreszcie zabrać głos, bo społeczeństwo się domaga, ludzie wychodzą na ulicę. I on miał konferencję prasową, jakieś wygłosił oświadczenie, to było strasznie takie, w ogóle też bez emocji, co bardzo irytowało kobiety. A na koniec jeszcze tej rozmowy wtedy złapano go już po tej rozmowie, to nie powinno się nagrać, powiedzmy, kiedy pyta swojego asystenta, no i co, było okej. No i właśnie to widać, jak bardzo władze, i to trwa do tej pory, traktują ten temat jako, że trzeba to jakoś załatwić, żeby PR-owo to dobrze wyglądało. Natomiast realnie niewiele się zmienia.
1: A trochę mam takie poczucie, że może cała nadzieja w tej zmianie pokoleniowej i w tych świadomych kobietach, które wychowane już bardziej w tym czasie po 2012 roku i po tych wielkich protestach potrafią zawalczyć o swoje prawa.
0: Z jednej strony tak, na pewno. Z drugiej strony mam też takie poczucie, że one przez część tych polityków i polityczek właściwie nie są do końca traktowane poważnie. Przede wszystkim dlatego, że można powiedzieć, że one nie pamiętają, jak to było wcześniej. Mm-hmm. I one...
1: Wy to nie wiecie, jak jest.
0: Tak, ale też, że... bo rzeczywiście tak jest, że trudno, myślę, że tym młodym kobietom sobie wyobrazić, jak to było żyć w tym świecie, w którym w ogóle o tym temacie nie można było rozmawiać. I że nie doceniać tej zmiany, która się dokonała, bo ona się naprawdę dokonała. Natomiast to, co sprawia, że te kobiety wychodzą na ulicę, to jest to, że ten 2013 rok i te wielkie zmiany były obietnicą daną kobietom, że to się będzie zmieniać i też, że będzie to się zmieniać w jakimś jednak szybszym tempie. I widać, że świadomość kobiet się zmieniła. Właśnie te młode kobiety nie mają problemu z tym, żeby wychodzić na ulicę, żeby protestować. Natomiast i też protestować na uczelniach, w różnych rozmaitych przestrzeniach. Natomiast widać, że świadomość całego społeczeństwa, tych starszych pokoleń, ale też młodych mężczyzn, nie zmieniła się tak szybko.
1: To też podejrzewam, że też znaczenie duże ma to, gdzie kobiety mieszkają i z jakiej klasy społecznej pochodzą.
0: Tak, to na pewno i te protesty teraz, jak widzimy zresztą, te protesty są wyłącznie w dużych miastach, no i praktycznie tylko w mieście stołecznym Delhi. I to jest w ogóle problem z protestami w Indiach, że właściwie sukces taki długofalowy odnoszą tylko protesty, które naprawdę obejmują cały kraj. Też kiedy patrzymy na zjawisko przemocy wobec kobiet w Indiach, przemocy seksualnej, to widzimy, że jak się spojrzy na statystyki, które nie mówią nam prawdy, bo jest ogromna szara strefa, to widzimy na przykład, że najwięcej przypadków zgłoszonych, przypadków gwałtu jest w dużych miastach. My wiemy, że to nie jest prawda. My wiemy, że po prostu w dużych miastach kobiety są na tyle, powiedzmy, wyemancypowane i mają na tyle dużą wiedzę, że ten przypadek zgłoszą. Nawet jeżeli nie wierzą w sprawiedliwość, nie wierzą, że ten sąd za 10 lat wyda wyrok, to wierzą, że warto. Natomiast jest cała przestrzeń wsi, małych miasteczek, gdzie kobiety w ogóle nigdy tego nie zgłoszą i tych przestępstw po prostu nie ma w statystykach.
1: Tak, to jest taka zależność, która często jest przez polską prawicę na przykład używana do tego, że w Szwecji jest statystycznie więcej gwałtów niż w Polsce, to znaczy, że w Szwecji żyje się kobietom gorzej i są bardziej narażone na niebezpieczeństwo, co nie jest prawdą. Bardzo dziękuję. Doktor Weronika Rokicka, indolożka i politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była moją gościnią.
0: Dziękuję.
1: Przemek Pozowski powie państwu, co w jeszcze więcej sportu.
2: Dzień dobry, a mogę taki szybki test z tobą zrobić? Czy Jan Urban powinien zostać, czy powinien odejść? Mówimy o piłkarskiej reprezentacji Polski, bo będziemy dzisiaj w jeszcze więcej sportu podsumowywać te cztery występy.
1: No wydaje mi się, że już w tym momencie chyba odejść.
2: Okej. Okay. No, Aleksander Bernard, sport.pl będzie gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu i oczywiście będziemy się zastanawiać nad tym, co dalej z naszą piłkarską kadrą.
1: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Krzysztof Olesiewicz i Adam Szuraj. Za chwilę informacje. Tok FM, ja się z państwem słyszę jutro o 14:00.
3: Autopromocja.
4: Węgiel w waszych komórkach, tlen, którym oddychacie, czy wapnie w waszych kościach powstały dzięki procesom zachodzącym w dawnych gwiazdach. Kiedy gwiazdy żyją i umierają, produkują i rozsiewają po kosmosie pierwiastki, z których później mogą powstać kolejne gwiazdy, planety, a ostatecznie także my. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. Więcej w audycji z nauką po imieniu. W środę po 10:40. Adam Mira. Zapraszam.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
22: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
21: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
23: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Magda, wszystko w porządku?
25: Przepraszam, migrena.
26: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
25: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
27: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
28: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Minęła 15:40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM.
0: Szkoda wyrządzona w związku z zaniżaniem cen paliw na Orlenie szacowana jest na ponad 4 miliardy złotych, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. ABW zatrzymała dziś 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024. Przedstawiono im zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Sprawa jest poważna, bo dotyczy szkody wyrządzonej w wielkich rozmiarach, co jest zagrożone karą do 25 lat więzienia, dodał minister sprawiedliwości. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do sądu apelacyjnego w Warszawie trafiło zażalenie na postanowienie o wydaniu byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Nieprawomocne orzeczenie o wydanie listu dla byłego wiceministra podejrzanego w tym śledztwie zapadło w ubiegłą środę. Prokuratura wtedy zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. List żelazny dla Romanowskiego to gwarancja, że wiceszef może wrócić do kraju bez zagrożenia aresztem i odpowiadać z wolnej stopy. Szwedzkie systemy Patriot będą od grudnia stacjonować w Polsce. Szwedzi to wspaniali sojusznicy, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdził, że od grudnia misje ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie przejmą tamtejsi żołnierze i ich systemy. Wcześniej o sprawie poinformował szwedzki premier Ulf Kristersson. Decyzję swoją uzasadnił rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Do Polski wraz z systemami Patriot zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy. Prezydent Karol Nawrocki mianuje generała Wiesława Kukułę na kolejną 3-letnią kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poinformował szef BBN-u Bartosz Grodecki. Mianowanie będzie 10 października, a akt mianowania wręczony zostanie 11 listopada podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Grodecki pogratulował generałowi Kukule i życzył mu dalszych sukcesów w pełnieniu funkcji pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej. We wpisie na platformie X swoje gratulacje generałowi przekazał także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał, w obliczu zagrożeń na wschodniej flance ciągłość dowodzenia ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Politycy PiSu oraz Rozwoju Plus przeprowadzili w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kontrole poselskie. To w związku z tym, że alert RCB przez pomyłkę wysłano do odbiorców w innym województwie niż potrzeba. Wczoraj wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy i przez pomyłkę SMS-y od RCB trafiły również do mieszkańców województwa lubuskiego. Po całej sytuacji RCB wydało komunikat, w którym przeprosiło wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogło to spowodować. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił, że szef MSWiA Marcin Kierwiński wyjaśni tę pomyłkę. Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W większości kraju na wybrzeżu tylko możliwe słabe opady deszczu. Rano będą gęste mgły. 17 stopni na termometrach na północy kraju, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Punktualnie godzina 15.44. Ja się nazywam Przemysław Pozowski, a to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, w którym dziś gościem jest Aleksander Bernard, sport.pl. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich przed audioodbiornikami.
2: O proszę, nietypowo się przywitaliśmy, natomiast nietypowo też napisał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, czyli nasz wydawca tutaj, temat naszej rozmowy, bo napisał: po meczu Bośnia i Hercegowina Polska o stanie polskiej piłki nożnej. To wygląda, jakbyśmy tutaj mieli taką rozprawkę XVII-wieczną właśnie zrobić. Może aż tak nie będzie, może troszeczkę z większym luzem się postaramy pogadać. Natomiast jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w ostatnich 4 meczach naszej piłkarskiej kadry, no to już tak mi się uśmiechać nie chce, bo jednak to jest tylko to jedno efektowne zwycięstwo z Rumunią 6-0. To jest remis przed własną publicznością z Bośnią i Hercegowiną 0-0. No i to jest przede wszystkim porażka ze Szwecją 1-3 i ten wczorajszy mecz w Zenicy i również porażka 0-1. Co my wiemy po tych jesiennych meczach o kadrze jeszcze Jana Urbana?
4: Przede wszystkim wiemy, że mamy reprezentanta nowego, sprawdzonego na tym najwyższym poziomie, czyli Wiktora Nowaka. Prawdopodobnie będzie to właśnie ten pomocnik typu box to box, szóstka, ósemka, który zarówno pomoże w defensywie, jak i w ofensywie i będzie dobrym uzupełnieniem dla Piotra Zielińskiego. Wiemy to, że Przemek Frankowski może się sprawdzić na tej pozycji lewego obrońcy. Oczywiście to nie jest etatowy lewy obrońca, bo to bardziej skrzydłowy i to w tych meczach reprezentacji Polski było widać. Na pewno też wiemy, że Marcin Bułka będzie tym bramkarzem numer jeden, przynajmniej do momentu, aż Kamil Grabara wyleczy kontuzję i będzie znowu grał na tym najwyższym poziomie. No a poza tym w sumie to wiemy, że nic nie wiemy, bo Jan Urban wiadomo, że ma pewne swoje przyzwyczajenia. Tak naprawdę nam, dziennikarzom, daje bardzo dużo pola do dyskusji, bo możemy sobie porozmawiać o tym, jak to z tymi powołaniami faktycznie jest, czy niektórzy piłkarze właśnie powinni się znaleźć, na przykład U21, mówimy tu na przykład o takim Michale Gurgule z Lecha Poznań. I są też te wypowiedzi Jana Urbana, nie ukrywam, trochę mnie irytujące, to znaczy, że nie mamy nie wiadomo jakiego potencjału. No tak generalnie da się wyczuć z jego wypowiedzi, że trochę wspominał o takim osławionym niedasizmie u nas.
2: No ale co, mamy wielki potencjał. Piotr Zieliński, owszem, czołowy włoski klub i tam rzeczywiście bywa liderem. Robert Lewandowski, już zbliżający się do piłkarskiej emerytury, może po prostu mówi Urban prawdę.
4: Mi się wydaje, że mamy potencjał na zdecydowanie więcej niż trzecie miejsce w Lidze Narodów i na trzeci koszyk przed eliminacjami do Euro.
2: No dobrze, a wracając do postaci selekcjonera, tak bardzo go, nie mówię, że konkretnie Jana Urbana, ale tak bardzo wyczekiwaliśmy nowego otwarcia po erze Michała Probierza, Fernando Santosza. To było takie odświeżenie, taki luz wpuszczony do tej reprezentacji. Cieszyliśmy się całkiem dobrymi meczami, choćby przeciwko Holandii i na wyjeździe w Rotterdamie i przed własną publicznością. Przegraliśmy po efektownej dość grze, ale przegraliśmy najważniejszy mecz pewnie kadencji Jana Urbana, zakładam, czyli baraż o Mistrzostwa Świata ze Szwecją. I tak naprawdę to dopiero te mecze tegoroczne, właśnie baraż, właśnie czerwiec i te nijakie spotkania towarzyskie, no i teraz te cztery mecze właśnie jesienne, sprawiły, że ta dyskusja wraca na nowo. To znaczy, czy Jan Urban jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu? Jakie jest twoje zdanie?
4: Ja może bym zaczął od tego, że do momentu tego finału baraż ze Szwecją Jan Urban jawił się jako taki idealny kandydat na selekcjonera. W zasadzie miał bardzo dobrą prasę, pozytywną. Ciężko było znaleźć jakieś negatywne rzeczy związane z Janem Urbanem, chyba że nawiązania do jego pracy w Górniku Zabrze, a tam było kilka kwestii, do których można było się gdzieś tam przyczepić. I no właśnie, tak jak wspomniałeś, od tego barażu ze Szwecją, później te dwa jałowe mecze towarzyskie w czerwcu, no i teraz ta Liga Narodów, zdecydowanie osłabiła pozycję Jana Urbana, natomiast ja jestem w gronie tych osób, być może jestem w mniejszości, że Jan Urban powinien spokojnie raz, że przepracować tę Ligę Narodów do samego końca, a dwa, dostać eliminację do Euro, które będzie w 2028 roku, bo tak naprawdę przez dłuższy okres, no to mieliśmy tylko Adama Nawałkę z tych najdłużej pracujących selekcjonerów. Jerzy Brzęczek się zbliżył, powiedzmy, do tych trzech lat, ale troszkę tam zabrakło. No i zmiany selekcjonerów co rok, półtora, no to raczej nie jest dobry powód do wyjścia z tego kryzysu, w którym aktualnie gdzieś tam jesteśmy jako polska piłka.
2: No i pytanie właśnie, czy jakby sama zmiana selekcjonera tutaj wiele zmienia, czy to nie jest jednak kwestia tego potencjału, nie wiem, charakteru piłkarzy, co też się pojawia w dyskusji. Natomiast ja też się zastanawiałem, bo przecież przynajmniej jeszcze do wczoraj bardzo mocno było grane nazwisko Jerzego Brzęczka, który świetnie rzeczywiście trenersko odrodził się w kadrze do lat 21. Tam same zwycięstwa, no właśnie, do wczoraj. I było blisko tego, by ta drużyna sobie zapewniła awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Natomiast no wczoraj ta kadra i też poniekąd biorący na siebie winę Jerzy Brzęczek, no została obnażona 2-6 w Peskarze z Włochami. Czyli no chyba ten Jerzy Brzęczek to nie taki zbawca by był, gdyby się w ogóle Cezary Kulesza na taki ruch decydował i na powrót Brzęczka jako selekcjonera.
4: No na pewno narracja na temat Jerzego Brzęczka zmieniła się po wczorajszym meczu, choć moim zdaniem nie powinna, bo Jerzy Brzęczek wykonał kapitalną robotę z tą młodzieżówką. Chociaż no też wiadomo, że kadra do lat 21 to zupełnie inny poziom presji, albo inaczej. W młodzieżówce nie masz w ogóle presji w porównaniu do tego, jak wygląda seniorska reprezentacja. I może ten pierwszy mecz z Włochami, który wygraliśmy, to był po prostu jeden, powiedzmy, jeden na 10 takich spotkań, które faktycznie Polsce mogło się udać, a 9 kończyłoby się właśnie w taki sposób, jak ten wczorajszy mecz w Peskarze z Włochami.
2: Czyli trochę podobnie jak za kadencji Brzęczka w dorosłej kadrze, bo tam też nam się przytrafił remis w Gdańsku 0-0, a potem był fatalny mecz i słynne 8 sekund ciszy Lewandowskiego po porażce 0-2 w Reggio Emilia.
4: Tak, zdecydowanie i myślę, że nawet jeżeli Cezary Kulesza zdecydowałby się na powołanie Jerzego Brzęczka na stanowisko selekcjonera po raz kolejny, to myślę, że Brzęczek byłby dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest Jan Urban. To znaczy, być może ten początek byłby super. Wiadomo też, na pewno Jerzy Brzęczek zmienił się pod względem gdzieś tam tych umiejętności miękkich i tak dalej, jeżeli chodzi o stanowisko selekcjonera, to na pewno, bo można to zauważyć choćby po materiałach na Łączy Nas Piłka, że troszeczkę inaczej to wygląda, też oddaje trochę więcej pola swojemu sztabowi szkoleniowemu. Nie ma też takiej osoby w stylu Damiana Salwina, który był psychologiem reprezentacji Polski za tej pierwszej kadencji Brzęczka i miał po prostu zbyt duże kompetencje. Mi się wydaje, że tak czy siak Jerzy Brzęczek w którymś momencie pewnie dostanie tę szansę po raz drugi objęcia reprezentacji Polski. Natomiast nie wiem, czy to byłby odpowiedni moment, żeby wrzucać go na tę karuzelę albo w listopadzie, albo gdzieś, nie wiem, po pierwszych dwóch meczach eliminacji do Mistrzostw Europy, kiedy Urbanowi się nie powiedzie.
2: Znaczy, dla mnie też problemem jest, dzielę się teraz z tobą i ze słuchaczami moją opinią, dla mnie problemem jest to, kto będzie dokonywać wyboru tego selekcjonera, no bo będzie to Cezary Kulesza, który już kilka razy włączył swoją maszynę losującą, no i mieliśmy tutaj strzały takie właśnie jak Fernando Santos, który potem odchodził też w Niesławie, chociażby z reprezentacji Azerbejdżanu i nie wiem, czy jest jakby jego wyczucie, czyli wyczucie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej do selekcjonerów, o czymś, na czym byśmy mogli polegać. Z drugiej strony Maciej Skorża się pojawiał jako ten wymarzony kandydat Kuleszy jeszcze przed wyborem Urbana. No i to teoretycznie pewnie mogłoby być jeszcze jedno nazwisko, które może wrócić. Czy ty masz jeszcze jakieś inne, czy ty masz inną wizję tego, czy będziesz w gronie tych, którzy powiedzą: patrzmy za granicę i szukajmy jakiegoś wielkiego nazwiska, no ale to też już było grane.
4: Wiesz co, ja bym w ogóle zaczął od pewnego wywiadu, który go udzielił chyba Futrakowi Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, gdzie on tam opowiadał dokładnie, jak wygląda powoływanie selekcjonera w damskiej i w męskiej reprezentacji. I tam jest jakaś specjalna komisja w damskiej, chyba tam szefowo była Aleksandra Jagiełło, była siatkarka. I jakby on zupełnie oddaje wtedy pole, bo czuje, że nie ma aż tak dużych kompetencji. Być może to by była droga dla PZPN-u, żeby też taką komisję stworzyć, a nie zostawić.
2: Oj. Komisja PZPN-u brzmi, powiem ci, odważnie.
4: No pewnie tam sami baronowie by się znaleźli. Natomiast wiesz co, no jeżeli Jan Urban byłby tym selekcjonerem, powiedzmy, do końca eliminacji, to jeżeli bym już miał szukać następcy i wykreślam sobie bardzo łatwo odpowiedź, dać drugą szansę Brzęczkowi, to myślę, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski, zrobię jeszcze jedną dygresję do tego Macieja Skorży, o którym wspomniałeś. Wydaje mi się, że niektórzy trenerzy mogą specjalnie czekać do momentu, aż ubiegnie końca ta druga kadencja Kuleszy. Na przykład myślę, że Marek Papszun by nie chciał wchodzić w to pole, dopóki prezesem PZPN-u jest Kulesza, bo wiadomo, jak te negocjacje, jeśli się nie mylę, w 24 się skończyły, jak Michał Probierz dostawał to stanowisko. Maciej Skorża na pewno byłby fajnym kandydatem na selekcjonera, być może, no jeżeli miałbym stawiać dolary przeciwko orzechom, no to kiedyś tym selekcjonerem zostanie, ale jeżeli już chcesz ze mnie wydobyć jakieś nazwisko, które potencjalnie, nie wiem, można by było na rolkę wyciąć, to wydaje mi się, że nowym selekcjonerem po erze Jerzego Urbana będzie trener z Ekstraklasy, aktualnie pracujący w Ekstraklasie. I nie wiem, czy to nie Tomasz Hajto wspominał o tym nazwisku, ale nie byłoby głupie, jakby PZPN poszedł po Michała Gaszparika z Górnika Zabrze.
2: No, to też trener, który ma teraz dobrą prasę dzięki dobrej pracy w klubie w Górniku Zabrze. Natomiast znów myślę, że tutaj bardzo dużo też argumentów jeszcze można znaleźć takich, które by poddały w wątpliwość to, czy akurat Gaszparik to jest dobre nazwisko. No możemy sobie tak dyskutować, ale fakt jest taki, że na razie to Jan Urban jest selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, która w 4 meczach Ligi Narodów, tych jesiennych, zdobyła na razie tylko 4 punkty. W ogóle bilans Urbana po 14 meczach to jest 6 zwycięstw, 4 remisy i 4 porażki. No i oczywiście w tle pojawia się pytanie, czy zostanie, czy Cezary Kulesza będzie szukać jednak jakiejś zmiany jeszcze przed tymi listopadowymi meczami z Rumunią w Bukareszcie oraz ze Szwecją we Wrocławiu. Gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu był dzisiaj Aleksander Bernard, dziennikarz sport.pl. Dziękuję ci serdecznie.
4: Dziękuję bardzo.
2: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był, jak mówiłem, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 i to będzie po godzinie 18.30.

0: Reklama.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
8: Odbiera dziecku moc.
7: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
9: Daje dziecku moc.
7: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
8: Odbiera dziecku moc.
7: Potrafi ranić. Wsparcie.
9: Daje moc.
7: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
8: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Wtorek, 6 października, jest 16. Zarzuty dla byłych i obecnych szefów Orlenu za manipulowanie cenami przed wyborami. CBA w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Szwedzkie systemy Patriot trafią do Rzeszowa. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Miliardy 100 milionów złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, która poinformowała o zatrzymaniu pięciu byłych i obecnych menadżerów państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur obowiązujących w spółce, które doprowadziło do braków paliwa na stacjach. Jeśli menadżerowie usłyszą zarzuty, mogą im grozić kary sięgające nawet 25 lat więzienia. Tomasz Węskę.
15: Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku. We wrześniu obniżyli je skokowo.
16: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie i Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo.
15: Skutkiem ubocznym były niedobory paliw na stacjach samego Orlenu.
16: Na ponad 600 stacjach brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje. W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliw.
15: Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa i dotąd zatrzymanych zostało 5 osób. Jedna z nich to były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. Tomasz Węskę, TOK FM.
14: To były czasy, kiedy 98 kosztowała tyle co 95. No szkoda tylko, że z powodów politycznych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do biura rzeczniczki praw dziecka. Prowadzą tam czynności, zabezpieczają dokumenty na polecenie prokuratury w Szczecinie. To właśnie do szczecińskiej prokuratury zostało przekazane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Monikę Horne-Cieślak, rzeczniczkę praw dziecka, a chodzi o interwencję dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Według Zero.pl Monika Horne-Cieślak, będąc świadkinią ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. RPD, rzeczniczka, odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była służbą znana i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Sejm rozpoczyna dziś pracę nad zmianami podatkowymi zaproponowanymi przez rząd. Zakładają podniesienie pierwszego progu ze stawką 12% ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie stawki 24% dla zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych, a zarabiający powyżej 150 mają zapłacić 32%, oczywiście od kwoty ponad 150 tysięcy złotych. Jednocześnie, jak podkreśla marszałek Sejmu, lider lewicy Włodzimierz Czarzasty, więcej zapłacą największe firmy i najbogatsi.
9: Jeżeli chodzi o osoby najbogatsze, które muszą naszym zdaniem lewicy więcej się dokładać ze względu na to, że są bardzo bogate do rozwoju naszego kraju, to przypomnę o opłacie solidarnościowej, która idzie z 4 do 5%. To dotyczy ludzi, którzy zarabiają więcej niż 1 000 000 złotych.
12: Jeżeli są to propozycje zmierzające do podwyższenia podatków, to nie jestem ich zwolennikiem, jesteśmy zwolennikami tego, żeby podatki były niskie i proste, natomiast rządowi ewidentnie brakuje pieniędzy i szuka po prostu na różne sposoby, gdzie można by jeszcze dodatkowe dochody zrealizować. Jak się prezydent zachował wobec propozycji rządowych, myślę, że trudno powiedzieć.
17: My cały czas czekamy, myślę, że państwo również, na kwotę 60 tysięcy wolnej od podatku, konsolidacji finansów publicznych. To jest to, do czego się zobowiązała Platforma, a nie pudrowanie rzeczywistości, która nie jest rzeczywistością przesadnie dobrze zorganizowaną przez Platformę.
14: Dodają wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz były minister finansów w dwutygodniowym rządzie PiS-u Andrzej Kosztowniak. Sejmowa debata nad rządową propozycją zmian w podatkach już wieczorem. A zbliża się też moment sejmowego głosowania nad wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Dziś Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyła przesłuchiwanie świadków i zbieranie dowodów w sprawie Adama Glapińskiego, a zarzuty dotyczą naruszenia konstytucji i innych ustaw. Maciej Kluczka.
18: Postępowanie przed komisją jest tajne i długotrwałe, ale Tomasz Trela z Lewicy, członek komisji, w poranku TOG FM uchylił rąbka tajemnicy na temat przebiegu przesłuchania dyrektorki Departamentu Generalnego NBP Kamili Sukiennik, do którego doszło kilka tygodni temu.
19: Była ostatnio dyrektor generalna Narodowego Banku Polskiego. Urzekła nas wszystkich, ponieważ weszła w otoczeniu trzech pełnomocników i tak naprawdę nie chciała nic powiedzieć. Mówi, ja nic nie powiem, znaczy, że ma dużo do powiedzenia i boi się swojej odpowiedzialności. Bo jak nikt nie ma nic do ukrycia, to przychodzi, odpowiada na pytania.
18: Urzędniczka NBP Kamila Sukiennik uznawana jest za jedną z najbliższych współpracownic prezesa Adama Glapińskiego. W Sejmie stawiła się po wcześniejszym zignorowaniu wezwania, za co sąd nałożył na nią grzywnę. Główny zarzut wobec prezesa NBP dotyczy finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny, co jest przez prawo zakazane.
19: Z punktu widzenia formalnego, złamanie konstytucji, dogadanie się rządu z NBP-em.
18: Andrzej Śliwka, poseł PiS-u, uważa, że zarzuty wobec Glapińskiego nie mają uzasadnienia.
20: Te działania, które były podejmowane przez Narodowy Bank Polski, w mojej ocenie były działaniami zgodnymi z prawem.
18: Nie jest pewne, czy wniosek o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zyska sejmową większość.
14: Maciej Kluczka, dzięki wielkie, a tymczasem Rada Polityki Pieniężnej zebrała się na dwudniowym posiedzeniu. Podwyżka stóp procentowych spodziewana jest jednak raczej w przyszłym miesiącu, ale więcej na ten temat powie Wojciech Kowalik w Ekonomii 360 po 16.20. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, zapowiada szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Zadaniem szwedzkiego wojska ma być ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Możemy więc domyślać się, że chodzi o Rzeszów. A według publicznych szwedzkich mediów do Polski razem z systemami Patriot ma trafić około 100 szwedzkich żołnierzy. Ochrona ludności i obrona cywilna będzie kluczowym wydatkiem z budżetu państwa w ciągu najbliższych 5 lat. Rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu inwestycji w budowę schronów, sprzęt ratowniczy oraz modernizację systemów ostrzegania. 100 miliardów złotych jest do wydania. Na co? O tym Szymon Kępka.
0: O tym, co ma być priorytetem w wydatkach, mówił premier Donald Tusk.
21: Budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza.
0: O ile wcześniej rząd inwestował w sprzęt, teraz kluczowa jest inwestycja w na przykład procesy związane z budową schronów. To ma być element, który będzie najbardziej namacalnym efektem obrony ludności. Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
22: Musimy zlikwidować potworne zaległości, które powstały na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 albo więcej lat.
0: Z ponad 102 miliardów złotych około 30 miliardów będzie do dyspozycji wojewodów. Wnioskować o pieniądze będą samorządy, a jednym z przykładów inwestowania w obronę cywilną ma być warszawski szpital przy ulicy Lindleya, to ścisłe centrum stolicy, gdzie znajduje się schronienie wielkości dwóch boisk piłkarskich. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
23: Zdecydowałem o sfinansowaniu tego projektu z puli wojewody w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej z powodu lokalizacji szpitala i strategicznego znaczenia dla mieszkańców w stolicy. W sytuacjach kryzysowych szpitale muszą mieć zapewnioną możliwość sprawnego działania i niesienia pomocy pacjentom. Mam nadzieję, że większość z budynków poddanych ekspertyzie otrzyma pozytywną rekomendację i w kolejnym roku będą mogły się tam rozpocząć prace modernizacyjne.
0: Projekt rządu to kontynuacja wcześniejszych działań na rzecz ochrony ludności, na które do końca tego roku przeznaczone były i są blisko 34 miliardy złotych. Szymon Kępka, TOK FM.
14: W wybrzeży Bułgarii cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa po ataku dronów na dwa statki handlowe. Jedna z jednostek zatonęła, na drugiej wybuchł pożar. Załogę jednej udało się uratować, los pozostałych marynarzy jest nieznany, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
24: Zatopiony statek pływał pod banderą Togo. Był drobnicowcem należącym do Turcji. Według ustaleń mediów zmierzał do portu w Rumunii. W tym momencie nie jest jasne, ile dokładnie osób znajdowało się na jego pokładzie. Bułgarscy marynarze, którzy dotarli na miejsce, znaleźli jedynie tratwy i kamizelki ratunkowe. W rejonie trwa akcja poszukiwawcza. Uratować udało się za to turecko-indyjską załogę drugiej jednostki, pływającej pod banderą Palau. To już drugi atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym w ciągu dwóch dni. Wczoraj rosyjskie bezzałogowce zatopiły turecki statek u wybrzeży Rumunii. Po dzisiejszym incydencie władze w Sofii postawiły służby w stan gotowości. Premier Rumen Radev zwołał pilną naradę z szefami służb. To absolutnie niedopuszczalny atak w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. To rażące naruszenie prawa międzynarodowego i prawa morskiego. Ta sytuacja poważnie utrudnia żeglugę na Morzu Czarnym, powoduje dalszy wzrost składek ubezpieczeniowych i czyni transport morski niezwykle trudnym. Według ukraińskiego prezydenta Wołodymira Zełenskiego odpowiedzialni za atak, tak samo jak wczoraj, są Rosjanie. Moskwa nie wydała w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu. Sytuacja na Morzu Czarnym jest coraz bardziej niepokojąca. To już komentarz przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen podkreśliła w swoich mediach społecznościowych, że choć dokładne okoliczności tych incydentów wciąż są ustalane, rozwój wydarzeń budzi obawy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Ten temat wróci dziś w TOK 360. Podobnie jak to, że były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, August Hanning, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Szef służby wywiadowczej były pod zarzutem szpiegostwa. A zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. Wynieśli 2000 tajnych dokumentów. Śledczy podejrzewają, że co najmniej w jednym przypadku były szef BND sporządził na podstawie wykradzionych informacji analizę bezpieczeństwa dla obcego wywiadu, choć niemieckie media donoszą, że w tym wypadku akurat nie chodzi wcale o Rosję. Wrócimy do tego tematu. Tysiące uczniów i nauczycieli, także rodziców, wyszło dziś ponownie na ulice francuskich miast. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Według demonstrantów to dzień najliczniejszych protestów, które ogarnęły kraj przed tygodniem. Francuskie MSW informuje, że tylko dziś rano w protestach wzięło udział blisko 90 tysięcy osób. Wieczorem w głównej manifestacji w Paryżu według organizatorów weźmie udział nawet 40 tysięcy osób. A młodzi ludzie protestują m.in. przeciwko złym warunkom w szkołach, opowiadała Annie Piekutowskiej w Zapytam Inaczej, licealistka z Paryża, Pomsołtyk.
25: Brakuje nauczycieli. Czasami jak jeśli twój nauczyciel, na przykład pani, zajdzie w ciążę lub jest chora, no to po prostu nie mamy zastępców, bo brakuje im ludzi. Na przykład moja pani od angielskiego w tym roku jej nie ma, więc znaleźli jakiegoś zastępcę, który nie mówi po angielsku, więc lekcje od angielskiego to jednak, no nie są lekcjami od angielskiego, to po prostu przychodzimy i nic robimy przez godzinę. Sprzęt informatyczny jest bardzo zły w naszych szkołach, w połowie salach nie działa, nie mamy komputerów, nauczyciele tylko marudzą, że nic z tym nie da się zrobić. zrobić, że nie chcą tego zmienić. A w tym roku zamiast odnowić komputery, system informatyczny i to wszystko, to nasz dyrektor zainstalował w niektórych salach zamiast tablic kredowych takie tablice elektryczne, których nauczyciele w ogóle nie umieją używać. W zeszłym roku nie mieliśmy światła, musieliśmy po ciemku pracować w klasach. Pamiętam, że raz mieliśmy klasówkę i nagle światło się zgasło, a pani powiedziała, że no cóż, nawet jeśli jest ciemno, to musimy robić klasówkę, że nie może jej dać na kiedy indziej.
14: Oto jak w minutę opowiedzieć, dlaczego protestują uczniowie we Francji. Cała rozmowa oczywiście w podcastach na tok.fm.pl w zakładce Zapytam Inaczej. W Lyonie i Strasburgu doszło do zamieszek, starć protestujących z policją. Manifestanci podpalili śmietniki, policja odpowiedziała granatami hukowymi, gumowymi kulami. Ze względów bezpieczeństwa w prawie 900 szkołach we Francji odwołane zostały zajęcia. Był moim faworytem, a tę nagrodę powinien był dostać od dłuższego czasu. Tak Nobla z fizyki dla Francisa Halcena komentował w TOK 360 na gorąco dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Bulik. Belgijski uczony dostał Nobla za zbudowanie detektora cząstek, który pozwolił zaobserwować pierwsze neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych, dając podwaliny pod nową formę uprawiania astronomii. Jak wyjaśnia w rozmowie z Filipem Kekuszem Tomasz Bulik, Ice Cube, bo tak nazywa się detektor, nie bez powodu został zlokalizowany, uwaga, na biegunie południowym.
1: Po pierwsze, tam wokół niewiele jest. Poza tym biegun południowy to jest płaskowyż na takiej czapie lodowej, która jest kilkukilometrowa, a do wykrycia neutrin potrzebujemy bardzo dużo wody, no więc mamy tę wodę w stanie stałym, która jest tam w naturalny sposób nam dostarczona, a nie ma źródeł zanieczyszczeń dużo związanych z działalnością ludzi dookoła jakąkolwiek. Te neutrina, tenże detektor Ice Cube wykrywa takie, które przechodzą przez całą Ziemię. Także mamy naturalny filtr, który odfiltrowuje nam wszelkie inne cząstki, które są absorbowane przy przejściu przez Ziemię, natomiast neutrina przechodzą w miarę swobodnie.
14: Według uczonych wizja Francisa Halcena pozwoliła na poznawanie wszechświata w nowy sposób. Naukowiec swój pomysł po raz pierwszy przedstawił pod koniec lat 80. Detektor cząstek według jego pomysłu został ukończony na Antarktydzie w 2011 roku, a na odkrycie neutrina z nieznanych źródeł spoza galaktyki potrzeba było kolejnych 2 lat. Ten temat też wróci dziś w TOK 360. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa w niedzielę. Wciąż nie wiadomo, czy Łukasz Gibała i Monika Piątkowska spotkają się na debacie. Kandydaci nie mogą się porozumieć co do formuły debaty, za to kolejne wyborcze spory rozwiązują w sądzie. Kolejne dni krakowskiej kampanii relacjonuje reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
2: Dziś sztab Gibały składa następny pozew. Chodzi o słowa Piątkowskiej z debaty 22 września, kiedy mówiła, że jej kontrkandydat planuje grupowe zwolnienia obejmujące 15-20% urzędników. Gibała temu zaprzecza, mówi o audycie, przeglądzie zatrudnienia i zwolnieniu osób, które dostały pracę dzięki partyjnym powiązaniom. A poza salą sądową każdy z kandydatów prowadzi kampanię po swojemu. Piątkowska nadal pokazuje wsparcie partyjnych kolegów. Dziś ulotki rozdaje z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Gibała stawia na spotkania z mieszkańcami. Co do debaty, to kandydaci chcą jej, ale nie mogą uzgodnić zasad.
3: Ja jestem gotowa do takich rozmów. Powinniśmy zderzyć się na programy, powinniśmy pokazać mieszkańcom miasta, jakie mamy propozycje.
4: Pani senator Piątkowska, jeśli ja dobrze rozumiem, chciałaby, żeby każda redakcja mogła zadać po jednym pytaniu. Ja natomiast proponuję, żeby to była debata polegająca na pytaniach wzajemnych kandydatów.
2: Czasu jest niewiele, do ciszy wyborczej pozostały już tylko 4 dni.
14: A TOK 360 w czwartek i w piątek z Krakowa. Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. W niedzielę natomiast po 21 wieczór wyborczy TOK FM. Mieszkańcy Śródmieścia Gdyni stają w obronie kościelnych dzwonów. Do Urzędu Miasta trafiła bowiem skarga na to, że dzwony są za głośne. Magistrat wszczął postępowanie sprawdzające, ale swoją odpowiedź na te pojedyncze zastrzeżenia przygotowują sami parafianie, którzy rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem o to, by z dzwonami niczego nie ruszać, nic nie zmieniać. Dzwony odzywają się tylko 2 razy dziennie, w samo południe oraz po 16 i zdaniem mieszkańców uciążliwe wcale nie są.
5: O dzwony chciałem spytać tutaj z kościoła. Czy one przeszkadzają, czy nie przeszkadzają?
6: Nie, nie, nie przeszkadzają.
7: Proszę pana, ja jestem oburzona, żeby jedna osoba mogła steroryzować wszystkich. Nie, to nie przeszkadza, mieszkam tu.
8: Mieszkam na 10 piętrze i mam dzwony na wysokości okna i w ogóle nie przeszkadzają. Po prostu nie zwracam na to już uwagi. Tyle czasu, jak się tu mieszka.
10: Teraz biję tylko na Anioł Pański o 12 i przed mszą wieczorną. 16 z minutami. No i tyle, nie?
5: On jest uciążliwy chociaż trochę?
10: Nie. Dla nas na pewno nie.
11: Jestem za dzwonami akurat, bo dla mnie to jest jakiś tam urok, jakiś kawałek historii wszystkiego. Nie walą mi przez pół godziny, tylko to jest chwila.
26: No i trwa postępowanie w tej sprawie. Urząd zbiera dowody i po analizie zebranego materiału zostanie podjęta decyzja.
14: Informował rzecznik Urzędu Miasta Gdyni Tomasz Złotoś, a z nimi, z mieszkańcami Śródmieścia, rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Ponad 600 tysięcy widzów w ciągu pierwszych 5 dni od premiery. Nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa cieszy się dużą popularnością w kinach. To jest najlepszy wynik od czasu pandemii i wyjątek, bo Polacy coraz rzadziej chodzą do kina na polskie filmy. Dlaczego? No to Bartosz Kądziałka pytał studentów łódzkiej filmówki.
27: To może być trochę spowodowane taką edukacją społeczną na temat filmów, ale też jakby trochę takiej kultury, że jej trochę brakuje.
28: Filmy zachodnie mają po prostu lepszą promocję i są bardziej głośniej zapowiadane i promowane niż polskie filmy.
29: Social media sprawiły, że jesteśmy podnieceni takim mocnym marketingiem i wydaje mi się, że polskiego filmu na to nie stać po prostu.
27: Na Smarzowskiego chodzą. Ludzie chodzą na takie filmy bardziej multiplexowe albo większe, ale no niszowe kino jest, uważam, polskie super.
14: Czy wy widzieliście lalkę?
29: Jeszcze nie. Być może zobaczę ze względu na to, żeby spojrzeć, jak mogą wyglądać duże polskie produkcje.
14: Czy ty widziałeś lalkę w kinie?
29: Jeszcze nie.
14: Wybierasz?
29: Wybieram się. Bo chcę, bo to jest blockbuster, bo to jest wydarzenie kinowe.
14: Jak wynika z danych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na polskie produkcje chodzi do kino 50% mniej osób niż przed pandemią. To jest TOK 360, 16.18, o 16.20 informacje TOK FM, a po nich najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik.
13: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
30: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
13: Bestia, jak się patrzy.
30: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
13: Dane techniczne.
30: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
13: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
31: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
32: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
33: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
34: Poznań, płatność zakończona.
35: Kraków, ruszamy dalej.
36: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
37: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
38: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
37: A no to w Media Expert.
39: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: jego między innymi przestępstwa przywłaszczenia mienia. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Fundacja Zbiorów imienia Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Zarekomenduje ministrowi rolnictwa zmianę projektu rozporządzenia w sprawie kojców dla psów, powiedział podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt wiceminister Jacek Czerniak. Konsultacje projektowanych regulacji potrwają jeszcze do jutra. Zgodnie z projektem rozporządzenia resortu rolnictwa powierzchnia kojca ma zależeć od wysokości psa w kłębie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: O obniżonych, rosnących cenach paliw już za chwilę w Ekonomii 360. 16:22 przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Jutro niemal na pewno nie, ale w kolejnych miesiącach całkiem prawdopodobne. Takie są prognozy ekonomistów dotyczące podwyżek stóp procentowych. Niektórzy mówią już o listopadzie, ale wprowadzenie programu CPN3 okiełzna nam trochę inflację, więc możliwe, że Rada zdecyduje się na podwyżkę dopiero po nowym roku. Jeżeli wygasłby program paliwowy, dalej rosłyby ceny żywności oraz dojdą podwyżki taryf na energię dla gospodarstw domowych, a to wszystko jest ryzykiem dla dalszego wzrostu inflacji, mówił w południowym EKG Leszek Kąsek, ekonomista banku ING.
7: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym, zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Nie wszystko da się jakoś wygładzić przy pomocy instrumentów fiskalnych czy programów CPN. To wszystko jest w dużej mierze odłożone na potem, więc no, ujawnia się, widzimy przestrzeń do tego, żeby w takich warunkach Rada, można powiedzieć, to trochę prewencyjnie zadziałała, podniosła stopy, żeby pokazać, że jakby śledzi sytuację, trzyma rękę na pulsie i nie dopuści do utrwalenia się inflacji w okolicach, nie wiem, górnego pasma celu inflacyjnego, czy powyżej tego pasma 3,5%.
6: Bo to już oznacza inflację powyżej uważanego za bezpieczny poziomu, a podwyżki stóp procentowych będą oznaczały znów wyższe raty kredytów. Benzyna jutro znów droższa, diesel nieco tańszy. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie jutro o 7 groszy do 6,86 groszy, a oleju napędowego nieznacznie spadnie o 2 grosze do 7,80, podaje Ministerstwo Energii. Blisko 100 miliardów złotych, tyle do polskiej gospodarki dołożyli w ubiegłym roku uchodźcy z Ukrainy. To niespełna 2,5% polskiej gospodarki. Tak wynika z badania Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców w Polsce oraz Deloitte. Ukraińcy płacą podatki, składki i zostawiają pieniądze w naszych sklepach, napędzając konsumpcję. Wskaźnik ich zatrudnienia cały czas rośnie i jest już wyższy niż wśród Polaków. Na obecności ukraińskich uchodźców z roku na rok korzystamy coraz bardziej, mówił w porannym EKG współautor opracowania dr Aleksander Łaszek z Deloitte.
8: Tutaj mówimy o ich wpływie jako pracowników, ale też jako przedsiębiorców, konsumentów i podatników.
6: Co by się stało, gdyby ukraińscy uchodźcy nagle z polskiej gospodarki zniknęli?
8: Bylibyśmy biedniejsi. Nasza gospodarka by się skurczyła. Te 2,4% PKB, no to jest istotny wkład w tworzenie polskiej gospodarki. Dzieje się to także z korzyścią dla polskich pracowników, że bardziej dynamiczny rynek pracy pozwala Polakom na większą specjalizację i też wyższe płace. Tam, gdzie przybyło więcej uchodźców, tam płace Polaków rosły szybciej, a bezrobocie wśród Polaków spadało słabiej. Brzmi to może paradoksalnie, że więcej osób na rynku pracy, a mamy nie więcej konkurencji, a więcej korzyści, ale to wniosek jest spójny z literaturą i badaniami ze świata, że uchodźcy, czy szerzej migranci, nie konkurują bezpośrednio z pracownikami miejscowymi, a idą do tych zawodów, gdzie często lokalni pracownicy nie chcą pracować, jednocześnie pozwalając kraj

0: Pracownikom na większą specjalizację i awanse.
1: Ukraińcy dokładają się też do ratowania służby zdrowia, płacą normalne składki, a według danych NFZ-u średni koszt leczenia uchodźcy z Ukrainy sięga 700 zł, podczas gdy na obywatela Polski przeznaczono prawie 4700 zł. 9 na 10 kontroli ZUS-u u przedsiębiorców kończy się wykryciem nieprawidłowości, ale jak zaznacza zakład, to efekt skutecznej analizy danych i typowania do kontroli tych firm, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. W tym roku ZUS sprawdził ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw, w których wykrył nieprawidłowości w składkach na prawie 400 milionów złotych. Polski wzrost gospodarczy na głowę mieszkańca wzrósł w ostatnich 35 latach o ponad 260%, wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Doprowadziło to do radykalnej poprawy standardu życia Polaków, choć na co dzień tego nie zauważamy, podkreślał w TOK FM współautor opracowania Marcin Klucznik z Instytutu.
2: My się nie porównujemy po czasie, znaczy no, nikt rozsądny nie patrzy na to, gdzie był on albo jego rodzina 20 lat temu i że polskie PKB od tego czasu wzrosło dwukrotnie i że żyje nam się na przykład dwukrotnie lepiej, tylko porównujemy się raczej w tym przekroju świata. Znaczy patrzymy, jak dzisiaj żyje Francuz, Niemiec, Amerykanin i to jest dla nas punkt odniesienia. I to w praktyce oznacza, że tak samo jak w latach 90. nasza gospodarka była uboższa, tak samo uboższa jest cały czas teraz.
3: Jest tylko na wyższym poziomie.
2: Trochę mniej uboższa, tak, to prawda. Ale jakby to nawet nie jest tak, że to jest per se jakoś skrajnie negatywne zjawisko w tym sensie, że ono też może prowadzić do takiego nienasycenia ambicji, a na pewno cechą taką fundamentalną, psychologiczną może nawet, socjologiczną, ale jednak obserwowalną w tym polskim wzroście, no była ta wysoka ambicja przez ostatnich 30-40 lat i ona też na pewno nam pomagała.
1: Jednym z najważniejszych elementów naszego sukcesu jest transformacja rynku pracy od najwyższego do najniższego bezrobocia w Unii. 4,36 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,66, dolar 3,88, a funt po 5,15.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest profesor Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Kampania wyborcza w Krakowie wchodzi chyba nie mrawo, ale mimo wszystko w decydującą fazę, bo potrwa do końca tygodnia, do piątku, do północy. W dużej mierze toczy się na ulicy, na bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, ale też w dużej mierze toczy się w sądach. Tam między innymi właśnie sprawa Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej. Za jej wypowiedzi, uwaga, z debaty, tej debaty przed pierwszą turą, a więc świat dzisiaj pędzi, więc to dość stara sprawa o zwolnieniach grupowych, które Gibała miałby zamiar przeprowadzić w magistracie. Jak pani ocenia tę kampanię przed drugą turą wyborów w Krakowie?
8: Znaczy, oczywiście zarówno panu w Warszawie, jak i mi we Wrocławiu jest dosyć trudno przyglądać się z bliska tej kampanii, zwłaszcza, że tak jak pan powiedział, ona się nie toczy w mediach ogólnopolskich, tylko toczy się na ulicach, ryneczkach Krakowa. Więc to siłą rzeczy sprawia, że wielu moich kolegów, moich koleżanek, politologów, politolożek, patrząc z tej perspektywy centralnej, twierdzi, że ta kampania jest właśnie taka nie do końca gorąca, nie da się jej przełożyć na warunki ogólnopolskie. No a wynika to właśnie z kilku rzeczy, nie tylko tego, w jaki sposób ta kampania jest prowadzona, ale również tego, że dwie główne partie polityczne, które zawsze łapią się za Kuby, przepraszam za to określenie, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, nie konkurują teraz w drugiej turze ze sobą. W związku z tym to automatycznie sprawia, że może nawet nie tyle z perspektywy całego kraju ta kampania traci na atrakcyjności, ale również z perspektywy, głównie tu myślę o Prawie i Sprawiedliwości, ona nie jest tak atrakcyjna, jak byłaby, gdyby w drugiej turze mierzyli się kandydaci czy kandydat, kandydatka z tych właśnie dwóch partii, które ze sobą od już dwóch dekad rywalizują na poziomie krajowym.
7: No może tak powinno być. Mówimy o wyborach prezydenta Krakowa. Nie mówimy o ogólnopolskiej kampanii wyborczej. To jest samorząd i może ta kampania powinna być samorządowa.
8: To prawda, ale z drugiej strony wiemy, że zwłaszcza w tych największych miastach Polski dotychczas było tak, że te najlepsze wyniki jednak stanowiły jakieś odzwierciedlenie, niekoniecznie stuprocentowe, jeśli chodzi o rozkład sił poparcia ogólnokrajowego, ale jednak, że kandydaci wspierani przez te partie, które mają pokrycie, można powiedzieć, ogólnopolskie, że zdobywają bardzo dobre wyniki. I tak jak mówię, no, wszyscy wiedzieli, że duże miasta są mniej konserwatywne, bardziej progresywne. Oczywiście były pewne wyjątki. Braliśmy na to poprawkę, ale jednak ten tort związany, atrakcyjność tortu samorządowego na poziomie dużych miast była tak duża, że partie polityczne i ich kandydaci, kandydatki rzeczywiście bardzo się spinali, a zwłaszcza jeżeli działo się to na tyle blisko wyborów, powiedzmy tych pierwszoplanowych, a za takie uznajemy wybory ogólnopolskie, że można było traktować wyniki tych wyborów, kampanię, jakie dostał poparcie, kto z kim szedł, jako swego rodzaju próbnik tego, co może się wydarzyć za kilka miesięcy, no a w tym przypadku obecnym za rok.
7: No ale rozumiem, że ta sytuacja krakowska się trochę temu wymyka, no bo na placu boju jest po pierwsze bardzo silny radny Łukasz Gibała, który no, wymyka się tym ogólnopolskim podziałom. Po drugie, rok to chyba całkiem sporo do tych wyborów parlamentarnych.
8: Zgadza się i tak myślę sobie, że jak zastanawiałam się nad naszą dzisiejszą rozmową, na ile można wyciągnąć wnioski z tych wyborów, jeszcze nie znamy ich wyników, dla sceny ogólnopolskiej, no to problemem, skupiając się tylko na Krakowie, jest to, że tak jakbyśmy, biorąc inny przykład poprzedniego prezydenta, czyli Jacka Majchrowskiego, który sprawował swoją funkcję przez 5 kadencji, i jaki z tego wniosek moglibyśmy wysunąć dla całego kraju, z jego poparcia? No raczej nie, że lewica jest silna, bo przypominam, za pierwszej kadencji był to przedstawiciel lewej strony sceny politycznej, a później się wyemancypował i był już niezależnym kandydatem. W związku z tym podobnie z Łukaszem Gibałą. Zarówno pan Majchrowski, jak i Łukasz Gibała, tego jeszcze nie wiemy, co z Łukaszem Gibałą, natomiast wydaje się, że nie mają ambicji, czy nie mieli ambicji, nie mają ambicji zakładania na przykład ogólnopolskiej partii politycznej. Z perspektywy ewentualnej wygranej Łukasza Gibały, zresztą to byłoby trochę za mało czasu, żeby do takiego przedsięwzięcia się przygotować. No zwłaszcza, że jeżeli uda mu się wygrać te wybory, no to na pewno będzie to spełnienie jego politycznego marzenia, bo startuje przecież w tych wyborach po raz czwarty.
7: Tak jest i ewentualnie do zakończenia, jeżeli wygra, ma 2,5 roku samorządowej kadencji. Bardzo dziękuję. Profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego była gościnią TOK 360 w czwartek i w piątek na finiszu kampanii TOK 360 z Krakowa, w niedzielę po 21:00 wieczór wyborczy w TOK FM, a na razie 16:35 we wtorek. O 16:40 jak zwykle informacje TOK FM, a po informacjach o tym, jak to możliwe, że obcy wywiad, wszystko na to wskazuje, zwerbował byłego szefa niemieckiego wywiadu?
3: Autopromocja.
9: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać. I nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie. I nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Znowu to samo.
10: Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
17: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
19: Pan mi kibicował i dobiegłam.
20: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
21: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
22: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
23: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
25: Magda, wszystko w porządku?
26: Przepraszam, migrena.
27: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
26: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
28: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 16.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Blokady szkół i brutalne starcia młodzieży z policją. Rośnie napięcie wokół protestu licealistów we Francji. Według związkowców prawie 2000 placówek jest teraz zablokowanych przez uczniów. Inne szkoły są zamknięte. Premier Francji Sébastien Lecornu apeluje do uczniów o demonstrowanie w pokojowy sposób. Uczniowie protestują w ponad 30 miastach. Domagają się poprawy warunków i zwiększenia nakładów na szkoły. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony Volkswagen Passat wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też o rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął prace poszukiwawcze szczątków Ukraińców, którzy zginęli podczas II wojny światowej we wsi Łasków w województwie lubelskim. Chcą odnaleźć szczątki osób, które zginęły w wyniku ataku oddziałów Armii Krajowej i batalionów chłopskich w marcu 1944 roku.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 16.41, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest podpułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec August Hanning został zatrzymany rano pod zarzutem szpiegostwa. W sprawie zatrzymano też byłego bliskiego współpracownika Hanninga. Niemiecka prasa pisze o postępowaniu związanym m.in. z podejrzeniem szpiegostwa na szkodę państwa, usiłowaniem zdrady stanu oraz działalności agenturalnej na rzecz wywiadu obcego państwa. Co najmniej do 2022 roku ten były współpracownik miał byłemu szefowi niemieckiego wywiadu dostarczać ściśle tajne informacje w zamian za pieniądze i śledczy podejrzewają, że były szef niemieckiego wywiadu co najmniej raz sporządził na podstawie tych informacji analizę bezpieczeństwa dla obcego wywiadu. Być może narzuca nam się, że może chodzić o Rosję, ale według informacji niemieckich mediów akurat w tym przypadku o Rosję nie chodzi. Ale jak to jest w ogóle możliwe, że były szef wywiadu okazuje się, że współpracuje z wywiadem innego państwa? No już na szczycie takiej organizacji nie powinno być chyba takiej sytuacji.
1: No, niestety zdarzyło się, ale proszę zauważyć, że on był szefem do 2005 roku. I z mojego doświadczenia i kontaktów z tą służbą z BND, no to ja się nie dziwię, bo po prostu można powiedzieć, że niemieckie służby, czy niemiecki wywiad trochę szedł na opinii dawnych służb jeszcze epoki historycznej, można powiedzieć. I naprawdę to nie były mocne służby i nie wiem, na ile one teraz są. Zresztą widzimy, zwłaszcza służby kontrwywiadowcze, do czego dopuściły w Niemczech. A poza tym metodologia ich pracy naprawdę była dla mnie przynajmniej osobiście zadziwiająca. Przynajmniej to, co ja widziałem. No i trzeci element to romans gazowo-naftowy Niemiec z Rosją. I tutaj możliwości funkcjonowania różnych służb, bo to mówią, że nie rosyjskie służby. Możemy mówić o białoruskich, nie wiem, czy nie chodzi o Chińczyków. No chyba, żeby zupełnie to, o co innego chodziło, ale nie chciałbym tutaj wychylać się, bo to no, różnie może być.
0: Te przekazywane informacje, dokumenty, raporty miały dotyczyć m.in. irańskiego programu atomowego, rosyjskiej armii, a także informacji pochodzących od partnerskich zagranicznych służb wywiadowczych. I może tu się zatrzymajmy, bo na miejscu tych partnerskich służb wywiadowczych to bym się dzisiaj nieźle wkurzył.
1: No, mam nadzieję, że te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich, bo w tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb. No tak przynajmniej powinno być. Czy tak w Polsce się stanie, czy się dzieje, tego nie wiemy. Ale co do zasady tak powinno być. Powinna zostać przeprowadzona analiza takich spraw, informacji przekazanych do Niemiec.
0: A co ma pan na myśli, mówiąc, że budzi pana zastrzeżenia metodologia dziwna, metodologia pracy BND, tak, czyli niemieckiego wywiadu?
1: Mówię to na podstawie właśnie własnych obserwacji, doświadczeń. Niemieckie służby przez wiele lat naprawdę, cały czas jakby pokłosie ich takiego pacyfistycznego podejścia do służby, takiego wyparcia tego, co było, a przecież niemieckie służby miały swoje dokonania i te z czasów przedwojennych, wojennych, jak i organizacji Galena, przecież BND z tego się wywodzi, ale to była historia. A potem to wyparcie odpowiedzialności za wybuch wojny, wyparcie tej niemieckiej winy połączone z pacyfizmem również wpłynęło prawdopodobnie na służby niemieckie, na wywiad, że bardzo byli, jakby tu powiedzieć, powściągliwi w swoich działaniach za granicą.
0: Ja troszkę zaciskam zęby, jak pan mówi o dokonaniach niemieckich służb w czasie wojny, ale rozumiem, że to jest perspektywa służby właśnie.
1: Tak. I jakości ich dotarcia, ich agentury, działań, operacji prowadzonych i o tym mówię. A niestety no, potem lata 60., 70. to już właśnie takie stopniowe wypieranie. Zresztą to Niemcy by się charakteryzowali, Niemcy zachodnie tym. Właśnie takim właśnie wyparciem chyba to jest najlepsze słowo.
0: Jak jesteśmy przy latach 70., to tak trochę tytułem dygresji, trochę tytułem ciekawostki. Przypomnę, że w 74 roku osobisty sekretarz kanclerza Niemiec Willego Brandta został ujawniony jako agent wschodnio-niemieckiej Stasi. No, to się skończyło dymisją Willego Brandta.
1: No, oczywiście problemy z grupami terrorystycznymi, Baden-Meinhof chociażby, Niemcy nie mogli sobie z tym poradzić. Z tych świeższych rzeczy no widzimy, jaki napływ za poprzedniej władzy w Niemczech, jaki napływ olbrzymi, niekontrolowany uchodźców z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Północnej. No, to powoduje, że te służby, mimo że nakłady na służby niemieckie są chyba jedne z największych, jeśli chodzi o kraje NATO i Unii, a mimo to, czy mimo tego no, słabo sobie radzą, no, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Więc tutaj, no tutaj jakby, no mnie to, generalnie mnie to nie zdziwiło, nie, ta informacja dziś.
0: To wracamy teraz do tego 2026 roku i zatrzymania byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec Augusta Haninga pod zarzutem szpiegostwa. Haning kierował BND w latach 98-2005, ale do 2022 razem ze swoim byłym współpracownikiem mieli wynosić, przekazywać dokumenty. Mężczyzna dzisiaj ma 80 lat, ten były szef Federalnej Służby Wywiadowczej.
1: Ale z MSW prawdopodobnie, tak?
0: Tak.
1: No właśnie, bo też nie wiemy, o jakie dokumenty chodziło, czy z czasu jego służby w BND, czy z czasów jego pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo to jest istotne.
0: Natomiast ja jeszcze myślę o kontrwywiadzie. Wydaje mi się, ale tylko mi się wydaje, że jeżeli ktoś odchodzi ze stanowiska, wysokiego stanowiska w wywiadzie, to jednak powinniśmy mieć na niego oko.
1: Na każdego oficera wywiadu, który odchodzi na emeryturę, służby powinny mieć oko. Takie służby jak brytyjskie, francuskie czy amerykańskie dopracowały się pewnych rozwiązań. No niestety, powiem tak, no w Polsce również nie wyciągamy wniosków, podobnie jak Niemcy. I również to, delikatnie mówiąc, kuleje.
0: Czyli ci pracownicy wywiadu, którzy odeszli na emeryturę, też nie są pod odpowiednim nadzorem w Polsce, tak jak w Niemczech?
1: To najlepszym nadzorem jest utrzymywanie ich w jakimkolwiek kontakcie i sieci i wykorzystania ich wiedzy, chęci pracy, profesjonalizmu do dalszej pracy dla państwa. I to jest najlepszy sposób kontroli. Ja o niczym innym nie myślałem oczywiście.
0: Bardzo dziękuję. Podpułkownik Marcin Faliński, był oficer Agencji Wywiadu, był gościem TOK 360. Jest 16:49. A gościnią TOK 360 jest teraz doktor habilitowana Magdalena Stobińska z Grupy Badawczej Kwantowych Technologii Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Laureatem Nagrody Nobla z Fizyki w 2026 roku został Francis Hansen, to Belg. Komitet Noblowski docenił go za kluczowy wklad w powstanie detektora Ice Cube Neutrino Observatory, to jest na Antarktydzie, i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego. Ja czuję, że nie możemy w ogóle zacząć tej rozmowy inaczej niż od wyjaśnienia, czym są neutriny. I potem będziemy mogli próbować odkrywać ten świat dalej.
2: Tak, rzeczywiście neutrina są takimi bardzo fascynującymi cząstkami elementarnymi, ponieważ mają bardzo małą masę, są pozbawione ładunku elektrycznego i dlatego jest bardzo trudno je wykryć. Powstają między innymi w Słońcu, ale także w niezwykle energetycznych procesach kosmicznych, takich jak na przykład wybuchy supernowych czy w czarnych dziurach. I właśnie okazało się, że takim praktycznym aspektem pomysłu i wkładu doktora profesora Halsena jest stworzenie pomysłu na teleskop, który jest w stanie obserwować neutrina. Czyli obserwujemy nasz wszechświat za pomocą neutrin. Neutrina stały się takim nowym nośnikiem informacji na temat bardzo, bardzo odległych obszarów wszechświata.
0: Bo rozumiem, że te drobinki, te neutrina, one krążą po wszechświecie, a jak natrafiają na przykład na ziemską atmosferę, to co się z nimi dzieje?
2: Proszę sobie wyobrazić, że one są tak małe, że w każdej sekundzie przez nawet nasze ciała przelatują biliony neutrin. My tego nie czujemy, ponieważ one bardzo niezwykle rzadko oddziaływują z materią. Dlatego też nazywa się je cząstkami duchami. Mogą one przemierzać ogromne odległości i przenikać przez obłoki gazu i pyłu, w ogóle nie pozostawiając śladu. Właśnie ta właściwość sprawia, że bardzo je trudno wykryć, ale również to sprawia, że są one wyjątkowymi kosmicznymi posłańcami. Dzięki temu możemy zajrzeć do wnętrza obiektów położonych niezwykle daleko, na przykład 4 miliardy lat świetlnych od planety Ziemia, i możemy zajrzeć na przykład do wnętrza galaktyki, która jest osłonięta obłokiem pyłu i gazu.
0: Także czyli one normalnie są jakimś rodzajem nośników informacji.
2: Absolutnie,
0: one jak krążą w tym, nawet przez to moje ciało, to rozumiem, że coś tam na nich zostaje, tak?
2: Może nie zostaje, ale obserwacja neutrin, kierunku, z którego przychodzą, pozwala nam studiować obiekty, które się bardzo daleko od nas znajdują, gdzie one się znajdują i jakiego rodzaju procesy dynamiczne w ich wnętrzach zachodzą. Także tak, to jest nośnik informacji i dzięki temu powstało coś, co się nazywa astrofizyką.
0: Okej, bardzo chciałbym pani pomóc, ale moje możliwości były tutaj ograniczone. No dobra, to w takim razie, co to jest za miejsce? To Ice Cube Neutrino Observatory, które znajduje się na biegunie południowym i które w ogóle jest pomysłem tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
2: Proszę sobie wyobrazić teleskop ukryty głęboko w antarktycznym lodzie. To jest Ice Cube. Nie ma on ani wielkiego lustra, ani anteny. Jego najważniejszą częścią jest kilometr sześcienny lodowca. Właśnie głęboki lód Antarktydy spełnia rolę ogromnego masywu materii, który jest potrzebny, aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że gdy neutrino już do nas przylatuje, zarejestrujemy jakieś oddziaływanie tego neutrina z materią, ponieważ neutrino bardzo słabo oddziaływuje z materią, musimy zwielokrotnić szansę. To tak jakby grać, prawda, w loterię. Gdyby wykupić więcej losów, mamy większe szanse, że coś wygramy. I tak tutaj, zapewniając niezwykłą wielką objętość neutrinom do oddziaływania, jesteśmy w stanie podnieść prawdopodobieństwo rejestracji takiego oddziaływania, które powoduje powstanie naładowanych cząstek emitujących słabe błyski w tym lodzie. Te słabe błyski nazywają się promieniowaniem czerenkowa i czujniki w tym Ice Cube detektorze je rejestrują. A naukowcy z tych danych odtwarzają energię i kierunek przylotu neutrinu.
0: Od powstania tego obserwatorium pod lodem Antarktydy do zarejestrowania tych delikatnych błysków dużo czasu minęło?
2: Minęło kilka lat.
0: Okej, czyli trzeba się było napracować jeszcze.
2: Absolutnie, to jest niesamowite. To jest jedna z rzeczy, która tutaj mnie najbardziej ujmuje, że wielkie odkrycie zaczyna się od pomysłu, ale wymaga naprawdę lat trwałości, pomysłowości inżynierskiej i współpracy wielu ludzi. Także za osiągnięciem Ice Cube stoi ogromny zespół międzynarodowy naukowców. Bo proszę sobie w jednym zdaniu wyobrazić, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Badamy odległy kosmos, 4 miliardy lat świetnych, obserwując delikatne ślady światła pod powierzchnią lodu na naszym biegunie południowym.
0: Bym powiedział, że to brzmi wręcz absurdalnie, albo trochę lemem.
2: No właśnie. No więc najwyraźniej profesor Hansen miał taką wyobraźnię, miał taką wizję i doprowadził do jej realizacji, co też jest ogromnym oczywiście tutaj wyzwaniem, żeby tak wielką wizję zrealizować, no bo oczywiście są to lata zabiegów, zapewne o finansowanie, przekonanie kolegów, zorganizowanie zespołów, kierowanie tym wszystkim, prawda? Więc to jest absolutnie niesamowite osiągnięcie naukowe, a także organizacyjne.
0: Tak, no i zasłużone teraz 12 milionów koron szwedzkich, choć to wiadomo, że to nie o to chodzi. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki dla Francisa Halsena, belgijskiego naukowca. Bardzo dziękuję, doktor habilitowana Magdalena Stopińska z Grupy Badawczej Kwantowych Technologii Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Była gościnią TOK 360. Kocham tydzień noblowski, bo można się dowiedzieć rzeczy, że nawet nie wpadłbym, jak szukać takiej wiedzy. Karolina Lewicka już obok mnie.
3: Dzień dobry.
0: O godzinie 17 informacje TOK FM. Po 17 wywiad polityczny. A w wywiadzie politycznym wracamy z kosmosu, wracamy teraz z Antarktydy, bieguna
3: tak,
0: południowego do Polski.
3: Tak, i wybieramy to po 17.20. Tak, bo coraz bliżej wyborów połówkowych w Stanach i Donald Trump jest twarzą kampanii wyborczej, chce nią być. Na wrześniowej konwencji partii w teksańskim Dallas poprosił wyborców, by wyobrazili sobie, że to on jest na karcie wyborczej, nie kandydat, kandydatka partii republikańskiej, ale on, prezydent Donald Trump. No i stąd oczywiście pojawia się pytanie, czy to dla partii republikańskiej jest wciąż wartość dodana, Donald Trump jako twarz tej kampanii, czy jednak kamień u szyi. Dla niektórych kandydatów na pewno kamień i to ciężki, bo nagle zaczynają publicznie prezydenta krytykować, odcinać się od jego słów albo działań bądź decyzji. I o tej ostatniej prostej kampanii amerykańskiej porozmawiamy sobie, tak jak powiedziałam, po 17.20 z doktorem Marcinem Fatalskim. A już za chwilę będzie u nas gościć posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. To już 10 lat od czarnego protestu, będącego reakcją na pierwsze podejście Prawa i Sprawiedliwości do zaostrzenia prawa aborcyjnego. I wtedy w 2016 roku PiS się cofnął, by oczywiście później przykręcić śrubę wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku. Po tej dekadzie jesteśmy w zasadzie w tym samym miejscu, albo nawet w jeszcze gorszym po tym wyroku Trybunału. A Kaja Godek, o co będę posłankę i szefową Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych pytać, triumfuje w tygodniku Do Rzeczy, że oto środowiska chcące liberalizacji przepisów nie są w stanie wykorzystać w parlamencie zwycięstwa w wyborach w 2023 roku.
0: Westchnąłem. Karolina Lewicka, zapraszam na wywiad polityczny po godzinie 17 po informacjach. TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Oska, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Znów ten ból.
29: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
29: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
29: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
32: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
33: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
34: Kogo?
33: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
34: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
33: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
34: Tak, jest posterunkowy Cezary.
33: No, więcej na szkłomazgon.pl.
34: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
33: I Cezary Pazura.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 1,5 minuty po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Posłowie KO Witold Zembaczyński, Sławomir Nitras i Mariusz Witczak zapewniają, że wierzą w lojalność PSL-u wobec koalicji 15 października. Zembaczyński wyraził przekonanie, że mimo kuszenia ze strony Donalda Trumpa, Władysław Kosiniak-Kamysz nie wybierze opcji tworzenia większości rządowej z prawicą. Posłowie Koalicji Obywatelskiej byli dziś pytani przez dziennikarzy o komentarze do marcowego spotkania prezesa PSL-u i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Miał je pomóc zorganizować europoseł PiS Adam Bielan. Według doniesień niektórych mediów, Trump podczas spotkania miał namawiać szefa MON do koalicji z prawicą. Rząd Hiszpanii ponownie przyjął 2 dekrety mieszkaniowe, odrzucone w ubiegłym tygodniu przez Kongres Deputowanych. Teraz zdecyduje o nich organ zastępujący parlament, czyli stała deputacja Kongresu. Ma ona ograniczone kompetencje, ale podejmuje decyzję parlamentu po jego rozwiązaniu przed wyborami. A przypomnijmy, premier po porażce rządowego projektu mieszkaniowego podjął decyzję o przedterminowych wyborach. W stałej deputacji Kongresu rząd może liczyć na większość i projekty, które mają chronić rynek mieszkaniowy Hiszpanii i prawa lokatorów, mają szansę wejść w życie. Klub Europejskiej Solidarności w parlamencie Ukrainy z kolei zerwał współpracę z deputowanym Oleksijem Honczarenką. Jako powód podano rozbieżności dotyczące zakończenia wojny i przyszłej architektury bezpieczeństwa Ukrainy. Honczarenko napisał na Telegramie, że Ukraina przegrywa wojnę i zaproponował rozmowy z Rosją, m.in. w sprawie wstrzymania ataków na porty i przedsiębiorstwa. Wezwał również do wysłania sygnału o gotowości do rozmów na temat neutralnego statusu Ukrainy. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
31: Najbliższa noc z przelotnym deszczem jedynie na północy kraju. W pozostałych regionach trzeba się spodziewać gęstej mgły. Minimalnie 4 stopnie na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze kraju i 11 na północy. Najchłodniej w kotlinach górskich, około 0. W środę ciepło i pogodnie, maksymalnie do 23 stopni.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
30: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Dorota Łoboda jest z nami, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, Pani posłanko.
17: Dzień dobry, Pani redaktorko, dzień dobry Państwu.
3: 2 marca tego roku w Waszyngtonie doszło do rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza, polskiego wicepremiera, z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Dominika Wielowiejska w piątek w podcaście Dzieje się ujawniła, że za organizację tej rozmowy, tego spotkania miał być odpowiedzialny Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości oraz Nikodem Rachoń, który pracuje w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. No i teraz mamy 2 narracje, bo według ustaleń redaktor Wielowiejskiej Donald Trump miał sugerować podczas tej rozmowy wicepremierowi coś w rodzaju odwrócenia sojuszy, czyli nawiązania współpracy z prawą stroną sceny politycznej. Natomiast zdaniem Adama Bielana była to rozmowa o amerykańskiej bazie w Polsce. Tylko że temu zaprzeczył pytany przez TVN24 Donald Tusk, który został poinformowany o przebiegu tego spotkania przez Kosiniaka-Kamysza. Stwierdził polski premier, że nie mówiono o amerykańskich bazach wojskowych w Polsce, nie chciał zdradzić szczegółów tej rozmowy i że dotyczyła ona, powiedział, sytuacji wewnętrznej w Polsce. To co, Donald Trump chciał nam wybrać premiera?
17: Ja myślę, że jedna wersja nie wyklucza drugiej, bo być może nie padło oficjalnie na tym spotkaniu nic o amerykańskich bazach, ale mogło to być gdzieś w podtekście. do tej rozmowy o zmianie rządu. Mogło to być tak odczytywane, że jest to pewna presja w kontekście rozmów o stałej bazie amerykańskiej.
3: Że lepiej się będzie rozmawiać z premierem Kosiniakiem niż z premierem Tuskiem, tak?
17: Mogło również tak być. Oczywiście nikt z nas nie wie, co dokładnie, oprócz Władysława Kosiniaka-Kamysza i jak sądzę premiera Tuska, bo nie mam żadnych wątpliwości co do lojalności wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i myślę, że z całą pewnością dokładnie zrelacjonował, czego ta rozmowa dotyczyła, więc myślę, że Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo zagalopowało się w chęci obalenia rządu Donalda Tuska, że jest gotowe zawrzeć pakt z samym diabłem, żeby ten rząd odwołać. Powoływanie się na obce mocarstwo i myślę, że wersję że ta rozmowa dotyczyła zmiany władzy w Polsce, potwierdziła sama Telewizja Republika, bo ja widziałam taki triumfalny wpis na jednym z portali społecznościowych z konta tejże telewizji, że oto Donald Trump chciałby zmiany władzy w Polsce. Ja myślę, że ktoś za mocno zacisnął tę czerwoną czapeczkę sobie na głowie i uważa, że dobrze jest, jeśli obce mocarstwo dyktuje nam, kto jest u nas premierem i jaki u nas jest rząd. No to jest w ogóle niedopuszczalne, nie mieści się w mojej głowie, ale jak widać mieści się politykom Prawa i Sprawiedliwości.
3: PiS-u, tak, to prawda. Natomiast Adam Bielan też od kilku tygodni straszy rządzących, że jeżeli na przykład dojdzie do jakiegoś siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, to Amerykanie są bardzo zainteresowani tym, co u nas się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, są przerażeni tym, co się dzieje z naszym takim Sądem Najwyższym, bo tak postrzegają nasz Trybunał Konstytucyjny i że wtedy może być problem z tą amerykańską bazą w Polsce. Więc Amerykanie, administracja Trumpa jako straszak na Donalda Tuska, nie przejmuj siłowo Trybunału Konstytucyjnego, bo być może tej bazy nie będzie. Donald Trump powie, a jednak nie.
17: Ja cały czas nie wiem, jak to trzyma się z tą narracją o suwerenności i o tym, że jesteśmy dumnym, niezależnym państwem i żadne obce mocarstwa nie będą nam dyktowały, co ma tutaj u nas
3: dziać
17: się wewnątrz w Polsce.
3: Między chodzeniem na pasku Berlina, chodzeniem na pasku Waszyngtonu.
17: Tylko, że z tego, co mi wiadomo, to my jesteśmy członkami Unii Europejskiej i to nie jest, i Unia Europejska jest tym organem, którego my jesteśmy częścią i nie możemy mówić, że coś nam narzuca. Natomiast Donald Trump jest przywódcą obcego państwa, który w dodatku w zależności od dnia, czy też nawet od pory dnia, opowiada rozmaite rzeczy na temat relacji z Polską, nie zawsze wykazując się właściwą wiedzą, bo słyszałam takie jego ostatnie wypowiedzi, kiedy opowiadał o tym, jak to Karol Nawrocki był 18 czy 12 w wyścigu o fotel prezydenta.
3: Ale wsparł go Donald Trump i wygrał.
17: Z miażdżącą w ogóle większością głosów, więc widać, że chyba nie do końca prezydent
3: Trump
17: dzwoni,
3: ale nie wiadomo w którym kościele.
17: I naprawdę opowieści Prawa i Sprawiedliwości o tym, jak to Donald Trump świetnie, że nam tutaj będzie układał życie w Polsce, naprawdę nie mają nic wspólnego z dumą, z niezależnością, z suwerennością i z zarządzaniem państwem w sposób odpowiedzialny i niezależny od obcych mocarstw.
3: A obawiają się państwo przemożnego wpływu Amerykanów na kampanię parlamentarną w Polsce w przyszłym roku?
17: Z całą pewnością wszystko na to wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało korzystać ze wsparcia Donalda Trumpa. Tyle tylko, że my jasno mówimy, Stany Zjednoczone są naszym najlepszym sojusznikiem. My w żaden sposób nie chcemy naruszać, zrywać, podważać tych relacji. Budujemy swoje bezpieczeństwo w oparciu i o Unię Europejską, i o Stany Zjednoczone. Tutaj się nic nie zmienia i polski rząd jasno to komunikuje również administracji Donalda Trumpa. Na pewno jednak nie chcielibyśmy, żeby nawet nasz najlepszy sojusznik i najlepszy przyjaciel układał nam Polskę po wyborach, czy żeby ingerował w kampanię wyborczą. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie do tego dążyło, no to pokaże, że tak naprawdę te słowa o suwerenności, o niezależności i o polskiej dumie to są tylko słowa, a kiedy cel polityczny przysłania ideały, no to właśnie trzeba sięgnąć po ingerencję z zewnątrz. To jest niedopuszczalne.
3: 10 lat temu, jak ten czas leci, w 149 miejscowościach w Polsce odbyły się protesty przeciwko planom zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. To był 3 października 2016 roku. Gdzie pani wtedy była?
17: Doskonale pamiętam ten dzień, ja wtedy prowadziłam żłobek z moją wspólniczką, miałyśmy zatrudnione same kobiety i tego dnia wysłałyśmy informację do rodziców, że żłobek będzie nieczynny, bo strajkujemy i na wezwanie Marty Lempart poszłyśmy strajkować na Plac Zamkowy i tam byłam 3 października.
3: Bo wtedy narodził się ogólnopolski strajk kobiet, a teraz Marta Lempart dla tygodnika Polityka mówi tak. Dowiozłyśmy tyle, ile może dowieść ruch społeczny. Kiedy wyszłyśmy na ulicę, rząd PiSu faktycznie się cofnął.
17: I
3: w 2016,
17: prawda.
3: Tak.
17: Zrobiłyśmy w 2020.
3: W 2020 też kobiety i mężczyźni wyszli na ulicę, ale Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wtedy swoje rękoma Julii Przyłębskiej. Ale wracając do cytatu z Marty Lempart. Zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy zrobić. Inna sprawa, że ludzie, którzy przejęli władzę po PiSie, zdecydowali się olać składane wcześniej obietnice wyborcze. Co by pani odpowiedziała Marcie Lempart?
17: Odpowiedziałabym, że na pewno ma rację, jeśli chodzi o siłę tych protestów i rzeczywiście poparcie PiSu tąpnęło po protestach w 2020 roku, kiedy to Julia Przyłębska ze swoim trybunałem zaostrzyła i tak najbardziej barbarzyńskie w Europie prawo aborcyjne i PiS już nigdy nie wrócił do tego samego poziomu poparcia. To z całą pewnością. Jeśli chodzi o realizację postulatów kobiet dotyczące prawa do legalnej aborcji, to faktycznie w prawie nie zmieniło się nic, bo cały czas polski parlament składa się w większości z konserwatywnych polityków i uzbieranie większości dla legalnej aborcji do 12 tygodnia w tym składzie parlamentu jest praktycznie niemożliwe i mówię to jako osoba, która naprawdę wiele miesięcy poświęciła na to, żeby taką większość uzbierać, ale cały czas o prawie do legalnej aborcji decydują politycy, cały czas nie jesteśmy w stanie tej debaty przenieść na poziom bezpieczeństwa i zdrowia kobiet, a nie ideologii i polityki.
3: Marta Lempart stawia jeszcze taką diagnozę, że jej zdaniem koalicja przegra przez to kolejne wybory, ale że to jest jej decyzja. Czy sprawa aborcji jest dla państwa wyborców ważna? Jak pani myśli, pani posłanko?
17: Myślę, że z całą pewnością jest ważna, ale też jest szereg innych spraw, dzięki którym wygraliśmy wybory i które realizujemy. W ramach tego rządu i w ramach tej koalicji zrobiliśmy, co się dało. To znaczy ministra Leszczyna dała wytyczne, według których szpitale mają traktować zdrowie kobiety całościowo, jako zdrowie fizyczne i psychiczne i wykonywać aborcję wtedy również, kiedy życie lub zdrowie psychiczne kobiety jest zagrożone. Są wytyczne Adama Bodnara dla prokuratury, które również wprowadziliśmy.
3: No to trochę prawda, staramy się też tymi drzwiami
17: łagodzić to
3: ustaw,
17: którymi, prawo.
3: Przynajmniej dwoma z nich mogliby państwo pokazać swoją postawę, dyspozycję. No i wracamy do tematu Komisji Nadzwyczajnej, której pani szefuje, która się nie zbiera, miała się zebrać, ale się nie zebrała, ponoć z powodu braku opinii resortu zdrowia. No i co dalej z tą komisją?
17: Mamy rzeczywiście większość do przywrócenia trzeciej przesłanki, czyli stanu sprzed orzeczenia Trybunału Przyłębskiej. Tyle tylko, że nie o to walczył strajk kobiet i nie o to walczyły kobiety wychodzące na ulicę. I jest rzeczywiście w koalicji rządzącej dyskusja o tym, czy decydować się na taki zgniły kompromis po raz kolejny, który tak naprawdę już w 93 roku nie był żadnym kompromisem, bo to był kompromis pomiędzy Kościołem katolickim a konserwatywnymi,
3: no tak, ale
17: politykami.
3: Długo trwa ta dyskusja, 2 lata. Włodzimierz Czarzasty w TVP Info mówi tak, sprawa aborcji idzie w sposób skandaliczny, mam tego dosyć. Nie będziemy firmowali komisji, która się nie zbiera od roku, ona się dłużej nie zbiera.
17: Świetnie. Bardzo się cieszę z tej deklaracji. Oczekuję, że liderzy usiądą i podejmą decyzję. Ja w tej komisji zrobiłam wszystko, co można. Komisja została powołana po to, żeby opracować te projekty, uzgodnić poprawki, zebrać wszystkie opinie i to się dokonało. Te projekty czekają na decyzję polityczną. Muszą usiąść liderzy i ubolewam nad tym, co mówię, dlatego że chciałabym, żeby to była decyzja merytoryczna, a nie decyzja polityczna. Ale też wiemy o tym, że musimy mieć wspólne stanowisko i zdecydować się. Albo przyjmujemy te projekty, które są możliwe do przyjęcia, które nie są satysfakcjonujące dla wszystkich kobiet, albo decydujemy się na to, żeby walczyć o legalną aborcję do 12 tygodnia i być może przegrać w Sejmie, znaczy na pewno przegrać w Sejmie, bo dlatego większości nie ma. To jest decyzja, którą muszą podjąć wszyscy koalicjanci, żeby wiedzieć, czy decydujemy się na przegrane głosowania w Sejmie, czy robimy to, co jest możliwe. Ja osobiście uważam, że lepiej byłoby przyjąć choćby powrót do trzeciej przesłanki, czyli przerywania ciąży z uwagi na wady płodu. I taki projekt jest gotowy. Uważam, że powinniśmy przyjąć choćby częściową dekryminalizację, czyli przestać karać osoby, które pomagają kobietom w aborcjach. Tyle tylko, że wiemy również, i to wszyscy wiemy, że to będzie i tak praca sztuka dla sztuki, bo na końcu jest Karol Nawrocki, który powiedział, że żadnej ustawy liberalizującej prawo aborcyjne nie podpisze.
3: Ale zawsze chodzi o to, co państwo są w stanie zrobić. Czy państwo to zrobili, to co mogli?
17: Ja zrobiłam to, co mogłam. Czekam na decyzję liderów i chciałabym, żeby Włodzimierz Czarzasty podjął po prostu rozmowę poza mediami, tylko taką, która doprowadzi do przeprowadzenia tych projektów przez Sejm.
3: No to czy nie irytuje panią, pani posłanko, choć chyba należałoby użyć mocniejszego słowa, Kaja Godek, która w tygodniku Do Rzeczy triumfuje, zapowiadając naszą rozmowę, cytowałam ten fragment, że środowiska prące do legalizacji aborcji, choć Kaja Godek określa państwa nieco inaczej, nie są w stanie wykorzystać w parlamencie zwycięstwa w wyborach w 2023 roku, jest też o pani. Dorota Łoboda może więc sobie truchtać po sejmowych korytarzach w poszukiwaniu chętnych do poparcia aborcji, ale dla kolegów z sejmowych ław nie ma żadnej ciekawej oferty, a jedynie perspektywę współudziału w nieuchronnym blamażu.
17: Rozumiem, że Kaja Godek jest osobą, która zrobiła sobie, na sztandar wzięła nieszczęście i krzywdę kobiet i ubierając się w sztandary, na których jest napisane za życiem, tak naprawdę jest współodpowiedzialna za nieszczęścia kobiet, które tracą swoje zdrowie, a czasem życie, bo nie mają dostępu do legalnej aborcji. Kaja Godek prowadzi skandaliczną krucjatę pod szpitalami, w których leżą kobiety, które często z troską i naprawdę z bólem drżą każdego dnia o utrzymanie swojej ciąży, leżąc na oddziałach położniczych. Dla tych kobiet Kaja Godek nie ma litości. Tak naprawdę, jeżeli chce się coś robić dla życia i zdrowia, to świetnie. Jest milion innych sposobów, żeby troszczyć się o życie. Można wspierać organizacje, które pomagają dzieciom z niepełnosprawnościami. Można wspierać organizacje, które pomagają kobietom doświadczającym przemocy. W żaden sposób niczyje życie nie jest uratowane przez to, że Kaja Godek drze się pod szpitalami.
3: Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani posłanko.
17: Dziękuję za rozmowę.
3: Państwa zapraszam na informacje. A po informacjach dr Marcin Fatalski będzie z nami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a porozmawiamy oczywiście o zbliżających się wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
18: Let's go!
19: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
20: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
21: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
22: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
23: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
24: Pan mi kibicował i dobiegłam.
25: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
26: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
27: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
28: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
35: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
28: A no to w Media Expert.
36: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem

0: Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie mam żadnych wątpliwości co do lojalności Władysława Kosiniaka-Kamysza. To na jaki temat rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem w marcu. Wie tylko on i nie mam wątpliwości, że także Donald Tusk. Jestem pewna, że wicepremier zrelacjonował przebieg tej rozmowy premierowi. Tak w wywiadzie politycznym TOK FM mówiła posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Gościni była pytana o spotkanie prezesa PSL-u i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które miał zorganizować m.in. europoseł PiS Adam Bielan. Według doniesień niektórych mediów Trump podczas spotkania miał namawiać szefa MON do koalicji z prawicą. Mówienie o tym, że rozmowa dotyczyła zmiany władzy w Polsce, nie mieści się w głowie, komentowała posłanka Łoboda. Nie mamy podstawowej przesłanki do wydania listu żelaznego, mówi prokuratura i zgodnie z zapowiedzią złożyła zażalenie na postanowienie Warszawskiego Sądu Okręgowego o wydaniu.

0: Pomiarowa wskazuje tam nie tyle kolor czerwony, a fioletowy, a to oznacza, że powietrze jest tam fatalnej jakości. Normy pyłów PM2,5 i PM10 są przekroczone kilkunastokrotnie. Na pozostałym obszarze Polski jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana.
1: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym jest z nami dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Kiedy Donald Trump wygrał wybory w 2024 roku, tytuł jednej z analiz w Gazecie Wyborczej brzmiał następująco. Biali, niewykształceni, katolicy i Latynosi. To im Trump zawdzięcza zwycięstwo. No i faktycznie według przeprowadzonych badań, wprawdzie w 2024 roku większość latynoskich wyborców zagłosowała na Kamalę Harris, jednak w mniejszym procencie niż podczas poprzednich wyborów. W 2020 roku blisko 7 na 10 latynoskich wyborców wybrało Bidena, a w 2024 roku 6 na 10 Kamale Harris. I zmiana widoczna była szczególnie wśród mężczyzn. 54% latynoskich wyborców poparło Donalda Trumpa. No ale teraz sytuacja się zmieniła i Donald Trump traci tę latynoską grupę, która odegrała tak dużą rolę w jego powrocie do władzy. Dystansują się Latynosi od Partii Republikańskiej. Według najnowszych sondaży poparcie Trumpa wśród Latynosów wynosi raptem 27%. Czy to jest poważny problem dla Partii Republikańskiej?
4: To poparcie, które otrzymał Donald Trump ze strony chociażby Latynosów, ale także chociażby czarnych mężczyzn, to ważne, w tych poprzednich wyborach, wynika z takich uwarunkowań kulturowych w istotnym stopniu. Bo mamy tutaj do czynienia, to bardzo słuszna uwaga, te przytoczone dane przez panią redaktor, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której jeszcze Biden mieścił się w wyobrażeniach części tych wyborców jako kandydat, na którego można głosować. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się kandydatka, która oznaczałaby dla jakiejś części tych wyborców zmianę kulturową, powiedzmy w ten sposób, to odnoszono się do niej z większą rezerwą. I to wyszło i w wyborach, i w tych exit polach, które później robiono, sprawdzano po prostu, kto na kogo głosował, co było dla znacznej części demokratów wówczas zaskoczeniem, bo spodziewali się, że taki zwrot jest niemożliwy.
3: Że płeć nie ma znaczenia, tym mówimy.
4: Że płeć nie ma znaczenia, tak ładnie, że płeć nie ma znaczenia, ma znaczenie. Zresztą warto o tym wspomnieć, że jest ktoś, kto pokonał Donalda Trumpa, to był biały, starszy mężczyzna. I jeżeli na to spoglądamy w ten sposób, to rzeczywiście, jeżeli patrzymy na wybory wyborców, czyli na te decyzje, które oni podejmują przy urnie wyborczej, albo decyzje o tym, żeby w ogóle udać się do urny wyborczej, one są motywowane często nie całym kompleksem poglądów na tematy społeczne, gospodarcze, polityczne, ale jakimś elementem, który dla nich jest istotny, czymś, czego się obawiają, przeciwko czemu chcą działać. Trump w dużej mierze wygrał te wybory, prowadząc swoistą wojnę kulturową. Teraz sytuacja jest nieco inna i ja się zgadzam z tym, o czym pani redaktor mówi. To znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ten odpływ wyborców latynoskich jest zagrożeniem dla Partii Republikańskiej. Oni w tym jeziorze, mówiąc metaforycznie, wyborców latynoskich zaczęli łowić w ostatnich latach. Prawda jest taka, że na ogół Republikanie bardzo narzekali na to, że rośnie grupa wyborców właśnie wywodzących się z Ameryki Łacińskiej, mających tam korzenie, ale później zauważyli, że konserwatywne poglądy tej grupy wyborców mogą akurat zrekompensować Republikanom odpływ części wyborców, których byśmy określali mianem wyborców bardziej typowych czy większościowych dla Stanów Zjednoczonych, czyli tych, którzy mieścili się kiedyś w takim kanonie white anglosaxon protestant, czyli białych anglosaskich protestantów, dlatego że jeżeli tam był jeszcze jakiś protestantyzm, to może on był kwestią pewnej tradycji i tym podobne. Teraz przyciągnęli część tych Latynosów do siebie i widać, że ich tracą, czym ogromną zasługę może mieć polityka migracyjna administracji Donalda Trumpa. No, on oparł na tej polityce trzon, można powiedzieć, jest to jeden z filarów jego i poglądów, i polityki.
3: Republikańska
4: oczywiście wpływa, tak.
3: Kongresmenka Maria Elvira Salazar oskarżyła wprost Trumpa o zdradę wyborców pochodzenia latynoskiego. Ona powiedziała w takim spocie wyborczym 30-sekundowym, że program

0: masowych deportacji posunął się za daleko. Ci sami Latynosi, którzy pomogli panu dostać się do Białego Domu w 1924 roku, czują się dziś zdradzeni. Dobrze tę wypowiedź skomentował Eliot Rodriguez, demokrata startujący przeciwko Salazar w 27 okręgu wyborczym na Florydzie. Stwierdził mianowicie, że jego przeciwniczka wylewa krokodyle łzy przed swoim szefem, ponieważ jego polityka imigracyjna jest polityczną trucizną w jej kampanii o reelekcję.
1: O, rzecz oczywista, że część teraz kandydatów republikańskich dystansuje się od Donalda Trumpa, bo uważa, że im to bardziej zaszkodzi niż pomoże. To jest, Trump jest fenomenem politycznym w tym sensie, że część republikanów uważa, że tylko on jeszcze może im zapewnić reelekcję, a część stara się podkreślić, niektórzy już w ogóle się pogubili. Są tacy, którzy raz popierają wojnę w Iranie, raz jej nie popierają. Sami już nie wiedzą, w którym momencie ewolucji swoich poglądów się znajdują, ale generalnie jest tak, że są tacy republikanie, którzy ze względu właśnie na ten profil wyborcy, to też nie jest nic nadzwyczajnego, takie rzeczy się zdarzały także w przeszłości, ale właśnie ze względu na ten profil wyborcy w ich okręgu wyborczym dystansują się na przykład od Donalda Trumpa i w tym wypadku tych kandydatów, którzy wręcz mają korzenie latynoskie albo mają dużo wyborców z tego kręgu, no, dla nich zdystansowanie się od Donalda Trumpa może być pomocne, może, choć nie musi. Z tego, co można zaobserwować teraz w Stanach Zjednoczonych, to nadzieja republikanów wiąże się z tym, jak poukładane są częściowo okręgi wyborcze. Partia republikańska, która może mieć największe problemy z utrzymaniem większości w Izbie Reprezentantów, czyli jednej z tych dwóch izb Kongresu Amerykańskiego, ona dokonała tam takiego gerrymanderingu. Tam jest sporo okręgów, które mają tak ukształtowane granice, żeby sprzyjać elekcji wyborców, przepraszam, kandydatów republikańskich. Natomiast w przypadku Senatu te sondaże nie wyglądają dla republikanów tak źle jak w przypadku Izby, choć bywają tam miejsca, w których republikanie rzeczywiście obawiają się. I tutaj demokraci całkiem nieźle w niektórych wypadkach sobie radzą. Nie wiem, czy teraz jest już moment, kiedy moglibyśmy dwa słowa o demokratach zamienić, bo chciałbym coś powiedzieć.
0: Za momencik i dopytam w kontekście też wyborców latynoskich. Tylko jeszcze powiem o tych okręgach wyborczych, bo są też konkretne badania. 1 na 10 Amerykanów mieszka tej jesieni w innym okręgu wyborczym niż podczas poprzednich wyborów, co oczywiście może wpłynąć na wyniki. Ale może wprowadźmy na scenę demokratów, także w kontekście właśnie grupy latynoskiej, bo badania pokazują, to nie jest jakiś nowum, że poprawa notowań demokratów wynika bardziej ze sprzeciwu wobec Trumpa niż ze wzrostu zaufania do samej partii demokratycznej, bo negatywną opinię o republikanach ma obecnie 62% latynoskich wyborców, ale o demokratach też duża grupa 42%. Więc to nie jest tak, że ci, którzy zniechęcają się do Trumpa, są nagle zachwyceni partią demokratyczną, raczej ewentualnie może odpłyną w kierunku kandydatów partii demokratycznej, bo są zniechęceni działaniami administracji Trumpa.
1: Tak, tak, to całkowita prawda i rzecz polega na tym, że demokraci niekoniecznie przyciągają swoją platformą wyborczą, która jest zresztą dość eklektyczna, bo sami demokraci nie do końca są przeświadczeni o tym, w jakim kierunku powinni iść. A też wynika to trochę z amerykańskiej specyfiki, specyfiki amerykańskiego życia politycznego. Ja bym chciał z jedną rzecz z całą mocą podkreślić. Amerykańska polityka tym się różni chociażby od naszej, polskiej czy kontynentalnej, europejskiej, że jest szalenie lokalna. To znaczy coś, co może działać w Nowym Jorku, kompletnie nie będzie miało przełożenia na realia polityki w Ohio czy w Kansas. Jeżeli byśmy przyjrzeli się na przykład takiej skutecznej kampanii demokratów, to chyba właśnie w Kansas jest taka sytuacja, że mamy tam kandydata, który broni swojego stanowiska w Senacie i to jest położnik, któremu wyciągnięto fakt, iż ścigał pozwami jakieś pacjentki, które w konsekwencji, nie chciałbym skłamać, ale zdaje się, że skończyło się to orzeczeniem nakazów sądowych, czy wręcz bankructwa w paru przypadkach. Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych opieka medyczna jest szalenie kosztowna i można doprowadzić pacjenta do bankructwa. No i teraz to bardzo źle wpływa na jego kampanię wyborczą. A kogo wystawili demokraci? Pastora. to nie jest tak, że tam jest jakiś lewicowy kandydat, bo on by nie przeszedł w tych wyborach. To nie w Kansas. Można mam dla niego wystawić w Nowym Jorku, ale nie w Ohio czy w Kansas. Więc tam, gdzie republikanie jeszcze widzą swoją nadzieję, to tam, gdzie demokraci z jakiegoś powodu chcą stawiać na lewicującego albo lewicowego kandydata, bo tak się poukładała, można powiedzieć, ta lokalna polityka demokratyczna, ale raczej komentatorzy zwracają uwagę na niezłe wybory demokratów, jeżeli chodzi o wystawianie kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych, choć oczywiście piłka jest cały czas w grze i to, co jest też po stronie republikanów, to są pieniądze, które są duże i które, no, którymi hojnie sypnięto przy okazji tych nadchodzących wyborów. No, ale tak jak mówię, demokraci ze względu właśnie na niezdolność czy niemożność stworzenia takiego obrazu pozytywnego, chociaż też nie chciałbym być przesadnie krytyczny. Jest jedna rzecz, którą trzeba podkreślić. To, co akurat chyba demokratom też się udaje, to położenie nacisku właśnie na coś, co jest tym słowem robiącym nieprawdopodobną karierę w ostatnich latach. Wszyscy o tym mówią, i demokraci, i J.D. Vance, czyli wiceprezydent u Trumpa, affordability, czyli ta dostępność. Podkreślają demokraci, że prezydent Trump zaniedbał to, co było filarem jego programu wyborczego, a więc poprawę dostępności dóbr, usług dla zwykłych Amerykanów. Demokraci już nie mówią tyle o kwestiach tych sporów kulturowych, na których Trump wygrywał w gruncie rzeczy rywalizację z nimi. Koncentrują się na tym, co boli zwykłego Amerykanina, a boli go dużo w kontekście rosnących cen, inflacji, czy właśnie dostępności takich usług jak opieka zdrowotna. No stąd ten dość desperacki krok prezydenta, który obiecuje pieniądze, jeśli republikanie wygrają wybory.
0: Doktor Marcin Fatalski z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
2: Autopromocja. Węgiel w waszych komórkach, tlen, którym oddychacie, czy wapnie w waszych kościach powstały dzięki procesom zachodzącym w dawnych gwiazdach. Kiedy gwiazdy żyją i umierają, produkują i rozsiewają po kosmosie pierwiastki, z których później mogą powstać kolejne gwiazdy, planety, a ostatecznie także my. Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. Więcej w audycji Z nauką po imieniu. W środę po 10:40. Adam Mirek. Zapraszam.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe zawrzeć pakt z samym diabłem, by odwołać rząd Donalda Tuska, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w marcu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według ustaleń naszej dziennikarki Dominiki Wielowiejskiej, amerykański przywódca proponował wicepremierowi współpracę z prawą stroną polskiej sceny politycznej. Z kolei europoseł PiS Adam Bielan, który miał to spotkanie zorganizować, twierdzi, że rozmowa ta dotyczyła stałej amerykańskiej bazy w Polsce. A tak sprawę komentowała posłanka Łoboda.
21: Jedna wersja nie wyklucza drugiej, bo być może nie padło oficjalnie na tym spotkaniu nic o amerykańskich bazach, ale mogło to być gdzieś w podtekście do tej rozmowy o zmianie rządu. Mogło to być tak odczytywane, że jest to pewna presja w kontekście rozmów o stałej bazie amerykańskiej.
20: Nie mam żadnych wątpliwości co do lojalności Władysława Kosiniaka-Kamysza, podsumowała gościni Karoliny Lewickiej. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poparła kandydatkę na prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską, popieraną przez KO i PSL. Kraków i Gdańsk łączy nie tylko Wisła, ale i wielkie tradycje, mówiła. Na skwerze praw kobiet pod Wawelem Piątkowska i Dulkiewicz rozdawały ulotki i rozmawiały z mieszkańcami. Prezydentka Gdańska zaapelowała do Krakowian, aby w niedzielę poszli na wybory i oddali głos na Piątkowską, ponieważ, jak mówiła, jest to kandydatka, która ma kompetencje do zarządzania miastem. Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedza dziś Islandię. Wizyta ma na celu zwiększenie wpływów Waszyngtonu w regionie Arktyki. Islandia jest w tym kontekście bardzo ważna, mówi szef amerykańskiej dyplomacji.
22: Dzięki naszej współpracy oraz wykorzystaniu waszego terytorium, przestrzeni powietrznej i wód, Islandia stanowi dla nas kluczowy przyczółek do monitorowania tajnych działań oraz odstraszania naszych przeciwników od naruszania suwerennego terytorium Islandii i naszych wspólnych sojuszników.
20: Stany Zjednoczone już we wrześniu zacieśniły współpracę z Danią i Grenlandią, zawierając porozumienie w sprawie rozszerzenia dostępu USA do infrastruktury wojskowej na wyspie. Początkowo amerykański prezydent Donald Trump planował kupno Grenlandii, co spotkało się z odmową ze strony Kopenhagi. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje IMGW, jeszcze w tym tygodniu pora roku pokaże swoje gorsze oblicze. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
23: Jeszcze przez dwa dni mamy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
24: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale niewykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
23: Zmiana ma przyjść w czwartek.
24: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu. Wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
23: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy do zera. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
20: A co w najbliższych godzinach, wieczorem i w nocy? Będzie przelotny deszcz na północy kraju, na pozostałym obszarze mogą się pojawiać gęste mgły. 4 stopnie będzie na południowym wschodzie, 8 na przeważającym obszarze kraju, 11 na północy, a chłodniej w kotlinach górskich około zera. Jutro jeszcze ciepło, pogodnie, maksymalnie do 23 stopni.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Reklama.
25: W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych z Łukaszem Wojdakiem, Value Stream liderem bankowości dla przedsiębiorców w banku BNP Paribas. Rozmawiamy o rozwoju firmy. przybywa zleceń, potrzebne są środki na bieżącą działalność, nowe narzędzia lub samochód. Jak finansować rozwój i kontrolować koszty?
0: Warto spojrzeć na te potrzeby kompleksowo. W banku BNP Paribas klient biznesowy może skorzystać z kredytu bez prowizji lub leasingu bez opłaty za udzielenie, a dodatkowo otrzymać do 5000 zł zwrotu na konto za skorzystanie z finansowania i płatności kartą na stacjach paliw.
25: A codzienne koszty?
0: Konto otwarte na biznes z kartą może być prowadzone za 0 zł przez 3 lata. To rozwiązania, które pomagają finansować rozwój, ograniczać koszty i lepiej zarządzać bieżącymi finansami firmy.
25: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce Małe Przedsiębiorstwa.
18: Reklama.
20: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raz jeszcze dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
20: A rozmawiamy o wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się już 3 listopada. Przypomnijmy, że Amerykanie wybiorą wszystkich członków Izby Reprezentantów i obsadzą 35 mandatów w Senacie. Oczywiście wynik jest ważny, bo będzie też decydował o warunkach, w jakich Donald Trump będzie sprawował drugą połowę swojej kadencji. Przypomniał pan, panie doktorze, przed informacjami tak zwaną dywidendę Trumpa. To jest obietnica, która padła z ust amerykańskiego prezydenta na konwencji w Dallas. Jeżeli Partia Republikańska wygra, no to Trump obiecuje, że wypłaci wszystkim obywatelom $5000 właśnie tak zwanej dywidendy Trumpa. Zresztą na tym samym konwentyklu Trump wezwał wyborców, to takie paradne, do złożenia przysięgi, że zrobią absolutnie wszystko, by republikanie wygrali te wybory, włącznie z oszukiwaniem. Donald Trump planuje przed tymi wyborami połówkowymi długą trasę kampanijną. Karolina Północna, Georgia, Alaska, Teksas, Kansas, Pensylwania. Lista stanów może się zmienić, organizatorzy są elastyczni. Ja cały czas myślę o potencjale kampanijnym Donalda Trumpa, bo Donald Trump ustawia się ewidentnie jako twarz tej kampanii. Czy on będzie lokomotywą czy hamulcowym? Za tym, że będzie hamulcowym, przemawia to, że bardzo wielu kandydatów dystansuje się od Donalda Trumpa albo go wręcz krytykuje. A może jednak będzie lokomotywą, bo może to jest tak, że Trump to ostatnia, coraz słabsza, ale wciąż jeszcze nie do końca zgrana karta Partii Republikańskiej. Może jednak ciągle istnieje ta magiczna więź między Trumpem a elektoratem.
1: To wierzą ci, którzy chcą go widzieć jako właśnie tę ostatnią gwarancję, czy ostateczną gwarancję. On był grzebany kiedyś politycznie, uważano, że już nie ma nic do zaoferowania, wygrał i teraz wygrał wyraźnie te wybory prezydenckie. Oczywiście warunki są inne, Amerykanie mogą być rozczarowani jego jakby niezdolnością do zrealizowania jego obietnic w zakresie poprawy warunków życia. Bardzo narzekają na to, jak im się żyje. No ale jednocześnie nie jest powiedziane, że wybraliby demokratów właśnie z tego względu, iż obawiają się tego, co mogłoby pójść za działalnością partii demokratycznej, za tym programem, który poszczególni kandydaci demokratów mogliby proponować. Więc to, co mówią maherzy polityczni spod znaku Donalda Trumpa z Partii Republikańskiej, to jest to, że to, co może uratować republikanów, to pieniądze, motywacja i właśnie Donald Trump. Wierzą w to, że Trump będzie tym, który popchnie partię republikańską, że będzie jeszcze w stanie uwieść i zmobilizować wyborców, bo rzecz polega chyba na tym w tym wypadku, żeby zmobilizować tych, którzy są trzonem. W ogóle to fenomen Donalda Trumpa polega na tym, że właśnie nie możemy do końca rozstrzygnąć, w jakich warunkach on będzie wsparciem. No tak jak ja bym postawił taką tezę, że to zależy od stanu, to zależy od okręgu wyborczego wręcz, dlatego że są takie miejsca, gdzie Trump rzeczywiście może działać jeszcze w taki magiczny sposób. Pamiętajmy, że on przyciągnął część wyborców, którzy może nawet nie tyle wierzyli Partii Republikańskiej, bo odrzucali establishment jako taki. Natomiast on był atrakcyjny dla tych wyborców, którzy byli zniechęceni do polityki, ale jego widzieli jako człowieka, który zrobi porządek w Waszyngtonie, postrzeganym jako stajnia Augiasza. Ileż od tego czasu się wydarzyło, włącznie z aferą Epsteina, prawda, czyli z ujawnieniem jasnych powiązań także elit Partii Republikańskiej z tym człowiekiem. No więc teraz pytanie, czy Donald Trump będzie w stanie przekonać, że wciąż jest gwarantem, nie wiem, takiego głosu ludowego, w Waszyngtonie w stosunku do tych starych elit. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że republikanie, ta elita partii polega bardziej właśnie na takiej koncepcji związanej z tym, jak są poukładane okręgi wyborcze w przypadku wyborów do Izby Reprezentantów oraz na tym, że w pewnym sensie te wybory w niektórych wypadkach sprzyjają partii republikańskiej w wyborach do Senatu. Tam trudniej będzie demokratom ze względu na układ sił, na to, w jakich stanach musieliby utrzymać swoje głosy. To jest chociażby Georgia, czy wspomniana przez panią Karolina Północna, zdaje się, czy też tam, gdzie musieliby zdobyć swoje głosy nowe. Tutaj w Senacie, innymi słowy, będzie trudniej demokratom uzyskać tę większość Izby Reprezentantów, ale nawet utrata jednej izby będzie dla Trumpa problemem i prestiżowym, dlatego że będzie to oznaczało, iż stracił właśnie tę magiczną zdolność zamieniania wszystkiego w złoto, a więc w sukces wyborczy. No i równocześnie będzie to ograniczało jego możliwości działania w polityce, bo no, nie będzie już prezydentem, który ma większość. I dodajmy raz jeszcze rzecz, chyba którą mieliśmy okazję tutaj z panią redaktor dyskutować kilkakrotnie, że będzie to tak naprawdę powrót do normalności, bo prezydent na ogół rządzi przynajmniej jedną izbą obsadzoną przez większość z innej niż jego własna partii, więc to, z czym mamy do czynienia, jest teraz pewnym przywilejem, jaki dała historia i rzeczywistość polityczna. Tam powiem jeszcze jedna istotna rzecz, żebyśmy się trzymali jakiegoś punktu odniesienia. Pamiętajmy, że demokratów nie ciągnęła tak w dół niepopularność Bidena i republikanie tak naprawdę liczą na to, że nawet jeżeli Trump staje się niepopularny, to nie będzie się to musiało przełożyć na kongres.
2: Mówił pan, panie doktorze, że oczywiście sytuacja gospodarcza jest w centrum uwagi amerykańskiego wyborcy i faktycznie to potwierdzają wszystkie badania, wszystkie sondaże. Amerykanie interesują się tym, ile muszą zapłacić za jedzenie, ile muszą zapłacić na stacji benzynowej, ile kosztują mieszkania, czy ile są warte usługi zdrowotne. Polityka zagraniczna, jak rozumiem, o tyle, o ile wpływa to, co Stany Zjednoczone robią na świecie, na sytuację wewnętrzną kraju i pewnie niewiele więcej Amerykanów interesuje. Ale jest taki bardzo ciekawy wątek, który też może mieć znaczenie, bo jest spór dotyczący budowy centrów danych. To są takie obiekty dla branży sztucznej inteligencji. Mamy infrastrukturalny boom i on napotyka sprzeciw społeczny. W tym 52% republikanów nie chce w swojej okolicy takich centrów danych. Amerykanie są tym zaniepokojeni, bo oni słyszą, że to może powodować wzrost cen energii. No i właśnie obie partie wykorzystują te centra danych do tego, żeby się wzajemnie okładać, bo demokraci oskarżają republikanów, że oni po prostu są strażnikami interesów branży, która zajmuje się sztuczną inteligencją. Z kolei partia republikańska przekonuje, że demokraci chcą blokować rozwój sztucznej inteligencji, żeby Chińczycy Amerykanów wyprzedzili w tym wyścigu.
1: Tak jest. I to się przekłada rzeczywiście na dyskusje dotyczące wyborów, dlatego że są tacy kandydaci republikańscy, którzy faktycznie wspierali w przekonaniu o tym, że mamy do czynienia z nową rewolucją przemysłową, o czym zresztą mówił Donald Trump, wspierali tę branżę, prawda? I to faktycznie wpływa na ceny energii elektrycznej i tu się pojawia inicjatywa ze strony republikańskiej, no takiego ustawodawstwa. Republikanie próbują wykonać ruch taki wyprzedzający, ucieczkę do przodu zastosować i wnoszą pod obrady program czy projekt ustawy, która by regulowała właściwie, no, teoretycznie oni tak wiedzą, regulowała ceny. No, demokraci na to odpowiadają, że to właściwie w tym kształcie jest prawo, które nie tyle obliguje kogokolwiek do czegokolwiek, tylko zachęca do działania na rzecz utrzymania niższych cen energii elektrycznej. Czyli mamy do czynienia z oczekiwaniem, że te wielkie przedsiębiorstwa, które zajmują się przetwarzaniem danych, przecież nastawione są wyłącznie na zysk, a nie na ponoszenie kosztów w postaci jakichś dopłat tak żeby zrównoważyć te rosnące ceny energii, że te przedsiębiorstwa wykonają jakiś gest. I to faktycznie trudno sobie wyobrazić. I taką mam do czynienia z taką sytuacją teraz, że Republikanie próbują pokazać, no być może jest tak, że my popieraliśmy to rozwiązanie, ale teraz już staramy się wycofać albo ograniczyć jego negatywne skutki, a tutaj demokraci blokują tę możliwość i rzeczywiście to, o czym pani redaktor wspomniała, wskazują nas na przegraną w tym wyścigu, no bo jeżeli my zrezygnujemy z budowy tych wielkich centrów obliczeniowych, tych centrów przetwarzania danych, no to wówczas znajdziemy się w tyle za Chinami, za Chińczykami. No cóż, wydaje mi się, że na kompromis to chyba nie ma co liczyć w tej chwili, dlatego że on się po prostu demokratom przede wszystkim nie opłaca. Oni mogą uderzać w ten bębenek, podbijać tę nutę i pokazywać republikanom, czy pokazywać wyborcom, że republikanie są odpowiedzialni za wzrost kosztów energii elektrycznej, a to prawo, które próbują forsować, które w gruncie rzeczy rzeczywiście jest w pewnym sensie ukłonem w stosunku do wielkiego biznesu, właśnie niczego nie rozwiązuje, oni poszliby dalej. Więc droga do kompromisu przynajmniej na razie jest zamknięta, bo moim zdaniem decyduje tu polityka. Oczywiście mogę się mylić, może się okazać, że w ciągu najbliższych tygodni coś się zmieni, ale wątpię. Wątpię, bo jesteśmy na prostej do midterms, do tych wyborów połówkowych i w związku z tym to jest opłacalny temat z punktu widzenia politycznego i może demokratom przynieść zyski. Oni bardzo intensywnie go eksploatują w dyskusji na temat kosztów życia, które są podnoszone przez rozbudowę tych centrów obliczeniowych danych.
2: A czy kwestie obyczajowe, ideologiczne, kulturowe mają w tej kampanii znaczenie? Czy to też zależy od stanu, od okręgu? I bardzo poproszę o krótką odpowiedź.
1: Zależy od stanu, od okręgu. Powiedziałbym tutaj troszeczkę, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi pani redaktor, że większe znaczenie będzie miała wojna w Iranie właśnie przez konsekwencje dla życia Amerykanów i przez odstępstwo Trumpa od tej deklaracji, że nowych wojen nie będzie. Chyba w tym bym poszukiwał też jakiejś słabości Partii Republikańskiej bardziej niż w tych kwestiach kulturowych, obyczajowych w przypadku słabości z kolei Partii Demokratycznej, a przewagi Republikanów.
2: Dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
2: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był wywiad polityczny. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a o 18 na antenę wraca Adam Ozga z podsumowaniem dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
1: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. Jesteś na szlaku, daleko od wież telefonii komórkowej. Zasięgu brak, telefon został w plecaku, a ty potrzebujesz pomocy. Część zegarków outdoorowych ma wbudowaną łączność satelitarną i potrafi wezwać ratunek bez telefonu. Przydaje się w górach, na morzu i wszędzie tam, gdzie zasięg to luksus. Zegarek nie szuka wieży, tylko łączy się z satelitami krążącymi nad ziemią. Wysyła sygnał SOS z dokładną pozycją do centrum ratunkowego, a w razie potrzeby pozwala wymienić krótkie wiadomości. Warunek jest jeden, otwarte niebo, bo sygnał zakłócają gęste korony drzew i ściany kanionów. Ponieważ taki moduł mocno obciąża baterię, dlatego trafia głównie do dużych, wytrzymałych zegarków. Czyli technologia dla ludzi, którzy lubią miejsca, w których nikt ich nie usłyszy.
0: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
2: Reklama. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Jest 18. Lubelskie czy lubuskie? Różnica mała, ale ma znaczenie, jeżeli to ostrzeżenie o ataku Rosji na Ukrainę. RCB przeprasza za omyłkowy alert. Zażalenie na listy żelazne dla Marcina Romanowskiego i dżuma w Rosji. Światowa organizacja w tej sprawie uspokaja. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym wczoraj alertem RCB. Omyłkowo został skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie związane z atakiem Rosji na Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
17: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no... Trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
16: Rzecznik RCB relacjonuje, że centrum otrzymało niedawno 28 dodatkowych etatów, trwa nabór nowych pracowników. RCB też wydało oświadczenie, w którym przeprasza za nieprawidłowo zaadresowany alert, który trafił na drugi koniec Polski zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego, a z kontrolą do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wszedł poseł PiSu Janusz Cieszyński i twierdzi, że 4-godzinne dyżury na celi operacyjnej operacyjnej pełnią naraz trzy osoby, 24-godzinne dyżury. To one odpowiadają m.in. za wysyłkę alertów RCBA, ponieważ przy każdym alercie obowiązuje zasada dwóch par oczu. Oznacza to, że podczas dyżuru każda osoba pracuje średnio 16 godzin. Pomyłka nastąpiła po ponad 9 godzinach pracy, więc niewykluczone, że pracownicy RCB byli po prostu przemęczeni. Inwestycje w schrony, system alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy za ponad 105 miliardów. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną. Projekt przeszedł przez Radę Ministrów, teraz trafia do Sejmu. Mówi premier Donald Tusk.
5: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
16: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, na klęski żywiołowe oraz awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. Prokurator skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie o wydaniu byłemu szefowi, wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości, posłowi PiS-u Marcinowi Romanowskiemu, listu żelaznego. Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Romanowskiemu zarzuca m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek Prokuratury Europejskiej nakaz aresztowania. Za byłym wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości wydano też list gończy, a Romanowski wniosek o list żelazny nadaje z Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii kontrolowanego przez Rosję. Na więcej w tej chwili nas nie stać, tak mówią politycy Koalicji Obywatelskiej. Warto to jeszcze przeanalizować, odpowiadają na to ludowcy. Z kolei opozycja, m.in. PiS, chce zmian i to radykalniejszych. Jeszcze dziś Sejm zajmie się zmianami w podatkach. To propozycja przygotowana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, która zakłada, że zarabiający do 130 tysięcy złotych, nie jak obecnie do 120 tysięcy rocznie, zapłacą 12% podatku. Nowa stawka 24% obejmie tych z przedziału 130-150 tysięcy, zaś 32% osoby z dochodami powyżej 150 tysięcy złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Premier Donald Tusk, gdy projekt przyjmował rząd, przyznał, że reforma ma przede wszystkim ulżyć tym, którzy w ostatnich latach coraz częściej wpadali w drugi próg ze stawką 32%.
5: Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, wiadomo, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe i z całą pewnością dla tych 3,5 miliona podatników będzie to bardzo odczuwalne, w sensie pozytywnym.
9: Ale dla PSL-u to za mało. Dlatego, jak mówi szef klubu Krzysztof Paszyk, ludowcy nie wykluczają, że będą chcieli, by rządowy projekt został nieco skorygowany.
14: Jesteśmy w tej chwili na finiszu konsultacji z ekspertami. Od tego uzależnimy ostatecznie, czy będziemy do tych ustaw składać swoje poprawki.
9: Z kolei były minister finansów w dwutygodniowym rządzie PiS-u, poseł Andrzej Kosztowniak, przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość już jakiś czas temu zaproponowało, aby pierwszy próg podnieść ze 120 tysięcy do 180, czyli o 50 tysięcy więcej niż planuje rząd. Dlatego polityk PiS-u propozycję obecnej ekipy ocenia krytycznie.
18: Ona jest kosmetyką. Kosmetyką, która z jednej strony wprowadza niewielką zmianę, ale z drugiej strony wprowadza też zamieszanie, bo wprowadzamy de facto kolejny próg podatkowy. Czy to jest rozwiązanie, na które Polacy czekali? Myślę, że nie.
9: Nie, może także powiedzieć prezydent, bo rządowa propozycja zakłada, że ulga dla części podatników będzie sfinansowana przez najlepiej zarabiających, którzy zapłacą wyższe daniny. A Karol Nawrocki wiele razy podkreślał, że na podnoszenie podatków nie będzie się godził. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
16: No to dalej o pieniądzach. Kredytobiorcy wciąż muszą liczyć się z widmem wyższych rat. Program paliwowy CPN3 wprawdzie trochę okiełzna inflację i tym samym może oddalić możliwość podwyżek stóp procentowych, ale ryzyka nie likwiduje, mówią ekonomiści. Najbliższa decyzja Rady Polityki Pieniężnej jutro i jeszcze jutro najprawdopodobniej stopy zostaną w miejscu. Ekonomiści różnią się w prognozach, co dalej. Część nie wyklucza podwyżki stóp już w listopadzie, część na początku przyszłego roku, zwłaszcza jeśli wygaśnie program CPN, a na to nałożą się kolejne ryzyka dla inflacji. Drożejąca żywność oraz podwyżki taryf za energię. Mówił w południowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
19: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
20: Choć są prognozy mówiące, że już w listopadzie Rada mogłaby się na to zdecydować, kiedy zobaczy prognozy inflacyjne ekspertów NDP.
19: Trochę rozbierając inflację na te trzy czynniki, żywność, energia i inflacja bazowa, kłopot jest w tych kategoriach, właśnie w żywności. Wspomnieliśmy o tym, że będzie, że ceny raczej będą rosnąć i w energii, nie tylko paliwa, ale właśnie te komponenty, nośniki, o których pan wspomniał wcześniej. Więc w tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
16: Co oznacza, że wciąż nie widać, żeby drogie paliwa szeroko filtrowały się do gospodarki, to może nam niebezpieczeństwo od podwyżek stóp procentowych nieco oddalić. 4 miliardy 100 milionów stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych. To było w 2023 roku i to są wyliczenia prokuratury krajowej, która poinformowała o zatrzymaniu i o zarzutach dla 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur obowiązujących w spółce, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Chodzi o okres między sierpniem a listopadem 2023, a więc za prezesury Daniela Obajtka, w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Po wyborach ceny na stacjach zaczęły wyraźnie rosnąć, przypomina poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
21: Było to na pewno działanie na szkodę spółki i naruszenie interesów strategicznych państwa, ponieważ gdyby w tym momencie na przykład wydarzyły się jakieś katastrofy, to byliśmy wtedy osłabieni, bo nie było zgromadzonej odpowiedniej ilości rezerw paliwa na tą czarną godzinę.
22: Czy ta sprawa może dosięgnąć samego Obajtka?
21: Na razie odpowiada jeden z jego zastępców, ale uważam, że prezes też o tym wiedział i pewnie współdecydował w tej sprawie.
16: W ramach śledztwa w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw w Orlenie, a także w związku z odrębnym postępowaniem dotyczącym fuzji z Lotosem, w marcu 2024 roku ABW zabezpieczyło w sumie 73 gigabajty dokumentów w wersji elektronicznej i 2 terabajty korespondencji z poczty elektronicznej. No, pewnie długo zajmie przeglądanie tego wszystkiego. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko dotyczące rozprzestrzenienia się tej choroby na terenie Federacji Rosyjskiej jest niskie. Bardzo niskie dla całego regionu europejskiego. Więcej o doniesieniach z Syberii rodem z filmowego thrillera powie teraz Cezary Jaszczyk.
23: Pod koniec września 28-letnia Daria Szypiłowa, pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Kilka dni później kobieta zmarła. Władze zdecydowały o wprowadzeniu kwarantanny w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. Rosyjskie media państwowe o sprawie nie pisały albo w ogóle, albo bardzo zdawkowo, ale informacja wyciekła za granicę i wśród wielu wywołała konsternację. Do sprawy musiał się w końcu odnieść rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow sugerował, że to plotki, którym lepiej nie ulegać. Jak na razie żadne oficjalne źródło nie potwierdza, by w Rosji faktycznie doszło do zakażenia i wykrycia przypadków dżumy u ludzi. W uspokajającym tonie wypowiedziała się właśnie Światowa Organizacja Zdrowia. Podobnie o sprawie mówi też polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
24: Jeżeli by rzeczywiście był to przypadek zachorowania u osoby pracującej w laboratorium nad tą bakterią, no to też to się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają, więc z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
23: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: 18.11, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
16: Właśnie dziś finalizuje się jedna z największych transakcji na rynku medialnym. Paramount Skydance przejmuje Warner Bros. Discovery. Wartość transakcji szacowana jest na około 110 miliardów dolarów, a tak się składa, że częścią koncernu Warner Bros. Discovery jest polski TVN. I można powiedzieć, że Polska z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, gdzie dochodzi do tej transakcji, choć za zgodą Komisji Europejskiej, to są peryferia, ale z drugiej strony sobie myślę tak. Właściciele koncernu Skydance bardzo dobrze układają się z Donaldem Trumpem. Donald Trump lubi mieszać się w politykę niektórych krajów europejskich i ma tutaj przyjaciół w Polsce, którym bardzo nie po drodze jest z TVN-em. W związku z tym zasadne mi się wydaje pytanie, jakie mogą być konsekwencje tej fuzji dla TVN-u?
0: To pytanie jest jak najbardziej zasadne i ja mimo wszystko nie popierałbym, czy nie dołączałbym do tych głosów, które uważają, że telewizja informacyjna w jakimś średniej wielkości kraju w Europie Środkowej nie ma znaczenia, bo myślę, że takie znaczenie ma bardzo duże. I tak samo jak ja jestem mimo wszystko jednak zwolennikiem tezy takiej, że tradycyjne telewizje wciąż mają znaczenie. Pewnie, że nie dla wszystkich, pewnie, że nie dla całego przekroju społecznego. No na przykład studenci, z którymi dziś jeszcze miałem okazję pracować, będą głównie czerpali i przyznają się do tego wiedzę z platform społecznościowych bądź ze źródeł internetowych różnego typu. Natomiast sporo ludzi oglądających telewizje informacyjne, i tutaj panu redaktorowi i państwu wyjaśnię, co ja mam na myśli, oglądających w sposób zdeklarowany i całkowicie świadomy, bowiem widzowie telewizji informacyjnych są też widzami bardzo specyficznymi. Oni są oddani temu przekazowi, który oglądają, oni go oglądają w sposób zaangażowany, nawet jeżeli gdzieś tam ta telewizja, no tak mówiąc potocznie, leci sobie
16: no
0: w tle.
16: No mi tutaj takiego gra, tak czasem rzucę okiem, czasem nie, ale prawdę mówiąc mam tutaj otwartych kilka telewizji informacyjnych i z pewnym zaangażowaniem spoglądam na te monitory.
0: No, panie redaktorze, tu zarazem wyjawia pan kuchnię naszym widzom, dlatego że newsroomy stacji radiowych i innych stacji telewizyjnych prasowych tak właśnie muszą działać, że jest kilka telewizorów i te telewizje informacyjne oglądamy, prawda? Ja też wielokrotnie widziałem to w niejednym newsroomie, w którym miałem przyjemność bywać czy udzielać wywiadów. Tak, to prawda. Natomiast faktem jest, że moim zdaniem znaczenie ta fuzja będzie miała. Nie lekceważyłbym rzeczywiście tej fuzji, choć w moim przekonaniu, wie pan, jeżeli tak się zadzieje, że David Ellison, bo to głównie o nim mówimy, bo trzeba też personalizować tę sprawę, będący faktycznie bardzo bliskim, no jego ojciec jest bliskim przyjacielem Donalda Trumpa. Sam David Ellison wywarł już bardzo duży wpływ na stacje, wszelako stacje amerykańskie, które kupił. Mianowicie są bardzo silne naciski idące na CNN, bardzo duże zmiany są w CBS-ie.
16: Choć tam są jakieś porozumienia dotyczące gwarancji niezależności też. Nie wiem, na ile w nie wierzyć.
0: No, ja też bym był ostrożny z wiarą, że tak powiem, w skuteczność tych porozumień. Natomiast jeżeli chodzi o rynek polski, no bo rozumiem, że to głównie i pana redaktora i słuchaczy by chyba interesowało, prawda? To tutaj będziemy mieli do czynienia, moim zdaniem, z trzema możliwymi wariantami. Pierwszy, o którym ja już mówiłem kilka miesięcy temu, taki, że telewizja bardzo wyraźnie skręci w prawo. Właśnie teraz pytanie, na ile wyraźnie? I ja przyznaję, że im bardziej intensywnie obserwuję, no bo taka moja praca, ten rynek telewizyjny obecnie, to faktycznie gwałtowny skręt w prawo tej redakcji telewizyjnej przyniósłby na pewno bardzo duże straty. To znaczy myślę, że ogromna liczba widzów odpłynęłaby od na przykład telewizji TVN24. Ogromna liczba widzów przestałaby oglądać fakty prędzej czy później. Albo oglądałaby je no, jako pewnego rodzaju kuriozum, tak jak niektórzy oglądali, powiedzmy, nie wiem, wiadomości w czasach telewizji Jacka Kurskiego, publicznej. O
16: to się żadnemu właścicielowi telewizji nie opłaca.
0: Oczywiście, że tak. Zresztą widzieliśmy, co się działo w momencie, kiedy udało się wyrwać poprzedniej władzy i propagandystom media publiczne, telewizję publiczną. Troszeczkę się do tego mieliśmy okazję przyczynić wraz z Towarzystwem Dziennikarskim, pisząc raport na temat tego, co się tam działo w wiadomościach, jaka propaganda. Potem komisja kierowana przez obecną rzecznik praw obywatelskich, mecenas Gregorczyk Abram, tymi badaniami się posługiwała. Ale my obserwowaliśmy jednak przede wszystkim gwałtowny odpływ rządnych tamtego przekazu widzów do Telewizji Republika i Telewizja Polska, głównie TVP Info, z mozołem wciąż odbudowuje, lepiej lub gorzej, tam się można sprzeczać.
16: Czyli gwałtowny skręt w prawo TVN-u pod Ellisonami pan, rozumiem, uważa za mało prawdopodobne.
0: Tak, moim zdaniem to jest mało prawdopodobne. Im dłużej obserwuję rynek medialny, tym bardziej się jednak przychylam do takiego stanowiska. Choć wciąż uważam to za możliwe, że ten skręt będzie, ale on nie może być gwałtowny. Nie powinien być, bo to się nikomu pod żadnym względem nie opłaca. Także z powodu takiego, że my mamy już dość duży ten rynek na tej ostrej prawicy tak zwanej, bo mamy Republikę, bo mamy w Polsce 24, no zresztą tutaj bracia, jak to się potocznie mówi, Karnowscy są po rozwodzie, jak to niektórzy potocznie określają, więc także i Michał Karnowski tworzy swoje różnego rodzaju media. Jest bardzo wiele różnych blogów, podcastów o takiej tematyce i o takiej linii politycznej i tak dalej, i tak dalej.
1: Została nam minuta, więc jeśli nie gwałtowny skręt w prawo, to co? Bo pamiętam, że mówił pan o trzech scenariuszach.
0: Tak. Drugi wariant, który uważam za prawdopodobny najbardziej, to jest stopniowa modyfikacja tej linii, ale ona też nie obejdzie się bez strat i wtedy telewizja, na przykład TVN24, będzie musiała zadbać już o nowych widzów, którzy takiego przekazu trochę bardziej symetrystycznego, powiedzmy, by oczekiwali. I trzeci wariant, moim zdaniem również mało prawdopodobny, bo ten drugi jest prawdopodobny najbardziej, to jest sprzedaż TVN-u. Kiedy to się może wydarzyć? Wtedy, kiedy będzie widać, że ewentualne zmiany linii programowej w wypadku telewizji tak mocno zdefiniowanej programowo będzie bardzo, bardzo naprawdę trudne i ten odpływ widzów jest możliwy. Także jest możliwe, choć tutaj może mniej. Spodziewamy się jednak jakichś zmian. Nie łudźmy się, proszę państwa. Zmiany będą, jakkolwiek one nie będą gwałtowne, a i tak widzowie telewizji TVN, TVN24 raczej z radością ich, jak sądzę, nie przyjmą.
1: Czyli w Waszyngtonie wiedzą jednak, Ellisonowie wiedzą, gdzie leży Polska. Bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, był gościem TOK 360. Od przełomu 2024 i 2025 roku TVN jest na rządowej liście podmiotów strategicznych podlegających ochronie. Na liście też jest Polsat zresztą. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiada więc, że po zakończeniu przejęcia będzie oczekiwać formalnego zawiadomienia o nabyciu dominacji nad TVN-em, a następnie przeprowadzi postępowanie administracyjne. No nie brzmi bardzo groźnie na amerykańskich magnatów medialnych. 18.17 to jest TOK 360, 18.20 informacje TOK FM, a po nich Morze Czarne i kolejny atak dronów na statki, tym razem u wybrzeży Bułgarii.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
25: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
26: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
27: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
28: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
29: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
28: No dobrze, a taki fajny prezent?
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
29: Na mediaexpert.pl.
30: Włączamy niskie ceny.
31: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
32: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
33: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
34: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM.
4: Premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział w liceach konsultacje wewnętrzne zamiast lekcji. Uczniowie i studenci od wielu dni w dziesiątkach manifestacji w całym kraju żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Demonstracje przybrały poważniejszą skalę w minionym tygodniu, gdy na marginesie tych akcji doszło do aktów przemocy i starć z policją. Premier odrzucił opinię, że policja odpowiada represjami na protesty licealistów, oskarżył partię Francja Nieujarzmiona o sianie zamętu. Od początku wystąpień w szkołach ogłosił, że jutro, w czwartek i w piątek lekcje będą zawieszone właśnie na rzecz zapowiedzianych konsultacji. Unia Europejska jest gotowa, by wysłać misję obserwacyjną na wybory parlamentarne w autonomii palestyńskiej. Głosowanie zaplanowano tam na 28 listopada. Będzie to pierwsze takie głosowanie od 2 dekad. Mija 20 lat od zabójstwa dziennikarki Anny Politkowskiej. Kobietę zastrzelono 7 października w centrum Moskwy. Było to jedno z najgłośniejszych zabójstw we współczesnej Rosji, a doszło do niego w dniu 54. urodzin rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. 48-letnia Politkowska została zastrzelona na klatce schodowej swojego domu w centrum Moskwy. Przez ostatnie lata życia głównym tematem jej artykułów była tocząca się wówczas wojna w Czeczenii. Szczególną uwagę zwracała na łamanie praw człowieka i otwarcie skarżyła siły Federacji Rosyjskiej o zbrodnie przeciwko ludności cywilnej.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Osiemnasta 22, Adam Mózga, gościem TOK 360 jest profesor Artur Gruszczak, szef Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Sytuacja na Morzu Czarnym staje się coraz bardziej niepokojąca. Celem ataków są statki handlowe i ich załogi, napisała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w reakcji na uderzenia na 3 statki u wybrzeży Bułgarii i Rumunii. Dziś 2 statki handlowe zostały trafione przez drony w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii na Morzu Czarnym. Pływający pod banderą Togo statek zatonął. Los jego załogi pozostaje nieznany. Na drugim statku

0: wpisuje się w tą logikę wojny hybrydowej, ale też potwierdza ten scenariusz, przed którym ostrzegali politycy, funkcjonariusze wywiadu państw zachodnich, że Rosja będzie intensyfikować działania nie tylko przeciwko Ukrainie, ale też rozszerzać te operacje, które ogólnie określane są jako wojna hybrydowa, a obejmują różnego rodzaju operacje, akcje od aktów sabotażu, podpaleń, aż właśnie po użycie dronów i atak na jednostki pływające pod określoną banderą, a też na wodach terytorialnych konkretnego państwa, w tym przypadku na wodach terytorialnych lub w strefie ekonomicznej. Nie doszło do tych ataków na wodach terytorialnych, bo to zmieniało kontekst i też kwalifikację prawną. I to też jakby pokazuje, że Rosja celowo prowadzi takie działania w tak zwanej szarej strefie, aby właśnie tutaj wykorzystywać słabość, która wynika z prawa międzynarodowego i reguł, które zostały ujęte, a które dotyczą między innymi incydentów czy użycia siły zbrojnej na morzach.
1: To rozumiem, że możliwości reagowania na tego typu ataki ze strony NATO są w obecnym układzie dość ograniczone.
0: Tak jest. Są na razie w praktyce wykluczone, ponieważ tutaj nie doszło do agresji zbrojnej na którekolwiek z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy oczywiście tutaj incydent na wodach międzynarodowych, blisko wód terytorialnych państw Sojuszu, w ich strefach dłużności ekonomicznej. No ale to jeszcze nie jest wystarczający powód, aby podjąć określone działania w ramach NATO, aby uruchomić procedury, przede wszystkim artykuł 4 Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przede wszystkim dochodzi jeszcze problem określenia i udowodnienia sprawcy, czyli ta kwestia atrybucji. Kto sterował takim dronem, kto wysłał go, aby zaatakował te statki.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Artur Gruszczak, szef Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem TOK 360. Ja też zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, że ten zaatakowany wczoraj turecki statek przewoził ukraińskie zboże. Ten szlak transportowy przez Morze Czarne jest kluczowy dla eksportu ukraińskiego zboża. No, to po pierwsze jest dochód dla ukraińskiej gospodarki, a po drugie zaopatrzenie w zboże bardzo istotnych regionów świata, czasem wręcz zagrożonych głodem. 18.26 to jest TOK 360. Sport 360 i Przemysław Pozowski obok mnie.
2: Dzień dobry, przepraszam, że jeszcze piszę przy tobie, ale wiesz, to jest ciągła praca, omawianie programów, na przykład na czwartek już teraz się odbywa.
1: No, w ogóle ja zawsze podziwiam szukam teraz polskiego słowa na multitasking, bo strasznie nie lubię takich anglicyzmów. Ja nie... Podzielność uwagi, Tak. Dobra, to podzielmy naszą uwagę pomiędzy piłkę nożną a tenis. I najpierw wróćmy do tego, co wydarzyło się wczoraj. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. 0-1 z Bośnią po rzucie karnym. Jan Urban twierdzi, że kontrowersyjnym, na moje oko nie za bardzo kontrowersyjnym.
2: To ty masz tutaj z nas dwóch sędziowski background.
1: 1-0 wygrywają Bośniacy. No i zadam ci to samo pytanie, które zadawałem wczoraj, zadawałem przed meczem z Rumunią. Jan Urban musi odejść.
2: No, moim zdaniem nie musi, bo problem jest szerszy, więc trochę odpowiadam jak już jak wczoraj, że tutaj to nie jest tak, że przyjdzie jakiś zbawca.
1: Wczoraj odpowiedziałeś, że nie ma następcy, bo zbawcą miałby być Jerzy Brzęczek.
2: Wczoraj dokładnie powiedziałem w trakcie meczu

0: Polska, Włochy w Pescarze naszej młodzieżówki do lat 21, gdy obejrzałem uważnie pierwsze 20 minut, bo następne już działo się po naszej rozmowie. I już wtedy widziałem, że ta kadra Jerzego Brzęczka nie radzi sobie z Włochami, że to przypomina bliźniaczą mecz seniorskiej reprezentacji Jerzego Brzęczka, która z Włochami przegrała w Reggio Emilia w 2020 roku w COVID-zie 0-2 i gdy 8 sekund milczał Robert Lewandowski na temat taktyki drużyny i było to bardzo wymowne milczenie. I wczoraj zadałem takie pytanie, czy rzeczywiście tym, że zbawcą miałby być namaszczany powoli przez media, przez niektórych działaczy PZPN-u Brzęczek, że to on zmieni Jana Urbana w razie niepowodzenia w Zenicy. Co się wydarzyło potem, to wydarzyło się to niepowodzenie
1: w Zenicy.
0: Było 0-1 i co się wydarzyło, to w Pescarze nasza młodzieżówka straciła nie jedną, dwie czy trzy bramki, ale przegrała 2-6. I ten wspaniały czas, kiedy wygrywali mecz za meczem, także z Włochami u siebie i także ze Szwecją i u siebie i na wyjeździe, no dobiegł końca i myśmy nie awansowali na ten moment na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, co nie znaczy, że nie awansujemy przez baraż lub gdy potknie się dziś na przykład Grecja, ale odpowiadając na twoje pytanie, problem jest szerszy niż postać selekcjonera. Oczywiście po tym zgrupowaniu można Janowi Urbanowi postawić szereg zarzutów czy zadać pytania o pewnego rodzaju decyzje, na przykład dlaczego nie ma kogo dać na zmianę na pozycji napastnika, gdy chce pod koniec meczu ratować wynik, bo bramkę straciliśmy późno, stosując taktykę wrzutek w pole karne, gdzie nie ma zawodnika, który teoretycznie mógłby być powołany, a gra świetnie głową, widzę Karol Czubak i tak dalej, i tak dalej. A co z Robertem Lewandowskim? Dlaczego on tak naprawdę musiał wyjechać? Dlaczego, nie wiem, nie pojechał jednak z drużyną, żeby ją tam wspierać mentalnie, bo teoretycznie też mógł, więc o tą relację też jest pytanie. Jest pytanie o taktyczne wybory typu Przemysław Frankowski jako lewy obrońca, który zdaniem prawdziwego lewego obrońcy, bo lewonożnego Jakuba Wawrzyniaka w studiu TVP Sport doskonale sprawdził się w pierwszej połowie meczu z Bośnią, ale już w drugiej potrafił raz czy drugi się ograć, co też miało swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o ten rzut karny. Jest pytanie o liderów tej drużyny, o odpowiadającego ze spuszczoną głową na pytania Piotra Zielińskiego, który mówi mniej więcej tak, no powinien zostać Jan Urban, tak, no jest świetnym fachowcem, powiem, przegrali. No
1: To są niby 9 sekund, ale z drugiej strony ja po prostu spoglądam teraz na mecze.
0: Nie, piłkarze chcą pracować z Janem Urbanem, bo to jest fajny człowiek.
1: Dajcie spokój Zielińskiemu. No, chciał wygrać mecz, przegrał mecz i po raz kolejny pytają go selekcjonera, a był kapitanem w tym meczu i musi się pilnować, żeby nie milczeć przez 9 sekund w odpowiedzi na to pytanie.
0: Oczywiście, tak, ale oczywiście trawa trochę była nierówna. No, Jan Urban o tym karnym, że niby niesłuszny, a wiemy, że słuszny i że tak naprawdę to w sumie bardziej była kontrowersyjna sytuacja nieuznanej bramki dla Bośni i Hercegowiny, bo czy rzeczywiście Demirowi brał udział w akcji,
1: tak, gdy
0: Bola strzelał Tabakowicz i tak dalej. Natomiast nie ma odpowiedzi na pytanie, czy zmiana kolejna zmiana selekcjonera. Przecież popatrzmy, ja już teraz mogę kogoś pominąć. Jerzy Brzęczek, potem co? Czesław Michniewicz, afera premiowa, Fernando Santos, kogoś pominąłem, Michał Probierz, Paulo Souza.
1: Bo
0: ja się odpaliłem, sorry, jeszcze mieliśmy o tenisie porozmawiać, tak? Ale proszę, mów.
1: Bo ja spoglądam na mecze reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana i najpierw...
0: 6-4-4.
1: Bardzo dobra passa, dwa remisy z Holandią, reszta to zwycięstwa. No potem ten nieszczęsny wiosenny baraż w Sztokholmie. No i potem zaczynamy jakiś nowy etap. No i dajcie człowiekowi coś zbudować. To nie będzie tak, że on budując będzie wszystko wygrywał.
0: Tak, ja jestem tego zdania.
1: Bo jak weźmiemy teraz nowego selekcjonera...
0: Niech popełni błędy. Znaczy przede wszystkim, to my też rozmawiamy już w innej sytuacji niż jeszcze ja o 15.40 z Aleksandrem Bernardem ze Sport.pl. To znaczy Tomasz Włodarczyk w takich okolicznościach, trochę cykady, ławeczka, więc zakładam, że nagrywane jeszcze przed wylotem z Bośni i Hercegowiny. On się dodzwonił do Cezarego Kuleszy, bądź też go spotkał i tam padło jasno, że Kulesza na listopadowe mecze zmiany nie zrobi. Więc tu już mamy sytuację pewną, natomiast to i tak nam nie zmienia dyskusji.
1: No to tym głupiej będzie zrobić zmianę przed startem eliminacji do Euro, które będą bardzo trudne. Będziemy się uczyć na eliminacjach?
0: Okej, ale proces wyboru selekcjonera to jest 2 dni, tak? Znaczy już czeka, już puka Jerzy Brzęczek, już puka, nie wiem, Czesław Michniewicz się pojawiło w wypowiedzi Włodara, nazwisko. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Znaczy nie. Wiem, że to jest taktycznie nie. dobry trener. Wiem, że to jest taktycznie nie. dobry trener, ale wiemy, jak się kończyły jego różne przygody.
1: Nie.
0: Dobrze.
1: Nie.
0: Czesław Jestem tego samego nie. zdania
1: Tenis.
0: Co ty. Tenis jeszcze mamy?
1: No
0: tak?
1: Pewnie.
0: No Nowak Dżokowicz, no to chciałem powiedzieć. Można go nie lubić. Wiem. że ty nie. Tak personalnie, osobiście, ale to jest...
1: Nie, ja się chyba tylko czepiałem, że się nie szczepił,
0: że się nie szczepił, ale tak, to... tak. 102 zwycięstwo w turnieju rangi ATP. 102 triumf. Wygrał dzisiaj. Takie zwycięstwo smutne, no bo przez krecz rywala, ale pierwszego seta wygrał z Deminorem. Z Deminorem, który wygrał półfinał przez krecz Huberta Hurkacza, bo się mierzył z naszym Hurkaczem. Turniej ATP 500 w Pekinie. Dzioko wrócił tam po dobrych kilku latach, żeby
1: A
0: zagrać.
1: A gdzie to w ogóle?
0: Pekin, okay. Pekin. 500, czyli ranga 500 nie znana najwyższa, bo jeszcze mamy tysięczniki i oczywiście wielkie szlemy. Ale w każdym razie Dziokowicz wrócił po kilku latach, wygrał swój 34 mecz w Pekinie. Wiesz, ile w Pekinie razy przegrał?
1: Zero.
0: Czas mamy do, tak?
1: Tak.
0: Czyli jeszcze troszeczkę czasu mamy i pokazujemy sobie, sadałem teraz na palcach. I Dżokowicz zdobył ten 102 tytuł, a ci, którzy teraz rządzą, znaczy niektórzy są kontuzjowani, bo Sinner ogłosił dziś, że już do końca roku nie zagra, więc Włoch nie zagra w Turynie, w ATP Finals, ale ci, którzy teraz rządzą, czyli generalnie Sinner i Alcaraz, mimo swoich problemów kontuzji, Alcaraz wygrał właśnie drugi rok z rzędu Tokio. Oni mają odpowiednio zwycięstw 27 Alcaraz i 30 zwycięstw turniejów ATP. Jannik Sinner. Wiadomo, że tu jest kilkanaście lat różnicy między nimi, jak nie więcej. No dobra, 20 nie ma. W każdym razie, no to jest coś niesamowitego. To ile razy Dżokowicz wygrywa? Pierwszy triumf od listopada ubiegłego roku. No i pytanie, czy on z taką formą, jaką osiągnął pod koniec sezonu i jeszcze w tej Australii, gdzie się wtedy nie szczepił i nie wygrał swojego kolejnego wielkiego szlema, czy w tej Australii jeszcze będzie w stanie sięgnąć po turniej wielkoszlemowy, bo wygląda, że się chce wyleczyć na ten czas już do końca Sinner, a Alcaraz już się wyleczył, no i łatwo temu właściwie już 40-latkowi prawie nie będzie.
1: Raniutko Iga Świątek w Pekinie.
0: Tak, o 7:00. Trzeba oglądać. Iwa Jović, bardzo trudny mecz. Już się uratowała Iga, wygrywając bardzo już tak naprawdę mecz, który miał być przegrany z Donną Vekić. Dwie piłki od meczu była Donna Vekić. Teraz gra o ćwierćfinał. Iwa Jović, młodziutka Amerykanka, jeszcze nawet nie 20 lat.
1: A wiesz, co ja przeczytałem i mnie zaskoczyło, że dopiero teraz? WTA ogłosiła, że od 2027 roku wszystkie wspólne turnieje rangi 1000 będą oferować kobietom takie same nagrody pieniężne jak mężczyznom. No!
0: Ale to nie z dzisiaj.
1: Dużo czasu to zajęło.
0: To z wczoraj depesza, ale tak, tak. No fajnie, ja się cieszę.
1: No, ale to naprawdę trzeba było do 2027 roku czekać?
0: Lepiej późno niż wcale.
1: Przemysław Pozowski, Sport 360. Dzięki wielkie. 18:36. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę.
2: Reklama.

0: Zmiankę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Projekt ustawy o zabezpieczeniu społecznym artystów podzielił dziś posłów. W Sejmie odbyła się debata na ten temat. Rozwiązanie popierają m.in. posłowie KO, PSL-u i Lewicy, a sprzeciwiają się reprezentanci PiS-u i Konfederacji. Wniosek o odrzucenie projektu złożyło koło Konfederacji Korony Polskiej. Przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych. Głównymi beneficjentami mają być artyści o najniższych i nieregularnych dochodach. Lekarz Dawid K. został przesłuchany w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego. Nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Informację przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Podkreślił, że informacje o 4 śledztwach prowadzonych w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego zostaną przekazane jutro. Warszawska prokuratura prowadzi 2 w sprawie szpitala. Pierwszy dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Śledczy wszczęli też postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego i znieważenia zwłok. System oparty na sztucznej inteligencji, który na podstawie rozmowy lekarza z pacjentem przygotowuje notatkę medyczną, jest właśnie testowany w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jego twórcy zakładają, że lekarz dzięki temu będzie miał więcej czasu dla pacjenta. Rozwiązanie PulseNote opracował Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz. System nagrywa rozmowę, rozpoznaje poszczególnych rozmówców, przygotowuje jej transkrypcję, a następnie tworzy notatkę w formacie dostosowanym do wymagań danej placówki.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To 18.42. Chwila minęła. Adam Ozga, razem ze mną Paweł Sulik. Nim oddam ci głos, nim powiesz, co po godzinie 20 w programie Mikrofon TOK FM, to tylko przypominam, że po 19 dłuższa rozmowa Jakub Janiszewski. A po 20...
13: Po godzinie 20, proszę Państwa, będziemy zajmowali się czymś, co dotyczy każdego z nas, a mianowicie płatnościami gotówkowymi lub bezgotówkowymi. Dlaczego? A to dlatego, że chcemy najpierw porozmawiać z profesorem Agatą Gąsiorowską, psycholożką ekonomiczną z SWPS-u i zapytać się, na ile w ogóle to istotne jest dla nas, to w jakiej formie my płacimy? No i czy to jest kwestia naprawdę tylko praktyki, szybkości i tak dalej, czy czegoś więcej? Bo twarde badania naukowcy pokazują tak,
12: ja
13: czegoś
12: lubię
13: więcej.
12: Bezgotówkowo praktycznie tak, ale, szybko, aczkolwiek no, ale efekt, mogą prąd wyłączyć.
13: Masowe efekty są takie, że jeśli płacimy bezgotówkowo, to średnio rzecz biorąc po prostu płacimy więcej. Znika taki element psychologiczny, który się nazywa po prostu z angielska bólem, kiedy bierzesz 100 zł i dajesz w sklepie i wracasz.
12: I nie masz już 100
13: tak,
12: zł.
13: I nie masz 100 zł. Otóż w przypadku zakupów, które nie mają gotówki, ten efekt nie występuje. Ale po pierwsze, kwestie epidemiczne, czy też epidemiologiczne, kwestie bezpieczeństwa. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu rząd Szwecji powiedział, że warto mieć trochę gotówki w domu na wszelki wypadek. Kwestie na samym końcu szeroko rozumianej wolności wyboru. Te wszystkie sprawy powodują, że dzisiejsze pytanie, jak mocne jest twoje przywiązanie do gotówki, mi się wydaje, że słuchacze i słuchaczki będą do nas dzwonić z bardzo różnymi odpowiedziami. Po godzinie 20 mikrofon TOK FM.
12: Po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Chyba te samochody to ich za gotówkę nie da się kupić, bo to za dużo byłoby gotówki. A TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Patryk Kubiak, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
14: Dobry wieczór dla odmiany dziś.
2: Dobry wieczór. Zapraszamy dzisiaj Państwa na spotkanie z samochodem, który bardzo nas zainteresował i wobec którego mieliśmy spore nadzieje i spore oczekiwania. Ten samochód to Volvo ES90. Ja zacznę, Sławku, od takiego buńczucznego zapewnienia, że ja lubię Volvo. I im starsze, tym lepsze. Ale nie mówię tutaj o tych bardzo, bardzo starych, które oczywiście też bardzo lubię i bardzo sobie cenię. Ale ilekroć mamy okazję pojeździć XC90 po jednym z tych licznych liftingów, które w ostatnich latach były, bo to jest stara konstrukcja z 2014 roku przecież. Ilekroć mam okazję pojeździć tym samochodem, to myślę sobie, kurczę, jakie to jest fajne, jakie to jest dobre. Ale wiesz co, to nie dlatego, że to było takie dobre te 15 lat temu, bo to może nie 15, ale te 12 lat temu, bo to wcale nie było takie dobre. Ja nie lubiłem tego samochodu 12 lat temu, ale dlatego, że wiele rzeczy dookoła nas bardzo zdziadziało i spsiało przez ostatnie lata i po
14: ale
2: prostu
14: jedną
2: ten stary,
14: rzecz muszę dorzucić.
2: Ten, to stare Volvo nadal jest dobre.
14: To był pierwszy przecież SUV Volvo 20 parę lat temu był słaby. Ta pierwsza generacja w 2002 roku bardzo marna. Słaby silnik diesla, miękkie zawieszenie, zbyt miękkie. Nauczyli się. Druga generacja, tak jak mówisz, jest bardzo udana. Mają fajne napędy hybrydy doładowywane z gniazdka. To jest taki reprezentacyjny
2: Sławku, samochód. Ale ona jest udana od kilku lat. I to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że go bardzo poprawili. Wycisnęli z tej konstrukcji ile tylko się dało, ale drugi powód jest taki, że cała masa SUV-ów, również dużych i ciężkich, którymi jeździmy, z jakimiś tam wyjątkami typu BMW X5, Range Rovery, że to już nie są takie fajne samochody, jak były 10 lat temu, że ich obsługa jest bardzo skomplikowana, że coś, co było kiedyś wygodne, ergonomiczne, teraz jest porąbane przez te wielkie ekrany. Więc stąd wynika mój szacun do Volvo XC90.
14: No tak, ale muszę z tobą popolemizować. Znaczy nie, że szacun, bo też mi się podoba, ale jednak u mnie to większy szacun wzbudza XC60, który jest w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się modeli, jest mniejszym SUV-em, miał wiele też modernizacji, a o jednej powiem w piątek, bo też oglądałem samochód, ale dzisiaj nie będziemy mówić ani o XC60, ani o XC90, ani nawet o elektrycznym SUV-ie EX60, którego wrażenia z jazdy omawialiśmy miesiąc temu, prawda? Chciałeś podprowadzić, że powiesz coś o największym samochodzie Volvo, najdłuższym, bo chyba taki się pojawił w sprzedaży właśnie i o nim będziemy mówić, tak?
2: Tak, mówimy o Volvo ES90. Auto, które ma 5 metrów długości, jest na stronie Volvo przedstawiane jako sedan, jest następcą S90 i nie jest sedanem. Zacznijmy od tego, że jestem użytkownikiem Volvo S90 i to w wersji long. I bardzo ten samochód lubię. I to jest taka, wiesz, fajna pięciometrowa limuzyna, która jest fajnie zrobiona, z dobrych materiałów. Masz to poczucie takiej, jest to takie przyjemne uczucie, jak wsiadasz do tego samochodu, takiego, wiesz, porządnego auta zrobionego z dobrych materiałów. I tutaj mamy auto o bardzo podobnym rozmiarze, jeżeli chodzi o długość, to znaczy to jest 5 metrów długości, ponad 3 metry rozstaw osi, ogromny. Natomiast auto jest zdecydowanie wyższe i ma taką linię, nie wiem, crossovera. No i mimo, że tutaj wszędzie mówią, że to jest sedan,
14: nie,
2: to tak naprawdę to nie jest sedan, dlatego że to jest fastback, liftback, to jest pięciodrzwiowy samochód.
14: I słuchaj, i ma prześwit 18 centymetrów, bo też przecież ja jeździłem na wiosnę, to już opowiadałem, nie będę powtarzać. To coś w rodzaju, no crossover bym przesadził, ale po prostu podniesiony liftback, tak jak mówisz. Tak, pięciometrowy.
2: Dziwna jest sylwetka tego samochodu. Trzeba się do niej przyzwyczaić i sama konstrukcja tego auta, ona, powiem ci, że też nie ułatwia jeżdżenia. To znaczy, to auto jest ogromne, zwaliste i masywne. W lusterku wstecznym nic nie widać, dlatego że widać jakiś taki malusieńki fragment tego, co za tobą. Jest to potwornie zabudowane. Jest to trochę podporządkowane temu, by ten samochód miał jak najniższy współczynnik oporu powietrza i to wyszło. Nigdy nie było tak opływowego samochodu w rodzinie Volvo. No zawsze to były cegły, więc powiedzmy, że się nie za bardzo musieli starać. Tu mamy 0,25. Tak. Natomiast no, konsekwencją tej decyzji i jakby tutaj tego priorytetu jest to, że z tego samochodu ciężko się zorientować, gdzie jesteśmy. I ale po naszym egzemplarzu testowym też to było widać, bo felgi były z prawej strony podziabane.
14: Muszę powiedzieć jedną rzecz, że ten samochód, to już zauważyłem dawno, trudno nie zauważyć, ma mały bagażnik kosztem ogromnej przestrzeni dla pasażerów jadących z tyłu. Wyobraźcie sobie państwo, że w tym samochodzie bagażnik ma 440 litrów, pięciometrowe auto, liftback, ale z tyłu jak siedzisz, bo też miałem okazję na wiosnę jeździć z tyłu, teraz nie, to już tylko ja prowadziłem. Wersja, co prawda, no, nie ma to znaczenia, wersja na jedną oś, miejsca z tyłu, proszę państwa, Skoda super wysiada, wiele samochodów luksusowych.
2: Nie do końca, nie zgodzę się z tobą.
14: Ale
2: słuchaj,
14: mówię o rozmiarze.
2: Ale nie do końca się z tobą zgodzę, odniosę się, Sławku, do tego szybko. Tak. Jeżeli chodzi o pojemność bagażnika, na stronie Volvo, jak zaczynasz ją przeglądać, nie masz podanej pojemności bagażnika, masz pojemność przestrzeni ładunkowej. 1445 litrów po złożeniu foteli z tyłu. Kto w ten sposób podaje pojemność bagażnika?
14: Nie, ale wiesz co, ja na jazdach premierowych na wiosnę nam podawali legalnie, okay, konkretnie.
2: No, dobra, ale to teraz znajdź tę informację na stronie, jak konfigurujesz sobie samochód. Druga rzecz jest taka, że owszem, z tyłu jest dużo miejsca, ale nie tam, gdzie trzeba, Sławek. Jak masz 1,82 m, tak jak ja, to wcale nie wsiada się do tego samochodu jakoś wygodnie. Słupek C zabiera ci całą widoczność na boki, dlatego że siedzisz wciśnięty gdzieś pomiędzy te słupki. Nie ma dużo miejsca nad głową. Znaczy, nad głową jeszcze, ale na boki już za bardzo tą głową się nie poruszasz. To nie jest tyle miejsca, co w Skodzie Superb. W wymiarach, w pewnych parametrach może ten samochód być bardziej obszerny, ale suma summarum, tam nie ma tyle miejsca, co w Skodzie Superb.
14: No nie mierzyłem,
2: albo zwykłej S90.
14: Nie mierzyłem, ale teraz przechodzę, otworzyłem tylne drzwi, potem przednie, siadam za kierownicą i powiem ci, że w porównaniu przede wszystkim z Volvo EX90, który według mnie w tej chwili jest najmniej udanym modelem, jeśli chodzi o jakość wykończenia.
2: To ten jest drugi najmniej udany.
14: To tutaj jest podobnie, ale jest lepiej, bo mnie ta obsługa tutaj wydawała się nawet całkiem przyjazna, nic mi tam nie dolegało. To znaczy, umiem to obsługiwać, może tak. Nie mówię, że to jest idealne, że już nie można nic lepiej zrobić, bo na przykład z kolei Volvo EX60, którym będziesz jeździł wkrótce, pewnie na jesieni, to tam jest więcej jeszcze z ekranu dotykowego, co jest jeszcze trudniejsze.
2: Co jeszcze? Ale jeszcze więcej, Sławek. Tu masz
14: ale
2: światła
14: poczekaj. Ale poczekaj, wiesz, i też się śmiać mi się chciało, bo schowek się otwiera, tak, dotykowo z ekranu konsoli środkowej. Być może dlatego już w tym nowym EX60 SUV-ie schowka w ogóle przed kierowcą nie ma, żeby go nie
2: przed
14: trzeba
2: pasażerem.
14: Było otwierać. Przed pasażerem, przepraszam, i między siedzeniami również. Ale nie, to nie był, słuchaj, największy, to w ogóle generalnie ja nie miałem do tego samochodu raczej takich dużych zastrzeżeń, jeśli chodzi o jakość. I przypomnę tylko, że na wiosnę samochód z napędem na jedną oś, 300 kilkadziesiąt koni, palił mi wtedy, zużywał prądu 18-20, a teraz mieliśmy najmocniejszą wersję, 680 koni, napęd na obie osie I proszę sobie wyobrazić, ja patrzyłem, jak wcześniej było zużycie. Tam było około 21 średnio, poprzednie kierowcy, tam z tysiąca iluś. Ja miałem między 18 i 20, jeździłem normalnie, nie wyścigowo, ale uważam, że jak tak duże, ciężkie auto, to tutaj ta technologia elektryczna jest
2: mimo, udana. Że to nie jest samochód zbudowany na infrastrukturze 800 voltowej.
14: No nie jest.
2: No właśnie, i to jest też przedziwna sprawa. Wiesz co, to powiem ci tak, ja mam wrażenie, jak wsiadłem do tego samochodu, że nie wiem, czy pamiętasz, my żeśmy tydzień czy dwa tygodnie temu o tym mówili, o tych planach Volvo do 2030 roku. Narzekali na to, że teraz w ramach koncernu Geely tylko 10% części jest wymiennych pomiędzy Volvo a innymi autami z koncernu Geely i że to ma być docelowo 30. To ja mam wrażenie, że w tym samochodzie jest 50, a jeśli chodzi o oprogramowanie i zarządzanie, to 99. Moje pierwsze wrażenie było takie, o kurde, Chińczyk. Taki sam jak Stellantis, tylko z taką nakładką, żeby to bardziej przypominało Volvo sprzed lat. Nakładką na ekran, wiesz, kafelkami troszeczkę inaczej rozplanowanymi. Ale to nie jest samochód starannie zrobiony, jeżeli chodzi o obsługę. Powiedziałbym, że jest koszmarem. Pierwsza rzecz. Na drzwiach kierowcy masz tylko dwa przyciski do otwierania szyb. Jeżeli chcesz otworzyć te z tyłu, to musisz sobie przełączyć. Nie jest to tak ciężkie jak w Volkswagenach czy Fordach zbudowanych na Volkswagenie, bo tam to działało dotykowo, więc wystarczyło to musnąć i już traciłeś możliwość operowania przednimi szybami. Tutaj musisz to wyraźniej dotknąć, ale na miłość boską, po co? Druga rzecz, przycisk świateł...
14: Tak, narzekaliśmy, że kiedyś to w Volkswagenach pierwszych było elektryczne.
2: Tak, no to w tych ID3, ID4.
14: Już
2: druga, no właśnie, nie? A tutaj po prostu model 2026 wprowadzają, bez sensu kompletnie. Druga rzecz, i to jest coś, co mnie wkurza. Przycisku świateł awaryjnych nie widać. Jest ukryty z prawej strony na ekranie. Na ekranie przycisk do świateł awaryjnych, coś, co powinno działać, kiedy wszystko zdechnie w samochodzie.
14: Czyli fizyczne powinno być.
2: No oczywiście, że tak, ale Chińczycy tego wymagają przepisami. Słuchaj, od niedawna, a tutaj proszę bardzo.
14: Jedna poprawka, ponieważ ja go nie ładowałem na tych jazdach ani teraz, jednak ma architekturę 800-woltową, można ładować go szybko, 20 parę minut, od 10 do 80%. Te zasięgi obiecywane oczywiście są niemożliwe do osiągnięcia, nawet w tej wersji, której my mieliśmy. Ona ma patrzę ile, chyba 100 kilka kilowatogodzin
2: i ona ma teoretycznie tego zasięgu 692 km.
14: Ale wiesz co, ponad 500 bym osiągnął, bo tam przecież pewnie go doładowywałeś później.
2: Tak.
14: I uważam, że to jest niezły wynik. Ja chyba nie jestem aż tak krytycznie nastawiony do tego auta. Ono, powiem ci, że jest teraz, jak tak jeździłem po raz drugi po paru miesiącach, ono jest takie dość przyciężkawe, ale czy jest to wada, czy zaleta?
2: Nie jest to zaleta. Wiesz co, Sławku, jeszcze daj mi, bo są dwie minuty. Ten samochód możemy kupić za 300 tysięcy z podstawowym napędem, czyli napęd na oś z tyłu. Jeżeli chcemy jakąkolwiek inną wersję, to musimy najpierw na dzień dobry zapłacić 355 tysięcy za wersję Ultra, bo jest Core, Plus i Ultra. I dopiero do tej Ultra możemy sobie wybierać napęd, już jaki chcemy. W tych dwóch pierwszych mamy tylko ten podstawowy napęd. 44 tysiące trzeba dopłacić wersji Core do tego, żebyśmy mieli dwa silniki elektryczne i żeby to było 4 sekundy do setki. Ten samochód jest za szybki. Nie wiem, jak to się ma do bezpieczeństwa, że w ciągu 10 sekund osiągasz prędkość maksymalną, czyli 180 na godzinę i wiesz, 4 sekundy do setki. No ale to już...
14: Ale wiesz co, jest stabilny, nie ma problemu z prowadzeniem.
2: Bo masz pneumatykę, która kosztuje 10 tysięcy kolejnych złotych. Samochód, ten, którym jeździliśmy, ja sobie skonfigurowałem na 450 tysięcy złotych. To nie jeździ jak 450 tysięcy i nie wygląda jak 450 tysięcy.
14: No ale bo kosztuje, bo ma też, ja tu bym po prostu wziął, nie wiem czy najtańszą wersję, może bym wziął tą średnią wersję mocy, czyli ile ona ma, 500 kilkadziesiąt koni, gdybym tak ktoś mi powiedział, pojeździ sobie miesiąc, to ci damy, to ja wziąłbym tą średnią, ale powiem ci, rzeczywiście ja byłem dość zadowolony przed wakacjami jeżdżąc autem, mówiłem o tym, ten samochód po prostu dlatego, że jest tak mało elektryków, że każdy nowy elektryk sedan,
2: tak mało...
14: to jest sedanów, że to jest powiew świeżości i cieszyłem się, że to jest. Ale jeździłem w wakacje EX60, które mimo trudnej obsługi ma dużo ciekawsze wnętrze, lepiej wykończone jest lepszym samochodem. Po prostu SUV EX60 jest samochodem, który mógłbym mieć. A ten Volvo jest dla mnie za duży. Ja nie mówię, że on... sprzedano go kilkadziesiąt sztuk od wiosny. To też może coś mówić, nie za dużo. A EX30 w tym roku najmniejszego elektryka sprzedano prawie 400. 10 razy więcej. Więc myślę, że ten samochód hitem sprzedaży nie będzie i Volvo raczej liczy na EX60 i pewnie się nie zawiedzie, czyli SUV-a elektrycznego, że będzie mu się najlepiej sprzedawał z elektryków.
2: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Ja na puentę powiem, że nie polubiłem się z tym samochodem, wolę starszą wolę starszą S90.
14: Spalinową.
2: Spalinową. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan, do jutra.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Reklama.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Posłowie jeszcze dziś mają debatować nad zmianami podatkowymi. Na ponad 600 stacjach Orlenu zabrakło paliwa. Taki był efekt ręcznego sterowania cenami paliw. Dziś ABW zatrzymało 5 pracowników spółki. To już 10 lat od czarnego protestu. W prawie aborcyjnym nie zmieniło się nic, mówi Dorota Łoboda w TOK FM. Minuta po 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze dziś Sejm zajmie się zmianami w podatkach. To propozycja przygotowana przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który zakłada, że zarabiający do 130 tysięcy, a nie jak jest obecnie do 120 tysięcy rocznie, zapłacą 12%. Nowa stawka 24% obejmie tych z przedziału 130-150 tysięcy, zaś 32% osoby z dochodami powyżej 150 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk, gdy projekt przyjmował rząd, przyznał, że reforma ma przede wszystkim ulżyć tym, którzy w ostatnich latach coraz częściej wpadali w drugi próg ze stawką 32%. Na ponad 600 stacjach Orlenu zabrakło paliwa. Żadne przesłanki ekonomiczne, gospodarcze nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć, a straty wyniosły ponad 4 miliardy złotych. Tak minister Waldemar Żurek komentował dzisiejsze zatrzymania i zarzuty dla byłych i obecnych pracowników Orlenu. Podkreślił, że w spółce z udziałem Skarbu Państwa, kluczowej dla polskiej gospodarki i dla korzyści politycznych, tuż przed wyborami w 2003 roku ręcznie sterowano cenami benzyny. Szkody są dużych rozmiarów, więc zatrzymanym grozi nawet do 25 lat więzienia. ABW zatrzymała dziś 5 byłych i obecnych menedżerów spółki, w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024. Przedstawiono im zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Mija 10 lat od momentu, w którym ulice polskich miast zamieniły się w potoki czarnych parasolek. Kobiety wyszły na ulice prawie 150 miast w Polsce i za granicą, po tym jak rządząca większość z Prawa i Sprawiedliwości odrzuciła w Sejmie obywatelski projekt ustawy Komitetu Ratujmy Kobiety. Przewidywał on liberalizację prawa aborcyjnego, równolegle do dalszych prac. Skierowany został wtedy obywatelski projekt Stowarzyszenia Ordo Iuris i Komitetu Stop Aborcji. Projekt przewidywał całkowity zakaz aborcji, również gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, zagraża zdrowiu i życiu kobiet lub gdy płód jest uszkodzony. Za aborcję groziła kara do 5 lat więzienia. Projekt został ostatecznie odrzucony. Po 10 latach w prawie aborcyjnym nie zmieniło się nic, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
9: Cały czas polski parlament składa się w większości z konserwatywnych polityków i uzbieranie większości dla legalnej aborcji do 12 tygodnia w tym składzie parlamentu jest praktycznie niemożliwe i mówię to jako osoba, która naprawdę wiele miesięcy poświęciła na to, żeby taką większość uzbierać.
8: Temat powrócił 6 lat temu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził wtedy, że niezgodne z konstytucją jest zapisane w ustawie o planowaniu rodziny z 93 roku prawo do przerywania ciąży w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu. Wywołało to kolejną falę protestów, co wykorzystali politycy obecnej koalicji rządzącej w kampanii wyborczej. Obietnicy złagodzenia antyaborcyjnych przepisów nie zrealizowali do dziś. W informacjach to wszystko. Teraz w TOK FM. Czas na sport.
10: Trzy
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio w tym roku zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał dziś Czecha i Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea, Niemcy, Węgry i Turcja to 7 chętnych do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził oficjalnie MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 1944 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, drugi koszyk w eliminacjach do Euro i jeszcze mniej to konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
2: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
6: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
2: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
10: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
8: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie na południowym wschodzie, małe nad morzem, natomiast lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Nad ranem będą się pojawiać gęste mgły. W ciągu dnia od 16 do 17 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów, około 20 w centrum do 23 na południu.
10: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: O wyborach parlamentarnych w Szwecji powiedziano już niejedno, ale z wnioskami generalnymi jest pewien problem. Nikt nie waży się odpowiedzieć na pytanie, jaką Szwecję te wybory pokazują i w którą stronę zaczyna zmierzać szwedzkie społeczeństwo. Albo inaczej, gdzie doszło, do jakiego punktu. A Szwecja niewątpliwie się zmienia. Zmienia się jej podejście do migrantów, zmienia się jej podejście do przestępców, zwłaszcza młodocianych, zmienia się jej podejście do prawicy. Być może to cena, którą trzeba było zapłacić za neutralizację szwedzkich demokratów, partii, która wydawała się zdolna do rozsadzenia systemu politycznego od środka. Przynajmniej tak długo, jak otaczał ją tak zwany kordon sanitarny, gdy odmawiano współpracy z nią i tak dalej. Potem to się zmieniło. Szwedzkich demokratów dopuszczono do rządzenia jakby przez bibułkę, gadając z nimi przez osobnego pośrednika. W efekcie stracili monopol na hasła i tematy, które czyniły z nich wyjątkowych. A ich wyjątkowością był negatywny, by nie rzec nienawistny, stosunek do migracji. I tu rzeczywiście zaszła głęboka zmiana. Ale czy ta zmiana została już zinternalizowana? Czy Szwedzi ją odczuli? Czy uważają, że zmieniła się ich tożsamość? Że nie są już tym samym orędownikiem praw człowieka, integracji, otwartości i wielokulturowości, którym byli. I czy świat dostrzegł, że już nimi nie są? To chyba nie jest takie oczywiste. Jeśli coś staje się naszą legendą, trudno z tego wyjść. Nawet gdy traci się zupełnie kontakt ze źródłem tej legendy. Polacy pewnie też powiedzieliby o sobie, że pozostają społeczeństwem monoetnicznym, monokulturowym, monoreligijnym. Ale to przecież już od dawna nie jest prawdą, co najmniej od dekady. Może to za mało, żeby przebudować samoidentyfikację, ale dość, by przebudować rzeczywistość. I być może w tym akurat jesteśmy podobni do Szwedów.
12: Reklama.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić
15: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
18: Odbiera dziecku moc.
19: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
20: Daje dziecku moc.
19: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
18: Odbiera dziecku moc.
19: Potrafi ranić. Wsparcie.
20: Daje moc.
19: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
18: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
26: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
27: Skoda.
28: Znów ten ból.
29: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
28: Mm-hmm.
29: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
28: Oh.
29: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
28: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
30: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
31: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
31: A, no to w Media Expert.
32: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
33: Reklama.
11: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Katarzyna Tubylewicz. Dzień dobry.
34: Dzień dobry.
11: Pisarka, publicystka, mieszkanka Szwecji, obywatelka tak. Szwecji?
34: Też,
11: no właśnie, obywatelka Szwecji i Polski. I będziemy rozmawiali o Szwecji powyborczej, o Szwecji, w której dużo się dzieje w kontekście No, zaryzykuję takiego stwierdzenia, takie hasło wyborczych nieprawidłowości, choć czy one rzeczywiście są nieprawidłowościami, to się chyba jeszcze okaże, bo tam zdaje się procedury sprawdzające trwają, ale spróbujmy na początek tą historię opowiedzieć. Te niedawne wybory, które przyniosły taką niewielką przewagę socjalistom, które miały znowu chyba największą, najbardziej pechową postać szwedzkiej polityki, czyli niedoszłą panią premier już podwójną. Miały ją znowu wynieść do władzy i nie wyniosły. Właściwie przyniosły taki bardzo wątpliwy wynik. Odbyły się w wielu miejscach z kłopotami. I pewnie nie byłoby to aż takie może niepokojące, gdyby tutaj nie wchodził pewien wątek, który w Szwecji jest, myślę, bardzo drażliwy, czyli kwestia migracji i mniejszości. I kwestia pewnego kandydata, który zebrał zaskakująco dużo głosów wśród mniejszości somalijskiej i wszedł do parlamentu, choć, i tu właśnie zaryzykuję takie stwierdzenie, wydawało się, że nie powinien się tam znaleźć. Zgadzasz się ze mną?
33: Będę musiała parę tutaj rzeczy najpierw nie zniuansować. Po pierwsze, Ja myślę, że Magdalena Andersson będzie premierką Szwecji i że potrwa parę miesięcy teraz taki proces negocjowania. Będzie prawdopodobnie tak, że ona będzie sprawdzała, czy może stworzyć rząd. Być może jej główny opozycjonista z partii moderatów, Ulf Kristersson, też dostanie takie zadanie. Ja myślę, że ostatecznie będzie Szwecja miała rząd z partią socjaldemokratów na czele, ale to będzie oczywiście rząd koalicyjny, być może mniejszościowy. I najzabawniejsze jest to, że ten rząd, i o tym pisze już dzisiaj szwedzka prasa, mogłyby nawet stworzyć dwie partie, które są głównymi właśnie partiami opozycyjnymi, czyli socjaldemokraci i moderaci. Dlaczego? Bo pomimo tego, że socjaldemokraci stoją na czele bloku, który nazwałeś blokiem socjalistycznym, można też o nim mówić centrolewicowym, tak naprawdę socjaldemokraci przeszli ogromną zmianę jako partia w ciągu ostatnich lat. I we wszystkich takich kluczowych kwestiach, od stosunku do liberalizmu rynkowego, przez stosunek do migracji, socjaldemokraci teraz są zwolennikami jak najbardziej zamkniętych granic. Przez nawet to, że w sierpniu odbyło się takie dosyć głośne głosowanie w szwedzkim parlamencie, przegłosowano nowe prawo, które pozwala na to, by zamykać do więzień dzieci, osoby 14-letnie. Pierwszy projekt głosił, że to mają być nawet 13-latkowie, ostatecznie 14-latkowie. I socjaldemokraci, czyli ta partia, która była właściwie twórcą pojęcia opieki penitencjarnej, ta partia, która zawsze patrzyła na sprawców z jakimś takim zrozumieniem i wiarą w ich resocjalizację, i ta partia, która w latach 70. doprowadziła do tego, że Szwecja stała się pierwszym na świecie krajem, który zabronił kar cielesnych dla dzieci, czyli partia, która historycznie stoi po stronie praw dziecka, nagle głosuje za tym, by 14-latków wsadzać do więzień. Także po pierwsze socjaldemokraci, to wcale nie jest już taka lewica. I Szwecja, która dzisiaj ma więcej miliarderów dolarowych per capita i która przez takiego francuskiego ekonomistę Gabriela Zucmana jest nazywana rajem dla miliarderów, i on twierdzi, że nie ma w Europie kraju o większym w tej chwili rozwarstwieniu, który byłby bardziej niesprawiedliwy w swoim traktowaniu ludzi najbogatszych. Bo to socjaldemokraci jeszcze za rządów Jorana Perszona, czyli już dość dawno temu, zlikwidowali kilka kluczowych podatków, które bardzo ułatwiły życie przedsiębiorcom, kapitalistom i tym ludziom, którzy naprawdę mają wielkie pieniądze. W Szwecji dzisiaj wysokie podatki płacą ludzie, którzy mają zwykłą pensję, ale nie bogacze. Więc to jest pierwsze zniuansowanie, które było tutaj konieczne, bo ta koalicja lewicowa niby, czy socjaldemokratyczna, Północno-Lewicowa. To jest koalicja, w której skład wchodzą trzy partie, które tak naprawdę są dosyć zgodne i mają dość podobne poglądy na temat tego, no na przykład jakiej wysokości mają być podatki, albo jak ma być zorganizowana Szwecja, dążąca cały czas do tego, by być krajem rozwijającym się, innowacyjnym, z rosnącą giełdą. I tam jest tylko jedna partia, partia Lewicy, uważana za bardzo radykalną, na którą zagłosowało w tym roku 8% ludzi. To jest dość dużo, jak na partię Lewicy. I ta partia, w związku z tym, że dostała świetny wynik, to twierdzi, że oni muszą mieć ministrów w rządzie. A socjaldemokraci nie chcą mieć ministrów z partii Lewicy, a jeszcze bardziej nie chcą mieć takich ministrów koalicjanci socjaldemokratów, czyli partia Centrum. Także to jest dosyć ważna rzecz. I teraz to, o czym opowiedziałeś, czyli duży skandal związany z tym, że podejrzewa się, że być może w regionie Dalarna, w miejscowości Bolenie, doszło do jakiegoś takiego wydarzenia, ale my tak naprawdę nie wiemy do końca do czego, bo wiemy, że jest jeden kandydat, który był na 9. miejscu listy tam, partii Lewicy, którego prawie nikt nie zna. On jest w ogóle od niedawno, od niecałych 2 lat obywatelem Szwecji. Mohamed Abdulkadir Ali się nazywa. I on nagle zebrał aż 648 głosów, co spowodowało, że może trafić bezpośrednio do parlamentu. Ale uwaga, on teraz jest zawieszony, wziął jakiś taki time-out i na razie nie jest na liście parlamentarzystów, ponieważ zaczęły krążyć takie plotki, że coś zadziało się dziwnego. Po pierwsze, że być może on podwoził ludzi, którzy na niego głosowali, że oni byli podwożeni jakimiś samochodami, jakimiś busikami do lokali wyborczych. Tu trzeba powiedzieć, że w Szwecji głosowanie to nie jest jeden dzień. Głosowanie trwa ponad 2 tygodnie. I to też jest w różnych punktach wyborczych. I takie podwożenie do lokalów wyborczych tak naprawdę nie jest niezgodne ze szwedzkim prawem i socjaldemokraci od lat coś takiego robią ze swoimi wyborcami. Mówi się też, że niektórzy wyborcy tego właśnie, być może kiedyś parlamentarzysty, ale wciąż nie wiemy, że oni mieli już karty z zaznaczonym jego nazwiskiem, że wchodzili do lokali z takimi kartami. I jeżeli tak było, to to rzeczywiście jest już niezgodne z prawem i można tu mówić o jakimś przekręcie. Ale to nie zostało udowodnione. On na razie nie jest podejrzany o żadne przestępstwo. Dyskusja, która się toczy, pokazuje, że my mamy do czynienia z człowiekiem, który należy do grupy, to jest dość duża mniejszość w Szwecji, Somalijczycy. Somalijczycy są po pierwsze społeczeństwem klanowym i kiedy oni przyjeżdżają do krajów na przykład zachodnich, to nie jest tak, że z tlenem od razu wdychają takie rozumienie państwa albo demokracji, jakie obowiązuje w Szwecji od setek lat. Także mnie na przykład w ogóle nie dziwi, że ktoś, kto być może miał bardzo dobre osadzenie i kontakty w swojej społeczności i właśnie być może jakiś duży klan ze sobą, że on zdobył bardzo duże poparcie. Być może był przedsiębiorczym człowiekiem, który po prostu miał świetne kontakty. Jeżeli rzeczywiście...
11: Ale poczekaj, czy się nie spieszymy tutaj? Czy nie przemawia przez ciebie za bardzo rozkochana w wielokulturowości Szwedka w tej chwili?
33: Nie. Ja też na początku zareagowałam tak, co się dzieje.
11: No.
33: Ale wiesz, ja myślę, że ja jestem raczej coraz bardziej osobą pragmatyczną i zaczynam rozumieć, że jeżeli już masz społeczeństwo wielokulturowe, bo ja, wiesz, w mojej książce, która już ponad 10 lat temu wyszła, Moraliści, pokazywałam problemy społeczeństw wielokulturowych i pokazywałam na przykład takie obszary niezwykle problematyczne, o których wówczas się w Szwecji nie dyskutowało, kiedy jakaś taka odległa kultura, to bardzo często tyczy się ludzi islamu, muzułmanów, ale nie tylko, kiedy ma jakieś wartości, które się nie do końca dają pogodzić z wartościami demokracji zachodniej, na przykład w stosunku do kobiet, czy w stosunku do osób homoseksualnych, generalnie w stosunku do religii, do dzieci. Jest trochę takich obszarów dyskusyjnych i to są rzeczy, które w demokracji trzeba przedyskutowywać. Ale mój pragmatyzm mówi, że jeżeli na przykład masz w kraju, już przyjąłeś bardzo dużo Somalijczyków, wśród nich jest sporo ludzi, którzy są analfabetami, a jednocześnie dano im obywatelstwo szwedzkie, bo w Szwecji dopiero

0: Dlatego, że część słuchaczy może myśleć sobie tak. No dobrze, ale jesteśmy wychowani w jakimś takim przekonaniu, że skoro dla wielu z nas pieniądze to status, to teraz pytanie, jak wyrazić ten status, jeśli się nie ma gotówki, to znaczy nie ma wypchanego...
1: No samochodem, zegarkiem. Przecież nikomu nie pokazujemy portfela tak często, jak pokazujemy samochód. Zdecydowanie częściej, jeżeli chodzi o pokazywanie statusu, my mówimy o tak zwanych dobrach pozycyjnych, a nie o gotówce jako czymś, co ma właśnie taki charakter pozycyjny. I takie dobra pozycyjne najczęściej przez ludzi wykorzystywane, to jest właśnie samochód, to jest dom i to są różnego rodzaju gadżety, które już tutaj różnią się mocno w zależności od płci, czyli biżuteria, torebki, właśnie zegarki i tak dalej, i tak dalej. To jest zdecydowanie lepszy sygnał od gotówki, dlatego że to są sygnały subtelne. Subtelne w tym sensie, że druga osoba musi rozumieć znaczenie tego sygnału, żeby ten sygnał odpowiednio odebrała. A gotówka jest w tym momencie takim sygnałem ordynarnym. Takim nowobogackim, a nie subtelnym.
0: Połączmy te dwie rzeczy, czyli ten wątek i poprzedni. Czy to, że żyjemy zaniepokojeni sytuacją na świecie, kryzysami czy multikryzysami, jak to się teraz ładnie nazywa, i chcemy jednak mieć coś, co nie jest gotówką, ale nie jest tak daleko. Mianowicie popularność sztabek złota, które ludzie kupują, nie tylko w Polsce zresztą kupują, to jest jednak coś, co mogę dotknąć. Mogę to sobie schować pod poduszkę albo gdzieś tam do skarpety. Jest to realne, wymierne, dotykalne, to nie jest wirtualne, a z drugiej strony to jest ewidentnie jakiś zasób. I czy to jest tak, że ta popularność złota, to ona właśnie wynika z tego, że no nawet jak mnie ktoś odwiedzi, to mogą mu pokazać, na przykład powiedzieć, proszę, już gotówki bym nie pokazał, tak, bo taki pani profesor mówi, to by było ordynarne, ale w jakimś ładnym etui, taką sztabkę złota?
1: Co więcej, proszę zauważyć, że jeżeli byśmy się cofnęli kilkadziesiąt lat temu, to taką formą przechowywania dóbr naszych, tak, była biżuteria albo złote ruble. Były w obiegu w Polsce właśnie jako takie dobro pozycyjne złote rublówki. I proszę zauważyć też, że w ogóle to złoto jako prototypowy taki bogactwo, jako symbol skarbu, ono jest uniwersalne kulturowo. Na przykład mówi się, że w krajach arabskich kobiety, ponieważ mogą zostać rozwiedzione przez swoich mężów, tak naprawdę trzy razy, kiedy usłyszą, pozbywam się ciebie, rozwodzę się z tobą, to noszą cały swój majątek w postaci biżuterii na sobie. I ja myślę, że ta prototypowość właśnie kruszcu jako czegoś, co jest w stanie zgromadzić bogactwo w bardzo niewielkiej objętości rzeczy. Tak, bo ta sztabka złota, o której my mówimy, to nie jest taka sztaba wielkości telefonu komórkowego, to jest naprawdę taka sztabeńka malutka. Łatwo ją przechować, łatwo ją schować, łatwo ją przenieść z miejsca na miejsce. A co najważniejsze, ta sztabka jest warta tyle złota, ile jest warta. I tutaj ja celowo używam takiego sformułowania, bo proszę zauważyć, że banknoty i monety kiedyś dawno temu miały pokrycie w złocie. Czyli w banku centralnym było tyle złota, ile jest gotówki w obiegu. I każdy obywatel mógł sobie pójść do banku centralnego i poprosić, żeby mu te pieniądze na złoto wymienili. Ostatnim krajem, który z tego zrezygnował, były Stany Zjednoczone, które bardzo długo przechowywały właśnie tą rezerwę federalną, która miała pokryć wartości dolarów w obiegu. Czyli to złoto, które stoi za tymi pieniędzmi, faktycznie istniało. W tej chwili, jeżeli ja zgromadzę gotówkę i coś się stanie złego, i mój kraj przestanie istnieć, bo inny kraj go bezpowrotnie najedzie, to jakie znaczenie będzie miało to, że ja mam kilkadziesiąt tysięcy złotych polskich? Praktycznie żadne, ale jeżeli ja będę miała te sztabki, to ja je zawsze zamienię na takie pieniądze, na taką walutę, jaka będzie obowiązująca.
0: No właśnie, czy to oznacza, że na przykład ktoś, kto zaczął nas słuchać o 20 minut temu, miał zamiar sobie kupić, uwaga, bitcoina, to teraz po tym, co pani powiedziała, stwierdził, że to chyba nie jest dobry pomysł, to złoto absolutnie tak, bo czy też nie, czy też część ludzi myśli, no właśnie sęk w tym, że chociażby bitcoin, jakiekolwiek inne waluty tego rodzaju, one z jakiego

0: już w tym imaginarium one są tak jakby bezpieczniejsze niż narodowa waluta w czasie kryzysu? Jak to widać?
1: Naprawdę? U kogo?
0: No właśnie.
1: Ja nie znam takich wyników badań, żeby ludzie jacykolwiek postrzegali bitcoiny jako bezpieczniejsze niż lokalna waluta. Może jeżeli tacy ludzie są, to są naprawdę ułamki procentów albo promili. Faktycznie w 2008 roku, po tej fali kryzysu finansowego, o którym mówiliśmy, też w Islandii, na Islandii był taki pomysł, że skoro z walutą islandzką było bardzo źle i tam Islandia doświadczyła największego chyba kryzysu na skalę europejską, to że zostanie wprowadzony lokalny odpowiednik bitcoina, która miała być rozprowadzana i promowana przez państwo, ale też na tą metę nic z tego specjalnie nie wyszło. Dlaczego? Dlatego, że znowu, jeżeli bym poprosiła, mogę się założyć, że jeżeli bym poprosiła większość ludzi o to, żeby zamknęła oczy i pomyślała sobie, jak wygląda skarb, to skarb jednak nawet dla tych ludzi, którzy funkcjonują w zupełnie zdematerializowanym obiegu pieniądza, którzy nie posługują się w ogóle gotówką, skarb pod to jest skrzynia ze złotem. To mogą być złote monety, mogą być złote sztabki, może być biżuteria, ale to jest coś fizycznie namacalnego. Bitcoiny są jeszcze bardziej zdematerializowane niż pieniądze, tak, niż waluta lokalna. Do tego jeszcze nie ma żadnego systemu społecznego, ani formalnego, ani nieformalnego, który gwarantuje zaufaniem kurs i jakość tych pieniędzy.
0: Czyli jak rozumiem, ktoś, kto nas teraz słucha, myśli, w zależności od tego, jakim zaufaniem darzy porządek międzynarodowy, jakim zaufaniem darzy własne państwo, na ile bezpiecznie się w nim czuje, to tam będę lokował, to w zależności od tego będę lokował albo w twardej gotówce, albo w sztabkach złota, albo w jakichś wirtualnych walutach. To jest najpierw chyba tak?
1: Albo w funduszach inwestycyjnych, ETF-ach, akcjach, obligacjach i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, że te osoby, które inwestują w bitcoiny, one się generalnie rzecz biorąc, w ogóle w kryptowaluty, one się generalnie rzecz biorąc dzielą na dwie grupy. Na te osoby, które wiedzą dokładnie, o co chodzi, i wiedzą, że mają wystarczająco dużą wiedzę dotyczącą spekulowania na rynkach różnego rodzaju, że na tym spekulowaniu są w stanie zarobić. I po drugie, osoby, które nie rozumieją, o co chodzi z ryzykiem finansowym, i wydaje im się, że jeżeli jest minimalna jakaś szansa, że ten bitcoin będzie rosnął, to on będzie rosnął, bo ja tak chcę, żeby on rósł. Czyli na zasadzie takiej, że jaka jest szansa, że ja wygram w totolotka? 50% albo wygram, albo nie wygram. I takie zachowanie jest kompletnie nieracjonalne i kompletnie skazane na porażkę finansową w krótszym czy dłuższym czasie.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Agata Gąsiorowska, psycholożka ekonomiczna z Uniwersytetu SWPS była z nami. Bardzo dziękujemy, do widzenia, dobranoc.
1: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
0: 20:33. To za chwilę temperaturę emocjonalną wieczoru zbudują słuchacze i słuchaczki, dzwoniąc na antenę Radia Tok FM. Dziś pytamy, jak mocne jest twoje przywiązanie do gotówki? Z czego wynika? 22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer telefonu. 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Reklama.
0: 20.36. Dziś pytamy słuchaczy i słuchaczki, jak mocne jest Twoje przywiązanie do gotówki, z czego wynika. To spieszy donieść po rozmowie z panią profesor, myślę, że może dla części słuchaczy znaczy, to jest ważne. Proszę Państwa, od 2021 roku w Polsce obowiązuje nowelizacja ustawy, która zabezpiecza prawo konsumenta do płacenia gotówką. To nie jest tak, że tutaj Radio Tok FM rozpoczyna proces, którego skończy się tym, że zniknie gotówka. Nie, nie. Chodzi o to, że chcemy przedyskutować naszą nieprostą, nieoczywistą relację z papierowym pieniądzem albo z pieniądzem, który jest do schowania w portfelu, w kieszeni. Bo być może też zobaczymy, jak inaczej nasza relacja wygląda z pieniądzem. No właśnie, nie ma dobrego słowa. Niematerialnym, no bo wirtualny czy fiducjalny to są inne określenia. Ten niematerialny jest chyba najlepszy, chociaż nie idealny. Pod numer 22 44 044 pan Janusz z Kośminka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Januszu.
18: Cześć panie redaktorze, witam państwa. Kurczę, powiem panu, to jest najbardziej przygnębiająca audycja.
0: Aha.
18: Pana i zespołu od lat, a zdaje się, że pan wie, że słucham was jakiś czas.
0: Panie Januszu, dopiero zaczynamy. To, czy będzie przygnębiające, zależy też trochę w pewnym stopniu od pana.
18: Nie, to zależało od ekspertki, bo tak naprawdę ekspertka podważyła, nawet przewróciła wszystko, w co wierzymy, czyli wierzymy w Boga i w pieniążki, tak? I w pewnym momencie, przepraszam, jeżeli byśmy postawili się w takiej sytuacji z Mad Maxa, filmu z lat 80., te rady pani ekspertki zaczynają się zniszczać. Powiem więcej, taki mój kolega, trochę nawet przyjaciel, stary trep, wie pan taki, stary trep, który jeszcze drugą wojnę światową pamięta i czasy po drugiej wojnie światowej, pamięta, naprawdę stary człowiek, wiekowy, powiedział mi tak, Janusz, jak przyjdzie co do czego, jak masz karabin w szafie i kilka tysięcy sztuk amunicji, to po pierwsze, obronisz swoje zasoby, po drugie, zdobędziesz, co ci trzeba, po trzecie, przehandlujesz amunicję za złoto, żywność, dolary, wodę i tak dalej. Wie pan, ja trochę to wszystko sprowadzam do takiego grubego post-apo-absurdu.
0: Tak, panie Janusz, nawet chciałem w połowie tej wypowiedzi zapytać, czy to jest naprawdę pan, czy ktoś się pod pana podszywa, bo aż trudno uwierzyć, że pan taką wizję snuje tu na antenie, ale jak rozumiem dla...
18: Ale wie pan, ja nawiązuję do tego, co mówi pana ekspertka, która odcina nam kolejne takie, kolejne etapy życia, gdzie ufamy w bankowość, gdzie ufamy w pieniądz papierowy, gdzie ufamy w złoto i złote rubelki. Tam chyba nie chodziło o złote rubelki, tylko o 5 rublówki, jak pamiętam moją babcię. Tak? A w gruncie rzeczy sprowadzi się do tego, czy w momencie kryzysu takiego ostatecznego mamy w domu wodę, olej, kaszę, paliwo, generator prądu, ten wspomniany przeze mnie karabin i kilka tysięcy sztuk amunicji. I właśnie dlatego ta audycja jest taka przygnębiająca.
0: Ale to zaraz, panie Januszu, nie możemy na to spojrzeć od drugiej strony? To znaczy powiedzieć sobie, od setek lat sytuacje kryzysowe kończyły się tak, że to pan ma rację oczywiście, te zasoby, o których pan powiedział, są niezbędne, ale generalnie rzecz biorąc, poza nimi jest jeszcze masa równie niezbędnych, o których pan nie wspomniał. Na przykład kto mieszka za ścianą obok? Co to za ludzie? Albo czy oni są do mnie jak nastawieni? To czy udało mi się dotrwać do tej sytuacji kryzysowej w dobrym zdrowiu, czy w fatalnym i tak dalej. Jest masa różnych rzeczy, gdzie możemy się przygotowywać.
18: Rzeczywiście, ale to zależy od tego, że borykamy się z powodzią wichurą czy z rabusiami.
0: No tak.
18: Więc tutaj są różne aspekty. Rzeczywiście dlatego uważam tę audycję za wyjątkowo przygnębiającą.
0: Dobrze, ale panie Januszu, ale to pan świetnie to opisał, tylko ja muszę od pana wyciągnąć jedną rzecz. Czy pana relacja z takim dotykalnym, materialnym pieniądzem, to jest relacja, czy pan ma do tego dystans absolutnie, czy łapie się pan na takich sytuacjach, że to po prostu nawet inaczej w ręce leży niż karta plastikowa? Czy to jest według pana generacyjne? Nie wiem, to już jest kwestia naprawdę, kto ile ma lat.
18: Wie pan, a zapytajmy Polaków, ile oni tych pieniędzy mają. Czy wszystko jedno, elektrycznych, plastikowych, papierowych, w pierścionkach, w złocie, czy nie wiem, czy w kawałkach mydła ułożonych w piwnicach.
0: Bardzo trudne pytanie.
18: Bo wie pan, kiedy mówimy o zasobach Polaków, to okazuje się, że większość z nas musi zaciągać pożyczkę, żeby pokryć, nie wiem, zakup pralki, zmywarki, tego typu pierdół. Więc to robi się abstrakcja w tym momencie. Obyśmy nie musieli stanąć w takiej sytuacji naprawdę grubego kryzysu, bo pan martwi się o Polaków i o Polskę.
0: Ale dobrze, panie Januszu, bo pan to pokazuje z jednej strony, bardzo ważny, być może najważniejszy w naszych czasach, czyli sytuacji kryzysowej. A prawda jest taka, że większa część z nas nie ma żadnej sytuacji kryzysowej, kiedy ma kontakt z gotówką albo właśnie z niematerialnym pieniądzem. To jest codzienność. Tylko pytanie, jak to się odciska na naszej codzienności. Bo to, czy przyjdzie kryzys, czy nie, to nie do końca od nas zależy. Ale to, że jutro sięgniemy do kieszeni, wyciągniemy banknot, albo też po prostu wyciągniemy komórkę, zrobimy przelew.
18: Wie pan, zależy, jaki bank wyciągamy. Czy wyciągamy złotówkę, czy wyciągamy euraka, czy wyciągamy dolara, czy wyciągamy go w Lublinie, czy w Berlinie, czy nie wiem, w Nowym Jorku, prawda? Bo kiedy ta wizja, którą jakby pana ekspertka wprost lub troszeczkę zrozumiany jeszcze, może się okazać, że złotówka nic nie znaczy. Że znaczy euro.
0: Tak, tylko panie Januszu, to jest bardzo przekonujące to, co pan mówi. Jestem pewien, że słuchaczom to rozpaliła się wyobraźnia, tylko to jest tylko kawałek tego. Ale bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym. Pan Janusz z Kośminka był z nami. W większości przypadków jutro nikt z nas nie będzie w takiej sytuacji, że w momencie kryzysu będzie musiał jakoś się zachować. Nie, jutro będzie kolejny zwykły dzień. Tak? A mało tego, w trakcie tego programu ktoś może coś kupić, sprzedać, z kimś się umówić, zrealizować usługę i tak dalej, realizując płatność właśnie bezgotówkową. Więc to jest nasza rzeczywistość tu i teraz. I o tym fragmencie też chcieliśmy z państwem porozmawiać. Pan Przemysław z Garwolina jest z nami. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jak mocne jest pana przywiązanie do gotówki, panie Przemysławie?
10: Pan takie pytanie postawił, a ja tu przewrotnie powiem po takiej audycji, to jak zasnąć, panie redaktorze, jak zasnąć?
0: Czyli był pan przywiązany do gotówki, ale po tym, co pani profesor powiedziała, już pan nie jest. Zgadłem?
10: Tak, zburzyła mój spokój dnia codziennego, bo tak naprawdę to uświadomiła mi, jak niewiele te zapisy bankowe znaczą. To znaczy to co powiedziało o tych 10%, że tam jest pokrycie w takiej kwocie, czyli tylko tyle osób mogłoby się zaspokoić, czyli tak z moich sąsiadów co dziesiąty, no to tak średnio to widzę. Trochę chyba słabo mówią o tym właśnie w kwestii zagrożenia jakiegoś, żeby w tym plecaku, który ma być, to żeby też i trochę gotówki było, bo ja nie przypominam sobie, żeby tam było coś takiego.
0: Jest podręcznik, w tym podręczniku bezpieczeństwa rozsyłanym do ludzi było coś takiego napisane.
10: Ciekaw jestem, na ile dni, aż mam go tutaj na parapecie, to sobie go zaraz przejrzę. Na ile tej gotówki mam nastarczyć? Czy na jeden dzień, na dwa, na pięć? No, takie mamy czasy, po prostu trzeba się z tym godzić i nie będziemy wszyscy chodzić ze sztabkami złota. Co ciekawe, to fajnie widać w marketach, jak się podchodzi gdzieś do kasy, no i tam promowane są te osoby, które jednak nie płacą gotówką, bo tam do obsługi jest 6-7 kas, gdzie mogą iść de facto bez kolejki mieć zakupy.
0: Ale to pan uważa, że to jest promocja jest bez gotówkowości, tak?
10: No, to wiele aspektów tu się kłania. To raz, że promocja bez gotówkowości, dwa, że cięcie kosztów, mniej kasjerek, kasjerów, prawda? To nie da się tak wrzucić wszystkiego do jednego wora. To dosyć ciekawe jest, żeby mieć chyba zabezpieczenie w kilku możliwych jakichś wolumenach płatniczych, nie? Nawet jeśli to by miały być pierścionki. W sobie to się muszę przyjrzeć swojej żonie, czy ona nosi jeden, czy dziesięć na wypadek, jakbym chciał ją rozwieść.
0: Musi pan trzy razy wypowiedzieć formułę, rozwodzę się z tym. Ale czy zastanawiał się pan w takim razie, albo dyskutował z żoną, że może warto by kupić sobie taką sztabkę złota, nie wiem, czy sztabkę, czy sztabeczkę, nie wiem, bo tu pani profesor mówiła, że to jest niewielkie.
10: Czy też no teraz na pewno o tym porozmawiam. Czy to nie byłoby jakieś sensowne, może nawet nie koniecznie sztabkę, ale no, cokolwiek ze złota, co by było jakimś zabezpieczeniem tak. I pozwoliło na wymianę później, nie wiem, na euro, czy na jakieś inne.
0: Na jedzenie. Panie Przemysławie, ale czy pan ma coś takiego, łapie się pan na tym, że jak pan ma przy sobie banknot albo monety, to pan czuje, że pan ma pieniądze, a te wirtualne są jakby mniej prawdziwe. Ma pan takie uczucie, czy nie? Czy w ogóle pan już jest przeszedł zupełnie na tą cyfrową stronę świata?
10: Nie, ale jestem powoli tam przeciągany. Byłem przywiązany, bo się pracował. No nie wyobrażam sobie, że w dzieciństwie jakbym gdzieś poszedł na zarobek, nie wiem, zbierałem maliny, porzeczki i tym podobne, ktoś by mi powiedział, no to wiesz co, to my cię blikiem zapłacimy, nie? I bym nie dostał fizycznie.
0: Ale zaraz, panie Przemku, ale teraz się może tak wydarzyć, bo bardzo wiele dzieci ma blika. I tak. Teraz, czy pan uważa, że to jest zmiana jakaś istotna? Czy po prostu...
10: No, nieuchronna. To jest zmiana nieuchronna. To po prostu moje dzieci nie będą przywiązywały do tego wagi. Ja przerysowałem tu moje przerażenie perspektywą dzisiejszego wieczoru i tego, czy zasnę, czy nie zasnę. Natomiast dla dzieci to będzie... Taka oczywistość. No, tata płacił czasami na lody, szliśmy pieniążkami, czasami nam dawał pieniążki, żebyśmy się sami nauczyli płacić, a teraz no, dzieciom się daje kartę, a dzieci mają telefony, mają smartwatche i tym podobne i tam można po prostu załatwić i nie muszą mieć gotówki. One potrafią zadzwonić i tata jest w luciarni, prześlij tu blikiem, tak?
0: Ale to ciekawy aspekt.
10: Bo... wygody.
0: Ale czy tylko wygody, bo kiedyś...
10: No i bezpieczeństwa. Nie muszą mieć pieniążków przy sobie, prawda? Czyli nie martwię się, że ktoś moim dzieciom krzywdę zrobi i będzie wymuszał od nich pieniądze. No, nie ma takiej opcji.
0: Ale blik zawsze można wysłać, jak dziecku zabraknie, jak się mu raz na tydzień daje na przykład pieniądze papierowe i to są twoje pieniądze na ten tydzień, to jest inna bajka. To dziecko ma inną perspektywę może. Musi bardziej organizować te wydatki.
10: Mówi pan o kwestii wychowawczej takiej, o poszanowaniu pieniędzy, tak?
0: Myśli pan, że to ma znaczenie, że pieniądz jest cyfrowy?
10: Ma znaczenie, tak. To na pewno ma znaczenie. No jeśli pani ekspert powiedziała, że starsze pokolenie tak do tego podchodziło, że tak jakby fizyczny ból czuło przy wydawaniu tych pieniędzy, no to tu chyba też warto by było coś takiego zaszczepić w swoich dzieciach, że no, wydawanie pieniędzy tak przestanie, że tak powiem nimi, to no, nie jest mile widziane.
0: No to dobrze, ale to może taka funkcja przy płaceniu blikiem, taki lekki prąd razi. I zawsze jak człowiek płaci blikiem, to tak ała, ała. I czuję to, co pan na to.
10: Chyba... No to lepiej, jakby się pokazało takie, jak wydasz tyle i tyle, to będziesz musiał wynieść śmieci, albo będziesz musiał posprzątać 5 razy swój pokój, albo nie wiem, coś takiego, bo to chyba prąd to by niewiele znaczyło, ale...
0: Panie Przemku, ja tu widzę okazję do naprawdę niezły biznes. Chciałem powiedzieć, porozmawiajmy o tym poza anteną.
10: No, taką aplikację pan może stworzyć i po prostu rodzice będą zachwyceni.
0: Tak, panie Przemku, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Pod numer 22-44-044 państwo dzwonią, odpowiadając na pytanie, jak mocne jest twoje przywiązanie do gotówki? Z czego wynika? Pan Paweł z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
17: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Ja dzwonię, właściwie chciałbym pominąć ten główny temat. Możemy pominąć, a właściwie abstrahować, ponieważ ważniejsza według mnie jest edukacja. Ludzie w Polsce są bardzo słabo wyedukowani odnośnie wartości pieniądza i tego, jaka w tym momencie jest podaż pieniądza, jak jest system zbudowany. I tu pani profesor mówiła o rezerwie obowiązkowej i o tym, że z jednej złotówki można wykrować tak naprawdę 10 zł. O ile według mojej wiedzy obecnej rezerwa cząstkowa wynosi w Polsce 3,5%, czyli tak naprawdę z jednej złotówki możemy wykrować około 28 zł.
0: Ale panie Pawle, a dlaczego pan uważa, że to jest problem, że wiedza jest za mała? Dlaczego ja powinienem to wiedzieć, skoro ja normalnie funkcjonuję nie wiedząc tego i daję radę?
17: Gotówka, którą Polacy posiadają, niezależnie czy to jest w formie fizycznej, czy tak, w formie niefizycznej, traci na wartości z roku na rok.
0: Ale dobrze, ale jak to zmieniłoby moje życie, gdybym tą całą wiedzę, o której pan mówi, posiadał? Co bym innego robił jutro, pojutrze?
17: Mówię przede wszystkim o tym, żeby utrzymywać chociaż tą wartość gotówki, której mamy. Jeżeli ktoś ma oszczędności, to myśląc, że nie wydając ich, ktoś myśli, że tak naprawdę one są w takiej samej, odpowiadam, takiej samej wartości, jaką miały wczoraj, czy przedwczoraj, czy rok temu. A tak naprawdę możemy mniej za tą gotówkę, której posiadamy, czy w banku, czy w skarpecie, mniej kupić, tak?
0: No, ale pan mówi o inflacji, tak, panie Pawle?
17: Tak, ja mówię oczywiście o inflacji, czyli utraty wartości pieniądza.
0: Ale to mamy szybką teraz akcję taką uświadamiającą, edukacyjną, bo benzyna strasznie, i ropa strasznie zdrożały i Polacy uświadomili, że rzeczy drożeją i coś, co wczoraj jeszcze było kanister tak, benzyny, teraz już jest droższy.
17: Tylko tak naprawdę bak benzyny zdrożał o 50 zł, a masa innych rzeczy drożyje znacznie więcej. Sumarycznie więcej zabiera tych pieniędzy.
0: Ale panie Pawle, podstawowe pytanie. Czy pan korzysta z gotówki, czy pan już przeszedł w ogóle na cyfrowe pieniądze?
17: Nie, ja korzystam również, zarówno jak i z gotówki, jak i z pieniędzy.
0: A w jakiej sytuacji z gotówki? Bo panu jest łatwiej, czy nie wiem, z jakiego powodu z gotówki pan korzysta?
17: Faktycznie codziennie korzystam z gotówki. Przede wszystkim dlatego, że ja uważam, że gotówka to jest wolność. Wolność, przede wszystkim dlatego wolność, że jeżeli idziemy z do sklepu i mamy tylko i wyłącznie kartę kredytową, a była taka sytuacja pół roku temu, czy rok temu, że system bankowy po prostu wysiadł i przez kilka godzin tak naprawdę nie można było zapłacić kartą.
0: Panie Pawle, przepraszam bardzo, możemy wrócić do tej wolności?
17: Tak, do tej wolności.
0: Tak.
17: No, wolność przede wszystkim dlatego, że ja mam tą gotówkę. Nie wiem, czy ludzie sobie uświadamiają to, że pieniądze w banku nie należą, w banku, które są zdeponowane, ich oszczędności należą do nich, tylko to są pieniądze tak naprawdę banku. Tak jest prawo skonstruowane.
0: Ale to pan mógłby być dalej wolnym, tak jak pan to definiuje, mając w domu w walizerce pieniądze, a pan czasem korzysta z tej gotówki. To jak to się ma do wolności? W sensie w sklepie chce pan mieć wolność właśnie użycia danego formy gotówki, czy pieniądze? O co chodzi z tą wolnością? Proszę powiedzieć.
17: Chodzi o to, że pieniądze, które mam przy sobie, mogę z nich korzystać w każdej chwili. Jeżeli chcę się zapali, to nie mogę z nich korzystać, prawda?
0: Rozumiem. Rozumiem. Tak. Czyli jak pan słyszy, że niektóre kraje promowały przynajmniej z tego czasu odchodzenie od gotówki, to pan był zaniepokojony tym, tak?
17: Tak, myślę, że to tak naprawdę jest utopia. Nie da się całkowicie odejść od systemu gotówkowego do systemu bezgotówkowego. Różnie może być. Już pomijam wojnę, ale blackout zdarzy się może w każdej chwili. Tak? No i co wtedy?
0: No tak. Panie Pawle, a miał pan taką sytuację, że gdzieś pan nie mógł gotówką zapłacić?
17: Nie, na szczęście nie.
0: A odwrotnie, że tylko gotówką można było płacić, to pewnie częściej.
17: Tak, oczywiście, że tak. Znacznie częściej. Jeszcze w Polsce system bezgotówkowy nie jest tak bardzo rozpropagowany jak w krajach skandynawskich.
0: Tak, tylko czy to były sytuacje takie, że tylko gotówką, myśli pan, że chodziło o ominięcie trochę na przykład systemu? Nie wiem.
17: Tak, myślę, że to na pewno to jest szara strefa, tu nie oszukujmy się. Gotówką łatwiej ominąć podatki, tak? No, nie jest to rejestrowane w systemie, więc jak najbardziej. Jednakże mimo wszystko ta gotówka dla wielu osób jest takim właśnie synonimem wolności. Dla mnie jest, dla mnie osobiście jest. Mimo że stosunkowo jestem młodym człowiekiem, Mam jedyne 32 lata.
0: A jak pan takiemu człowiekowi, który ma kilkanaście lat, który w ogóle z gotówki nie korzysta, to jakby pan mu to wytłumaczył, który w zasadzie urodził się już bez gotówki, rodzice mu przesyłali blikiem pieniądze i on w zasadzie nawet chyba nie rozumie, o czym pan mówi. To jakby pan mu to wytłumaczył?
17: Powiem panu szczerze, że niezależnie od wieku, czy ktoś ma kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt, to nie ma znaczenia tak naprawdę w jakim momencie. Bardziej chodzi o to, że pieniądz wirtualny to jest też duża wygoda płacenia.
0: Wygoda?
17: Tak, według mnie to jest duża wygoda płacenia. Tak jak widzę, czy to emeryci, czy właśnie nastolatkowie, jest wygodniej zapłacić telefonem czy kartą, niż wyciągać monety z portfela, czy też pieniądze papierowe. To jest też jeden z aspektów, dla których ludzie prawdopodobnie przechodzą na system bezgotówkowy.
0: Ale skoro pani profesor, która zaczęła nasz dzisiejszy program, powiedziała, że dla młodego pokolenia to jest po prostu sytuacja podstawowa, że oni nie mają gotówki, w ogóle nie korzystają z gotówki. Dla nich ta gotówka jest... To znaczy, że za 10-20 lat większa część naszego społeczeństwa, i pan w nim też żyje, i ja też w nim żyję, nie będzie już używała gotówki, albo bardzo, bardzo rzadko.
17: Wydaje mi się, że to tak nie do końca. To jest wszystko kwestia właśnie edukacji. Jeżeli system bezgotówkowy będzie propagowany jako lepszy system, no to siłą rzeczy tak będzie. A jeżeli gotówka będzie właśnie takim synonimem wolności, że warto mieć zarówno jedno, jak i drugie, żeby być przygotowany na płacenie gotówką lub... Mhm. Bo teraz tak naprawdę, o ile mi wiadomo, to gotówka to jest obowiązek przyjmowania gotówki niezależnie, gdzie płacimy. Jeśli chodzi o płacenie bezgotówkowe, to chyba jeszcze tego nie ma.
0: Nie. Mamy tylko prawo, które zabezpiecza nas, konsumentów, do możliwości płacenia gotówką. Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Wrocławia był z nami i trochę wyjaśnił tę kwestię związku wolności z posiadaniem gotówki albo korzystaniem po prostu z gotówki. A my dziś pytamy, jak mocne jest twoje przywiązanie do gotówki i z czego ono wynika? Nasz numer to 22 44 044, a widzę, że państwo do nas też piszą na adres mikrofon@tok.fm. Państwa listy i państwa głosy po informacjach, które już za 4 minuty przedstawi państwu Krzysztof Horwat.

0: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
1: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
1: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
2: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: W parlamencie o propozycjach zmian w podatkach. Na stole wyższe progi i dodatkowa stawka. We Francji do końca tygodnia zamiast lekcji konsultacje. To odpowiedź rządu na masowe protesty. Gdynia chce dyskutować z mieszkańcami o strzelaniu fajerwerkami. 21. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm rozpoczyna pracę nad zmianami podatkowymi. Posłowie zajmą się rządowym projektem, który zakłada podwyższenie pierwszego 12% progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie drugiej 24% stawki dla zarabiających między 130 tysięcy a 150 tysięcy. Zaś osoby, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych, zapłacą 32% podatek. Więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Jak wyjaśnia rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda, chodzi o ulżenie tym, a jest ich coraz więcej, którzy obecnie zarabiają rocznie powyżej 120 tysięcy i wpadają w drugi 32% próg.
16: To dotyczy już nie tylko tych, którzy w takiej powszechnej ocenie zarabiają bardzo dużo, ale również nauczycielek i nauczycieli, którzy dorabiając sobie wpadają też w drugi próg podatkowy, więc na pewno znaczna grupa, rząd szacuje to nawet na około 3 miliony osób, skorzysta z tego rozwiązania.
15: To prowizoryczne działanie, niewiele zmieniające, odpowiada Andrzej Kosztowniak z PiSu i dodaje, że pierwszy próg powinien być podniesiony do 180, a nie 130 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko, zauważa polityk opozycji.
17: My cały czas czekamy na kwotę 60 tysięcy wolnej od podatku.
15: Co było jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 roku. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Posłanka PSL-u Magdalena Sroka złożyła wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie posła Konfederacji Sławomira Mencena za jego słowa odnoszące się do kobiet służących w policji. Tydzień temu Mencen opublikował w serwisie X nagranie przedstawiające zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Film opatrzył ironicznym komentarzem, tu cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Wypowiedź Mencena została już wcześniej skrytykowana przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który ocenił, że nagranie jest bardzo głupie i bardzo nierozsądne, podkreślając ciężką pracę kobiet w służbie. służbach mundurowych. Prawie 500 osób zatrzymały dzisiaj służby we Francji podczas protestów licealistów. W trakcie wystąpienia na specjalnie zwołanym posiedzeniu parlamentu premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział, że w szkołach zorganizowane zostaną konsultacje wewnętrzne zamiast lekcji. Lekcje będą zawieszone do końca tygodnia. Premier odrzucił opinię, że policja odpowiada represjami na protesty licealistów. Oskarżył też partię Francja Nieujarzmiona o sianie zamętu od początku demonstracji w szkołach. W czasie wystąpienia premiera trwała demonstracja w Paryżu, w której według organizatorów bierze udział 100 tysięcy osób. Licealiści protestują przeciwko nierównościom w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi i zbyt licznym klasom. Swoją opinią na ten temat postanowił podzielić się prezydent USA. Donald Trump stwierdził, że protesty licealistów i studentów we Francji wcale nie dotyczą problemów ze szkolnictwem, lecz mają związek z masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad krajem. Były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, po odejściu z urzędu doradzał na całym świecie w sprawach bezpieczeństwa, a kontakty miał w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem, podał tabloid Bild. Hanning został zatrzymany rano w swoim domu. Niewykluczone, że podejrzany działał na rzecz wywiadu obcego państwa. To może oznaczać zagrożenie dla służb z innych państw, mówił w TOK FM były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
18: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
14: Niemieckie media twierdzą jednak, że August Hanning nie współpracował z Rosją. Belgijski naukowiec Francis Haltzen zdobył Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki za kluczowy wkład w rozwój obserwatorium Neutrin Ice Cube i odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. Co to takiego? Wyjaśniała w TOK FM doktor habilitowana Magdalena Stabińska z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Neutrina są takimi bardzo fascynującymi cząstkami elementarnymi, ponieważ mają bardzo małą masę, są pozbawione ładunku elektrycznego i dlatego jest bardzo trudno je wykryć. Powstają między innymi w Słońcu, ale także w niezwykle energetycznych procesach kosmicznych, takich jak na przykład wybuchy supernowych czy w czarnych dziurach.
14: Jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Gdynia rozpoczyna dyskusję na temat używania fajerwerków i organizuje konsultacje z mieszkańcami. Samorząd zgodnie z obecnym trendem rezygnuje podczas organizowanych przez siebie wydarzeń ze strzelania, ale nie ma możliwości prawnych zakazania tego na imprezach prywatnych. Głos mieszkańców może dać dodatkowy argument do lobbowania za szerszymi zmianami, mówi szef Laboratorium Innowacji Społecznych Maciej Kochanowski.
20: Zbieramy opinie o stosowaniu fajerwerków, no i na tej podstawie będziemy albo kształtować politykę taką, jeśli chodzi o miejskie wydarzenia, albo też postulować w zakresie wprowadzenia pewnych rozwiązań czy ograniczeń w stosowaniu fajerwerków do wojewody pomorskiego.
14: A wstępne efekty konsultacji poznamy za miesiąc. W północno-zachodnich regionach do rana może występować gęsta mgła. Od 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum i na zachodzie do 13 nad morzem, chłodniej na przedgórzu. W dzień nadal pogodnie, sporo słońca i dość ciepło. Od 16 stopni na północy kraju i w Sudetach, około 20 w centrum do 23 na południu. Silniej powieje na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Dziś pytamy Państwa, jak mocne jest Twoje przywiązanie do gotówki. Z czego ono wynika? Pod numer 22 44 044 Państwo dzwonią, a piszą na adres mikrofon@tok.fm. Jest z nami pan Jacek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jacku.
22: Dobry wieczór, Jacek z Warszawy.
21: Słuchamy pana.
22: A może ja się najpierw określę na osi cyklu życia produktu. Właśnie stuknęło mi 60. To oznacza, że przeszedłem przez cały ten proces od początku lat 90. do dzisiaj, kiedy zmieniał się system funkcjonowania gotówki, no zwłaszcza w tym obrocie takim, nazwijmy to, konsumenckim. Poczynając od tego, że pierwsze moje wynagrodzenie otrzymywałem w kasie przedsiębiorstwa w żywej gotówce, starannie odliczonej, poprzez pierwszą rewolucję w postaci otrzymania czeku, który następnie kaszowałem w banku. I tutaj już pierwsza ciekawa taka...
21: Ale przepraszam, czek pan dostawał właśnie w tej kasie, w której kiedyś dostawał pan pieniądze, tak?
22: Tak, tak. Dokładnie. Oczywiście nadal obowiązywał przepis, że pracodawca na życzenie pracownika musi mu wypłacić w gotówce, no ale istniały różne formy zachęty w firmie, żeby jednak robić to, nazwijmy to w cudzysłowie, bezgotówkowo, no bo wtedy jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Więc otrzymywałem ten czek, którym udawałem się do banku. Nie będę mówił, który, no ale wiadomo, w tamtych czasach tych banków było niewiele. Jeden z wiodących banków. I kaszowanie tego czeku w oddziale, który nie prowadził mojego rachunku, wyglądało w ten sposób, że ja ten czek dawałem pani w okienku. Pani w okienku faksem komunikowała się z tym oddziałem, który prowadził ten mój rachunek i w którym leżała fizycznie karta wzoru podpisu. Aha. I ten mój podpis był faksowany do tego oddziału, w którym ja stałem w kolejce i pani porównywała. Jeżeli się zgadzało, to wypłacała. Jeżeli się nie zgadzała, no to mnie przepędzała. A czasami człowiek w ferworze podpisywania, no ten podpis taki złożył nie jeden do jednego z tą kartą podpisu, no i wtedy był problem. No a potem pojawiły się już przelewy na konto bankowe, tak? Cały czas mówię o tym, o tych transferach od pracodawców.
21: Tak.
22: No i tak to się działo w czasie. Więc odnosząc się do tej głównej...
21: Ale zaraz, panie Jacku, ale to jest pan w połowie historii, bo później pojawiają się telefony, aplikacje, przelewy typu BLIK, to pan...
22: No tak, ale to mówimy
21: o... A pan jest gdzie w tej historii?
22: Mówimy o wydatkowaniu tych pieniędzy. Ja skończyłem na procesie otrzymywania od pracodawcy. Aha. A teraz przechodząc właśnie do tej drugiej części, którą pan rozpoczął, to też ewoluowało od tej gotówki przysłowiowej w portfelu i płacenia gotówką poprzez poszczególne stadia w miarę pojawiania się nowych form płatności. Pierwszą to były polecenie przelewu bankowego, ale takie wypełniane analogiczne jak przekaz pocztowy na poczcie. Czyli brało się druczek, tak, w okienku bankowym, mozolnie się wypełniało numer konta dawcy, numer konta biorcy, wszystkie szczegóły i dumnie się pani kasjerce wręczało ten świstek i ona na tej podstawie dawała dyspozycję przelewu już w systemie. I pamiętam, że byłem bardzo dumny z siebie, kiedy w Excelu wyprodukowałem wzór takiego polecenia, tego papierowego, który mi się wypełniał automatycznie, jak wpisywałem kwotę, no to ona się tam sumowała i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie to potem drukowałem i już zanosiłem takiego gotowca do tego okienka w banku, no bo w ten sposób płaciłem za czynsz, za media, za inne tam takie standardowe comiesięczne opłaty konsumenckie, tak? Tak to nazwijmy. No potem oczywiście pojawiły się aplikacje nazwijmy to w komputerze, tak? Kiedy to można było zrobić, potem te aplikacje mobilne, potem inne metody płatności, ten przysłowiowy BLIK. W międzyczasie oczywiście zamiast żywej gotówki w portfelu pojawiły się karty płatnicze, najpierw debetowe, potem kredytowe i tak dalej, i tak dalej. Potem się te karty przeniosło do telefonu. No i dzisiaj jestem w tym momencie, kiedy... Tak się zastanawiam, czy jestem wolny, czy nie. No ale jestem w takim momencie, że praktycznie płacę tylko i wyłącznie tym pieniądzem zdematerializowanym, aczkolwiek gotówki też używam, ale zupełnie świadomie.
21: Ale to w jakich sytuacjach właśnie?
22: Już mówię. Po pierwsze, używam tej gotówki do dawania napiwków w restauracjach, bo wtedy mam pewność, że ta gotówka trafi do personelu i zostanie przez personel tam między siebie rozdysponowana. Jeżeli ten napiwek dałbym na karcie, no to niektóre restauracje oferują możliwość splitowania tej kwoty na rachunku, inne nie i tak dalej, i tak dalej. Drugi element stosowania gotówki to jest moja cotygodniowa wizyta na takim, nazwijmy to, bazarku, na którym przyjeżdżają rolnicy ze swoimi płodami, no i tam się od czasu do czasu coś kupuje, prawda, jakieś warzywa, owoce sezonowe i tym podobne rzeczy. No tam trzeba płacić gotówką. Niektórzy rolnicy zgadzają się na płatność blikiem. Gotówkę stosuję też przy małych kwotach płatności, dlatego że wtedy zdaję sobie sprawę, że prowizja z tytułu płatności kartą, którą sprzedający musi ponieść, mimo że ona jest tam, powiedzmy, no, niewielka, no to z jego punktu widzenia przy małych kwotach, no to wygląda, no nie wiem, nie chcę używać słowa niepoważnie, no ale powiedzmy, że dziwnie, tak? I pewnie woli dostać gotówkę. I to są w zasadzie jedyne sytuacje, w których tej gotówki używam. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tych wszystkich zagrożeń egzystencjonalnych, o których mówili wcześniejsi, mówili przedmówcy, co będzie, jeśli kryzys, jeśli wojna i tak dalej. Tak, tak, tak. Ale tym, o czym chciałem opowiedzieć, no to chciałem opowiedzieć o takim dniu dzisiejszym, tak? Takim bieżącym posługiwaniu się tym pieniądzem wymaterializowanym i materializowanym. A na sam koniec, żeby jeszcze dać szansę innym słuchaczom, to chciałem powiedzieć taką anegdotkę w nawiązaniu do ostatniego przedmówcy, który mówił o tym, że edukacja, zwłaszcza wśród młodzieży, na temat pieniędzy, finansów i tych wszystkich aspektów związanych z gotówką czy pieniądzem wirtualnym, cyfrowym, zdematerializowanym, jest niska, to przytoczę taki przykład. Pokazała mi moja córka taką dyskusję na TikToku pod profilem jakiegoś znanego influencera, znanego w sensie w tym pokoleniu, nazwijmy to takim wczesnolicealnym albo późno podstawowym. Otóż ten influencer napisał na tym swoim profilu i zamieścił jakiś filmik, że oto słuchajcie moi kochani followersi, byłem w banku, pożyczyłem 2000 na pożyczkę taką gotówkową i wyobraźcie sobie, że oni mi kazali oddać 2400. I pod spodem, pod tym filmikiem pojawiły się jakieś niezliczone wpisy od tych followersów, brzmiące mniej więcej tak. Jak to? To oni ci każą oddać więcej niż ci dali? No jak to jest możliwe? To jest jakaś lichwa, to jest więc.
1: No ale to, nie, ale to zaraz, panie Jacku. Ja rozumiem, że to część młodych ludzi widzi w tym jakiś skandal i nieprawidłowość, albo nawet niesprawiedliwość, ale większość chyba rozumie, że świetnie, że ten system działa właśnie inaczej. No, ktoś pożyczy.
22: Oczywiście, oczywiście, ma pan rację. Ja broń Boże nie chcę powiedzieć przez to, że
1: chociaż nie wiem, panie Jacku, bo jak rodzice dają pieniądze i mówią oddaj za tydzień, to dziecko przecież nie oddaje więcej, nie? Tylko tyle, co wzięło od rodziców.
22: No pewnie tak. No pewnie tak. No jeszcze mniejsze dzieci powiedzą do rodziców, no jak nie masz pieniędzy, to idź do ściany i wyciągnij tam.
1: No. Panie Jacku, ale rzeczywiście, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Ja chciałem bardzo panu dziękować za tą historię pana, pan Jacek z Warszawy, bo to trochę przypominało taki genialną bajkę Był sobie człowiek, że tam powoli tak jakby przekształca się w coraz bardziej skomplikowane postacie, aż w końcu dochodzi do współczesności. I tu nasz słuchacz świetnie to opisał, szczególnie, że część z państwa pamięta ten czas, kiedy się po prostu w zakładzie pracy w kasie odbierało gotówkę, tak, za ciężko przepracowany miesiąc pracy. Bardzo dziękuję za ten głos, panie Jacku. Zadzwonił do nas pod numer 22-44-044 pan Waldemar z Krakowa. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
2: Biorąc pod uwagę temat związany z gotówką, to tak, na przykład używam gotówki, mam ją w portfelu, staram się, żeby jej stan był w miarę stały, ale też oczywiście posiadam pieniądze na koncie, jakieś tam inne.
1: A gdzie pan używa gotówki, panie Waldemarze? Znaczy w jakich sytuacjach pan gotówką płaci?
2: Wie pan co, przede wszystkim w jakichś małych sklepach, tak? W małych sklepach, na przykład właśnie też w restauracjach, dlatego że tam jest problem z napiskami. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy na temat zakupów zdrowej żywności na bazarkach, z reguły tam nie ma możliwości płatności kartą. No i tak to mniej więcej wygląda. Natomiast uważam, że Polacy powinni jak najbardziej zwiększać posiadanie gotówki w domach ze względu na to, że no jesteśmy przyfrontowym państwem. Zawsze jest możliwość blackoutu i powinniśmy mieć naprawdę jakąś gotówkę, a nawet małe sztabki złota gdzieś tam za skórniakach, żeby na czarną godzinę one były.
21: Panie Waldemarze, a proszę mi powiedzieć, a czy ma pan jakieś inne uczucia, kiedy pan płaci gotówką, a kiedy pan płaci, nie wiem, blikiem, kartą, w sensie takim, że to jest inny rodzaj emocji, czy pan w ogóle tego nie rozróżnia?
2: Wie pan co, to jest inaczej. Łatwiej płaci się kartą, dlatego że to jest tak jak z czytaniem książki, tak? Jeżeli ma się książkę papierową, czuje się szelest kartek, zapach tuszu, farby drukarskiej i tak samo z pieniędzmi, tak? Czuje się, że je się ma w portfelu. Mhm. Natomiast jeżeli płaci się kartą, no to poczucie wydawania tych pieniędzy no jest troszeczkę inne. Tak łatwiej się wydaje pieniądz elektroniczny niż pieniądz taki papierowy. Tak? I też jest większa kontrola przy wydawaniu pieniądza papierowego.
21: To tak, tak, panie Waldemarze, ale rozumiem, że to nie dotyczy młodych ludzi, którzy z papierowym pieniądzem nie mieli w ogóle do czynienia. Oni tylko z elektronicznym pieniądzem mieli do czynienia. Panie Waldemarze,
2: no tak, ale młodzi ludzie no to jeszcze mają chwilę czasu, tak? Ja myślę, że też rodzice powinni w jakiś tam sposób ich nauczyć, żeby jakiś procent gotówki mieć, nie tylko blik, bo nie wszędzie można blikiem zapłacić i nie wszędzie jest możliwa płatność kartą. Czasami terminale też się zacinają. Natomiast też to, co chciałbym też zwrócić uwagę, że biorąc już pod uwagę bezpieczeństwo, ale nie bezpieczeństwo ludzi w sensie jako nas, natomiast bezpieczeństwo Polaków, tak? Coraz więcej państw wycofuje rezerwy złota ze Stanów Zjednoczonych i to też jest ważny element dla bezpieczeństwa danego kraju i tak samo Polski. Polska ma 75% ulokowanych rezerw złota w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, więc może tutaj dla bezpieczeństwa fajnie by było, żeby te złoto, przynajmniej większa część tego złota została sprowadzona do Polski.
21: Panie Waldemarze, to jest ciekawy wątek, ale mi się wydaje, że on jest trochę obok tego, o czym dziś rozmawiamy, czyli tych naszych codziennych doświadczeń, ale to ciekawe, co pan mówi. To też jest taki znak może tego, że coś na świecie się generalnie zmienia. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, panie Waldemarze. Pan Waldemar z Krakowa był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
4: Dobry wieczór, więc ja może zacznę od ostatniej rzeczy. Ciekaw jestem, ja bym się chętnie nauczył na wypadek, żeby coś się stało, że mam sztabki złota. Jak nimi płacić potem? Tłuc je młotkiem, rozcinać? Po prostu ciekaw jestem, jak to robić. A są tacy, którzy zbierają, nie wiem czy w sztabkach, ale złoto na pewno mają. Ciekaw jestem, jak oni będą z tymi worami złota funkcjonować.
21: Nie mam pojęcia, ale mi się wydaje, że wspomnienia z czasów wojenno-powojennych i części ludzi pana, może pokazywać, że nawet biżuteria pana, złota jest wartościowa. Pana,
4: więc ja się naczytałem czasów wojennych, w szczególności, wie pan, no po prostu Żydzi ratowali się tym złotem i biżuterią, które mieli. Ale wie pan, ale teraz, wie pan, tylko nie wiem, czy oni mieli sztabki. Ale wie pan, ale teraz, jak tu słyszałem poprzednika, ludzie powinni mieć sztabki. No ja ciekaw jestem, wie pan, ktoś sobie zrobił sztabkę kilogramową. Albo wie pan, albo taką pięciokilogramową. Wie pan, i teraz przychodzi, wie pan co, obłupie, obecnie, ja nie wiem co.
21: Panie Pawle, nie wiem, mam nadzieję, że zadzwoni do nas ktoś, kto ma taką kilogramową sztabkę złota i odpowie na pana pytanie, panie Pawle.
4: Dobra.
21: A jaki jest pana stosunek do gotówki?
4: Proszę pana, ja gotówkę mam i pan pyta, w jakich sytuacjach.
21: Tak.
4: Na przykład, są takie stacje benzynowe, gdzie za gotówkę jest taniej. Są takie stacje benzynowe, gdzie przy płaceniu kartą jest taniej. Więc ja, wie pan, ja korzystam albo z tej opcji. Drugie, wie pan, w małych sklepach i powiedzmy, jak przychodzi fachowiec, coś tam w domu zrobić,
2: to też daję mu gotówkę. Ja już nie chcę powiedzieć, wie pan, że w Ameryce na przykład, wie pan, gotówkę noszą gangsterzy, bo śladów nie zostawia, wie pan, po sobie, a przynajmniej mniej.
21: A myśli pan, że akurat... panie Pawle, że w Polsce gangsterzy też z tych samych powodów noszą gotówkę?
2: Proszę pana, ja nie wiem, ja nie jestem gangsterem, nie zadaję się z nimi, nie wiem, z jakimi powodami.
21: Ale wróćmy do pana.
2: Noszą i z jakich aha. noszą.
21: A wróćmy do pana, a pan na przykład ma takie zdanie, jak część to słuchaczy, że warto w domu mieć gotówkę właśnie ze względu na zagrożenie konfliktem zbrojnym?
2: Tego ja nie wiem, wie pan, bo wtedy jak się okaże, że ktoś ma gotówkę, a wie pana, na konflikt zbrojny, to ma więcej gotówki, o, wie pan, to nieszczęście gotowe. Bo mu, wie pan, bo przyjdą, wie pan, zamiast do bańku, to przyjdą do niego. Mhm. Wie pana, ja bywałem w takich sytuacjach na świecie gdzieś tam, gdzie, wie pan, gdzie po prostu musiałem mieć gotówkę w domu i tam, wie pan, i po prostu żyłem z duszą na ramieniu, wie pan, żeby nie przyszli do mnie zamiast do banku. Tak. Potem jeszcze jedno, ale sobie, wie pan, ten problem, o którym dzisiaj dyskutujemy, dla mnie, wie pan, jest taki wtórny, wie pan. Dla mnie to jest podstawowy problem, to jest hamletowski. Mieć pieniądze albo ich nie mieć. A wie pan, jak już ja będę miał, to sobie, wie pan, formę znajdę. Mhm. Wie pan, czy karta, czy blik i tak dalej. Ja jestem człowiekiem wiekowym, trochę starszym niż 60 lat i w związku z tym pewnych nowoczesnych form zaostrożności już pewnej nie używam. Ja napisałem do was maila, w którym pokazałem, wie pan, że kiedyś miałem kartę, wie pan, i się nagle stałem się właścicielem kilku strzelb, których nie używam normalnie, bo jakiś gnojek z banku, wie pan, po prostu wiedział, jak się dobrać do tych pieniędzy.
21: A, czyli, potem, wie pan, ale to stracił pan zaufanie i do teraz co pan z dystansem
2: nie,
21: traktuje?
2: Nie, ja kartę mam, tylko wie pan, tylko po prostu, tylko na tej karcie to jest bardzo niedużo pieniędzy.
21: Rozumiem.
2: Wie pan, i tak dalej. A pieniądze, wie pan, pieniądze mam, gotówkę, jak jadę za granicę. I był taki problem w tych rozmowach, że gdzie nie można płacić gotówką. No też panu powiem. W banku Alior banku odmawiają operacji gotówkowych. Ja, żeby swoje pieniądze, dewizy, wie pan, na wyjazd za granicę wypłacić z konta, to mnie, wie pan, posyłają, wie pan, do...

0: No i mam karty kredytowe, na kartach mam pieniądze, a Straż Graniczna i żołnierze mówią do mnie, a jak pan udowodni? A jak je udowodni? Ja takie nie udowodniłem, a wtedy mówi do mnie żołnierz, a jakie pan ma środki w ogóle? Ja mówię, mam kasę, no mam gotówkę, no to proszę pokazać gotówkę. Wtedy, ja dopóki znalazłem tą gotówkę, bo była przechowana podczas podróży i wtedy pokazałem jako akceptację, było potwierdzenie, co mam gotówkę na rękach, wtedy było pierwsze takie spotkanie, to jest potwierdzenie gotówki, wtedy pan może spokojnie jechać dalej. Następna kwestia, kiedy zaczęła się wojna, a następny dzień na Ukrainie nie było gotówki spokojnie do bankomatu gdzieś wziąć, skorzystać i szybciutko gdzieś ją wyciągnąć, szybko. Państwo ukraińskie od początku wojny z banków zabrało powyżej 33 miliardy dolarów. To były pieniążki, które ich własne zarobki, to ludzie od początku wojny zabrali. Natomiast w pierwsze dni tylko gotówka była liczona, kiedy można było auto zatankować, dzieciaków nakarmić, jakieś hotele, jakieś noclegi i tak dalej.
1: Ale panie Bogdanie, czy to w tych pierwszych dniach to były takie sytuacje, że po prostu ludzie szli do bankomatu, chcieli wypłacić hrywny i nie mieli? I tam nie było tych...
0: Nawet fizycznie po prostu ty chcesz zjąć pieniążki, a ich faktycznie nie ma. Wtedy było inne rozwiązanie. Była taka ustawa od kabinetu ministrów, co na przykład stacji paliwowe musieli wypłacać pieniążki na podstawie tych jakichś takich innych alternatywnych wypłaceń, które mogli udowodnić, to ty masz pieniążki na swoich własnych kontach i tak dalej. Albo na przykład rok temu, kiedy były pierwsze drony, wlecieli do Polski. Ja miałem kilka tam oszczędności w banku i poszedłem na następny dzień, chciałem wziąć kasy. Natomiast pracownicy banku co powiedzieli mi? A proszę pana, tak nie będzie. Pan nie może zabrać wszystkie swoje pieniążki zaraz. Musi pan do nas dzwonić i rezerwować pieniążki. Ja mówię, dobra, jak to na przykład nie 2000, a tam 3-4. Nie. Dzisiaj mamy limit tylko 2. Dobra. A jak mamy więcej kasy, a chcemy zabrać, a chcemy szybciutko dzieciaków wywieźć i tak dalej. W tym momencie pieniążki, które ty masz w rękach, ty masz bogactwo, ty masz udowodnienie, ty masz kulturę, ty masz sztuki. Ty widzisz to, co ty trzymasz w rękach. Ty masz wszystko.
1: Ale to panie Bogdanie, ale zaraz. A to znaczy, że pan po prostu w domu ma zapas gotówki. Po tym, co pan powiedział, rozumiem, że pan ma zapas gotówki na wszelki wypadek,
0: 90,
1: tak?
0: Teraz 90% mam w domu, a 10% tylko mam w banku. I to dla takich szybkich przelewów. Czyli blik, jakieś opłata tam Allegro, coś takiego tam. Czyli taki szybciutki, taki bardzo dokładnie taki przelewy i tyle.
1: A teraz jak wygląda sytuacja, proszę powiedzieć, z tym dostępem do gotówki w Ukrainie? Czy pan się orientuje, czy na terenie...
0: Na spokojnie. Teraz nie ma problemu. Czyli ten zapał, te takie ostre czasy już minęły i teraz już spokojnie można dojść do banku, każdego banku, jakich chcesz kładać. Tylko mamy teraz zakaz o na przykład, jeśli chcesz coś kupić za granicą, to masz limity. Ty nie możesz walutę na przykład zrobić na spokojnie przelew i wykupić. Jest limity i my mamy zakaz na przykład na wywiezienie waluty z państwa. Czyli teraz wojna, to jest, ja uważam, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz i to jest normalnie, bo wojna bardzo droga rzecz. Naprawdę. To po prostu liczy się każdy grosik.
1: Panie Bogdanie, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Bogdan z Krakowa był z nami. Pan Bogdan z Krakowa, z Ukrainy, no jak państwo słyszeli. Bardzo dziękujemy za tę opowieść. Pan Andrzej z Warszawy. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Słuchamy pana.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Ja chciałbym zwrócić uwagę na aspekt bezpieczeństwa naszych oszczędności w przyszłości, może dalszej czy bliższej, nie wiem. W każdym razie bankom jakby już do końca ufać nie można, bo są coraz większe ograniczenia w wypłatach, prawda, co tutaj nawet było już mówione. Nie jestem przeciwny.
1: A to jest argument, żeby nie ufać bankom, czy właśnie argument, żeby ufać bankom, bo gdyby nie było ograniczeń, to mogłyby być problemy z ilością gotówki?
2: Zaufanie do banku trzeba mieć bardzo ograniczone w tej chwili. Ale nie tylko do banku. A propos naszych oszczędności. Ostatnio pani von der Leyen wypowiedziała się z taką euforią, że mamy 10 bilionów euro. I ona miała na względzie nasze oszczędności, między innymi moje. i powiedziała, że to są pieniądze.

0: pieniądze leniwe, a ja bym nie chciał, żeby ta pani moimi pieniędzmi dysponowała. Więc jeżeli ja mam te pieniądze w domu, to ja je mam. A jak ja je mam w banku, to ja nie wiem, co oni wymyślą, żeby je zagospodarować i prawdopodobnie no, z marnym skutkiem, bo jak widać, no, ta gospodarka pieniędzmi w Unii wygląda tak, że ciągle mało i mało, prawda?
1: Ale to pani Andrzeju, to nie z tego powodu, że pani von der Leyen jeszcze nie zabrała panu pieniędzy, tylko z tego powodu, że my w ogóle jako kraje, które są w Unii Europejskiej, bardzo mało pieniędzy wpłacamy do wspólnego budżetu.
0: Tak, nie, ale ja
1: to mówię, się chyba nie zmieni.
0: Są, pojawiają się zakusy położenia ręki na moich oszczędnościach.
1: No. No tak, jeśli pan tak zinterpretował to, co powiedziała szefowa Komisji Europejskiej, to rozumiem. Aha. Ale proszę powiedzieć, czy panie Andrzej, wracając do tematu dzisiejszego, czy pan na przykład, nie wiem, jak korzysta z karty płatniczej albo z gotówki, to pan ma wrażenie, że to są rzeczywiście dwie różne sytuacje? Nie wiem, woli pan zapłacić gotówką, czy woli pan kartą zapłacić?
0: Ja wolę płacić gotówką, natomiast często również używam karty. To w zależności od wielu różnych czynników. Aha. Nie będę powtarzał, bo tutaj już poprzednicy moi chyba wyczerpali temat, prawda, różnych miejsc, w których tu się płaci kartą lepiej tam, aha, prawda, tym. Także no ja z tego korzystam jak najbardziej. Natomiast uważam, że wszelkie zakusy do zlikwidowania gotówki, aha, i do wprowadzenia pieniądza wirtualnego będą tylko i wyłącznie z naszą szkodą, ze szkodą dla naszych ciężko wypracowanych oszczędności. Ja już mam powyżej 70 lat, więc wiele widziałem i na podstawie swoich przeżyć moich rodziców, dziadków, no mam takie zdanie, że nie mam zaufania do władz.
1: Ale to znaczy, panie Andrzeju, że pan tylko w gotówce ma te oszczędności? Pan je trzyma normalnie w walizce, pieniądze w gotówce, czy w banku też coś pan trzyma?
0: Widzi pan, ja nie mogę panu powiedzieć, no właśnie, gdzie ja trzymam.
1: Nie, ale ja pytam, czy w ogóle w banku pan nie trzyma żadnych oszczędności,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, to nie jest tak. Ja w banku mam sporą kwotę.
1: A, no to ma pan zaufanie do banku?
0: Znaczy nie mam. Tak jak mówiłem, mam coraz mniejsze.
1: I myśli pan o tym, żeby wypłacić te pieniądze i wszystkie w gotówce trzymać?
0: Nie w gotówce. No to też no, tutaj jakby bardziej bym się skłaniał do złota. A propos, mam uwagę do tego pana, który mówił o kilogramowych sztabkach, że chciałby je później ciąć. No bez sensu, bo są również są sztabki złota od 1 grama. 1 gram, 5 gram. W zależności od tego...
1: No to widzę, że panie Andrzej się już zainteresował sprawą złota. To już pan ma wiedzę.
0: Ja się zainteresowałem już jakiś czas temu, jak zauważyłem, że no tutaj się robi wokół mojej gotówki coś tam, prawda? Znaczy nie tylko mojej, bo i pańskiej również. Tak. I wielu słuchaczy. Każdy, kto ma oszczędności, musi być bardzo ostrożny.
1: Panie Andrzeju, dajmy jeszcze szansę słuchaczom, bo pan Tomasz z Łodzi powinien być z nami. Zdążymy jeszcze z panem Tomaszem porozmawiać. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: Co mogę powiedzieć? Niestety, jak słucham tych wypowiedzi, to jak pisał pan Walenski w poemacie jesiennym, sercem rani, grąży w odchłani niemocy, ci ludzie później głosują. Proszę państwa, pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o pieniądz, to jeżeli zabierzemy go fizycznie, to władze będą miały na nas wpływ. Jaki wpływ? Na przykład taki, że jeżeli wyeliminujemy transakcje gotówkowe i gotówkę i pieniądze będą w banku, to na przykład może się pojawić przepis, jeżeli nie pójdziesz głosować, to nie damy ci dostępu do pieniędzy, albo ci go ograniczymy, tak? Jakiekolwiek transakcje, które są nieopodatkowane, czyli na przykład sąsiadowi pomaluje płot, będą już opodatkowane, tak? Dlatego, że trzeba będzie to wykazać, bo będą przepływy bankowe.
1: Panie Tomaszu, to dlaczego teraz na przykład są takie sytuacje, jak w tej małotowarowej sprzedaży rolników, że tam prawie podatku nie ma, rolnik może sprzedać. Niewielkie, dobrze, niewielkie
2: rzeczy. Dlatego, że rolnicy, proszę pana, są u nas nieopodatkowanie jeszcze dostają dotacje. To jest, górnicy i rolnicy to jest najbardziej...
1: A sąsiedzi nie.
2: Grupa społeczna. To jest najbardziej pasożytnicza
1: Rozumiem.
2: Grupa społeczna.
1: Ale to panie Tomaszu, a to pan tak mówi pasożytnicze, to bardzo źle brzmi. Przecież duża część naszych słuchaczy i słuchaczek...
2: Brzmi tak jak jest, no.
1: Ale w jakim sensie pasożytnicza?
2: To tak takim sensie, że dostają na wszystko dotacje. Dotacje do paliwa, dotacje do areału, dotacje do tego, co wyprodukują. To znaczy, nie wyprodukują, tylko posadzą i biorą, tak? Ale powiedzmy, wyprodukują. Dostają na wszystko dotacje.
1: Tak.
2: Jak jest susza, to dostają dotacje, bo jest susza.
1: No
2: i jest
1: tak, ale tak się umówiliśmy, jak panie Tomaszu, że pan idzie do sklepu i pan ma tanią żywność w Europie. Tak
2: się
1: umówiliśmy.
2: Tak nie umówili. Ja tak się nie umawiałem z nikim. Ja się tak nie umawiałem z nikim. Ktoś tak zadecydował. Nie jestem przeciwnikiem tego rozwiązania.
1: Ale to, panie Tomaszu, to mamy problem tutaj zasadniczy, bo po II wojnie światowej w Europie ta umowa była jednoznaczna. Panie Tomaszu, pan idzie do sklepu i pan ma tanią żywność. I pan mówi, to jest zła umowa?
2: Pan mi nie daje dokończyć.
1: Proste pytanie, panie Tomaszu.
2: Proszę pana, żadnej takiej umowy nie było i to jest wymyślone przez pana. Wymyślmy sobie coś takiego, że ktoś, kto produkuje koszulki, dostaje dotację do koszulek...
1: Nie ma na to zgody w Europie. W Europie jest zgoda na to, żeby była bezpieczna żywnościowa.
2: Nie ma na to zgody. Absolutnie nie ma na to zgody.
1: Ale zaraz, to mam jedno pytanie, panie Tomaszu. Pan naprawdę proponuje, żeby tym strategicznym sektorem w europejskich państwach była produkcja koszulek? A nie produkcja żywności?
2: Nie, proszę pana, produkcja żywności nie jest strategicznym sektorem. Nie pan sobie zobaczy Ukrainę, w której jest wojna. Czy nie pan zapyta ludzi, czy tam brakowało żywności kiedykolwiek? Nie brakowało.
1: Świetny przykład, panie Tomaszu, świetny przykład. Świetny. Największy problem dotyczył właśnie żywności, że nasi rolnicy europejscy, którzy funkcjonują w systemie w Europie, dopłat, o których pan mówił, ale rolnicy, a nie producenci koszulek. To są ludzie, którzy mają pełne prawo powiedzieć myśl.
2: Czy pan nie rozumie mojego pytania? W Ukrainie zaczęła się wojna.
1: No.
2: Czy był tam jakiś problem z produkcją żywności? Czy było jej za mało? Owszem, na froncie, gdzie dron musi dowieźć żywność.
1: Ale jaki to ma związek z tym, panie Tomaszu, że pan jako obywatel kraju Unii Europejskiej mówi, że wolałby producentom koszulek do płacenia rolnikom?
2: Ja panu tłumaczę przykład. Żywność jest jedną z najmniej istotnych rzeczy. 2,6 w PKB, tam 2,2 nawet w tej chwili. To jest żywność, proszę pana. O
1: panie Tomaszu.
2: Mówimy? O 1,50 PKB.
1: Chcę oficjalnie...
2: Tego, niech pan poczeka, chcę niech pan poczeka.
1: No właśnie nie możemy, bo się program nam kończy. Ale powiem panu Tomaszu...
2: No
1: nie możemy, bo program nam się kończy. Panie Tomaszu, musimy niestety następne elementy tutaj zrealizować na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Ale, panie Tomaszu, jest pan odpowiedzialny za głęboki namysł w wykonaniu Karoliny Kłaczyńskiej, która wydaje program, oraz Pawła Sulika, czyli prowadzącego, nad wątkami, które pan zaproponował. Bo być może wśród naszych słuchaczy rzeczywiście część, tak jak pan Tomasz przed chwilą powie, proszę sobie wyobrazić, że dopłacamy, mamy dopłaty dla producentów koszulek. Może ktoś z nas powie, właśnie, zaraz, czemu nie? A dlaczego my uczyniliśmy rolnictwo w Europie tym strategicznym sektorem, któremu ciągle dopłacamy? To jest, i czy to jest rzeczywiście umowa? Czy to jest coś, o czym myśmy poważnie porozmawiać? To jest świetny temat na któryś z kolejnych programów Mikrofon Tok FM. Dzięki panu Tomaszowi, który przed chwilą do nas zadzwonił, z którym generalnie co do zasady się nie zgadzałem, jak państwo słyszeli, co do większości jego opinii. Bardzo chciałem za to podziękować wszystkim, którzy dziś byli z nami i wypowiadali się w kwestii dzisiejszego pytania programu Mikrofon Tok FM. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowała i wydawała. W imieniu Karoliny Kubickiej, która program realizowała. A za chwilę, za dwie minuty, o 21.40 książka na głos, książkę Maxa Czornyja, Śmierciologia, czyta Wojciech Stagenalski. O 22.00 informacje, na które zaprasza Krzysztof Chorwat. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, o czym dziś w programie?
3: Dobry wieczór. Dzisiaj chcę państwa zaprosić na nieco inną audycję niż zwykle we wtorki, bo choć będzie sporo z historii Polski, jak zwykle we wtorki, no to będzie też trochę o współczesności i przyszłości. Gościem audycji jest pan Bartłomiej Sienkiewicz, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, współautor książki Naród do zadań specjalnych. Zapraszam zaraz po informacjach o 22.00.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano, proszę państwa, poranek poprowadzi Tomasz Sekielski. Start już o 7.00, przegląd prasy, a później o 7.20 naszym gościem będzie Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Oczywiście rozmowa będzie dotyczyć tego, czy wejdą w życie limity wynagrodzeń lekarzy i czasu pracy. Po 7.40 Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy, o kolejnym wycieku danych. No i o tym, że jesteśmy jednak w stanie, kiedy hakerzy testują cyberbezpieczeństwo Polski. Ale też prezes UOKiK-u, proszę państwa, stawia zarzuty firmie Google, która wykorzystuje różne treści, niekoniecznie płacąc autorom. Po godzinie 8.00 Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska. o obecności wojsk USA w Polsce, stałej obecności, o tym, że zatrzymano byłych i obecnych menadżerów Orlenu, no i o dyskusji o Polskim Ładzie, bo okazuje się, że w ramach Prawa i Sprawiedliwości, może w ramach Prawa i Sprawiedliwości nie, ale między Prawem i Sprawiedliwością oraz partią, która, czy też organizacją, która przed chwilą jeszcze była częścią Prawa i Sprawiedliwości, tu jest jakaś bardzo duża dyskusja, jeśli chodzi o to, czym był tak naprawdę, jak oceniać Polski Ład. A po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego poranka Dominika Długosz z Newsweeka i Joanna Sawicka z Polityki Insight będą gośćmi Tomasza Sekielskiego, bo to on jutro prowadzi poranek Tok FM. Do usłyszenia, do jutra do godziny 20 mówi Paweł Sulik.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: Mężczyzna usiadł w prawym rogu kanapy. Spojrzał na siedzącą po drugiej stronie kobietę. Jego dłoń drżała, szaro-żółta skóra twarzy była porowata i napięta, a oczy półprzymknięte, jak zwykle po solidnej dawce narkotycznego koktajlu. A więc to koniec, powtórzył po raz kolejny w ciągu ostatnich sekund. Koniec, przytaknęła kobieta, jakby w ten sposób wyrażała ostateczną, bezgraniczną uległość i wierność kochankowi. Tak, tak, koniec. Mężczyzna, a był nim Adolf Hitler, czekał. Obserwował, jak jego poślubiona poprzedniego dnia żona Ewa obraca w dłoni kapsułkę z cyjankiem. Był 30 kwietnia 1945 roku. Dochodziło w 3:30 po południu. Para znajdowała się w bunkrze pod ogrodem starej kancelarii Rzeszy, głęboko pod ziemią. Choć nie dość głęboko, by nie dobiegał tu pomruk wybuchów obracających w gruzy stolice tysiącletniej Rzeszy. Co zaskakujące, generator prądu spisywał się teraz bez zarzutu, jakby chcąc cynicznie tchnąć w duszę małżonków złudną nadzieję. A może jest jeszcze szansa? A może genialny manewr zaplanowany przez Führera się jednak powiedzie? A może to spisek łącznościowców sprawił, że do przebywających w bunkrze docierały fałszywe informacje? Owszem, kilka przecznic dalej już trwały walki, co do tego nie było żadnych wątpliwości, ale przecież właśnie taki był plan. Berlin miał się stać śmiertelną pułapką dla tych krwiożerczych zwierząt przybyłych z sowieckich stepów. Nie, już nie było nadziei ani żadnego ratunku. Mówiło o tym mętne, rozbiegane spojrzenie mężczyzny, który jeszcze przed kilkoma miesiącami potrafił z całą stanowczością zaklinać rzeczywistość. Teraz jego również dopadło zwątpienie, a nawet, co znacznie gorsze, obojętność. Dlatego kobieta, chlipiąc, delikatnie rozwarła usta i uniosła dłoń z ampułką. Czy jeszcze coś powie? Czy mąż spróbuje ją powstrzymać? Ponownie nie. Dla niego wszystko było postanowione i tylko w tym obecnie przejawiał się jego dawny, niemal szalony upór. Dobrze, niech tak będzie. Skoro nawet nie drgnął, skoro jego spojrzenie nie stało się ani o trochę ostrzejsze, wszystko rzeczywiście było skończone. Ewa Hitler wsunęła ampułkę do ust i poczuła jej chłód na języku. W tym momencie Führer przyłożył do głowy pistolet. Jakby nigdy nic. W końcu ten ruch ćwiczył w ostatnich dniach kilkukrotnie. Wszystko było tylko doskonale zaplanowaną, wyuczoną scenką. Z jednym wyjątkiem. Z oka kobiety spłynęła łza, przez co poczuła się jak zdrajczyni. Jakby w ostatniej chwili tym naturalnym odruchem pokazywała, że ma wątpliwości, albo że nie chce podążyć za swoim ukochanym do samego końca. Uniosła dłoń. Wybełkotała ledwie zrozumiałe: Heil Hitler. A w tym samym momencie przegryzła ampułkę, której zawartość spłynęła jej po przełyku. Mimowolnie przełknęła ślinę. 2 sekundy później spazmatycznie drgnęła, a Adolf Hitler pociągnął za spust. Ileż pojawiło się teorii co do przebiegu tych kilku minut. Czy ciała małżonków zostały spalone? Czy szczątki odnalezione przez czerwonoarmistów na pewno należały do nich? Po wielu latach przeprowadzono ekshumację. Badacze analizowali pozostały fragment czaszki i przypisywano go to kobiecie, to znów rzeczywiście Führerowi, ale tylko po to, by zaraz zarzucić badaczom działanie pod tezę i kumoterstwo z władzami na Kremlu, gdzie kawałek kości ostatecznie trafił. Przecież śmierć Hitlera kończyła pewną epokę, stawała się cezurą w dziejach świata, tak jak było nią wcześniej tylko kilka innych zgonów. A może niemiecki przywódca wcale nie zginął, lecz uciekł do Ameryki Południowej? Może żył gdzieś w ukryciu, zdruzgotany, ale nie złamany? To była kusząca teoria. W końcu śmierć niewyjaśniona, pozbawiona ostatecznych dowodów, To wybrakowany materiał na jeden z najważniejszych momentów współczesnej historii. A mimo to ten obraz tworzy obecny świat. Jest znany każdemu i tkwi do cna w popkulturze bez względu na długość i szerokość geograficzną. Żadne wydarzenia nie zmieniają historii świata tak dynamicznie, tak niespodziewanie, ani tak często jak śmierć,

Kiedy śledzimy dzieje, kiedy spoglądamy na nie z perspektywy wieków oraz pokoleń, dostrzegamy kilka szczególnych punktów, które tkwią w zbiorowej pamięci. Te punkty kreśli pojedyncza lub zbiorowa śmierć, zgony władców, słynnych odkrywców bądź myślicieli, a także wojny, pożogi i zarazy. Czym jest wynalezienie bomby atomowej w zestawieniu z setkami tysięcy jej ofiar? Czym jest odkrycie radu oraz polonu na tle ponurej agonii tej, która go dokonała, Marii Curie Skłodowskiej? Czym jest zdobycie Galii, Egiptu lub Hiszpanii wobec kilku słów rzuconych w twarz kroczącej śmierci? Et te brute? Et te brute contra me? Nawet przypatrując się mumii odnalezionej w 1991 roku Otsiego, człowieka lodu, który zmarł ponad 5000 lat temu, najczęściej zadawane pytanie nie brzmiało jak żył, ale jak umarł. Z badań wynika, że ten cierpiący na mnóstwo dolegliwości nieszczęśnik jako ostatni posiłek spożył nieco mięsa kozicy, zagryzł je ziarnem oraz roślinnymi korzonkami, po czym wyruszył w ostatnią drogę. Gdy wędrował po Alpach na wysokości ponad 3000 metrów, dosięgnęła go strzała nieznanego wroga. Śmierć była szybka i nieunikniona. Pierwszy mord w kulturze Zachodu został jednak przecież popełniony znacznie wcześniej. Przypisywana Mojżeszowi Księga Rodzaju opisuje śmierć Abla z ręki jego brata Kaina. I choć wszyscy wiedzą, kto kogo zabił, nie pamięta się ani o tym, że zbrodnia ta wynikała z przyjęcia przez Boga ofiary od zabitego, a odrzucenia tej Kainowej. Zapomina się o Secie, powitym przez Ewę niejako w zastępstwie utraconego syna. Nie zważa się na dalsze losy pierwszego ludzkiego mordercy i pierwszego potępionego tułacza. Wszystkie te opowieści bledną w zestawieniu z mroczną, choć krótką chwilą, śmiercią jednego z pierwszych ludzi. Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Tylko tyle i aż tyle. Spisana w podobnym czasie co Księga Rodzaju Iliada, kolejne pomnikowe dzieło cywilizacji człowieczej, choć niosąca mnóstwo historii, tryskająca niczym źródło alegoriami, mitami i kulturotwórczą mocą, niesie najsłynniejsze opisy śmierci zbiorowej, mieszkańców Troi oraz śmierci pojedynczych, Hektora, Patroklosa i Achillesa. W zestawieniu z nimi bledną najwystawniejsze uczty, narady wojenne, dramatyzm miłości, a nawet świat bogów. Śmierć, śmierć i jeszcze raz śmierć przykuwa uwagę człowieka niezależnie od epoki.

0: Cóż jeszcze tak żywo przetrwało w umysłach ludzkich, gdy spoglądamy na starożytne dzieje cywilizacji? Cezar, zwracający się ku mordercom celującym w jego pierś rylcami? Kleopatra, przykładająca do porcelanowej skóry łeb żmii? Spartanie, walczący w cieniu perskich strzał? Jest coś jeszcze. Jeszcze jedna wyjątkowa śmierć, która odmieniła losy świata znacznie mocniej niż wszystkie czyny Cezara, wojny greckie i romanse Kleopatry. Jest nią śmierć pewnego Judejczyka, syna ubogiego cieśli, który według blisko 3 miliardów współczesnych był w rzeczywistości synem Boga oraz Mesjaszem. I znów cała religia, historia, tradycja, tudzież kultura kształtują się na kanwie śmierci. Choć przecież doktrynalnie to wcale nie o nią chodzi, lecz o zmartwychwstanie. Czemuż więc w świątyniach zmartwychwstanie jest alegorycznie przedstawiane tak rzadko, jako pusty grób pański, zwykle natomiast jako krzyż z umierającym, a pieta i umarły złożone do grobu stanowią ulubiony element dekoracyjny? To wszystko nie do końca prawda. Owszem, mało kto przecież uświadamia sobie, że woda chrzcielna, zwana częściej wodą święconą, to symbol tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. Że symbolem zwycięstwa nad śmiercią są zapalone w kościołach świece. Że takie same konotacje ma Eucharystia. A jednak to krzyż i umarły Chrystus znacznie częściej stanowią symbol chrześcijaństwa niż jakakolwiek alegoria jego zmartwychwstania. Czy to kwestia atrakcyjności śmierci? Czy wyraz naturalnej ludzkiej skłonności ku czemuś, czego człowiek doświadcza w swym otoczeniu niemal namacalnie, a nie ku figurom niepojętym, abstrakcyjnym i boskim? Podobnie sytuacja świata zachodniego kształtuje się w kolejnych stuleciach. Oto wyrasta świat relikwii, świętych męczenników i wcale nie umęczonych, lecz poległych wojowników za wiarę chrześcijańską. Już w rok po ukrzyżowaniu Chrystusa ukamienowany zostaje pierwszy z wielkich męczenników, święty Szczepan. Kiedy trafiały go kolejne razy, on błagał Boga, by nie poczytywał tego jego oprawcom za grzech. Tak się kształtują początki największej religii w dziejach ludzkości. Idea zostaje oparta na najwymyślniejszych śmierciach, uwiecznionych w najbardziej makabrycznych obrazach. Dowódca awangardy cesarza Dioklecjana w trakcie rzymskich uroczystości z udziałem wojska podszedł do władcy i pokornie się przed nim skłonił. Panie, źle robisz, gnębiąc swych chrześcijańskich poddanych. Tyle wystarczyłoby, jeden z głównych piewców masakrowania wyznawców Chrystusa popadł w bezgraniczny gniew.
1: Jesteś jednym z nich, ryknął spoglądając na Sebastiana.
0: Wstrzymał oddech i cały drżąc czekał, by ten zaprzeczył.
1: A więc przyznajesz się? Nie zaprotestujesz?
0: Wojskowy tylko pochylił głowę. Chwilę później furia Dioklecjana sięgnęła zenitu. Wrzeszcząc i plując, wygrażał dowódcy straży palcem.
1: Przywiążcie go do słupa,
0: nakazał pretorianom. Niech jego właśnie ludzie ćwiczą celność strzelania z łuku, mierząc do tego plugawca. Chcę, żeby przebiły go 10 strzał, 100, 1000. Jego przebite strzałami ciało namalował Mantegna, niejako stawiając do pionu uwiecznione niegdyś zwłoki Chrystusa. Rafael Santi nakreślił pięknego, delikatnego młodzieńca, któremu wsunął w dłoń strzałę niczym rylec. Giuseppe de Ribera pochylił nad nim świętą Irenę i świętą Łucję, które opatrują mu rany, a Antonio i Piero del Pollaiuolo stworzyli scenę brutalnego zastrzelenia przez łuczników i kuszników. Niezwykłe dzieło w 1649 roku opracował Georges de Latour, który dodał zabitemu asystę 3 kobiet, niczym Jezusowi. A ostra gra światła i cienia przywodzi skojarzenia z powstałym przecież 300 lecia później kubizmem. Może święty Sebastian powinien patronować również malarzom? Wszak ich kolejne dzieła na jego temat można by wymieniać w nieskończoność. Z pewnością należy mu się ich wdzięczność za wyśmienitą inspirację.

Wojciech Stagnalski przeczytał kolejny fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 6.
2: Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, no bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę. Jeżeli chodzi o wynik exit poll dla partii, to on wynosił 22% i to jest wynik, który się przelicza na Polskę na 32,5%, czyli dużo więcej niż nam w tej chwili dają sondaże. No my nie możemy takiego wyniku uważać za zły. To jest dobry wynik, zdecydowanie dobry wynik. Także my mamy powody do zadowolenia i wiem o tym, że nawet gdybyśmy osiągnęli zwycięstwo w pierwszej rundzie, to i tak by znaleźli się tacy, którzy by twierdzili, że to jest zwycięstwo Donalda Tuska.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kilkaset tysięcy protestujących i kolejni zatrzymani podczas protestów we Francji. Jest zażalenie prokuratury na wydanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Cristiano Ronaldo trzasnął drzwiami, ale chce wrócić. Jest gotowy nadal grać w reprezentacji Portugalii. Jest 22, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prawie 500 osób zatrzymały służby we Francji podczas demonstracji w kolejnym dniu mobilizacji licealistów domagających się poprawy warunków nauki. Demonstracje w wielu miastach kraju zgromadziły według organizatorów łącznie 450 tysięcy osób, a według MSW 256 tysięcy. W Paryżu podczas demonstracji zatrzymano 32 osoby. Doszło do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego. Licealiści skarżą się na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych. Do demonstracji prędzej czy później musiało dojść, mówią protestujący.
10: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. A nawet jeśli ktoś ich zastępuje, często niewiele to daje, bo te osoby nie mają odpowiednich kompetencji do nauczania danego przedmiotu. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki, bo zwyczajnie jej potrzebujemy. Protestuję dziś przede wszystkim dlatego, że boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
9: A zgodnie z zapowiedzią rządu, w szkołach do końca tygodnia mają odbywać się konsultacje zamiast lekcji. A w centrum Aten zgromadziło się wieczorem ponad 2000 osób, protestując przeciw wizycie w Grecji amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Demonstracje zorganizowały Centrala Związków Zawodowych powiązana z grecką partią komunistyczną oraz kilka innych grup studenckich i lewicowych. W ciągu ostatnich 3 lat, od czasu gdy wybuchła wojna w Strefie Gazy w Grecji, odbyło się wiele demonstracji solidarności z Palestyńczykami. Rubio ma się spotkać jutro ze swoim greckim rosyjskim odpowiednikiem. Policja zakazała demonstracji w centrum Aten jutro i w czwartek do momentu wyjazdu amerykańskiego polityka. Rządowy projekt podnoszący próg podatkowy ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz dwa poselskie z wyższymi kwotami zostały skierowane do dalszych prac w sejmowej komisji. Rządowa propozycja zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12%. Ma być też nowy próg ze stawką 24% obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tysięcy złotych, a dochody powyżej 150 tysięcy miałyby zostać objęte stawką 32%. Prokurator skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o wydaniu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, posłowi PiSu Marcinowi Romanowskiemu, listu żelaznego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nieprawomocne orzeczenie zapadło w zeszłą środę. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Sąd wydał za Romanowskim europejski nakaz aresztowania. Jest też list Gończy. Opozycja chce dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, a chodzi o błąd w systemie ostrzegania RCB. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wczoraj wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła też do odbiorców w województwie lubuskim, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: Potwierdzam, że doszło do błędu po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i alert RCB oprócz województwa lubelskiego został wysłany także do odbiorców na terenie województwa lubuskiego.
9: Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
9: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za pomyłkę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracowniczki ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób, oferując sprzątanie. Marta Frankowska z MOPS-u ostrzega, by seniorzy nie wpuszczali nikogo obcego do domu.
11: Mogą oni paść ofiarami oszustwa, zaginięcia drogocennych pamiątek, pieniędzy, czy choćby kradzieży danych, wzięciu kredytu, etc. Tak?
9: Prawdziwi pracownicy MOPS-u zawsze legitymują się służbową legitymacją ze zdjęciem, a wizyty środowiskowe są wcześniej zapowiadane. Cristiano Ronaldo jednak nie zamierza rezygnować z gry w reprezentacji Portugalii. Piłkarz zamieścił obszerne oświadczenie po głośnym konflikcie z Jorge Jesusem. Wrócił w nim do meczu z Norwegią, w którym przez całe spotkanie siedział na ławce. Jak przekazał selekcjoner, miał poprosić go wcześniej, by był gotowy na 30 minut gry. Trener złamał dane słowo, rozgrzewałem się w przerwie, ale nie zostałem wpuszczony na boisko, napisał Ronaldo. Gwiazdor przyznał jednocześnie, że popełnił błąd, schodząc po meczu prosto do szatni, nie dziękując kibicom za wsparcie. Przeprosił również kolegów z reprezentacji za późniejsze opuszczenie zgrupowania. O grze w reprezentacji Ronaldo pisze tak. Jeśli będę w dobrej formie fizycznej, będę grał w swoim klubie i mam nadzieję strzelał gole, to po odbyciu kary będę dostępny, tak jak zawsze byłem, aby rywalizować i wygrywać z naszą reprezentacją narodową. Gęsta mgła do rana może się utrzymywać w północno-zachodnich regionach. W ciągu dnia nadal pogodnie, sporo słońca i dość ciepło. Od 16 stopni pokażą termometry na północy kraju i w Sudetach, około 20 w centrum, do 23 na południu. Na południu też silniej powieje.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dobry wieczór we wtorek, 6 października, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki najczęściej nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne wydarzenia i postaci z historii Polski. Dzisiaj to będzie historia najnowsza, choć znajdą się też odniesienia nawet do roku 1945. Gościem audycji jest pan Bartłomiej Sienkiewicz, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
12: Wraz z panią Anną Gil-Piątek napisaliście państwo książkę pod tytułem Naród do zadań specjalnych. No, dwoje polityków pisze książkę, w której pada wiele krytycznych słów pod adresem klasy politycznej i to nie tylko opozycyjnej wobec państwa formacji. Jest tu bardzo dużo słów też, które można odczytywać jako nawet czasem może uderzenie się i w piersi. To jaki był cel tej książki, pracy?
13: No cel był prosty, to znaczy zauważenie czegoś, czego nikt nie chce zauważyć. To znaczy, że istnieje pewien model działania w Polsce, który do tej pory kojarzymy z wielkimi zrywami bądź martyrologicznymi wydarzeniami, tymczasem ten sposób działania Polaków potrafi być nakierowany na niezwykłą ambicję uczestnictwa w nowoczesności, tą aspirację, tą niecierpliwość, która wreszcie dała nam zresztą wielki sukces przez ostatnie 35 lat i on jest powtarzalnym wzorem. Pokazujemy na przykładach tak dokładnie opisanych sytuację tuż powojenną, elektryfikacji wsi, która jest mitem komunistycznym, a de facto odbyła się w tym pierwszym okresie siłą zrywu lokalnych wspólnot. Pokazujemy to, co się działo na początku niepodległej Polski później, kiedy telefonizacja, internet, sieci szkieletowe i masę innych rzeczy odbywały się wspólnym zrywem. Co więcej, te zrywy mają bardzo podobny przebieg, są podobne co do swojej struktury i stanowią jakieś zupełnie niewykorzystane moce dla polskiej polityki, dla polskiego państwa. Są jakby niewidoczne i też stawiamy pytanie, dlaczego tak szybko zapominamy o nich? Dlaczego te ewidentne zwycięstwa dokonane obok państwa, czasami wbrew państwu, ale z sukcesem, nie osadzają się w pamięci zbiorowej i nie są adresatem żadnej polityki państwowej?
12: To ja pozwolę sobie, bo tak lubię, jak rozmawiamy o książce, żeby też i sięgać bezpośrednio do niej. I znalazłem taki fragment akurat nie we wstępie, w którym chyba ten zestaw pytań, które pan przed chwilą przedstawił, jest jeszcze bardziej rozwinięty. Jak to się dzieje, że polityka jest tak głucha i ślepa na wyzwania przyszłości, a równocześnie niedostrzegająca ustawień fabrycznych Polaków? Jak to się dzieje, że tak aspiracyjne społeczeństwo nie potrafi w zorganizowany sposób wywrzeć presji na zmianę, godząc się potulnie na terror niedasizmu, tak powszechny, że wręcz niedostrzegalny? Czy nikomu, zarówno ludziom polityki, jak i społeczeństwu, nie zależy na zmianie? To takich kilka zdań, ale rzeczywiście jeszcze chciałbym wrócić do tych tylko zasygnalizowanych przez pana przykładów, bo wydaje mi się, że ich przypomnienie, ja oczywiście w razie czego tutaj służę nawet też fragmentami, rzeczywiście precyzyjnie chyba określi to, co państwa właśnie zaniepokoiło, co żeście zaobserwowali również w sensie historycznym. Więc wróćmy jeszcze raz do tego 45 roku. Piszą państwo, że właśnie ta elektryfikacja wsi dokonała się samorzutnie, powszechnym zrywem jej mieszkańców. Państwo było zaledwie dalekim, wspierającym widzem. Aktorami były wiejskie komitety elektryfikacyjne powstające żywiołowo i biorące na siebie nie tylko zaangażowanie w postaci pracy i udostępniania terenu, ale i zapewniające gro potrzebnych środków. I dalej, to jest kapitalny opis. Odbywał się cały rytuał elektryfikacyjny, jaki wykształcił się na wsi. Gromada zbierała się wokół nowiuteńkiego transformatora. Najstarszy z komitetu rozbijał o niego lampę naftową, ksiądz świecił kropidłem i stawała się światłość. Potem chłopi i elektrycy urządzali wspólną zabawę na świeżym powietrzu w szkole czy w remizie. No to jest nie tylko fajny opis tamtej rzeczywistości, ale też pokazujący jednocześnie, jak rozumiem, co się pojawi też i w innych przykładach, jak ten świat na dole był też kompletnie inny od świata narzucanego przez świat na górze, prawda? No ten ksiądz, który to poświęca w tym PRL-u, który ma być ateistyczny i odrzucający wiarę, ludzie mają to w nosie.
13: Dwie sprawy. Znaczy, sprawa tego kontekstu, który jest wokół tego fragmentu. Króciutko rzecz biorąc, aspiracja do elektryfikacji, czyli udziału w cywilizacji całego stanu chłopskiego na początku zaczęła się już w 1945 roku i sprzyjały temu nie tylko to, że na części ziem polskich ta elektryfikacja już była po niemieckich, ale także obejmowała inne regiony. Ci ludzie samorzutnie zaczęli to robić po prostu, zbierając pieniądze na festynach, robiąc zrzutki, delegując z gromady kogoś, kto miał największe zaufanie wspólnoty i zajmował się załatwianiem kwestii formalnych. Całą resztę robili oni. Na końcu przyjeżdżali technicy, żeby właściwie zamontować druty i podpiąć do transformatora. I państwo komunistyczne nie miało z tym nic wspólnego. Ten zryw między 1945 rokiem a 1950 dał elektryfikację 27% polskich wsi. Dla porównania, to co zostało zrobione w te 5 lat powojenne, miało swój odpowiednik żenujący w II Rzeczpospolitej. Tam przez 20 lat udało się zelektryfikować 8% wsi. I na to wszystko, na ten ludowy zryw ku nowoczesności przyszło państwo komunistyczne, które powiedziało, a to my to włączymy w takim razie do swojego wielkiego planu sześcioletniego, który miał przyspieszyć budowę komunizmu w Polsce. A ponieważ i rzucono się po prostu urzędniczo na to, wszystko to, co zrobiono w tym planie sześcioletnim, który nie osiągnął żadnych wytyczonych celów, nadawało się do remontu, było katastrofą, przedłużyło cały proces przynajmniej o 2 dekady. No tak wygląda ta rewolucyjna aspiracja polska do nowoczesności. Państwo było żabą, która nadstawiała nogę do podkucia, zagospodarowała to propagandowo, ale to nie elektryfikacja państwowa była tutaj kluczowa, tylko właśnie ten impuls. I to się działo za czasów naszych dziadków, pradziadków. W momencie, kiedy w ogóle można było coś razem robić. Takich rzeczy myśmy odkryli masę. I okazuje się, że ten sposób działania Polaków jest absolutnie zapomniany, wypchnięty, zamazany. Mimo, że to nie chodzi o uczenie się na błędach. My nie uczymy się na własnych sukcesach. To było właściwie triggerem jakimś, taką rzeczą, o której pisaliśmy sobie nawzajem ze zdumieniem. No i ta książka jest temu poświęcona. Jak można tą energię Polaków, która jest samorzutna, która się składa z takiej, jak to nazywamy, perfekcyjnej partyzantki, opartej na zaufaniu, o takim wspólnym oddychaniu razem w jakimś celu, wykorzystać w unikalnym momencie świata, jaki mamy teraz.
12: Mm-hmm. Ja jeszcze...
13: Więc proszę się nie dziwić, panie redaktorze, że no mamy pretensje do polityki. Sami zresztą w tej książce mówiąc, że jako autorzy, jako politycy mamy też swoje za paznokciami, że uczestniczyliśmy, Hanna Gill-Piątek z perspektywy lewicowej aktywistki, ja z perspektywy państwa i jego trzewi rządzenia, no w czymś, przeciwko czemu teraz, co teraz kwestionujemy. Że to nie polityka centralna jest źródłem nowoczesności. Że nie plan sześcioletni, nie rada przy premierze, czy jakiś minister o tym, czy Polska weźmie udział w tym niezwykłym wyścigu, jaki się w tej chwili otwiera. Tylko liczy się masowość, liczy się zdolność wspólnotowa do działania w jednym celu. I tutaj mamy właśnie ten zapomniany rys tysięcy polskich partyzantów. I proszę zwrócić uwagę, że też nie unikamy tych momentów, które miały wymiar nie technologiczny, ale także etyczny. Mówię tutaj o Solidarności, którą opisujemy trochę w inny sposób, niż jest do tej pory traktowana. Mówię tutaj o tym zrywie pomocy uchodźców, gdzie 2 miliony kobiet i dzieci, bo to była przytłaczająca składnik tych 2 milionów ludzi, znalazło pomoc, oparcie, wyżywienie, troskę, opiekę w wyniku powszechnego odruchu serca Polaków, którzy natychmiast powołali instytucje po to, żeby im pomagać. Lokalne, między ludźmi, między środowiskami, łącząc się w jeden taką sieć pomocy, gdzie właściwie cały świat zatkało. Świat nie zna przypadku, gdzie nagle wchodzą na twój teren 2 miliony ludzi, kompletnie bez szans na normalne życie, nie są zamknięci w obozach, ponieważ ludzie, którzy ich przyjęli w tym kraju, się nimi masowo zaopiekowali. Nie ma takiego przypadku w świecie. I to, jak to zepsuliśmy i to, co z tego wyszło, to jest jakby osobny temat, też go poruszamy w książce. Ale no, o tym jest ta książka, wokół tego jest ta książka.
12: Tak, ale chciałbym właśnie, żeby tych przykładów się pojawiło więcej, co nie znaczy, że jak zawsze też w audycjach, gdzie książka jest kanwą, odsyłam Państwa do jej przeczytania, ale też jako człowiek zajmujący się historią, no i trochę współczesną polityką, odnalazłem w niej również takie obserwacje, które wcześniej jakoś specjalnie przynajmniej nie zwracały mojej uwagi, albo ja nie zwracałem uwagi. I chciałbym dorzucić jeszcze jeden przykład, który wydaje mi się, że też jest jakąś polską specyfiką. Państwo piszą w tej książce o no, znanej historii, ale też właśnie w takim ciekawym ujęciu piszecie o walce gigantów. Wyszyński i Gomułka, najsilniejsze osobowości ówczesnych czasów, rozpoczęli konkurencję o przywództwo, wykraczające skutkami daleko poza ramy kościoła czy partii. Wyszyński ogłasza nowennę do Matki Boskiej, a Gomułka ogłasza program 1000 szkół na tysiąclecie Polski. Słuchacze wiedzą oczywiście, jaka była konsekwencja ogłoszenia Wyszyńskiego. Te właśnie
13: peregrinacje obrazów,
12: tak. No i wiemy, że powstały szkoły. Rzeczywiście powstało ich mnóstwo. Nie wiem, czy 1000, ale ja na pewno też do takiej...
13: O wiele więcej niż 1000.
12: No właśnie, chodziłem. I teraz puenta mojego pytania, czy podrzucenia tego wątku panu do rozwinięcia, jest w kilku wierszach z książki. Społeczne fundusze wspierające budowę szkół, dołączające się do wznoszenia budynków lokalne wspólnoty, te same w którąś z niedziel witały cudowny obraz jasnogórskiej pani. Bo na dole, w codzienności, mimo opresji komunistycznej władzy wymierzonej w kościół, to wszystko zlewało się w jedno. Te same dzieci, które w niedzielę sypały kwiaty, idąc w wiejskiej procesji przed obrazem jasnogórskim, w poniedziałek szły do socjalistycznych tysiąclatek po naukę.
13: Panie redaktorze, to ja może opowiem, skomentuję ten fragment no tym, co w ogóle wynika z tego całego rozdziału. Że nowoczesność w Polsce, jeśli jest centralna, narzucona z zewnątrz albo przez rząd swój, albo przez obcy, ma krótkie nóżki. Że faktyczna zdolność do absorpcji nowych zjawisk, do masowego działania, to jest jakaś niesłychana, wywrotowa zdolność Polaków do łączenia rzeczy, które są na co dzień nie do połączenia. My jesteśmy wywrotowcami, znaczy robimy rzeczy, których gdzie indziej nie występują. Otóż tak, mamy za sobą taką niezwykłą lekcję, też zapomnianą. Peter Reina kiedyś o tym pisał. Ten temat podjął także i kiedyś Klub Jagielloński w swojej tece temu poświęconej. Nowoczesność w Polsce zawsze jest wywrotowa, ponieważ to społeczeństwo jest inne od wszystkich innych. My się nie mieścimy ani w planie sześcioletnim, ani się nie mieścimy w Excelu Balcerowicza, ani się nie mieścimy w procedurach Unii Europejskiej. W Polsce nowoczesność dla części klasy średniej oznaczała kopię z Zachodu, progresywność obyczajową. Jednym słowem, wszyscy marzyli o tym, ci, którzy wierzyli w ten specjalny typ nowoczesności, że postęp w Polsce musi się odbyć tylko wtedy, kiedy się staniemy Niemcami albo Holendrami. Dajemy wystarczająco dużo przykładów w tej książce, że to jest bzdura. My mamy swój model rozwoju, mamy swój model działania. Jeśli on ogarnia miliony, osiągamy niezwykłe rezultaty. Ale wystarczą czasami dziesiątki tysięcy, żeby w głowach ludzi przebudować świadomość i zachęcić do rzeczy, których przedtem ich w ogóle nie interesowały. Zwracam uwagę, że sieci czepakowe, czyli ten fenomen wchodzącego do Polski internetu, państwo polskie zauważyło, kiedy było już 8 milionów użytników internetu. Te 8 milionów zostało podłączone przez komitety, które się zbierały w blokowiskach przy czepakach, naradzając się, gdzie poprowadzić łączy, jak zrobić skrętki, gdzie postawić serwer, co tam na nim ma być, jak uzgodnić przebieg tych kabli, żeby się inni sąsiedzi nie denerwowali. 8 milionów podłączonych w tempie zupełnie niewiarygodnym. Kiedy państwo wreszcie zauważyło, że istnieje coś takiego jak internet, no to zaczął nakładać na to swoje, te firmy się tym wzięły już na całego, ale ruch się zaczął zupełnie gdzie indziej. I dlaczego o tym mówimy? Bo pan mówi cały czas o tej diagnostycznej formie, panie redaktorze. Ona jest tam rzeczywiście istotna, bo to umknęło. Mamy pretensje i do socjologii, i do historii, do historyków. Już nie mówiąc o polityce, w której też nie widzieliśmy tego przecież przez lata. Dlaczego my tak to wypychamy z pamięci? Dlaczego nie pamiętamy tych rzeczy wielkich, a jak się nam udają, to natychmiast o nich zapominamy? Jest w tym jakaś tajemnica, którą staramy się na końcu tej książki rozwiązać. Niemniej, no taka jest prawda, myśmy napisali o tym, że Polacy są inni niż inni i że jest to powód do dumy, a nie wstydu. I trzeba być dumnym z tego, że największe ruchy masowe w czasach PRL-u stworzył Kościół z partią komunistyczną razem. No, przepraszam bardzo, nie jest, sam swoje siedziałem za komuny, sam swoje od nich dostałem, wiem, co to była komuna, nikt mi teraz nie musi tłumaczyć, co to było. Ale faktem, że ta aspiracja do nowoczesności przyszła w Polsce w bardzo nieoczywisty sposób. Tak jak w nieoczywisty sposób przyszły sieci szkieletowe, które nagle rozprowadziły światłowód w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innym czasie, w dynamice procesu niewidzianego w Europie. Że nagle się okazało, że wystarczyło trochę pieniędzy z przedakcesowych i pierwsze samorządy w Polsce, które jakby jakimś magicznym sposobem, nie porozumiewając się, porozumiały się co do jednej rzeczy, przede wszystkim o oczyszczalni ścieków. W związku z tym, jak weszliśmy do Unii, to się okazało, że my mamy na tych pieniądzach unijnych i przygotowanych już schematach grubo powyżej średniej unijnej oczyszczalnia ścieków. Myśmy to napisali dość tak wprost w tej książce, nie ma powodu, żeby tego ukrywać. Myśmy się wspólnie i w porozumieniu wyciągnęli z gówna. Właśnie na takim partyzanckim sposobie działania pierwszych lat samorządów w Polsce. No, jest co podziwiać. Tylko następne pytanie, dlaczego to jest ważne teraz i dlaczego polska polityka tego nie widzi? I pan mi powiedział, no to troszeczkę po swoich jedziecie, nie tylko po tam prawicy i lewicy. Okej, właściwie jedziemy po wszystkich z nami samymi włącznie. Po to, żeby otworzyć innym oczy i tak jak myśmy je otwarli w trakcie pracy nad tą książką, rzeczywistość społeczna jest inna niż sobie na co dzień wyobrażamy. I cele, które mamy do ogarnięcia, są do zrealizowania nie poprzez centralnie, tylko poprzez maksymalne uczestnictwo Polaków, którzy muszą w tym być. I pokazujemy

0: Całe szczęście jeszcze wtedy nie zdążyło w porę zorientować się w skali zmian i zdusić tej społecznej fali biurokracją. No i potem jest następny fragment. W kluczowym momencie tego naporu w 2009 roku w gabinecie premiera Tuska odbyło się posiedzenie, po którym stały się dwie rzeczy. W projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przyjętej nieco później, zdecydowano o demonopolizacji procesu inwestycji światłowodowych. To po pierwsze. Po drugie, po zakończeniu tej narady stanowisko stracił wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Jego następcą został zwolennik ograniczania praw zagranicznych telekomów w budowie szerokopasmowych sieci światłowodowych. Rozumiem, że to jest przykład, którym jednak też pokazują państwo, że czasami władza no, idzie trochę w sukurs, tak? No, i właściwie tymi decyzjami no, wsparła to pospolite ruszenie.
1: Pełna zgoda. Problem polega na tym, że to jest raczej wyjątek niż reguła. Ten wyjątek zawdzięczamy Annie Strzeżyńskiej, która wtedy była na czele Urzędu Energetyki, która pilotowała te zmiany i to ona walczyła o to, aby żeby nie pozwolić, żeby sieci szkieletowe w Polsce, te światłowodowe, były układane przez zagraniczne koncerny, które będą wydawały na to pieniądze tylko wtedy, kiedy będą chciały. W związku z tym doprowadziła do sytuacji, w której każdy mógł doprowadzać sieci. Były na to pieniądze unijne i od premiera Tuska, poprzez parlament, przez marszałków województwa, do poziomu gminy, mogły w tym brać udział firmy małe, duże, średnie, a na końcu szwagier kuzynki wójta, który z małą koparką był w stanie rozprowadzić światłowód w gminie szybciej niż to robią międzynarodowe koncerny. To jest ten pozytywny przypadek. Niestety nie należy on do reguły. My o tą regułę, którą nazwaliśmy w tej książce państwem rusztowaniem, walczymy. Że jeśli coś możemy zrobić, angażując w to tysiące czy miliony Polaków, to oddajmy im to. Pozwólmy im to zrobić. I tutaj ta elektryfikacja i rozproszona produkcja energii jest tego przykładem. Rząd Mateusza Morawieckiego zaproponował Polakom dokładnie taką formułę. Bądźcie producentami swojego prądu. My będziemy wam w tym pomagać i dopłacać, kupować od was ten prąd. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że w tej chwili mamy największą elektrownię w Polsce, która liczy sobie w tej chwili 13 gigawatów, która jest zamontowana na 1,5 miliona dachów jednorodzinnych domów i nie posiada ani jednego prezesa. Problem polega na tym, że ta elektrownia właśnie jest zabijana przez spółki energetyczne, spółki Skarbu Państwa, żeby nikt nie miał wątpliwości, po to, aby zmarnować ten prąd, a na końcu doprowadzić do sytuacji, w której to od prezesa, jak najbardziej żywego, jak i spółki energetycznej, będzie zależało, czy i kiedy prosument może produkować energię ze swoich urządzeń fotowoltaicznych. No trudno o bardziej drastyczny przykład. Z tym poprzedził go oczywiście działalność rządu Morawieckiego, który w pewnym momencie zobaczył, że przeszacował i wycofał się z tej obietnicy. Czyli zerwał tą umowę społeczną, którą zawarł z milionami Polaków. I nawet nie było przepraszam. Była po prostu pstryk. Teraz będzie inaczej, sorry, teraz będziecie płacić inaczej. No nie, konsekwencje społeczne straszne, że ktoś, kto wszedł w to na starych zasadach, dostawał te swoje 400, bo nie cofnięte. Ktoś, kto nie był, płacił gigantyczne rachunki. Rozwarstwienie, kłótnie, utrata zaufania do państwa i jego polityk. I na to na końcu przychodzą spółki energetyczne, które mówią, nie bój się, my tutaj prezesi, to my tym zarządzimy tak, żeby było dobrze. No przecież to jest gwałt na tkance społecznej. I rozproszenie produkcji energii jest w tej chwili wymogiem strategicznym jest wymogiem bezpieczeństwa, wymogiem rewolucji, która się odbywa na naszych

0: oczach, a my bardzo dzielnie właśnie płyniemy w odwrotną stronę.
1: Ale to trzymając się tej energii, to chciałem zapytać o jedną rzecz. No bo tu wydaje mi się, że rzeczywiście akurat to uwalnianie społecznej energii byłoby, no ale to najwyżej pan mnie tutaj sprostuje, byłoby no albo ryzykowne, albo wręcz niemożliwe. W jednym z fragmentów piszą państwo: polskie elektrownie jądrowe. To spółka celowa, której zadaniem jest wybudowanie elektrowni atomowej. Powstała w 2010 roku, zaczęła funkcjonować od 2014 i działa do dziś. W międzyczasie miała 10 prezesów lub pełniących obowiązki prezesa i wiele zarządów. Jak czytamy w raporcie NIK z 2018 roku, wydatki na realizację programu polskiej energetyki jądrowej w latach 2014-2017 wyniosły łącznie 776 milionów złotych, z czego 552,5 miliona złotych stanowiły wydatki poniesione przez podmioty administracji publicznej, zaś 223,5 miliona wydatki poniesione przez PGS, a jej spółkę zależną PGE. EJ1. No i dalej jest o tych wydatkach. Nie musimy dodawać, że elektrowni jądrowej w Polsce nadal nie ma. Ale za to są już kwoty rolowane z roku na rok, które gdyby to była prywatna firma, musiałyby być wliczone w końcową cenę kilowata energii wyprodukowanego w przyszłości. No ale czy rzeczywiście można mówić o energetyce jądrowej i znowuż ją przenieść trochę tak, jak pan to nam opowiedział, jak było z sieciami internetowymi, które się na osiedlu przy pomocy paru informatyków z Politechniki takiej czy innej dało zrobić? Energetykę jądrową mogą zrobić ludzie?
0: Ale oczywiście, że nie. I jest to nawet niżej napisane. Nie negujemy elektrowni atomowych. One są w podstawie konieczne. Natomiast mówimy, że one nie są żadnym rozwiązaniem. Znaczy rozwiązaniem nie jest koncentracja energii. One pracują w tak zwanej podstawie energetycznej, czyli zapewniają pewną stałą prądu. Natomiast to jest daleko, daleko niewystarczająca ilość energii, żeby cała Polska żyła z energetyki jądrowej. Natomiast ta podstawa musi być. Ona jest punktem odniesienia do bilansowania sieci. Natomiast te sieci są tak naprawdę skoncentrowane wokół dużych wytwórców energii, a nie rozproszone. I my w tych przykładach nie jesteśmy gołosłowni. No pokazujemy, co się dzieje w kraju, którego dotknęło nieszczęście, czyli w Ukrainie. Okazuje się, że jedynymi pewnymi, w miarę pewnymi źródłami energii jest energia solarna, wiatrowa, czyli ta zielona energia, oraz energetyka atomowa. Te dwie rzeczy pozwalają Ukraińcom jeszcze posiadać jakąś energię po 5 latach bombardowania przez Rosjan. I my jesteśmy państwem granicznym. Myśmy już dawno we własnym interesie powinniśmy doprowadzać do rozproszenia energii. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, bo zeszliśmy na bardzo techniczne kwestie, nie wiem na ile to jest pasjonujące dla słuchaczy, ale jestem pełen podziwu, że w to brniemy.
1: No nie, bo mi się wydaje, że rzeczywiście, skoro się ten temat pojawił w książce, to też warto o tym powiedzieć.
0: Tam jest jeden problem polegający na tym, że zielona energia musi być sparowana z magazynami energii. Proszę sobie wyobrazić, że już wiele firm zaczęło się wycofywać z budowy tych wiatraków na Morzu Północnym, ponieważ zaczęło to być coraz mniej opłacalnym interesem, czyli stopa zwrotu z kapitału spadła, ponieważ ilość magazynów energii powoduje przechowywanie zielonej energii po to, żeby ją użyć nieco później w innych terminach. To powoduje, że temu rozproszeniu musi towarzyszyć powszechne magazynowanie energii. Odpowiedzią państwa jest na to, że będziemy budować jakieś znowu wielkie centralne magazyny energii. Tymczasem każdy w naszym domu może mieć baterię energetyczną, do której, jeśli nie może przekazać, może magazynować prąd. I tutaj znowu dochodzimy do sytuacji, w której państwo postanowiło zabić tę możliwość jakimś kompletnym absurdem urzędniczym, który stworzył takie wymogi, że to właściwie przestało się opłacać.
1: A kiedy przestało się opłacać mieć taki magazyn.
0: Dokładnie, własny. I kiedy już doszło do tej wielkiej awantury, to nagle nagle państwo rozłożyło ręce i powiedziało, to my na 18 miesięcy zawieszamy zmiany w prawie budowlanym. Panie redaktorze, 18 miesięcy nie będziemy wiedzieli, czy to można budować, czy nie. Co więcej, ponieważ to jest prawo budowlane, to przez 18 miesięcy ktoś, kto zaczął inwestycję, przedsiębiorca, nie wie, na jakich warunkach będzie odbiór przechodził. No to jest tak naprawdę jakiś czysty absurd. To pokazuje, jak panicznie państwo się zachowuje w sytuacji, kiedy nagle, żywiołowo, ludzie chcą coś robić, co jest i dobre dla państwa, i dla sektora energetycznego, i dla nich samych. I państwo w tym momencie albo im zakazuje, albo zamraża całą sytuację i nie wie, co z tym pasztetem dalej zrobić. Zjeść go, wyrzucić, udać, że go nie ma. No zamrożenie na 18 miesięcy to jest zamrożenie nie tylko problemów magazynów energii, to jest w ogóle zamrożenie inwestycji budowlanych na 18 miesięcy. Jaki geniusz na to wpadł? Jakie mądre głowy się na tym pochyliły? Nie wiadomo.
1: Natomiast wiem jedno. Pan kolegów w rządzie zapytał.
0: Natomiast wiem jedno, że to jest obsesja regulacji i obsesja utraty kontroli. W normalnej sytuacji róbcie sobie magazyny energii. Jak się coś zacznie dziać, to będziemy wtedy się zastanawiać, jak z tym problemem sobie poradzić. Tutaj nie zapalił się żaden domowy magazyn energii, ale urzędnik już przewiduje wszystkie możliwe negatywne konsekwencje i prawie, że wymaga, żeby był strażak przy tej baterii 24 godziny na dobę.
1: No, na co zresztą zwracają państwo uwagę i to rzeczywiście wydaje się no, najlepszy argument, jakie to jest absurdalne, że wiele osób ma samochody elektryczne w domu, w tym samym garażu, które de facto są magazynem energii w pewnym sensie, prawda?
0: Oczywiście.
1: I można mieć samochód, a magazynu energii
0: nie
1: można.
0: No i z tych tkanek jest ta teza wyprowadzona. Ja tylko jeszcze chciałem wrócić do jednego elementu. Otóż te wszystkie rzeczy, dlaczego mają znaczenie i dlaczego je pisaliśmy? Tam pada taka teza o tym, że jeśli się nie widzi zagrożeń, to się też nie widzi szans. Problem polega na tym, że postęp technologiczny się niesłychanie zdemokratyzował w ostatnich parunastu latach. Cały ten model powstawania wynalazków, wytwarzania nowych technologii, ich sprzedaży, gdzie były wielkie koncerny, kilometry korytarzy badań i rozwoju w tych koncernach. Cały ten świat szlak trafił. W wyniku rzeczy, które tam dokładnie opisujemy, które stały się trochę przypadkowo, trochę z głupoty przywódców Zachodu i wielkiego biznesu, to się rozsypało jak domek z kart. I w tej chwili mamy sytuację taką, że świat jest jednym wielkim ogrodem, z którego sobie można zrywać dowolne owoce na dowolne potrzeby. Dlatego możemy sekwencjonować swój kod DNA za pomocą odebranych paczek kuriera i z instrukcją obsługi tego ściągniętą od AI. Dlatego wybitni polscy wynalazcy, chociażby Eleven Lab, nie ruszając się z miejsca, mieli kontakt z najlepszymi specjalistami na świecie, których namówili, że nagle świat się stał ogrodem, z którego możemy złożyć dowolną część. To się zaczęło i od Maska, to się zaczęło i od rewolucji ukraińskiej. To się zaczęło w wyniku klęski Zachodu, który wyeksportował technologię na cały świat poza Zachód. I przyspiesza zdolność. No i ludzie, którzy biorą w tej rewolucji, nie muszą kończyć bardzo drogich studiów, ani nie muszą mieć jakiegoś kapitału kulturowego. Tak samo jak żadnego kapitału kulturowego nie miał żołnierz ukraiński w 22 roku, kiedy z rury PCV i z zabawkowego drona sporządzał ładunek wybuchowy, który rozwalał Rosjan. Ten postęp jest żywiołowy, jest rozproszony, jest demokratyczny. I nasza teza jest taka, ten czas tych powstawania zupełnie w inny sposób tych nowych technologii jest jak uszyty pod ustawienia fabryczne Polaków, pod tą naszą partyzantkę perfekcyjną, pod naszą zdolność takiej aspiracji, która, w imię której jesteśmy nagle, my niby takie sopki, takie samotne wyspy, połączyć się i współdziałać na niewyobrażalną skalę, żeby coś wspólnie osiągnąć. I jeśli my przegapimy ten czas, to my przegapimy najlepszy moment na skok cywilizacyjny Polski, jaki mieliśmy od 30 lat, odkąd przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i zaczęliśmy używać funduszy europejskich. I to jest dokładnie taka sama waga. I albo to zrobimy, albo stracimy tę szansę. Bo kiedyś się to okienko zamknie.
1: Przypominam, że gościem audycji jest pan Bartłomiej Sienkiewicz, który jest współautorem z panią Anną Gil Piątek książki Naród do zadań specjalnych. Pan wspomniał o jednej z firm, no to ja przywołam drugą, która również w państwa książce się pojawiła. A o tyle jest to jeszcze interesujące, że ta firma również pojawiła się w tym największym, najważniejszym wystąpieniu politycznym w Unii Europejskiej, jakim jest orędzie o stanie Unii. Co więcej, pani Ursula von der Leyen, bo taki ma od kilku lat już zwyczaj, na ten moment swojego wystąpienia zaprasza różne postaci, o których chcę powiedzieć jako przykład pewnego sukcesu, no oczywiście najlepiej sukcesu unijnego czy europejskiego. No i wśród tych zaproszonych gości był Rafał Modrzewski. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest kawałek, jego sukces i jego kolegi jest kawałkiem jakiejś historii unijnej, bo rzeczywiście panowie poznali się na Erasmusie w Finlandii. No i ten jego kumpel z Finlandii jakoś sobie przypadli do gustu, założyli firmę, która, jak tu państwo przypominają, posiada w tej chwili największą konstelację urządzeń na orbicie, czyli miniaturowych satelit, i jest wyceniana na 2,8 miliarda dolarów. No tylko jest właśnie pytanie, czy poza tym, że tam był po drodze Erasmus, to jest pytanie, czy rzeczywiście to jest przykład tego, o czym też państwo piszą, garażowego biznesu, który się właściwie zaczyna od właśnie garażu i staje się czymś niezwykłym w skali świata. Czy to jest przykład determinacji tych ludzi? Bo jednocześnie gdzieś się w książce pojawia pytanie, no ale dlaczego właściwie oni to robią w tej Finlandii, a nie w Polsce? Jak jest z kapitałem, który oni do tego pozyskiwali? Bo trochę jest unijnego, ale też nie tylko, jest też trochę amerykańskiego. Właściwie na podstawie, czy na przykładzie tej firmy, no co można by powiedzieć w kontekście całej tej historii, którą państwo opowiadają?
0: No, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Oni się zwrócili do bodajże BGK-u, czy PFR-u, już nie pamiętam, ale na pewno nie do NCBR, z propozycją, że mają taki pomysł i usłyszeli od jakiegoś urzędnika, że jak to zrobią, to on zaprasza. Czyli coś, co jest istotą współczesności, czyli że przychodzisz z pomysłem i na ten pomysł dostajesz pieniądze, w Polsce zostało zamieniane na zasadę, że jeśli urzędnik nie wymyśli jakiegoś wynalazku, to on nie istnieje. Czyli w papierach nam się zgadza wszystko, ale w rzeczywistości te jednorożce, te firmy, które tak chętnie wszyscy tu przytulamy i chwalimy, firma pana Modrzewskiego czy Eleven Lab, te takie najsłynniejsze takie wypadki powstały, bo mogły się zrealizować poza Polską. Nie w Polsce. To nie są polskie firmy. To są firmy, które wymyślili i stworzyli Polacy poza granicami Polski, ponieważ Polska jest niezdolna do absorpcji tego rodzaju firm. I ten stan się utrzymuje do tej pory. Jest Rada Przyszłości u premiera założona. Tam siedzą ludzie o najwyższych kompetencjach, między innymi twórcy obydwu tych firm. To, co jest do zrobienia, jest jasne. Musimy po prostu zmienić cały system notariatu, ponieważ te firmy się opierają na tym, że dzielą się własnością w miarę pozyskiwania kapitału i wpuszczania kolejnych ludzi do siebie, na co czasami trzeba co powinno się odbywać w przeciągu jednego dnia, ponieważ to jest wejście funduszy inwestycyjnych. Oni potrzebują rezultat od razu. W polskim notariacie może to trwać miesiące. W związku z tym, mając do wyboru polski notariat bądź zmianę właścicielską firmy w przeciągu 24 godzin, co mają wybrać ci ludzie? Mamy bariery, mamy państwo zbudowane przeciwko tej rewolucji. Mamy mentalność urzędniczą i politykę, która się nad tym nie pochyla, która właściwie uniemożliwia nam ten skok cywilizacyjny. I albo przeprujemy to państwo, przynajmniej w części, pod ten skok cywilizacyjny, co jest naszym głównym postulatem, albo stracimy tę szansę. Znaczy, następny satelity, czy następny cudowny wynalazek znowu zostanie zarejestrowany gdzie indziej i znowu inne pieniądze go będą finansować. To, że oni dostali finansowanie ze Stanów, wiadomo, no, największe firmy, tylko ten pakiet finansowy może obejmować zarówno inwestorów polskich, czeskich, francuskich, izraelskich i amerykańskich. I nikomu to nie przeszkadza, bo wszyscy czekają na ten finał, który jest finałem wdrożenia zysków, tak jak satelity, które no, latają, są sprzedawane, zamawiane i tam sobie odbierają swoje pieniądze. Więc nie pieniądze tutaj decydują ich pochodzenie, tylko kraj, który to umożliwia, i w pewnym sensie rozpościera czerwony dywan przed ludźmi, którzy przychodzą z pomysłem.
1: No w tej chwili oczywiście tematem numer jeden, kiedy mówimy o nowoczesności, o skoku cywilizacyjnym, jest sztuczna inteligencja. No i mnie się rzeczywiście też wydawało, że to się dzieje właściwie ponadgranicznie, prawda? Że no, ze wskazaniem na Big Techy i Stany Zjednoczone przede wszystkim. I zastanowiło mnie to, że państwo również, nawiązując do tego wątku, nawet go dosyć dokładnie opisując, no i chyba przecież mając świadomość, z kim się mierzymy, tak? Czyli z takimi gigantami właśnie jak chociażby Musk i jego imperium, a jednak piszą państwo, kluczowe jest zbudowanie polskiej AI, zdolnej zapewnić nam suwerenność i realną konkurencyjność. Każdy miesiąc zaniechania na tej drodze jest błędem tej rangi, co w XVIII wieku uparte trwanie Polski przy folwarcznej gospodarce opartej na eksporcie zboża. Teraz, kiedy Polska ma dobrą pastę, stać nas na zbudowanie cyfrowej niezależności. Parafrazując znany cytat Andrzeja Sapkowskiego, możemy mieć amerykańskie F-35 do obrony, budować nowoczesność na tajwańskich chipach i świętować to czeskim piwem. Ale inteligencję, nawet tę sztuczną, wypadałoby mieć własną. Czy w dzisiejszych czasach można mieć własną polską sztuczną inteligencję?
0: To jest kwestia czasu i woli. W tej chwili jesteśmy wszyscy w rękach tych paru firm, które tworzą te wielkie modele. Równocześnie Chińczycy, będąc ileś tam w tyle, potrafili zbudować swoją, między innymi
1: przy pomocy Apple'a, jak pan...
0: Dokładnie, przy pomocy Apple'a, równocześnie dokonując czegoś, co jest powszechnie znane. Znaczy, w skrócie rzecz biorąc, rzecz polega na tym, że jeśli się ma jakiś swój model tego, to można go trenować na tym wielkim modelu. To jest inaczej, to ma tam różne nazwy, jedno z nich, ten proces polega na destylacji, czyli rozmawiające ze sobą AI destylują z tej drugiej system algorytmów, który leży u podstaw, to znaczy AI jest do skopiowania. Oczywiście jest kwestia zasadnicza, mianowicie mocy obliczeniowej, i to jest problem, który jest do rozwiązania. Natomiast myśmy tam pisali przede wszystkim o jednej rzeczy, że to nie chodzi o to, że stworzymy sztuczną inteligencję, która będzie równa antropikowi. To jest niemożliwe. ale my możemy dzięki Antropikowi wyszkolić taki model, który będzie nam przydatny w życiu i będzie użyteczny i będzie przede wszystkim w języku polskim. Ponieważ wszystkie modele zachodnie mają to do siebie, że są inteligentnymi obcokrajowcami, doskonale piszącymi po polsku. Co oznacza, że zgodnie ze starą zasadą Wittgensteina, nasze myślenie nie ma myślenia poza językiem. My myśląc o sobie i myśląc o jakimkolwiek problemie, bazując na języku angielskim, który jest tłumaczony w ułamku sekundy na nasze potrzeby, rozmawiamy cały czas z cudzoziemcem. I my mamy problem, gdzie szereg pojęć, szereg naszych takich ustawień fabrycznych absolutnie do tego modelu nie pasuje. Dam stary przykład, kombinować. On ma zarówno pejoratywny charakter, jak i pozytywny.
1: No, jest nieprzetłumaczalny chyba.
0: Na angielski jest nieprzetłumaczalny. Mhm. A w gruncie rzeczy odpowiada za bardzo dużą sferę społeczną i emocjonalną w Polsce. W związku z tym, a takich słów są setki i tysiące. Jeśli my nie zaczniemy polonizować agresywnie obcych modeli i jeśli nie zaczniemy pracować nad własnym, stracimy swój język, a razem z nim stracimy w pewnym sensie myślową suwerenność. I to jest suwerenność rozumiana w takim bardzo ogólnym sensie. Ale jest jeszcze taka suwerenność cyfrowa, która jest bardzo konkretna. Proszę sobie wyobrazić, że jest taki kraj w Europie, który na swoim modelu stał się kompletnie w jednej kwestii niezależny od amerykańskiego software'u i chińskich części. To jest żandarmeria francuska, która się przeniosła w całości na open source, czyli na te darmowe programy. Oni wyszli z Windowsów, oni wyszli z innych programów. Komputery można zbudować jak się chce, bo nie muszą przyjechać z Chin. Części można pozbierać z całego świata. I oczywiście nie we wszystkich, nie w całej tej, ale tam, gdzie to było ważne, państwo francuskie w tej kluczowej sile, jaką ma do spraw wewnętrznych, jest absolutnie autonomiczne. Da się? O rany, da się. No to w takim razie ja słyszałem wielokrotnie od moich kolegów rządowych zapewnienia o suwerenności cyfrowej. Za każdym razem, kiedy słyszałem te słowa, serce mi biło żywiej z radości. Natomiast efekty, projekty, pieniądze na to, gdzie to jest?
1: Mamy jakieś 5 minut do końca, no to czas na wnioski. One się oczywiście albo same już nasuwały w trakcie naszej rozmowy, ale też no, wydaje mi się, że jest jakieś oczekiwanie naszych słuchaczy, szczególnie właśnie od polityka rządzącego obozu, no, żeby może w takich konkluzjach kilku no, zawrzeć jakieś parę postulatów. No bo z jednej strony wydaje się, że właśnie to państwo bardziej przeszkadza. Przykład magazynów energii był znakomitym właśnie przykładem. Ale z drugiej strony, że jest jakoś potrzebny, tak? Skoro już mówimy o autonomii czy suwerenności związanej ze sztuczną inteligencją. Więc jak to zrobić? Jak to rozdzielić? Jak to podzielić? Tak?
0: No dobrze, mamy 5 minut, no to się w takim razie skrócę. Tak, na końcu dajemy pewną kierunek, nie receptę. My nie proponujemy wielkiej reformy w administracji państwowej. Jako politycy też mamy ograniczone złudzenia co do możliwości polityki, która jest skrępowana wieloma innymi rzeczami. Ale jeden jest trop bardzo wyraźny. Wszystkie państwa, które osiągnęły znaczący skok cywilizacyjny w oparciu o nowe technologie, kierowały się tym samym modelem zarządzania. Ten model zarządzania sprowadza się do koncentracji narzędzi. I działo się to w krajach tak diametralnie różnych jak rolniczy Tajwan, podzielona Korea.
1: Nawet Rwandę żeście chyba.
0: Proszę?
1: Nawet Rwandę żeście chyba.
0: Ale Rwanda po rzezi, ale Ukraina w trakcie wojny. Wszystkie te kraje osiągnęły niebywały skok cywilizacyjny właśnie w oparciu o nowe technologie, koncentrując narzędzia wokół celu, który sobie postawiły jako cel prymarny, podstawowy, zasadniczy. Znaczy skok cywilizacyjny za pomocą cyfryzacji. Nie ma możliwości stworzenia we współczesnym świecie rozwoju bez cyfryzacji. W związku z tym, jeśli się nie skoncentruje narzędzi rządzenia wokół rozwoju i cyfryzacji jako jednego kompleksu spraw, to się tego nigdy nie zrobi. I to też oznacza ustawienie pewnej szyny czy autostrady wewnątrz rządu, każdego rządu, wszystko jedno jakiego, gdzie wszyscy są podpięci do tej szyny czy do tej autostrady i w pewnym sensie muszą działać według jej logiki, a nie logiki swoich silosów administracyjnych, poszczególnych ministrów, dyrektorów departamentów itd., itd. Że jest w państwie jakiś cel nadrzędny i on ma absolutny priorytet przed wszystkim innym. Naszym zdaniem my mamy dwa cele takie. Pierwsze to jest bezpieczeństwo i drugie to jest rozwój i cyfryzacja w jednym. Jedno związane z drugim.
1: No tylko czy zawsze nie było tak, a teraz można powiedzieć, że szczególnie jest taka sytuacja, mam na myśli oczywiście wojnę, straszliwie się skoncentrowaliśmy na obronności, na wydatkach, na zbrojenia. Czy ktoś nie powie, tak, macie rację, dobrze, żeście to wszystko napisali, no ale teraz musimy kupować tam samoloty, czołgi, wozy opancerzone.
0: Nie, wie pan co, to co trzeba kupować dla wojska, to jest sprawa wojska i nikt tutaj nie marszczy noska. Natomiast zwracam uwagę, że współczesna wojna to jest przede wszystkim odporność i to jest odporność sieciowa, że wojna ma, nie musi mieć postaci gąsienic czołgowych ryjących polską ziemię, tylko wyłączenia energetycznego, ataków cybernetycznych, że wojna wymaga rozproszenia i bezpieczeństwa i coraz bardziej jest cyfrowa. Znaczy na froncie ukraińskim rządzi cyfra. Rządzi tak naprawdę rzeczywistość cyfrowa. To ona tak naprawdę powoduje, że jedna strona wygrywa w pewnym momencie, a druga przegrywa, bądź na odwrót. I jeśli my nie widzimy, że przyszłością rozwojową i tą jedyną, tą parą i elektrycznością, która była w XIX wieku, jest właśnie cyfryzacja, to znaczy, że w ogóle nie rozumiemy świata, w którym żyjemy. No, ta książka została napisana po to, żeby uświadomić wagę tego dla przyszłości Polski. I no, to jest coś w rodzaju apelu i do naszych przeciwników i wrogów, ale także i do naszych przyjaciół, żeby to zauważyć. Ponieważ to nie może być w pewnym sensie barw partyjnych. W Polsce nie ma dyskusji o przyszłości. Czy słyszał pan jakąś poważną dyskusję polityczną o tym, czy Bielik się nadaje jako polskie AI, czy nie? Albo w jaki sposób należy zabezpieczyć suwerenność państwa cyfrową? Nie, tej dyskusji nie ma. I jeśli się nie dyskutuje o przyszłości, to się zabija przyszłość. Po to jest ta książka, żeby nie zabić przyszłości.
1: Bardzo dziękuję. Państwa zachęcam, żeby po nią sięgnąć. Tam między innymi jest bardzo duży fragment właśnie udowadniający, jak postęp taki garażowy Ukrainie się udał w kontekście prowadzenia wojny właśnie. I tutaj pojawia się postać byłego już ministra obrony, młodego człowieka. Ale to już wszystko na łamach książki. A dzisiaj pięknie dziękuję za spotkanie. Bartłomiej Sienkiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. No i współautor książki Naród do zadań specjalnych był z nami.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.
1: Ja też państwu dziękuję. Podziękowania też dla Jurgena Schmidta, który audycję zrealizował, Marii Mroczkowskiej, która ją wydawała. No i życzę dobrej nocy. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: Autopromocja.
3: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać.
2: i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia to nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Szwedzka policja postrzeliła napastnika z nożem w pobliżu Zamku Królewskiego w Sztokholmie. Menadżerowie z Orlenu zatrzymani. Chodzi o polityczne manipulowanie cenami. Ponad tona śmieci wyłowionych z wody. To efekt sprzątania krakowskiego Zakrzówka. Minęła 23. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zaczynamy od Szwecji. Policjanci postrzelili mężczyznę przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie. Jak informuje policja, zachowywał się on agresywnie i posiadał broń. Według mediów chodzi o nóż. Mężczyzna jest poważnie ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Atak na dwa statki handlowe na wodach Bułgarii na Morzu Czarnym był dziełem Rosji. Jednostki zaatakowały drony morskie i powietrzne, oświadczył wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że siły obrony Ukrainy nie prowadziły żadnych operacji w tym rejonie morza i że ta kolejna tragedia z udziałem statków cywilnych wpisuje się w rosyjskie dążenia do uczynienia zachodniej części Morza Czarnego całkowicie nieprzydatną do żeglugi. Dwa statki handlowe zostały dzisiaj trafione przez drony w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii na Morzu Czarnym. Pływający pod banderą Togo statek zatonął, a los jego załogi pozostaje nieznany. Na drugim statku pod banderą Palau wybuchł pożar. Jego 18-osobowa załoga została ewakuowana. 4 miliardy 100 milionów złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, która poinformowała o zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur obowiązujących w spółce, które doprowadziło do braków paliwa na jej stacjach benzynowych. Mogą im grozić kary sięgające nawet 25 lat więzienia. Tomasz Fęskę.
5: Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku. We wrześniu obniżyli je skokowo.
6: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie i Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo.
5: Skutkiem ubocznym były niedobory paliw na stacjach samego Orlenu.
6: Na ponad 600 stacjach brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje. W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliw.
5: Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa i dotąd zatrzymanych zostało 5 osób. Jedna z nich to były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. Tomasz Fęskę, TOK FM.
4: Funkcjonariusze CBA przeszukali dzisiaj Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka. To w związku ze śledztwem wszczętym 2 października w sprawie podejrzenia popełniania przestępstwa przez RPD polegającego na przekroczeniu uprawnień i fałszywego oskarżenia. Chodzi o zdarzenia z udziałem Moniki Hornej-Cieślak na warszawskiej Białołęce w sierpniu. Sprawę opisał portal Zero.pl. Według artykułu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom 2 dzieci. 4 minuty, tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Po zniżkę w kwocie 300 zł mógł się zgłosić każdy dorosły Polak. Na szczegółami Marcin Starzec.
7: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę, a teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie większość drugich tur również została już wyprzedana. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, do których przyjeżdżali głównie turyści z południa Polski, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
7: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski. A jeśli komuś nie udało się dostać czeku, będzie miał jeszcze jedną szansę, bo w listopadzie ma odbyć się ostatni już nabór. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
9: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
10: Parasole, grille, konstrukcje stalowe. Widać, że przegląd tych śmieci jest naprawdę bardzo duży. Takim niepokojącym sygnałem jest obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka. To świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
9: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
10: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
9: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
4: Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21, prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka, awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. Po wczorajszej przegranej z Włochami 2-6 nasza drużyna zajęła drugie miejsce w grupie. To jednak wystarczyło do awansu. O tym, że biało-czerwoni okazali się najlepszą drużyną z tych, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Uwaga na gęstą mgłę, która do rana może się utrzymywać w północno-zachodnich regionach. W ciągu dnia sporo słońca i dość ciepło. Od 16 stopni na północy kraju i w Sudetach, około 20 w centrum, do 23 na południu. Silniej powieje na południu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest wtorkowy cykl z podcastem Półka z książkami. Podcastem, w którym Anna Sobańda rozmawia z autorami książek non-fiction, a więc przede wszystkim książek reporterskich. Na premierowe rozmowy zapraszamy co środę do aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. A my taki premierowy odcinek mamy dla Państwa właśnie dziś. Zapraszam.
11: Szkoła bez schematów, bez dzwonków, bez ławek i bez stresującego odpytywania pod tablicą, czy może po prostu ucieczka przed szkołą? Jak działa szkoła w chmurze i dlaczego zdecydowanie nie jest to rozwiązanie dla każdego? O tym porozmawiam w dzisiejszym odcinku. To jest podcast Półka z książkami. Ja nazywam się Anna Sobańda, a moją gościnią i ekspertką w tej rozmowie będzie Iwona Dudzik, dziennikarka i autorka książki Dzieci w chmurze. Cześć.
12: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
11: Fajnie, że jesteś, bo mam nadzieję, że sobie rozwijemy wiele różnych takich wątków, które są niepewne i niejasne w temacie szkoły w chmurze. Powiedz, czego my o tej chmurze tak naprawdę nie wiemy i czego najczęściej nie wiedzą rodzice, którzy się dają swoim dzieciom na chmurę namówić?
12: Każdy słyszał o szkole w chmurze, ale jak to działa od kulis, tego myślę, że nie wie nikt albo bardzo niewiele osób. No i mnie udało się przez te 3 lata przypatrywać się i trochę tych kulis poznać. No i myślę, że to, co ludzie wiedzą, to to, że szkoła w chmurze działa w oparciu o przepisy dotyczące edukacji domowej, natomiast znalazła na to swój patent. Daje uczniom platformę i raz w roku zdaje się egzaminy. Natomiast te egzaminy najczęściej wszyscy zdają na piątki, szóstki. Nie ma z tym problemu. W związku z czym wszyscy są zadowoleni. Szkoła rośnie w siłę. W 2025 roku w edukacji domowej było 60 tysięcy uczniów. Z tego ponad 30 tysięcy w szkole w chmurze, co oznacza, że to jest największy podmiot edukacyjny i to nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
11: O tym, czy to w ogóle jest szkoła, bo patrząc na definicję z słownika języka polskiego, szkoła to jest instytucja, która naucza. To ja się tutaj mam trochę wątpliwości, czy można nazwać szkołę w chmurze szkołą, ale cofnijmy się tak może troszkę do początku. Ja byłam jedną z tych osób, które myślały, że szkoła w chmurze to jest de facto właśnie edukacja domowa. Tymczasem to nie jest dokładnie to samo. Wyjaśnij proszę różnicę.
12: Przepisy dotyczące edukacji domowej są takie, że tam różne formuły się mieszczą, ponieważ są bardzo ogólne, nie są doprecyzowane, są dziurawe. Te stare szkoły edukacji domowej, one głównie wychodziły z takiego nurtu religijnego. Rodzicom chodziło o to, żeby dzieci były nauczane zgodnie z ich wartościami. Natomiast te przepisy również można w oparciu o nie stworzyć zupełnie inny system. Właśnie taki, jaki zaproponowała szkoła w chmurze, gdzie daje platformę, organizuje egzaminy, ale online. Czyli o ile te dotychczasowe szkoły miały kontakt z uczniami, o tyle w jaki sposób można mieć kontakt z 30 tysiącami uczniów, którzy zostali w domach na odpowiedzialność rodziców, a sposobu kontroli nie ma. No więc to jest moje pytanie, dlaczego tak się dzieje, takie no, pytanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w jaki sposób mogło puścić do czegoś takiego, że taka grupa dzieci uczy się przy braku kontroli, bo kontrola jest fikcją, bo tym są właśnie egzaminy online. Mhm.
13: To uściślimy. Szkoła w chmurze działa w ramach systemu edukacji, czyli osoby, które kończą tę szkołę, dostają no, takie dyplomy jakby tam zakończenia szkoły podstawowej, maturę i tak dalej. Tak? To są jakby, to działa w ramach naszego systemu edukacji.
12: Tak jest.
13: Tak jest. I teraz tak, edukacja domowa, tak jak mówiłaś, są różne. Jest Montessori, tam są według różnych, prawda, tych jakby takich myśli związanych z edukacją i tak dalej. I one różnią się tym, że tamte egzaminy zwykle odbywają się stacjonarnie. Znaczy, że jest jakaś szkoła fizyczna, do której się jeździ i zdaje się egzaminy.
12: Tak jest.
13: I tak to nie działa w szkole w chmurze. To jest ta zasadnicza taka różnica jakby.
12: Tak to nie działa w szkole w chmurze, choć tutaj też jest pewnego rodzaju furtka, czy taki sposób szkoły w chmurze na to, ponieważ ona umożliwia również zdawanie fizyczne, jeżeli ktoś chce. No jednak zdać egzamin fizycznie wymaga pewnego wysiłku, w związku z czym zdecydowana większość, ale to absolutnie zdecydowana większość jednak się odbywa online. No i w zasadzie to jest też przykład na to, że w wielu aspektach funkcjonowania tej edukacji domowej chmura znalazła taki sposób, żeby mieścić się w prawie, a jednocześnie, żeby dla większości zdecydowanej, przytłaczającej była to fikcja. Wspomniałaś też o tym, że nie jesteś pewna, czy sposób funkcjonowania tej szkoły, która nie uczy, ponieważ nie organizuje lekcji, czy to w ogóle jest szkoła. No i otóż jest to bardzo dobre pytanie, które jest kłopotliwe dla urzędników, ponieważ jeżeli nie spełnia, znaczy jeżeli szkoła czy placówka nie spełnia pewnych wymagań, nie ma tam planu lekcji, harmonogramu, miejsca, to no nie spełnia definicji, ale wystarczy, że założymy, że w ramach szkoły, właśnie tego podmiotu, który zajmuje się, wyspecjalizował się w edukacji domowej, utworzymy pewną grupę niewielką, kilku osób, dla których będą odbywały się lekcje i już ten warunek jest spełniony i w związku z tym urzędnicy nie mają, tak powiem, czego się przyczepić. Rozkładają bezradnie ręce.
13: Żeby nie było, że my sobie tak tutaj teoretyzujemy, ty masz własne doświadczenie z szkołą w chmurze. Twoja córka była przez 2 czy 3 lata?
12: To były 3 lata od klasy drugiej.
13: Liceum.
12: I druga liceum, czyli większość klasy drugiej, trzeciej, no i najważniejszą maturalną klasę. Mhm.
13: Z jakimi jakby nastawieniem, z jakimi emocjami wchodziłyście w ten projekt? To była twój w ogóle pomysł, czy córki?
12: Ja nic nie wiedziałam o szkole w chmurze, nie znałam tego pojęcia. Również edukacja domowa gdzieś tam mgliście mi się kojarzyła. Argumenty, jakich użyła moja córka, to, że no w szkole właściwie traci się czas, lekcje przepadają, przez długi czas nie ma nauczyciela do prowadzenia przedmiotu, że i tak się uczy sama, więc i tak sama szybciej to ogarnie, szybciej się nauczy, zyska czas. No byłam sceptyczna, ale z drugiej strony 15 lat, niech dziewczyna decyduje o sobie, może też taki zew ciekawości, przygody, może coś nowego wymyślili. Pomyślałam, że czemu nie? No życie jest po to, żeby doświadczać nowych rzeczy, nowych sposobów. Trzeba być otwartym. I wchodziłam w to jako zwolenniczka. Przez długi czas byłam zwolenniczką, ponieważ rzeczywiście zobaczyłam, że tego czasu jest więcej, jest wyspanie, że dziewczyna sobie organizuje swoje życie, taka zaangażowana w harcerstwo, w wolontariat również. Wkrótce rozpoczęła dorabiać w sklepie, więc ja się bardzo cieszyłam, że potrafi zrobić zwrot towaru, wystawić fakturę i jeszcze w dodatku dogadywać się z dorosłymi kobietami w tym sklepie, bo to było w sklepie. No ale to bardzo szybko ten mój entuzjazm się skończył, no bo jednak tak otrzeźwiałam, że jednak to jest czas nie dorosłości, to jest czas szkoły, nauki, a im bardziej zbliżała się matura, tym z większą uwagą się przypatrywałam, no, na czym ta nauka polega, że może chciałabym zobaczyć, jak idą postępy, bo nie masz tutaj Librusa, nie dostajesz powiadomień na Messengera, jakichś informacji od rodziców. Tutaj po prostu dzień mija bez jakichkolwiek zakłóceń, można powiedzieć. Sama sobie wszystko organizujesz, no ale to ma swoją cenę, ponieważ szkoła jest po to, żeby nasze dzieci zdobywały tę wiedzę ogólną, którą ustaliliśmy, że chcemy zapewnić jako społeczeństwo naszym dzieciom, żeby miały jakąś taką orientację w świecie. No i wtedy zaczęłam, właśnie po kolei zaczęły mnie różne elementy tej właśnie edukacji niepokoić.
13: Powiedz jakie?
12: No po pierwsze, kiedy córka się zapisywała, pokazywała mi, że postępy są monitorowane, pokazała mi taki kolorowy wykres, który się pięknie zapełnia wraz z tym, jak postępuje wiedza, jak zdobywasz kolejne etapy. Rozwiązujesz kolejne zadania, tort, takie kółeczko się pięknie zapełnia, pokazuje procenty, aż masz 100%. No tak, tylko że te postępy śledzi dziecko, nie rodzic. Rodzic nie ma wglądu w tą część, na którą loguje się dziecko, na tą część platformy. Ma zupełnie inne informacje, tylko czy kiedyś zaplanowany egzamin i czy dziecko zdało. Co ważne, dość późno odkryłam, że rozwiązywanie kart pracy, ponieważ platforma to są karty pracy, które należy rozwiązywać i wówczas ten postęp jest odnotowywany, że to nie jest obowiązkowe. Więc jeżeli uczysz się po swojemu, nie korzystasz z platformy, to jest okej, możesz się nie uczyć. Ważne, żebyś zdał egzamin. Już to było dla mnie trochę nie fair, bo jeżeli ja odpowiadam za naukę, dlaczego nie mogę mieć realnego wglądu w postępy? Czy ja mam 15-latkę odpytywać codziennie, sprawdzać jakieś zeszyty, których nie trzeba prowadzić? No nie jestem w stanie w żaden sposób stwierdzić, co nastolatka, która jest ze mnie na przykład jest w swoim pokoju i uczy się, wychodzi, wraca, po prostu prowadzi, żyje swoim własnym życiem, że ja nie mam nad tym takiego informacji zwrotnej. A jeżeli chodzi o egzaminy, wielkim dla mnie zdziwieniem było to, że egzamin odbywa się owszem online, to jest zrozumiałe, ale to, że pisze ogromna liczba osób, na przykład 100 osób się łączy
13: w
12: tym samym czasie, jakaś osoba z ramienia szkoły czuwa nad przebiegiem, bardziej chodzi o to, bardziej chodzi o tę stronę techniczną, czy komuś się nie zerwało połączenie. Natomiast taki egzamin odbywa się trzeba mieć włączoną kamerę, natomiast co się dzieje poza okiem kamery, to jest niekontrolowalne. Również to, że pytania, które się pojawią, to są właśnie te pytania, które były w kartach pracy, jeżeli z puli przewidzianej na dany rok, na przykład 20 pytań, uczeń rozwiązał 10, to właśnie te 10 się pojawi na egzaminie. No więc już mamy tutaj kolejny element, który sprawia, że można oczywiście pracować rzetelnie, nauczyć się bardzo wiele, ale istnieje również opcja, że nie pracowaliśmy rzetelnie.
13: Że za okiem kamery mamy otwarty na przykład drugi komputer, tak? W którym
12: urządzenie wydrukowane, no to nie każdy z nas wie, ma wystarczająco dużo wyobraźni, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kolejnym egzaminem jest egzamin ustny i tutaj również znamy pytania. Nauczyciel losuje z puli dwa pytania. Jedno można zamienić na własne.
13: Jak własne?
12: No, przygotowane wcześniej. No, jeżeli jedno z pytań nie odpowiada uczniowi, może zamienić na, wskazać pytanie, na które chciałby odpowiedzieć. Czyli idealna odpowiedź, znaczy jeżeli odpowie, no to znaczy, że 50% przy założeniu, że na pierwsze pytanie nie odpowiedział, więc ma 50%. Ale jedną taką formą bardzo często wybieraną jest forma prezentacji. Czyli jeżeli przedstawisz prezentację, możesz ją mieć od kolegi, możesz ściągnąć z internetu, możesz zrobić oczywiście samodzielnie. Przedstawisz prezentację, no to również masz zdany egzamin.
13: To się przekłada na dość dobre oceny, które mają uczniowie w chmurze.
12: Oczywiście, na egzaminach są bardzo dobre oceny. Natomiast problem się pojawia na egzaminach państwowych, ponieważ ta różnica, ten kontrast jest bardzo duży i ministerstwo chciało go zbadać. Ale warto też zauważyć, że egzamin ósmoklasisty wystarczy na nim się pojawić, więc nie do końca jest możliwość pełnej weryfikacji, a wyniki dotyczące matury są dość niekorzystne, jeżeli chodzi o szkołę w chmurze. Bardzo ciekawym pytaniem jest to, jaki odsetek uczniów podchodzi do tego egzaminu.
13: Do matur. Jaki?
12: Znacznie wyższy odsetek nie podchodzi w porównaniu na przykład z liczbą uczniów, którzy w warszawskich liceach nie podchodzą. To są pojedyncze osoby, które w danej klasie nie podchodzą do matury. To jest około 3-4%, a tutaj mamy znacznie wyższy odsetek. Według danych, które uzyskałam z miasta, to było ponad 20%.
13: Ale myślisz, że to wynika z takiego poczucia właśnie, że czują się nieprzygotowani do tego egzaminu? Czy to wynika z tego, że to są młodzi ludzie, którzy właśnie bardzo chcieliby wyjść z tego systemu edukacji i jakby nie zależy im na tym, żeby pójść na studia? No wiadomo, że bez matury na studia nie pójdziemy. Czyli, że to skończenie tego liceum w chmurze im po prostu wystarcza, bo oni nie mają presji na oceny, na wyniki, na egzaminy i tak dalej.
12: No z pewnością tak jest. Należałoby może zbadać to.
13: Czyli takich badań nie mamy. Powiedz, bo ty wspomniałaś o tym, że miałaś problem z tym, że no nie masz jakby informacji zwrotnej na temat postępu w nauce swojej córki. A kto w tym systemie edukacji w chmurze bierze na siebie odpowiedzialność za kształcenie dziecka?
12: My rodzice.
13: Rodzice.
12: My rodzice, więc jeżeli otrzymujemy platformę, ulegamy takiemu łatwemu złudzeniu. Chcemy w to wierzyć, że nasze dziecko za drzwiami swojego pokoju dostało wspaniałe narzędzie, innowacyjne, nowatorskie i właśnie wyprzedza swój czas i uczy się genialnie z platformą. Ja zresztą zrobiłam pewien taki eksperyment i spróbowałam zalogować się i zobaczyć, jak wygląda taka nauka. Więc tutaj miałam swoje obserwacje, które zresztą opisałam w książce. No jeżeli jesteś ciekawa, to powiem, że na platformie właśnie mamy te karty pracy, mamy też takie przy każdym zadaniu tak chmurkę z takim odesłaniem, gdzie możemy znaleźć odpowiedź i to są powszechnie dostępne w sieci materiały, Wikipedia, różnego rodzaju takie darmowe materiały, również materiały na YouTubie, filmy różnych
13: influencerów. Czyli są źródła, do których tak naprawdę ten młody człowiek mógłby sam też dotrzeć, tak? Tylko on ma je po prostu zebrane w jednym miejscu.
12: Tak, ma zebrane, ale można też powiedzieć, że rozrzucone.
13: Mhm. Okej. Czyli jakby ty jako rodzic bierzesz odpowiedzialność za edukację, z drugiej strony, no bo my nie mówimy teraz o tej podstawówce wczesnej, gdzie faktycznie to nauczanie pewnie nawet i w chmurze wygląda tak, że z tym dzieckiem trzeba siedzieć, no bo trudno mi sobie wyobrazić 7- czy 8-latka, który zupełnie sam bierze na siebie swoją edukację i robi wszystko sam, więc rodzice pewnie towarzyszą, no ale rozumiem, że nastolatkom w szkole średniej już nie bardzo. Tymczasem nie masz żadnej tak naprawdę informacji zwrotnej, jedyną informacją jaką masz jest ta z egzaminów, które wypadają bardzo dobrze. I jakby to często jest taki, ja się spotykałam z takimi komentarzami na temat chmury, że no to jest cudowne rozwiązanie, bo dziecko przynosi piątki, właściwie prawie się nie uczyło, albo się gdzieś tam uczyło, rodzic nie widział, natomiast realizuje swoje pasje i przynosi dobre oceny. Jak się czyta te foldery reklamowe i te komentarze, to można by było pomyśleć, że to faktycznie jest genialne rozwiązanie. Czy ty uważasz, że są osoby, dla których to jest dobra opcja?
12: Wiesz, po tych 3 latach ja mam wątpliwości, czy to jest dla kogokolwiek dobra opcja. Być może jest to dobra opcja dla kogoś takiego jak Angelina Jolie, która swoje dzieci no, uczyła w tym systemie, ale jest to osoba, która no, zmienia swoje miejsce pracy, która ma pewne możliwości, żeby dzieciom załatwić najlepszych nauczycieli indywidualnych, więc ja mam pytanie, czy rodzice, którzy zostają nawet z tymi mniejszymi dziećmi w domu, czy oni mają rzeczywiście czas i kompetencje, żeby każdego dnia systematycznie siadać z tymi dziećmi, kiedy, no już na pewno nie wtedy, kiedy idą do pracy, więc kiedy? I czy z polskiego, z matematyki, z biologii, co z WF-em, co z przedmiotami artystycznymi? To są pytania, na które nie znajduję odpowiedzi.
13: No, jest taki wątek, który mnie najbardziej też

0: takiego właśnie, który mógłby być dla niego dobry?
1: Szkoła jest taka tradycyjna, z pewnością ma bardzo wiele wad. To nie jedna audycja, ale pewnie wiele audycji można by na ten temat bardzo pasjonujących zrobić. Natomiast czy to jest pozbawianie? Tak, ponieważ dziecko uczy się nie z platformy, nie z urządzenia. Człowiek uczy się od człowieka. To jest najlepszy system. Platforma może być wsparciem wtedy, kiedy no, wracaliśmy do domu po lekcjach, otwieraliśmy podręczniki, jeszcze każdy się musiał uczyć, więc czasy się zmieniają, platformy, są różne, jest nauka i wiedza dostępna online, ale jednak pamiętamy tych nauczycieli, którzy potrafili nam coś w pasjonujący sposób opowiedzieć, zarazić nas zainteresowaniem do jakiegoś przedmiotu. Tutaj dziecko każdego dnia musi mobilizować się samo. Lub możemy mu zapewnić oczywiście nauczycieli. Tylko ja mam pytanie, czy rzeczywiście większość z tych osób, które się na to decydują, zapewniają indywidualnych nauczycieli swoim dzieciom, czy po prostu liczą na to, że w jakiś naturalny sposób, a nie brakuje tego rodzaju literatury, która nie naukowej, tylko raczej to są tacy samozwań czy guru, którzy głoszą, że w sposób naturalny uruchomią się w dzieciach pokłady zainteresowania. Oczywiście dzieci mogą zmieniać swoje zainteresowania. Raz się interesują jednym, raz drugim. Ale to zainteresowanie może się bardzo szybko wypalić i dziecko zostanie samo z komputerem i w rezultacie okaże się, że dzień spędza grając w gry.
2: No nie wiem, czy u ciebie było podobnie, ale u mnie było tak, że jakby interesowały mnie te przedmioty, które prowadzili bardzo ciekawi nauczyciele, którzy potrafili je w ciekawy sposób opowiedzieć. Jestem przekonana, że to, że zajmuję się teraz książkami, to jest w dużej mierze zasługa moich pań polonistek z liceum i z podstawówki, które były cudowne. Natomiast faktycznie nauczyciel, który nie miał w sobie tej pasji, jakby nie potrafił zarazić, więc też myślę sobie, że to jest jakby trochę pozbawianie dziecka tego kontaktu, które z nauczycielem, z jakimś pedagogiem, który mógłby w nim zaszczepić jakąś ciekawość do danego tematu. A co z innymi relacjami społecznymi? No bo szkoła to jest jednak, ja to przynajmniej tak widzę, że to jest jednak nauka tych relacji, pracy w grupie, tych fajnych, też tych trudnych, ale no dziecko uczy się. Jak to jest w tej Szkole Chmurze? Czy to można w jakikolwiek sposób zastąpić?
1: Można w Szkole Chmurze znaleźć wiele osób, które się zraziły do tradycyjnej szkoły. Pani oceniła niesprawiedliwie, koleżanki były złośliwe, chłopcy byli agresywni, wulgarni, palili papierosy i w szkole była narkomania, ale no takie jest nasze społeczeństwo. Nie możemy żyć w oderwaniu od tego społeczeństwa i musimy uczyć się rozwiązywać właśnie takie problemy, konflikty, trudne sytuacje, a nie w momencie jakiejś porażki zamykać się, wychodzić. W moim odczuciu to nie jest dobra droga.
2: No ja też myślę, bo czytałam trochę, przygotowując się do naszej rozmowy, czytałam też opinie ekspertów, bo tutaj często pada taki argument, że do tej szkoły, że ta szkoła jest wspaniałą alternatywą dla osób, które doznały jakiejś szkolnej traumy albo mają jakieś fobie społeczne. No tymczasem eksperci mówią, że to też nie jest dobra droga. Znaczy wyciąganie dziecka z tego rówieśniczego kręgu i zamykanie go w domu, to nie jest dobra droga. I teraz pytanie, czy dziecko, które ma fobię społeczną czy jakąś traumę szkolną, samo sobie zapewni ten krąg rówieśników, będąc w Szkole w Chmurze? No bo tam się pojawiają takie argumenty twórców i zwolenników tego rozwiązania, że no przecież dziecko wtedy sobie tworzy własną sieć społeczną, taką właśnie, jaką chce, a nie taką, do jakiej jest zmuszone w tradycyjnej szkole. Czy tak to twoim zdaniem może działać?
1: W przypadku fobii społecznej rozwiązaniem nie jest ucieczka od bodźca, który wywołuje stres, tylko ekspozycja na niego. To jest element terapii. Tymczasem bardzo często do edukacji domowej odchodzą właśnie osoby, które, gdzie pojawił się jakiś problem. Na przykład nauczyciele zaczęli się interesować, dlaczego dziecko, no powiedzmy, w sposób

0: niekontrolowany i bardzo niepokojący tyje, albo ma jakieś zachowania takie, które świadczą o ogromnym stresie, albo ataki lęku. To wszystko są zagadnienia dla specjalisty, to są problemy, które trzeba rozwiązywać. Czy jeżeli dziecko odchodzi do edukacji domowej, to zostało zaopiekowane? Ja właśnie, to mnie właśnie tak odważyło i nawet do tej rozmowy teraz tutaj, że powinniśmy no, zadać pytanie o te dzieci, które się no, nie upomną. One się nie zgłoszą do książki, która przedstawia historię sukcesów, o której tutaj już wspominałaś. One nie przyjadą na piknik, który jest organizowany co roku. Natomiast no pytanie, co się z nimi dzieje i czy naprawdę rozwiązanie to właśnie edukacyjne jest dla nich najlepsze, czy nie tracą jakiejś czegoś, co im się właściwie należy. I czy nie straciliśmy ich jakby z pola widzenia?
1: Tak, dla mnie to był bardzo taki, jeden z bardziej niepokojących wątków w twojej książce, czyli ten, w którym zwracasz bardzo słusznie uwagę na to, że dziecko, któremu w domu dzieje się jakaś krzywda, szkoła jest tym miejscem, które jest w stanie to wyłapać. Wiemy, że bywa z tym różnie, to też nie jest tak idealnie, że w tych szkołach standardowych te wszystkie przypadki są wyłapywane i jest reakcja, no ale są wprowadzane kolejne narzędzia i tak dalej do tego, żeby tak się działo. Tymczasem w tej edukacji domowej, w szkole w chmurze, to dziecko już jakby mam poczucie, że nie ma znikąd szansy na to, żeby jego problemy zostały zauważone i żeby ta pomoc gdzieś przyszła.
0: No ale po to są te nasze rozmowy, bo żyjemy w... No nie jesteśmy samotną wyspą, żyjemy wśród ludzi i powinniśmy reagować, jeżeli coś się dzieje. Wiemy, tak jak powiedziałaś, że system nie jest idealny, doskonały, natomiast... Mamy niebieską linię, to nie musi się nic dziać, wystarczy niepokój. Wyjaśnienie sprawy, myślę, wszyscy specjaliści raczej mówią o tym, że lepiej rozwiać wątpliwość niż
1: tak, zareagować na wyrost, tak, niż nie tak, zareagować tak. W sytuacji, w której powinniśmy, więc apelujemy tak tutaj do widzów i słuchaczy, żeby w takich sytuacjach reagować. A powiedz jeszcze, ponieważ miałaś też z tym doświadczenie, bo często osoby, które czytałam różne fora rodziców, którzy się zastanawiają, pytają innych rodziców, wejść w chmurę czy nie wchodzić. I pojawia się taki argument, spróbujcie, jak wam się nie spodoba, to wyjdziecie. Czy z tym wychodzeniem z chmury i wracaniem do systemu, to jest faktycznie taka prosta sprawa?
0: Proszę zapytać na przykład dyrektorów liceów, jak zapatrują się na to, kiedy licealista po na przykład kilku miesiącach nawet, już nie mówiąc o po roku czy po dwóch latach, chce wrócić do liceum. Nie ma takiej możliwości praktycznie. No, czasami się to zdarza, owszem, ale szkoły traktują to jako coś takiego, że ta osoba jest, stanowi jakby pewne ryzyko dla grupy, która pracowała w sposób systematyczny, równomierny. Jeżeli ktoś ma luki, to jest problem. Również w edukacji domowej każdy pracuje w swoim tempie. Wypracowania czy sprawdziany piszemy w określonym czasie. Więc dlatego podejście dyrektorów liceów do uczniów jest no, bardzo ostrożne. Nie ma możliwości powrotu często. Ale też osoby, które skorzystały z tej formy, często zdają sobie z tego sprawę i też nie chcą wracać, ponieważ już zakosztowały tego łatwiejszego systemu.
1: Osoby w sensie, mówisz pewnie o uczniach bardziej niż...
0: Tak, bo ponieważ jest to niezwykle kuszące mieć znakomite oceny, nie wkładając mniej wysiłku niż rówieśnicy, którzy w liceum muszą każdego dnia systematycznie pracować. Ja nie mówię i nie adresuję tych słów do wszystkich. Ja tylko mówię o tym, że nie mamy żadnego sposobu odróżnienia tego, czy ktoś naprawdę solidnie pracował, czy jest geniuszem i jemu to pomaga, odnalazł się w tym, czy też raczej jest, ja przypuszczam, w większości, której o wiele łatwiej jest dostać dobrą ocenę, niewiele pracując mniej, zdecydowanie mniej. I to jest kolejne pytanie o świadectwo. Czym jest świadectwo? Tam jest pieczęć z godłem Polski, ale więc chciałoby się, żeby to coś oznaczało. I to jest moje kolejne pytanie do MEN-u. Co MEN na to? Czy to tak powinno wyglądać? Mhm.
1: Ty opisujesz też całą taką potyczkę między chmurą a MEN-em. Też nie chciałabym, żebyśmy wszystko, co jest w twojej książce, opowiedziały, bo ja zachęcam jednak do przeczytania, zwłaszcza rodziców, którzy gdzieś tam się zastanawiają. Ale też tak po prostu z ciekawości, bo dużo o tym mówimy, w ogóle o systemie edukacji mówi się dużo, a to jest dosyć ważny wątek. Tak jak wspomniałyśmy, 30 tysięcy blisko uczniów jest aktualnie w chmurze. Ale tak tylko, żebyśmy wyjaśniły. Szkoła w chmurze jest dotowana z funduszy państwowych. To nie jest prywatna firma, która może sobie działać jak chce.
0: Firma jest prywatna, działa w systemie prawnym jako szkoła publiczna. Edukacja domowa otrzymała w ostatnich latach mniejszą kwotę. To jest w zależności od wielkości szkoły, liczby uczniów, otrzymuje mniejszą kwotę, zdecydowanie mniejszą kwotę.
1: Tak, bo tam te subwencje zostały ucięte.
0: Tak, natomiast warto zwrócić uwagę znowu na tutaj kruczek. To nie dotyczy dzieci z orzeczeniami, a takich jest coraz więcej. Powiedziałaś, że nie będziemy zdradzać wszystkiego, co jest w książce. Myślę, że do tej pory zdradziłyśmy ułamek zaledwie, a to jest kolejny ogromny rozdział, który pokazuje, w jaki sposób można otrzymywać wielokrotnie wyższe kwoty na ucznia, nie mieć obniżonej subwencji, będąc szkołą, która zajmuje się uczniami w edukacji domowej. No i jest to arcyciekawy sposób i taki nurt, bym powiedziała, biznesu edukacyjnego, który również opisuję.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle, ale powiedz, czy chmura oferuje tym uczniom ze specjalnymi, z orzeczeniami, czy z jakimiś specjalnymi potrzebami jakieś dodatkowe wsparcia, jakieś specjalne traktowanie, w związku z tym, że te subwencje, no tak jak piszesz, są wielokrotnie wyższe niż w przypadku ucznia bez orzeczeń.
0: No i to jest fantastyczne pytanie, ponieważ oferta jest, a jak to jest realizowane w praktyce w sposób online, to jest pytanie, na które ja daję odpowiedź w książce, ale też liczę, że może inni dziennikarze również się tym zainteresują, będą zgłębiać to.
1: Mhm. No nad szkołą w chmurze trochę tych chmur się w ostatnim czasie zbierało, bo tam były też kontrole, też o tym piszesz, to są też informacje, które w mediach się pojawiały. Jakieś tam kontrole chyba też w ostatnim czasie były, nie wiem, czy już są ich wyniki. Natomiast ewidentnie ta szkoła rośnie w siłę. Ona kilka lat już funkcjonuje. Doszła do tych prawie 30 tysięcy. No i teraz założyciele twierdzą, że oni nie chcą rosnąć już bardziej. To znaczy oni chcą... Słyszałam takie padło zdanie, że nie chcą być największą szkołą w Europie, a na ten moment wygląda na to, że są. Natomiast z drugiej strony te hasła wciąż brzmią dla młodych ludzi bardzo atrakcyjnie, tak? Czyli, nie wiem, porzuć schematy, mniej czas na własne pasje. Czy ty myślisz, że to faktycznie będzie dalej ta popularność tej szkoły rosła, czy jednak ludziom gdzieś te klapki z oczu pospadają i docenimy to, że mimo, że ten nasz system edukacji tradycyjny ma bardzo wiele wad i tak naprawdę to ja jestem zwolenniczką tego, że on jest do zaorania i zbudowania od nowa, ale jednak na takich zasadach, o jakich mówiłyśmy, czyli że uczy człowiek człowieka.
0: Myślę, że nasi słuchacze są wystarczająco inteligentni i mądrzy i sobie swoje wnioski wyciągną. Natomiast tutaj jest kolejny trik, ponieważ szkoła w chmurze od wielu lat przewidując problemy właśnie związane z tym, że jest bardzo dużą jednostką, miała taki plan rozproszenia, czyli wciągnięcia też wielu innych szkół, dla których niezwykle atrakcyjne jest to, że można otrzymywać dotacje duże i skorzystać z platformy, więc szkoła w chmurze próbuje jakby zarazić tą swoją ideą nauki na platformie, udostępnić platformę, także innym szkołom, zachęca rodziców do zakładania takich szkół. I to się dzieje, i to się rzeczywiście dzieje, ponieważ mniejsza szkoła może dostać wyższą dotację. Więc plan jest rzeczywiście sprytny.
1: Zaczęłyśmy trochę od tego, czym, jakby jak działa szkoła w chmurze i dlaczego nie jest dla każdego. Jakby czytając to też już się do tego dwuje któryś raz, że czytając te hasła reklamowe samej szkoły w chmurze, można sobie pomyśleć, że to jest właściwie takie idealne rozwiązanie dla niektórych grup. Tam są podawane przykłady na przykład sportowców, którzy mają dzięki temu więcej czasu na to, żeby uprawiać sport i idą w stronę zawodowstwa, czy jakichś artystów, którzy się realizują w innych pasjach i tak dalej. Ty obserwowałaś, jak to działa przez blisko 3 lata. Czy to faktycznie jest tak, że młodzi ludzie tak masowo poświęcają ten zaoszczędzony na szkole czas na te własne pasje i realizacje się w innych obszarach?
0: Rzeczywiście szkoła przed kamery pokazuje sportowców, pokazuje artystów, pokazuje osoby, które osiągnęły ponadprzeciętne wyniki na olimpiadach. Ale to trochę tak, jakby pokazać, nie wiem, sportsmena powiedzieć, zobacz, ćwiczył na, nie wiem, jakiejś tam gumie i proszę, jakie osiągnął rezultaty. Chodzi mi o to, że to są osoby, które osiągnęły te znakomite wyniki nie za sprawą szkoły w chmurze, tylko za sprawą treningów, za sprawą opiekunów, nauczycieli, mistrzów, którzy ich prowadzili, przy ogromnym zaangażowaniu rodziców. Natomiast edukacja domowa dla wybitnych jednostek nie jest jedyną możliwością rozwoju. My przecież system dysponuje taką formułą jak nauczanie indywidualne, które daje taką możliwość właśnie dopasowania do tych szczególnych, dla tych osób o szczególnych zdolnościach. Więc to na pewno jest właśnie tak, że szkoła bardzo chętnie się tym chwali.
1: Ja ci powiem, że czytając swoją książkę i w ogóle zastanawiając się nad tą edukacją domową, szkołą w chmurze, bo moim zdaniem to są takie dwie różne sytuacje. Czyli po pierwsze to są te małe dzieci, gdzie faktycznie rodzic musi wziąć na siebie dużą część tej nauki i tutaj trudno mi sobie to wyobrazić i pogodzić na przykład z pracą zawodową, czyli że ja miałabym z moją 9-letnią córką siedzieć codziennie, uczyć ją przedmiotów, których się uczy w szkole i oprócz tego pracować zawodowo jeszcze. No ale rozumiem, że są rodzice, którzy jakoś to sobie godzą. Natomiast druga sytuacja to są właśnie już te nastolatki, które dostają te możliwości i narzędzia, żeby uczyć się samemu. Wystarczy poczytać komentarze, żeby się zorientować, że w wielu przypadkach to jest trochę pomysł na to, jak ominąć system edukacji, czyli po prostu przejść przez to wszystko jak najmniejszym zaangażowaniem i z jak najmniejszym wkładem własnym. Efekty, to już jakby zostawiamy chyba, tak? Każdy sobie doczyta i sam dopowie, jakie są efekty tego. Powiedz, czy tak jakby zupełnie już na zakończenie, co ty byś poradziła rodzicom, którzy są przez własne dzieci, bo nie mówię o tych, którzy sami świadomie w to wchodzą, bo liczę na to, że przeczytają i się upewnią, z czym mają do czynienia, ale takim jak jaką ty byłaś mamą, czyli której córka przedstawiła te najlepsze strony tej edukacji jako coś, co pomoże rozwinąć się i przejść po prostu przez tę szkołę gładko. Co powinni zrobić, zanim się na to zgodzą?
0: Kiedy dziecko chce przejść do edukacji domowej, to bardzo często czerwona lampka paliła się już dużo wcześniej, tylko my jej nie zauważyliśmy. Na pewno warto sięgnąć nie do takich argumentów powierzchownych, tylko troszeczkę głębiej zastanowić się, co jest rzeczywistą przyczyną, czyli czego się boję w szkole, czy to jest nauka, czy może to są właśnie konflikty rówieśnicze, czy to jest hejt, czy może dziecko zwyczajnie chce zmienić profil, a szkoła i edukacja domowa mu podpowiada, że tutaj możesz wybrać dowolny profil, nie ma z tym najmniejszego problemu. co jest rzeczywistą przyczyną. Zgłębić to i dopiero wtedy zastanowić się, czy rozwiązaniem jest rzeczywiście przejście do edukacji domowej, czy może trzeba szukać innego rozwiązania. Może wystarczy zmienić klasę, może szkołę, może no, niestety trzeba zasięgnąć opinii specjalisty. To jest droga trudniejsza, ale być z pewnością to jest najlepsze, co możemy w tym momencie zrobić, jeżeli oczywiście chcemy stanąć twarzą w twarz z problemem, a nie tylko odsunąć go gdzieś na bok. Mhm.
1: No przede wszystkim zalecamy też jakby doczytanie, uświadomienie się w tym, w co chcemy wejść, żeby wejść w to no jakby z takim pełnym poczuciem tego, w co wchodzimy. Czy twoim zdaniem, jeśli uzdrowilibyśmy system edukacji, ten klasyczny, standardowy, to szkoła w chmurze przestałaby być tak kusząca?
0: To już jest taka futurologia.
1: No tak.
0: Bo oczywiście to są najważniejsze argumenty, ale ty już to powiedziałaś. Znaczy że te wszystkie ułomności szkoły systemowej, które znamy. Z pewnością jest tak, że szkoła w chmurze jest odpowiedzią na te bolączki, pozorną odpowiedzią. Czy to jest możliwe, aby uzdrowić system? Ja mam pytanie do Ministerstwa Edukacji, jaki ma na to pomysł, ponieważ niewątpliwie szkoła musi się wymyślić od nowa. Mhm.
1: Tak, no to jest dyskusja na zupełnie inny odcinek, myślę, o tym, jak naprawić system edukacji. I tak jak wspomniałaś, to jest jakby pieśń dalekiej przyszłości. Natomiast ja mam takie właśnie poczucie, że to jest trochę tak, że do szkoły w chmurze uciekają bardzo często osoby, które zetknęły się z jakimiś najgorszymi patologiami w naszym systemie, które są rzadkością, ale są. I to jest właśnie forma jakiejś ucieczki. W każdym razie, z jednej strony ja uważam, że to dobrze, że mamy różne opcje w tym systemie edukacji, że jest ta edukacja domowa, która no, pewnie jest jakaś garstka osób, dla których to jest jakieś rozwiązanie lepsze niż tradycyjna szkoła. Natomiast do tego, żebyśmy porozmawiały tutaj dzisiaj, skłoniło mnie przede wszystkim to, jak jakby wyborem dla jak wielu osób stała się już teraz szkoła w chmurze i że jakby no, stała się, nie wiem, czy można użyć tego słowa, ale modna w ostatnim czasie. Więc ja bym chciała po prostu, żeby osoby, które się na nią decydują, żeby wchodziły w to z taką pełną świadomością tego, w co wchodzą. Także bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ci też za książkę, którą bardzo państwu polecam. Dzieci w chmurze. I to jest reportaż właśnie zarówno edukacji domowej, jak i o szkole w chmurze. Iwona Dudzik, która była moją dzisiejszą gościnią, jest autorką. Ja nazywam się Anna Sobańda. To był kolejny odcinek Półki z książkami. Dziękujemy za uwagę i zapraszam już za tydzień.
2: To był odcinek podcastu Półka z książkami, którego mogą państwo słuchać w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Premiera kolejnego odcinka już jutro wieczorem w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. W imieniu Anny Sobańdy bardzo zachęcam do słuchania. A my z tym właśnie premierowym odcinkiem będziemy na państwa czekać już za tydzień, we wtorek. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Unia Europejska szykuje kolejne sankcje na Rosję w tle niedawne wybory. Będzie wniosek o niejawne obrady Sejmu, a chodzi o Pegasusa. Co to właściwie te neutrina i co wspólnego ma z nimi Antarktyda? Za chwilę nieco więcej o Noblu z fizyki. Jest północ, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Farsa i jawne złamanie prawa międzynarodowego, tak szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła niedawne wybory w Rosji. Zaledwie ponad dwa tygodnie temu Rosja zorganizowała sfingowane wybory. Jedyna antywojenna partia została odsunięta od udziału, a Władimir Putin nie zezwolił obserwatorom OBWE na monitorowanie przebiegu głosowania, powiedziała Kallas podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Dodała, że ugrupowanie Jedna Rosja dopuściło się masowych fałszerstw, dopisując sobie według szacunków od 14 do 20 milionów głosów. Przekazała również, że Unia Europejska przygotowuje nowy pakiet sankcji wymierzonych w osoby odpowiedzialne za organizację nielegalnych głosowań na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz wobec osób startujących w nich z list rosyjskich ugrupowań. Według niej to próba legitymizacji kolonizacji. Tymczasem prezydent USA Donald Trump po raz kolejny zapewnia, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny w Ukrainie i że jej koniec jest coraz bliżej. Nie podał jednak szczegółów. Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Będzie wniosek o zorganizowanie obrad Sejmu w trybie niejawnym. Powodem prezentacja raportu z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W poniedziałek komisja ma przyjąć jego projekt. Komisja do spraw Pegasusa to jedna z trzech powołanych w tej kadencji Sejmu i komisja, która pracuje najdłużej. Maciej Kluczka.
2: Komisja badała zakup Pegasusa i jego stosowanie. Przypomina członek Komisji Śledczej Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: To ciemny okres służb specjalnych.
2: Raport będzie podzielony na część jawną, tajną oraz ściśle tajną.
3: Ta część o statusie tajne zawiera właściwie całą esencję nieprawidłowości Pegasusa, ale z uwagi na interes państwa Sejm będzie musiał się w trybie niejawnym z tym zapoznać, ponieważ to odsłania po części kuchnię pracy służb specjalnych.
2: W śledztwie dotyczącym Pegasusa zarzuty usłyszało dotychczas kilka osób, m.in. Michał Woś z PiS. Ale jak poinformował w TOK FM Tomasz Strela z Lewicy, członek komisji, prawdopodobne są kolejne zawiadomienia do prokuratury. Maciej Kluczka.
1: Niemiecki sąd oddalił pozew 30 osób, bliskich ofiar katastrofy samolotu Germanwings z 2015 roku, którzy domagali się od państwa po maksymalnie 110 tysięcy euro zadośćuczynienia. Według sądu pierwszeństwo mają roszczenia wobec przewoźnika. W 2015 roku maszyna Germanwings lecąca z Barcelony do Düsseldorfu rozbiła się we francuskich Alpach. Drugi pilot, który chorował na depresję, zamknął się w kokpicie i celowo uderzył samolotem w zbocze góry. Zginęło wtedy 144 osoby, 144 pasażerów, 6 członków załogi. Większość ofiar pochodziła z Niemiec i Hiszpanii. Francis Halsen zbudował aparaturę i dokonał obserwacji jednej z najbardziej nieuchwytnych cząstek we wszechświecie, powiedział profesor Rafał Dymkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla właśnie z fizyki dzięki pracom, które pozwoliły zaobserwować pierwsze wysokoenergetyczne neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych i dały podwaliny pod astronomię cząstek. Ich detektor zbudowany według jego pomysłu został zlokalizowany na Antarktydzie i ma objętość 1 km², o czym więcej. Tomasz Fęske.
4: Belgijski fizyk swoją wizję po raz pierwszy przedstawił 38 lat temu, a detektor jego pomysłu ukończono w 2011 roku. Na odkrycie neutrina z nieznanych źródeł spoza galaktyki trzeba było poczekać 2 lata. To nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, mówi profesor Rafał Dymkowicz-Dobrzański.
5: Żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu, którą na Antarktydzie mamy, na szczęście. Detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina, które pochodzą z innych galaktyk.
4: Kolega profesora z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Grzegorz Łach, wyjaśnia, że detektor wykorzystuje promieniowanie czerenkowa.
6: Jak się zajrzy do takiego chłodzonego wodą reaktora jądrowego, to tam widać taką niebieskawą poświatę.
4: Akademia Noblowska doceniła wizję Halsena i jego pionierstwo w nowej dziedzinie astronomii. Tomasz Fęske, TOK FM.
1: A już dzisiaj poznam laureata laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Dunaj w Bratysławie osiągnął nowy, rekordowo niski poziom. Średni dzienny przepływ wody w rzece wyniósł w poniedziałek niecałe 576 metrów sześciennych na sekundę, czyli najmniej od początku prowadzenia pomiarów w 1900 roku, poinformował Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny. Według Instytutu sytuacja na słowackim odcinku Dunaju zacznie się poprawiać od piątku, kiedy to spodziewany jest wzrost poziomu wody do normy. Sytuacja ma wrócić w drugiej połowie października. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała na wyjeździe Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w grupie A3. Wygrała też Anglia z Czechami 3-0, a rekordowy 125. występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył 2 gole. Oprócz Hiszpanii pewna gry w 1/4 finału jest na razie jeszcze tylko broniąca tytułu Portugalia, która ma komplet zwycięstw w grupie A4. Gęsta mgła do rana może się utrzymywać w północno-zachodnich regionach. W ciągu dnia sporo słońca i dość ciepło. 16 stopni pokażą termometry na północy kraju i w Sudetach, około 20 w centrum. Najcieplej 23 na południu. Tam może za to mocniej powiać.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Wtorek, 6 dzień października. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOG FM. I mam dla Państwa na początek i dobrą, i złą wiadomość. Najpierw ta zła, choć to też nic nowego pod słońcem. W debacie publicznej coraz więcej jest takich, którym fakty nie przeszkadzają, którzy bez mrugnięcia okiem kłamią, manipulują. Najpierw przykład z krajowego podwórka. Telewizja Republika ogłasza wczoraj news, a więc nową informację. Coś, o czym nikt wcześniej nie mówił. I Republika ogłosiła to 3 dni po tym, gdy już ten news był znany w mediach, a oznajmiła wczoraj, tutaj cytuję, że Amerykanie są zainteresowani zmianą rządu w Polsce. No i właśnie kulisy, a dotyczy ten news w cudzysłowie, kulisów spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, do którego doszło w marcu. No i te kulisy zostały opisane w piątkowym podcaście Dzieje się, współtworzony przez dziennikarzy TOG FM, gdzie rola Adama Bielana, europosła PiSu, też w zorganizowaniu tego spotkania była opisana. I właśnie ewentualny temat tej rozmowy, właśnie dotyczący próby przeciągnięcia Władysława Kosiniaka-Kamysza na stronę prawicy. Co więcej, w weekend ten temat też opisywał Kanał Zero, no ale widocznie Telewizja Republika nie przepada za researchem dziennikarskim i nie sprawdza, czy na dany temat coś już zostało powiedziane, albo im to po prostu nie przeszkadza. Ale jest też przykład z zagranicy, kiedy fakty przegrywają z rzeczywistością, z polityczną narracją, bo tak bywa coraz częściej niestety u Donalda Trumpa. Prezydent Stanów, co zapewne Państwo zauważyli, co jakiś czas dzieli się z nami opinią, że to jego wskazanie na Karola Nawrockiego w kampanii sprawiło, że właśnie Nawrocki wygrał. I okej, ma taką opinię, pewnie w jakiejś mierze do tej wygranej się mu przyczynił, to jeszcze nie jest problem. Problem pojawia się, i to już regularnie, gdy prezydent Trump mówi o faktach z tej kampanii, które w ogóle nie miały miejsca. Kilka tygodni temu mówił, że Nawrocki był na, uwaga, 12. miejscu i właśnie dzięki niemu przeskoczył z 12. na 1. Nie wiem, skąd prezydent Trump wziął owe 12. miejsce, bo sondaże Karola Nawrockiego aż tak złe nie były. A wczoraj na pytanie Michała Schneidera z TVN24 między innymi o bazy amerykańskie znowu wspomniał o polskim prezydencie i stwierdził, że Karol Nawrocki, uwaga, wygrał miażdżącą przewagą. Przypomnijmy, różnica głosów, i to można sprawdzić, sztuczna inteligencja pomaga, a prezydent Trump mówi, że sztuczna to jest super inteligencja, że różnica głosów oddanych na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze była najmniejszą różnicą głosów w historii wyborów prezydenckich w Polsce. To było niecałe 370 tysięcy głosów, co stanowiło zaledwie 1,7 punktu procentowego. Bardzo mała różnica była też między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim 5 lat wcześniej, ale jednak ta różnica była najmniejsza, więc to na pewno nie jest przewaga miażdżąca. Można powiedzieć niewinna pomyłka, ale z drugiej strony, szanowni państwo, można też powiedzieć, prezydent Stanów, największego mocarstwa na świecie, mówi to, co mu przyjdzie do głowy, a to może już być jednak ryzykowne. Na szczęście, teraz to jest ta dobra wiadomość, żyjemy też w czasach, w których są też ci, którym zależy na prawdzie.
7: To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura.
2: To Szczepan Twardoch podczas niedzielnej gali Nagrody Literackiej Nike. Nagrody i gali szczególnej, bo jubileuszowej, 30. Szczególnej, bo Twardoch za książkę Nul, bo to o niej przed chwilą mówił, otrzymał i nagrodę główną, i publiczności. Ja miałem okazję być tam dla państwa, słuchaczy TOK FM, relacjonowałem to rozstrzygnięcie konkursu. Już po werdykcie zapytałem Szczepana Twardocha, jakie znaczenie ma ta nagroda dla niego. No i nie mówił o sobie, tylko właśnie o tej prawdzie i o tym, że to dla niego umocnienie, ta nagroda, w tym, że idzie właściwą drogą. No i tak sobie pomyślałem, właśnie walczyć o prawdę i iść właściwą drogą. Dobrze, że są artyści, pisarze, ich książki, bo przypominają o tym, co w życiu najważniejsze. Mam nadzieję, że tę prawdę znajdziemy też dziś, usłyszymy od gości poranka TOK FM. A skoro Szczepan Twardoch i skoro czas na przegląd prasy, to też krótki cytat z rozmowy bardzo ciekawej, długiej, interesującej w Newsweeku. Szczepan Twardoch mówi, że pytany o tragedię w Jarosławiu, od tego zaczyna się wywiad, i o to, że chociażby w internecie wrze od nienawiści i czy to jest atmosfera przedpogromowa, odpowiada tak. Zgadzam się z tym, że atmosfera jest przedpogromowa, ale nie musi się zmienić w autentyczne pogromy. Póki państwo działa i zarządza aparatem przemocy, póki możesz z dużą pewnością stwierdzić, że jak skopiesz jakiegoś Ukraińca, to za 24 godziny będziesz na dołku, póty nie będzie pogromów. One mogą się pojawić, kiedy struktury państwowe ulegną załamaniu. Na przykład w przypadku pełnoskalowego ataku na Polskę. To początek wywiadu, który bardzo państwu polecam. A z kolei w Gazecie Wyborczej rozmowa z Tadeuszem Kowalskim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i medioznawcą. No i tutaj prześwietlona jest już wspomniana przeze mnie na początku Telewizja Republika. I wiele pytań o to, dlaczego KRIT w ogóle w sprawie Republiki nie podejmuje działań albo bardzo, bardzo je opóźni. Szereg faktów przytacza Agnieszka Kublik. Jeden z nich dotyczy tego, że Republika w programach informacyjnych, ale też publicystycznych reklamuje, uwaga, zegarki. I Krajowa Rada już o tym wie, ma skargę w tej sprawie. Złożył ją Krzysztof Luft i chodziło o specjalne wydanie programu, między innymi po tym, jak spadła rosyjska rakieta 30 lipca na terytorium Polski. No i właśnie w trakcie tego programu, o kuriozum chciałoby się powiedzieć, prezenter Michał Rachoń pokazywał zegarek, a obecni w studiu goście przymierzali, informowali, jak można kupić, był QR kod na ekranie. No i Tadeusz Kowalski przypomina, że już Krzysztof Luft mówił, że otrzymał informację z Rady, iż na swoją skargę dostanie odpowiedź po 2 miesiącach od odpowiedzi nadawcy. Dlaczego Rada tak zwleka? Była już o tym mowa na posiedzeniu? Nie, my nie rozmawiamy o skargach na posiedzeniach Rady, ale zwracam uwagę, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego nie można uzależniać wydania decyzji od tego, kiedy nadawca udzieli odpowiedzi. No właśnie, bo to 2 miesiące od udzielenia odpowiedzi od Republiki, a Republika może odpowiedzieć nigdy. No i jest też kolejna skarga na telewizję, to już z kolei Agnieszki Kublik, autorki wywiadu, i dotyczy ona pasków o europejskiej pożyczce Safe, krytykowanej przez prawicową opozycję. Dziennikarka Wyborczej zaskarżyła treść kilku pasków mówiących o zdrajcach, o Volksdeutschach i tak dalej, i tak dalej. Profesor Kowalski przypomina i przyznaje, że to jest czysta i żenująca dezinformacja, a na pytanie, dlaczego do tej pory telewizja nie została ukarana, odpowiada, że Krajowa Rada zawodzi, zostały przekroczone wszelkie terminy administracyjne, ale panuje tam nastawienie, żeby o pewnych sprawach najdłużej, jak najdłużej nie pamiętać. I to jest, proszę państwa, konstytucyjny organ naszego państwa, który po prostu bierze niektóre sprawy na przeczekanie. A na koniec jeszcze zajrzę do Rzeczpospolitej, bo tam ważna deklaracja jednego z profesorów, doktora habilitowanego Mariusza Andrzejewskiego, autora podatkowego planu Prawa i Sprawiedliwości. Plan został przedstawiony w weekend na kongresie. Plan został już skrytykowany przez byłych kolegów z partii Prawo i Sprawiedliwość, a więc teraz z ugrupowania Mateusza Morawieckiego. A propos Morawieckiego, to doktor Andrzejewski mówi, że nie jest nowym Morawieckim. Pytany o to, czy on, czy Obajtek będzie twarzą gospodarczą Prawa i Sprawiedliwości, stwierdza, że nie to mu rozstrzygać. Jeżeli prezes PiS poprosił mnie o pomoc i PiS przyjmuje moje propozycje, które przyniosłem, to bardzo mnie to cieszy. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy tak się dzieje, ale dziś już bez Mateusza Morawieckiego. W ostatnim czasie brałem udział w wielogodzinnych dyskusjach z udziałem prezesa Kaczyńskiego, ale też profesora Glińskiego, profesora Rała czy doktora Zbigniewa Kuźmiuka. To były naprawdę długie dyskusje, podczas których przedstawiłem moje, czy też nasze pomysły. I na pytanie, czy też podczas tych wielu godzin rozmów z Jarosławem Kaczyńskim prezes partii pytał, czy zostanie doktor Andrzejewski po wyborach ministrem finansów, rozmówca Rzeczpospolitej odpowiada: w życiu nie ma takiego tematu i to jest podstawą mojej niezależności. Dzisiaj propozycje Andrzejewskiego są w programie Prawa i Sprawiedliwości. I tu zauważam, to już mój komentarz, że to kolejna osoba z kręgu prawicy, która lubi o sobie mówić w trzeciej osobie. Tak już ma prezydent, chociaż ostatnio rzadziej to słychać, a tu widzę, że doktor Andrzejewski przejmuje ten styl. No a propozycje chociażby wywołały dyskusję, i tu już mój komentarz też na koniec przeglądu prasy, bo tam jest próba odwrócenia niektórych rozwiązań wprowadzonych przez Mateusza Morawieckiego w tak zwanym Polskim Ładzie, który wywołał wiele problemów i dla księgowych, i dla przedsiębiorców. No i Przemysław Czarny, który był ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, mówi: tak, to były błędy, musimy teraz je naprawić, przynajmniej na razie na etapie proponowanych zmian programowych. Pierwszym gościem wtorkowego poranka TOK FM jest Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Dziś rano zbiera się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku, w ogóle procedury o postawienie Adama Glapińskiego, prezesa NBP, przed Trybunałem Stanu. Dziś będzie przyjęty projekt końcowego sprawozdania z tego procesu?
7: Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będzie odbywało się to formalne przyjęcie, natomiast myśmy procedurę słuchania świadków wyczerpali.
2: A zawsze było ich ponad 50.
7: Tak, a zawsze jest tak, że jak świadkowie, ta lista się zakończyła i nie ma już kolejnych wniosków co do kolejnych osób, no to jest takie podsumowanie. No i później ustalany jest plan gry, bo jak Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjmie raport i przyjmie wniosek o postawienie pana Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, idzie tam posiedzenie Sejmu i Sejm o tym decyduje, więc myślę, że dzisiaj będzie taka bardzo pogłębiona dyskusja na ten temat, tym bardziej, że świadkowie zachowywali się arcyciekawie niektórzy, a jak świadek zawsze przychodzi w otoczeniu pełnomocników i mówi: ja nic nie powiem, znaczy, że ma dużo do powiedzenia i boi się swojej odpowiedzialności, no więc myślę, że ten czas Adama Glapińskiego też już się pomału kończy, tym bardziej, że wie pan, jak ja słyszę, że pan Glapiński znowu sobie dał podwyżkę rok do roku, 200 tysięcy złotych więcej, i dzisiaj, dobrze, żeby nasi słuchacze to wiedzieli, pan Adam Glapiński, szef NBP-u, każdego dnia zarabia 5 tysięcy złotych.
2: To jest niemal 2 miliony rocznie. Tak,
7: niemal 2 miliony złotych rocznie. To jest naprawdę skandaliczna sytuacja.
2: A który był taki arcyciekawy świadek? Ja wiem, że pan nie może mówić o treści, ale no... O tym, że ktoś był ciekawy, to no, chyba tak.
7: Była ostatnio na przykład szefowa, znaczy dyrektor generalna chyba Narodowego Banku Polskiego, która urzekła nas wszystkich, ponieważ weszła w otoczeniu trzech pełnomocników i tak naprawdę nie chciała nic powiedzieć, nie za dużo powiedziała, odczytała oświadczenie. I to też pokazuje, że no, jeżeli urzędnik, pracownik administracyjny przychodzi i boi się, bo przychodzi w gronie pełnomocników, to albo Adam Glapiński tak kazał, pokazał, albo tam już jest po prostu taka panika, bo jak nikt nie ma nic do ukrycia, to przychodzi, odpowiada na pytania, tym bardziej, że wie pan, ta komisja jest wyjątkową komisją, bo ona działa za zamkniętymi drzwiami.
8: No tak.
7: Tam nie ma spektaklu, tam nie ma show, tam są pytania, odpowiedzi i dalej, bo pamiętam, jak pracowaliśmy z panem Świrskim, on akurat się stawiał osobiście na te posiedzenia
8: komisji. I akurat wniosek w jego sprawie
7: przeszedł.
8: A w sprawie Glapińskiego przejdzie, bo to potrzeba no nie takiej codziennej większości sejmowej, jak przy przegłosowywaniu ustaw. No raczej szanse widzę małe na to.
7: Zobaczymy, natomiast my, skoro dostaliśmy ten wniosek do pracy przez grupę posłów, on spełniał wszystkie walory formalne, musimy się tym wnioskiem zająć, no ale teraz będziemy przekonywać argumentami do tego, żeby zagłosować. No wie pan, każdego dnia linia Morawiecki-PiS jest coraz bardziej ostra i coraz bardziej twarda, więc no zobaczymy, co zrobią parlamentarzyści Konfederacji, parlamentarzyści Rozboju Plus, czy Rozwoju Plus, jak to niektórzy mówią.
8: Zapytam, bo dzisiaj będę mieć okazję z Łukaszem Kmitą rozmawiać. Czyli sprawozdanie niedługo przyjęte, potem wniosek do Sejmu. To kończąc ten temat, rozumiem, że ten najpoważniejszy zarzut dotyczy tego, że poprzez skup obligacji pośrednio NBP mógł finansować deficyt budżetowy państwa w czasach rządów PiS, a to jest złamanie konstytucji.
7: Tak, i to jest ten fundament tego, bo...
8: upolitycznienie to może nie przejść, tak? Bo to jest takie dosyć miękkie.
7: To znaczy upolitycznienie to, że Adam Glapiński za pieniądze NBP-u robił kampanię PiS-owi, czy to się zbiegało z kampanią PiS-ą, to opinia publiczna wie. Natomiast pytanie, czy to Trybunał Stanu przyjmie jako wniosek. Natomiast to, o czym pan powiedział, z punktu widzenia formalnego, złamanie konstytucji, dogadanie się rządu z NBP-em, to słuchaj, nie mamy pieniędzy, zrobimy działanie, bo ty te obligacje dasz, gwarancje i tak dalej, no to tutaj jest w moim przekonaniu bardzo poważny problem i Trybunał Stanu, jak tylko będzie działał, to moim zdaniem będzie miał co robić.
8: Osobna kwestia. To jedna komisja, a w przyszłym tygodniu, 12 października, zbierze się komisja do spraw Pegasusa, której pan jest członkiem i przyjmie projekt raportu końcowego.
7: Tak, 12 października o godzinie 12 jest posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Kończymy pracę formalną, czyli raportem. Będzie projekt raportu zaprezentowany. Parlamentarzyści będą mieli kilka dni na złożenie swoich ewentualnych uwag, odniesień do tego. Później będzie przyjęty przez komisję, przekazany do marszałka Sejmu. Będziemy prosić Sejm o wysłuchanie w trybie jawnym, w trybie tajnym. Jeszcze będzie trzecia część w trybie ściśle tajnym, bo to członkowie komisji mają ten dostęp i zostanie przekazana do właściwych służb i myślę, że będzie interesujący poniedziałek, dlatego że pojawią się i nowe wątki, pojawią się nowe osoby, jeżeli chodzi o aspekt Pegasusa. I
8: jeśli chodzi o decyzję o zakupie czy wykorzystywaniu
7: bardziej, przez służby? Bardziej już etap wykorzystywania tego Pegasusa. Myślę, że będą kolejne wnioski do prokuratury sprawie. No i będzie taki materiał przekrojowy, myślę, że zdecydowanie ułatwi sprawę śledczym, bo to jest wszystko usystematyzowane, podparte dokumentami. Zawsze jak jest taki raport, to on ma być oczywiście przyjęty przez parlament i tak dalej, ale później ma trafić do prokuratury, żeby prokuratura sobie to otworzyła, zweryfikowała i podejmowała odpowiednie działania.
8: I to może być materiał na kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry? Dla prokuratury to może być taki materiał?
7: Nie potwierdzam. Nie zaprzeczam, bo nie tylko Zbigniew Ziobro będzie odgrywał tam główną rolę.
8: Na złość liberałom odda władzę faszystom. Tak lider lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił wczoraj o Adrianie Zandbergu, liderze innej lewicowej partii, partii Razem, w rozmowie z TVP Info. Faktycznie na złość liberało może aż oddać władzę faszystom?
7: No jak popatrzymy na możliwość, kto może z koalicją 15 października, w tym oczywiście lewicą, wygrać wybory, to na pewno ich nie wygra samodzielnie partia Razem, a partia Razem może przyczynić się do tego, że wygra je Braun, Mentzen, Bosak, Morawiecki i Kaczyński. Oczywiście to jest scenariusz bardzo czarny, natomiast no, Adrian Zandberg dzisiaj się troszeczkę tak niestety jego partia zachowuje. Nic im się nie podoba, tylko krytykują, bardzo głośno krzyczą w ostatnich ławach, a tak naprawdę gdybyśmy podsumowali, jaka jest ich aktywność, odpowiedzialność za te 3 lata, co wprowadzili, co zrealizowali, nawet w najmniejszym stopniu, to powiem szczerze, nic.
8: Ale opozycja nie ma za bardzo narzędzi, nie ma większości.
7: Tak, ale Adrian Zandberg był wielokrotnie i jego koleżanki, koledzy zapraszani do współpracy i parlamentarnej Zjednoczonej zresztą na początku współpracował, i rządowej. Więc to nie jest tak, że to jest taka opozycja, która nie miała szansy się wykazać, tylko to jest opozycja na własne życzenie. Adrian Zandberg wybrał taką drogę. Zresztą ja powiem dalej. Ja myślę, że w ogóle idea i sposób funkcjonowania partii Razem polega na tym, że będziemy krzyczeć, że nam się nie podoba, ale nigdy nie będziemy brać odpowiedzialności za władzę. Bo zawsze będzie niewłaściwie, zawsze będzie niedobrze, zawsze będzie za mało, zawsze nie będzie wystarczająco.
8: Partia Razem mówi, że będzie wystarczająco wtedy, kiedy od ich głosów będzie zależeć większość sejmowa, bo wtedy będą mieli wpływ na decyzję rządu, a gdyby teraz weszli do tego rządu, to naprawdę byliby w sumie niepotrzebni, bo i tak już większość została zbudowana.
7: A Adrian Zandberg tak mówi też w przypadku partii prawicowych. Jak będzie brakowało 5 parlamentarzystów, to pójdzie z Braunem Mencenem.
8: Nie, raczej o takiej koalicji nie mówi.
7: No, ale to panie redaktorze, jak już tak rozmawiamy, to żeby nasi słuchacze wiedzieli. Czyli tak, jak będzie od 5 posłów Zandberga coś zależało, to on z tymi wstrętnymi liberałami i z tą wstrętną lewicą pójdzie w koalicję.
8: No chyba tak.
7: No to widzi pan, no to tutaj nie ma konsekwencji. Ja się dziwię. Adrian, masz jeszcze czas, wróć na właściwą drogę.
8: A no właśnie, jak ta właściwa droga mogłaby wyglądać? Bo tu jest też różnica zdań w samej lewicy, bo tutaj na pana miejscu w piątkowe popołudnie w wywiadzie politycznym do GFM siedział Robert Biedroń i mówił, marzę o szerokiej koalicji lewicowej, także z Razem. W sumie niewiele nas różni, a tylko Lewica Zjednoczona wygrywa. A miałem okazję w niedzielę nagrywać Karolinę Ziobło-Puszczuk z Lewicy i ona mówi, nie, to jest w ogóle niemożliwe. No właśnie tak jak trochę jak pan, ciągle krytykują, to jest niemożliwe, tu nie ma miłości. No więc rozumiem, że Robert Biedroń chyba swoje marzenia musi schować do kieszeni.
7: Znaczy, wie pan, w polityce zawsze kreślimy te scenariusze optymalne. Ja nie ukrywam, że optymalnie byłoby, gdyby partie demokratyczne poszły dwoma blokami. Lewica, jeden blok, Razem, Unia Pracy, Nowa Lewica, PPS, Związki Zawodowe, Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Unia drugim. Centrum, drugi blok. I to by było optymalne. Oni mówią do centrum i do takiej delikatnej prawicy, a my mówimy do elektoratu lewicowego. I to są jak gdyby marzenia, które przybliżają nas do tego, żeby po pierwsze wygrać wybory, a nawet przy dobrej kampanii, przy dobrej aktywności jeszcze przez rok, dobrym zarządzaniu, powalczyć o większość, która może odrzucać weto prezydenckie.
8: Czyli mimo tych animozji Lewica podejmie próbę przekonania Razem do wspólnej listy?
7: Ale nie zawsze i nie za wszelką cenę, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na mnie każdego dnia pluł, a ja będę mówił, deszcz pada, tak naprawdę nic się nie dzieje.
8: I mówi pan, Adrian, przestańcie pluć.
7: Nie, ja mówię, przestańcie marudzić, przestańcie siedzieć w oślej ławce i uważać, że wszystko jest źle, a wy macie jedyny monopol na wiedzę i na sposób zarządzania.
8: A co Włodzimierz Czarzasty powiedział wam, ludziom Lewicy, na Radzie Krajowej w weekend po wyborach krakowskich, bo to było tydzień po i tydzień przed drugą turą?
7: Powiem panu, że Kraków był podsumowany bardzo tak sprawnie i szczerze. Słaby wynik. Liczyliśmy na więcej. To samo zresztą powiedziała Daria Gosek-Popiołek, która wzięła winę i odpowiedzialność na siebie i też przeprosiła koleżanki i kolegów, ale wiemy wszyscy, że Daria naprawdę

0: w nim dane dotyczące też zmian podatkowych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, podniesienie progu, ale też inne obciążenie, jeśli chodzi o CIT, ryczałt dla przedsiębiorców, no ale nie wiadomo, czy prezydent tego podpisze. A budżet już jest i tak napięty, no i teraz pytanie, czy to jest budżet realny, odpowiadający temu, co się stanie?
1: Powiem panu tak, że jak prezydent zostanie przyparty do muru, tak jak w przypadku nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, to podpisze. Dlatego, że prezydent pokazał, że twardo, ostro, konsekwentnie trzeba z nim grać i wtedy są efekty.
0: Czyli tak jak mówiliście do prezydenta, pomóż w obniżeniu cen paliw, tak teraz powiecie prezydencie, pomóż w obniżeniu podatków. Ale on powie, ale przedsiębiorcom podwyższacie. No i klops.
1: Ale na drugą stronę jest 4 miliony Polek i Polaków, których ta zmiana dotknie. I pytanie, czy prezydent, tak jak Mentzen, chce mówić, że obniżka cen paliw uderzy w akcjonariuszy Orlenu, czy chce mówić, tak, obniżam, pomagam, bo wszyscy zapłacą mniej. Prezydencie, dobra zmiana, a co bardzo ważne, to jest pierwsza zmiana od lat, gdzie jest progresja podatkowa, przynajmniej element progresji podatkowej, bo jest dołożony trzeci próg podatkowy. Ja nie ukrywam, że to dzięki inicjatywie Lewicy w tej sprawie.
0: Tomasz Trela z Lewicy. Dziękuję za rozmowę. Gościem poranka TOG FM jest teraz Łukasz Kmita, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Na kogo zagłosował pan w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie?
2: Muszę powiedzieć, że ja teraz mieszkam poza Krakowem, ale moja żona głosowała, nie pytałem. Wiem, że była na wyborach.
0: Nie wierzę, że pan
2: około 20. Kogo. A nawet jak pytałem, to nie mogę powiedzieć.
0: No dobrze, a pan zagłosował?
2: Ja, tak jak mówię, jestem zameldowany poza Krakowem.
0: Aha,
2: więc...
0: czyli pan w ogóle nie może zagłosować?
2: Więc chwilowo nie mogę zagłosować.
0: O kurczę, to kilka moich pytań tutaj teraz muszę
2: ale oczywiście,
0: skreślić.
2: Ale oczywiście
0: zapytać...
2: mocno przyglądam się, uczestniczę w tym życiu i też widzę, że no chyba niektórzy z kandydatów łapią lekką zadyszkę. Myślę tutaj o Monicy Piątkowskiej.
0: No wie pan, sondaże, chociażby wynik pierwszej tury był lepszy niż sondaże.
2: Ale no tak, ale jest dokładnie odwrotna sytuacja niż prawie dwa lata temu, niecałe dwa lata temu.
0: Wtedy, no, ale wtedy to był Aleksander Miszalski, a nie Monika
2: Miszalski,
0: Piątkowska i nie
2: powiedzmy
0: było referendum.
2: Powiedzmy sobie też, że bardzo słaby kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że teraz mieszkańcy, których zachęcam, żeby szli, także szczególnie ci, którzy mają serce po prawej stronie, zachęcam, żeby szli na wybory.
0: I na kogo zagłosowali?
2: Ja uważam, żeby oddali głos zgodnie ze swoimi przekonaniami, choć rzeczywiście Monika Piątkowska na samym początku powiedziała, że ma serce po lewej stronie, trochę wykluczając jakiś ukłon w kierunku do tych wszystkich, którzy mają serce po prawej stronie,
0: no dobrze,
2: to serce polityczne.
0: Jednak myślę, że dla polityków Prawa i Sprawiedliwości wybór jest kompletnie trudny i w ogóle zastanawiam się, czy to jest sytuacja, w której polityk PiSu może z czystym sumieniem zagłosować na któregokolwiek z kandydatów.
2: Bo z jednej strony... tego nie wiem, bo nie jestem już politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, wyborcy PiSu, wyborcy Rozwoju Plus, szerokiej prawicy, tak to teraz nazwijmy. Wie pan, bo tak, Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, więc trudny wybór dla wyborców pana partii czy PiSu. Z drugiej strony Łukasz Gibała, kiedyś w Ruchu Palikota, no Małgorzata Wasserman w 24 roku, polityczka PiSu z Krakowa, powiedziała, no w życiu nie zagłosowałabym na Łukasza Gibałę. Pamiętam, co mówił o katastrofie smoleńskiej, gdy był w Ruchu Palikota.
2: To prawda, więc to nie jest taki oczywisty wybór dla wyborców, którzy mają serce po prawej stronie, no ale jednak wydaje się, że programowo, jeszcze raz programowo, to Gibała po pierwsze jest lepiej przygotowany do samorządu, po drugie ma ciekawszy program, po trzecie no widać, że chce słuchać wszystkich mieszkańców Krakowa i robi pewien ukłon także w kierunku tej prawej strony, to dobrze.
0: Czyli pan zagłosowałby za niego, tak czuję.
2: Ja gdybym miał zdecydować, to pewnie bliżej byłoby mi do Łukasza Gibała.
0: A rozumie pan obiekcję Małgorzaty Wasserman?
2: Rozumiem, jakby też te słowa Łukasza Gibały dotyczące otoczenia kordonem sanitarnym były po prostu głupie, niemądre.
0: PiSu,
2: on je
0: tak?
2: przeprosił, on za nie przeprosił.
0: A było tak, że Małgorzata Wasserman została poproszona, żeby, przepraszam za takie określenie wprost, ale takie były cytaty w mediach, siedzieć cicho w czasie tych wyborów i nie mówić, nie przypominać tego, o tej historii Łukasza Gibały?
2: Nie, ja o tym nie słyszałem. Ja bardzo cenię Małgosię Wasserman. Uważam, że jest świetnym politykiem, bardzo wpływowym w Krakowie. Natomiast prawda też jest taka, że ówczesne kierownictwo wtedy zarządu okręgowego, czyli obecny także pan minister Adamczyk i jego środowisko, no raczej skłaniali się ku Łukaszowi Gibale. To znaczy, że w samorządzie ważniejsze są sprawy samorządowe niż partyjne i dobrze, bo samorząd nie jest od tego, żeby decydować...

0: I samorząd także nie jest od tego, żeby być sterowalnym z Warszawy. Mhm. Ja trochę się dziwię, że Monika Piątkowska przywozi nie Siołowskiego, nie Sikorskiego i także Donalda Tuska.
1: Oni przejeżdżają, wie pan, to nie bierze ich za
0: podobno przywozi, bo jedno z mediów wskazało, że mieszka pod Warszawą na luksusowym osiedlu.
1: No właśnie, a panu podobało się to, że telewizja w Polsce 24 stoi przed domem i mówi, oj, gdzie tu mieszka pani Monika Piątkowska, luksusowe osiedle, no wie pan, no, osiedle każde inne, luksusowe, no można mieszkać, jeżeli na nie stać, no to jest pokazanie, gdzie mieszka. Jeszcze stanie pod domem syna nastoletniego, takie praktyki.
0: Wie pan, ja panu powiedziałem, że obecnie nie mieszkam w Krakowie i do tego się przyznaję. No, wygląda pan... na to, że pani Monika Piątkowska też nie mieszka w Krakowie, no ale mówi, że mieszka i że chce kandydować na prezydenta Krakowa. Trochę jest dużo niespójnych informacji. Ja też wczoraj przeczytałem na jednym z X-ie, że pani Monika Piątkowska i jej zaplecze korzysta także z samochodu, który jest użyczony przez agencję także, która świadczy usługi lobbingowe dla jednej z firm tytoniackich. Znaczy, trzeba prosić Monikę Piątkowską, żeby wyjaśniła tą sprawę.
1: Nie kontynuujmy tego tematu, bo nie mogę go teraz szybko zweryfikować.
0: To są moje pytania, pytania także mieszkańców Krakowa, które trzeba postawić.
1: Panie pośle, tak czasami troszeczkę jeszcze jakby mylę, że pan jest w Prawie i Sprawiedliwości.
0: To nie dobrze.
1: Mogę się przyzwyczaić do Rozwoju Plus, ale może nie muszę się przyzwyczaić. Niech pan posłucha przez chwilę. Jarosława Selina, z którym rozmawiałem w niedzielę. Krótkie nagranie dla pana.
2: Odczytuję ten termin przesunięcia budowy nowej partii politycznej optymistycznie. To znaczy być może jest tam jakaś refleksja, że może to niedobrze się wszystko potoczyło, że nie warto zbyt twardo budować tego środowiska, bo może warto wrócić do rozmów o ponownym zjednoczeniu prawicy. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji dojdzie przed wyborami jeszcze parlamentarnymi, być może wiosną.
1: Ja pytałem Jarosława Selina o to, że na kongresie programowym Rozwoju Plus, który zacznie się 15 października, nie dojdzie też do ogłoszenia powstania nowej partii. Takie były plany. Mateusz Morawiecki mówi, że raczej za kilka miesięcy. No i zostało to odczytane jako może taką próbę stworzenia separacji, a nie kompletnego rozwoju z PiS-em. I właśnie Jarosław Selin liczy na to, że dojdzie do ponownego zjednoczenia. Wiosną będzie ładna pogoda, ptaszki zaćwierkają, no i Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim podadzą sobie rękę. Możliwy plan?
0: Nie, wie pan, nie. Po pierwsze wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu kilku tygodni zakładamy partię, więc to jest kwestia, to jest aktualna informacja, i która także była omawiana wczoraj na naszym klubie parlamentarnym. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby przedstawić pewną nową ofertę dla wyborców, ofertę programową. Trochę się dziwimy także naszym przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że zawracają z dobrej drogi, to znaczy z drogi, która została obrana wspólnie przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego.
1: Mówi pan o Polskim Ładzie, tak?
0: Gdy był...
1: To zaraz do tego przejdziemy. A w ogóle dlaczego to przesunięcie terminu powstania nowej partii? Kwestie administracyjne?
0: Nie, my dzisiaj się skupiamy na kwestiach, nie wiem, rozmów z samorządowcami, którzy podkreślają, że będą chętnie uczestniczyli w stowarzyszeniu, ale dla nich partia to jest czymś, co jakby będzie ich bardzo mocno wiązało.
1: Za kilka tygodni ma powstać, więc no wtedy...
0: Tak,
1: i dlatego
0: są dwie oferty. Pierwsza do pracy w stowarzyszeniu, do działania w stowarzyszeniu, bardzo szeroka, natomiast druga oferta dotycząca powstania partii, która jest także konieczna dlatego, i o czym mówił Mateusz Morawiecki, żeby wystartować w wyborach parlamentarnych z osobną listą. Do tego się przygotowujemy, chcemy to zrobić.
1: Czyli politykom PiS-u, też Jarosławowi Selinowi przed chwilą słyszanemu odpowiada pan, no niestety partia powstanie.
0: Znaczy dla mnie niestety, bo jest to wielka nadzieja, myślę, że dla milionów Polaków, którzy chcą pewnego otwarcia na nowe. Oczywiście nie odcinamy się od dobrych rządów Mateusza Morawieckiego. Trochę żałujemy, że tą sterowność w Prawie i Sprawiedliwości przejęli liderzy suwerennej Polski, no i którzy dzisiaj trochę prowadzą Prawo i Sprawiedliwość na taki kurs kolizyjny z rozsądkiem.
1: Czyli Przemysław Czarnek jest na pasku ziobrystów?
0: Ja tego nie powiedziałem, natomiast widzę, że bardzo, bardzo mocno pan Kurski, pan Jaki i ta grupa bardzo mocno zaczęła dominować także w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.
1: Przejdziemy do tej krytyki programu i tych sporów, no właśnie personalno-programowych, ale jeszcze kończąc temat Rozwoju Plus. Jeśli powstanie ta partia, to mimo wszystko jakaś koalicja przedwyborcza jest możliwa? Czy to na pewno będzie samodzielna koalicja z PiS-em przedwyborcza, czy na pewno wystartujecie samodzielnie w wyborach parlamentarnych?
0: Panie redaktorze, wczoraj Mateusz Morawiecki powiedział, że startujemy samodzielnie, ale przypominam także moim przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, że wróg, może nie wróg, ale przeciwnik nie jest po stronie Morawieckiego i Rozwoju Plus, tylko przeciwnikiem jest Donald Tusk. I między innymi dlatego powstał Rozwój Plus, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji i także, żeby skrajnie, wydaje mi się, niebezpieczne siły polityczne, takie jak chociażby ruch związany z Braunem, były na marginesie polskiej polityki.
1: Dla pana Braun jest bardzo skrajnie i niebezpieczny. To rozumiem, że pakt senacki, a w ogóle będziecie w pakcie senackim, czy nie?
0: Wydaje mi się, że pakt senacki VAT jest jak Francja mszy.
1: A tam w tej mszy brałby udział Grzegorz Braun, czy skoro pan tak mówi o nim, to nie?
0: Myślę, że sam Grzegorz Braun nie będzie startował, jest europosłem.
1: No, ale jego ludzie.
0: Wie pan, no, jeśli okazałoby się, ja tego nie wykluczam, że będą tam osoby, które raczej znane są i kojarzone z działalności, nie wiem, charytatywnej, z działalności społecznej.
1: To słyszę usprawiedliwienie.
0: To uważam, że trzeba patrzeć na człowieka, a nie logo, ale sam Grzegorz Braun i jego poglądy i z pewnością część jego środowiska jest absolutnie, powinna być wykluczona z pewnych dyskusji i rozmów o pakcie senackim.
1: Czyli chyba poznaliśmy taktykę może i PiS-u, i Rozwoju Plus, czyli oficjalnie...
0: Ja tylko mogę odpowiadać za Rozwój Plus.
1: Okej, to waszą taktykę, panie pośle, że oficjalnie nie z Braunem, ale już z jego ludźmi, to tak.
0: Nie. Ja tylko mówię, wie pan, że człowiek nie partia, jeśli się okaże,
1: no, ale reprezentuje daną partię.
0: Wie pan, ale no...
1: Dane poglądy szefa.
0: Prawda jest taka, że dzisiaj też rząd Donalda Tuska tworzy szeroka koalicja. Ja słyszę, że oni tam ciągle wewnętrznie są niespójni, ba, nawet nie potrafią zarządzać państwem. Nie wiem, czy pan słyszał, że pomylili województwo lubelskie z lubuskim. Ale RCB,
1: tak.
0: Czyli kwestia postawienia na nogi mieszkańców całego województwa, zamiast do lubelskiego, ja przypominam ministrowi Kierwińskiemu, że lubuskie to jest Zielona Góra i to jest Gorzów Wielkopolski. No, ktoś taki jak Kierwiński powinien odejść, dlatego Rozwój Plus między
1: albo
0: innymi składał...
1: RCB, to jest kwestia odpowiedzialności konkretnego człowieka. No, minister tych alertów nie wysyła.
0: No, ale musi dobierać sobie takich ludzi, którzy będą kompetentni.
1: No właśnie,
0: dlatego Rozwój Plus stawiał wniosek o odwołanie Kierwińskiego.
1: Jak pan odbiera to, że właśnie czy Przemysław Czarnek, czy niektórzy inni politycy PiS-u biją, walą w Mateusza Morawieckiego, mówią, należy powrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej. To był błąd Mateusza Morawieckiego, tego planu Polskiego Nowego Ładu. No i inne pomysły również Mateusza Morawieckiego są krytykowane. To próba obalenia dorobku rządu Mateusza Morawieckiego? Uda im się to?
0: Jestem w tej kwestii zakłopotany, bo mam przed sobą cytat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego bardzo szanuję. Zacytuję. Tak rzeczywiście ta grupa najlepiej zarabiających menadżerów, a także najbogatszych ludzi spośród przedsiębiorców będzie musiała sprawiedliwie płacić składkę na służbę zdrowia. Jakie jest bowiem rozsądne uzasadnienie tego, że człowiek, który zarabia 4000 zł miesięcznie, płaci całą składkę, a ten, kto ma 40 lub 140 tysięcy, płaci albo tyle samo, albo mniej od tego biednego. No muszę powiedzieć,
1: czyli
0: że...
1: prezes teraz połyka w swój własny język,
0: nie wiem,
1: tak?
0: Nie wiem.
1: Powinien skasować wpis?
0: Myślę, że nie. Pan prezes ma rację w tym względzie. Nie, to jest wspólny dorobek Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.
1: No to co gra Czarnek? Nie,
0: I muszę powiedzieć, że ja jestem zakłopotany tymi wypowiedziami. Oczywiście one trafiają do części przedsiębiorców, no ale panie redaktorze, jeśli pani, przykładowo ta słynna pani z Biedronki, ma płacić większą składkę zdrowotną od przedsiębiorcy, który będzie mógł sobie ją odliczyć od podatku, no to myślę, że PiS znalazł się nie najlepszej drodze.
1: Będziecie jakoś odpowiadać Prawo i Sprawiedliwości? Nie, kto podejmował decyzję też?
0: Panie redaktorze, praca, pokora, umiar. I życzę tego, żeby wszyscy nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości wiedzieli, że szliśmy wspólnie dobrą drogą i teraz zawrócenie z kursu i i pokazywanie, że to jest zła droga, wydaje mi się nie do końca zrozumiałe na dla koniec, wyborców.
1: Krótkie pytanie. Czy według pana Bogdan Święczkowski dobrze kieruje Trybunałem Konstytucyjnym? Sprawnie?
0: Wie pan, szczerze powiedziawszy, kompletnie nie zajmuję się kwestiami Trybunału Konstytucyjnego. Wiem, że Donald Tusk mówi, że...
1: A ja o Święczkowskim, a pan o Tusku.
0: No bo Tusk cały czas krytykuje Święczkowskiego.
1: To chyba ma za co, bo wie pan co? Sławomir Patyra, nowy sędzia Trybunału, powiedział ostatnio w rozmowie z TVN24, że obecnie rozpatruje skargi konstytucyjne. On konkretnie, uwaga, z 2016 roku.
0: To mogę panu powiedzieć.
1: 10 lat. Skargi składają obywatele. 10 lat leżą skargi, bo Trybunał Zarządów PiSu, którego pan był posłem, nie działa. Leży.
0: Wie pan, proszę zwrócić uwagę, że wymiar sprawiedliwości to była domena jednej partii, to była domena suwerennej Polski.
1: No nie mogę tak.
0: I w ramach pewnego podziału koalicyjnego, tak jak dzisiaj resort rolnictwa ma PSL, tak wtedy resort sprawiedliwości miał...
1: Jak tak się źle działo, to trzeba było zrobić rząd mniejszościowy, przyspieszone wybory, a nie zgadza się na dewastowanie Trybunału.
0: Panie redaktorze, nikt nie mówi o dewastowaniu Trybunału. Mnie nie podoba się to, że skargi obywateli leżą 10 lat.
1: No właśnie, uważam, że pan powiedział obywatelowi, który czeka 10 lat. No to przez Ziobrę, no nie mogliśmy nic z nim zrobić.
0: Nie, uważam, że warto, aby pokazywać, że państwo jest sprawne. Morawiecki, jak odpowiadał za gospodarkę, za administrację. Rola premiera jest jasno określona. Poszczególni ministrowie...
1: Może zdymisjonować ministra, jak działa źle.
0: Wie pan, jaka była sytuacja? Ja bardzo często słyszałem, widziałem, jak pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą były pewne spory i to bardzo ostre spory.
1: I nic z tego nie wynikało.
0: Panie redaktorze, dojechaliśmy do końca w tej koalicji. A dzisiaj powiedzieliśmy, idziemy własną drogą, szanujemy dorobek Prawa i Sprawiedliwości, ale nie podoba nam się to, że suwerenna Polska przejęła Prawo i Sprawiedliwość.
1: Łukasz Kmita, Rozwój Plus. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, życzę dobrego dnia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Trump zapowiada rozmowę z Władimirem Putinem. Tematem śmierć pracownicy rosyjskiego instytutu zajmującego się dżumą. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. W informacjach również o tym, czy w najbliższym czasie czeka nas podwyżka stóp procentowych. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. Wcześniej Trump zaoferował Rosji pomoc. W związku ze śmiercią pracownicy instytutu Rosja przekazała USA niewiele informacji na temat incydentu, który wzbudził obawy, że choroba może rozprzestrzenić się w Rosji, a także przedostać się poza jej granice, twierdzą amerykańscy urzędnicy, cytowani przez Wall Street Journal. Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, że resort oficjalnie zwrócił się do rosyjskiego rządu o dodatkowe informacje oraz pozostaje w kontakcie z innymi państwami. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższych 5 lat. Ma kosztować co najmniej 105 miliardów złotych. Pieniądze pójdą na nowe systemy alarmowania, zakup sprzętu ratowniczego i schrony. Jednym z takich miejsc schronienia mogą zostać podziemia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. W obecnej sytuacji taki pomysł jest racjonalny, mówił w TOK FM Aleksander Fiedorek ze Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego.
2: Przykład z Ukrainy pokazuje, że Rosjanie atakują szpitale i w wypadku ewentualnego konfliktu z Polską będą atakowali nasze szpitale, nawet niekoniecznie w celu ich zniszczenia, ale tak naprawdę w celu steroryzowania naszego społeczeństwa. Więc tutaj próba uzyskania, tak naprawdę wydobycia w pewien sposób przystosowania tych znajdujących się kondygnacji podziemnych w szpitalu jest tak najbardziej słuszna.
1: Aby podziemia warszawskiego szpitala mogły działać w sytuacji kryzysowej, eksperci muszą ocenić ich stan i wskazać przestrzenie, które można przystosować do funkcji ochronnych. Na przygotowanie dokumentacji i ekspertyz przeznaczono w tym roku 5 milionów złotych. Prace budowlane mają rozpocząć się w przyszłym roku. Kredytobiorcy wciąż muszą liczyć się z widmem wyższych rat. Program paliwowy CPN wprawdzie trochę okiełzna inflację i tym samym może oddalić możliwość podwyżek stóp procentowych, ale jej nie likwiduje, mówią ekonomiści. Najbliższa decyzja Rady Polityki Pieniężnej dziś i najprawdopodobniej stopy zostaną w miejscu. Ekonomiści różnią się w prognozach co dalej. Część nie wyklucza podwyżki stóp procentowych już w listopadzie, część na początku przyszłego roku, zwłaszcza jeśli wygaśnie program CPN, a na to nałożą się kolejne ryzyka dla inflacji. Drożejąca żywność oraz podwyżki taryf za energię, mówił w programie EKG w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
3: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym, zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
4: Choć są prognozy mówiące, że już w listopadzie Rada mogłaby się na to zdecydować, kiedy zobaczy prognozy inflacyjne ekspertów NBP.
3: Trochę rozbierając inflację na te trzy czynniki, żywność, energia i inflacja bazowa. Kłopot jest w tych kategoriach właśnie w żywności. Wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii, nie tylko paliwa, ale właśnie te komponenty, nośniki, o których pan wspomniał wcześniej. Więc w tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
1: Co oznacza, że wciąż nie widać, żeby drogie paliwa szeroko filtrowały się do gospodarki i to może niebezpieczeństwo podwyżek stóp procentowych oddalić. System PulseNaut będzie wspierał śląskich lekarzy w tworzeniu dokumentacji medycznej. Będzie też analizował przebieg rozmowy z pacjentem. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich uruchamia zaawansowany projekt transformacji cyfrowej oparty na sztucznej inteligencji. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
5: System na bieżąco analizuje rozmowę i wskazuje brakujące dane, informuje Marcin Ludyga, zastępca dyrektora Siemianowickiej Oparzeniówki do spraw transformacji cyfrowej. Ogranicza też notowanie i uzupełnianie formularzy, przez co lekarz zyskuje od 40 do 60%. Czasu.
6: Nie jest głównym celem to, aby skrócić tą wizytę. Każda wizyta ma w 100% odpowiadać warunkom jakości, czyli temu, żeby pacjent był zaopiekowany w pełni przez lekarza, przez pielęgniarkę, przez osobę, która będzie z systemu korzystała.
5: Dr Jan Kozak z Instytutu Łukasiewicz AI, gdzie powstał system, podkreśla, że dane pacjenta są w pełni chronione, bo nie są wysyłane informacje do zewnętrznych modeli sztucznej inteligencji.
7: Od początku chcieliśmy, żeby to był system zupełnie odcięty od internetu, żeby on działał tylko i wyłącznie lokalnie.
5: W ramach pilotażu działają obecnie dwa stanowiska, ale docelowo każdy gabinet w placówce ma mieć interfejs z dostępem do systemu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracowniczki ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób oferujące sprzątanie. Marta Frankowska z MOPS-u ostrzega, by seniorzy nie wpuszczali nikogo obcego do domu.
8: Mogą oni paść ofiarami oszustwa, zaginięcia drogocennych pamiątek, pieniędzy, czy choćby kradzieży danych, wzięciu kredytu, etc., tak?
1: Prawdziwi pracownicy MOPS-u zawsze legitymują się służbową legitymacją ze zdjęciem, a wizyty środowiskowe są wcześniej zapowiadane. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień w większej części kraju z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Nad morzem dziś lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł Krzysztof Paszyk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Naszą rozmowę też można śledzić w transmisji na YouTubie czy na Facebooku TOK FM. Donald Trump znowu przemówił o bazach amerykańskich. Zapytany przez Michała Schneidera z TVN24 właśnie o bazy powiedział tak. I mimo, że to jest kolejny cytat na ten sam temat, to wydaje mi się wart zauważenia. Uwaga, to może się wydarzyć. Oni tego chcą i ja lubię prezydenta. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak, tak myślę. No więc tak, czy utworzenie bazy amerykańskiej w Polsce wisi na tym, że to my chcemy i że to prezydent Nawrocki jest prezydentem? No i jeszcze ten tryb warunkowy, to może się wydarzyć. Tak troszeczkę zatrwożyłem się, słysząc Trumpa.
10: Ja nie podzielam tej trwogi. Ton wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, on mniej więcej od jakiegoś czasu jest podobny i to dobrze, bo nie wieszczy tu nic, co miałoby się zmienić. Myślę, że jest wielka praca tutaj w tej chwili wykonywana i została wykonana przez minione tygodnia i po stronie rządowej, i po stronie Pałacu Prezydenckiego i tak trzymać. Życzę i trzymam kciuki, żeby w tej sprawie płynnie ta współpraca postępowała.
9: Czyli nie przywiązywać wagi do każdego słówka Donalda Trumpa.
10: Tak, no poznaliśmy już przez te dwa lata język pana prezydenta Trumpa i on mniej więcej taki jest.
9: Ale rozmawiając z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem, wie pan, że nie tylko oni tego chcą, czyli my, ale też właśnie oni, czyli Stany Zjednoczone?
10: Stany Zjednoczone, gdyby nie chciały i ten pomysł nie mieściłby się w tej nowej koncepcji obecności wojsk amerykańskich w Europie, to myślę, że te wypowiedzi prezydenta Trumpa byłyby inne. Pracujemy nad tym. Ja osobiście jestem dobrej myśli, że gdzieś na koniec roku ta decyzja będzie podjęta.
9: Już po tym przeglądzie obecności wojsk w Europie, po połówkowych wyborach.
10: Tak, tak
9: i
10: należy się spodziewać.
9: Jest możliwe to spotkanie z Heksetem,
10: jak
9: wicepremiera Kosiniaka, o czym
10: jak
9: mówiła
10: najbardziej.
9: Wicemistrza.
10: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie listopada chce się spotkać z sekretarzem wojny Pitem Heksetem i po tym spotkaniu liczymy, że będą na stole konkrety dotyczące stałej obecności bazy wojsk amerykańskich w Polsce. No, to jest racja stanu, to jest coś, o co warto czynić wszelkie zabiegi. Tu determinacja po stronie rządu, w szczególności ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest niezwykle istotna.
9: Czy gdy w marcu po wizycie w Stanach Zjednoczonych do Polski wrócił prezes PSL-u, szef pana partii, mówił panu, o czym rozmawiał z Donaldem Trumpem przez te kilkadziesiąt minut?
10: Nie mówił, ponieważ jak znam od 20 kilku lat Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeśli rozmowa jest w duchu dyskrecjonalnym, to tej dyskrecji potrafi dotrzymać. Jak widać, nie wszyscy takiej dyskrecji, jeśli chodzi o polityków w Polsce, potrafią to uczynić, ale to już pozostawiam ocenie.
9: Pije pan do ocenie Bielana, tak?
10: Pozostawiam to ocenie naszych słuchaczy i w ogóle.
9: Ale
10: Polek
9: jednak
10: i Polaka
9: tajemnicy uchylił też Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Powiedział, że bazy nie były tematem tej rozmowy, że kiedyś historia się dowie o tej rozmowie i dotyczyła sytuacji wewnętrznej w Polsce. Tak bym najdelikatniej powiedział premier. A z kolei Radosław Sikorski w internecie pyta, czy w takim razie Była też mowa o zmianie większości sejmowej, rządowej. Czy Amerykanie chcieli zmienić rząd w Polsce, a z kolei Republika dodaje swoje, że Amerykanie są zainteresowani zmianą rządu w Polsce. Tylko powiem, że pierwszy szczegółowy opis tej historii był w Dzieje się w podcaście politycznym premiera Była w piątek. Polecamy w naszej aplikacji.
10: Myślę, że mamy tu i teraz, panie redaktorze, tyle wyzwań, które też powinny być przedmiotem analiz i też absorbować klasę polityczną, że trochę, myślę, nie ma co się zajmować tym, co wiele, wiele miesięcy temu. Dzisiaj mamy nową rzeczywistość.
9: Ale gdyby nawet wicepremier usłyszał taką propozycję, pytanie, że mógłby odwrócić sojusz, przejść na stronę prawicową, bo taki rząd byłby milej widziany przez Donalda Trumpa, to ja rozumiem, pan nas zapewnia, to jest niemożliwe.
10: Ja nie zwykłem poświęcać nazbyt dużo uwagi spekulacjom, dywagacjom. Dzisiaj mamy, tak jak zresztą nasza rozmowa, panie redaktorze, wielką szansę podniesienia na najwyższy z możliwych poziomów bezpieczeństwa naszego kraju poprzez stałą bazę wojsk amerykańskich w naszym kraju. I to, myślę, powinno koncentrować naszą uwagę. Życie jakimiś wspomnieniami naprawdę nie ma większego sensu.
9: A co do przyszłości, i to już też niedaleki, bo za rok o tej porze to już będziemy przygotowywać się do głosowania w wyborach parlamentarnych. Według Andrzeja Stankiewicza w felietonie dla Newsweeka doszło już, uwaga, uwaga, do zaręczyn PSL-u z Koalicją Obywatelską. Pokazują to wybory krakowskie, gdzie jest wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Monika Piątkowska. I według redaktora to też daje prognozę, takie przeświadczenie, że wspólnie wystartujecie w listach, w wyborach parlamentarnych.
10: Dobra współpraca, i to nie tylko jeśli chodzi o wybory krakowskie, ale też w ramach rządu, w ramach wielu koalicji regionalnych między Polskim Stronnictwem Ludowym a Koalicją Obywatelską, nie wieści żadnych zaręczyn. My po prostu potrafimy dobrze współpracować.
9: To taki związek partnerski na razie.
10: Z korzyścią dla mieszkańców chociażby mojej rodzinnej Wielkopolski, gdzie od 2006 roku, panie redaktorze, ta współpraca ma miejsce, bardzo owocna.
9: W sejmiku, tak?
10: Więc to nie wieści w żaden sposób jakichś zaręczyn czy związków partnerskich tym bardziej.
9: Ale możliwy jest scenariusz, bo tu był Tomasz Trela, pierwszym gościem wtorkowego poranka TOGFM, i on mówi, dobrą by była koalicja przedwyborcza, Koalicja Obywatelskiej PSL, może Polski 2050, taka centroprawicowa, a lewica osobna.
10: Przed kilkoma miesiącami Polskie Stronnictwo Ludowe przyjęło scenariusz, który jest w tej chwili realizowany, przygotowań do samodzielnego startu. Wykonujemy pracę niezbędną w związku z tym.
9: Ale może koncepcja, być i scenariusz B.
10: Koncepcja tego startu, program, strategia, i tego trzymamy się dzisiaj. To pociąga za sobą również szereg na poziomach regionalnych przygotowań, także klubu, więc to jest dzisiaj plan, który przyświeca Polskiemu
9: Stronnictwu Ludowemu. Ale on może się zmienić?
10: Panie redaktorze, przyszłość jest tak nieobliczalna, żyjemy w takich czasach,
9: że
10: w każdym aspekcie życia zawsze można przyjąć, że coś wydarzy się takiego, co może powodować, że nawet nasze życiowe, te prywatne plany będą ulegały weryfikacji. Ale dzisiaj mamy jasno określony kierunek, o tym mówili liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski, tego się trzymamy. Tu nie ma też co, a z całym szacunkiem dla pana redaktora Stankiewicza, którego podziwiam, szanuję, no po fakcie współpracy jeszcze to trochę za mało, żeby już kreślić jakieś scenariusze wspólnych list.
9: A to kończąc ten wątek, rozumiem, że taka wielka koalicja, ona też jest poddawana takiej weryfikacji ekspertów, czy ona przyniesie skutek wyborczy pozytywny dla koalicji 15 października, czy nie, ale że wszystkie partie na jednej liście, to rozumiem, że dla PSL-u jest nie do przełknięcia, żeby być z lewicą, pomni doświadczeń i ataków, że to tęczowa koalicja z takiej innej koalicyjnej koalicyjnego scenariusza z przeszłości, z lewicą na jednych listach. listach nie wystartujecie. Tak?
10: Spokojna, merytoryczna analiza to jest zawsze rzecz cenna. Natomiast dla mnie takim warsztatem i studium doświadczeń jest przypadek wyborów z jesieni 2023 roku, gdzie jednak szeroka oferta zagwarantowała zwycięstwo partiom demokratycznym. Gdyby była jedna lista, śmiem twierdzić, tego zwycięstwa nie byłoby. Warto to też zderzyć i analizować w zestawieniu jakby dwóch koncepcji.
9: Czy do Krakowa pojedzie prezes PSL-u wesprzeć na ostatniej prostej przed ciszą wyborczą Monikę Piątkowską?
10: Polskie Stronnictwo Ludowe, jego przedstawiciele są od samego początku kampanii pani senator Piątkowskiej i Miłosz Motyka i Władysław Kosiniak-Kamysz i wojewoda Krzysztof Klęczar, cały Jakub Stefaniak również. Cały czas jesteśmy w tej kampanii i wspieramy.
9: Czy jeszcze taka jedna wizyta będzie dodatkowa?
10: Wszystko przed nami. Nie.
9: No bo w sumie Kosiniak-Kamysz to Krakus.
10: Wszystko przed nami. Też myślę, że nie będziemy wszystkich rąbków tajemnicy uchylać.
9: Myśli pan, że ma szansę Piątkowska wygrać z Gibałą?
10: Wyniki, które ostatecznie uzyskała pani Monika Piątkowska, moim zdaniem jak najbardziej uprawniają do starania, czy upatrywania tutaj zwycięstwa, ale to jest kampania, to jest walka do ostatnich minut, godzin kampanii. To myślę, że jest wielka przestrzeń. Widać, że te wybory są wyjątkowo ciekawe z punktu widzenia analiz. One wymykają się tym wszystkim takim stereotypowym podziałom, bo i beznadziejny wynik prawicowych kandydatów widać tutaj. Pan Gibała zupełnie też nie z takim wynikiem, jakiego się spodziewał, bo też wszyscy wieścili, że może w pierwszej turze się to...
9: Czyli wszystko możliwe według
10: więc
9: pana.
10: Więc moim zdaniem wszelkie tutaj scenariusze są możliwe.
9: Czy na tym posiedzeniu Sejmu dojdzie do głosowania ustawy zakazującej nocnej sprzedaży alkoholu? Ta ustawa na wniosek PSL-u na ostatnim posiedzeniu wypadła z harmonogramu głosowań, a Robert Biedroń w piątek tutaj w TOG FM zapewniał: tak, doszliśmy do porozumienia, było spotkanie Czarzasty, Lewica, Zgorzelski, PSL, będzie głosowanie. W czwartek.
10: Tak, zresztą obyczaj związany z przeniesieniem projektów, jeśli chodzi o ich głosowania, to przewiduje. To nie jest jakieś przekładanie na nie wiadomo kiedy, więc ja też nie widzę jakichś
9: przeszkód. Po co było w sumie wyrzucać ten punkt obrad z poprzedniego posiedzenia? Bo ten projekt się teraz nie zmieni, bo już po drugim czytaniu nie może się zmienić.
10: Projekt się nie zmieni, ale do projektu zostały zgłoszone poprawki, całkiem sporo tych poprawek.
9: I będą w Senacie, tak?
10: Mieliśmy takie wrażenie, że nie wszystko jest dobrze przedyskutowane, jeśli chodzi o szczegóły, bo jak pan redaktor z pewnością też podzieli ten wniosek, zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
9: A poprawki dotyczą czego, te zgłoszone teraz?
10: A chociażby poprawki zgłoszone przez Polskie Stronnictwo Ludowe dotyczą ochrony branży winiarskiej przed skutkami tej ustawy.
9: No Lewica mówi, że w ogóle tu nie ma zagrożenia dla branży winiarskiej. Festiwale dotyczące wyrobów lokalnych winiarskich będą mogły się odbywać.
10: I Lewica się myli, bo specyfika branży winiarskiej, wspaniałych winnic prowadzonych przez polskich przedsiębiorców, które się pięknie rozwijają, wymaga analizy skrupulatnej. Zresztą było takie hasło przez Lewicę, bo w innych aspektach prezentowane: wybór, nie przymus. Uważamy, że tu też w tej ustawie właśnie wybór, a nie przymus, jeśli chodzi o funkcjonowanie winnic, sprzedaży produktów, które produkują, powinny też być zachowane.
9: Czyli zdaniem PSL-u te poprawki, bo ja słyszałem z kolei od Lewicy, że to będzie osobna ustawa, a teraz ta zostanie przegłosowana, żeby ten zakaz nocnej sprzedaży był, bo rozumiem, że też PSL jest za tym zakazem nocnej
10: sprzedaży. Tak, to chciałem, panie rektorze, jako pierwsze właściwie wskazać, że naprawdę PSL nie jest przeciwnikiem tego, abyśmy ograniczali dostęp do alkoholu, zwłaszcza właśnie w godzinach wieczornych, nocnych.
9: Bo to zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo w miastach. Wiele samorządów to wprowadziło.
10: Wskazujemy na istotny brak i tu ja powiem szczerze, że dziwię się, że o tym Lewica nie pamięta. Kwestia małpek. To jest coś, co ewidentnie brakuje.
9: Unijna i to jest coś, co ewidentnie brakuje. Więc dlatego to jest osobno. No ale ja rozumiem, że Jeżeli te poprawki dojdą w Senacie, pytanie, czy zostaną przegłosowane. A jeżeli nie wrócą do Sejmu,
10: mamy kilka dni,
9: to nie zagłosujecie za tą ustawą?
10: Mamy kilka dni, na pewno wykorzystamy je, jeśli chodzi o konsultacje dotyczące ostatecznych szczegółów technicznych, tak żeby realizując zasadniczy cel, co do którego się zgadzamy, nie krzywdzić przedsiębiorców.
9: No ale jeśli by te
10: nie skazywać polskiego winiarstwa na zagładę, bo rozwija się, pokazuje na tle nawet takich renomowanych krajów jak Francja, jak Włochy, że mamy przepotężny potencjał.
9: No dobrze, ale jeżeli one nie zostaną dołączone do tej ustawy, to finalnie zagłosuje PSL za tą ustawę, a kwestie winiarskie określi w innym projekcie?
10: Czy liczymy na to, panie redaktorze, na to, że
9: mówić
10: w toku,
9: o planach B.
10: Liczymy na to, że w toku procesu legislacyjnego, tu kwestią techniczną jest etap tego procesu technicznego, legislacyjnego, znajdą się poprawki, które będą gwarantowały funkcjonowanie i rozwój polskiemu winiarstwu.
9: I ostatnie pytanie króciutkie. Czy w sprawie budżetu podatkowych zmian będą poprawki PSL-u? Unia Centrum też zgłasza swoje zastrzeżenia, jeśli chodzi o zmiany o CIT i ryczałtu dla przedsiębiorców. Czy PSL też tu będzie chciał poprawić plan ministra Domańskiego?
10: Analizujemy zapisy projektu ministra Domańskiego. Dzisiaj mamy posiedzenie klubu. Zdecydujemy, jak ostatecznie będzie nasze stanowisko wyglądało w tej kwestii i czy będą stosowne poprawki. My oczywiście poza kwestiami progów. Również podkreślamy kwestię wyższej kwoty wolnej, no ale tu proszę dać nam chwilę, żebyśmy to przeanalizowali.
9: Kwestie podatków mogą być też, mogą przynieść ciekawe czas też dyskusji w samej koalicji, jak słyszymy. Krzysztof Paszyk, poseł i szef klubu PSL-u. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
9: Czas na komentarze i analizy. Marzena Tabor, Olszewska, Rzeczpospolita. Dzień dobry, witaj.
11: Dzień dobry.
9: I profesor Wojciech Rafałowski, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
12: Dzień dobry.
9: Czy faktycznie czuć słabszy oddech prezydenta? Oczywiście zdrowia życzymy wszystkim i prezydentowi, ale piję do tego, że wielu komentatorów po podpisie prezydenta do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych stwierdziło, że prezydent złapał zadyszkę, a do tego ma kilka innych problemów. Chociażby Anna P. z Kancelarii Prezydenta usłyszała zarzuty w sprawie Fundacji Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej i innych szereg problemów. Ale faktycznie, czy czujecie zadyszkę prezydenta? Marzena Tabor-Olszewska.
11: No to trochę zależy od tego, czy ktoś słuchał orędzia, czy nie słuchał, bo ci, którzy słuchali, to mówią, no wybronił się prezydent, podpisał, ale tak przywalił w rząd, że po prostu pewnie Donaldowi Tuskowi poszło w pięty. A ci, którzy nie oglądali i nie słuchali tego orędzia, nie wiedzą, co tam było, to mówią, no dał się zakiwać Nawrocki, dał się zaszantażować. No tak też mówi chociażby Sławomir Mentzen, a myślę, że to jest ważny głos w kontekście.
9: Czyli nie dość, że zadyszka to prezydenta. Chłód między Konfederacją a Nawrockim.
11: Dokładnie tak. Natomiast musimy pamiętać, że ten taktyczny podpis nie zmienia całej strategii prezydenta Karola Nawrockiego, którego dążeniem głównym jest obalenie rządu Donalda Tuska. Myślę, że rzeczywiście trochę prezydent został ograny przez rząd i zaszantażowany z całą pewnością, ale czy to jest jakaś na pewno przełomowa chwila, ale czy decydująca o całej rozgrywce? Myślę, że nie.
9: Ten skutki, to nie. No właśnie, ja słuchałem, oglądałem to orędzie i no właśnie było opakowane taką litanią zarzutów wobec Donalda Tuska i rządu, żeby tam gdzieś tą decyzję o podpisie tak przemycić i tak dalej, ale mimo wszystko nawet myślę, że nawet ci, którzy oglądali, i tak na koniec będą pamiętać tylko to, że był ten podpis. Więc pewnie jednak 1-0 dla rządu, panie profesorze.
12: Panie redaktorze, jeżeli tak mówimy, to ja się przyznam, że ja nie oglądałem orędzia prezydenta, ale głównie dlatego, że ja nie lubię, jak się na mnie krzyczy. To znaczy ja mogę przeczytać orędzie prezydenta, żeby dowiedzieć się, co powiedział, ale nie chcę, żeby na mnie krzyczał, bo to nie jest mój styl. Jeżeli chodzi o zadyszkę, to ja myślę, że objawy są trochę wcześniejsze niż kwestia samego podpisu. Przede wszystkim delikatny spadek poziomu zaufania wynikający z badań sondażowych. Z rankingu zaufania prezydent jest w tej chwili nieznacznie tylko, albo wręcz nieistotnie statystycznie wyżej niż Sikorski czy Kosiniak-Kamysz. To nie są niewielkie różnice. Dalej lepiej niż premier, ale to premier jest jakby w innej kategorii i ma inne obciążenia. Więc tutaj widać, że tu się coś dzieje. Co więcej, ja mam mam wrażenie, że prezydent, który kiedyś reagował bardzo szybko na rozmaite sprawy, teraz przestał. Po pierwsze tak, nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ostatnim czasie, a było mnóstwo okazji, żeby to zrobić, prawda? Te wszystkie wratujące drony i tak dalej. Tu było, jakby jest przestrzeń na to, żeby coś takiego zrobić. Jeżeli prezydent atakuje rząd, krytykuje rząd, no to powinien zwołać Radę Gabinetową.
9: A właśnie.
12: Nie mamy Rady Gabinetowej.
9: Była raz, przypomnijmy, tuż po wygranych wyborach, ale chyba było na tyle takie spięcie między premierem Tuskiem a prezydentem, że chyba ministrowie prezydenccy stwierdzili, nie organizujemy nowych. Ja nawet raz kiedyś pytałem rzecznika prezydenta, czy jest jakiś nowy termin, nowy temat na Radę Gabinetową, no to
12: ale
9: było.
12: To jeszcze powiedziałem, to są tematy, które wymagają kompetencji i rozumiem, że prezydent nie czuje się w tym. Ale jest jedna kwestia w ostatnich dniach, która aż się prosiła, żeby prezydent zareagował, i to jest wypowiedź Jeremy'ego Carsona w wywiadzie z brytyjskim politykiem Rees-Moggiem, ten Carson, nie Rees-Mogg. Rees-Mogg go tonował, że Niemcy miały uzasadnione prawo do zaatakowania Polski w 1939 roku. No i dzisiaj mamy wystąpienie, znaczy list Bogdana Klicha, który pełni obowiązki polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, protestujący przeciwko temu, a prezydent nie zareagował.
9: Znaczy, historyk.
12: Tak, historyk. Znaczy w sprawie tak absolutnie ewidentnej, więc wydaje mi się, co więcej, były prezes Muzeum II Wojny Światowej. Po prostu to jest tak oczywisty i łatwy temat do pojawienia się w takim stylu, jak to prezydent robił wielokrotnie. Więc
9: mocne wejście. A czy to dlatego, że to jest tak, już chyba możemy powiedzieć były dziennikarz, tak? Raczej aktywista, zwolennik Trumpa.
12: Już nie do końca nawet zwolennik Trumpa.
9: No właśnie, nawet za bardzo poszedł. Tak.
12: Ostatnio
9: to może mieć znaczenie, że to jest człowiek z tego ruchu, nazwijmy to szeroko MAGA, i dlatego prezydent nie chce wychodzić i mówić.
12: To jest bardzo makiaweliczny diagnoza. Być może, ale tutaj trudno mi powiedzieć, być może po prostu nie jest wystarczający, być może bardziej jest zajęty kwestią koni, które zostały świeżo kupione, i albo się przejmuje tym, że zaliczył wpadkę, albo spędza po prostu czas jeżdżąc na tych koniach.
9: Czyli mniejsza aktywność prezydenta, słabsza, rzadsza reakcja na bieżące ważne kwestie, które dotyczą też kompetencji prezydenta. Zgodzisz się, Marzeno?
11: No, na pewno tak. Myślę, że prezydent miał taką energię jeszcze kampanijną przez ten przez tą pierwszą część pierwszego roku prezydentury i powoli zaczyna to wytracać, no i też ma świadomość, że jeszcze te 4 lata będzie pełnił co najmniej urząd, więc no nie może być na takim wysokim C cały czas. Myślę, że to jest jedna przyczyna. Druga kwestia jest taka, że myślę, że to obalenie rządu Donalda Tuska, które jest, jak mówiłam, nadrzędnym celem, nie idzie tak sprawnie. To nie jest tak, że prezydent podejmuje jakieś decyzje, działa w jakiś określony sposób, mówi jakieś rzeczy i nagle ten Tusk jest w tarapatach. No nadal mocno się trzyma i co tu dużo mówić, ta walka kosztuje dużo energii pana prezydenta. A jednocześnie pojawiają się głosy coraz częściej w wielu sondażach opinii publicznej, że ludzie mają dość tej wojny, że nie chcą tej wojny, że chcą na przykład, żeby było porozumienie w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach zdrowia Polek i Polaków, w sprawach podatków, obciążeń. Więc myślę, że to wszystko sprawia, no ale przede wszystkim jakieś takie wytracenie energii kampanijnej. To wszystko sprawia, że Karol Nawrocki ma mniejszą aktywność. No cóż, no tak.

0: prezydentem zmiany w progach podatkowych, a tam jest ewentualne obciążenie, pogorszenie sytuacji podatkowej przedsiębiorców, nie osób prywatnych. No i co? I teraz prezydent chyba sobie przypomni deklarację Tuńskiego, czy nie, panie profesorze?
1: Czy przypomni sobie chyba to, że w samym orędziu powiedział, że już po raz ostatni zgadza się na tego rodzaju manewry i już wprost zapowiada weto przed takimi zmianami. Pani redaktor powiedziała, że Polacy chcą zgody w kwestii podatków. Znaczy pamiętajmy, podatki i udział państwa w gospodarce to jest jeden z klasycznych podziałów społecznych. To znaczy mamy lewicę, która chce większych obciążeń, większych świadczeń i klasyczną prawicę, która chce mniejszych obciążeń podatkowych i mniejszych świadczeń. Więc tutaj prezydent jest jawnie po stronie prawej i popiera niższe podatki, tak jak bardzo miał duże opory przed tymi opodatkowaniem koncernów paliwowych, prawda, sprzyja wielkim korporacjom, tak będzie sprzyjał tuż, myślę, przedsiębiorcom, więc ja absolutnie nie spodziewam się żadnej korzystnej dla rządu decyzji w tym zakresie. Nie wiadomo, czy Prawo i Sprawiedliwość zechce zawetować, obalić to weto, raczej też bym nie wierzył w kalkulację polityczną, mimo tego, że z punktu widzenia PiSu, sfinansowanie wyższych świadczeń byłoby korzystne, zgodne z ich stanowiskiem, ale byłoby to pomaganie rządowi Donalda Tuska, więc sądzę, że nie pomogą.
0: Bo prezydent jakby chciał stworzyć taką idealną sytuację, że możemy zwiększać dochody państwa, ale bez obciążania też podatkowego niektórych grup żyjących w tym państwie.
2: Tu jest problem z matematyką. Ja się trochę wytłumaczę. Mi chodziło o to po prostu, że każdy chciałby płacić mniejsze podatki w tym kraju i to niezaprzeczalnie nie ma takiego, co by się wyrwał i powiedział, ja chcę więcej płacić. Tutaj kwestia takiej dojrzałości też opinii publicznej dotyczącej obciążeń fiskalnych całego państwa i ludzie coraz lepiej rozumieją, co to jest deficyt budżetowy, że mamy spore wydatki, obciążenia, że nie można tego budżetu naciągać po prostu w nieskończoność.
0: Że zbliżamy się do progów ustawowych,
2: które po prostu będą o wiele bardziej drastyczne niż obecna sytuacja. I myślę, że to nie jest tak, że każdy z nas, nie wiem, chciałby to państwo jeszcze bardziej obciążyć. Nie, już jest taka świadomość, że ten budżet jest taki trochę jak nasz domowy budżet, to znaczy musimy zarobić, żeby wydać, tak? A i tak wydajemy jako państwo więcej niż zarabiamy, tak? Więc jest tutaj taka sytuacja, że ta odpowiedzialność obywateli też już zaczyna dotyczyć tych dużych wydatków i na przykład ja słuchałam wystąpień podczas ogłaszania przez PiS kolejnych propozycji właśnie ekonomicznych i jakichś deklaracji, to też się zastanawiam, skąd brać pieniądze na te wszystkie pomysły, w jaki sposób miałoby to się utrzymać, nie paść.
0: I to jest też w ogóle polityczna ciekawa sytuacja, bo ten Polski Ład tak reklamowany, zachwalany przez rząd PiS okazuje się teraz w wielu kwestiach błędny, o czym mówi teraz Przemysław Czarnek, i teraz odwrót miałby nastąpić od niektórych rozwiązań. Wrócimy do tej dyskusji, bo zapytam też o to, czy właśnie zmiany podatkowe, ale też zmiany w systemie ochrony zdrowia, którymi teraz zaczynać zajmować Sejm, będą takimi ostatnimi wielkimi projektami, które rząd spróbuje przeprowadzić przed już taką ścisłą kampanią wyborczą. I czas na ostatnią część wtorkowego poranka TOG FM. Z nami nadal profesor Wojciech Rafałowski i Marzena Tabor-Olszewska. Teraz chciałbym jeszcze kontynuować temat tych, zdaje się, i to jest fakt, dużych zmian przepisów, bo i kwestie podatkowe, i kwestie zmian w systemie ochrony zdrowia. To są wielowątkowe przepisy, które też, jak wynika z rozmów dzisiejszego poranka, wywołują różne emocje w samej koalicji. Unia Centrum, PSL zapowiada poprawki do zmian podatkowych dotyczące głównie przedsiębiorców, więc tutaj dyskusje na komisjach sejmowych w czasie obrad Sejmu będą gorące zapewne. Ale te kwestie finansów publicznych w tych tematach budżetowo-podatkowych i zdrowotnych są trudne, także z punktu widzenia naszych gości, chociażby panie profesorze.
1: Tak, ja przyznam, ja nie jestem wyłącznie, jako wyjdę z roli komentatora i wyjdę na chwilę w rolę prodziekana do spraw naukowych, ponieważ na moim wydziale na przykład jest grant, który się ma rozpocząć, i ten grant, dostaliśmy wiadomość z Narodowego Centrum Nauki, że umowa grantowa musi zostać opóźniona, jej zawarcie, ponieważ NCN de facto nie ma pieniędzy na to,
0: Narodowe
1: Centrum Nauki nie ma pieniędzy, żeby w tej chwili to zrealizować. W domyśle, bo to nie pada wprost, ale

0: jest prośba, której właśnie nie możemy, tylko że to jest prośba, której nie bardzo możemy ją odrzucić, nie możemy zrealizować tej prośby. W związku z czym stoimy też teraz przed taką sytuacją, że już rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają w tym projekcie badawczym pracować i w tej chwili nagle zostajemy bez finansowania. Znaczy mamy te pieniądze dać po nowym roku, no ale to oznacza konieczność zakładania, dogadywania się, cała masa różnych problemów.
1: To nie wprost z budżetu, tylko z obligacji skarbowych, tak? Chyba. Tak to premier obiecywał już...
0: Z punktu widzenia płynności finansowej uniwersytetu to wszystko jedno. To znaczy NCN dotychczas rzetelnie płacił, przesyłał kolejne transze. Znaczy tutaj też mówię, ja się nie skarżę w tej chwili na jednostkową sytuację, bo tego rodzaju wiadomości to w całej Polsce słyszymy, że tego rodzaju sytuacje występują. To pokazuje, no, że jednak ta informacja o kryzysie, opozycja mówi o katastrofie finansów publicznych, że tutaj coś jest na rzeczy. No, skoro ważne instytucje nie mają pieniędzy na bieżące zobowiązania.
1: Dzisiaj Gazeta Wyborcza opisuje też tę kwestię. Tutaj szybko doczytałem. Ministerstwo Finansów mówi, że właśnie z tą obietnicą premiera w sprawie obligacji skarbowych może być problem. Uwaga, dlaczego? I też to tłumaczy Ministerstwo Nauki. Wszystkiemu winna jest stabilizująca reguła wydatkowa, czyli mechanizm prawny zakresu finansów publicznych określa limit wydatków dla jednostek sektora publicznego, co ma zapewnić stabilność finansową państwa, a to jest właśnie pokłosie tego, że zbliżamy się do tych progów, które będą wymagać już właśnie teraz wdrożenia z stabilnej reguły wydatkowej. No więc sytuacja jest napięta.
2: Sytuacja jest napięta budżetowa, a polityczna jeszcze bardziej jest napięta, bo mamy rok kampanijny. No i nikt się teraz nie zdecyduje na jakieś... No widzimy zresztą te propozycje dotyczące chociażby służby zdrowia czy podatków. To są plasterki tak naprawdę na głębokie, sączące się, przepraszam za obrazowość, rany polskiego systemu. I takimi plasterkami możemy na chwilę gdzieś uspokoić sytuację.
1: Czyli wprowadzenie limitów wydatków, wynagrodzeń za godzinę pracy medyków, oczywiście ważne, żeby nie dochodziło do tych horrendalnie wysokich wynagrodzeń.
2: Czy to jest marginalna sprawa w ogóle?
1: 1,5 miliona złotych, ale to jest właśnie, to jest skandaliczne czasami, ale marginalne mimo wszystko.
2: Absolutnie tak, ja wielokrotnie mówiłam, że absolutnie jestem za tym, żeby medycy zarabiali duże pieniądze, to jest ciężka, odpowiedzialna praca, mamy transplantologów chociażby, no wiele specjalizacji ratujących życie, to jest kwestia absolutnie bezcenna i myślę, że tutaj po prostu te pieniądze mogliby zarabiać bardzo duże, to nie jest problem. Problemem są kolejki, problemem są limity świadczeń, problemem jest to, że nie można się dostać na badania i profilaktyka leży w związku z tym w naszym kraju, taka NFZ-owa. No i tu jest problem główny. I to, że od wielu tygodni już opisujemy kwestię budżetu NFZ-u, który już jakby ma w założeniu dziurę. A jego jeszcze dochody zależą od tego, czy prezydent podpisze jakieś ustawy, czy nie podpisze. No więc to jest po prostu seria...
1: Pasmo RAF, przez które trzeba przejść, żeby... Nie wpaść
2: zdecydowanie
1: na
2: tak. Natomiast tego, czego potrzebujemy, to głębokiego zremodelowania całego systemu ochrony zdrowia. Dopiero wtedy, no ale to wymagałoby porozumienia politycznego, którego nie ma, a zwłaszcza w roku wyborczym być nie może.
1: Zapytam jeszcze o kwestie typowo polityczne, bo coraz częściej pojawiają się, to trochę wybory krakowskie, pierwsza tura wywołała ten temat, słaby wynik Darii Gosek-Popiołek z Lewicy. Oczywiście nie można przekładać 1:1 wyborów lokalnych na poziom ogólnokrajowym, ale mimo wszystko nie dodało to wiatru w żagle Lewicy. I są pytania, czy Lewica jest w stanie porozumieć się z partią Razem, żeby obie partie przeszły próg wyborczy. Sondaże pokazują, że mają szansę, ale jest też ryzyko, że spadną pod próg. Z kolei chociażby Tomasz Trela z Lewicy mówi, dobrą koalicją tutaj w poranku mówił, byłaby koalicja taka centrowo-prawicowa, koalicja obywatelskiej PSL-u. Lewica pójdzie albo w szerokiej koalicji, albo samodzielnie. No i wszyscy mówią najwcześniej w lutym albo wiosną będziemy o tym rozmawiać. wierzycie w to, że będą dopiero wtedy rozmawiać, czy to już teraz musi się toczyć?
0: Czy pewne wstępne sygnały pewnie już są w tej chwili, natomiast trzeba pamiętać, że przy tego rodzaju rozmowach konieczna jest dobra wstępna kalkulacja poparcia.
1: Mhm. W tej chwili widzimy, czyli że... porządne badania.
0: Tak, muszą być porządne badania. Znaczy, porządne badania są, ale to muszą być badania, które mają przełożenie na to, co będzie w okresie wyborów. No i trzeba, znaczy im bliżej wyborów, tym lepiej. To znaczy ostateczne decyzje trzeba zostawiać trochę na ostatnią chwilę, no bo wtedy mamy najbardziej aktualne informacje. A biorąc pod uwagę, że w tej chwili jednak koalicja rządowa ma jakieś szanse minimalne w tej chwili na utrzymanie władzy, to znaczy pojawiły się sondaże i tam jest jakaś minimalna przewaga, to myślę, że koalicja w tej chwili liczy na to, że jeszcze kilka miesięcy takiej dobrej pasy sondażowej i wtedy będziemy wiedzieli, jakby będziemy z pewną nadzieją na konkretny, dobry wynik budować tego rodzaju koalicję, więc w tej chwili jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, ja się z tym zgodzę, chociaż na pewno gdzieś tam na zapleczu rozmowy się toczą. Natomiast w koalicję pomiędzy Razem a tą lewicą rządową ja nie wierzę już w tej chwili. To znaczy widać ogromne napięcie pomiędzy obydwoma środowiskami. Lewica Razem uważa lewicę rządową za zdrajców ideałów lewicowych, uważa ich za skrajnie nieefektywny, że nie potrafią w tym rządzie przeprowadzać projektów lewicowych. Prawda? Lewica rządowa z kolei mówi, przeprowadziliśmy to, to i to, prawda? Bo jest pewien katalog.
1: A wy siedzicie, nic nie robicie,
0: krytykujecie. Tak, tutaj było, wczoraj było takie, przez wczoraj takie wystąpienie pani minister Ziołopurza, tak, która bardzo ostro krytykowała partię Razem, mówiąc, że oni tylko biorą pieniądze za mandaty parlamentarne.
1: To są prawdziwi koryciarze.
0: Tak, znaczy ja się tu absolutnie...
1: Ale opozycja w sumie jest od tego, żeby siedzieć, także tak skolokwializować i recenzować, krytykować.
0: Ale co więcej, proszę zauważyć, partia Razem akurat składa projekty, proponuje, a potem marszałek Czarzasty mówi im, że, nie, chociaż nie pamiętam, czy był Czarzasty, czy inny polityk lewicy, który mówi, on nie jest od tego, żeby wspierać projekty Razem, nawet jeżeli one są dobre. Mm-hmm. Bo taka wypowiedź była, tylko nie pamiętam w tej chwili, czy Czarzastego, czy
1: kogoś innego.
0: Więc to jest, znaczy widać, że Razem próbuje proponować coś więcej niż taką destrukcyjną opozycyjność, którą mamy z różnych innych stron, natomiast jednocześnie nie pozwala im się tego realizować, no bo nie są w rządzie, więc nie mają siły przebicia. Więc ja bym tutaj, znaczy widać ewidentnie, że pomiędzy dwoma lewicami konflikt jest bardzo silny. To nie jest wyłącznie konflikt personalny, to jest konflikt strategiczny.
1: I emocjonalny.
0: Emocjonalny na pewno.
1: Marzena Tabor-Olszewska, dwa pytania do ciebie. Czy zgadzasz się z tym, że tutaj po prostu nie ma szans, jednak za dużo właśnie rowów wykopanych między lewicą a Razem? I drugie pytanie, chyba niemożliwy jest scenariusz, żeby każda partia, która tworzy teraz koalicję wyborczą, szła samodzielnie. Mówię szczególnie o tych mniejszych.
2: Tak, myślę, że to rzeczywiście niemożliwe. A jeżeli pytasz mnie, czy coś jest przesądzone, no to też muszę z rzetelności dziennikarskiej zastrzec, że nie, że jednak spodziewałabym się tego, że jeżeli będą te sondaże, tak jak pan profesor mówi, tam w ostatniej chwili, czy chociaż parę miesięcy przed wyborami na ostrzu noża i na żyletki, jak już to weszło do polskiej retoryki o polityce, kiedy rozmawiamy, to być może jest jakaś szansa, chociaż uważam, że byłoby to porozumienie z wielką niechęcią i bardzo, bardzo taktyczne, bardzo na chwilę ze szkodą pewnie dla Razem, które ma taką wśród swoich zwolenników taką opinię tej niezłomnej, prawdziwej, jedynej lewicy, która właśnie się nie sprzeniewierzyła, więc bardzo karkołomne, ale myślę, że rzeczywiście sondaże będą tutaj kluczowe, bardzo ważne i trochę zabezpieczeń musi porobić tutaj blok centrowo-lewicowy, żeby pokonać tę prawicę, no bo tak to się układa trochę nieciekawie.
1: No właśnie, a czy koalicja obywatelskiej PSL-u jest realnym scenariuszem? Bo PSL tak tylko w takim duecie przedwyborczym z koalicją jeszcze nie wystąpił. Była ta szeroka koalicja, która była wtedy przyczynkiem do oskarżeń o tęczową koalicję, tęczowy PSL ze strony opozycji, no bo to była koalicja z lewicą. Były jakieś inne mniejsze sojusze, na przykład z Kukizem, ale z tak dużą partią jak Koalicja Obywatelska do wyborów PSL jeszcze nie szedł. Ale ma z drugiej strony ryzyko nie wejścia do Sejmu pierwszy raz w swojej długoletniej, co podkreślają ludowcy, historii.
0: No tak, sięgającej dwudziestolecia międzywojennego, więc to jest partia o najdłuższej chyba historii spośród obecnie funkcjonujących. Znaczy, koalicja z PSL-em była na poziomie wyboru do Parlamentu Europejskiego. To, co pan wspomniał, rzeczywiście to była koalicja europejska i tam się odnaleźli. Znaczy, funkcjonują razem w takiej, w relacji już od chyba ponad 10 lat, prawda? Od 2007 roku te partie mają bliską relację.
1: Czyli to nie byłby szok dla elektoratu.
0: Nie widzę większego problemu. Nie widzę problemu. Poza tym była koalicja do Senatu w ostatnich wyborach, prawda? Wyborcy, nawet lewicy szli i głosowali na PSL, jeżeli w ich okręgu był kandydat z PSL-u, więc ja tutaj nie widzę, to była bardzo wyraźna sytuacja. Myślę, że ta koalicja senacka się może powtórzyć w tym samym wariancie. W przypadku PSL-u Polski 2050 Unii Centrum może być tak, że to będzie wybieranie pojedynczych polityków.
1: No
0: to może być tak, że pewne osoby... Znaczy ja nie bardzo sobie wyobrażam Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na tych listach. Ona pewnie ta ugrupowanie wystąpi samo w jakiejś takiej wersji, no i nie będzie miało większych sukcesów. Natomiast bardziej prominentni politycy, którzy będą mieli pewną wartość, indywidualny kapitał, wejdą na listy Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście to będzie kolejne wielkie tąpnięcie w polskim
1: systemie. No właśnie, za rok po wyborach to pewnie też będzie bardzo ciekawa układanka, bo rozdrobnienie też po stronie prawej sprawia, że nawet jeżeli by prawica szeroko pojęta wygrała te wybory, to ze stworzeniem rządu też może być problem. Oczywiście na stan dzisiaj, 6 dnia października. Za poranek to GFM dziękuję. Wydawali ten program Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Naszymi gośćmi w ostatniej części byli profesor Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Marzena Tabor-Olszewska z Rzeczpospolitej. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 3. Gościnią TOK 360 jest młodsza inspektor Joanna Kącka, była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, była rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Jest taki polityk, Sławomir Mentzen, i on wrzucił do internetu nagranie funkcjonariuszek, policjantek i powiedział w skrócie: 150 nowych policjantów, ja bym powiedział policjantek i policjantów, ale dobra, od razu czuję się bezpieczniej, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie. Generalnie he, he, he, he, he. A pani co pomyślała, jak usłyszała te słowa?
2: Na początku chciałam podkreślić, że minęło już ponad 100 lat, od kiedy kobiety pełnią służbę w polskiej policji. Jestem ogromnie dumna z tego, że mogłam być częścią tej historii przez ponad 30 lat mojej służby. I powiem szczerze, że miałam nie zabierać głosu, bo pamiętam takie powiedzenie o tym, że dyskusja z idiotą jest właściwie jak zapasy ze świnią w błocie, jest ciąg dalszy tego powiedzenia. Ale przyznam, że bardziej głupiej, krzywdzącej, pełnej takiego męskiego szowinizmu, no najniższych lotów bym powiedziała, wypowiedzi no nie słyszałam chyba do tej pory, jak żyję ponad 50 lat. Myślę, że ta wypowiedź mówi zdecydowanie więcej o osobie, która wypowiedziała te słowa, niż samych policjantkach, a jest nas w tej chwili w polskiej policji ponad 20%. W tym przypadku to no, na początku naprawdę nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, bo pytania oczywiście pojawiły się z różnych stron, co na ten temat sądzę. No bo to jest po prostu głupie. Nie jedna dziewczyna w mundurze, to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich no, wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych, i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prokuratura skierowała do sądu zażalenie w sprawie decyzji o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, poszukiwanego w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kobieta poddana nieudanej egzekucji w amerykańskim stanie Tennessee odzyskała przytomność. Władze stanowe nie zdecydowały, czy podejmą kolejną próbę egzekucji. Prezentacja raportu z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa powodem wniosku o zorganizowanie obrad Sejmu w trybie niejawnym. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prokurator skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Warszawskiego Sądu Okręgowego o wydaniu byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości, posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, listu żelaznego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nieprawomocne orzeczenie o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego zapadło w ubiegłą środę i prokuratura już wówczas zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek Prokuratury Europejskiej nakaz aresztowania. Za byłym wiceszefem resortu sprawiedliwości wydano też list gończy. Skazana na śmierć Krista Pike niemal tydzień po nieudanej egzekucji w amerykańskim stanie Tennessee odzyskała przytomność. 50-latka przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i pozostaje w szpitalu. Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slammer w 1995 roku. Do zbrodni doszło, gdy Krista Pike miała 18 lat. W ubiegłą środę podczas egzekucji dwie dawki pentobarbitalu nie doprowadziły do jej śmierci. Kobieta trafiła do szpitala w Nashville, gdzie początkowo była nieprzytomna i podłączona do respiratora. Według BBC, powołującej się na obrońców, Pike jest jedyną znaną osobą, która przeżyła w USA przeprowadzoną egzekucję. Władze Tennessee nie wyjaśniły dotąd, co doprowadziło do fiaska egzekucji, ani nie zdecydowały, czy podejmą kolejną próbę. Szef stanowego więziennictwa zapowiedział rezygnację, a gubernator zawiesił wykonywanie wszystkich wyroków śmierci w stanie do końca roku. Będzie wniosek o zorganizowanie obrad Sejmu w trybie niejawnym. Powodem prezentacja raportu z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W poniedziałek komisja ma przyjąć jego projekt. Komisja do spraw Pegasusa to jedna z trzech powołanych w tej kadencji Sejmu i komisja, która pracuje najdłużej. O czym więcej teraz, Maciej Kluczka.
2: Komisja badała zakup Pegasusa i jego stosowanie, przypomina członek Komisji Śledczej Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: To ciemny okres służb specjalnych.
2: Raport będzie podzielony na część jawną, tajną oraz ściśle tajną.
3: Ta część o statusie tajna zawiera właściwie całą esencję nieprawidłowości Pegasusa, ale z uwagi na interes państwa Sejm będzie musiał się w trybie niejawnym z tym zapoznać, ponieważ to odsłania po części kuchnię pracy służb specjalnych.
2: W śledztwie dotyczącym Pegasusa zarzuty usłyszało dotychczas kilka osób, m.in. Michał Woś z PiS. Ale jak poinformował w TOK FM Tomasz Strela z Lewicy, członek komisji, prawdopodobne są kolejne zawiadomienia do prokuratury. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Francis Haldane zbudował aparaturę i dokonał obserwacji jednej z najbardziej nieuchwytnych cząstek we wszechświecie, powiedział profesor Rafał Dymkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Haldane został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla właśnie z fizyki dzięki pracom, które pozwoliły zaobserwować pierwsze wysokoenergetyczne neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych i dały podwaliny pod astronomię cząstek. Ich detektor, zbudowany według jego pomysłu, został zlokalizowany